0: najlepsze produkcje czy najlepszych aktorów 25-lecia, no to i musieli nam dać tutaj wybór jakiś spory.
1: Przydałoby się.
0: No i tak rzeczywiście było. Jeżeli chodzi o to, co oprócz tego, kto jeszcze zostanie nagrodzony, bo to nie jest tak, że to tylko te cztery kategorie, to laureatów w pozostałych kategoriach wybierze jury złożone z redaktorów Teletygodnia. I akurat w tej kwestii nie mieliśmy jeszcze wiedzy kilka miesięcy temu, bo nas tylko widzów informowano o tych kategoriach, w których możemy my głosować. Powiedziano nam, że w pozostałych ktoś dokona wyboru za nas, ale nie wiedzieliśmy konkretnie, jakie to będą. Teraz już wiemy, także możemy się już gdzieś tam nastawiać, aczkolwiek też nie znamy jakiejś listy nominacji, nie wiemy w ogóle, czy oni ją mieli do dyspozycji, czy tylko sobie tak usiedli przy kawce i tam zdecydowali, kogo by najbardziej chcieli uhonorować. A zatem teraz wam powiem, jakie to są kategorie, w których nie wybieraliśmy my. Prezenter informacji 25-lecia, dziennikarz publicystyczny 25-lecia, osobowość 25-lecia, juror 25-lecia, dziennikarz sportowy 25-lecia, prezenter pogody 25-lecia, program rozrywkowy tegoż właśnie okresu, serial fabularno-dokumentalny, a więc jednak jeżeli chodzi o seriale, to też oni tutaj chcieli mieć ostatnie słowo. No i ostatnia kategoria z tych takich głównych to jest kanał tematyczny 25-lecia. I może ty mi wyjaśnisz, bo szczerze mówiąc, naprawdę nie jestem w stanie się domyślić tutaj motywacji. Skąd akurat taki pomysł, aby w ten sposób to rozdzielić, aby te trzy kategorie związane z serialami trafiły do widzów, pozostały do jurorów? Dlaczego nie oddano nam głosu? Czemu oni tak bardzo chcieli, żeby ich głos tutaj był ten jedyny i decydujący? I skąd akurat ten wybór, żeby w tych trzech kategoriach widzowie mogli dokonać wyboru?
1: Zapytaj mnie, a ja ciebie. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia.
0: Ale jedyne
1: co przychodzi mi do głowy, to jest to, że chcieli, albo że zakładali, że być może widzowie, mając gdzieś tam powiedzmy jakąś listę seriali, skupią się przede wszystkim na tych aktualnych, a jeżeli chodzi o kanały, no to być może chcieliby, albo będą chcieli nagrodzić jakieś kanały, które być może kiedyś funkcjonowały i jakoś zapisały się w historii, a teraz na przykład mogłyby nie zostać nagrodzone, no bo już nie mają tej renomy i nie są tak zapamiętane. No nie wiem, no tak naprawdę teraz wymyślam na bieżąco i trochę...
0: To może mieć sens.
1: I trochę bawię
0: jakiś.
1: Się w takiego adwokata diabła, ale pojęcia nie mam. Wiesz, tak przychodzi mi do głowy na przykład od chociażby to no Polonia 1, tak? Polonia 1 teraz, a Polonia 1 kiedyś. Kiedyś, i to już nawet więcej niż 25 lat temu, 30 lat temu prawie, chociaż nie, no dobra, 25 jeszcze też, to był taki kanał, który powiedzmy był kanałem bardzo nowatorskim, a teraz jak włączysz sobie Polonię 1, to tam są odgrzewane kotlety, plus telesprzedaż, plus no w zasadzie nic więcej.
0: Tak, wiem o tym, no ludzie by mogli, przynajmniej jakaś tam część, głosować sentymentu na Polonię 1, bo wiele osób pamięta ją w tym pierwotnym, kultowym kształcie.
1: Oczywiście.
0: Zakładając w ogóle, że byłaby brana tutaj pod uwagę, bo tak
1: albo
0: jak
1: na przykład, albo na przykład to RTL 7, który kiedyś był kanałem też takim niosącym naprawdę duży powiew świeżości, a w tym momencie to w zasadzie, no to już tego kanału nie ma, tak? On się zmienił w TVN 7.
0: No pytanie, czy w ogóle oni tutaj mogły być zakwalifikowani, bo jednak masz kanał tematyczny, więc to mogło być kanały typu TVN Style albo TVP Kultura o jakimś bardzo konkretnym profilu, tak?
1: Ale no zgadza się.
0: Tego jeszcze nie wiemy, być może dowiemy się we wtorek, czy oni rzeczywiście wybierali to z jakiejś konkretnej puli, czy według własnego widzimisię. Twoje argumenty mnie jakoś tam przekonują, że ludzie mogliby głosować na te aktualne produkcje, chociaż równie dobrze podobnie może być w tej kategorii serialowej, głównej, w której jednak to widzowie mają decydujący głos, w zasadzie jedyny, no ale właśnie może można by tak zrobić, żeby te głosy jakoś zrównoważyć i wprowadzić system 50-50 we wszystkich kategoriach, prawda?
1: Czemu żeby nie? No pewnie. Oczywiście.
0: Dziennikarze, czy też osoby związane z redakcją, jakimś tam fachowym, swoim okiem oceniły, doceniły też te produkcje, które zaistniały kilkanaście lat temu, ale żeby też właśnie oddać głos tym, dla których to jest najważniejsze, no bo przecież telewizja powstaje dla widzów. No ale przecież my się nie znamy, my o tym nie decydujemy, na pewno nie mieli jakieś motywacje, że tak, a nie inaczej zaplanowali ten plebiscyt. No cóż, począć nam pozostaje tylko ewentualnie śledzić wyniki i się z nimi zgodzić albo nie. No i w związku z jubileuszem mamy te kategorie, o których wspomniałam, ale nie oznacza to, że nie mamy jeszcze takich specjalnych nagród, które zawsze się pojawiały. I tak oto członkowie kapituły telekamer, w której skład wchodzą laureaci złotych telekamer z poprzednich lat, przyznali wyróżnienia w dwóch kategoriach, ale one nie są takie analogiczne względem tych kategorii, które wspomniałam poprzednio, tylko dotyczą konkretnie minionych 12 miesięcy, bo mamy Człowieka Roku i Produkcję Roku. To już rzeczywiście od kilku lat takie nagrody były przyznawane i tego, jak widać, nie zmieniono, więc ktoś jednak, kto zaistniał w ciągu tego minionego roku, zostanie doceniony, ale z drugiej strony no gdzieś tam szkoda, bo jeżeli serial zaistniał właśnie teraz, w tym roku jubileuszowym dla telekamer, no to w innej sytuacji mógłby mieć szansę na nagrodę, prawda? A tutaj gdzieś to ucieknie, bo w ogóle nie daje się prawa do takiego wyboru.
1: No zgadza się.
0: Może też można było zrobić właśnie plebiscyt taki normalny, plus do tego kilka nagród właśnie specjalnych z okazji 25-lecia. No, mówię, jakbym zupełnie miała o tym prawo decydować, a nie mam. No i przypomnę jeszcze raz, że galę pokazuje Telewizja Puls i jak być może pamiętacie, to nie jest ich pierwszy raz w tej roli, bo po raz pierwszy w 2020 roku wyemitowali właśnie wręczenie tychże statuetek, ale no pamiętajmy też o tym, że inne telewizje mogą się później do tego odnosić, prawda? Pamiętamy słynną akcję z Telewizją Polską temu, która nie podeszła zbyt entuzjastycznie, łagodnie rzecz ujmując, do ostatecznych rezultatów. Poświęcono temu całe 8 minut w wiadomościach. Emitowaliśmy wam ten wspaniały materiał, także zobaczymy, czy w tym wyjątkowym plebiscycie wybierającym najlepsze osobowości i produkcję 25-lecia Telewizja Polska zostanie należycie doceniona i jak tutaj prezes Jacek na to zareaguje. Tak więc
1: ja myślę,
0: ja
1: że będzie, że prezes Jacek przypomni sobie, że kiedyś TVP jako jedna z pierwszych stacji emitowała taki kanał tematyczny jak TVP Muzyka.
0: On pewnie tego nie pamięta.
1: Tak, ale to jest, wiesz, ale to jest już sposób na to, żeby się gdzieś tam, powiedzmy, przyczepić i później powiedzieć, że się nie zostało docenionym, a przecież już
0: tak,
1: Telewizja Polska była pionierem w tworzeniu kanałów tematycznych.
0: No właśnie, no ale to też może być taki problem w kwestii tych nagrodzonych w postaci czy seriali 25-lecia, no bo jakaś tam postać mogła być kiedyś związana z Telewizją Polską, a potem nie. I teraz prezes Jacek w sobie, nie wiadomo, czy powinien się burzyć, czy nie, że ktoś
1: tam został
0: nagrodzony, czy nie nagrodzony. Także tutaj będzie musiał podejść do tego w jakiś taki sposób odpowiedni, ale na pewno ci twórcy wspaniałych materiałów w wiadomościach sobie w razie czego poradzą. Także ja pewnie zerknę na galę, ty zajrzysz we wtorek o 20 do Telewizji Puls?
1: We wtorek o 20 chyba nie mamy żadnej audycji wtedy na antenie Tyfloradia, no bo to zawsze to jest ten problem,
0: no
1: ale chyba nic nie będzie, więc całkiem możliwe, że tak.
0: A w takim razie oboje z galą się zapoznamy, zobaczymy, co się tam wydarzy i w następnym wydaniu naszego programu, kiedykolwiek ono by się miało nie odbyć, przekażemy wam zgodnie z naszą tradycją informacje o laureatach w poszczególnych kategoriach, może znajdą się jakieś nasze komentarze do tego wszystkiego, no i jeżeli będzie jakiś odzew na plebiscyt w Telewizji Polskiej czy gdzie indziej, tak podobnie kontrowersyjnie jak rok temu, to również wam to wszystko streści.
1: Tak, nie omieszkamy również i do tego się odnieść, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji. To będzie informacja dotycząca...
0: To ja może zrobię taki wstęp, bo dzisiejsze nasze wydanie będzie w dużej części muzyczne, około koncertowe i my teraz jesteśmy w takim okresie, można powiedzieć, pomiędzy dwoma świętami związanymi w jakiś sposób z rodziną.
1: Ze sobą. I ze sobą też.
0: Też, bo w tym tygodniu mieliśmy Dzień Matki, w przyszłym tygodniu będziemy mieli Dzień Dziecka i jakoś tak jesteśmy właśnie po środku i stacje telewizyjne postanowiły obchodzić te święta, co nas oczywiście nie dziwi. Z tej okazji zorganizowały koncerty i teraz sobie powiemy o jednym z nich, trochę niechronologicznie, bo najpierw o koncercie na Dzień Dziecka, później będzie o koncercie na Dzień Matki, ale ten koncert na Dzień Dziecka po prostu zaczyna się wcześniej, jutro o godzinie 20, a tamten o godzinę wcześniej. Stąd właśnie taka decyzja. A koncert na Dzień Dziecka pokaże Telewizja Polsat.
1: Tak, pokaże ten koncert już jutro, a koncert zatytułowany będzie Fundacja Polsat Jesteśmy dla Dzieci. No tak, Fundacja Polsat to fundacja znana od wielu, wielu lat i działająca na rzecz najmłodszych. Natomiast co do samego koncertu, to w ramach wydarzenia na scenie wystąpią Justyna Steczkowska z synem Leonem, Michał Wiśniewski z dwiema córkami, Etienet i Vivien.
0: My trochę dyskutowaliśmy na te tak. tematy poza anteną. To już może będę ci przerywać.
1: Okay.
0: Jestem ciekawa syna Leona, jak on będzie śpiewał, bo o ile pamiętam, przynajmniej jeszcze kilka lat temu on był aspirującym blogerem kulinarnym. Nie wiem, czy dalej się tym zajmuje. Może ktoś coś wie, ktoś coś słyszał. Natomiast jeżeli chodzi o córki Michała Wiśniewskiego, to doszliśmy do tego, że tutaj nie będzie w tym gronie tej córki, z którą uciekał z więzienia, bo to była Fabienne, czyli córka z mandaryną. Natomiast te dwie córki to są córki z Anią Świątczak. No i nie wiem jeszcze jak Etienet, ale Vivien to już dała światu poznać swój talent wokalny, bo gdzieś tam mi się obiła o uszy taka jej piosenka, która gdzieś tam jest na YouTubie. Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kropelki, łap, łap, łap. Tak więc śpiewa piosenkę o deszczyku. Zobaczymy, czy Michał Wiśniewski będzie to z nią śpiewał swoim pięknym głosem. A na YouTube jest więcej
1: innego
0: hitów Vivien. Ale kto nas jeszcze zaskoczy swoją obecnością w towarzystwie rodziny?
1: A już mówię, na przykład Artur Gadowski ze swoją córką Zuzanną.
0: Mm-hmm.
1: Robert Gawliński z dwoma synami. Denzel z córkami.
0: No Denzel teraz wiecie gwiazdą Polsatu, bo
1: no
0: wygrał
1: tak.
0: Twoja twarz brzmi znajomo. Śpiewał po polsku Wehikuł Czasu, śpiewał Płonącą Stodołę, więc teraz po prostu będzie wszystkie imprezy Polsatu zaszczycał swoją obecnością, jeszcze córki przywiózł.
1: No widzisz. O, tu znana para, chociażby ze stacji radiowych, bo piosenka Kołysanka to wielki, wielki hit radiowy przecież. Grzegorz i Patrycja Markowscy się pojawią również. I zresztą możemy zdradzić, że ten duet usłyszymy już za kilka minut, ale w nowej piosence nie zagramy wam kołysanki, bo wszyscy kołysankę grają. Sarah James z ojcem się pojawi.
0: No jej ojciec to śpiewa świetnie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że takie kilkanaście lat temu, czyli pewnie kiedy Sara była malutka albo jej na świecie jeszcze nie było, to jej ojciec pojawił się w kilku polskich programach typu Talent Show. Gdzieś tam chyba był w Bitwie na Głosy, w X Faktorze. Są też w internecie, na Instagramie Sary filmiki, jak oni razem śpiewają. Także możemy spodziewać się występu na naprawdę wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wokal.
1: I na samym końcu listy jest Stanisław Sojka. Ale nie z córkami, synami. Nie wiem zresztą, jak tam jego rodzina w tej kwestii wygląda. Może po prostu latorośle pana Stanisława, jeżeli ma jakieś to śpiewać nie potrafią, to może lepiej nie. Z braćmi
0: no
1: się
0: to jest
1: pojawi.
0: Ciekawe, prawda?
1: Dokładnie.
0: Co oni tam będą, jak sobie poradzą.
1: Co zaśpiewają, tak jest. I co tam się w ogóle będzie działo. Jeżeli chodzi o prowadzących ten koncert, to pojawią się Paulina Sykut-Jerzyna, Krzysztof Ibisz i uwaga, uwaga, uwaga, Robert Janowski.
0: No to jest zaskakująca współpraca. No tego gdzieś tam byśmy się nie spodziewali, bo pan Robert się jeszcze w tej roli w Polsacie nie pojawiał, chociaż w innych jak najbardziej i będzie pojawiał się nadal, ponieważ w tym tygodniu dotarła do nas taka wiadomość, że pan Robert zasili grono jurorów programu Twoja twarz brzmi znajomo, zastępując Krzysztofa Cugowskiego. Pan Robert, przypomnijmy, jest zwycięzcą jednej z ostatnich edycji programu, więc zna go już świetnie i miał też się okazję sprawdzić w tej roli jurora, zastępując z kolei w jednym z odcinków Michała Wiśniewskiego, który z uwagi na jakieś zobowiązania zawodowe nie mógł pojawić się na planie. Tak więc to po prostu zapowiada się jakaś taka współpraca z Polsatem w większym wymiarze.
1: No a jako prowadzący to przecież też ma doświadczenie i to wieloletnie, no bo Jaka to Melodia to program, który prowadził przez wiele, wiele lat. Natomiast teraz no w innej roli, ale również prowadzącego i myślę, że nie powinien mieć tu najmniejszych problemów. Wydarzenie, o którym mowa, będzie wsparciem dla remontowanego oddziału dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach. A jeżeli jesteście ciekawi, kiedy ten koncert dokładnie się pojawi, bo że jutro to już wiecie, ale o której godzinie? O 20:00 na antenie Polsatu, także zapraszamy serdecznie.
0: Będziesz oglądał?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem.
0: Nie chcesz zobaczyć Sojki z braćmi i Vivien Wiśniewskiej?
1: Nie wiem.
0: Nie czujesz się adresatem, czy jesteś dużym dzieckiem?
1: Nie, jakoś właśnie chyba po prostu nie czuję się adresatem. To mnie akurat jakoś specjalnie nie zaciekawiło. Natomiast, no kto wie, może jak gdzieś tam będę przerzucał kanały, to na moment zatrzymam się na Polsacie. I jak będzie coś fajnego, to zawsze można tam zostać przecież.
0: Jeżeli nie koncert na Dzień Dziecka, to może koncert na Dzień Mamy. No, sam nie jesteś mamą, ale może na przykład swojej mamie polecisz, żeby obejrzała. Podejmiesz tę decyzję w następnym wejściu, kiedy o tym koncercie opowiem. A tymczasem, zgodnie z twoją zapowiedzią, no ta sceniczna para, ojciec i córka, która się już wiele razy na scenach pojawiała, zarówno w piosenkach, no właśnie pana Grzegorza, piosenkach Perfektu, można ich było usłyszeć i niewykluczone, że coś takiego znowu zaśpiewają, ale kiedy próbowałam wyszukać jakieś wspólne efekty ich pracy, no to oprócz znanej piosenki Kołysanka, nie mylić z Kołysanką dla nieznajomych, bo to nie jest
1: to samo.
0: Znalazłam taki utwór, którego nie słyszałam dotychczas i nic dziwnego, bo doczytałam, że on został umieszczony w internecie tydzień temu, więc jest taką zupełną nowością, tak więc nie zdziwi mnie, jeżeli właśnie jutro będą go chcieli pokazać widzom dorosłym i tym młodszym, a tytuł tej piosenki to Kieszenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jak tak patrzę na naszą dzisiejszą muzyczną oprawę programu, to znowu tak od sasa do lasa będziemy sobie skakać, bo za moment zupełnie zmienimy repertuar, ale najpierw trochę wam pogadamy.
0: Ale mogło być jeszcze różnorodniej, gdybyś wyraził chęć zagrania piosenki Vivien Wiśniewskiej o deszczyku, bo dyskutowaliśmy jeszcze o tym przed naszą audycją, ale Michał stwierdził jednak, że lepszym wyborem będą Patrycja i Grzegorz Markowscy, a ja wciąż pozostaję niepocieszona, że Vivi, bo tak się na YouTubie podpisuje, Vivi Wiśniewska się u nas nie pojawiła. Liczę, że sobie po prostu odpalicie po naszym programie, a może rzeczywiście ona jutro o tym deszczyku zaśpiewa w Polsacie. Tymczasem, zgodnie z tym, co zapowiadałam przed naszą przerwą muzyczną, uczczenie kolejnego święta ważnego, święta, które już za nami i w zasadzie Telewizja Polska już je uczciła jednym koncertem. Mówię o Dniu Matki i już jeden koncert z tej okazji został wyemitowany dokładnie tego dnia w czwartek o godzinie 18:00. Klanu nie było z tej okazji, więc troszkę jednak było smutno. Nie wiem, czy wszystkie mamy to wybaczyły, ale no zapewne się ze mną zgodzicie, że nigdy za wiele przypominania, jak bardzo nasze mamy są nam bliskie i Telewizja Polska wyszła z tego samego założenia, dlatego przedłuża celebrację i kolejny koncert z okazji Dnia Mamy pojawi się jutro o godzinie 21:00 w telewizyjnej jedynce. Nosi on tytuł Dla Ciebie, Mamo. Także no po prostu musicie to jutro wybrać. Czy już chcecie obchodzić Dzień Dziecka, czy jeszcze Dzień Mamy, no ale Dzień Dziecka i te obchody zaczną się wcześniej, o godzinie 21:00, no to już rzeczywiście tego wyboru będzie trzeba dokonać. Jeżeli włączycie telewizyjną jedynkę i koncert Dla Ciebie, Mamo, no to co takiego zobaczycie? Zgodnie z zapowiedzią ma to być pełne emocji i uczuć widowisko specjalne dla tej jedynej, najważniejszej osoby w życiu. Zabrzmią, jak głosi zapowiedź, wielkie przeboje i ponadczasowe szlagiery. I ja dali Bóg, nie wiem, czy się różni jedno od drugiego, ale tak czytam, jak jest napisane, żeby potem nie było, że powiedziałam tylko o przebojach, a się okaże, że jeszcze będą szlagiery i ja tutaj nie zapowiedziałam tego w pełni. Jeżeli jednak jakaś różnica jest, to proszę mnie naprostować. Ale mają być też zgodnie z tym, o czym informuje Telewizja Polska, dźwięki do tańca i te bardziej melancholijne. No i to, co nas najbardziej interesuje, kto wystąpi na scenie, a więc no nie wiem, co na to oglądające mamy, ale na pewno sporo mam się ucieszyć, kiedy zobaczy Zenka Martyniuka.
1: Z pewnością, bo to...
0: Moja może trochę mniej.
1: Bo to ale... się generalnie wszyscy cieszą, jak zobaczą Zenka, tak?
0: No, prawie wszyscy.
1: Prawie, tak.
0: No i no, chyba nie jest tajemnicą, że ten koncert został nagrany wcześniej, bo tutaj będzie ich troje. No więc pan Michał Wiśniewski nie rozdwoi
1: się. Nie ma zdolności bilokacyjnych jeszcze.
0: Nie, no zawsze mogłoby być tak, że to tamten został nagrany wcześniej, ten polsatowski, ale po pierwsze o nim już było od dłuższego czasu zapowiedzi, że będzie 29 maja, więc jakoś tak mi się wydaje, że jednak on się odbędzie na żywo, a poza tym widziałam już zapowiedzi, takie zwiastuny tego koncertu emitowanego przez TVP z fragmentami piosenek i tak to właśnie wyglądało, jakby to już było widowisko przygotowane wcześniej, także może to jest odwrotnie, może jednak nie kombinuję tutaj tutaj dobrze i to Polsat nagrał wcześniej, ale mnie się wydaje, że to jednak TVP nam koncert przygotowało wcześniej i odtwarza. Ale czy to ma dla nas znaczenie? Zenek to Zenek i tak się będziemy cieszyć i tak.
1: Zenek na żywo w TVP był tydzień temu przecież, w Sarnówku.
0: Tak, tak było. A może będzie tak, że Michał Wiśniewski będzie jednocześnie na obu kanałach. Jest 2022 rok, myślę, że tego potrzebujemy, prawda?
1: Tak.
0: Właśnie to jest jego czas. Nie było 20 lat temu, jest teraz.
1: Dokładnie.
0: Natomiast wciąż chyba wbrew pozorom trwa czas Sławomira, bo no, mogłoby się wydawać, że Miłość w Zakopanem i Ty mała znów zarosłaś, no to już rzeczywiście są hity sprzed kilku lat i te nowe piosenki Sławomira nie cieszą się aż taką popularnością, ale nie wiem, czy do was dotarło, że Sławomir wraca do roli, w której się już sprawdził, roli prowadzącego program muzyczny w telewizji, ponieważ plany są takie, aby reaktywować znany widzom telewizyjnej dwójki format Tak to leciało, który kilkanaście lat temu był emitowany w niedzielne wieczory i Maciej Miecznikowski występował tam w roli gospodarza, natomiast w tych nowych odcinkach, które prawdopodobnie pojawią się jesienią, to właśnie Sławomir będzie pytał, czy Tak to leciało. No, obok niego będzie oczywiście nie kto inny jak Kajra. No, ale myślicie, że na takiej imprezie nie będzie gwiazd zagranicznych? No, będzie. Będzie Hathaway. Nie wiem, czy się tego spodziewałeś.
1: Nie, tego się nie spodziewałem, ale myślę, że... No,
0: powiedz Państwu, bo może nie wszyscy kojarzą.
1: To jest ten człowiek od takiego no, wielkiego przeboju lat 90., który myślę, że na antenie drugiego kanału niejednokrotnie jest emitowany i ten i inne piosenki Hathawaya, What is Love.
0: Tak jest, wszyscy tak, znają, ale wszyscy to jest rzeczywiście zaskoczeniem, bo no, sporo takich gwiazd lat 90. do TVP przybywa z różnych okazji, czy to Sylwestra, czy programu Jaka to Melodia, ale tego tu chyba u nas jeszcze rzeczywiście nie było.
1: Ja nie wiem, czy on kiedyś w Jakiej to Melodii się nie pojawił.
0: Nie? A widzisz, no to, to, gdzieś, to może to rzeczywiście już jakoś. Jest przyjaźń, która trwa. No i mamy coś znowu dla mam, które lubią disco polo, bo będzie zespół Klasik. No i będzie też nasza gwiazda, o której wspominaliśmy w poprzednim programie, czyli Krystyna Giżowska. No jest ewidentnie jakoś jej renesans w tej telewizji polskiej.
1: Wraca.
0: Bo i szansa na sukces i jurorowanie eurowizyjne. Teraz ten koncert jakoś długo i dawno jej nie było, teraz wraca. Będzie też
1: ale
0: osoba,
1: nie wiem,
0: która...
1: czy akurat mamom spodoba się, jak zaśpiewa na przykład Minęło znowu kilka lat. No to może niekoniecznie tak dobrze
0: no właśnie,
1: to przypominać,
0: musi tutaj
1: prawda?
0: Umiejętnie dobrać repertuar. Będzie też osoba, która sama jest mamą, co wielokrotnie podkreśla, czyli Maja Chyży. Będzie o następny taki akcent Aleksandra Szwed, nasze wspaniałe jurorki eurowizyjne. Myślę, że to wszystko nie jest przypadkiem, że te osoby tak się często tutaj pojawiają, ale już zaspoiluję, nie będzie tutaj Achille Lauro z San Marino, a szkoda, mogliby wystąpić sobie w tercecie. Ale co do akcentów eurowizyjnych, a raczej preselekcyjnych, to będzie też Kuba Szmajkowski, będzie zespół Sand and Grace, będzie Julia Belej z Ukrainy, o której też już wiele mówiłam. No znów akcent preselekcyjny Karolina Stanisławczyk i będzie Krzysztof Prusik, czyli zwycięzca ostatniej edycji programu The Voice Senior. A koncert poprowadzą Małgorzata Tomaszewska i Tomasz Kamel, a zostanie on wyemitowany już jutro o godzinie 21 w telewizyjnej jedynce, tuż po drugim już odcinku serialu Zieja. A my teraz zostajemy w telewizji, ale bardziej lokalnie się teraz u nas zrobi, bo będzie o lokalnych multiplexach, które wzbogacają, zmieniają swoją zawartość.
1: Tak jest, wzbogacają, bo to ostatnio jest taka moda na to i tak oto w nadawanym z Częstochowy Tom Kamieńska i Tomaszowa Mazowieckiego multiplexie lokalnym pojawił się kolejny program znany widzom naziemnej telewizji cyfrowej. I tym razem jest to antena HD, ale w wersji SD.
0: To jest najśmieszniejszy żart dzisiaj,
1: mnie to,
0: naprawdę.
1: Mnie to bawi, tak. Jak użytkownikom forum Satkuriera podał przedstawiciel właśnie nadawcy, to do zmiany doszło już jakiś czas temu, konkretnie miało to miejsce w piątek 20 maja. Trzy tygodnie temu w ofercie tego samego multiplexu pojawiły się Telewizja Puls i Telewizja Puls, tylko że z dwójeczką. Zmiany te związane są oczywiście z niczym innym, jak tylko z migracją pozostałych muksów na DVB-T2 i chęci zapewnienia utrudnienia dostępu do tych stacji tym, którzy nie zdążyli uaktualnić swojego sprzętu odbiorczego. Obecnie w multipleksie stworzonym niegdyś przez radomszczańską telewizję MTL znajduje się 13 programów. Oprócz anteny HD, TV Puls i TV Puls 2 są to następujące kanały: Power TV, Nuta TV, Nuta Gold, Junior Music, Stars TV, TV Okazje, Xtreme TV, Filmax, TVC i Red Carpet. Także no, same znane programy, ja szczerze powiedziawszy, to tak rzeczywiście z oferty programowej to kojarzę jedynie Stars TV.
0: No właśnie, wy to oglądacie? Istnieją osoby, które oglądają te wszystkie jakieś TVC, te Filmaxy, wszystkie Xtreme, Okazje?
1: Anteny HD w wersji SD.
0: Nie no, anteny HD to może jeszcze, bo
1: tata Marcin powiedział, tam jest.
0: No tak, jest dostępna rzeczywiście w ogólnopolskim multipleksie. Tata Marcin powiedział, tam kiedy oni startowali, to Matki, Żony i Kochanki się tam pojawiły, to może ktoś dla sentymentu chciał jakieś tam filmy, ale czy te wszystkie rzeczy dostępne tylko lokalnie ludzie oglądają? Piszcie nam o tym, chętnie poznamy wasze świadectwa.
1: Szczególnie, że tu odpowiadamy na pytanie naszego słuchacza Dawida. Jesteśmy na żywo, tak Dawidzie, jesteśmy na żywo, dziękujemy.
0: W przeciwieństwie do Michała Wiśniewskiego tak. W telewizyjnej jedynce.
1: No, on nie będzie na żywo i Dawid jeszcze napisał, że fajna piosenka i to podejrzewam, że dotyczyło tej naszej pierwszej piosenki Telewizja Planeta.
0: No to Dawid ma dzień z głowy, nie?
1: Tak. To chcesz się podzielić swoimi wrażeniami jakimiś? Bo też chyba wczoraj miałaś.
0: No to już wspominałam o tym, tak, że kiedy mi zaprezentowałeś, to podziękowałam ci bardzo serdecznie za to. Ale wracamy do lokalnych multipleksów, bo nie tylko zmiany w województwie łódzkim, ale też w innych rejonach Polski, na Dolnym Śląsku konkretnie, bo Wrocław i Świdnica to kolejne miasta, w których można oglądać działający od miesiąca program Nuta Gold. Proszę ręce do góry wszyscy właśnie, którzy oglądają. Trzymam się tej mojej prośby, bo naprawdę mnie to fascynuje. To, o czym mówimy, dotyczy multiplexu L4. Tamten na ziemi łódzkiej to jest L3, a tutaj jest L4, jakby ktoś to jeszcze ogarniał. No i właśnie w tymże multiplexie ten nowy kanał zastąpił Xtreme TV. Tym samym kanał ten dostępny jest we wszystkich multiplexach grupy MWE. Także właśnie, jak wspominałeś, w Kamieńsku, Częstochowie, Tomaszowie Mazowieckim, ale też w Jeleniej Górze i w Szczecinie w multiplexie testowym. Tak więc myślę, że potrzebowaliście tych informacji, one są bardzo ważne, dlatego wam je przekazaliśmy, bo my przekazujemy informacje różnej maści i jak już nas dobrze znacie, to wiecie, że nie tylko takie dotyczące bezpośrednio telewizji, ale też tej sfery internetowej, bo te sfery się gdzieś tam coraz ściślej zazębiają. I teraz właśnie przenosimy się na moment do Playera, bo będziemy mówić o kolejnym sezonie serialu znanego właśnie widzom Playera, ale nie tylko, znanego widzom na całym świecie. To już możecie się domyśleć, że mówię o serialu Kontrola. To ten serial, którego pierwsze odcinki pierwszego sezonu próbowałam oglądać, ale było mi trudno się zorientować, co tam się dzieje, bo mało tam było dialogów i doszłam do wniosku, że to się mocno opiera na tej sferze wizualnej. Być może niepotrzebnie tak prędko zwątpiłam, może oni później tam gadają więcej, raczej one, bo to przede wszystkim chodzi o dwie bohaterki i ich uczucie. No bo coś rzeczywiście musiało tych widzów z całego świata zachwycić. Może to właśnie taki innowacyjny sposób przedstawienia fabuły. Przypomnę, że Kontrola to uniwersalna i poruszająca historia o miłości autorstwa Nataszy Parzymies, której twórczość podbiła serca młodej publiczności. Po międzynarodowym sukcesie pierwszej serii produkcja trafiła do serwisu player.pl, gdzie widzowie mogą obejrzeć cieszącą się dużym zainteresowaniem kontynuację tej historii. I rzeczywiście drugi i trzeci sezon już trafiły do playera, jeżeli się nie mylę, na wyłączność. Natomiast jeżeli chodzi o ten sukces międzynarodowy, nad którym się zastanawialiśmy, jak on się w zasadzie przejawił, no serial był wyświetlany na polskich i zagranicznych festiwalach filmowych i ogłoszono niedawno, że kontrola zakwalifikowała się do Big Apple Film Festival, którego rozstrzygnięcie planowane jest, czy też było na koniec maja w Nowym Jorku. Aż tak nie śledzimy, więc trudno nam powiedzieć, czy ten koniec maja to jakoś już teraz ogłoszono, czy ogłoszono już ten werdykt, czy nie, ale jeżeli to jeszcze jest przed nami, no to życzymy oczywiście, aby udało się tutaj jakąś nagrodę uzyskać. Jeżeli coś więcej wiecie na temat tego przeglądu i potencjalnego sukcesu kontroli, to dajcie nam znać. A ja was teraz poinformuję, nieco więcej wam przekażę wieści na temat czwartego sezonu, który ma być finałowym sezonem produkcji. Drogi Majki i Natalii krzyżują się po latach w obliczu tragedii. Dziewczyny będą musiały odnaleźć się w nowym świecie, w którym Majka jest mamą półtorarocznej Hani, a więc jak widać trochę czasu minęło od tego poprzedniego sezonu, bo nie wiem, czy pamiętasz, wspominaliśmy o tym, że wtedy ona była w ciąży, spodziewała się dziecka, a teraz
1: no
0: jej dziecko już ma półtora roku.
1: No to już trochę czasu.
0: Tak, a z kolei Natalia jest dziewczyną kochającej i wyrozumiałej Sylwii. Ich drogi się rozeszły, ale przeszłość i uczucie, które je połączyły, cały czas o sobie przypomina. Czy po tylu nieudanych próbach dziewczyny będą chciały jeszcze zaryzykować? W kontynuacji popularnego serialu widzowie w głównych rolach ponownie zobaczą Adriannę Chlebicką w roli Natalii i Ewelinę Pankowską jako Majkę, ale będzie też Agata Różycka jako Sylwia, Jakub Sielski jako Kuba, Joanna Połeć jako Vera, Anu Czerwiński jako Franek, a gościnnie pojawią się również Dorota Stalińska, Cezary Żak, Robert Gonera, Barbara Jonak, Jędrzej Hycnar, Katarzyna Zilman, a więc nasza sportsmenka, olimpijka i również osoba LGBT, także jakoś ta jej obecność może się wydawać gdzieś tam zaskakująca w związku z tym, że to chyba jej aktorski debiut, ale skoro w serialu są wątki LGBT, no to prawdopodobnie stąd właśnie taka decyzja, bo pewnie pani Katarzyna jakoś właśnie w tym wątku się pojawi. I będzie też Aryta Szpura występowała, również nie aktorka, bo aktywistka ekologiczna, także ciekawy ten dobór obsady. A finałowa seria składa się z 6 odcinków, zadebiutuje w Playerze już 1 czerwca, czyli w najbliższą środę. I tym razem do serwisu trafi od razu całość, a więc widocznie wcześniej, czegoś nie pamiętam, było tak, że jakoś te odcinki udostępniano w tygodniowych odstępach, a teraz wrzucą wszystkie naraz. I co ciekawe, również tego dnia, zgodnie z zapowiedziami, wszystkie 4 sezony kontroli zasilą bibliotekę Discovery, będąc pierwszym polskim serialem dostępnym w ofercie zagranicznej platformy, więc to rzeczywiście nie byle co.
1: Zgadza się. Ja tymczasem mam wiadomość od naszego słuchacza Wojciecha, no i to chyba potwierdza twoje wątpliwości odnośnie tego, czy ktoś ogląda te takie kanały. Ja kiedyś słyszałem to w kontekście włoskich kanałów telewizyjnych, że określa się je takim zgrabnym mianem teleplanktonu.
0: Zastanawiam się. Nawet u nas się tak mówi na Tele 5, czy właśnie Polonia 1 w obecnym kształcie.
1: Dokładnie, także to chyba też troszeczkę do te kanały jednak pretendują do tego miana. Natomiast Wojciech napisał do nas tak. Wywołany do odpowiedzi. W naszym domu główny kanał TVN24. TVN24 jako drugi TVN. Czasami przełączę na Discovery, ale to już z cyfry plus. Coś jeszcze? Za krótka doba. To także...
0: Czyli nie masz czasu, nie. Wojciechu, na Filmax, TV Okazję i to wszystko inne. Pan Michał Winnicki tyle
1: dobra robisz dla widzów.
0: Tyle kontentu, tak. No ale może przełączysz jutro, Wojciechu, na telewizyjną jedynkę, prawda? Żeby właśnie koncert z okazji Dnia Matki obejrzeć, bo no właśnie wspominam, że widziałam zwiastun tego wydarzenia, dlatego też już wiem, co się tam wydarzy. Chciałam wybrać dla was taki utwór, który no, będzie jednocześnie wykonywany przez jednego z artystów, który na tym koncercie wystąpi, ale też taki, który no, nawiązuje do tego święta, żeby nie była to przypadkowa piosenka, chociaż można przypuszczać, że oni tam zaśpiewają i utwory dla mam i jakieś takie największe przeboje ze swojego repertuaru, no ale to wszystko łączy w sobie postać Zenka Martyniuka, bo on ma w swoim repertuarze taką piosenkę.
1: Żeby to jedną.
0: To prawda, bo z akcentem też jakąś taką śpiewał, ale wybrałam właśnie tę, która pojawiła się w zwiastunie, także niewykluczone i tak przypuszczam, że ona również jutro zabrzmi. No to z dedykacją dla wszystkich mam, tych, które lubią Zenka i trochę mniej. Mamo, jesteś jak anioł.
1: Po tej końcówce to wiemy jedno, wy musicie po prostu jutro obejrzeć Zenka w TVP1.
0: Ja myślę, że to on sam gra na tej gitarze.
1: Ja myślę, że mu akompaniuje prezes Jacek.
0: O Jezu, tak, totalnie, może to się jutro wydarzy. No tak, to już teraz tak. To rzeczywiście to musicie włączyć.
1: Włączyć, koniecznie.
0: A w międzyczasie napisał do nas jeszcze Wojciech, komentując nasze
1: wybory medialne swoje.
0: I wybory medialne, że jako maniak radiowy, no to przede wszystkim właśnie włącza radio, także teraz coś dla niego, bo w naszym trzecim i ostatnim już na dzisiaj wejściu skoncentrujemy się na radiu. Właśnie widzicie, jak to dzisiaj, jaka to szybka akcja, ale spokojnie, nie rozstajemy się z wami aż tak prędko, bo kilka tych wieści radiowych jest, ale no właśnie byliśmy w internecie w poprzednim wejściu, więc teraz też tak zaczniemy radiowo i internetowo.
1: I tym bardziej też w kontekście Wojciecha, bo dodał też jeszcze w tej swojej wiadomości, że teraz to częściej słucha z internetu niż naziemnie, więc to już w ogóle tak w tym kontekście, bo teraz będzie o Radiu 357 i konkretnie o nowej audycji, która pojawiła się na antenie tej stacji w poniedziałek, 23 maja. Zadebiutowała wtedy właśnie na antenie Radia 357 nowa audycja popołudniowa zatytułowana Światozmieniacze. Audycja jest prowadzona przez Patrycję Górską. Będzie ona nadawana cyklicznie w poniedziałki o godzinie 15 i potrwa godzinę. Gospodyni audycji będzie rozmawiać z ludźmi, którzy mają pomysły i wiedzą, jak rozwiązywać problemy kryzysu klimatu, ogromnej ilości odpadów, nadmiernej konsumpcji i podobnych rzeczy. W pierwszym odcinku rozmawiała z doktorem Jakubem Urbańskim o owadach w kontekście żywności przyszłości. Ja powiem szczerze, nie wiem, czy to taka do końca żywność przyszłości. Mi ostatnio na Facebooku coraz częściej wyskakują reklamy takich właśnie jadalnych owadów, że mogę sobie zamówić jakiś zestaw testowy, zaskocz znajomych na imprezie, nowa forma przekąsek i tak dalej, i tak dalej. Także to już nie taka przyszłość, a to się dzieje.
0: Ale nie skusiłeś się jeszcze?
1: Jeszcze nie, ale czemu nie? Tak sobie myślę.
0: Podajcie na imprezę do Michała, to tak, bez zaskoczenia.
1: Tak, czymś zupełnie, zupełnie nowym. Ale ostatnio gdzieś tam nawet czytałem opinie ludzi, którzy próbowali tych jadalnych owadów. To zdaje się świerszcze przede wszystkim w naszych realiach. No i nawet to ludziom smakowało, szczególnie jak to jest dobrze doprawione, bo jeżeli nie, to takie mdłe. Natomiast też, gdyby ktoś się zastanawiał, co z audycją najlepszy radiowy adres na świecie, prowadzoną przez Pawła Sołtysa i Gabi Darmetko, to ona tak w ogóle nie znika, będzie nadawana w innym terminie, tylko na razie to nie bardzo wiadomo kiedy.
0: No właśnie, to jest ciekawe, prawda, bo takie zmiany pociągają za sobą kolejne, to jest jak domino, prawda, jak przesuną gdzieś najlepszy radiowy adres na świecie, który właśnie był nadawany wcześniej, w poniedziałki o 15, no to coś innego się musi przesunąć albo w ogóle zniknąć, a jakoś
1: tak.
0: O tym nas nie informują, aż tak dokładnie nie słuchamy tego całymi dniami, żeby to wiedzieć, tak więc jeżeli orientujecie się bardziej w zmianach, które zaszły na antenie, to wciąż czekamy na wieści od was, nasz Facebook i nasza strona internetowa i później sekcje komentarzy w Tyflo Podcaście i na YouTubie są do waszej dyspozycji. No i tak nam się to zawsze jakoś będzie plotło, prawda? Radio 357, to co słychać u tych, u których, skąd oni się wywodzą, można by powiedzieć, prawda? Czyli co w programie Trzecim Polskiego Radia?
1: Tak,
0: no mają nowego wicedyrektora, którym jest pan Dawid Wilcztań, a oprócz tego z anteny radiowej Trójki zniknęła audycja Romana Dziewiońskiego do Trzech Razy Nuta, emitowana w niedzielne popołudnia. Prowadzącemu audycję skończyła się umowa z programem Trzecim. Tak informuje portal wirtualnemedia.pl. Nasza ulubienica Monika Kuś, rzeczniczka prasowa Polskiego Radia, nie informuje natomiast, dlaczego umowa nie zostaje przedłużona. A przypomnijmy, że pan Roman Dziewioński to reżyser teatralny i radiowy, architekt, pisarz, No, wiem, że to tak może nie wypada mówić, że ktoś jest znany z tego, że ma znanego ojca, no ale to nazwisko wam już może coś mówić, prawda? Nazwisko Dziewoński, nawet jeżeli nie znacie samego pana Romana. No, on jest synem wybitnego aktora Edwarda Dziewońskiego. Trafił do Trójki w czerwcu 2020 roku, no ale trafił do niej po raz trzeci, bo jak sam wspomina, najpierw pojawił się na Myśliwieckiej na przełomie lat 70. i 80. i potem odszedł w czasie stanu wojennego. Później w latach 90. tam zagościł, no a później właśnie w tym 2020 roku przyjął zaproszenie Kuby Strzyczkowskiego, bo był ten czas, kiedy Kuba był przez kilka miesięcy dyrektorem. No i Kuba dyrektorem być przestał, sporo ekipy odeszło tworzyć swoje stacje, a pan Roman został tam i dalej audycję prowadził. A jego audycja do trzech razy nuta w ramówce zajęła miejsce siesty Marcina Kedryńskiego. No i emitowano w niej muzykę najbliższą panu Romanowi, taką, którą już wcześniej, w czasie swoich bytności w Trójce miał okazję emitować. A więc przede wszystkim swing, jazz, musicale. No ale też wiemy, że upamiętniał pan Roman spuścizny Agnieszki Osieckiej. To właśnie za jego sprawą tam się pojawia te wydarzenia typu Mamy kota na punkcie Osieckiej, o tym też wam wspominaliśmy. Także no to jest rzeczywiście ciekawe i też nie wiemy, co pojawi się w miejsce programu pana Romana. Będziemy wyczekiwać, wypatrywać, jak się dowiemy, to wam damy znać. Ale też się ostatnio mówiło o Trójce w jeszcze jednym kontekście, w kontekście tej słynnej listy przebojów, o której też mówiliśmy jakiś czas temu. Wtedy wam dawaliśmy znać, jak wygląda procedura oddawania głosów na tę listę, że głosuje się SMS-ami. A już od zeszłego tygodnia nie. Głosuje się znowu internetowo, ale autoryzując się kontem na Facebooku lub mailem, i głosowanie SMS-owe to nie tak, że ono jest jakąś jedną z dostępnych opcji, tylko podkreślono to, że ono zostało całkowicie wyłączone. Ciekawe dlaczego, prawda?
1: Masz no właśnie. Hipotezy? To znaczy, być może moja hipoteza jest taka, że wziąwszy pod uwagę słuchalność Trójki, to liczą na to, że przez internet będzie jednak trochę więcej tych głosów i tak gdzieś tam sobie ktoś może nawet pomyślał, no dobra, a niechby już nawet i coś tam z tym systemem próbowali hachmęcić, ale niech chociaż ktoś głosuje, no bo przez telefon to wiesz, trzeba wydać pieniądze. To
0: oczywiście.
1: Przecież nie jest za darmo, a może, a teraz jeszcze w dobie tych wszystkich konkursów SMS-owych, to zawsze jak się coś wysyła, jakiegoś płatnego SMS-a, no to się liczy na jakąś wygraną, a tam zdaje się, że to nie wiem, czy cokolwiek oferowano. Chyba nic.
0: Nie wiem, nie śledziłam, ale mi się to nie rzuciło w oczy, no ale tak czy inaczej, czyżby mało SMS-ków było? No,
1: tak właśnie, może to...
0: Ja nic nie sugeruję, poddaję pod rozwagę tylko. No więc mamy takie odejście z radiowej Trójki, ale też na antenie radiowej Jedynki jeden znany głos się nie będzie od teraz pojawiał.
1: Tak jest. Otóż no, z nieoficjalnych informacji przynajmniej jak na razie wynika, że Zbigniewowi Zeglerowi wygasła umowa, a Polskie Radio jej nie przedłużyło. A co za tym idzie, po prostu dziennikarz odchodzi po ponad 3 latach pracy w rozgłośni. Przypomnijmy, że Zbigniew Zegler wrócił do Jedynki w styczniu 2019 roku jako stały współpracownik redakcji muzycznej. Prowadził piątkowe wydanie audycji Muzyczna Jedynka oraz poniedziałkowy program Tu jest muzyka z muzyką jazzową. Zegler pracował już w Jedynce między 2012 a 2015 rokiem. Był wówczas szefem muzycznym. Następnie pracował w Eurozecie. Tam w latach 2015-2017 był gospodarzem audycji Koncert Życzeń w Radiu Z Gold, czyli tego, co teraz się nazywa Meloradiem. A od czerwca 2017 roku był dyrektorem muzycznym Radia Z. Zastąpił na tym stanowisku panią Joannę Sołtysiak. A w październiku 2018 roku odszedł ze stacji za porozumieniem stron. Jeszcze a propos Radia Z, to tak mi się przypomniało, że on miał taką swoją audycję no Z właśnie. Jak Zegler.
0: Tak, rzeczywiście. A co do Melorady, o którym wspomniałeś, to też warto byłoby im się przysłuchać, bo tam coś się chyba muzycznie zmienia. Wiesz, oni trochę jakby chcieli odejść od tego swojego formatu, a przynajmniej jakoś go unowocześnić, bo tam coraz więcej jest ponoć piosenek nowszych i to niekoniecznie takich bardziej melancholijnych, ale przyznam, że nie jestem słuchaczką, także...
1: Się
0: tyle
1: ożywiają?
0: Jakoby. Także tyle wiem, co gdzieś tam wyczytałam z internetowych komentarzy. Jeżeli wy słuchacie i rzeczywiście jesteście w stanie potwierdzić te zmiany, to dajcie znać, a ja chętnie zajrzę, co tam się dzieje na tej antenie, czy tam dalej można przy nich spać, czy rzeczywiście jest już trochę żywiej i idą w inną stronę. Zobaczymy, może jeszcze będzie okazja wrócić do tego wątku, jeżeli sami to poobserwujemy. A teraz przechodzimy już na podwórko bardziej lokalne i tak jak zapowiedziałam na początku, no u nas oczywiście przede wszystkim media polskie, ale zahaczamy też o sprawy związane z państwami ościennymi. Oczywiście z jednym państwem ościennym, czyli z Ukrainą. No i znów mamy ten wątek stacji radiowych tworzonych właśnie z myślą o Ukraińcach trafiających do naszego kraju w ostatnich miesiącach. No i na początku tego tygodnia gruchnęła informacja, iż Urząd Komunikacji Elektronicznej nie wyda grupie RMF kolejnych pozwoleń na emisję RMF Ukraina w Przemyślu i Hrubieszowie, bo co się stało,

0: Dominika w Chrubieszowie straciło ważność w czwartek 26 maja, więc już na obu tych częstotliwościach RMF Ukraina nie usłyszymy. Oni się zgodnie z tym, co powinni, czego powinni dotrzymać, wyłączyli. No i mamy komentarz w tej sprawie, komentarz Andrzeja Mielimonki, prezesa należącej do grupy RMF spółki Multimedia. Nie widzimy sensu kontynuowania emisji programu RMF Ukraina bez częstotliwości radiowych w Przemyślu i Chrubieszowie, które gwarantowały dotarcie z programem do uchodźców wzdłuż prawie całej granicy z Ukrainą. Stacje te pozwalały również na retransmisję naszego programu w lokalnych stacjach radiowych w okolicach Lwowa. A to internetowo nie moglibyście im transmitować?
1: No właśnie,
0: nie wiem,
1: dosyłać.
0: Jak tam żeście to robili. No właśnie. Jesteśmy rozczarowani tą sytuacją, a jednocześnie czujemy się dyskryminowani za to, że jako pierwszy nadawca radiowy w Polsce ruszyliśmy z emisją programu służącego pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wygląda na to, że niektórym nadawcom pozwala się rozwijać emisję okazjonalną, a nas się karze i odmawia kontynuowania działania. Ale ja się trochę zastanawiam, czy to nie jest takie trochę przesadzone, no bo nie tylko was pozbawiono tej możliwości nadawania, bo na pewno wiecie, co się stało w Warszawie z Eurozetem. My też ostatnio o tym mówiliśmy. Teraz po prostu przyjęto taką, nie chyba jeszcze nigdzie nie pisaną, ale jednak zasadę, że w sytuacji, w której jest, dajmy na to, jedna częstotliwość i do niej kilkoro chętnych, no to ta częstotliwość jest przyznawana rotacyjnie. Oni stwierdzili, że tak będą robić. Skończyło wam się pozwolenie, mogli wam je dać, mogli go wam nie dać. Więc nie wiem, czy to ma wiele wspólnego z dyskryminacją, jeszcze związaną z tym, że byliście pierwszym nadawcą, który miał taki pomysł. Co ty o tym sądzisz?
1: Też mi się tak wydaje, bo to jednak może początkowo były inne plany, ale jak się okazało, że więcej stacji radiowych chce robić tego typu programy, to postanowiono jednak się trzymać tej zasady, żeby później nie było, że są równi i równiejsi faktycznie.
0: No, dokładnie. Zobaczymy po prostu, co się wydarzy
1: tak
0: za kolejne 30 dni, czy nawet mniej dni w Warszawie. Jeżeli będziemy wiedzieli, że Radio Z Ukraina w Warszawie nie daje za wygraną i chcą tworzyć ten program po przerwie w obecności, w eterze, i będziemy wiedzieli, że się powiedzmy starali i oni, i polskie radio, że jeszcze tu jakiś trzeci gracz nie wskoczy. Może z wami FM by chcieli też w Warszawie robić. No, ale zakładając, że będziemy mieć tych dwoje, no to zobaczymy po prostu, kto otrzyma to pozwolenie. I podobnie, jeżeli chodzi o te częstotliwości w Przemyśle i w Chrubieszowie. Jeżeli się zgłosicie za 30 dni, zgłosi się polskie radio, a znowu dostanie polskie radio, no to chyba rzeczywiście będzie znaczyło, że te zasady są tylko po to, żeby o nich mówić i ktoś to rzeczywiście w tym kontekście może się uważać za dyskryminowanego. A tak to myślę, że gdzieś tam, no, są to takie słowa, które ładnie brzmią, ale niekoniecznie mają dokładne pokrycie w rzeczywistości. Coś chciałeś
1: dodać? Jak najbardziej chciałem jeszcze dodać, bo tak z drugiej strony, to są oczywiście spekulacje, ale teraz mi to przyszło do głowy, że może się okazać, że za jakiś czas po prostu do tych częstotliwości nie będzie nikt chętny oprócz Polskiego Radia. Z jednego prostego powodu, mianowicie nadawcy komercyjni, no nawet mimo chęci robienia czegoś pro bono, to muszą się liczyć z kosztami, a ja podejrzewam, że zrobienie takiej stacji to jednak jakieś koszty generuje. To nie jest tak, że to zupełnie nic nie kosztuje. I teraz wstrzymanie działań na okres 30 dni, gdzie trzeba na przykład, nie wiem, komuś opłacić jakichś dziennikarzy, bo być może oni nie są tam zatrudnieni tak jakby wcześniej, poza tymi stacjami okazjonalnymi, no to tu kogoś zatrudniamy, tu kogoś zwalniamy, bo nie ma dla niego jakiejś pracy, albo jakieś inne dodatkowe koszty, o których nie wiemy. Może się okazać tak, że za jakiś czas to faktycznie jedyną stacją chętną, która nie musi się aż tak liczyć z kosztami, bo finansowanie ma zapewnione bez większego problemu, będzie Polskie Radio. To jest pewna ewentualność.
0: No, może to się tak skończyć. No ale eter to nie wszystko. No i właśnie co z tym dalej? RMF Ukraina, jak wynika z tej wypowiedzi pana Mielimonki, no nie bardzo widzi sens nadawania, jeżeli nie mają tej obecności w eterze. Jak na razie wciąż w internecie ten stream jest. Tam jest muzyka, są komunikaty, bo dzisiaj sama coś słyszałam o jakichś tam medycznych dokumentach, tyle zrozumiałam.
1: Poza tym z drugiej też strony RMF stać na robienie wielu kanałów.

0: internetowych i to, no takie RMF24 na przykład, to ja podejrzewam, że produkowanie takiego kanału wcale nie jest tanie, bo tam jednak trochę tej treści z prezenterami na żywo trzeba umieścić, więc no skoro to się opłaca, to może i to by się też opłacało.
1: No być może zmienią jeszcze decyzję. Ja wam tutaj przytoczyłam komentarz pana Milimonki, kiedy już było wiadomo, jaka jest decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jeszcze przed wyłączeniem tych nadajników. Później jeszcze były jakieś komentarze w sprawie, już kiedy się wszystko w zasadzie dokonało, ale były one w podobnym tonie, więc już nie będziemy do tego wracać. Ale właśnie, jeżeli chodzi o ten internet, to no, RMF Ukraina wciąż tam jest pytanie, jak długo, a Radio Z Ukraina, no już od dłuższego czasu nie ma ich w warszawskim eterze, a w internecie wciąż są. I nie widziałam informacji, aby zamierzali ten stan rzeczy zmienić. Nie porównywałam, nie wiem, czy ten program się zmienił, czy jest jakoś uboższy, no bo nie jestem aż taką wierną słuchaczką, nie jestem adresatką, ale no rzeczywiście oni stwierdzili, że się nie będą poddawać, także tym bardziej, jeżeli będą chcieli to kontynuować w Warszawie, no to będą mieli ten produkt, prawda, który robią nieprzerwanie i będą mogli z tym wrócić na kolejnych 30 dni i się starać o pozwolenie, jeżeli tylko będą chcieli.
0: Szczególnie, no i... że ja podejrzewam, że jeżeli ktoś w tym momencie z Ukrainy przyjeżdża, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie wyposażony w smartfona i będzie w stanie sobie kupić jakąś kartę i czegoś tam posłuchać przez internet, niż że będzie wracał z radiem, bo pierwszym artykułem pierwszej potrzeby, który trzeba będzie spakować do walizki, jak bomby lecą na głowę, to jest radio. Prędzej podejrzewam, że właśnie więcej osób zabierze tego smartfona.
1: No nie no, radio to z tą myślą, że jeżeli trafia ten Ukrainiec do domu Polaka, no to ten Polak mu radio włączy, przecież prawdopodobnie nikt nie jedzie z radiem, tylko właśnie chociażby z telefonem, ale że jest jakaś stacja dostępna w internecie, czy też w DAB+, no to o tym trzeba wiedzieć.
0: Oczywiście.
1: Bo tak prędko się tego nie szuka, wiesz, gałko od radia może się kręci częściej.
0: Dokładnie, ale wiesz, ja myślałem bardziej w tym kontekście, że przyjeżdżasz do nieznanego ci kraju i chcesz jakiejś informacji zasięgnąć, też być może właśnie w formie audio, no to prędzej właśnie skorzystasz z tego internetu, więc jest opcja i jest duża szansa na to, że po prostu te radia mają sens w sieci, co zresztą potwierdza chociażby Eurozet, tak?
1: No tak, na pewno to nie jest taka opcja zupełnie bez sensu w dzisiejszych czasach i jest szansa, że rzeczywiście do kogoś dotrą z przygotowywanymi przez siebie treściami. No a naziemnie dociera Polskie Radio, dociera w Warszawie i już dociera też w Przemyślu, bo tam już ruszyli z tym swoim programem. Nie wiem jeszcze co z Hrubieszowem, czy w momencie, w którym prowadzimy dla was ten program, tam też wystartowali na 93,3, czy tam jeszcze przygotowują do odpalenia te emisje. To pewnie się, jeżeli nie teraz, to się jakoś to wydarzy na dniach i tam również będzie Polskie Radio dla Ukrainy obecne. Dodam, że przekaz znany już z multiplexu DAB+, Polskiego Radia i z warszawskiej częstotliwości 106 składa się z dwóch pasm czterogodzinnego przygotowywanego przez dziennikarzy ukraińskiej redakcji Polskiego Radia dla zagranicy i retransmisji ukraińskiej publicznej rozgłośni UR1, czy jak tam to należy przeczytać. Więc no, z jednej strony można by powiedzieć, że program uboższy, bo mają mniej tych własnych treści. Z drugiej, na pewno Ukraińcom jest fajnie, jeżeli mogą posłuchać tego radia, które dobrze znają ze swojego kraju. No a z trzeciej przyznam, że nie porównywałam i nie słuchałam, ale wiemy, jak wyglądają te bloki dla Ukraińców tworzone przez komercyjnych nadawców, że to jest dużo muzyki i mniej słowa, a tutaj Polskie Radio jednak ma tę redakcję Polskiego Radia dla zagranicy wykwalifikowaną w robieniu takich rzeczy, więc pewnie te 4 godziny, tak przynajmniej bym się spodziewała, są bardziej naładowane treściami.
0: I teraz coś, co się oczywiście w życiu nie wydarzy, ale tak sobie pomyślałem, a jakby oni się wszyscy tak porozumieli i stworzyli razem coś, co nie musiałoby co miesiąc zmieniać nadawcy i byłoby adresowane rzeczywiście do osób, które tego potrzebują. No ale oczywiście wiadomo, że każdy tu jednak będzie się starał i będzie zabiegał o swoją, o częstotliwość dla siebie z własnym produktem.
1: No ale ty, ja nie powinnam tego mówić, ale to wiesz, co się musi zdarzyć, żeby ludzie się zdecydowali, żeby media się zdecydowały na tworzenie treści. To wojna, ale właśnie u naszych bram, prawda? Tak jak Ukraińcy to
0: dokładnie
1: pokazali.
0: Dokładnie, no tak. I tam co prawda są jakieś wyjątki, są stacje, które tworzą ten program samodzielnie, bo mają jakąś na przykład inną potrzebę, chcą zapewnić chociażby więcej muzyki, jakieś takie krótkie informacje dla słuchaczy i to też jest okej, ale tak, większość ukraińskich stacji, no szczególnie w tych pierwszych dniach rosyjskiej agresji, to po prostu przełączyły się na jedno i to było tak naprawdę chyba przede wszystkim tworzone przez telewizję.
1: Tak.
0: Te stacje retransmitowały program telewizyjny i chyba nadal jeszcze to robią, chociaż no coraz to niektórzy się gdzieś tam wyłamują i już próbują jakoś do tej normalności wracać, na ile to jest oczywiście możliwe, bo wiadomo, że jeszcze nie jest.
1: Właśnie nie orientowałam się, jak to teraz wygląda, bo się nad tym nie zastanawiałam, czy jeszcze ten program wspólny w jakiejś tam formie jest tworzony, ale ty się widzę bardziej orientujesz, tak, więc coś tam jeszcze powstaje w
0: tak,
1: takiej
0: jeszcze coś takiego powstaje, no ale przynajmniej jakiś czas temu sprawdzałem, to jeszcze tak było, tam nie wiem, tydzień temu czy dwa to jeszcze tak było, więc nie mam takich informacji z pierwszej ręki na dziś, ale były przynajmniej jeszcze takie programy, ale też gdzieś chyba właśnie press o tym pisał, że no już powoli coś tam próbują, na ile mogą to tworzyć też poszczególne stacje, coś swojego, no oczywiście o ile jest komu robić, bo też przecież nie zapominajmy, że część redakcji została po prostu powcielana w kamasze i teraz trzeba robić coś innego.
1: Oczywiście. I nasza ostatnia informacja na dziś, to może zacznę tak, jakbym się z wami już żegnała, ale absolutnie to jeszcze nie jest ten moment, bo jeszcze o czymś ciekawym wam chciałam opowiedzieć. Nie mam pewności, czy usłyszymy się z wami za tydzień, bo na razie trudno nam powiedzieć, jak to będzie z informacjami, czy uda nam się ich odpowiednią ilość zebrać. Natomiast na pewno usłyszymy się z wami za dwa tygodnie, ponieważ będziemy już wtedy szykować się do 59. już Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Usłyszymy się na pewno na tydzień przed tym wydarzeniem i naszym starym zwyczajem opowiemy wam dokładnie, co w jego trakcie się wydarzy. No, ale ci, którzy nas znają i nas słuchają regularnie już od kilku lat, to wiedzą, jaki jeszcze temat pojawia się u nas przy okazji Festiwalu Opolskiego. Tak, kochani, to już jest ten moment. W ogóle to tak, człowiek się może pogubić trochę w czasie. Ja się czuję taka zagubiona. Przez to, że pewne rzeczy były poprzesuwane z pory wiosennej na letnią, na przykład Fryderyki, czy właśnie festiwal w Opolu na sierpień czy wrzesień w zeszłym roku i jeszcze w poprzednim, to a teraz te wydarzenia się pojawiają w tych porach swoich dawnych, jeszcze przedcovidowych, to tak się może wydawać, o Boże, było Opole już, to tak niedawno, to już rok minął, to już o rok się powstarzałam, ale nie, spokojnie, to jeszcze nie jest aż tak, bo Opole wraca właśnie na czerwiec, czyli miesiąc, w którym pojawiało się z reguły. I podobnie rzecz się ma z Festiwalowym Radiem Opole. Wy już wiecie po prostu, co ja będę robiła przez najbliższy miesiąc. Tak.
0: O to ile wytrzymasz?
1: Jezu, weź nie strasz, ale to zaraz. Już po raz ósmy w opolskim eterze pojawiło się Festiwalowe Radio Opole. Specjalny program przygotowywany w związku z odbywającym się w tym mieście Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej. Podobnie jak w latach 2017, 19 i 20 emisja odbywa się na częstotliwości 96,5. Także w zeszłym roku musiała być jakaś inna częstotliwość, czego już nie pamiętam. Nie zwracam na to uwagi, bo nie jestem z Opola, słucham tego internetowo. Także jeżeli jesteście z Opola, no to musicie wrócić do tego dawnego zwyczaju odbierania chyba 96,5. Nadajnik uruchomiony został no dzisiaj tak naprawdę, w nocy z piątku na sobotę, z 27 na 28 maja. Dlatego my z taką świeżutką informacją dzisiaj do was przybywamy. W tym roku program nadawany będzie do 26 czerwca włącznie. No i jak będzie wyglądała ta ramówka? Podobnie jak wyglądała w latach ubiegłych, więc ja wam przeczytam za chwilę, jakie pasma się na nią złożą i w jakich godzinach będą nadawane, ale ja w zeszłym roku taki powiedziałam taką dość błyskotliwą uwagę, że te pasma, już zdradziłam, istnieją teoretycznie niczym państwo polskie, bo te granice między nimi są takie mocno nieostre i w zasadzie jak się włącza to z reguły trudno się rozeznać, na jakie pasmo akurat się natknęliśmy, jeżeli nie mamy w pamięci tej całej ramówki, bo jakoś to się tak wszystko zlewało moim zdaniem, no, chyba że w tym roku będą te granice bardziej wyraźne. No, słuchałam tego przez 2 lata i wyglądało to właśnie w taki sposób, jak powiedziałam. A więc w okresie przed rozpoczęciem prób festiwalowych od 28 maja do 14 czerwca, a także już po festiwalu, czyli od 21 do 26 czerwca, w ramowcy znajdą się pasma Festiwalowe Noce od północy do 6, Opolskie Przeboje KFPP od 6 do 12, Festiwalowe Wspomnienia od 12 do 18 i Niezapomniane Koncerty KFPP od 18 do północy. No i w każdym z nich prezentowana będzie ponoć nieco inna muzyka, na przykład rano niby przeboje z list przebojów i piosenki, które zdobyły jakieś nagrody na festiwalu, a w ciągu dnia utwory z lat 60., 70., 80. i 90., czy jak to oni tam określali, utwory z nurtu polskiej nostalgii. No ale to, jak sami widzicie, to się zazębia, bo jak coś jest z lat 80. czy 70., to jest duża szansa, że to była piosenka nagrodzona, więc to nie jest chyba coś, do czego należałoby się szczególnie przywiązywać, jeżeli chodzi o ten układ pasm. Jedyne, co rzeczywiście zwraca zawsze uwagę, to jest to pasmo wieczorne z koncertami od 18 do północy i zawsze to było tak, że od 18 do 20 w zasadzie było to, co przez cały dzień, czyli po prostu piosenki z różnych lat, z różnych nurtów, które zaistniały na festiwalu w Opolu, a czasami jakieś nagrania studyjne tam się błąkały z jakiegoś powodu. Natomiast po 20 emitowane były w całości koncerty z festiwalu. 2 lata temu było to tak, że były to bardzo różne koncerty, zarówno jakieś takie stosunkowo nowe, jak i koncerty z lat 70., 80. i 90. Rok temu nie postawili niestety na takie ciekawe archiwalia i skupili się właśnie na koncertach z ostatnich 20 lat, wprost to deklarowali. I 2 lata temu mi się udało znaleźć nawet taką rozpiskę, jakie koncerty będą dzień po dniu nadawane. W zeszłym roku niestety nie i w tym też jeszcze nie, ale to dopiero pierwszy dzień, także jest nadzieja, że jeszcze coś takiego opublikują. No bo wtedy można się nastawić, czy dzisiaj wieczorem chcę słuchać tego radia, czy nie, bo to rzeczywiście często są bardzo fajne gratki, takie rzeczy, których nie ma w internecie, które są po prostu zarchiwizowane w radiu i to może być jedyna okazja, żeby takiego koncertu posłuchać. Liczę, że wrócą do tych zwyczajów z lat ubiegłych i że cofną się właśnie do koncertów dawniejszych, bo po co mi jakiś koncert z 2012 roku, jak ja to całkiem dobrze pamiętam. No ale to się okaże, czy to właśnie będzie podobnie wyglądało, że właśnie o 20 te koncerty będą emitowane. Nie omieszkam tego sprawdzać już od dzisiaj. Natomiast co się będzie działo w czasie festiwalu, no to już o tym wspomnę, chociaż do festiwalu jeszcze trochę czasu zostało. Pomiędzy 15 a 20 czerwca, więc no w zasadzie 2 dni wcześniej, 2 dni przed rozpoczęciem imprezy, bo ona startuje 17 czerwca, no ale próby oczywiście muszą rozpocząć się wcześniej, jak widać już 15, więc właśnie od 15 czerwca codziennie przez około od 5 do 7 godzin na antenie obecny będzie studio festiwalowe. No w zeszłym roku pamiętam, że się właśnie na nie składały wywiady z uczestnikami koncertów, z reżyserami, z innymi osobami zaangażowanymi w tworzenie tego muzycznego widowiska. No i od 17 do 20 czerwca również Festiwalowe Radio Opole będzie jednym z tych źródeł, w którym będzie można posłuchać sobie na żywo koncertów z tegorocznego festiwalu. Tak więc no, to
0: ja
1: jest
0: bym
1: coś,
0: sobie co... życzył, żeby te koncerty z tego festiwalu były w lepszej jakości niż to, co emitowane jest w strumieniu obecnie
1: no
0: Radia Opole.
1: No właśnie tam coś poszło mocno
0: tak, nie coś
1: tak.
0: Poszło bardzo mocno nie tak. Technicznie rzecz biorąc mamy do czynienia z tak zwanym resamplingiem, a obrazowo mówiąc po prostu brzmi to źle. Jest taki bardzo irytujący przydźwięk. Brzmi to trochę tak, jakby tym artystom gdzieś ktoś trochę zęby wyłamał albo coś. I no niestety słucha się tego źle. Ten resampling nie jest może jakiś bardzo, bardzo mocny, ale on jest i drażni. Mnie drażni.
1: Mnie też drażni, no nie wiem, być może ktoś nie wprawiony tego nie usłyszy, ale mnie na pewno to będzie męczyło, bo to po prostu no bardzo niekorzystnie wpływa na odbiór muzyki, muzyki, która i tak jest w różnym brzmieniu, bo jest z różnych lat.
0: Oj
1: te,
0: tak,
1: te, te jeszcze na starsze utwory brzmią specyficznie, bardzo tak. Tak więc ja na pewno będę słuchać, bo liczę na odkrywanie jakichś ciekawych muzycznych perełek. To się z wami dzieliłam w zeszłym roku odkrytą przeze mnie postacią Wiesławy Sus i piosenką o Królewiczu spod Kielc. Zobaczymy, czy coś takiego odkryję w tym roku, czy wzbogacą te swoje muzyczne zasoby, czy coś tam odkopali z tych swoich archiwów ponad to, co emitowali rok temu, bo między tym, co było dwa lata temu, a rok temu, to wydaje mi się, że trochę dołożono właśnie rzeczy, których wcześniej tam nie było, także liczę znów na to, że te zasoby zostaną zwiększone i liczę na ciekawe koncerty. Na pewno poobserwuję, co się tam dzieje, czy jakoś się ogarną pod względem technicznym, bo tam wpadki techniczne się też różne zdarzały i w poprzednim roku, także zobaczymy, jak to będzie, niewykluczone, że do tego wątku wrócimy sobie przy naszym następnym spotkaniu, czy też wtedy, kiedy będziemy już was konkretnie zapraszać na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. I to była ostatnia informacja na dzisiaj, natomiast nie pożegnamy się piosenką polską, no bo jej święto przypadnie na... też nie. Bo jej święto przypadnie na czerwiec, więc no, wtedy będzie ten czas, ale pożegnamy się piosenką z repertuaru artystki z kraju, który teraz no, gdzieś tam staramy się wciąż wspierać i który wciąż jest dotknięty rosyjską agresją. I wy będziecie myśleli, że jestem monotematyczna i nudna, ale no... Jakoś chyba tak jest, że już tam się wyczerpały te utwory ukraińskie, które powstały w związku z wydarzeniami wojennymi, czy też w jakiś sposób się z nimi kojarzą, więc to przychodzi nam do sięgnięcia po piosenki artystów popularnych właśnie w Ukrainie. No a przyznam szczerze, że nie znamy jeszcze za bardzo tego rynku, a może to źle? Dlaczego my nie gramy jeszcze w DHT na co dzień w triplu jakichś ukraińskich fajnych przebojów rockowych, popowych? Musimy poszukać.
0: Tak, trzeba będzie się rozejrzeć, szczególnie tu myślę, że stacja Kraina FM nam przyjdzie z jakąś inspiracją, bo oni właśnie w tym takim poprokowym nurcie grają.
1: Aha, to nawet widzisz, nie znałam, nie słyszałam, ale dobrze wiedzieć. Można sobie włączyć, mamy przecież tylu Ukraińców w Polsce, może ktoś by chętnie posłuchał Radia DHT, gdyby wiedział, albo przynajmniej ucieszyłby się słysząc na antenie piosenkę ze swojego kraju. No to teraz postaramy się chociaż trochę temu sprostać. No i no, powiecie, że jestem monotematyczna, ale to będzie eurowizyjny suplement, bo ja w tym się jakoś orientuję przynajmniej. No i będziecie mieli okazję do takiego swojego porównania tego, co z Ukrainy na Eurowizję pojechało, bo zespół Kalusz Orkestra słyszeliście, czy to oglądając konkurs w telewizji, czy to u nas w zeszłym tygodniu, a teraz ta, która na konkurs miała pojechać, bo zwyciężyła w lokalnych preselekcjach, zwyciężyła głosami jurorów, bo u widzów wygrali Kalusze, więc no, może dobrze się stało. Poza tym, no właśnie się okazało, że z pani to jest taka trochę kłamczuszka, bo to była ta sprawa, o której już mówiłam, z Krymem. W regulaminie preselekcji jest mowa o tym, że artyści nie mogą przebywać od 2014 roku właśnie na Krymie, ewentualnie mogą się do niego dostać drogą lądową z Ukrainy, a nie powietrzną z Rosji, a się okazało, że pani Alina Pasz, bo o niej mowa, no jednak poleciała tym samolotem, próbowała przekonywać, że było inaczej, fałszowała dokumenty w tej sprawie, co zostało ujawnione, także no może to dobrze, że oszustka nie pojechała, natomiast zostawiając już te wszystkie niemuzyczne sprawy, no to pozostawiam wam do zastanowienia, kogo wolicie, jaki utwór wolicie, czy piosenkę pani Aliny, Shadows of Forgotten Ancestors, tytułu ukraińskiego wciąż się nie odważę wymówić, czy właśnie Stefanie od zespołu Kalusz Orkiestra. No i drugie pytanie, czy gdyby pani Alina pojechała, to też by wygrała z taką przewagą nad konkurentami? Mnie się wydaje, że tym bardziej, a tobie?
0: No, całkiem jest to
1: taka
0: możliwe.
1: Taka patetyczna piosenka.
0: Tak.
1: Myślę, że miałaby...
0: Oj, tak.
1: Że jak Kalusze właśnie zdobyli tyle punktów od widzów, to jeszcze bardziej by się poniosło. Do tego ostatecznie nie doszło, ale piosenkę mamy też jakoś wpisującą w ten nurt łączenia muzyki popularnej z ludową, bo tam jakieś takie ciekawe instrumenty na początku słyszymy, prawda? Dosyć charakterystyczne. Dla mnie trochę z przerostem formy nad treścią to, jak ona potem zaczyna coś recytować w drugiej zwrotce. Już mi się to wydaje trochę za dużo, ale chociaż z wami się już pożegnamy, to chętnie przyjmiemy wasze komentarze w tej sprawie, kogo wolicie, czy Alinę Pasz, czy Kalusz orkiestra. No właśnie, i
0: właśnie a propos komentarzy. A propos komentarzy, jeszcze przed momentem widziałem, że Dawid do nas napisał, to tak a propos telewizyjnych produkcji, a propos seriali. Oglądał Skazaną i nie podoba mu się. Aha. Nie jest to dla niego ciekawe. Czeka na tajemnicę zawodową i na Nieobecnych 2.
1: Tymczasem... No, Nieobecni 2 są ujawniani w playerze, mamy tam co tydzień po odcinku, także chyba w poniedziałki są te poszczególne odcinki publikowane. Ja już też obejrzałam pierwsze 3, czekam na 4, także możesz, Dawidzie, oglądać w play, jeżeli masz playera. No, chyba że chcesz poczekać na to, aż cały serial zostanie udostępniony. A jeżeli nie masz playera, no to musisz rzeczywiście czekać na emisję telewizyjną, do której pewnie jeszcze, od której pewnie jeszcze nas dzieli kilka miesięcy, jak przypuszczam, bo pierwszy sezon został pokazany w październiku, także drugiego też bym się spodziewała jakoś tak, może jesienią. No, mnie się Skazana podobała w miarę, Tajemnicy zawodowej nie oglądałam, także się nie wypowiem, ale dziękujemy za twoją opinię.
0: No i mamy jeszcze jedną wypowiedź, wypowiedź od Wojciecha, tak a propos radia, napisał do nas, że on to akurat słucha konkretnych audycji, że nie jest przywiązany do jakiegoś radia, tylko bardziej czeka na jakieś konkretne audycje, konkretne programy i jak mu się coś podoba, no to po prostu włącza. I tu jeszcze w kontekście tego, co się dzieje w białostockim eterze, to nam Wojciech napisał, że z wami FM właśnie ruszyło, tak, to o tym wspominaliśmy.
1: Mówiliśmy w zeszłym
0: tak,
1: tygodniu.
0: Ale też w kontekście tego, jak to szybko można pewne rzeczy załatwić, to nam napisał Wojciech, no że właśnie, że to się udało uruchomić bardzo szybko, natomiast na Radio Wnet w Białymstoku musieli dość długo czekać, bo tam jakieś uzgodnienia międzynarodowe były potrzebne. A tu akurat nie i tu po prostu można było tę stację uruchomić szybko. No ja myślę, że to też jest kwestia wszystko sytuacji. No sytuację obecnie mamy taką, jaką mamy i jeżeli potrzebne było uruchomienie takiej stacji w szybkim tempie, no to nie było na co czekać. Tym bardziej, że no może i też na przykład nie bardzo było w pewnych kwestiach co z kim uzgadniać, tylko po prostu trzeba było uruchomić i już. A jeżeli będą jakieś problemy, no to będą się martwić potem.
1: Nie, no różne są sytuacje z tymi, dokładnie, szczególnie przygranicznymi terenami. Tam trzeba czasami coś ustalać rzeczywiście międzynarodowo, ale tutaj widocznie ta częstotliwość nie była kolizyjna, to też było dobrze ją akurat teraz wybrać, bo tak jak wspomniałeś, to ta sytuacja wymagała szybkiej, dokładnie, reakcji we wszystkich tych miastach, w których uruchomiono te okazjonalne emisje. To po prostu te wszelkie procedury przyspieszono, o czym też mówiono w kontekście stacji RMF Ukraina, której już nie ma. I w kontekście tak, właśnie której zagramy wam na koniec piosenkę, to jeszcze tak podziękujemy ci, Wojciechu, bo rozumiemy, że wśród tych audycji, do których jesteś przyzwyczajony,
0: jest
1: też nasza audycja RTV,
0: której
1: 154. wydanie się kończy i na jej koniec, na koniec naszego programu, jedna z popularniejszych w Ukrainie wokalistek, Alina Pasz, Shadows of Forgotten Ancestors. A tak jak wspominałam, spotkamy się z wami, kiedy uzbiera się nam odpowiednia ilość informacji, czy za tydzień, trudno powiedzieć, jeżeli nie za tydzień, to na pewno za 2 tygodnie, aby chociażby wam przedstawić listę nagrodzonych w telekamerach, zaprosić was już na festiwal w Opolu. Tak więc, aby się upewnić, kiedy się u was pojawimy, czy w przyszłym tygodniu, czy za 2 tygodnie, to śledźcie naszego Facebooka, tam na pewno pojawi się zapowiedź.
0: I to już tyle, jeżeli chodzi o nasze spotkanie z wami na dziś. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Radio DHT. Przeboje 3 pokoleń.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata. Ala Witek z tej strony. Dziś chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania naszej audycji, ponieważ mamy wydaje mi się dobrą intelektualną propozycję na długie jesienne, długie zimowe wieczory. Mianowicie chciałabym zachęcić Państwa do spróbowania gry w szachy. Jest mi oczywiście niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. W naszym, to znaczy moim i mojego dzisiejszego gościa, którym jest Sylwester Barnowski. Witaj, Sylwku.
6: Witam wszystkich.
5: Sylwka zaprosiłam dziś do naszego programu, ponieważ kto jak kto, ale on o szachach na pewno będzie mógł opowiedzieć dużo i ciekawie, ponieważ gra w szachy już od ładnych kilku lat, jest młodzieżowym mistrzem Polski z roku 1999, a także z ostatnich osiągnięć to 13 miejsce na Mistrzostwach Polski seniorów tym razem i jest także zwycięzcą turnieju szachowego, ogólnopolskiego turnieju szachowego w Klipkówce sprzed 2 lat. To oczywiście tylko niektóre osiągnięcia, które pozwoliłam sobie tutaj wymienić. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam, Sylwku.
6: Nie.
5: To bardzo się cieszę i mam nadzieję, że tutaj właśnie z pomocą fachowca uda mi się zainteresować Państwa szachami jako takimi, a może także zachęcić do gry w szachy. Zatem zaczynamy. Może na początek kilka słów, jeśli możesz, Sylwku, powiedzieć na temat szachów jako takich. Gdzie, kiedy zostały wymyślone? Jak ogólnie wygląda rozpoczęcie partii szachowej? Ile taka partia szachowa trwa? Oczywiście chodzi mi o tą turniejową. To taki przedsmak, żeby nieco zobrazować, jak sama gra wygląda.
6: To zacznę od tego, od historii. Szachy powstały około 1500 lat temu w Indiach. Tam nazywano chaturangą. Szachy, można powiedzieć, przewędrowały z Azji dwiema drogami do Polski. Przez Rosję. Do Rosji dotarły około 8 wieku. Do Polski do około 12 wieku. Bądź druga droga szachów była przez Włochy, Sycylię, Hiszpanię i przez Czechy. To tak pokrótce, jeśli chodzi o historię szachów, na tym może zatrzymajmy się i w XII wieku w każdym razie dotarły szachy do naszego kraju. Teraz tak, pytanie było o partię szachową.
5: Jak wygląda, który kolor figur zaczyna, jak długo taka partia turniejowa trwa i jakie w ogóle są zasady? Kiedy w szachach ktoś zostaje zwycięzcą, a ktoś pokonanym?
6: No to tak, zwycięzcą zostaje ten, który da mata, czyli jeśli król przeciwnika nie ma gdzie uciec, czyli jest zagoniony, można powiedzieć, do rogu czy na brzeg szachownicy i nie ma jak uciec. Drugi rodzaj zwycięstwa, jeśli ktoś poda rękę i przez podanie ręki mówi, poddaje się. I tutaj jest jeszcze taki, zawsze przed partią jest taki rytuał, że przeciwnicy się witają, podają sobie dłonie na znak, że będą grać fair play i uczciwie. I tak samo na zakończenie partii podaje się rękę właśnie na znak podzięki za rozegraną rozgrywkę i za ten czas.
5: Teraz tak,
6: zaczynają zawsze białe partie. Jeszcze oprócz zwycięstwa jest tak zwany, może być pat lub remis. Mhm.
5: A ma to jakieś uzasadnienie wynikające z rozkładu figur czy schematów gry, że białe zaczynają, czy to jest po prostu kwestią umowy?
6: To jest kwestią, myślę, umowy. No, ktoś zawsze musi zacząć partię. A jeśli chodzi o tutaj, jeśli jak długo trwa partia turniejowa, to zależy, jaki jest rodzaj turnieju, bo może być tak zwany szybki turniej, czyli partie są 5-minutowe, każdy zawodnik ma po 5 minut. To są tak zwane blice. Można powiedzieć z niemieckiego Blitzkrieg, błyskawiczna wojna, bądź są partie 15-minutowe na zawodnika. To są takie do spadnięcia, znaczy tam nie jest żaden dodawany czas, lub partie długie, czyli tam powiedzmy od godziny w górę. Tam jest zmiana taka, Kiedyś było tak, że grało się aż spadnie czas, czyli każdy miał zawodnik po godzinie na przykład bądź po dwie i czas odliczany szedł w dół i potem było koniec partii. Teraz jest tak, że za każde posunięcie zawodnik dostaje 30 sekund. Czyli jeśli powiedzmy miał godzinę, a bardzo szybko wykona, to może mieć godzinę i tam powiedzmy 25 sekund, jeśli w ciągu 5 sekund wykona posunięcie. Ta forma, która została wprowadzona, mnie osobiście średnio się podoba. Tutaj patrzę pod kątem właśnie osób niewidomych. Znaczy to jest moje odczucie i mówię o swoim, tak jak ja uważam.
5: A dlaczego? Trudniej jest się zorientować osobie niewidomej, która nie może śledzić zegara w tym, ile tego czasu w bonusach dostała? Czy o co chodzi, że uważasz, że ta metoda jest gorsza?
6: Znaczy chodzi o to, że jest, na przykład zostaje nam po 4 minuty i w tym momencie wykonuje kilka szybkich posunięć, a za każde posunięcie dostajemy po pół minuty. Tak. I kiedy osoba niewidoma wzywa sędziego podczas partii, żeby powiedział, ile ma czasu, na przykład on ma 4 minuty, przeciwnik 2, w pewnym momencie ten czas przybywa, a osoba niewidoma tak jakby troszeczkę, mnie się wydaje, to jest też moje odczucie, że traci trochę kontrolę, ile ona tego czasu ma. Kiedy ma 4 minuty, mniej więcej może ma wyczucie, ile jest do spadnięcia, czyli jeśli spadnie czas, ona przegrywa. Jedynie jest remis może być wtedy, kiedy nawet jeśli osoba, powiedzmy, przegrywa partię, ale przeciwnik nie ma tak zwanej figury matującej, czyli nie ma ani pionka, ani żadnej figury, czyli skoczka, wieży, gońca, hetmana, to wtedy jest remis. Jeśli nawet przegra taka, załóżmy, że osoba niewidoma przegrywa na czas, ale przeciwnik nie ma czym dać mata, to wtedy jest remis. A jeśli ma chociażby pionka, to wtedy przegrywa się, czyli ta osoba przegrywa. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jest 5 szachownic naraz, gdzie gra 5 osób niewidomych. Teraz sędzia musi między nimi, że tak powiem, chodzić i sprawdzać, patrzeć, kto ile ma czasu, jeśli wzywa. I tutaj jest bardzo, no trochę, wydaje mi się, że to jest utrudnione.
5: Bo ten sędzia nigdzie tego nie zapisuje, komu ile tych 30-sekundowek przybyło w związku z posunięciami, tak?
6: Nie, no właśnie, on tylko patrzy na zegar, jaki tam jest czas, tylko wtedy, kiedy jest 4 minuty, to wiadomo, że gra do spadnięcia i koniec, partia się kończy, a tu może być nagle tak, że wykona się 5 czy 6, czy nawet 10 posunięć szybko i nagle się robi 5 minut komuś więcej na zegarze. I te partie mogą, ten system jest o tyle może
5: bardziej skomplikowany.
6: Korzystny, że jeśli przez ten dodawany czas naprawdę wynik jest partii taki, wychodzi prawdziwa siła gry. Każdy to tak, szachiści tak to argumentują. Natomiast no, nie do końca jestem tak przekonany
5: o tym, tak? No dobrze, ale zanim zaczniemy się w takie szczegółowe arkana, jak to wygląda w kontekście osób niewidomych, już sama gra w szachy zagłębiać, to na samym początku zapytam cię, jak w ogóle takie szachownice wyglądają dla osób niedowidzących, dla osób niewidomych. Chciałabym opowiedzieć, bo może tutaj ktoś z naszych słuchaczy mieć obiekcję, że z taką zwykłą szachownicą typową, gładką, jaka jest z figurami, która po prostu się tylko po niej przesuwa, miałby trudność dać sobie radę w trakcie gry, więc jakbyś mógł troszeczkę o tych akcesoriach opowiedzieć na początku szachowych. Jak te figury i szachownice wyglądają? To może zacznijmy od tych szachów dla osób niewidomych.
6: Znaczy to jest tak, szachy czy dla osób niewidomych, czy dla słabowidzących są takie same, bo tak samo my jako osobowidzący gramy na tych samych szachach co niewidomi.
5: Czekaj, Sylwku, bo ja tutaj wejdę ci w słowo, tak, że tak powiem, bo turniejowe tak, ale takie szachy ćwiczebne dla osób słabowidzących widziałam takie ogromne plansze z ogromnymi figurami do ćwiczeń. Kojarzysz, pamiętasz je jeszcze?
6: Znaczy to mogą być duże stałtony, wiesz, jestem zaskoczony teraz pytaniem, ale wiem, że są stałtony duże, to są tak zwane zwykła szachownica, w sensie dla dobrze widzących, może być to duży stałton, na przykład szóstka. I tutaj słabo widząca osoba może widzieć i może grać. Wtedy nie mówimy o turniejowym, tylko mówimy o zwykłej grze jakiejś tam treningowej czy zajęcia, kiedy się odbywają. Mogą być takie duże szachy, lub jak są takie, no tak jak właśnie mówisz, plansze takie duże z figurami, to mogą być właśnie też dla słabowidzących. To jeśli mówimy o treningu, a teraz jeśli mówimy o szachach, tak, na których grają osoby słabowidzące i niewidome. Osoba słabowidząca nie jest jakby zmuszona czy do tego, że musi grać na turnieju zawsze na szachach brajlowskich, chyba że jest to turniej nasz, czyli dla osób, jest to turniej dla niewidomych, słabowidzących, wtedy jest no w dużym stopniu jest nacisk i jest zobligowana, żeby grać na takich szachach, ale jeśli jest to turniej open, tak zwany, czyli tam grają i nazwijmy to zdrowi, dobrze, w cudzysłowie, chodzi mi o wzrok oczywiście, to tam osoba słabowidząca może grać na zwykłych szachach, ale jaka jest różnica? Jeśli dotknie się figury na zwykłej szachownicy, czyli tam, gdzie są płaska szachownica, to nie jest brajlowska szachownica, figura musi zostać ruszona, trzeba nią zagrać. I teraz powiem właśnie, jak wygląda szachownica brajlowska, żeby wytłumaczyć, o co tutaj chodzi z tym, że jak się dotknie, to trzeba grać. Szachownica brajlowska ma tak samo jak zwykłe szachy, białe i czarne pola, z tą różnicą, że białe pola są głębsze, czarne są bardziej wypukłe. Czyli tak jakby górka, dołek, można tak by to porównać. I na środku każdego pola jest zrobiony otwór, czyli taki okrągły otwór, no możemy powiedzieć dziurka, w który wkłada się kołek. Każda figura pod spodem ma taki kołek przymocowany, i ten kołek się wkłada w tą dziurkę. Jeśli chodzi tutaj o figury i jak się wykonuje posunięcie.
5: I rozumiem, że w przypadku osób niewidomych nie obowiązuje ta zasada, że dotkniętą figurą należy grać, no bo tak, przecież jakoś muszą się zorientować, tak, co do sytuacji na szachownicy, tak?
6: Dokładnie tak jest. Ta zasada nie działa. Dlatego jest, jeśli figurę włożymy w takie pole z tym kołkiem, nazwijmy to, to figura nie może wypaść, prawda, bo ona się trzyma. I osoba niewidoma dotyka figury i
5: one się nie przesuwają,
6: one sobie stoją i w momencie, kiedy wyciągnie osoba niewidoma czy słabowidząca, wszystko jedno, tą figurę z tego pola, czyli wyciągnie ten kołek z pola, wtedy już musi tą figurą grać. Wtedy
5: bo to już jest interpretowane jako ruch.
6: Jako zapowiedź posunięcia, czyli będzie trzeba gdzieś tą figurą zagrać.
5: Rozumiem. A czy zegary, które mierzą czas w trakcie trwania tych partii szachowych, też są dedykowane w jakiś specjalny sposób osobom niedowidzącym czy niewidomym? Czy to są po prostu zwykłe zegary szachowe podczas turnieju, po prostu sędzia spoglądając na nie, na życzenie graczy podaje im czas? I w ogóle czy w trakcie turnieju sędzia podaje tylko nam nasz czas, czy też możemy pytać o czas przeciwnika? Jak to wygląda?
6: To jest tak, do momentu, kiedy nie zostało wprowadzone, że dodaje się czas 30 sekund za każde posunięcie na zegarze, problem, że tak powiem, można by powiedzieć, że nie istniał, bo były specjalne zegary brajlowskie. Ja pamiętam jeszcze no, trochę czasu temu. Były takie niemieckie zegary drewniane. One były trochę ciężkie, ale każda osoba niewidoma mogła dokładnie sprawdzić, jaki ma czas. Nie musiała prosić o to sędziego. Jedynie był problem, może trochę jak był niedoczas, czyli tam było poniżej 5 minut. No nie każda osoba niewidoma ma tak dobre czucie, żeby dokładnie powiedzieć, czy ma 1,5 minuty, czy minutę. Tego nie jest w stanie nikt wyczuć. No może nikt, przepraszam, może ktoś tam jest, ale z tego co ja zauważyłem,
5: było to trudne,
6: z obserwacji nie spotkałem takiej osoby. I to było bardzo fajne, bo czas, czyli to było do spadnięcia, to co wcześniej powiedziałem, czyli wskazówka idzie do pełnej godziny, czyli powiedzmy jest 59, robi się pełna. I wtedy taka chorągiewka, ona się podnosiła i jak przekroczyło tą pełną godzinę, ona spadała i słyszała osoba niewidoma, jak spada czas i wiedziała, że wygrała partię. Tutaj sędzia, jeśli osoba niewidoma pyta, czy słabowidząca pyta o czas, zazwyczaj sędzia podaje czas jak i gracza, tak i przeciwnika.
5: Rozumiem. Czyli ogólnie w tej chwili mówisz, że są stosowane takie zegary normalne. Tamtych brajlowskich już się nie stosuje, tak?
6: Znaczy one są, tylko że jeśli jest turniej rozgrywany systemem jeszcze, powiedzmy, starym, czyli jeśli możemy podzielić to na stary i nowy, czyli bez dodawania czasu za każde posunięcie, te zegary normalnie brajlowskie nadal funkcjonują, jeśli ktoś ma. Były zegary niemieckie, spotkałem też zegar rosyjski. Jeśli chodzi o zegary dla takie ubrajlowione.
5: Jasne.
6: Teraz też jeszcze są, przepraszam, tylko dodam, jeszcze spotkałem się z zegarem hiszpańskim, który mówi w czterech, ma w cztery języki. On wtedy tam, tutaj wtedy osoba niewidoma nie ma problemu, bo on tam dodaje czas i można nacisnąć guzik, on powie, jaki jest czas. Z tego co wiem, to są bardzo drogie zegary, nie wiem ile dokładnie kosztują i to trzeba na specjalne zamówienie.
5: Aha, rozumiem. I one wtedy też sumują ten dodawany czas za posunięcia, tak?
6: Tak, tak. I ponoć jeszcze są niemieckie zegary, ale to tego nie widziałem, tylko wiem tutaj od kolegów.
5: Jasne. Ja przypomnę Państwu, że jeśli mają Państwo jakieś ewentualnie pytania dotyczące gry w szachy, tego, gdzie można się uczyć, jak należy się uczyć, to zapraszam do kontaktu. Oczywiście można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze na tyflopodcast.net przez komunikator Skype, a po drugie przez nasz stacjonarny telefon, to będzie 123 834 835. Serdecznie oczywiście zapraszamy do kontaktu. To teraz pociągniemy jeszcze przez chwilę, Sylwku, temat tych akcesoriów. Czy ty może się orientujesz, gdzie można takie, czy w ogóle są produkowane u nas w Polsce gdzieś jeszcze zegary szachowe? Bo z tego co się orientuję, kiedyś można było kupić bez problemu takie szachownice z tymi figurami z kołeczkami przygotowane dla osób niewidomych. Później już pojawiały się czasem na Allegro, kiedy ktoś po prostu będąc w posiadaniu takich szachów je odsprzedawał. A teraz z tego co się orientuję jest dość duży problem z kupnem takiej szachownicy.
6: To powiem tak, jakieś może 10 lat temu i więcej były fabryki, które produkowały szachy dla niewidomych. Wiem, że kiedyś były produkowane też w Nysie, ale nie wiem, czy nadal one są. Ale druga metoda była taka, że szachiści kupowali szachy magnetyczne i tam co bardziej sprawni szachiści, którzy potrafili to zrobić, wyciągali magnes, wiercili dziurki w polach i jak gdyby przerabiali te szachy właśnie pod kątem naszym, żebyśmy mogli grać w szachy i tak sobie radzili. To był jeden sposób. Drugi to właśnie były te różne fabryki, które produkowały, były różnego rodzaju szachy. Pamiętam, że była taka szachownica, która była nieskładana, taka duża, ona była bardzo ciężka, ja nie wiem, chyba jakaś dębowa. Ona, wiem, że sobie ważyła. Zawsze także jeszcze robiła za stolik podczas podróży, to tak na wesoło. Nieraz można było w karty na niej pograć, ale miała jedną wadę, że bardzo dużo miejsca zajmowała, ale osoba słabowidząca znakomicie na niej widziała i powiem szczerze, figury, które ona miała i gdybym mógł, to bym chętnie dzisiaj jeszcze ją kupił, bo bardzo była, bardzo dobrze na niej widziałem na przykład. Rzeczywiście jest problem trochę z szachami, bo jest jakoś spadło zainteresowanie w ogóle i producenci nie produkują, był taki moment, że przestali produkować. Teraz powrócono do produkcji i z tego co wiem jest stanowi firma, która
5: Oj, poczekaj chwilę, Sylwku, bo coś źle cię słychać.
6: Tam trzeba się skontaktować. Wystarczy wpisać w Google szachy dla niewidomych, tam Sylwku, trzeci chwilę, bądź czwarty link.
5: Bo przez moment było cię źle słychać. Gdybyś mógł powtórzyć, w Tarnowie jest producent, tak? Dobrze zrozumiałam?
6: Tak, w Tarnowie jest producent, który no, produkuje szachy, nie wiem, czy jak to wygląda. Na tą chwilę tak do końca wiem, że przez okres wakacyjny jakoś zawiesił tą produkcję. Być może trzeba napisać i ustalić co i jak. On produkuje, szachy kosztują 125 zł bądź 150, coś takiego. Mniej więcej w tej kwocie te szachy się, jeśli chodzi o cenę.
5: A powiedz mi,
6: jeszcze chciałem powiedzieć, że...
5: Tak?
6: Tak, jeszcze kiedyś było tak, że można było kupić na Konwiktorskiej szachy i były w naszym sklepie, tam gdzie jest nasz główny PZN, ale niestety Niemcy teraz bardzo dużo wali za szachy, bo sprawdzałem to, 600 zł za komplet na to.
5: Przepraszam, aha, i to były niemieckie szachy, tak to było dostępne.
6: Tak,
5: to ja właśnie stamtąd mam, nawet nie wiedziałam, bo właśnie u nas też tutaj nigdzie nie mogłam kupić szachów i prosiłam koleżankę z Warszawy, żeby mi kupiła. Na szczęście okazała się tak miła, że kupiła, wysłała i tak dalej właśnie na Konwiktorskiej, ale ktoś mnie pytał jakiś czas temu i jak sprawdzaliśmy, to właśnie nawet tam już nie było. A szkoda,
6: nie,
5: bo...
6: Od dwóch albo trzech lat nie mają tych szachów, bo właśnie dzwoniłem w tym temacie się zapytać, żeby właśnie kogoś tutaj pokierować. Mówią, że nie mają. Kiedyś one kosztowały około 200 zł, 250 i to były jeszcze te stare zapasy, a teraz te teraźniejsze niestety bardzo duża cena.
0: To ja jeszcze w uzupełnieniu do tego, o czym mówicie, dodam, że mamy wiadomość od Jacka. Jacek tu wysłał link do sklepu, to jest bodajże sklep.caisa.pl i tam właśnie także można kupić szachy dla niewidomych i słabowidzących. Jacek napisał jeszcze do tego, że jest wiele jeszcze różnych innych modeli. To tak w uzupełnieniu.
5: Ale modeli tak. do kupienia, czy modeli w sensie, że w ogóle są produkowane?
6: Myślę, że chodzi mu o to, że są różne nie wiem, odcienie, kolory, wielkość. Myślę, że to ma na myśli.
5: A, w tym sensie. Świetnie. Tak, to bardzo dziękujemy za informację w takim razie.
6: Ja to jakoś tak przeoczyłem. Bo przy różnej wadzie wzroku różnie odbieramy dany kolor szachów. Na przykład ja pamiętam, kiedyś były takie szachy czeskie. To też Czesi produkowali. Ja na przykład na nich bardzo źle widziałem i jak mi przychodziło na nich grać, mi się wszystkie figury rozmywały. O, Ala, jeszcze zapytałaś mnie wcześniej, tylko że ja to pominąłem, spytałaś się, czym się różnią figury. Białe, między białymi a czarnymi, to zależy jaki producent. Jest tak, spotkałem się, że na przykład białe, od czarne na przykład miały szpilki bite, to właśnie jak główki. Robili sobie szachiści same, tak, w główki, tam w skoczek, wieża i tak dalej. Jeśli to robiła fabryka, to na przykład wieża jedna była wypukła, a druga na przykład miała dołek, a i ta jeszcze wypukła, czyli jak jest górna część, jeszcze tam była kropka i niewidoma osoba wiedziała, że to jest powiedzmy czarna wieża była z kropką, a wklęsły powiedzmy to jakby dołek na głowie tej wieży, jakby to powiedzieć, to wiadomo było, że to były białe. Hetman na przykład miał kropkę, a czarny był płaski na górze. Gońce to akurat nie pamiętam, że dawno nie widziałem, ale skoczek na przykład miał tak jakby uszy, jeden tak jakby miał naprawdę te uszy, a drugi miał na przykład płaskie, w tym miejscu, gdzie powinna być przerwa między uszami, no nie?
5: Skoczka,
6: to tam jest płaskie i wtedy wiadomo, że to jest czarny skoczek na przykład. Także to jest różnica między figurami. Aha, jeszcze pionki. Pionki były takie, że na przykład był tak jakby do szpica, był, nie wiem jak to powiedzieć, pionek był tak jakby płaski, biały na przykład, a czarny był do szpica tak jakby zrobiony.
5: Aha.
6: Że tak jakby w palcaku nazwijmy to.
5: Czyli trzeba było znać dobrze swoje szachy albo zapoznać się wcześniej z tymi szachami, tak. którymi będzie się grało, żeby po prostu mieć pełną tak. świadomość co do tego, które figury do jakiego koloru przynależą, tak?
6: Tak.
5: Dobrze, to myślę, że w kwestii, że tak powiem, szachów i akcesoriów szachowych tradycyjnych mamy już tutaj, że tak powiem, mniejszą lub większą jasność, myślę, że zdecydowanie większą. Chciałam cię zapytać, no bo idziemy z duchem czasu, tak? Wiele jakichś gier realnych jest przenoszonych na komputery, także w sieć. I oczywiście podobnie jest z szachami. Czy ty orientujesz się lub ktoś z Państwa naszych słuchaczy, jakie można ewentualnie polecić wersje szachów takich, gdzie gramy z komputerem, albo na przykład takie wersje, gdzie gramy z przeciwnikiem online, które są dostępne dla osób niewidomych, które po prostu można jakoś w miarę dostępnie z syntezatorem mowy obsłużyć?
6: Powiem szczerze, nie wiem. To mnie zaskoczy, znaczy wiem tylko tyle, że jeśli chodzi o program Fritz albo osoby słabowidzące mogą spokojnie i pograć i przeanalizować sobie partię. To wiem, że te programy my jako osoby widzące możemy obsłużyć. Nie wiem, w jakim stopniu mogą programy mówiące są w stanie obsłużyć ten program.
5: Osoby niewidome, tak? Ten program, o którym wspomniałeś, to on dotyczy, to jest do gry, rozumiem, online z przeciwnikiem, tak?
6: Też może być online z przeciwnikiem.
5: Albo samemu z komputerem.
6: Bądź samemu można wprowadzić partię i na przykład analizować, nie? Znaczy wtedy komputer za nas może analizować. Aha, możemy zobaczyć, jakie błędy były, on różne wskazówki.
5: Czyli to jest taki program raczej nie tyle do grania, co do treningu, tak? Że jakąś tam...
6: Ale też można z nim zagrać, ale no, tam się ustawia mu poziom i się gra.
5: Aha, czyli i do grania, i do analizy partii, i również z przeciwnikiem przy pomocy tego programu można grać. To ja tutaj powtórzę, jeśli ktoś z Państwa się orientuje co do rodzajów, nie wiem, gier, programów, które można obsłużyć będąc osobą niewidomą przy pomocy screen readera, to będziemy wdzięczni oczywiście za informacje. Tutaj chciałabym zapytać teraz Ciebie, Sylwku, o niewidomych zawodników i turnieje, to ale oczywiście po kolei będę Cię pytać. Powiedz mi, jak to jest z popularnością szachów wśród osób niewidomych teraz, a jak było w przeszłości? O takich Twoich odczuciach, jeździsz na różne turnieje, też uczyłeś swego czasu swoich podopiecznych gry w szachy. Jak wygląda to zainteresowanie na dzień dzisiejszy, a jak było to w przeszłości?
6: Jeśli mogę powiedzieć, jeśli chodzi o przeszłość, to jakieś, nie wiem, 15 lat temu, jeśli chodzi o juniorów, nas naprawdę było bardzo wielu i na indywidualnych mistrzostwach Polski było nas około 40, mniej więcej 40. Teraz niestety muszę stwierdzić z przykrością, że szachy nie cieszą się jakąś popularnością wśród młodzieży i to jest bardzo martwiące. Myślę, że są różne czynniki, które na to wpływają. I też mogę zauważyć to po sali turniejowej, jeśli chodzi o seniorów. Kiedy wchodziłem w świat, powiedzmy seniorski, było dużo więcej szachistów. I widać, że coraz mniej przypływa młodych szachistów zdolnych. Ja nie mówię, że ci, którzy przyjęli, nie są zdolni, bo są, tylko chodzi mi o to, że coraz mniej przybywa nowych szachistów.
5: A jak przypuszczasz, czy to jest kwestią tego, że młodzi ludzie dziś preferują inne rozrywki, czy tego, że powiedzmy, nie wiem, szachy w jakiś sposób są słabo propagowane, czy najzwyczajniej w świecie dlatego, że nie za bardzo jest się gdzie uczyć, słabo jest z dostępem do, powiedzmy, nie wiem, jakichś takich kółek szachowych i tak dalej, i tak dalej. I czy jest jakieś światełko w tunelu, które ewentualnie pozwoliłoby wierzyć, że młodzi adepci grania w szachy z powrotem się będą pojawiać na turniejach?
6: Znaczy, w dużym stopniu niestety ten rozwój, który jest teraz, że każdy ma komputer, mnóstwo programów telewizyjnych, niestety myślę, że to w dużym stopniu powoduje, że to odciąga młodzież od gry w szachy. Trzeba pamiętać, to jest gra królewska. Królowie grali z początku w szachy, potem dopiero gdzieś tam to się zaczęło zmieniać. Czy tam mogę, bo tak jakoś dużo pytań jest.
5: Tak, jasne. Druga kwestia to pytałam Cię też o to, czy może po prostu szachy wśród osób niewidomych są słabo propagowane, w tym sensie, że właśnie przez to, że jest słaba dostępność, powiedzmy, nie wiem, kółek szachowych, trudno jest nabyć akcesoria do gry, jakby też niespecjalnie jakoś ludzie są zachęcani do tego, żeby próbować się nauczyć grać w szachy. Czy to też Twoim zdaniem ma wpływ na to właśnie, że tych chętnych osób, zwłaszcza wśród młodzieży, do podjęcia próby chociażby nauki gry w szachy jest coraz mniej?
6: Czyli ja myślę, że jest tak, to co powiedziałem wcześniej z tym komputerem. Teraz jest bardzo ciężko młodzież wyrwać i żeby powiedzieć im, że chodź zagrasz szachy, no przecież nie będę grać takie nudne jakieś tam klocki, no nie?
5: I no tak, ale...
6: To jest w bardzo dużym stopniu, to jest pierwsza rzecz. Druga, przyjdzie taki nauczyciel, który tam by chciał uczyć, instruktor czy trener, bo powinien być instruktor albo trener, no często no, duży jest opór, nie chce młodzież, bo to trzeba siedzieć nad szachownicą, trzeba cierpliwie tam pracować nad nią. Czy jeśli weźmiemy to, jeśli nawet będzie to przez zabawę tak w luźny sposób to prowadzone, jednak tutaj dużo łatwiej no, młodzieży tam przyciąga niestety komputer. I druga rzecz jest taka, że bo tego nie wiem, w ilu szkołach jest na przykład dla niewidomych
5: koła szachowe, tak?
6: Są kółka szachowe. Ja powiem tak, jak wcześniej powiedziałem, to jakby umknęło mi, kiedy zaczynałem grać w szach,

0: drużyn.
1: Zanim przejdziecie dalej, ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo?
2: Dobry wieczór, Andrzej z tej strony.
3: Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór. Bardzo ciekawy temat, zresztą jestem tym bardzo zainteresowany. Swojego czasu bardzo dużo grałem w szachy. No teraz jestem gorzej ze względu na to, że brakuje mi przeciwników. No, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o programy jakieś szachowe, komputerowe dostępne dla osób niewidomych, swojego czasu też poszukiwałem takich. Ale szczerze mówiąc i oceniając to tak jakoś obiektywnie, moim zdaniem nawet taki program nie za wielki sens by miał, z tego względu, że jak wiadomo, szachownica ma 64 pola, tak? No i osobie niewidomej nawet, no, bo chyba byłoby radę, dałoby radę dostosować to jakoś pod screenreader, jakoś żeby poruszać się po tych polach i tak dalej, po tej całej szachownicy, ale ciężko by było w ogóle zapamiętać cały plan sytuacyjny na tej szachownicy. No bo jednak mimo wszystko, jeżeli gramy, że tak powiem, w czasie realnym z przeciwnikiem na tej fizycznej szachownicy, no to w tej pamięci sobie tam jakoś układamy tą sytuację, tak? Sytuację przeciwnika, sytuację swoją, no i mamy później na bieżąco do niej dostęp poprzez dotyk. No
3: a jasne. Mimo wszystko
2: grając, tak?
3: Ja tutaj pozwolę sobie wejść w słowo. Mój mąż próbował rozwiązywać problem w ten sposób, że jeśli grał z kimś przez komputer w szachy, to na takiej normalnej fizycznej szachownicy przesuwał sobie figury, wiesz, tak jak na bieżąco trwała jakaś tam partia, tak?
2: Nie, tylko, no jasne, to, ja tak samo robiłem, pewnie. Ja tak samo robiłem grając nawet nie to, że z przeciwnikiem jakimś tam w sieci, czy tylko z komputerem. Tylko, że
3: tak.
2: Nie miałem żadnego programu dostosowanego, miałem przy sobie po prostu drugą osobę, która mi mówiła, jakie ruchy wykonał komputer i wykonywała na komputerze ruchy za mnie, a ja sobie na szachownicy wszystko przestawiałem. No i zdarzyło się nawet tak, że wygrałem praktycznie już z komputerem, no komputerowi został ostatni ruch, no i komputer się zawiesił. No chyba po prostu nie był zdolny wymyśleć jakiegoś tam rozsądnego ruchu.
3: Oddał się po prostu.
2: No ale to taki szczegół. No właśnie. No, ale to taka mała dygresja. A jeszcze tutaj do pana Syska takie pytanie, bo wspomniał pan z ubolewaniem, wyraził pan ubolewanie na to, że właśnie spada zainteresowanie wśród osób młodych i starszych, jeżeli chodzi o szachy. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na temat właśnie, jak to w Polsce wygląda? Chodzi mi o tą strukturę zawodniczą, że tak powiem. Czy po prostu w całym kraju są jakieś kluby, które później tam wystawiają tych zawodników na poszczególne zawody? I czy też jest jakaś kadra ogólnopolska, która później wyjeżdża, powiedzmy, na zawody międzynarodowe? Jak można ewentualnie znaleźć jakieś kontakty do klubów, żeby gdzieś tam się zapisać i rozpocząć, że tak powiem, tą...
0: Mogę powoli, bo bardzo dużo...
3: Dobrze, to może kolejno odpowiadajmy.
0: Bardzo dużo pytań masz, za chwilę któreś zapomnę. Zacznę od ostatniego, bo najłatwiej. Jeśli chodzi o kontakt z klubami, które mogłyby przyjąć osoby niewidome bądź słabowidzące, gdzie można byłoby grać w szachy, podam adres www.cyryosysy.org.pl. Tam są wszystkie namiary do klubów, tam trzeba odpowiednią zakładkę kliknąć, chyba kontakty klubów, nie pamiętam, adresy klubów, coś takiego, i tam możesz znaleźć swój najbliższy klub, który jest najbliżej twojej miejscowości. A przepraszam, skąd jesteś, jeśli można wiedzieć?
2: No, jestem z Warmii i Mazur, to z tego co wiem, to chyba w Olsztynie.
0: To jest klub, to masz klub w Olsztynie, on się nazywa... Chyba Warmii i Mazury, tak, Warmii i Mazury, Olsztyn. Mhm. I tam jest Piotr Łożyński, jest prezesem, jeśli
2: tak,
0: się
2: tak,
0: nie zmieniło,
2: to
0: wiem, że był.
2: Jest tam...
0: Proszę?
2: Jest nadal pan Piotr.
0: Tak, i tam możesz się zgłosić, jeśli byś chciał tam należeć do klubu. Nie wiem, czy są, odbywają się zajęcia. Wiem, że są, co po niektóre kluby, które mają regularnie zajęcia. Wiem, że Zryw Słupsk ma na przykład regularnie. Jak inne kluby mają, nie wiem.
3: Ale z Olsztyna do Słupska to i tak kawał drogi.
0: No nie, ja tylko powiedziałem tylko teraz o Słupsku, tak? A jak to wygląda, już musi tutaj pan sam dowiedzieć się. Ale jeśli skoro pan nie ma przeciwnika, to ja mogę służyć za przeciwnika i możemy rozegrać kilka partii. No tak. Tylko telefon proszę zostawić tutaj tam prowadzącym, czy ja podam i możemy się skontaktować, jeśli brakuje partnera.
2: No okej, jeszcze tylko teraz, bo tak nie będę przedłużał, zadam jeszcze Najpierw tak, jedno pytanie może na szybko mi pan odpowie, bo tu chodzi o tą już stricte grę

0: fachową.
1: Tak.
0: Powiedział pan, że w momencie, kiedy zawodnik podnosi figurę lub pion do góry, to sugeruje ruch, tak? I teraz
1: tak.
0: Chodzi mi o to, kiedy ten ruch zostaje uznany za wykonany. Czy w momencie, kiedy postawimy pion już na odpowiednim polu i puścimy go, odejmiemy rękę od tego pionu, czy w jakimś innym momencie? Bo chodzi mi o to, czy zawodnik ma szansę zmienić decyzję w którymś momencie, że akurat na przykład nie tą figurą się chce ruszyć, tylko inną.
1: Dobrze, odpowiem. Jeszcze jedna rzecz, dobrze, że o to pan zapytał, bo jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła, zaraz coś jeszcze dodam oprócz tego. Jest tak, jeśli wyciągniemy figurę, musimy nią niestety zagrać, już niezależnie co by było, nią niestety trzeba. Czy to powiedzmy hetman, który stoi na polu, Dawid 1, bo jako osoby słabowidzące, niewidome, jeśli gramy na dwóch szachownicach, zahacza o ten temat, podajemy przeciwnikowi posunięcia, podajemy na przykład hetman Dawid 1, powiedzmy na Hektor 4, ale no, zazwyczaj się mówi hetman Hektor 4 od razu, gdzie on idzie. Hektor 5, przepraszam, to może iść. Także tak wygląda. I teraz tak, jeśli postawimy figurę gdzieś i oderwiemy rękę, wtedy już jest zamknięty ruch w zasadzie. Już nie możemy tą figurą nic zrobić, chyba że grają dwie osoby niewidome, no to tutaj to już zależy od uczciwości drugiej strony, bo może puścić tą figurę, może ją wyciągnąć, bo wiadomo, że ta druga osoba nie zobaczy. No ale już w zasadzie wykonany. I potem jest odbicie zegara. Jeszcze jest zegar w grze.
0: No tak, dobra, rozumiem, okej, super. Wielkie dzięki. Jeszcze tylko właśnie tak jak na początku wspomniałem, gdyby pan mógł więcej coś powiedzieć o tym, jak to wygląda cały ten sport, jeżeli chodzi o osoby niewidome w Polsce i ewentualnie nawet na świecie, czy są właśnie rozgrywki krajowe, międzynarodowe.
2: Tak, tak. Będziemy pytać o to.
0: Czy jest jakaś międzynarodowa unia szachowa, jak to wygląda też z finansowaniem tego sportu, czy to jest, bo wiadomo, że dla zawodowców już takich typu Gasparów, tak, tam jakiś tam inni Rosjanie, którzy są naprawdę mocarzami w tej dziedzinie, to jest bardzo opłacalny sport, bo oni za jakąś tam wygraną partię to potrafią jakieś zgarnąć miliony dolarów i tak dalej. Jak to wygląda w przypadku osób niepełnosprawnych właśnie, bo to mnie bardzo ciekawi, bo wiem, no, że na przykład z perspektywy kolarstwa, bo tym się też zajmowałem swojego czasu, to no, niezbyt ciekawie to wyglądało. Fakt faktem, że podlegało to pod Międzynarodową Unię Kolarską, Europejską Unię Kolarską, chyba UCI to się nazywało, no ale z finansowaniem tego sportu było bardzo ciężko, wręcz do tego stopnia, że często osoby niewidome, które no wiadomo nie zawsze są zamożne, musiały sobie no kupować jakieś stroje, które są no w przypadku kolarstwa bardzo drogie. No, to, no i właśnie, no jak to wygląda w przypadku szachów? Mam nadzieję, że w miarę precyzyjnie zadałem pytanie i w miarę jakoś tak jasno.
2: Jasne.
0: Nie będzie pan miał kłopotów z odpowiedzią. Bardzo panu dziękuję, w takim razie nie zajmuję
2: my
0: czasu.
2: My też dziękujemy bardzo za telefon. Proszę nas słuchać uważnie. Będziemy tutaj wszystkie te po kolei pana pytania omawiać, mam nadzieję,
3: to zanim jeszcze do tego przejdziecie, tak? To ja jeszcze przeczytam informację, jaką dostaliśmy od Jacka, bo są dwie wypowiedzi od Jacka, więc żeby nam one nie umknęły, to je pozwólcie przeczytam. Kilka dni temu wróciliśmy z turnieju w Niemczech. Organizatorzy poinformowali nas, że będą dążyć do współpracy z firmą Chessbase, która między innymi jest producentem Fritza, o którym wspomniał Sylwek, aby przystosować profesjonalny program bazodanowy dla niewidomych. To jest pierwsza wypowiedź Jacka, natomiast jest jeszcze druga, a druga brzmi następująco. W szkołach masowych coraz częściej prowadzone są zajęcia szachowe jako obowiązkowy przedmiot. W ośrodku szkolno-wychowawczym dla niewidomych w Dąbrowie Górniczej takie zajęcia prowadzi Dawid Falkowski. Zajęcia z dziećmi można prowadzić i one są, i one chcą, przepraszam bardzo, tylko muszą znaleźć się chętni do prowadzenia zajęć i przyjazna kadra pedagogiczna, która umożliwi takie działanie. I to jest wszystko, co na chwilę obecną napisał Jacek.
2: Dziękujemy jeszcze raz za takie informacje i myślę, że oczywiście jest tak, że szachy te tradycyjne, drewniane mają swoich zwolenników jako gra elitarna, która też jest taka bardzo przyjemna, powiedzmy też przez sam kontakt z tymi figurami szachowymi, przesuwanie i tak dalej, ale myślę, że dziś w dobie komputeryzacji i technicyzacji na pewno, jeśli będą przystosowane szachy do potrzeb osób niedowidzących czy niewidomych i będzie możliwość obsługiwania ich przy pomocy screen readera, taka forma gry w szachy pewnie też znajdzie swoich na pewno zwolenników.
3: To ja się jeszcze na chwilę włączę, bo coś mi się przypomniało już tak z moich własnych doświadczeń. Ja z szachami miałem do czynienia bardzo, bardzo dawno temu i z komputerem nawet nigdy nie udało mi się wygrać, ale pamiętam, że nawet już w latach 90. był bardzo dostępny program szachowy dla osób niewidomych. Niestety ja się nie mogę wypowiedzieć na temat jego możliwości, bo tam można było sobie grać z komputerem, można było też grać w dwie osoby, a to był program tworzony przez firmę Altix. To był jeden z dodatków do takiego programu czytającego dla systemu DOS, który nazywał się Readboard, i tam oprócz szachów to jeszcze była gra w brydża. W brydża kompletnie nie umiem i nie umiałem grać, natomiast w szachy próbowałem, ale też bez jakichś większych skutków, ale pamiętam, że dla tych, którzy chcieliby sobie pograć, to naprawdę było bardzo fajnie dostępne rozwiązanie.
1: Aha. To teraz jeszcze uzupełnię, bo ja wiem chyba, o czym mówisz. Ja to miałem powiedzieć, ale mnie ubiegłeś. U nas w szkole w Krakowie właśnie były te szachy i właśnie każdy mógł spokojnie sobie w to zagrać. Polegało to na tym, że posługiwałeś się strzałkami, ewentualnie enterem. No enterem musiałeś zatwierdzić pole i ruch.
3: Albo można było koordynaty wpisywać na zasadzie, powiedzmy, tak, nie wiem, A1, enter i powiedzmy, nie wiem, A2, enter, żeby przenieść tego pionka. Albo jakąś tam figurę.
2: Z klawiatury, tak?
1: Albo mogłeś z klawiatury tam w polu wpisać na przykład E2, E4 i dawałeś enter i on wykonywał to. Albo właśnie chodziłeś strzałkami i on ci mówił. I właśnie wiedziałeś, gdzie jesteś strzałką i on mówi, że na przykład na polu E2. I on mówił pion. I wtedy klikałeś enter, on go zatwierdzał. Taki tam dźwięk był, jak ja pamiętam. Przesuwał się tam o dwa pola, dawało się enter i w ten sposób grało się z komputerem. Także to był ten program. Ja nie wiem, czemu on został on nie został dalej jakby udoskonalony,
2: tak?
1: I nie został dalej jakby kontynuowany. Nie wiem czemu. Ja potem, no już te nowsze komputery, jak potem weszły, no to już niestety ten program był za słaby pod te...
2: Myślę,
1: pod
2: że też rzecz. Po prostu umarł wraz z DOS-em po prostu.
1: Tak myślę.
2: I chyba tak to po prostu się skończyło. Dobrze, to tutaj kontynuując serię pytań zadawanych przed chwilą przez pana Andrzeja. Jak to, Sylwku, jest? Gdzie dziś możemy ewentualnie grać w szachy? Przy jakich organizacjach najczęściej te kluby działają? Mówiliśmy przy ośrodkach. Jak to jest? Na przykład koła PZN-u, czy te placówki krosowskie? Gdzie najczęściej są właśnie te jeszcze miejsca, gdzie ewentualnie w szachy można sobie pograć?
1: No najbardziej popularne to są kluby krosowskie, z tego co ja wiem. Tak samo, które działają generalnie w dużych miastach, w większości z nich. No i tak jak mówię, w szkołach czasami są kółka szachowe i tam mogą się uczyć dzieci. Nie wiem, no to jest takie, to jest tutaj Jacek napisał, że w Dąbrowie Górniczej tam, że tak bardzo dobrze idzie z tymi szachami i że bardzo dzieci chcą grać w te szachy. Nie wiem, jak to jest naprawdę. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, no troszkę mi się to kłóci i tutaj nie chcę wchodzić jakby w dyskusję głębszą, ale jest bardzo mało dzieci na Mistrzostwach Polski juniorów, z tego co słyszałem, i no nie wiem, to coś tu nie halo, no skoro jest przedmiot, a jest bardzo mało dzieci na Mistrzostwach Polski.
2: Ale nie, nie.
1: No to coś tu z tobą nie pogra.
2: Jeśli znaczy, ja tylko chciałem
1: nawiązać do tamtego tematu.
2: Tak, tak, tyle. Ale poczekaj, Sylwku, bo jeśli ja dobrze zrozumiałam wypowiedź pana Jacka, to chyba chodziło o to, że czasem w szkołach masowych szachy są jako przedmioty, a też, że w Dąbrowie to jest na zasadzie właśnie kółka szachowego działającego przy ośrodku. I chyba ogółem chodziło nie tyle o dzieci niewidome czy dzieci z Dąbrowy, tyle, że ogólnie o dzieci i młodzież, że chcą grać w szachy i tylko wymaga to odpowiedniego podejścia do nich. Więc...
1: Aha, to ja źle zrozumiałem, bo ja zrozumiałem, że tam jest przedmiot wprowadzony szachy. Mm-hmm. Ja tak rozumiałem. Okej, okay, to jest lapsus. To rzeczywiście może być mało dzieci, bo wiadomo, one chodzą chętnie na kółka, a może niekoniecznie chcą mieć na jakieś zawody.
2: Jasna
1: I teraz
2: sprawa.
1: Jeszcze jedną rzecz chciałem uzupełnić, którą nie powiedziałem, bo gdzieś tam przeoczyłem, ale to wychodzi w rozmowie czasami. Tam pan zadał pytanie o wykonanie posunięcia, ale też jest, jest jeszcze jedno takie zdarzenie, które ma, może mieć na turnieju, kiedy osoba gra, grają dwie osoby niewidome, bądź słabowidząca z niewidomą lub powiedzmy słabowidząca z widzącą, ale gramy na dwóch szachownicach. Na czym to polega? Powiedzmy osoba niewidoma ma swoją szachownicę, ja mam powiedzmy swoją szachownicę. No i teraz pytanie, jak my mamy sobie dać radę, tak? On gra czarnymi, ja gram białymi, więc zapowiadamy posunięcia. Jest coś takiego, że kiedy zapowiadamy posunięcie, mówimy najczęściej pole imieniem. Czyli na przykład przed królem stoi pionek, to jest pole E2. Nie mówimy E2, tylko mówimy Ewa 2, albo mówimy Ewa 4, i wiadomo jest, że ten pionek poszedł na pole Ewa 4. Jeśli będzie to jakiś tam powiedzmy skoczek, to mówimy skoczek Felix 3. Najlepiej, żeby przeciwnik powtórzył i on u siebie ustawia tą figurę.
2: I to, powiedzmy ja zagram skoczek jakby Felix przeciwną 3. U siebie ustawia, tak?
1: Tak? On u siebie ustawia białe i ja u siebie białe. Jak on zapowie powiedzmy pomiędzy skoczku Felix 3, on powie skoczek Felix 6. Ja u siebie ustawiam i najlepiej powtórzyć, żeby nie było potem niedomówień, że ja powiedziałem tu, a ty powiedziałeś tam. Ale jasne. Jeśli jest, powiedzmy, powstanie niezgodność na szachownicy, najczęściej sprawdza się zapisy, bo jest jeszcze w szachach coś takiego jak zapis. No i powiedzmy, że na tym zakończę. Nie będę tu
2: jasne, myślę, że nie ma sensu tutaj dokładnie rozwijać. To jeszcze w takim razie tutaj kontynuując te pytania, które pan Andrzej był łaskaw zadać, chciałam cię zapytać, jakiej rangi turnieje są organizowane u nas? Czy to są właśnie mistrzostwa jakieś regionalne, mistrzostwa Polski i później zwycięzcy tych imprez gdzieś wyjeżdżają, że tak powiem, w Europę czy świat, żeby reprezentować nas? Czy to są zawody juniorskie, seniorskie? Jak to wygląda na obecną chwilę?
1: Może zacznę od juniorów. Juniorzy no, mogą grać w różnych turniejach tam juniorskich, można by rzec ze zdrowymi, znaczy w cudzysłowie oczywiście, wiadomo tak, co chodzi, chodzi mi tutaj o oczy. I są w naszym środowisku najczęściej są robione mistrzostwa, one są raz do roku, mistrzostwa Polski juniorów. Tam jest wyłaniany mistrz i mistrzyni i ci mistrzowie wyjeżdżają na mistrzostwa świata juniorów. To różnie jasne. Bywa. Była to Hiszpania, Belgia, raz była Grecja, jeśli dobrze pamiętam. I jeśli chodzi o juniorów, i były kiedyś drużynowe mistrzostwa juniorów, niestety one teraz, tak jak powiedziałem, zostały zawieszone, ponieważ no, coraz mniej juniorów jest. No, to jest niepokojące, że w naszym środowisku coraz mniej gra młodych ludzi w szachy, albo może grają, ale nie jeżdżą, no, ciężko powiedzieć.
2: A powiedz mi, Sylwku, jeszcze te mistrzostwa polskie, one się odbywają co rok, co ile lat? Tak. I świata tak samo?
1: Mistrzostwa świata są raz w roku i mistrzostwa Polski tak samo.
2: Aha, rozumiem. Dobrze.
1: Teraz jeśli chodzi o seniorów. Są turnieje ogólnopolskie, w których też mogą juniorzy grać tak samo, czy turnieje integracyjne, tak samo mogą grać juniorzy, także tu nie ma jakby przedziału, tylko musi należeć najczęściej do jakiegoś klubu krosowskiego. I teraz tak, jeśli on jest w szkole, powiedzmy sobie w Krakowie, tam teraz powstał klub Nadzieja, to on należy do klubu i nie ma problemu. Wysyła go szkoła, on jest z klubu wysłany, idzie sobie powiedzmy tam do Rowów, na przykład na turniej ogólnopolski. Ale jeśli jest tylko kółko szachowe i nie ma klubu, bo tam na przykład w Dąbrowie jest jeszcze Jutrzenka Dąbrowa Górnicza i tam jest klub od razu, więc tu też nie ma problemu. Ale powiedzmy, jeśli Wrocław na przykład nie ma klubu, tylko swojego jak gdyby, krosowskiego, to wtedy trzeba zapisać takiego juniora albo do najbliższego klubu, czyli Opole, Nysa bądź Poznań i wtedy taki junior jest wysyłany i on jest reprezentantem takiego klubu też na ogólnopolskim turnieju. I tak jak powiedziałem, są turnieje ogólnopolskie bądź integracyjne mogą być. To jest taki, można by powiedzieć, najniższy szczebel. Potem są ćwierćfinały Mistrzostw Polski. To są zawodnicy, którzy mają poniżej 1700 ELO. W szachach jest i ranking stały, czyli kategorie i ELO. To może później powiem.
2: Tak.
1: Szerzej. I potem są następny szczebel, to są półfinały Mistrzostw Polski. I kolejny szczebel to są finały Mistrzostw Polski. I w półfinałach Mistrzostw Polski mogą grać zawodnicy, którzy mają powyżej 1800 ELO i pierwszą kategorię szachową. i z tego półfinału najczęściej wchodzi sześciu zawodników do finału.
2: I tam już toczy się bój o mistrzostwo, tak?
1: Tak, i tam jest jeszcze taki klucz, że jest teraz, powiem tak jak ja pamiętam, jak było, nie wiem czy coś się nie zmieniło, że było dwóch zawodników, którzy wchodzili z klucza, czyli mieli najwyższy ranking na 1 stycznia danego roku, czyli ten ranking ELO, o którym później powiem, on jest ruchomy, i pierwsza trójka mistrzostw Polski, czyli mistrz, wicemistrz i brązowy medalista. To mówimy o krajowym podwórku i teraz tak, jeśli są mistrzostwa Polski, już finał mówimy, jest wyłaniana kadra i jest tak, międzynarodowe rozgrywki to są mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i olimpiady.
2: Aha.
1: W tym roku na przykład Jacek Stachańczyk był na mistrzostwach świata, jest aktualnym mistrzem świata wśród niewidomych. Jeszcze tego jest pierwszą osobą, która zdobyła mistrzostwo świata, jeśli chodzi o Polaków.
2: To naprawdę wielkie osiągnięcie i po prostu ogromne gratulacje i wyrazy uznania się należą za to zwycięstwo na mistrzostwach świata. Dobrze, to jak już zaczęliśmy o tych rangach turniej wszelkiego rodzaju, to co, da radę osoba niewidoma wyżyć z szachów, czy niekoniecznie? Jak to jest? Pytał tutaj...
1: Trzeba by było się najlepiej teraz pytać Jacka, który do nas pisze, czy on daje radę wyżyć szachów. Ja traktuję szachy jako wielką przygodę, dobrą zabawę. Traktuję je poważnie.
2: Nie, no to oczywiście mówiłam w taki kolokwialny sposób, bo pytał tutaj słuchacz, jak to jest...
1: Ale są szachiści, którzy potrafią wyżyć z szachów. Nie wiem, no tutaj myślę, że ci najlepsi to myślę, że potrafią jakoś z tego wyżyć. Bo
2: czyli turnieje są finansowane w formie nagród i te jakieś ogólnopolskie rangi mistrzowskie i te oczywiście rangi europejskiej czy światowej też.
1: Też tam są jakieś nagrody, ale też mam na myśli to, że na przykład może jeśli dobra jest osoba, mam na myśli tutaj słabowidzącą bądź niewidomą, chodzi na jakieś turnieje open albo, czyli długie turnieje, albo pojedzie na jakieś szybkie turnieje, tam też są dosyć ciekawe nagrody, jeśli dobrze gra, może być w czołówce i może z tego jakoś tam wyżyć. No, nie są to jakieś też kokosy, aczkolwiek to różne są turnieje, ale myślę, że, ale to naprawdę, to jest tak, bym powiedział, 1%? Nie, naprawdę, bardzo, bardzo ciężko, to jest moje zdanie.
2: A mam do ciebie takie pytanie jeszcze. Jak to jest? Tutaj kluby szachowe, te, które działają, powiedzmy, nie wiem, przy krosach, czy jakieś inne organizowane dla osób niewidomych, słuchasz, czy pytał, to jest jakoś też, nie wiem, finansowane przez, trudno powiedzieć, Ministerstwo Sportu? Kto się zajmuje
1: tak,
2: finansowaniem
1: to czego? Wiem tylko tyle, że, są, że Ministerstwo Sportu finansuje kros, plus sponsorzy, plus 1%, który jest
2: odprowadzamy z podatków, tak?
1: Tak, odprowadzamy z podatków. Nie wiem, czy coś więcej. Jeśli Jacek coś wiesz, a nas słyszysz, to proszę podpowiedz, bo ja tyle wiem na ten temat.
2: I rozumiem, że to finansowanie jest jakby przeznaczane na bieżącą działalność klubów, wysyłanie tak. zawodników na wszelkiego rodzaju turnieje i ogólnie funkcjonowanie tych klubów, tak?
1: Generalnie na funkcjonowanie klubów i częściowo kluby pokrywają tam wyjazdy na jakieś zawody. Jeśli są to rangi mistrzowskie, to zazwyczaj kluby tutaj się nie płaci, ale jeśli są to... Chociaż jak to było? Teraz mnie zaskoczyłaś pytanie. Znaczy jest to tak, że my jakąś tam opłatność też mamy. Nie jest ona jakaś bardzo wielka, ale jest.
2: Aha, w sensie sam szachista chcąc wybrać się na jakiś turniej, taki na przykład jak ten, w którym ty zwyciężyłeś w Klimkówce, musi sobie tak. jakąś tam własną, jakoś partycypować w kosztach, tak?
1: Tak, znaczy jeśli klub mu da, no to jest okej, okay, ale czasami no tak jest, że się samemu tam jakąś część płaci. To zależy, który turniej, no. Tu ciężko mi powiedzieć, no każdy klub się jakby kieruje swoimi zasadami.
2: Jasne.
1: I powiedzmy, jeden klub mówi, że tylko zwraca za to i za to, a drugi daje na przykład na wszystko. Także no, czasem jest tak, że się samemu dopłaca. Częściowo oczywiście, różna to jest kwota procentowa.
2: Jasne. To wiemy już, jakie są rangi tych imprez szachowych organizowanych, to teraz zapytam cię o rangę, że tak powiem, samych szachistów, żebyś opowiedział nam trochę o tym, jak to wygląda, jakie są te kolejne stopnie wtajemniczenia, na co to są te punkty, o których mówiłeś, kategorie szachowe, troszeczkę może oswoisz nas też z nazewnictwem tych poszczególnych szczebli, na które możemy się wspiąć na naszej szachowej drabinie. To kiedy zaczynamy?
1: Na samym początku jesteśmy tak zwaną, tak się potocznie mówi, beczką, no, czyli bez kategorii. Mhm. Czyli nasz ranking stały jest to 1000. Potem jest piąta kategoria, czwarta, trzecia, druga i pierwsza. I tam jest różnica o 200 oczek. Czyli potem jest 1200, 1400, 600, 800 i 2000. U kobiet jest tam troszeczkę inaczej, tam jest troszeczkę mniej, bo na przykład u kobiet, jest, jeśli się to nie zmieniło, to było 1050, to już była piąta kategoria, ale to tam jest, jakaś nieznaczna różnica.
2: A skąd się te konkretne cyfry biorą? To jest liczba punktów zdobytych w turniejach, czy nie, na jakiej zasadzie to jest? Że te, to jak tak można tą ranking... kolejną kategorię zdobyć?
1: Dobrze, to wytłumaczę to najprościej, jak się da.
2: Jasne.
1: To jest tak zwany stały ranking. 1000, na przykład piąta kategoria 1200. Gramy z 9 zawodnikami, którzy mają powiedzmy kategorię czwartą i oni mają 1400. Mhm. I przemnożymy to razy 9, bo graliśmy z 9, którzy mieli 1400, dodajemy swój, czyli 1000 i dzielimy to przez 10. No tam jest 14 tysięcy minus 1400, to mamy 13 600, tak w locie policzyłem. Dzielimy to przez 10, wychodzi nam 1360. To jest nasz ranking uzyskany.
2: Aha.
1: Liczymy wszystkich przeciwników, ich ranking, jeszcze raz to powiem, taki jaki oni tam mają. Dodajemy swój, dzielimy to przez 10. I to jest nasz
2: uzyskany. To zależy też od tego, czy z nimi wygraliśmy, czy przegraliśmy, czy tylko od tego, jak mocnych przeciwników mieliśmy.
1: I teraz dobrze, że to zadałeś pytanie, ja tylko chciałem wytłumaczyć, jak się liczy. Mhm. Ma znaczenie to takie, że powiedzmy, ja mam 1360, rozegrałem 9 partii, zrobiłem 4,5 punkta. Wtedy nic mi się nie dodaje, ale jeśli zrobiłem 5 punktów, to dostaję średnio, bo to jest tak, że dodatkowo za każdą połówkę powyżej połowy, czyli od 4,5 w górę, czyli 5, 5,5, 6, 6,5, za każdą połówkę, którą zdobędę, dodatkowo dostaję około 40 oczek. To się dokładnie liczy 400 dzielone 9, bo jest 9 partii i tam wychodzi ci 44 oczka, ale zaokrąglimy do 40. A jeśli będę miał 4 punkty, to robię sobie minus 40, jeśli od średniego rankingu. Zakładamy, że mam 1360, czyli powiedzmy zrobienie jednego plusa, to mam 1400. Znakomicie zrobiłem czwartą kategorię. Ale kiedy bym miał 4 punkty, to odejmuję 40 oczek, mam 1320, niestety nie mogę mieć tej czwartej kategorii, ale piątą mam, bo mam powyżej 1200. Piąta kategoria jest 1200. To tak najprościej, jak się dało, to wytłumaczyłem.
2: Jasne. Myślę, że jest to zupełnie jasne. Czyli wiemy już i o kategoriach, i o punktach, a czy są jeszcze...
1: kategorie tam są wyżej, bo jest jedynka, potem jest kandydat krajowy, kandydat na mistrza międzynarodowego i najwyższy tytuł to jest tytuł arcymistrza, tak, w wielkim skrócie. Aha. Jeszcze tak zwany ranking ruchomy, tam powiedziałem ELO, on się nazywa. I to jest podobnie liczone jak, znaczy, no, to nie jest tak do końca podobne. Tam się go w troszkę inny sposób liczy, ponieważ...
2: Ale jest też zależy od kategorii przeciwników i rozegranych z nimi.
1: Nie. Tak, tu właśnie nie? Kategoria nie gra, tylko gra, jaki on ma elo. Jeśli jeden na przykład, ja mam 1800 elo, ty masz 1900, ktoś tam miał 1700 i ja z wami na przykład wygrałem, to zarobiłem na was. Ale jeśli na przykład z tobą wygram, a z tym słabszym przegram, to nic nie zarobię, bo mniej więcej on się uśredni. Chodzi o to, że tam jest taki wzór, no, który nie będę teraz mówił, bo on jest bardzo pokręcony i bardzo ten, że wychodzi tak jakby, tam się liczy średnią, że jeśli ze słabszym przegrywam, to dużo więcej tracę, a jeśli z mocniejszym wygrywam, no to dużo więcej zarabiam. I to tam się w pewien sposób liczy i po każdym turnieju, jaki wyjdzie średni, tam się liczy, ile na przykład zarobiłem oczek albo ile straciłem. Powiedzmy, zarobiłem 5 oczek, czyli mam 1805, ranking na kolejny turniej, w którym będę grał. Załóżmy, że gram za 4 miesiące. I teraz powiem jeszcze o takiej jednej rzeczy. Jest Międzynarodowa Federacja Szachowa, nazywa się FIDE, i tam na tej stronie jest aktualizowany ranking wszystkich szachistów. Jeśli się nie zmieniło, to co 2 miesiące. O tym ruchomym rankingu też.
2: Rozumiem. Dobrze, w takim razie, czyli ta druga klasyfikacja bardziej jest wypadkową kolejnych gier, tego z kim wygraliśmy, z kim przegraliśmy, przeliczanych przez jakiś konkretny logarytm, tak?
1: Tak, dokładnie. I tutaj jest tak, że ten drugi ranking jakby bardziej jest dokładny, jeśli chodzi o poziom gry, bo on odzwierciedla mniej więcej, jaki mamy poziom gry. To ELO pokazuje, na jakim poziomie jesteśmy. Na przykład ja mam kategorię pierwszą, ale mam ELO 1850. Powinienem mieć gdzieś mniej więcej koło 2000, żeby to był rzeczywiście poziom pierwszej kategorii, powiedzmy. Więc troszeczkę jestem poniżej, ale takie mam ELO i tyle. No.
2: Aha, tak rozumiem. Wygląda.
1: Ale tam się tym akurat mało przejmuję, że mam trochę mniej. Ale gdzieś nie da się, żeby wszyscy mieli koło 2000, bo tam bardzo czasami nieduże niuanse decydują, że ktoś wygrywa, przegrywa. I tutaj to ELO takie jest, no, różnie to może
2: być. Ostatnio zabrakło ci raptem paru oczek do wejścia stopień wyżej, tak?
1: Znaczy było tak, raz grałem właśnie chyba, to właśnie ten turniej w Klinkówce, brakło mi chyba 4 oczek, żeby zrobić normę kandydacką. Aha. Ale no już trudno, było,
2: tak.
1: Minęło.
2: Życzymy powodzenia w takim razie na przyszłość. Ale
1: dziękuję. A chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, że na przykład ktoś może mieć pierwszą kategorię, ale bardzo długo nie grał i on może mieć ELO nawet 1700. Ponieważ jego poziom gry nie wzrastał, powiedzmy przez wiele lat, przez kilka lat nie grał, pojechał na turniej, bardzo dużo oczek stracił i wtedy na przykład ktoś mówi, o jak to pierwsza kategoria ma ten stały ranking tak zwany 2000, ale na przykład to ELO ma 1700 i to znaczy, że on gra dużo słabiej niż on kiedyś uzyskał tą kategorię. To jest już dożywotnia kategoria, którą uzyskał. No ale niestety jego poziom idzie w dół widoczny.
2: Jasne, rozumiem. To jeszcze w kwestii tych jakby turniejów i rozeznania się w tym, jak możemy się uczyć grać, chciałam cię zapytać z kolei o taką kwestię wydawnictw. Jeśli chcielibyśmy sami na początek uczyć się jakoś grać w szachy albo trenować, jeśli już potrafimy, czy orientujesz się, czy są jakieś wydawnictwa takie, które są dostępne dla osób niedowidzących czy niewidomych, które mogłyby być w tym pomocne? Halo?
1: To jest tak, jeśli chodzi o czasopismo, jest czasopismo Cross, które... Halo?
2: Tak.
1: Słychać mnie?
2: Tak.
1: Halo? Jest czasopismo Cross, które jest miesięcznikiem, wychodzi no, w miarę regularnie. Czasami było tak, że było opóźnienie, ale zawsze potem nadganiali, jak było coś do tyłu. I tam jest na samym końcu, zazwyczaj jest to jeden artykuł, który jest poświęcony szachom. Prowadzi go niezmiennie od wielu lat pan Ryszard Bernard i tam są różne rzeczy. Tam są na przykład jakieś partie z Mistrzostw Świata właśnie naszych zawodników, czy z Olimpiady, czy czasami z Mistrzostw Polski. Różnych tam są i też są różne artykuły, znaczy takie szkoleniowe różne rzeczy, na przykład izolowany pion, czy na przykład otwarta linia. Też i dla słabszych szachistów jest i trochę dla tam, powiedzmy,
2: bardziej zaawansowanych.
1: Bardziej zaawansowanych czasami. Artykuły. I to jeśli chodzi o gazetę. Ją też można właśnie na stronie cross.org.pl. Tam jest zakładka miesięcznik Cross i tam jest, dzisiaj nawet sprawdzałem, jest sierpniowy numer, najnowszy. I można tam sobie ściągnąć, może osoba niewidoma po prostu stamtąd skopiować i wrzucić to w Worda, czy tam jakoś mu tam program to przeczyta. To tak a propos.
2: Tutaj
1: tego.
2: Jeszcze chciałam.
1: I teraz dalej jeszcze, bo jeszcze chciałem powiedzieć. Mhm. Wiem, że to, nie wiem, czy to jeszcze jest w Warszawie, w naszej Bibliotece Centralnej. Są olimpiady szachowe na kaseta. Były.
2: Aha, i to były przebiegi konkretnych partii zarejestrowane, tak?
1: Znaczy tam ktoś przeczytał po prostu i to jest. Kolejną rzeczą, którą jest, są lekcje szachowe które kiedyś były na kasetach, myślę, że one nadal są, ale zostały przeniesione na płytę w formie, jeśli dobrze pamiętam, MP3-ki. To też prowadził pan Ryszard Bernard. I tam jest od do tak mniej więcej poziom do drugiej kategorii szachowej, jeśli ja dobrze pamiętam, trzecia po drugiej. I tam są różne rzeczy. Tam są otwarcia, tam jest gra środkowa, końcówki. Także tam jest to na czterech płytach. I jeszcze były lekcje szachowej strategii, tam było na 12 kasetach. Przepraszam, to było na kasetach. Nie wiem, jaki to był autor, nie pamiętam, już dawno tego nie miałem w ręku i wiem, że to było na kasetach. To tyle, co wiem, co jest jakby tak dostępne. Lub właśnie tutaj Jacek, który do nas pisze, można do niego napisać i on poda, on nagrał tam kilka płyt związanych tam z, jeśli dobrze pamiętam, tam chodziło o obronę sycylijską i jeszcze kilka innych tematów. Aha, trzeba do niego napisać, schematy, on to tak? Prześle, on to prześle, ponieważ on to nagrywał tam gdzieś w studio i on tam, nie wiem czy w studio, czy gdzieś, wiem, że można od niego też dostać materiały. Podam jego maila, bo tutaj pytałem się go dzisiaj właśnie, czy mogę. Jacek Stachanczyk, @o2.pl.
2: Aha, czyli to Jacek, ten mistrz tak, do nas, tak. Który jest w tej chwili mistrzem świata, to możemy przekazać.
1: Ja myślę, że to on, bo on wie, że ja dzisiaj miałem być u was i mówiłem mu, także myślę, że to on.
2: To jeszcze raz
3: serdecznie. Sądząc z loginu skype'owego, z jakiego do nas pisze Jacek, to mogę potwierdzić, że tak.
1: Aha. A ty bez racuch?
3: Dokładnie.
1: To on jest.
2: Jasna sprawa. To ślicznie dziękujemy i myślę, że ewentualnie osoby grające już w szachy, jeśli będą miały ochotę te przygotowane przez pana Jacka materiały prześledzić, będzie to na pewno dobrą wskazówką i świetnym uzupełnieniem tych wydawnictw, które są dostępne w bibliotece, czy też, a właśnie Sylwku, a w internecie też orientujesz się, czy są dostępne jakieś na przykład schematy gier opisane, które załóżmy osoby niewidome byłyby w stanie odczytać?
1: Powiem ci, że nie wiem.
2: Mhm, rozumiem.
1: Nie będę tutaj ci sprzedawał czegoś, czego nie wiem.
2: Jasne.
1: Myślę, że coś na pewno by się znalazło, jeśli wpiszesz w Google tam powiedzmy partia wiedeńska, to ci wyskoczy takie główne informacje, ale jako tak książek, znaczy jedynie chyba rozwiązanie byłoby jeszcze jakby były książki tak zwane zeskanowane. To też byłoby rozwiązanie dla osoby niewidomej, ponieważ ona może to przerobić albo pod Worda, albo pod, no albo jeśli PDF-a tam jakoś da się,
2: pod
1: żeby
2: warunkiem,
1: poczytała.
2: Pod warunkiem, że są one wydane w formie takiej opisowej, a nie w formie obrazkowej, bo wtedy
1: tak,
2: to
1: już tak, obrazkowej. Zupełnie nic i jeszcze nie jeden, jeszcze jeden warunek jest, bo czasami są tak książki pisane, że zamiast o zapisie, powiem tak tylko krótko, każda figura ma, zapisujemy dużą literą, czy na przykład król to jest K duże, skoczek to jest duże S i tak dalej. Jeśli jest to znaczkiem, to wtedy może program nie przeczytać, ale jeśli będzie normalny zapis, powiedzmy wieża D4, tak. Czyli WD4 w zapisie, tak się zapisuje, to każda osoba będzie mogła wtedy skorzystać. Tak. I myślę, że to jest jedyne rozwiązanie, jeśli są książki, jeśli byłyby książki zeskanowane.
2: Jasne. To w takim razie za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie się uczyć, jak się uczyć, gdzie trenować, czego to od nas wymaga i tak dalej, i tak dalej. Do rozmowy
1: jeszcze
2: z moim...
1: Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Jeśli osoby słabowidzące bądź niewidome mogą grać w klubach dla dobrze widzących, czyli no, dla, w cudzysłowie zdrowych, to ja bardzo zachęcam, żeby chodzić do tych klubów i grać, ponieważ tutaj ocieramy się o inne środowisko, o innych ludzi i tak mi się wydaje, że tam jest troszeczkę wyższy poziom niż u nas, jeśli chodzi o szachy. Niby mamy to samo elo, ale jednak jest różnica. Kiedyś to była duża różnica i to było widać, jak kiedy graliśmy w turniejach, na przykład w Koszalinie były wyjazdy. A jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, jest zgrupowanie kadry, zazwyczaj rok roczny.
2: Dobra, ale to najpierw skończmy o tych turniejach. To były takie jakby kategorie open, że grały osoby
1: tak,
2: ze zdrowym wzrokiem i niedowidzące, tak?
1: I często nam tam elo jechało w dół, także bardzo dobrze grać też w środowisku zdrowym, czyli w klubach otwartych, bym powiedział, bo tam naprawdę wychodzi, gdzie jakby jesteśmy na tym szczeblu szachowym. czy to jest rzeczywiście ta
2: kategoria. Jasne, to teraz jeszcze wróćmy do tych...
1: Z mojej strony, jeśli tylko jest to możliwe, to ja zachęcam, i żeby jak najbardziej uczestniczyć.
2: Jasne, to jeszcze wróćmy do tego, co zacząłeś mówić, a że tak powiem przerwałam ci, żeby wrócić do poprzedniej kwestii. Z tą kadrą szachową, to na jakiej zasadzie to się odbywa?
1: Jest tak, że są Mistrzostwa Polski i po Mistrzostwa Polski jest wybierana, znaczy kadra jest tam 10 albo 12-osobowa, już teraz nie pamiętam, ale chyba 10-osobowa i jest zgrupowanie kadry zazwyczaj rokrocznie przed ważnymi imprezami, czy to są Mistrzostwa Świata, Europy i tak dalej, czy Olimpiada.
2: Jasne. Sylwku, to troszeczkę porozmawiamy o tym, jak się uczyć grać w szachy i jak to robić, ile powinniśmy trenować. To może zacznijmy od tego, czy trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje do tego, żeby nauczyć się grać w szachy, czy może to zrobić każdy? I druga część pytania, czy do tego, żeby odnieść sukces w szachach, są potrzebne jednak jakieś konkretne predyspozycje?
1: To może powiem tak, jeśli chodzi o sukces w szachach, trzeba mieć pewne predyspozycje. Myślę, że trzeba mieć olbrzymi talent. Także tutaj każdy z nas ma na pewno jakieś predyspozycje, tylko jeden ma predyspozycję, że zrobi kandydata krajowego, drugi zrobi kandydata, znaczy na przykład mistrza FIDE, a trzeci zrobi arcymistrza, tak? Także tutaj każdy ma jakby inne predyspozycje. Jak ktoś tylko dojedzie tam do pierwszej kategorii i wyżej, jest mu bardzo ciężko się wydrapać na tej drabinie szachowej. Teraz zapytałaś o trening. To jest tak, z początku jest bardzo ważne, żeby mieć instruktora bądź trenera, ale myślę, że instruktor spokojnie wystarczy do tej trzeciej, drugiej kategorii. On na pewno pokieruje nas tak i pokaże nam, jak trenować, bo to jest, wygląda w ten sposób, że są zajęcia i po zajęciach trener najczęściej da jakieś zadania do rozwiązania do domu. A jeśli chodzi o samemu, jeśli już sami pracujemy nad szachami, pracuje się w tak najbardziej ogólny sposób. To jest kilka rodzajów treningów. Albo ćwiczymy debiuty, albo grę środkową, albo końcówki.
2: Jasne,
1: jeszcze do
2: jasne.
1: Tego dochodzą różnego rodzaju zadania o różnej tematyce. Powiem na przykład poświęcenie figury albo podwójne uderzenie, czyli jedna figura atakuje dwie figury naraz i któraś musi zginąć. Albo, nie wiem, matowanie na samym początku, to tam jest jakaś nauka, matowanie powiedzmy dwoma wieżami albo jedną wieżą albo hetmanem.
2: Czyli takie gotowe, krótkie schematy, tak?
1: Są, ale tutaj już potem wiadomo, czym wyższy szczebel i czym wyższy poziom, to potem się ten trening trochę zmienia, bo z początku są tam takie proste rzeczy jak wieże i tak dalej. Potem w późniejszym etapie to się zmienia, że są coraz trudniejsze rzeczy. Na przykład jest odciągnięcie figury albo zaciągnięcie figury i tak dalej. Także to są tak zwane, można by powiedzieć, że są albo są uderzenia taktyczne, albo kombinacyjne. I to są kolejne jakby zadania, czyli to tak mógłbym, to co powiedziałem wcześniej, mógłbym tak to do jednego worka wrzucić i tak podzielić.
2: Oczywiście.
1: I teraz zadać, ile czasu trzeba na taki trening. To też zależy od indywidualnych predyspozycji, bo ktoś na przykład bardzo szybko coś rozwiąże, a ktoś potrzebuje dużo więcej czasu. Tutaj ciężko powiedzieć, ale jeśli będziemy codziennie poświęcać szachom, tak jak w życiu, myślę, wielu innym rzeczom poświęcamy czas i widzimy tego efekty w różnej tam postaci. Na przykład codziennie gotujesz coś i potem mówisz, o, jaki dobry mi wyszedł placek. To tak samo tutaj. Znaczy, no akurat placek piecze. Ale chodzi mi tutaj o to, że jeśli poświęcimy ten czas, to potem widzimy te efekty. I tutaj chciałem powiedzieć taką rzecz jeszcze. To takie, ja tak mam bynajmniej, jak dużo trenuję, to mam w pewien moment takie, że tak jakby mam zniżkę formy, nie do góry, tylko nie hosta, tylko Bessa mnie łapie. Ale to jest, czyli można powiedzieć, później dopiero przychodzi ten progres, czuję po jakimś czasie rzeczywiście ten mój poziom poszedł do góry i czuję to nieraz na turnieju. I teraz przed samym turniejem, to tak powiem poza konkursem, powinno się przynajmniej z tydzień nie grać w ogóle w szachy, ani nie trenować, to ja tak praktykuję. po to, żeby nabrać tego smaku i tej chęci gry do rywalizacji z przeciwnikami czy przeciwniczkami, jeśli na tym turnieju są kobiety.
2: I żeby trochę chyba od tego grania takiego ciągłego odpocząć sobie, prawda? Żeby zebrać siły i koncentrację na te gry najważniejsze, tak?
1: Też, ale tu chodzi o to, żeby ten smak złapać, bo jeśli będziemy przetrenowani, to będziemy na szachy patrzeć z jakąś taką niechęcią i nie będzie nam się chciało liczyć wariantów, czy tam, no, siedzieć i grać też a ileś godzin.
2: Jasne. A powiedz mi, czy w twoim odczuciu jest taki wiek dla na przykład dzieci, kiedy warto zaczynać grę w szachy, bo po pierwsze wpływa to też na rozwój intelektualny dziecka, to raz, a dwa, że jest to wystarczająco wcześnie, żeby później wraz z rozwojem intelektualnym też szedł w parze ten rozwój nasz jako szachisty. Wiesz, tak żeby nie było za wcześnie, ani za późno ewentualnie, jeśli...
1: Znaczy najlepiej, żeby to był gdzieś mniej więcej wiek 7 lat. Aha. Niektórzy praktykują wcześniej, mówią, że 4 lata. Ale z tego co wiem, jak byłem na kursie instruktorów, mówili nam, że za wcześnie, jak jest 4-5 lat, dlatego że dziecko jeszcze nie ma do końca wykształconej orientacji przestrzennej i pola widzenia. Nie wiem dokładnie jak to jest, bo nigdy nie widziałem dobrze, ale tak skoro mówią i tak mówili ludzie, którzy uczyli i mają taką praktykę, no to myślę, że chyba tutaj nie sprzedawali jakiegoś dziadostwa. I ja dlatego bym proponował, żeby zacząć grę gdzieś tak 6-7 lat, żeby od tego wieku zaczynać grać, jeśli dziecko w ogóle chce. I przede wszystkim nie zmuszać, tylko zachęcać. To ma być przez pierwsze lata najlepiej. Zakładamy, że to mają, szachy mają być jako rozwój, najlepiej jako dobrą zabawę, przygodę. To tak przynajmniej co najmniej jeden rok, dwa lata. Chyba, że chcemy ukierunkować, że dziecko ma być jakimś tam zawodowcem, no to wtedy inaczej się do tego podchodzi, ale to jest tak naprawdę według mnie trochę szkodzące, bo zabija się tego ducha i tak dalej. Ale to jest mój punkt widzenia. Także jeśli tylko dziecko chce, to jak najbardziej. Nie ma nic gorszego jak zmuszanie, a nieraz widziałem, że rodzice zmuszali dzieci do grania w szachy, co się mija z celem w ogóle.
2: Jasne, że tak. Dobrze, to jeszcze chciałam zapytać, jakie są twoim zdaniem największe trudności przy uczeniu się przez osoby niewidome gry w szachy? Czy to są kwestie pamięciowe, czyli w kontekście zapamiętywania ruchów poszczególnych figur? Czy to jest kwestia zapamiętywania każdorazowo całej tej sytuacji na szachownicy? Czy problemy jakby z orientacją przestrzenną? Co jest taką trudną do przeskoczenia barierą przy nauce gry w szachy przez osoby niewidome, przy uczeniu się?
1: Czy ja myślę, że każdy ma jakby inną barierę, bo jeden na przykład będzie miał problem z orientacją przestrzenną, to co właśnie wspomniałaś. Ktoś inny będzie miał problem na przykład, będzie miał ograniczone pole widzenia, będzie go to męczyć, że będzie musiał powiedzmy kręcić głową, powiedzmy ktoś ma widzenie lunetowe, nazwijmy to, tak? To będzie musiał bardzo głową operować, żeby widzieć tą szachownicę, gdzie te figury stoją i tak dalej. Ktoś tam może mieć zamazany obraz. Także tu każdy może mieć różne trudności, jeśli mówimy tutaj tak
2: z stricte punktu wzroku,
1: stricte techniczne trudności, czyli wzrok. Na przykład taką trudnością jest dla nas to, że tak jak wspomniałaś o materiałach, że na przykład ja mogę powiedzieć to po sobie, że no wolniej mi idzie czytanie książek szachowych, przerabianie tego, ponieważ no muszę tak tutaj schylić się nad książką, przeczytać, ustawić na szachownicy i tak dalej. Na przykład to jest taka jakby u mnie trudność. Kupiłem sobie specjalnie mniejsze szachy Stauntony czwórki, które to jest taki rodzaj, bym powiedział, szachownicy i figur. To był taki mistrz świata, Staunton się nazywał i on wymyślił te szachy w XIX wieku. I jakby jego szachy zostały przyjęte jako międzynarodowe. Ja mam model 4, to są trochę mniejsze, bo zazwyczaj to są piątki, to są turniejowe, są piątki tak zwane, czyli wielkość tam chodzi o wielkość średnicę. Dlatego, że jak mam za dużą szachownicę, ja nie jestem w stanie ogarnąć, pole widzenia mi nie pozwala ogarnąć tej szachownicy, jest mi ciężko. Także dlatego mam na przykład mniejsze figury. No tak, mnie się wydaje, że generalnym jakby tutaj czynnikiem. No i jeszcze jest jedna rzecz, gdzie tam jeszcze, przepraszam, bo wrócę do tematu o tych predyspozycjach też, że troszeczkę trzeba mieć zmysłu matematycznego. Jeśli ktoś jest typowym humanistą i na przykład ma niestety, to się nazywa chyba dyskalkulia, tak? Jeśli tak. Nie ma matematycznego, to niestety on będzie miał problemy, żeby się nauczyć grać w szachy. No nie ma siły. No ta osoba prawdopodobnie, bo ja nie chcę nikogo przekreślać ani mówić, że on się nie nadaje, ale będzie ta osoba miała bardzo duże problemy. Ale jakby nauczyła się grać w szachy, to jej na pewno bardzo pomoże.
2: Bo właśnie chciałam cię zapytać o takie kwestie tych predyspozycji, czy są ludzie, którzy, że tak powiem, nawet widziałeś osoby, które nawet samych ruchów nie są w stanie zapamiętać, żeby grać w szachy, czy nie? Czy mówisz, że nauczyć się grać może każdy, a doskonalić swoje możliwości to już w zależności od talentu, tak?
1: Może powiem tak, podstawy każdy się nauczy. I tego jestem pewien i jeszcze mi się nie zdarzy, żeby ktoś się nie nauczył. Ale potem doskonalenie to już jest w ogóle inna bajka, inny szczebel.
2: Jasne. To teraz chciałam cię zapytać, bo mówisz o tym właśnie o przypadkach z osób z dyskalkulią, którym nauka gry w szachy może być pomocna przy niwelowaniu tego braku. Na jakie jeszcze inne nasze cechy osobowości, czy też umiejętności gra w szachy może mieć pozytywny wpływ?
1: No na pewno, jeśli pracujemy nad szachami, uczymy się cierpliwości, bo do szachów inaczej się nie da podejść jak z dużą dozą cierpliwości. Na pewno rozwijają orientację przestrzenną, poprawiają koncentrację.
2: A z takiego...
1: Opanowania, czy też w pewien sposób mogę powiedzieć, że powinny wyrabiać opanowania, aczkolwiek to różnie bywa podczas turniejów. No i oczywiście szachy poprawiają naszą pamięć. To na pewno wpływa. I jeszcze jedna rzecz, decyzyjność. Nie wiem, czy powiedziałem słowo decyzyjność.
2: Nie.
1: Zmuszają nas do tego, że musimy podjąć jakieś decyzje. Nieraz mamy dylemat, czy zagrać tą figurą, czy tamtą figurą. To jest jeszcze jedną rzecz, chciałem dodać. Uczą, to jest moje bynajmniej odczucie, uczą planowania i przewidywania w przyszłość. Już tutaj mówię nawet i w życiu to się przekłada, bo widzę grając w szachy, że często planuję coś do przodu. Czasami aż mówię, że zbyt matematycznie podchodzę, nawet czasami, bo zbyt za bardzo poplanuję. Także no, na pewno szachy bardzo rozwijają tutaj nasz intelekt.
2: Rozumiem, a czy twoim zdaniem jeszcze tutaj, że tak powiem, oprócz tych takich ogólnych umiejętności i cech osobowości, na które szachy mają pozytywny wpływ, w przypadku osób niewidomych, jakieś korzyści takie w życiu codziennym, które dla nas wypływają, powiedzmy, gdzie gra w szachy może pozwolić nam jakby udoskonalić te umiejętności, które będą nam kompensowały brak wzroku. Czy też z twojego doświadczenia możesz jakieś takie przykłady podać?
1: Przepraszam, możesz powtórzyć pytanie, bo jakoś tak nie za bardzo wiem, jak je ugryźć.
2: Jasne. Chodziło mi o to, czy powiedzmy z tego, jak obserwowałeś osoby niewidome, na przykład grające i niegrające w szachy i obserwowałeś je przez powiedzmy ileś tam lat, tak? Nie wiem, to byli twoi koledzy szachiści, czy tam osoby, które uczyłeś grać w szachy. Czy widziałeś, że powiedzmy te osoby, które grają w szachy, jako osoby niewidome z pewnymi rzeczami lepiej sobie radzą, nie wiem, po oczywiście takim dłuższym graniu, tak, kilkuletnim, z orientacją, z jakimś takim, nie wiem, wyobraźnią co do położenia różnych miejsc i tak dalej, czy to się przekłada twoim zdaniem, czy nie?
1: Wiesz co, nie zaobserwowałem czegoś takiego, ale myślę, że to na pewno przekłada się, jeśli chodzi o orientację przestrzenną. Że i tak samo na przykład ja grając w szachy, to mogę powiedzieć na sobie bynajmniej, miałem problemy z matematyką, zacząłem grać w szachy, skończyły się problemy z matematyką. Gdzieś tam to logiczne myślenie się uaktywniło, pobudzone zostało, czy rozumienie tego wszystkiego. byłem dosyć, jak dobrze pamiętasz, byłem dosyć taki, no, bym powiedział, żywy, delikatnie mówiąc. Najpierw dzięki szachom naprawdę dużo bardziej, potem się stałem spokojniejszy, nie byłem taki, no taki, no można powiedzieć, bardzo żywy.
2: Także, bardziej analityczny.
1: Także szachy opanowują, szachy powodują, że człowiek się robi taki bardziej stateczny, bym powiedział.
2: Aha, czyli mimo iż nie poprawiają refleksu, o czym świadczą rozliczne żarty, na pewno wpływają pozytywnie na różne nasze umiejętności. Myślę, że i to, i swego rodzaju elitarność tej gry, i fakt, że szachy jako takie są dla nas dostępne jako w kontekście osób niewidomych, nie ma większego problemu z tym, żebyśmy mogli w nie grać, bo nawet powiedzmy w domu z rodziną, z osobami zupełnie z dobrym wzrokiem i tak dalej, nie ma żadnego problemu, żeby grały z nami. Na ogół nie stanowi to dla nikogo przeszkody, żeby grać z osobą niewidomą na tej jej szachownicy, więc jest to też świetny sposób na spędzanie razem czasu i cementowanie rodzinnych relacji, bo jest to takie zajęcie, przy którym jest człowiek z człowiekiem, nic jakby nas nie rozprasza. Siedzimy sobie, gramy i myślę, że jest to taka bardzo fajna alternatywa dla tych takich rodzinnych rozrywek, niekoniecznie powiedzmy takiego najmądrzejszego sortu, którym się oddajemy z lubością, jak oglądanie całymi godzinami, nie wiem, telewizji, tak. Czy... No więc właśnie, więc myślę, że to też jest miła i dobra alternatywa.
1: No powiem tak, że ja na przykład dużo bardziej wolę sobie z kimś się spotkać, pograć w szachy, niż grać na przykład chociażby przez komputer, tak? Powiedzmy tam na, przepraszam, na Kurniku czy na jakimś tam innym portalu.
2: Bo jest ten kontakt osobisty, tak?
1: No ja wolę tak spotkać się z kimś i pograć, bo to jest całkiem inny odbiór partii. Tutaj mamy przed sobą partnera, czy tam partnerkę i widzimy jej, nie wiem, zachowanie, jak reaguje. No ona nie może ukryć pewnych, czy on ukryć pewnych swoich, nie wiem, tików. Tutaj widzimy, tak? Coś tam cmoknie, wiem, aha, o, chyba coś tam przeoczył, trzeba poszukać, tak? Już wiem. A tak to jak grasz z kimś przez komputer, to nie masz tego, nie masz tego takiego takiej żywej relacji z tą drugą osobą. A myślę, że przez szachy też można bardzo fajnie też spędzić czas, a to co powiedziałeś właśnie w dzisiejszej dobie komputerów i telewizji, a tym bardziej jaki leci w tej telewizji chłam, którego nie da się oglądać, szczerze mówiąc. No zaraz mnie ktoś tu może odstrzelić, że on uważa, że telewizja fajna jest, ale według mnie to tego się nie da oglądać. Są to bardzo trywialne programy i odmurzające, bym tak powiedział. A szachy po prostu są dla ludzi, no, jakby tu nikogo, żeby nie obrazić, no ale są dla ludzi, którzy no muszą chcieć myśleć.
2: Jasne. To myślę, że tym takim zachęcającym, pozytywnym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dziś szachista Sylwester Barnowski. Dziękuję Sylwku za przyjęcie zaproszenia do mojej audycji.
1: Ja również dziękuję, że mogłem być gościem Waszej audycji i tutaj pomóc i udzielić kilku wskazówek. Polecam się na przyszłość.
2: Jasne, dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony również dziękuję Państwu za uwagę w dniu dzisiejszym. W imieniu własnym i realizującego dzisiejsze Babie Lato Michała Dziwisza również zapraszam do słuchania kolejnych naszych programów. Tym z Państwa, którzy dzielili się dziś z nami swoimi opiniami i wskazówkami, serdecznie jeszcze raz dziękuję za kontakt. I zapraszam na kolejne nasze spotkania czwartkowe. Kłaniam się nisko. Ala Witek, do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Delikatne opóźnienie, ale jesteśmy. To jest Tyflo Radio na żywo z kolejnym odcinkiem Tyflo Podcastu.

0: wszystkim za chwilę. Za mikrofonem pierwszym Paweł Masarczyk, ze mną dzisiaj w studio Mikołaj Rotnicki.
1: Dzień dobry wieczór wszystkim.
0: Witaj Mikołaju i Piotr Machacz.
2: Dzień dobry wieczór, cześć.
0: Witajcie. No i jak konferencja? Ja myślę, że w ogóle przede wszystkim to jest chyba pierwsza konferencja, na którą nie zabłądziłem. Trafiłem w kilka sekund. To nie jest normą, bo w zeszłym roku mam wrażenie, że w aplikacji Apple Developers nie było tak łatwo kliknąć w tego streama. Gdzieś on był zagrzebany.
2: Ja w aplikacji TV trochę się naszukałem, ale znalazłem i to też przed konferencją na szczęście.
1: A ja tradycyjnie przed Maciem w Safari sobie odpaliłem na stronie głównej.
2: No, każdy z nas inaczej, okej.
0: Tak, każdy ma jakąś metodę. Najważniejsze jest to, że jak zwykle była ta transmisja wyposażona w audiodeskrypcję. Ja nigdy nie słuchałem audiodeskrypcji, szczerze mówiąc, nigdy nie zdążyłem na czas, żeby być w tej transmisji przed rozpoczęciem wydarzenia. I nie zwróciłem nigdy uwagi też przez to na to, że jak jeszcze leci sobie ta muzyczka, taka te elevator music, takie, ja lubię takie muzyczki w ogóle, takie. Które grają na przykład w sklepach, jak się testuje głośniki. To było coś takiego i w tle od czasu do czasu po prostu troszkę jak komunikat o, nie wiem, przerwanym nadawaniu czy zakończonym nadawaniu leciała informacja, że słuchasz audiodeskrypcji i opis tej grafiki statycznej, czy niestatycznej, ale tej animacji, która przemieszczała się na ekranie w kółko i w kółko i w kółko. No i potem wszedł na scenę cały, może nie cały na biało, ale też w jakichś rozbłysku efektów graficznych Tim Cook. No i się zaczęło.
2: Tęczowa scena oczywiście, trzeba dodać.
0: Tak, tak.
1: Tak, scena w ogóle była w centrum tego spotka całego Apple Park, w ogrodach właściwie, bo ta siedziba jest taka, no, szklany, gigantyczny budynek, jak pierścień, a w środku jest taki ogród po prostu. No i on się w tych ogrodach przechadzał. Była tam jakaś taka scena zrobiona i taki, wyglądało to tak trochę jak amfiteatr z łukiem tęczy.
0: O, no to... Miło znać takie szczegóły. Ja w ogóle, odkąd Apple ma te konferencje z audiodeskrypcją, za każdym razem jak oni coś nowego zapowiadają i pokazują, w ogóle zaczęło się wszystko od takiej animacji osoby, programisty, który siedział przy komputerze i coś tam sobie kodował. I nagle po prostu... wyłania się coś, ktoś tego, jakaś tam bańka, wylatuje przez okno, przewraca się kubek. Ja, mając już doświadczenie z audiodeskrypcją na przykład seriali Netflixowych, spodziewałem się jakiejś sceny akcji pokroju Stranger Things, ale no nie nastąpiło to i szczerze mówiąc nigdy to nie następuje. Po prostu wchodzi Tim Cook i zaczyna, i to też bezwzględnego jakiegoś przedłużania, od razu wchodzi praktycznie po kilku zdaniach do sedna. No i tym pierwszym sednem były dzisiaj nowe MacBooki Air, Mac Studio i Maci Pro. Macie pospisywane tam specyfikacje?
2: Tak, tak skrótowo, chyba że ty Mikołaju też coś chcesz dodać.
1: Znaczy, no pierwszy chyba był prezentowany ten MacBook Air.
2: Tak, 15-calowy.
1: Powiększony jako 15-calowy, bo do tej pory chyba były tylko te 13.
2: 13, tak.
1: Więc ona nawet 15.3 z tego, co udało mi się tam gdzieś zaznaczyć. No i podobno też się oczywiście chwalili, bo to wiadomo, że Apple też się chwali, że to jest najcieńszy 15-calowy laptop na świecie.
2: 11,5 mm tutaj sobie zapisałem grubości.
1: Tak, właśnie też było, nie?
2: Co to jeszcze może też osoby niewidome może zaciekawić, to jest to, że ten 15-calowy MacBook Air ma 6 głośników i wspiera dźwięk przestrzenny, ta 13 ma tylko 2. No fajnie, przynajmniej z tego co wiem w MacBookach Pro, no to ten system 6-głośnikowy jest całkiem fajny, więc tutaj dostajemy też lepszą jakość dźwięku. Różnica w cenie to jest chyba jakieś $100, tak? Bo...
1: No ten był 12,99, jeśli chodzi
2: o
1: podstawową wersję.
0: Tak, czyli $1,300.
1: Tak.
0: Zobaczymy jak to wyjdzie w Polsce.
2: Tak.
0: Ale... No chyba tak cenowo, jak to na MacBooki. Większych zaskoczeń nie ma.
2: Tak, no 18 godzin na baterii, więc to bardzo dużo.
0: I to duża rewolucja względem poprzednich modeli, bo ja mam wrażenie, że o tych 6 głośnikach już słyszałem, ale to w Pro.
2: To w tych Pro to jest pierwszy raz, kiedy to się pojawiło w MacBookach Air. No MacBooki Air są mimo wszystko nawet w tej 15-calowej wersji chyba dużo lżejsze niż taki MacBook Pro. Tutaj oczywiście też nie mamy wentylatorów, więc taki komputer można łatwiej przenieść. On nie ma tego ekranu tak jasnego jak MacBook Pro. MacBook Pro jednak jeszcze ma chyba dużo lepszy, jaśniejszy ekran, tam chyba jasność to jest jakieś 1200 albo 300 nitów, tu jest tylko 500, więc no tutaj jacyś graficy to będą woleli sobie kupić te MacBooki

0: które mają też lepsze procesory. Jak ktoś chce po prostu taki większy ekran, nie wiem, bo po prostu tak woli, albo do jakiegoś oglądania filmów, czy coś w tym stylu, no to myślę, że takich osób taki sprzęt się sprawdzi, no zwłaszcza, że to jest dużo tańsze od takiego podstawowego MacBooka Pro.
1: No,
0: 14
1: tym
0: czy 16.
1: bardziej, że ta linia R od samego początku zawsze była taka, no, takim, można powiedzieć, takim laptopem wejścia, można powiedzieć,
0: tak.
1: Dla tego, nie?
2: Tak. I to jest też pierwszy raz, kiedy MacBooki R mają M2? Czy...
0: 13 już miały.
2: A, 13
0: wcześniej.
2: Miały.
0: Tak.
2: Okay.
0: Tutaj są ten sam, te same procesory w obu, czyli M2 właśnie, jak powiedziałeś.
2: Jasne. Wy możecie się z nami oczywiście kontaktować. kontakt.tyflopodcast.net. To jeżeli chcielibyście się z nami kontaktować pisemnie, oczywiście również aplikacje, czy ta na Windowsa Dawida Piepera, czy Tyflocentrum na iOS Arka Świętnickiego, kto ma. Możecie się z nami kontaktować także głosowo tyflopodcast.net/zoom. No i też możecie pisać komentarze, to jeszcze pisemnie, na Facebooku i YouTubie, bo tam oprócz naszego standardowego streama radiowego również transmitujemy, więc dajcie znać, czy oglądaliście konferencję, słuchaliście, przeżywaliście razem z nami, tak samo jak my mniej, coś was podekscytowało, coś was zawiodło. Piszcie, dzwońcie, opowiadajcie.
0: Może tak?
2: Tak. Proszę?
0: Chciałem jeszcze dokończyć wątek nowych Maców, bo akurat tam jeszcze kilka nowych się pojawiło. Też no to właśnie mówiliśmy o tych wejściowych laptopach, a teraz mówimy o komputerach stacjonarnych, bo pojawił się też nowy Mac Studio z procesorem M2 Max. To jest chyba pierwszy raz, kiedy ten procesor się pojawił, chyba że już był w MacBookach Pro, nie pamiętam szczerze. Nie wiem, czy Mikołaju to kojarzysz.
1: Nie, on chyba nawet jest jako nowy w ogóle.
0: Jako nowość, no właśnie też
1: bo
0: mi się
1: tam
0: tak
1: było M2 Pro było. A teraz zaprezentowano M2 Max. M2 Max.
0: I jeszcze,
1: no, jeszcze M2 Ultra. To już w ogóle taki...
0: Tak. M2 Ultra to jest dosłownie dwa procesory M2 Max połączone ze sobą. Ale zacznijmy od początku. Ten M2 Max no to jest 25% szybszy od M1 Max. Czyli tutaj mamy... To jest w procesorze, a o 50% w grafice. Więc tutaj na jakieś przetwarzanie filmów. M2 Ultra, no to już mówiliśmy, to jakby dwa połączone procesory M2 Max. Teraz mamy 24-rdzeniowy procesor, który jest też 20% szybszy. 32-rdzeniowy silnik neuronowy. I tutaj Apple się chwaliło czymś ciekawym, bo ten procesor M2 Ultra może wspierać do 192 GB zunifikowanej pamięci RAM. To jest dosyć dużo i tutaj się chwalili, że ten procesor jest w stanie spokojnie trenować duże modele, na przykład właśnie sztucznej inteligencji różnej, których nawet czasami na takich dobrych kartach graficznych się nie da wytrenować.
1: Mm-hmm. To może... Też gdzieś sobie odhaczyłem również a propos tych licytowania się tych ilości rdzeni, tam gdzieś mi mignęło 76 rdzeni graficznych.
0: Bardzo możliwe, że coraz więcej jest tych rdzeni.
2: Te ilości strumieni wideo, 4 czy 8K?
1: Tak, 22 strumienie. Nie?
2: Tak, i to w ogóle było podawane jako przykład, że NBC chyba i w ogóle stacje telewizyjne wykorzystują do produkcji swoich programów telewizyjnych te Maci.
0: No właśnie, wyszedł nowy Mac Studio, który ma ten procesor albo Max, albo Ultra, można sobie wybrać, ale też wyszedł ostatni Mac, który jeszcze wcześniej był na Intelu, czyli Mac Pro, który zaczyna się od procesora M2 Ultra, ale to, co ma ten Mac Pro, czego nie mają te inne Maci, to jest to, że to jest taki bardziej typowy komputer, łącznie z tym, że mamy wejścia na karty na PCI, więc tutaj już naprawdę, jak ktoś potrzebuje jeszcze sobie jakąś grafikę albo pamięć dołożyć czy coś, no to ten komputer można sobie jeszcze ulepszyć później, bo te inne Maci, no to kupimy, to już tam tak naprawdę nic nie możemy zmienić, co jest w środku, no tutaj możemy sobie karty różne dokładać. No i oczywiście mamy ten procesor, tak jak już wspominaliście, który jest naprawdę potężny.
1: No i oczywiście fajna cena, bo to ma ponad $6000.
0: To chyba coś koło tego, tak. Typowo sprzęt pro.
2: Któryś z tych Maców was zainteresował jakoś tak, żeby... Myślę pewnie szczególnie o tych MacBookach R.
1: Znaczy MacBook R ja zawsze sobie ceniłem tą linię, bo ona jest taka, jak powiedziałem, no trochę wejściowa. Wiadomo, że te ceny to i tak wszystkich sprzętów Apple'a trochę poszybowały. Jeszcze też pamiętamy być może czasy, jak tam MacBook R nawet był gdzieś za około 4000 zł, tak? Ale to były dawne czasy. Ale jako taki jakby laptop wejściowy dla ludzi po prostu tak zwykłych do pracy, na studia czy coś, to Jak najbardziej po prostu, tak? No,
0: tak, tutaj... no ja akurat wolę mniejsze ekrany. Wcześniej miałem 15-calowego MacBooka Pro, ale potem wróciłem do Maców, no to już kupiłem 13 i no to jest, no jak to się całkiem nie widomo, no chyba, że bardzo mu zależy na tych głośnikach, to raczej myślę, że te 13 a też są fajne, mamy też te 14-calowe MacBooki Pro, jakby ktoś potrzebował większej mocy obliczeniowej, które też nie są jakoś bardzo większe, bo tam są węższe ramki też na tym ekranie. Ale ktoś właśnie potrzebuje większego ekranu, może tutaj osoby słabowidzące wolały mieć trochę większy ekran, a nie płacić za MacBooka Pro, no to myślę, że fajny sprzęt.
1: No i jeszcze taka też dodatkowa trochę korzyść, jak już też jesteśmy przy tych nawet cenach, tak? No bo wejście tego MacBooka R nowego, no tam też powiedzieli, że spadły ceny z tego powodu tych mniejszych MacBooków R starszych, nie? Więc to zawsze tak idzie za tobą, więc niejako ten postęp znowu sprawia, że ewentualnie dla kogoś, kto no, czaił się na jakiegoś nowego MacBooka, a nie pasowała mu, powiedzmy, cena, no to tam, nie wiem, jak to się przekłada, obniżenie ceny, powiedzmy, o $100 w Stanach, ale jak to w Polsce się przełoży, to czasami też różnie bywa, ale wiadomo, że trochę taniej zawsze może być.
2: Tak, no więc jeżeli znosiliście się z zamiarem zakupu, to rozejrzyjcie się, bo opcji jest w tym momencie dużo, można sobie wybrać taką pod siebie.
1: Tak, i też warto powiedzieć, że te Maci w ogóle, one zamówienia są dostępne już od, znaczy zamówienia od dzisiaj, a dostawy od przyszłego tygodnia z tego co
2: wiem. No i super, i to na całym świecie.
1: Tak.
2: Okej, okay, super. No i potem od MacBooków nowych i Maców innych poszybowaliśmy znaną nam ścieżką do nowego iOS-a 17. I no, nie wydarzyło się wbrew pozorom wiele i mam wrażenie, że mówimy to co roku, ale z drugiej strony ja sobie tak przed dzisiejszym spotkaniem, przed dzisiejszą konferencją, no i naszym tu spotkaniem, uświadomiłem, że ja lubię te konferencje Apple i lubię podejście Apple do tego, co prezentują za jedną rzecz, że nie kryją się za wielkimi słowami i za wielkimi, powiedzmy, takimi trendami, buzzwordami i takimi słowami klucz, które w tym momencie są modne w technologii. Czyli tak jak tutaj się naśmiewaliśmy kiedyś z konferencji Google, że słowo sztuczna inteligencja było odmieniane przez wszystkie przypadki, tylko że angielski nie ma przypadków, to Apple pokazuje praktyczne funkcje. I to jest coś, co mi się zawsze podobało w starej technologii, czyli właśnie te telefony komórkowe, które wychodziły we wczesnych latach 2000, tutaj znów się odwołuję do mojej audycji sprzed kilku miesięcy, one konkurowały funkcjami, nawet nie tym, że który ma mocniejsze podzespoły, który ma, nie wiem, bardziej wydolny tam ekran, czy pamięć RAM, czy coś jeszcze, czy procesor, tylko jakie oferuje funkcje. I tutaj Apple też w sumie idzie tą ścieżką, że my przyzwyczajeni już do jakichś wielkich premier, do tego, że co roku mamy jakiś nowy trend w technologii, który jest eksplorowany na wszystkie możliwe sposoby. Nagle widzimy Apple'a, który pokaże nam, no tu w wiadomościach daliśmy to, w zdjęciach to, w telefonie to. No i stwierdzamy, no w sumie nic się nie wydarzyło. Ale z drugiej strony oni skupiają się na tym, żeby pokazywać te praktyczne funkcje, które, te drobne rzeczy, które albo nam życie ułatwią, no albo w jakiś sposób sprawią, że zauważymy, że z naszego telefonu korzysta się w ogóle inaczej. No i tak nie było inaczej tym razem, bo zaczęło się od aplikacji telefon i FaceTime i wiadomości. No w telefonie coś, co już chyba potwierdziliście przed audycją w naszych rozmowach tutaj jeszcze zakulisowych, czyli transkrypcja poczty głosowej na żywo. Po co? Ano po to, że jeżeli otrzymujemy od kogoś połączenie, nie wiemy, czy chcemy to odebrać, czy nie, możemy tak ostrożnie, jakby asekuracyjnie wysłać to połączenie na pocztę głosową i dzięki transkrypcji na żywo przeczytać, co ta osoba tam na żywo mówi, czy to ważne, czy to ktoś w ogóle, kogo znamy, z kim chcemy rozmawiać, czy jakiś telemarketing. I możemy w trakcie jeszcze, jak ta osoba się nagrywa, podjąć tą rozmowę i zdecydować, nie, jednak to jest ważne, muszę porozmawiać. No i ta funkcja już wiemy, że w Polsce na ten moment przynajmniej dostępna nie będzie, prawda?
1: Tak, bo tłumaczenie na razie po angielsku tylko będzie, no ale to jest takie troszeczkę, jak to się mówi, oczywiste, taka trochę oczywista oczywistość, tak. Chociaż czasami Apple potrafi zaskoczyć. No ale na pewno jest kwestia taka, że no, coś oczywiście wchodzi, potem czekamy tak jak na Siri już ile lat? 12?
2: No.
1: Nadal go nie ma. Ale no, to pokazuje troszeczkę jakąś tam zawsze innowację. Nie? I zawsze to jest ważne, to co powiedziałeś, Pawle, że oni nie dają, że tak powiem, jakieś mnóstwa wodotrysków, robimy to i to, tylko zawsze to jest w kontekście użytkowania, tak? Czyli zawsze pokazują, jak dana funkcja gdzieś tam się usprawnia, po to, żeby usprawnić tam konkretną rzecz, w tym przypadku akurat rozmowy akurat. Nie?
2: Tak, i w ogóle fajnie, że coś odnośnie rozmów zrobili, bo można by pomyśleć, że zasadniczo wszystko się opiera już teraz na tych internetowych protokołach. FaceTime, iMessage, Nearby Share, o którym też za chwileczkę powiemy. Natomiast tak naprawdę iPhone jest też telefonem. I można o tym czasem zapomnieć. Jest bardzo łatwo i bardzo jest to kuszące, ale jest to telefon, smartfon, który potrafi też wykonywać połączenia. Więc, ale to jest jedyna nowość, jeśli chodzi... Ale nie jedyna nowość, bo też doszły... No jak to będzie po polsku nazwane?
0: Ja to napisałem wizytówki, ale czy wizytówki, dobrze myślę, tak? To...
2: Ten... Możemy obstawiać, jak przetłumaczy to polski oddział tłumaczeniowy.
1: A w oryginale jak brzmiało?
0: Posters chyba po prostu?
2: Posters!
1: Tak na marginesie, plakaty. Żeby tak jeszcze uściślić, te wizytówki to jest w ogóle też takie coś, co już po części w iOSie 16 trochę było, tylko jest rozwijane. To może jest takie coś, co cieszy bardziej oko osoby widzącej. W każdym razie chodzi głównie o to, że na ekranie głównym, tym zablokowanym, jak dzwoni do nas jakaś osoba i jest przypięta do niej właśnie ten poster, czyli ten, no, ja na to po prostu przetłumaczyłem wprost, plakacik taki, tak? No to po prostu wyświetla nam się zdjęcie tej osoby na całym ekranie, ale jeszcze oprócz tego można customizować czcionki i tam dali taką ciekawą rzecz, no bo my to widzimy, znaczy osoba widząca no widzi to w pionowym układzie ekranu i tam dali taką jakby może fajną cechę dla języka japońskiego, gdzie te napisy pisane w pionie, już teraz nie pamiętam, czy to jest katakana, czy hiragana, czy której z nich jest pisane pionowo i że one będą się prezentować wspaniale właśnie między innymi z japońskimi napisami w pionie na przykład, ale oczywiście w innych językach też.
2: Tak, ale też emoji będzie można dodawać do tych zdjęć, będzie można w jakiś sposób je obmalowywać. Nie do końca zrozumiałem, czy ta funkcja sprawia, że inni mogą ustawić, jak się będą wyświetlać u nas, czy to my możemy sobie spersonalizować?
1: Nie, my u nas. To jest nasza lokalnie. Personalizacja po prostu, lokalna.
2: No ciekawe, czy Apple doda jakiś taki twist dźwiękowy. Z myślą właśnie też troszkę o nas, ale Apple lubił czasem takie interfejsy równoległe, wszak myszka Miki nie tylko wygląda i na Apple Watchu, a też zapowiada nam godzinę. Może jakieś efekty dzwonków by doszły, jakieś tam ulepszacze, upiększacze, no gadżecik, ale może pomyślą. No dobra, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o połączenia, bo też FaceTime doczeka się transkrypcji, ale też przez to, że w FaceTime pojawi się poczta głosowa.
0: Będzie no to poczta wideo chyba, no nie? Bo jak dzwonisz na wideo, to...
1: Wideo, tak. Będzie można po prostu w razie czego, jeżeli ktoś nie odbiera, a wydarzyło się coś takiego, no... bardzo ważnego i chcemy komuś pokazać, że no, dobijamy się tu z jakimś tam wydarzeniem, tak, które no, teraz się dzieje i tego to można nagrać taką odpowiednik wiadomości wideo i ona się po prostu gdzieś tam zachowa takim, no nie wiem, video voicemail, że tak powiem i ta osoba będzie mogła sobie odtworzyć tą wiadomość wideo.
2: No właśnie wiemy, czy to będzie jakaś osobna sekcja tej wiadomości, czy to po prostu pójdzie jako filmik bądź głosówka w iMessage, tak jak to ma WhatsApp rozwiązane, czy Messenger.
1: Trudno powiedzieć. No tam było pokazywane wszystko z poziomu FaceTime'a jako takiego, ale ja sądzę, że to może być po prostu na takiej zasadzie, że no pojawi się powiadomienie, ktoś to kliknie, no i gdzieś tam...
0: Może to się będzie wyświetlało na tej zakładce poczta głosowana w aplikacji.
1: Być może.
2: Zobaczymy. I z FaceTime'a to chyba było tyle, prawda? Potem od razu... Przeszliśmy do iMessage. No i w iMessage tych nowości troszkę jest. One są w dużej części jakieś bardzo wizualne. Jedna rzecz, która mi się rzuciła i chwała im za to, ukryte zostaną aplikacje pod kolejny przycisk. Aplikacje te iMessage, które były wybebeszone na wierzch i zawadzały na tym ekranie tak, że ja mam problem znaleźć często pole edycji, żeby napisać wiadomość.
0: Mhm. To prawda, z drugiej strony pewnie osoby, które lubią nagrywać wiadomości audio, ja nie wiem ile takich osób jest w Polsce, za granicą chyba trochę jest to pewną, będą rozczarowane, bo to już było ukryte, bo tam trzeba było wejść w wiadomości, potem w audio, dopiero potem przycisk nagrań, to teraz będą miały jeszcze jeden przycisk, ale generalnie zgadzam się z tobą, bo tam naprawdę był straszny bałagan.
2: Tak, to prawda.
1: No i te wiadomości audio też będą miały transkrypcję.
0: A właśnie, tak.
2: A tak.
1: Mhm. Czyli będzie można nagrać wiadomość głosową, a w tle zrobi się też transkrypcja, czyli ewentualnie będziemy, no przypuszczam, że to znowu też będzie na tą chwilkę, no nie wiemy, czy tak będzie tylko po angielsku, czy nie, ale tak coś czuję, że na razie chyba tak.
0: Jeszcze tutaj w wiadomościach się pojawiły reakcje naklejkami, to też coś, co już inne komunikatory miały, no wiadomości miały reakcje, ale takie chyba 5 albo 4 albo 5 takich podstawowych. Każda z nich miała swój dźwięk powiadomień notabene, to też takie fajne. Ale mniej więcej właśnie tutaj te naklejki, to tam się też interfejs pozmieniał, można nawet ze zdjęć kogoś wyciąć tak dosłownie i zrobić, zmienić w naklejkę i te naklejki będą dostępne w ogóle wszędzie, gdzie mamy klawiaturę emoji.
1: Mhm. Czyli nawet, no, nawet tam mówili, że same emoji można będzie w naklejkę zmienić, tak, i tam jakieś animacje dodawać, różne rzeczy. Mhm. I będzie można na przykład w ogóle naklejkę przykleić do już wcześniejszych, na tych tak zwanych bąbelków wiadomości, nie? Czyli poprzednie są jakieś wiadomości, będzie można jakby przykleić jakąś osobę, i ona to wtedy też zobaczy i to będzie jakby no, jakieś tam powiedzmy oznaczenie na przykład, że to jest ważne dla kogoś. Mhm. Ale...
0: Jeszcze z takich mniejszych nowości w wiadomościach, co tutaj sobie zapisałem na przykład, że wyszukiwają moje filtry, więc możemy sobie jakoś jeszcze bardziej precyzyjnie wyszukiwać. I jeśli otworzymy jakąś konwersację, gdzie mamy dużo nieprzeczytanych wiadomości, będzie przycisk, który nam to automatycznie przewinie do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości.
2: A to jest super, bo to tego na przykład nie ma, albo ciężko to znaleźć, mam wrażenie, w Messengerze na przykład. A WhatsApp ma to bez problemu, Telegram ma to bez problemu, Signal chyba też. No, także super, super, bo to bardzo ważna rzecz. Zwłaszcza jak ktoś chce na poważnie założyć sobie grupkę na iMessage'u i z niej korzystać. Też chyba, jeśli chodzi o lokalizację, mają się pojawiać one, jeżeli mamy przez aplikację Znajdź Find My, mamy znajomych, których lokalizacja mamy udostępnioną, no to ma się ona teraz pojawiać gdzieś tam w jednej linii.
1: Czy... Znaczy to nawet nie tylko to, tylko to w ogóle jakby jest taka dodatkowa funkcja, to się nazywa check-in. I to będzie część to wiadomości. Też. I to będzie ma być na zasadzie takiej, że jeżeli mamy jakichś tam swoich bliskich, znajomych, rodzinę, to ona oczywiście też będzie wspierana gdzieś tam jakoś tam sztuczną inteligencją na zasadzie, że załóżmy, no wracamy do domu, a nasza, nie wiem, druga połowa albo mamusia gdzieś tam się martwi, czy my dojechaliśmy, no to na bazie tego, jak my się gdzieś tam poruszamy, oczywiście to jest wcześniej do włączenia po obu stronach, także że to nie jest tak, że dana osoba będzie nas śledzić, ale wystarczy, jak dotrzemy do jakiegoś tam miejsca, i ta aplikacja automatyczna, czy ta funkcja automatycznie wyśle iMessage do tam mamy, no synek dojechał na przykład, tak? Ale jeżeli na przykład też dali taki przykład, jeżeli powiedzmy no dojeżdża załóżmy tam dosyć często do jakiegoś miejsca, a coś się wydarzy po drodze, no nie wiem, już powinien być, tak? A jeszcze go nie ma, a cały czas gdzieś jest w jakiejś innej lokalizacji, to on jest w stanie, a gdyby się nawet nam coś stało, to on jest w stanie nawet podzielić informację, że na przykład mamy bliski rozładowania telefon, czyli nawet status baterii wysłać. Słuchaj, bo tam synek jeszcze nie dojechał, ma jakieś problemy z telefonem i ma jego bateria to jest 2% na przykład. Nie? Więc tam gdzieś takie coś też wychwyciłem.
2: To jest może być bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza dla osób na przykład, które jakieś pierwsze swoje kroki z orientacją przestrzenną stawiają i mają wokół siebie takie wspierające środowisko, które chce im w tym pomóc, ale jednocześnie chciałoby też wiedzieć, gdyby coś się stało, że trzeba zareagować, czy rodzice, czy właśnie druga połowa, czy ktokolwiek, kto nas w tym
1: albo dzieci wspiera. Na przykład, no tak. Jakieś tam, albo wręcz nawet w drugą stronę, tak, jeżeli mamy powiedzmy jakiegoś seniora, tak, który no może mieć jakieś tam problemy z, nie wiem, jakieś, nie wiem, z poruszaniem się albo no nie daj Boże problemy typu, nie wiem, jakaś choroba Alzheimera czy coś takiego, gdzie można po prostu śledzić tą osobę w jakiś sposób i aplikacja jakby sama, znaczy aplikacja, no ta funkcja jakby sama w sposób inteligentny na podstawie analizy tych typowych zachowań będzie mogła zaalarmować ewentualnie, że słuchaj, ale twoja babcia jeszcze do domu nie dotarła, coś się chyba stało, nie?
2: No tak. Ale to jest chyba rozbudowanie funkcji, która już poniekąd jest, bo w aplikacji Znajdź przecież była możliwość, jeżeli mieliśmy znajomych pododawanych, których lokalizację mieliśmy udostępnioną, żeby informowało nas, kiedy dotrą w określone miejsce.
1: Tak, można. A tu się ma to dziać niby tak automatycznie po prostu.
2: Bez, lokalizacja nie jest dostępna cały czas. W momencie, kiedy coś zaczyna się dziać niepokojącego, to wtedy ona się włącza na całkowite udostępnianie, ale nieważne, my nie musimy wybierać miejsca, które jest domem, to ta druga strona określa, czym jest dom i wtedy to się wszystko dzieje też automatycznie. No, więc tutaj chyba o to chodzi. No i tam jeszcze przy odpowiedziach chyba, że inline, czyli jakby no w jednej linii z wiadomością, jeżeli coś tam odpowiadaliśmy komuś, to teraz ma to jakoś tam lepiej wyglądać.
0: Czyli no właśnie.
2: Tak. I do czego oni następnie przeszli? Zdaje się, że do tych funkcji Nearby Share.
0: Nawet Name Drop to się nazywa u nich.
2: Znaczy tak, znaczy Name Drop to jest jedna z tych nowych funkcji, bo tam kilka nowości weszło chyba.
3: To ja może od razu, korzystając z okazji, przeczytam właśnie komentarz jednego z naszych słuchaczy. Tak. Na YouTubie się pojawił komentarz użytkownika, który podpisuje się jako Hello Field Day. Dzień dobry, widziałem też prezentację i to, co mi się spodobało, to wymiana kontaktów w telefonie przez zbliżenie.
2: Tak, właśnie to jest ta funkcja Name Drop. Tutaj dla osób, które nie znają języka angielskiego, to wyjaśnienie, to jest bardzo fajna gra słów, bo name dropping to jest praktyka chwalenia się, że znam sławne osoby. Czyli rzucam nazwiskami, tak, na lewo, prawo. Ja to spotkałem Brada Pitta, a ja to w sumie regularnie chodzę na basen tam z Fredem Durstem z Limp Bizkit. Nie wiem, czemu taki przykład, ale na to o co chodzi w name droppingu, że się po prostu rzuca imionami gdzieś tam na lewo i prawo, jakimiś ksywkami, imionami, nazwiskami. No i my możemy tak rzucić swoją, i chyba nie tylko, bo to jest ogólnie wymiana jakichkolwiek kontaktów, przez właśnie Nearby Share.
0: Wszystkiego można powiedzieć.
1: No to jest tak. Jakby, to też jest nawet troszkę, z jednej strony oczywiście tutaj masz to, co przed wieczką powiedziałeś, a z drugiej strony trochę nawiązanie do AirDropa, tak? Bo to jest
2: no
1: tak, tak naprawdę
2: tak.
1: Przez to, przy czym jakby samo jakby wywołanie tego będzie się działo już po prostu przez samo zbliżenie tych iPhone'ów do siebie, tak? Czyli iPhone'y się jakby wzajemnie wykryją i on jakby się domyśli, że chodzi nam o przekazanie kontaktu i na telefonie wysyłającym wiadomość pojawi się informacja, słuchaj, który tam numer z twoich kontaktów, czy tam, który numer z twoich tych mamy przekazać, nie? Czy całe, czy wszystkie i tak dalej. Nie? I to samo też będzie się działo a propos tych zbliżeniowych rzeczy. Była taka właśnie też praktyczna, bo mi się też właśnie to podoba, że oni takie praktyczne case'y użycia tego, gdzie masz na przykład dwie osoby, które wspólnie uprawiają jogging i ta opcja SharePlay też będzie dostępna, czyli na przykład dwóch z iPhone'ami się spotka, jeden słucha takiej muzyki, drugi takiej, a wiesz co, słuchaj, puśćmy sobie to, co ty słuchasz, tak? I wystarczy zbliżyć te iPhone'y, rozpoczynamy bieg i oboje na słuchawkach słyszymy tą samą piosenkę.
0: Albo oglądamy film ze sobą widzącą, na przykład na Netflixie, akurat chyba Netflix tego nie wspiera, ale Disney Plus na przykład, czy Apple TV, tak? My sobie z audiodeskrypcją, a on, ta druga osoba bez.
2: Albo gramy w gry.
0: Właśnie.
2: Albo gramy w gry. Czyli wszystko to, co do tej pory przez SharePlay robiliśmy przez FaceTime'a, czyli musieliśmy być połączeni w tej przestrzeni wirtualnej, to samo możemy teraz robić w tak zwanym potocznie realu. Wystarczy po prostu zetknąć telefony. No i to jest super. Z ciekawości, jak ktoś testował tą muzykę, czy my, mając taką wspólną sesję, możemy też sterować jakąś tym, nie wiem, podrzucać nasze kawałki albo tam sterować odtwarzaniem coś tam?
0: Da się, tak, na pewno się da. Zresztą to też było później omawiane w kontekście samochodów, ale chyba się da. Ja akurat tego nie testowałem, bo ja mam Spotify'a, więc... Spotify chyba też to wspiera, ale akurat...
1: Okay. Tak, znaczy tam jest taka akcja, tam była taka akcja właśnie, bo też było się nawiązanie do tego, że będzie można to samo zrobić w ogóle w samochodzie, gdzie tam, nie wiem, bo załóżmy, nie wiem, rodzice jadą z przodu, z tyłu dzieci i wszyscy mogą sobie zrobić wspólną sesję, tak? I tam ewentualnie, nie wiem, kolejni użytkownicy mogą do tej sesji dorzucać na przykład kolejny utwór, kolejny, nie wiem, film do obejrzenia i tak dalej, nie?
2: No i to jest super, ja lubię takie grupowe inicjatywy. No i przeszliśmy chyba potem, bo to już z Nearby Share było chyba wszystko. A nie, jeszcze jedna rzecz, one more thing. Jeżeli przesyłamy nawet jakiś większy plik i zdarzy nam się, że my z naszym iPhone'em odejdziemy sobie poza zasięg tego tradycyjnego Nearby Share, to już nie będzie tak, że nam się zerwie połączenie, tylko tradycyjnym internetem ten plik będzie się dalej wysyłał.
1: No dwa słowa, był jakiś usprawnionym wpisywaniu klawiatury i dyktowaniu, gdzieś tam bardziej dokładnym niby.
0: Tak, to jest autokorekta oparta na uczeniu maszynowym, która jest podobno nawet do tego stopnia działająca, że po pierwsze potrafi nawet nam sproponować całe zdanie, jak już się nauczy naszego stylu pisania. Po drugie, co gdzieś właśnie można później pojedyncze słowa jakoś poprawiać, to też powinno działać po polsku, co ciekawe. A po trzecie, tutaj to też na propos takich rzeczy, które tak mi się podobały, tutaj Apple nawiązało do tego, że autokorekta, jeśli ją o to poprosimy, pozwoli nam też pisać takie, to ładnie nazwijmy, mniej ładne słowa.
2: O, no to miło słyszeć, że nie jesteśmy tu ograniczani, bo czasy są ciężkie.
0: To był taki klasyczny przypadek słowa ducking w angielsku, tak.
2: Tak. Czasy są ciężkie, trzeba się czasami też szczerze wyrazić. I myślę, fajnie, że Big Tech to dostrzega. Natomiast jeśli chodzi o to dyktowanie, ciekawe, czy to w polskim będzie działać. I też ciekawe, bo to ma być oparte o jakiś nowy silnik w ogóle dyktowania neuralny. No, nawet chyba w języku angielskim ludzie na to dyktowanie offline narzekali z ostatniego iOS-a, z tego co pamiętam. I na Siri, to na urządzeniu i na dyktowanie, że to reaguje z opóźnieniem, nie rozumie prostych poleceń, nie radzi sobie z dyktowaniem prostych słów. No oby teraz było lepiej, no i oby też to się przełożyło na język nasz, polski. Ciekawe swoją drogą też, czy na przykład wejdzie po polsku wpisywanie przez przeciąganie.
0: No byłoby fajnie, ale też jakoś nigdzie o tym nie pisało, więc...
2: Właśnie. No i poprawa całych zdań, to też mówiłeś Piotrze, tak? Że
0: tak,
2: poprawa
0: tak.
2: Błędów gramatycznych w całych zdaniach.
0: W sumie tak, bo to, no, to też w kontekście tej autokorekty, ale fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, tak, bo tam też...
2: Takie Grammarly nam się zrobi z tego, czy tam Language Tool, tak?
0: No taki offline'owy Language Tool na urządzeniu to by się przydał.
2: No, pewnie. Tak, i po klawiaturze przeszliśmy do nowych doświadczeń na iOS-ie, czyli... Tak jak już mówiliśmy, nastąpił jakiś chyba Sherlocking i pojawi się, no właśnie, jak to przetłumaczą, dziennik? Dzienniczek? Bo chyba nie pamiętam.
0: Pamiętnik, ja napisałem.
1: Journal, no czyli tak, można będzie nowa aplikacja, która z jednej strony no, ma za zadanie, no, po prostu no, rodzaj naszego pamiętnika, który możemy prowadzić, ale ona będzie w oparciu o sugestie na przykład z danego dnia, zrobionych zdjęć, miejsc, w których byliśmy i tam nawet będzie coś takiego, że te sugestie będą jakby do stworzenia jakiegoś wpisu w naszym dzienniku. Nawet będzie można gdzieś tam ustalić, powiedzmy, godzinę powiadomień, przypomnę, nie wiem, na przykład powiedzmy wieczorem, tak? A słuchaj, napisz wpis do swojego dziennika, bo się wydarzyło to, czy tamto. I nawet gdzieś będzie to na zasadzie takie reagować, że jeżeli powiedzmy pojedziemy gdzieś, porobimy jakieś zdjęcia, spotkamy się ze znajomymi, to taka paczuszka tych wszystkich wydarzeń z danego dnia się tam gdzieś tam zmaterializuje w tym journalu jako sugestia. I jeszcze dopowie, słuchaj, jak było na tym spotkaniu z przyjaciółmi, tak? Napisz kilka słów, nie?
2: Tak, bo to jest taka też bardzo popularna praktyka w różnego rodzaju terapiach dbania o nasze zdrowie psychiczne, czy zdrowie mentalne, właśnie prowadzenie pamiętnika i tak zwane praktykowanie wdzięczności, czyli że spisujemy sobie te rzeczy, które nam się udały, spisujemy sobie te rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, które możemy o sobie powiedzieć, czy są pozytywne, albo o danym dniu, albo o danej sytuacji. I chyba w duchu tego też ta aplikacja się pojawia, żebyśmy po prostu sobie na bieżąco takie refleksje prowadzili nad własnym życiem, nad jakimiś celami, nad jakimiś naszymi osiągnięciami, albo też porażkami, bo też wiadomo, trzeba, bo one się zdarzają i są częścią gdzieś życia. No więc tam mają być też sugestie z innych aplikacji, dobrze rozumiem? też mają być proponowane.
0: No tak, że deweloperzy jakoś też będą mogli się z tym integrować.
2: No tak. Jasne. No i ostatnia taka wielka nowość, i to chyba głównie dla tych iPhone'ów 14, tak, które mają Always On Display, czyli możemy sobie zrobić fajny gadżet na szafkę nocną z naszego iPhone'a, który...
0: To chyba też działa na 13, tylko że też na starszych iPhone'ach tylko muszą być podłączone do ładowarki wtedy.
2: No to tak, i ma być nawet przy zablokowanym ekranie cały czas coś na ekranie pokazywane jakiś. I to my
1: tak,
2: możemy wybrać,
1: tam
2: co
1: domyślnie
2: to ma być.
1: W takich temu może być taki gigantyczny zegar, który z daleka każdy by sobie zobaczy. On nawet będzie można nam też ustawiać jego tam sposób. Można też być jakieś tam informacje o pogodzie, a jak nadejdzie pora spania, to ten zegar jakoś tam się przełączy w tryb taki, no tak zwanego ciemnego ekranu, gdzie tam będzie dyskretnie pokazywał oczywiście, ale tak, żeby osoby kładące się spać jakoś tam nie razić po oczach.
2: No ciekawe, czy to jakoś będzie z voiceoverem dostępne. Nie widzę, żeby to miało wielki sens, szczerze mówiąc, ale Apple lubi nas zaskoczyć.
0: Był taki moment, to taka trochę dygresja, ale pamiętam tak. Na początku, jak jeszcze dopiero zaczynałem twoją przygodę z Apple Watchem, to tam było takie coś, że ludzie to uważali jako błąd, ale tam chyba, wydaje mi się, mówisz, że to był błąd, wydaje mi się, że to był feature, ale w końcu to usunęli, bo chyba za dużo ludzi narzekało. Bo Apple Watch już jakiś czas miał taki tryb, że jak był podłączony do ładowarki, tam też się coś tak wyświetlało. No i było coś takiego, że jeśli on chyba reagował na dźwięk albo na wibrację czy coś, że mogliśmy klasnąć albo stuknąć o półkę. Ja tak robiłem, stukałem o półkę, na którą on się ładował. I wtedy voiceover się odzywał i mówił nam godzinę. To było fantastyczne, mi się to bardzo podobało, ale ludzie narzekali na to, że to był błąd i w końcu to usunęli. Ja nie wiem, czy to był błąd, czy nie do dziś, ale bardzo praktyczne to było.
2: No mogliby coś takiego zrobić rzeczywiście, że z odległości to zrobić. Albo pewnie obejść po Siri jakoś.
0: Tak. A propos Siri, właśnie słowo tak. Aktywacyjne zostało skrócone do, no właśnie, po prostu Siri.
2: Teraz już nie powinniśmy tego słowa używać w audycjach. Dobra, dzięki, trzeba zrobić notatki.
0: Ciekawe, tak. Tutaj ja już widzę też, jak ktoś na przykład o Wiedźminie rozmawiają, o Siri. Tutaj będzie problem. Tak. I też Siri powinno reagować na jakieś pytania dodatkowe bez potrzeby wywołania drugi raz. Czyli, nie wiem, pytamy się o pogodę, podaje nam pogodę, a potem się dopytujemy, nie wiem, o przyszły tydzień na przykład, czy coś w tym stylu. No, pozostali asystenci już mieli takie funkcje, czemu nie? No i tutaj też taka informacja, do tego nie było akurat w keynote, ale to było podane w zeszłym tygodniu, jak był Dzień Globalny Świadomości i Dostępności. Głosy Siri w współpracy z VoiceOverem mają teraz brzmieć lepiej. Mhm. Podobno.
2: No, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ale było też troszkę takich drobniejszych nowości, które zostały pokazane. Ja teraz je nie wszystkie pamiętam, ale zdaje się, że tak, mapy będzie można teraz obsługiwać offline, będzie można sobie pobrać mapę jako po prostu pakiet na urządzenie i korzystać bez dostępu do internetu. No, fajnie. Coś w zdjęciach też chyba jakąś dodali.
0: Zakładka osoby została jakoś odświeżona, to się nie wypowiem, jak to wyglądało, ale też coś, co mi się, czemu nie, mi się to akurat podoba i to chyba też, jak ktoś ma zwierzaki albo psy przewodniki, czy też, no, zwierzęta to teraz też osoby generalnie, także w tej zakładce też będą nasze zwierzęta wyświetlane na liście osób i będziemy mogli sobie w ten sposób odszukiwać zdjęć z naszymi zwierzątami, a to się czasami przydaje, ja często miałem takie sytuacje, że szukałem zdjęć swojego psa, żeby komuś pokazać, a o dziwo to właśnie nie było takie łatwe, jak się wydaje. Chyba jak czegoś nie dodałem do ulubionych, to jakoś ta wyszukiwarka mi nie chciała ich odnajdywać łatwo.
2: Z ciekawości oni mówili, że będziecie mogli zobaczyć w zakładce osoby także wasze psy i koty. To dosłownie oznacza psy i koty, czy ogólnie zwierzęta? Nie wiem, chomiki, króliki się kwalifikują?
0: Chyba psy i koty najłatwiej, tak? A czy trenowali też na innych zwierzętach, no to zobaczymy. No,
2: miejmy nadzieję, że odbywało się to zgodnie z zasadami etyki. Teraz tak, to było tyle chyba, jeśli chodzi o iOS, a tam jeszcze jakieś doszły gdzieś drobne rzeczy w innych aplikacjach i pewnie też będziemy w ogóle odkrywać w najbliższych tygodniach.
0: Tak, też dużo rzeczy nie jest powiedziane też, tak. Więc tutaj to będzie wychodzić, no wiadomo, już mówiliśmy o tych rzeczach. Też jeśli chodzi o dostępność, no to tak w tym przeglądzie rozmawialiśmy na przykład w VoiceOver, dostanie funkcję Point and Speak, która używając czujników LiDAR na nowych iPhone'ach będzie nam pozwalała na przykład ustawić telefon na jakieś urządzenie, które nie wiemy jak obsłużyć, nie wiem, coś z ekranem dotykowym, ekspres do kawy, jakiś klimatyzator, coś w tym stylu. I po prostu jak my będziemy chodzić palcem gdzieś nad przyciskami na tym urządzeniu, to ta funkcja będzie nam mówiła, no, na czym ustawiliśmy palec, tak? Będzie można dostosować prędkość mowy Siri samej. To też fajne, tego nie było wcześniej. To tak z takich rzeczy, które akurat przypomniałem sobie, no ale pewnie tak. Będzie jeszcze
2: no
0: tego
2: i ten więcej. Uproszczony interfejs, który ma się.
0: O teraz, właśnie, tak.
2: No coś, co... Ja jestem ciekaw swoją drogą, czy taki uproszczony interfejs będą mogli też tworzyć twórcy aplikacji, że to będzie jakoś zintegrowane, czy będą do tego API. Bo to mogło być ciekawe. Tak,
1: teoretycznie powinien być, bo w tym momencie no, duże możliwości się pojawiają dla twórców aplikacji jako takich. Tym bardziej, że mówię, no, z jednej strony to jest też taki ukłon w stronę no, użytkowników, którzy są trochę mniej ogarnięci, można powiedzieć tak delikatnie, ale też osób właśnie starszych. A co za tym idzie, zawsze to też jest taki moim zdaniem fajny motyw, że coś, co powstaje z myślą o osobach, no z jednej strony z niepełnosprawnościami albo o jakichś szczególnych potrzebach, no to staje się potem jakimś to featurem, który potem może sobie każdy w jakiś sposób dostosować, nie? Bo ja to sobie też wyobrażam. No nie wiem, czy pamiętacie, taki był czas, kiedy, no oczywiście też jeszcze gdzieś tam są, ale na przykład na Androida są takie no, telefony uproszczone, z uproszczonym interfejsem dla osób starszych, tak? Gdzie jest taki duży przycisk zadzwoń, duże ikonki, tylko kilka ich i taka osoba raczej się po prostu w tym nie pogubi. Tak jakby można by powiedzieć, że to tak troszeczkę w tą stronę idzie też na iPhone'ie.
2: Tak. No i to mogłoby też na przykład nam uprościć sprawę może jakiejś nawigacji klawiaturą, może poniekąd wróciłyby takie interfejsy, zobaczymy oczywiście jak to będzie działać, takich prostych menu, gdzie nie musimy się zapoznawać z całą strukturą aplikacji, tylko przykładowo taka aplikacja Pyszne będzie miała opcję zamów, wyświetla się lista restauracji, wyświetla się lista dań, wyświetla się lista metod płatności i tak dalej, tak? Czyli będzie po prostu w dużo bardziej uproszczonej formie to pokazane i może będzie przez to możliwość jakiejś takiej trochę w starym stylu nawigacji, na przykład klawiaturą, strzałkami, może jakiś taki pilot by powstał. No, to już można sobie filozofować. Ale
3: to przy okazji ja jeszcze może przeczytam komentarz jeden, który ten sam słuchacz, czyli Hallowfield Day, do nas napisał na YouTubie. Osobiście uważam, że prawdziwe petardy technologiczne będą za 4-5 lat, kiedy AI wejdzie na platformy. Moim zdaniem to, co było prezentowane w Apple, to nie zdążyliśmy.
2: Może tak, ale z drugiej strony ja też mam trochę wrażenie i do tego jeszcze przejdziemy a propos nowego urządzenia, że Apple, czy z powodów jakichś, nie wiem, braków, czy z powodu może właśnie takiej mądrości polegającej na tym, że my się czemuś przyjrzymy, poczekamy, aż zrobimy sobie maksymalną ekspertyzę, ile oni planowali. Planowany był przecież samojezdny samochód Apple, ile było o tym plotek i ile było z tego wycofywania się. Więc oni chyba mają taką strategię, tak mi się wydaje. Nie, żebym tu ich jakoś chciał bronić i usprawiedliwiać wszystko i kreować na najlepszą firmę świata, ale może jest w tym jakaś mądrość, że oni przyglądają się pewnym trendom przez jakiś czas i potem postanawiają to wprowadzić, kiedy są już sami pewni, że dokonali swojego własnego researchu, kiedy mają już tą technologię tak dopracowaną, że są z niej zadowoleni i z jej wyników. No, jako przeciwwagę mamy Google'a, który już ma całe cmentarzysko rzeczy, które stworzył, potem je porzucił. Jaką wielką technologią ma być Duplex, czyli AI już kilka lat temu, dwa, może trzy, które miało zamawiać, tak, nawet więcej chyba, zamawiać za nas stolik w restauracji i tak dalej, a chyba się z tego wycofali ostatecznie, więc nie wiem, czy to jest, nie zdążyliśmy, czy bardziej jeszcze wrócimy, ale jak sami będziemy pewni, że widzimy w tym jakąś wartość dodaną i jesteśmy w stanie tego użyć. No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale bo wy bardziej chyba śledzicie w ogóle Apple.
0: No takich tak. Przykładów można szukać też, zobaczcie jak długo to zajęło, żeby widgety były, bo widgety no to Android miał od x lat, widżety w iOSie pojawiły się chyba w 14, a to nawet wtedy one tego tak naprawdę mogły wyświetlać informacje. A teraz taka nowa funkcja, która, no, ona była ogłoszona przy okazji iPadów, ale też jest na iPhone'ach i na Macach, zresztą też teraz będą programiści mogli pisać interaktywne widżety. Więc potem będziemy mogli mieć jakieś przyciski, które nam coś w tej aplikacji zrobią. Ja już tutaj, no, jeśli ustawię, ja na to pozwolę, na przykład taki przykład, aplikacja Just Press Record, która miała swój widget wcześniej, ale on działał tak, że po na 10 aplikacja nam się otwierała, nawet jak chcieliśmy pauzę nagrywania zrobić czy zatrzymać, to po prostu to powodowało, że ta aplikacja się otwierała. Mam nadzieję, że dzięki temu to po prostu naprawdę będzie mogło po prostu się jednym kliknięciem zatrzymać, tak, na przykład nagrywanie.
2: Tak, i do tego już przejdziemy, bo to nowości iPadOS, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jedną rzecz a propos plotek. Nie było nic mowy o sideloadingu w Unii.
0: No właśnie, tak.
1: No, wiecie, no to nie jest pewnie coś, co, tym bardziej, że jeszcze
0: nie,
1: też nie do końca wiadomo, czy to będzie, nie będzie, bo to jeszcze też cały czas tam pewnie różne ustalenia tego, ale wiecie, no to jest też taka kwestia, że tak jak z jednej strony mamy jakieś funkcje, no, dostępne na przykład tylko w Stanach, tak? Ale to mówię tak po prostu naturalnie. No chociażby te jakieś tam te live voice mail. A z drugiej strony, takie w drugą stronę, z jednej strony ograniczenie jakieś tam dotychczasowej ekosystemu, znaczy ograniczenie w tym sensie jego ewentualne otwarcie, chociaż też jeszcze nie wiemy, jak to będzie. A z drugiej strony, no, gdyby takie coś miało gdzieś tam wejść, to pewnie Apple też by musiało mieć jakąś tam strategię, tak, którym nie chwaliłby się tym tak globalnie po prostu. Tak? A Europejczycy to mogą instalować z zewnątrz, nie? A wy nie.
2: Tak, dokładnie. No my się zastanawialiśmy tutaj w ramach tego przeglądu, jakby takie ogłoszenie Apple mogło wyglądać, nie? Jakby to usprawiedliwili, że to jest nowa funkcja, która...
1: Znaczy ja pamiętam taką rzecz, co prawda to jest zupełnie inna kategoria, ale w tych takich kwestiach typowo prawnych. Ja nie wiem, czy tam pamiętacie, jak parę lat temu, już no, troszeczkę czasu minęło, ale jak była taka wojna a propos konflikt gwarancji Apple na produkty, która jest roczna, co do zasady, a w Unii Europejskiej na produkty powinna być dwuletnia gwarancja. Ja pamiętam, że Apple zrobiło na swoich stronach taką tabelkę, co oferuje gwarancja Apple, a co oferuje gwarancja unijna, tak? I różnica oczywiście była w długości, ale z tego powodu ta gwarancja unijna była taka, no coś tam miała pookrajane na przykład, nie? Ja przypuszczam, że to jest na takiej trochę... powiedzmy na takiej trochę kanwie, trochę lokalnie. No tak samo przecież iPhony też, no sprzedawane przecież wiadomo są w Chinach, ale też mają pewne ograniczenia, tak, na ten rynek chiński, tak, w niektórych funkcjach. Ja przypuszczam, że jakby tutaj, a w szczególności na tego typu konferencjach, nie, jakby nie za bardzo chyba jest po prostu sens i miejsce mówienia o czymś takim, tym bardziej, że mówię, no jeszcze, tu nie jest jeszcze nic przesądzone akurat. Nie?
2: Tak. Więc iPadOS, widżety, mówiliśmy już o interaktywnych widżetach. Swoją drogą ciekawe, czy one też by były na iOSie dostępne, a jeśli nie, to czy na przykład dzięki temu, że teraz jest już jakieś tam API dla programistów do widżetów interaktywnych, czy skróty mogłyby wykonywać operacje w tle?
0: Zobaczymy. W skrócie, co się z iPadem stało, to to, że tak jak iOS 16 dostał możliwość personalizacji ekranu blokady, tego na iPadzie nie było do teraz. Więc tak naprawdę to, co my na iPhone'ie już znaliśmy, właśnie tą personalizację ekranu blokady z widgetami, z tym wszystkim, tego na iPadzie nie było, więc sam nie dało się dodać sobie widgetów, no to teraz można po prostu.
2: No i to chyba nie wszystko, bo też zdaje się, że tu już zaczynam gubić, co było po kolei pokazywane, ale nie jest to istotne. Aplikacja zdrowie się też pojawiła?
0: Tak, i to nawet chyba w dobrej kolejności mówisz, jak tak patrzę tutaj na... I tutaj rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, doszło dosyć dużo rzeczy z PDF, z plikami PDF. I to też chyba na iPhone'ie, na Macu też, ale na co ja bardzo zwróciłem uwagę, że pliki PDF iOS będzie mógł teraz automatycznie uzupełniać formularze, w tym te, które zeskanowaliśmy.
1: Czyli wykryje te pola, gdzie tam jest coś. Ciekawy jestem, na ile to oprócz tego, że się pojawią tylko takie interaktywne miejsca do wpisywania rzeczy, zastanawiam się, na ile on zrobi jakąś tam, powiedzmy, interpretację na przykład dla voiceovera, także rzeczywiście tam wstawi pola i na przykład te pola oetykietuje, imię, nazwisko tam i tak dalej. No to może być jakiś taki trochę feature, że na przykład, no nie wiem, masz jakiś formularz na papierze, ktoś ci go daje, a weź to wypełni, zrobisz zdjęcie, on wykrywa te pola i
0: to możesz sobie wysłać.
1: Go wypełnić. Nie?
0: To tam, jedno.
1: No. I druga rzecz jeszcze taka, która była właśnie a propos tych edycji, tych PDF-ów, to była taka pokazana, znowu taki fajny user case, gdzie dwóch użytkowników siedziało sobie z iPadami obok siebie i te zmiany były w czasie rzeczywistym. Znaczy jedna osoba pisała na tym PDF-ie, a u tej drugiej się to właśnie pisało, co ta osoba pisze też.
0: Tak, bo teraz możemy pliki PDF wstawiać do aplikacji notatek, do notatek, tak, które oczywiście możemy udostępniać i faktycznie. Jeszcze wracając do tego uzupełniania formularzy, tam też było powiedziane coś takiego, i to też myślę, że nam się może bardzo przydać, że będziemy mogli zapisać sobie na urządzeniu swój podpis. I to się też będzie dało jakoś tam automatycznie wstawić.
2: Mhm. Czyli to jest nowe, jak rozumiem, bo wcześniej jak spotkałem się z tym, że formularze dało się wypełniać w taki sposób, że się rysowało po tym PDF-ie.
0: I to się cały czas da, tylko teraz tak jak masz, wiesz, auto uzupełnianie na przykład w Safari, to tutaj tak samo po prostu wpiszę dane swojego kontaktu na przykład czy z czegoś. No i zobaczymy, czy też właśnie tak jak tutaj Mikołaj mówi, czy wtedy VoiceOver by też nie był w stanie coś wykryć. Tych
2: pól. Czyli ta identyfikacja pól formularzy jest nowa, tak? Czy ona już wcześniej była też?
0: Nie, właśnie nie było. Tak tutaj włącznie, bo PDF-y mogą mieć pola otagowane, ale no tutaj identyfikacja na podstawie zdjęcia to jest chyba nowość.
2: No tak. Zupełna. Okej. No to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to znowu kolejne ciekawe narzędzie w naszej skrzynce. Natomiast co jeszcze? Chyba...
0: Tutaj jest jakieś poprawki w Stage Managerze, to tam można jakoś rozmiary okien lepiej dostosowywać sobie, tutaj no nie wiem, akurat to, no, też inna sprawa, że też nie mam iPada nowego, więc nie miałem jak tego przetestować. Też obsługa kamery na zewnętrznych ekranach, więc tutaj Apple ma swój ekran na przykład z kamerką, więc tutaj jeśli korzystamy z iPada jak z komputera, to takie coś... się pojawiło. No i dużo tych nowości, które są na iPhone'ie, tak? Oczywiście, bo te systemy się rozwijają równolegle, więc te usprawnienia w klawiaturze, w aplikacji wiadomości też się na iPadzie pojawią.
2: Jasne. No dobrze. Teraz tak. Audio i wideo, czyli AirPods, czyli Apple TV, AirPlay, CarPlay, nie wiem, czy HomePod trochę też, tam też trochę się podziało i chyba zaczęto od AirPlaya, dobrze pamiętam, że AirPlay od teraz będzie dużo bardziej rozbudowany i
0: ja tutaj widzę, że sobie zaznaczyłem AirPodsy pierwsze, ale możemy od AirPlaya zacząć, jak już dokończymy wątek, że tam, że nasz iPhone będzie uczył się naszych nawyków, jak na przykład, nie wiem, tak to rozumiem, że na przykład zbliża się godzina wieczorna, sobie puszczamy jakąś piosenkę na głośniku przez AirPlay, albo jakiś może film na YouTubie i będzie w stanie nam automatycznie sugerować po prostu połączenie z danym głośnikiem. No to mi się może przydać, zobaczymy jak to będzie działało w praktyce, ja to akurat najczęściej z YouTube'em wykorzystuję przed spaniem na przykład, zobaczymy czy to będzie działało. Mhm. To taka tutaj właśnie jeśli chodzi o AirPlaya.
1: No i nowa rzecz w AirPlayu, AirPlay w hotelach.
0: A tak.
1: I że to będzie jako, no, z wybranymi sieciami hoteli, można powiedzieć, będą mieli jakąś tam umowę i oni po prostu sprzęty i tą funkcję do, tak jak na przykład, no nie wiem, są jakieś systemy, tam był przykład systemu nagłośnieniowego gdzieś tam w hotelu. No i po prostu taka ciekawostka, jak się z tym połączymy, no w hotelu będzie po prostu gdzieś tam naklejka z QR kodem, skanujemy go w pokoju i automatycznie nam się łączy z tym sprzętem, który jest w pokoju w hotelu.
2: Mhm. Jak rozumiem, hotele wcześniej nie oferowały, no nie wiem, jakichś smart urządzeń, które miały AirPlaya albo Apple TV. Ja rzadko bywam w takich hotelach jakichś sieciowych, powiedzmy, więc ciężko mi powiedzieć, jakie tam są standardy w tym momencie.
1: Ale wiecie, to znowu trochę pokazuje, bo tak jak na przykład, zobaczcie, mamy CarPlay, tak, gdzie tak. Apple się dogaduje z producentami samochodów, tak, żeby wdrażały ich te. No a tutaj będzie kwestia, to oczywiście już jak tam, bo to nawet będą po prostu jakoś tam certyfikowane przez Apple'a hotele, tak, i sieci. no gdzie po prostu klient po prostu będzie wiedział, tak, że w tym hotelu będzie mógł skorzystać z AirPlaya, tak? I to jest jakby znowu taki kolejny obszar jakiegoś, jakby to powiedzieć, no rynku można by powiedzieć, tak, usług, gdzie Apple się jakby tak, no delikatnie mówiąc, wpycha, tak, ze swoim produktem.
3: Szczególnie, że zdaje się, że z branżą hotelarską to oni już mogą mieć jakieś pierwsze kontakty i współpracę, bo przecież czy przypadkiem właśnie w tym pęku kluczy i w tym mechanizmie takim, dzięki któremu można sobie na przykład trzymać kluczyki do naszego auta, to czy nie można też jakichś kluczy hotelowych, a czy przynajmniej nie było to zapowiadane, trzymać do naszego pokoju chociażby?
0: Tak, było coś, tak, że można już w portfelu sobie klucz do pokoju gdzieś zapisać i potem po NFC jakoś otwierać sobie pokój, tak, było coś.
3: Więc ja myślę, że to może być też takie rozszerzenie po prostu tego, co już zaczęli jakiś czas temu tworzyć.
2: No tak, mówiliśmy też o CarPlayu właśnie, o wspólnym słuchaniu muzyki gdzieś tam i aktywnościach w aucie. Też... Właśnie i AirPodsy. I tutaj co? Adaptywny dźwięk?
0: Tak.
2: Na czym to polega?
0: Ja tutaj sobie to napisałem tak. Dynamiczne ustawienie odszumienia i trybu transparencji, czyli na podstawie tego, co się dzieje w środowisku, że my sobie słuchamy muzyki, oto on nam generalnie, powiedzmy, dźwięki samochodów ścisza, ale gdyby podszedła do nas jakaś osoba i zaczęła do nas mówić, albo jak my byśmy się zaczęli odzywać, to ten tryb jest staje nam automatycznie muzykę ściszyć, żebyśmy też mogli słyszeć rozmowę. On wtedy się skupia, ten dźwięk jakoś na tej osobie, czyli przed nami ktoś jest, a i tak tą dźwięki tła gdzieś są ściszane. Więc to całkiem fajna funkcja, wydaje mi się. Mm-hmm. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Wiem, że wcześniej już były jakieś testy, żeby właśnie nasze urządzenie reagowało, na przykład nasze imię wypowiadane. To chyba nie tylko na nasze imię będzie reagowało to, ale taki jest zamysł tego.
2: Tak. No i też Apple TV doczekało się FaceTime'a i tego API czy SDK do aplikacji właśnie konferencyjnych VoIP.
0: Tak, to jest w ogóle... No?
2: Właśnie tu pytanie, na ile to będzie wykorzystywane, bo przecież rok temu było, to mnie też ciekawi, zapowiadane było, że na Watcha też te SDK ma być i nawet na konferencji były przykłady, że będą aplikacje Zoom i WebEx. Mamy Zooma na Watcha? Chyba nie mamy dalej.
0: Wiesz co, nie patrzyłem się, szczerze mówiąc, szkoda, że TikToka nie mamy na Watcha w sumie, to też tak, no tak. Nikt jakoś tego nie testował. No właśnie, bo tutaj pojawiło się API do Continuity Camera, czyli po prostu to nam pozwoli, bo wiadomo, samo Apple TV nie ma swojej kamerki, więc tutaj będzie nasz iPhone używany. No i właśnie dzięki temu tutaj już jest oficjalnie potwierdzone, że na przykład właśnie Zoom i WebEx mają się na Apple TV pojawić. No i oczywiście FaceTime, tak jak wspominałeś.
1: No i zrobili takie, no tam w takim filmiku było takie demo pokazane, że no wiadomo, że jak podłączamy sobie Apple TV do telewizora, no wiadomo, że raczej telewizor, no może niektóre, ale zasadniczo no, nie mają kamery, ale to ma działać na takiej zasadzie, że my tego iPhone'a albo trzymamy w ręce, albo no, możemy położyć koło Apple TV, tak jakby ta kamera na nas patrzyła, tak? I on automatycznie będzie przechwytywał oczywiście obraz naszej osoby i tam dźwięk z iPhone'a, a dużą rozmowę na ekranie, nie?
2: Mhm, tak, tak. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o audio wideo. Niczego nie pominąłem? Chyba nie.
0: No, nie, tam na TV jakieś były też przeprojektowane centrum sterowania. Nie wiem, jak już tam chyba inaczej wygląda, ale to nie wiem więcej.
2: No i macOS.
0: Jeszcze macOS. Watch po drodze.
2: A, Watch. Tak, Watch. Na Watchu dla rowerzystów, więc tutaj dla ludzi, którzy na tandemach jeżdżą w naszym przypadku. Jakieś nowe funkcje, tak? Połączenie z czujnikami zewnętrznymi na Bluetooth do
1: pomiaru. Tak, jeżeli rower ma, bo są już takie rowery, które mają jakieś czujniki w sobie, jakieś tam mierzenie, jakieś tam prędkości, jakieś tam, no nie wiem, może na jakichś górskich rowerach tam czy coś, no to jest możliwość, że po prostu te rowery będą się łączyły po prostu przez Bluetootha z z Watchem i zbierały te informacje. Oni tam dali taki przykład, gdzie na bazie tego, jak ktoś tam kręci tymi korbami w rowerze, jakaś jest taki współczynnik, już teraz nie pamiętam, gdzieś tam trzyliterowy taki był, który oznacza na jakby, jak w ciągu jazdy na rowerze, to jest jakaś taka uniwersalna wartość porównywalna, jak długo ktoś jest w stanie jakąś tam tempo utrzymać i on po prostu może automatycznie wykryć, na jakim jest osoba etapie tej jazdy na rowerze, na zasadzie zmęczenia, tak? I może osoba sobie jakby sprawdzić, nawet na, tam była taka pokazana funkcja, że jakbyś iPhone'a zamontował na kierownicy, to też może być w dużej, może być, że z iPhone'a się też robi taka deska rozdzielcza troszeczkę i na niej po prostu pokazywane są informacje, a na jakim to jesteś etapie, a czy jesteś bardzo zmęczony, czy nie, czy możesz sobie pozwolić na jakąś jeszcze tam jazdę. No i to ponoć tworzą ze społecznością cyklistów po prostu, nie? Mhm.
0: Jeszcze na zegarku, to z takich dużych nowości, co się pojawiły, też widżety, bo które możemy uzyskać poprzez obrócenie koronki, więc jeśli mamy nasz widok haczy, możemy sobie obrócić koronkę i też tam możemy sobie taki jeden stos widżetów sobie konfigurować. One też mogą być interaktywne, więc tutaj też będą mogli, tutaj był przykład, na przykład, jeśli mamy jakiś minutnik ustawiony, to jak przesuniemy sobie koronkę, to z tego poziomu będziemy mogli go sobie zatrzymać.

0: z takim bardzo specyficznym, coś związane z malowaniem, tak? Takie bardzo malowanie obrazów to jest z kolorami, nie wiem czy Mikołaju czy zwróciłeś
1: na to
0: uwagę.
1: Tak, było coś takiego, że tak jak są klasyczna tarcza na przykład ze wskazówkami zegara, no to takie powiedzmy powierzchnie między wskazówkami, że one zmieniają jakoś tam kolory i te powierzchnie, jakby ta godzina jest prezentowana za pomocą jakichś takich obrazów, nie? Jakoś tak wirtualnie. I tam jeszcze było taka, a propos tych fitnessów, gdzieś na razie to jest w formie jakichś tam... jeszcze było, to jest też ważne, warto powiedzieć, oprócz tego cyklingu jeszcze były te piesze wędrówki, dostały nowe rzeczy. Mianowicie w aplikacji Kompas pojawiły się te nowe, tak jak no standardowo jest wskazywanie północy, to tutaj jeszcze będą dwa dodatkowe jakieś punkty. Kierunek, w którym ostatni raz telefon miał zasięg na przykład komórkowy i on może w stanie po prostu nam pokazać w jakim kierunku i żeby ten zasięg powiedzmy gdzieś w jakichś takich trudnych terenach znowu zdobyć. A z drugiej strony widok tak zwanej mapy 3D, czyli poziomów jako takich, też widziany w kompasie, że osoba jak przechodzi przez poszczególne waypointy, no to może po prostu sobie zobaczyć jak to było, jak się zmieniała na przykład wysokość, tak? Bo tu głównie mówimy o takich pieszych wędrówkach w takich raczej terenach mniej dostępnych i gdzieś tam też będą, no na razie w Stanach, bo to też powiedzi, że będzie, to jest w ogóle aktualizacja map, że będą też wgrane mapy tak zwane topograficzne, i tam zaznaczone poziomicami poszczególne poziomy i również będzie można, tak jak no, idzie się na przykład na górski szlak, tak, o jakimś tam kolorze, no to będzie można się dowiedzieć, czy na tym szlaku są, jakie są warunki, na jakie ewentualne niebezpieczeństwa, czy trudności może napotkać osoba no, chodząca sobie pieszo. Nie?
2: Jasne. No i chyba dotarliśmy do Maca. I tutaj
0: jeszcze było zdrowie psychiczne w aplikacji
2: racja.
0: Zdrowie. Także tutaj będziemy mogli zapisywać na przykład no, nasz nastrój, jak się czujemy akurat, jakie czynniki na to wpływają. No,
1: fajnie, tak, że on będzie analizował, z jednej strony będzie to trochę powiązane, trochę podobnie jak trochę z tymi, trochę jak w takim dzienniku, tak, tam tym wcześniejszym, ale tu będziemy sobie mogli o naszym nastroju gdzieś tam powiedzieć i potem na bazie tych wpisów, no to będzie też potem ewentualnie można pokazać, nie wiem, tam psychologowi czy jakiemuś tam lekarzowi, który no może zdiagnozować, czy nie wiem, mamy jakąś tam depresję albo czy mamy jakieś takie symptomy, ale jedna rzecz, która oprócz tego zdrowia psychicznego jeszcze była fajna, no i coś takiego w kierunku tutaj, no nazwijmy to w cudzysłowie naszych schorzeń, mianowicie również analiza zdrowia oczu.
2: Tak.
1: I była dosłownie fajna taka rzecz powiedziana, że kiedy będzie oczywiście ta funkcja włączona, na podstawie tej kamerki, która jest i tego detektora Face ID, tak, czyli no, odległości twarzy od ekranu, aplikacja będzie mogła, ta funkcja będzie mogła monitorować, jak blisko trzymamy twarzy iPhone'a czy tam iPada. I jeżeli aplikacja zauważy, że my go przystawiamy do twarzy coraz bliżej, to może nam właśnie, tam powiedzieli, że tam będzie taka jakby funkcja monitorowania, czy jesteśmy narażeni na krótkowzroczność. Tak? I jeżeli będzie, jeżeli będziemy za dużo czasu też spędzać przed urządzeniem, przed ekranem urządzenia, to nam też tam zaalarmuje, słuchaj, odłóż tam iPhone'a, bo sobie tam za chwilkę oczy nadwyrężasz, tak? I no, też ciekawy kierunek tak naprawdę.
2: To prawda, tak. Rzeczywiście się dziwię, że o tym tak zapomniałem i tak lekko o tym przeszedłem, bo to w naszym podcaście, w kontekście podcastu bardzo ważny temat. Ale to już chyba rzeczywiście wszystko, jak chodzi o Watcha i teraz nowy macOS. macOS kolejny
0: Sonoma.
2: Jakiś... Proszę, jak?
0: Sonoma.
2: Sonoma.
0: Tak.
1: To jest od regionu, bo to oni robią oczywiście na bazie regionów i zawsze ten Craig Federighi zawsze mówi, że nasz pokręcony team marketingowy znowu przejechał mnóstwo miejsc w Kalifornii, tak, w poszukiwaniu nowej nazwy i ta Sonoma to jest ponoć jakiś region, w których są jakieś tam

0: winnice, jakieś wzgórza i słynie właśnie z jakichś win.
1: Tak. No to zobaczymy, czy tu w przeciwieństwie do wina z makiem będzie tak, że im nowszy, tym lepszy. Natomiast zaczęli od tapet chyba, od wygaszaczy nowych, tak? Które mają pokazywać różne miejsca na świecie właśnie.
2: Tak, to jest w ogóle ciekawe, że Microsoft z Windowsa 11 usunął wygaszacze, bo stwierdzili, że to jest nieprzydatne w dzisiejszym świecie, bo ekrany się już tak nie wypalają, a tutaj Apple idzie w odwrotną stronę i dodaje nowe wygaszacze.
0: Znaczy ja bym powiedział, że ta filozofia gdzieś tam wypalania ekranu to jest taka trochę już naciągane, że się mówi screensaver, no ale tak to trochę zostało. A tutaj właściwie bardziej była kwestia taka, że raz, że komputer możemy sobie zostawić, a tutaj tam będzie jakieś tam interaktywne.
2: Tak, o to chodzi, żeby to wyglądało tutaj, bo Apple zawsze stawiało na wygląd. Tak.
0: I to też ponoć ma jakoś też odzwierciedlać tam no, nasz nastrój, tam to, co oglądamy i tak dalej.
1: Mhm. No i właśnie potem dalej przeszli do widgetów, że te widgety już nie tylko będą w centrum powiadomień, tak jak było wcześniej, ale będą bezpośrednio na pulpicie, więc będziemy mieli cały czas, staje się tak, podgląd. Znaczy, no my, osoby widzące, ciekawe jak to, czy voiceover jakoś będzie to...
2: Ja jestem bardzo ciekawy, bo to biurko było naprawdę zawsze bardzo proste, tam naprawdę tego widzieliśmy tylko te rzeczy, które my właściwie sami sobie tam ustaliliśmy, tam mogą być dyski, ewentualnie jakieś dyski sieciowe, czy to coś, co podłączymy do komputera. No ciekawe, jak to będzie z voiceoverem rozwiązane.
1: Mhm. No i nie wiem, czy już was pytałem.
2: I jeszcze, przepraszam cię, jeśli chodzi o te widgety, właśnie, że też Mac będzie w stanie automatycznie wyświetlać nam też widgety z iPhone'a. Nawet aplikacji, których nie mają zainstalowane.
1: O, a to jest akurat super.
2: No i tutaj było nawiązanie tego Apollo, z tego co pamiętam. Tak,
1: tak
2: co
1: właśnie, bo się zastanawiałem, czy wam też serce się wstrzymało na chwilę w momencie, kiedy Craig Federighi normalnie na Partyzanie wymienił aplikację Apollo for Reddit, gdzie Apollo for Reddit jest głównym przegranym tak naprawdę teraz polityki Reddita, wedle której no API jest dla zewnętrznych aplikacji, ale po takich cenach, że praktycznie nie opłaca się z niego korzystać i jest wielki protest na Reddicie, większe subreddity, co ważniejsze, wyłączają się na jakiś czas, żeby okazać solidarność z użytkownikami i deweloperami tych rozwiązań. I no, zastanawialiśmy się, albo to zostało nagrane zanim Reddit jeszcze ogłosił te drakońskie zasady, albo jest to taki psztyczek w nos, a nawet jeśli nie, to myślę, że autor Apollo musi się naprawdę fajnie czuć, a Reddit bardzo głupio, że moment, w którym praktycznie ubili tak dobrą aplikację, że aż Apple chce ją wymienić na swojej konferencji, no jest właśnie teraz, kiedy oni przedstawiają tego nowego Mac OS-a. I no,
2: to, bo to jest taka aplikacja, to jest taka aplikacja, która jedna z takich sztandarowych aplikacji na platformy Apple'owskie, która zawsze wykorzystywała nowe funkcje, nawet jak na tym iPhone 14 się pojawiła ta dynamiczna wyspa, tak? No to Apollo tam dodał jakieś zwierzaczki, które tam możemy sobie hodować i one tam na podstawie tego, jak dużo na tym Reddicie siedzimy, jakoś się rozwijają, więc tam właśnie te widgety, on bardzo szybko dodawał jakieś nowe funkcje, które pojawiały się w tych systemach, więc to była taka fajna aplikacja do reklamowania nowych funkcji.
1: Tak. No i cóż tam jeszcze w tym macOSie, bo zdaje się, że w Safari trochę doszło nowości.
2: Tak, jeszcze tutaj następne było omawiane granie. Tutaj o tyle ciekawe, tak. Że na macOSie, który umówmy się nie słynie z gier, pojawił się tryb graczy, który optymalizuje system. W tym tutaj kilka takich ciekawostek, bo oczywiście tutaj optymalizacja systemu, tam ubijane są jakieś aplikacje w tle, nasza gra dostaje maksymalny priorytet. Ale też co ciekawe, to było podkreślone, że jeśli korzystamy akurat z słuchawek AirPods, to jest opóźnienie zmniejszane. O. Ciekawe, jak to będzie zrobione.
0: I to samo, jeżeli chodzi o kontrolery, tam wspomnieli Xboxa, tak. I PlayStation, te, które można podłączyć do Maca. I też właśnie priorytet tych zmniejszeń opóźnień.
2: Pojawiły się też nowe narzędzia, które będą deweloperom pomagały przeportować swoje gry do tego API graficznego Metal. To jest o tyle istotne, że Apple tutaj odbiega od konkurencji, tak? Bo wszyscy powiedzmy korzystają z jednego API albo z bardzo podobnego, no jak Apple, jak to Apple zawsze często ma swoje, które też jest wydajne, ale trzeba specjalnie pod nie pisać i no też częściowo przez to nie ma tyle gier na Maca na przykład. No właśnie, tutaj myślę, że możemy teraz
1: przejść
2: do Safari, tak. Bo tutaj pojawiło się kilka fajnych funkcji. Na przykład są usprawnienia w trybie prywatnego przeglądania, które nam będzie z odnośników usuwało jakieś śledziki, nie wiem, czy się tak mówi, to jakieś skrypty, które nas dziś śledzą. Jeśli zminimalizujemy te okna, to one będą jakoś blokowane, żeby nikt nie miał do nich wglądu. Będzie można udostępniać hasła grupom znajomych, to wszystko oczywiście szyfrowane po pęku iCloud. Można sobie tworzyć osobne profile. To jest fajne, to jest coś, co Firefox i inne przeglądarki już jakiś czas miały, więc możemy mieć osobny profil do pracy, a osobny do po prostu takiego przeglądania codziennego, w którym mamy konkretne, osobną historię, osobne zakładki, osobne rozszerzenia włączone, osobne ciasteczka, więc tutaj jakieś dane logowania zapisane lub nie, więc no całkiem przydatna funkcja, ale też możemy dowolną stronę zapisać sobie jako aplikację. Nie tylko te PWA, takie specjalne strony, które są pod to zoptymalizowane, ale na dowolnej stronie możemy sobie po prostu wejść do menu plik, kliknąć opcję zapisz jako aplikację, więc jakby ktoś chciał sobie na przykład, nie wiem, Tyflo Podcast gdzieś zapisać jako apkę na doku, no to będzie się dało, takie aplikacje mogą mieć, mogą otrzymywać powiadomienia, nam wysyłać, więc takie wszystkie funkcje, na które pozwala normalnie Safari, stronom internetowym też będą dostępne w aplikacjach. Ciekawe, czy rozszerzenia w tym trybie też działają. Mhm. Bo to na przykład byłby ciekawy patent na YouTube'a z, nie wiem, sponsor blokiem zainstalowanym na przykład, czy adblockiem jakimś.
1: No tak.
2: Zobaczymy.
1: No i aplikacje webowe, tak? Które
2: no właśnie.
1: Zostały rozbudowane dość mocno. Zdaje się, że i w doku będą się pojawiały.
2: No to właśnie to, o czym mówiłem, że każdą, tak, właściwie nawet nie tylko aplikacje, które są pod to zoptymalizowane, tylko każdą stronę tak będzie można zrobić, ale tak, jak najbardziej, jeśli aplikacja wykorzystuje te API, bo są takie specjalne API do tego, które na przykład na iPhone'ach też są stosowane, no to też będzie brane pod uwagę. Mhm.
1: No i nie wiem, czy coś jeszcze w Macu było?
2: Tak, na przykład, momencik, tylko to sobie znajdę. No to troszeczkę skaczamy. Było coś, zgubiłem teraz, związane z udostępnianiem ekranu, że będziemy mogli też w obrazie, w którym udostępniamy ekran, naszą twarz gdzieś wyświetlić i
1: tak,
2: pokazywać
1: takie
2: coś.
1: Wideo, które są
0: tak, no znaczy tak, coś takiego, że jak robimy jakąś tam, nie wiem, telekonferencję czy coś, to jakby będzie można zrobić taki, jakby takie wirtualne też, że my jesteśmy, a za nami na przykład jest ekran Maca, powiedzmy, nie? Czy jakby robimy jakąś wirtualną prezentację, to te osoby, które nas potem tam zobaczą, no to właśnie taką, tak nas zobaczą, można by powiedzieć, nie? Mhm.
1: No i to chyba tyle, bo nie wiem, czy jesteśmy gotowi na tą największą nowość, która była zapowiedziana. Bo
2: no na koniec się tylko dodam, że też dużo tych funkcji, które były też w wiadomościach, to autokorektach z klawiatury, bo to też na Macu jest, no to też na Macu się pojawi.
1: Tak. No i to, na co chyba długo już czekaliśmy, a my niewidomi gdzieś tam zwłaszcza, to o czym się już od dawna mówiło, plotek było mnóstwo, domysłów było wiele i od lat już były jakieś prowadzone testy i wycieki, i przecieki. I mamy Apple Vision Pro. Okulary do rozszerzonej rzeczywistości.
0: To można się zastanowić, czy to w ogóle są okulary do rozszerzonej rzeczywistości, bo to jest w ogóle całe urządzenie, można powiedzieć. Oni nawet
2: headset, to się mówi, takie słuchawki.
0: Oni nawet stwierdzili, że to jest najbardziej zaawansowany komputer przestrzenny na świecie. O, tak to nawet nazwali.
2: Spatial computing, nowe słowo. Faktycznie.
0: I oni zawsze lubią taką, że to jest tak troszeczkę historycznie, nie wiem, czy pamiętacie, to moja taka ulubiona w ogóle prezentacja, kiedy Steve Jobs pokazywał iPhone'a jako takiego, tak, że oni tam zrewolucjonizują telefon. I tam wtedy były takie kluczowe jakby sposoby interakcji, gdzie na komputerach na początku było kółeczko gdzieś tam na myszy, potem było klikuj na iPadach, przepraszam, na iPodach, tak zwane click wheel, potem było multitouch na iPhone'ie. No i teraz właśnie ta interakcja z tym czymś, jakby to powiedzieć, bo tutaj interakcja jest w ogóle no, trójstronna, bo i analiza ruchu naszych oczu, tak, jak to coś założymy,
1: tak,
0: czyli tam, gdzie popatrzymy, tam, gdzie wzrok zwrócimy, tam no, będzie się działała jakaś interakcja, będzie to czuł ten czujnik. Z drugiej strony ruchy gdzieś tam naszej głowy, naszego ciała, naszych rąk jako wskaźników, tak, no i głos nasz, tak. Ja oczywiście jestem świadomy tego, że przypuszczam, trochę trudno jest osobie niewidomej zrozumieć, na czym miałaby polegać ta wirtualna, czy taka no, augmented reality, tak, takie w tym wydaniu, właśnie taka miks tego, no ale to jest coś takiego, jak byśmy mieli no, wizualnie oczywiście, przenieść po prostu cały nasz, no nie wiem, pulpit czy coś poza ekran komputera, przy którym siedzimy, tak? Po prostu te wszystkie rzeczy no, są dzięki temu widziane za pomocą tych no, nazwijmy to gogli czy okularów. No, w wirtualnej rzeczywistości można je dowolnie po prostu skanować, tak? Ktoś, skalować, czyli ktoś, no nie wiem, nie ma w domu 30-metrowego wyświetlacza, bo taki się nie zmieści, no ale to nie problem, siadasz na kanapie i odpalasz sobie film i go widzisz tak, jakbyś tam dosłownie stał przed tym ekranem. Tak?
1: No tak.
0: Plus oczywiście dźwięk przestrzenny, tak? I oni nawet te głośniko, słuchawki, które są w tym czymś budowane, bo tak może opiszmy, ja może opiszę, jak przynajmniej z tego, co mi się udało tak wizualnie jeszcze trochę zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają te, no, nazwijmy to robocze okulary, tak?
1: Tak.
0: Z jednej strony, jeżeli ktoś kiedykolwiek miał taką, no, tak zwane gogle narciarskie, a przypuszczam, że może ktoś z osób niewidomych, kto kiedyś grał na przykład albo w Goalballa, albo w Showdowna, tak, to takie, no nazwijmy, albo dedykowane, albo po prostu zwykłe narciarskie zaciemnione okularki. Mniej więcej to jest coś takiego, co zakładamy na takiej gumie na głowę, tak? Przy czym w tej całej ramce tego czegoś, że tak powiem, jest zintegrowane wszystko, tak? Od samego komputera, wszystkie czujniki, kamery. Na zewnątrz jest jakaś taka, mówili, że to jest jakieś tam wypolerowane szkło, bo tak na marginesie, te okulary nie są, nie są przejrzyste. To nie jest tak jak zwykłe okulary, że my widzimy w tych okularach świat tak jak przez szyby zwykłe, tylko po prostu widzimy ten świat przez kamery, które filmują to wszystko, co jest przed nami. Tak? I oczywiście na tą rzeczywistość prawdziwą nakładają te różne elementy. Od tych, że tak powiem, od tej całej ramki, w której no, ona przylega szczelnie do naszej oczodołów, czy do naszej twarzy, przodu twarzy, nad nosem i tak dalej, odchodzi taka jakby, no, taki jakby, nazwijmy to gumowy pasek, tak, z jakiegoś tam też miękkiego. Oni też bardzo mocno walczyli o to, żeby to były bardzo lekkie materiały. Nawet część akumulatora to jest gdzieś tam też w to wbudowana, ale oprócz tego mówili o tym, że żeby przedłużyć działanie tego czegoś na baterii, to osobno no, dodatkowy taki powerbank na kabelku, gdzieś wsuwany do naszej kieszeni, czy to gdzieś tutaj na piersi, czy tam gdzieś przy pasku, można po prostu dołączyć w celu no, dłuższego pracy na tych akumulatorach, tak? No i system głośnikowy, oni to nawet nazwali, oni to nawet jakoś tak nazwali headpods, tak? Czyli no...
2: Audiopods, jakoś tak.
0: Czy tam audiopods, jakoś tam się dwa razy pojawiły takie coś właśnie, tak? Bo to nie są idealnie, to nie są, że tak powiem, głośniki, które nam odcinają uszy i są wkładane jakoś do uszu, tylko na tym pasku, nie wiem, czy to jest troszeczkę na bazie jakiegoś przewodnictwa kostnego, czy czegoś, no w każdym razie no, zapewnia to nam z jednej strony doznania dźwięków płynących z samej tej no, wirtualnej rzeczywistości, ale z drugiej strony też nas nie odcina od dźwięków rzeczywistego otoczenia.
1: Czyli urządzenie, jak rozumiem, bo różne były też już przecieki po drodze, jest jak najbardziej przenośne.
0: Tak.
1: I ten powerbank, on może
0: to jest
1: być
0: wearable. O, można powiedzieć, że to jest tak. Takie najbardziej zaawansowane wearable, czyli tak.
1: Działa samodzielnie, i ten powerbank może, ale nie musi być przypięty.
0: Tak. No to jest tylko kwestia, żeby zwiększyć po prostu no, czas pracy, tak?
1: Tak, jak najbardziej. No czyli możemy mówić powoli o tym, że Envision Glasses raczej odejdą do lamusa, czy to nie jest tego typu urządzenie? No może chyba tak się stać, prawda?
2: To jest chyba troszkę większe, no, od Envision Glasses, ale tak, no tutaj warto zwrócić uwagę na to, co to urządzenie potrafi, tak? Bo tutaj mamy bodajże 12 kamer i innych czynników, lidar, tam nie było powiedziane, że to jest konkretnie lidar, ale tam są jakieś też inne czujniki, których on między innymi też wykorzystuje, 6 mikrofonów też, które on to wszystko wykorzystuje do tego, żeby na przykład nawet, żeby nam ten dźwięk dostosować do otoczenia, że on jakoś bada, jakie materiały są wokół nas i do tego ten dźwięk dostosuje. Potrafi nagrywać obraz i dźwięk w 3D, więc tutaj mamy przestrzenne nagrywanie obrazu i dźwięku. Tutaj też to było pokazane, można tak jakieś momenty życiowe zapisywać w ten sposób, ale też było powiedziane o potężnych funkcjach mapowania przestrzeni 3D. Mhm. Więc tu widzę duży potencjał dla funkcji dostępności i to nawet nie mówię tylko o tym, co mieliśmy w Envision Glasses, tak? Chociaż to też, ale też no, jak już na iPhone'ie mieliśmy wykrywanie drzwi i osób i, no i teraz innych rzeczy, wcale się nie dziwię, jeśli na tych okularach nie będzie czegoś jeszcze więcej.
0: No, możliwości są po prostu praktycznie nieograniczone.
2: Duży potencjał to urządzenie ma.
0: Tym bardziej, że tutaj jakby no, to wszystko, co my możemy, i mało tego, aplikacje, które już są w tej chwili na iPhone'a i iPada, one z automatu będą dostępne na tą na okulary, tak? Także nie
2: no
0: trzeba
2: właśnie,
0: być jakoś
2: to wszystkie
0: tam
2: aplikacje z iOS-a będą, tak.
0: Ale będzie też osobny, znaczy osobna część takiego sklepu specjalnego z aplikacjami stricte dedykowanymi temu, bo tak na marginesie to też warto powiedzieć, no mamy kolejny system operacyjny, tak?
1: Vision OS,
0: tak? Więc ja jeszcze ciekawostka, no i kolejny nowy procesor, R1 on się chyba nazywa, który, bo tak jako ciekawostka też to te okulary, one będą miały wbudowane dwa chipy M2, ale za te wszystkie, że tak powiem, zbierane informacje i przetwarzanie tych informacji, tych wszystkich sensorów, kamer, akcelerometrów tam i wszystkich innych, no będzie odpowiedzialny jakiś tam mega chip R1, który te dane analizuje tam ponoć, nie wiem, kilkaset razy na sekundę i to są też po prostu no, state of the art, jak to mówią, tak? Czyli po prostu no, najnowsze
1: tak,
0: gdzieś tam osiągnięcia.
1: Na świecie.
0: Tak. Jako ciekawostkę na tej obudowie będzie mnóstwo oczywiście czujników, przycisków, ale też będzie coś takiego jak, bo oni powiedzieli, że te wszystkie doświadczenia, które mieli dotychczas we wszystkich swoich urządzeniach, Macach, no bo wiadomo procesory, w iPhone'ach jakieś tam wiadomo ekrany, ale również w Watchu. W Watchu mamy koronkę. Tutaj też mamy koronkę, tak? Przy tych okularach, która też będzie różne tam funkcje przełączała, tak? I tam był taki pokazany, no były też znowu pokazane takie use case, czyli po prostu przykłady użycia, nie, że tylko sobie, stworzymy coś o super możliwościach, róbcie sobie coś w tym secie, bo jest, ale pokazali taki przykład, gdzie była osoba, która no, pracuje po prostu zdalnie, tak? I była gdzieś w podróży, usiadła sobie na kanapie w hotelu, założyła okulary i się przeniosła po prostu wirtualnie do swojego biura, tak? Gdzie ma po prostu, jak to się mówi, zawieszone w tym powietrzu tego pokoju, widzi te aplikacje, tak? Może wchodzić z nimi w interakcję, wystarczy głowę obrócić, wystarczy palcem wskazać, może coś tam podyktować, odebrać telefon. Mało tego, były też tam pokazane rozmowa FaceTime, tak? Gdzie no część po prostu tej, w części pola widzenia były te osoby, z którymi rozmawiała, a w części pola widzenia jakiś tam dokument, na którym współpracowali na przykład, tak? Przy czym ciekawostka, przez to, że tutaj jest taka rzecz, że jeżeli my sobie w tych okularach będziemy sobie chodzić, tak, to my na zewnątrz oczywiście wyglądamy jak, no można by tak trochę powiedzieć, na dzisiaj, tak, trochę pewnie dziwnie, tak jakbyśmy w goglach narciarskich chodzili sobie po mieście. Natomiast przez to, że nasze oczy, tam nie ma, to nie jest typowa szyba przejrzysta, tylko po prostu my z jednej strony widzimy świat przez te wszystkie kamery, które tam są, a z kolei z drugiej strony osoby, które by chciały no, zobaczyć jednak nasze oczy, naszą reakcję, to na tej zewnętrznej części jest po prostu wyświetlacz, który, że tak powiem, analizuje no, nasz wyraz naszych oczu, że tak powiem, i wyświetla te oczy po prostu w formie jakby takiego awatara, na tej przedniej części, po to, żeby osoby no, widzące mogły wiedzieć, czy my na nie patrzymy, tak, czy jesteśmy jakoś tam uśmiechnięci. I też z tego powodu, że no, okulary nie mają takiej możliwości jakby zanalizowania całego naszego wizerunku, naszej twarzy, to na bazie jakichś tam, mówię, skanowania użytkownika, ale też naszych potem oczu, my pojawiamy się w tych rozmowach FaceTime'owych jako awatar, tak? Podobny do nas, zbliżony do naszej osoby, ale to nie jest obraz naszej osoby z kamery, tak? No bo takiej kamery po prostu na zewnątrz nie ma, tak? Ona, tak to pokazali, że to jest w formie takiej jakby personality, tak to nazwali, tak? Na taki odpowiednik takiego awatara, tak, wirtualnego. Mhm. Także mówię, no, możliwości różne. Dali też tam iluś kilkudziesięciu deweloperom, dali już wcześniej preview i powiedzieli, co wy o tym sądzicie, i spróbujcie jakąś aplikację zrobić. Były pokazane kilka takich aplikacji, gdzie jakaś firma zrobiła dla próbne takie właśnie wykorzystanie tego, na przykład dla studentów medycyny, tak, jakieś wirtualne serce, tak, które mogą sobie po prostu obchodzić dookoła, jakąś interakcję z nimi robić. Mało tego, ta interakcja też z fizycznymi obiektami jest ciekawa, bo na przykład jeżeli byśmy chcieli, przychodzimy do, w tych okularach do pokoju, w którym stoi nasz Mac otwarty i wystarczy, że na niego spojrzymy, to to, co jest w tym momencie wyświetlane na ekranie Maca, staje się automatycznie wirtualne i możemy...
2: W rozdzielczości 4K jeszcze być, tak, bardzo wysokiej.
0: Tak, jeszcze w rozdzielczości 4K, praktycznie nieograniczonej, tak? I po prostu jesteśmy w stanie pracę kontynuować z Maca, tylko patrząc na niego. Wystarczy na niego się spojrzeć, a wszystkie aplikacje, które w tym momencie na Macu są otwarte, pojawiają nam się w tej wirtualnej rzeczywistości.
3: Wiecie, zderzając ten nowy headset od Apple i chociażby Envision Glasses, to ja sobie tak pomyślałem od razu, że w momencie, kiedy Apple ogłosiło, że to na tym urządzeniu będą działać wszystkie aplikacje, no to w zasadzie no, to jest pierwsze urządzenie, jeżeli rzeczywiście tak będzie, to jest pierwsze urządzenie, które my będziemy mogli założyć. Zwróćcie uwagę, tak swoją drogą, Apple nas do tego tak przyzwyczaiło, że my nawet tu nie dyskutujemy o tym, czy ono będzie dostępne, czy tam będzie voiceover, tak. Bo wszyscy, mam wrażenie, założyliśmy, że będzie i mam nadzieję, że się nie rozczarujemy.
2: Ja się zastanawiam bardzo, jak to będzie zrobione, bo tak, jest powiedziane, że będzie wsparcie dla akcesoriów Bluetooth, więc pewnie obsługa Braille'a, klawiatury to będzie, ale czy my będziemy wykonywać gesty, nie wiem, na powiedzmy na stole, wpisanie Braille'u na biurku, czemu nie?
1: Robiłbym.
2: Czy na... Co?
1: Robiłbym.
3: Albo gdziekolwiek tak naprawdę, bo ta, tam...
2: Na kolanach, nawet tam było...
3: Na kolanach, dokładnie.
1: W powietrzu,
3: tak.
2: Natomiast to będą takie gesty jak na zegarku, że się tam pięścią ściskamy, czy coś w tym stylu, żeby wchodzić po tym interfejsie. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie zrobione.
3: Natomiast wiecie, do czego zmierzam? To w końcu jest to, czego my tak naprawdę przy okazji tej audycji o Envision Glasses swego czasu szukaliśmy i się zastanawialiśmy. Potem w komentarzach też się pojawiła taka dyskusja, że to będzie pierwsze urządzenie, które my będziemy mogli założyć na siebie i skorzystać z dowolnego komunikatora. Czy to WhatsAppa, czy to FaceTime'a, czy to
1: Be My Eyes,
3: czy to Skype'a, czy jakiegokolwiek i po prostu z pozycji naszej głowy, która to pozycja będzie, wydaje mi się, zdecydowanie bardziej optymalna do tego, żeby cokolwiek pokazać, co jest przed nami, po prostu zadzwonić do kogoś i poprosić o jakąś pomoc, o wskazówki. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga to wkracza sztuczna inteligencja. Do tego wszystkiego, opisy różnego rodzaju, wirtualny asystent w Be My Eyes chociażby. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że fotografujemy albo nawet robimy jakiś filmik tego, co jest przed nami i dostajemy automatyczny opis jakiegoś planu sytuacyjnego.
2: A to urządzenie ma naprawdę potężne podzespoły.
3: No właśnie.
2: Tu trzeba powiedzieć. Bardzo mi się... No.
3: Więc to po prostu, ja to pod tym kątem rozpatruję i oczywiście no, cena nie jest mała.
2: $3,500, tak przy okazji.
3: Tak, ale to będzie...
1: Balonik, ale... Mhm.
3: Ale to będzie urządzenie, po które wydaje mi się, że za jakiś czas będzie można wnioskować w aktywnym.
2: Jeśli będzie miało to sens. Które... Tak, jeśli aplikacje się pojawią, które będą ten potencjał cały wykorzystywać, a myślę, że mogą się pojawić, to na pewno. Też bardzo mi się podoba to, jak Apple to promowało, tak ogólnie nawet, bo patrząc na to, jak na przykład to robił, nie wiem, Meta ze swoimi okularami, czy wcześniej Oculus, to tam generalnie były najpierw po prostu tylko gry stricte, a potem było Metaversum, gdzie tam mogliśmy sobie chodzić jakimś wirtualnym awatarem, nie wiem, robić zakupy, jakieś takie rzeczy różne, to tak średnio chyba się przyjęło to Metaversum. A tutaj Apple mówi, to jest takie urządzenie do pracy. Możesz na nim sobie pracować i po prostu coś pisać. Możesz na nim oglądać filmy, jak takie wirtualne kino domowe, dosłownie, które właśnie, można nawet w samolocie sobie zabrać. Pograć też możesz, ale to tak przy okazji. Tak, tam jest tyle przykładów zastosowań takich naprawdę życia codziennego praktycznych podane. Mhm. Ja tak zauważyłem.
0: I jeszcze coś takiego tam wspomnieli o takiej rzeczy, bo te ekraniki, oni wspomnieli, że te ekraniki mają wielkość niedużego znaczka pocztowego. Przy czym jest jakiś taki zestaw soczewek, które po prostu odpowiednio to ten obraz na nasze oczy potem rzucają. Ale była taka tam też uwaga, że jeżeli ktoś nosi okulary, tak, bo wiadomo, że okulary jako takie, one też wiadomo jakoś tam no, poprawiają ludziom widzenie, tak, ale jeżeli ktoś będzie w tych okularach i założy, że tak powiem, to coś jeszcze na, to nie będzie wcale musiał tych okularów ściągać, bo oni jakoś tam, co prawda to znowu była taka kwestia, że partnerowali się z chyba Carl Zeiss, tym wytwórcą soczewek i optyki i gdzieś tam jakieś, no nazwijmy to kompatybilne soczewki będą jakby, że tak powiem, mogły w cudzysłowie współgrać z tym, że będą osoby mogły no, dobrze widzieć to, mimo że noszą okulary, nie?
1: No tak. No to jest bardzo ważna wiadomość, bo też się zastanawiałem nad tym właśnie, jak to wejdzie dla osoby, która ma okulary. No też ten system autentykacji, który no, na telefonie mamy Face ID, a tu będzie Optic ID i tu będzie rozpoznawanie naszej tęczówki. Pytanie, jak tutaj potencjalnie by to dla nas było rozwiązane? No, trzeba by zobaczyć. Też troszkę poczekamy na to urządzenie, bo ono dopiero do sprzedaży wejdzie.
0: Tak, w tym roku w Stanach, gdzieś pewnie do końca roku.
2: Nie w przyszłym?
1: Na początku przyszłego.
0: Nie, znaczy, że w Stanach coś tam do końca roku będą jakieś tam już deweloperskie udostępnione, tak. Ale na początku przyszłego roku w Stanach i potem w kolejnych latach, w kolejnych krajach. Tak było powiedziane. Nie?
1: Tak, no więc możemy też przede wszystkim poczekać na to, aż to dopiero do Polski wejdzie. No więc czas to nie jest coś, co już teraz będziemy słyszeli nawet recenzję, jak działa. Przyjdzie nam troszkę poczekać, ale też Apple wyraża taką chęć do kontaktu i do dyskusji z ich zespołem, który się tym zajmuje, przez aplikację Apple Store.
0: Tak, bo oni chcą po prostu, no jesteśmy jakby na początku znowu jakiejś kolejnej, nazwijmy to trochę rewolucji, tak, bo to też było znowu tak na marginesie prezentowane w tym słynnym stylu nawiązania do Steve'a Jobsa, one more thing, tak, czyli jeszcze jedno, nie? Więc tutaj też te słowa Tima Cooka padły i znowu było tak, jak powiedziałem o tym porównaniu, że no, na początku daliśmy ludziom mysz, potem daliśmy ludziom click wheel, potem daliśmy ludziom multitouch, a teraz dajemy no, taką interakcję jako taką. I ja sądzę, że no, przez to, że potencjał tego jest niesamowicie duży, no to ja sądzę, że mówię, no, to będzie pewnie kilka lat, zanim w ogóle no mówię, dzisiaj był po prostu pokazany, że tak powiem, trochę kosmos, tak? Tak jak kilka, no już ładnych naście lat temu, ja nie wiem, w Star Treku oglądałem sobie kapitana Picarda, który na urządzeniu dzisiejszego iPhone'a sobie coś tam dotykał, tak? I ja dzisiaj mam takie samo urządzenie, jak on ma w XXIII wieku, a tutaj pokazali nam znowu ileś lat do przodu. Tak, to jest znowu jakiś taki tego. Ja mam wrażenie takie, troszeczkę znowu porównując Apple'a i jego jakby no, filozofię. Google już się na swoich glasses tam na samym początku coś, jak ktoś mówi, trochę wypstrykał. No, zrobili swoje. Facebook to samo. I Apple to jest, że tak powiem, oni robią taką innowację, że przyglądają się, jak niektóre rzeczy ludzie robią. Tak jak na przykład Nokia, kiedyś przecież też pierwsze smartfony dotykalskie to były Nokia, tak, no bo Nokia królowała. No tylko Nokia nie zrobiła tego, nazwijmy to, dobrze. Tak? Apple się przyglądał. Ileś tam lat robili soft i sprzęt i powiedzieli, tak, teraz możemy to pokazać, nie? W formie iPhone'a. Tak? I sądzę, że podobnie może być z tym, bo mówię, dzisiaj taka osoba z takimi, no, nazwijmy to Googlami narciarskimi, za przeproszeniem, no pewnie będzie wyglądała dziwnie, Ale za parę lat to może będziemy wszyscy w takich goglach chodzili po prostu.
3: Pamiętajcie, tak? Że jeszcze jakiś czas temu się mówiło o tym, że ludzie w słuchawkach bezprzewodowych wyglądają dziwnie, teraz to już jest raczej norma.
0: Tak, właśnie. To już dziwnie wyglądasz w przewodowych.
2: Nie? Teraz to takie chyba moda retro takie teraz. Właśnie.
1: Jasne. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o to, co zostało dziś zaprezentowane. Tylko tyle i aż tyle, bo to, co nas czeka w przyszłości, no, wygląda ciekawie. Będziemy musieli na to trochę poczekać. Natomiast no, wiemy już oficjalnie, że coś się dzieje i może to być coś wielkiego. Czy będzie? Zobaczymy. Czas pokaże, czy Apple jeszcze w dzisiejszych czasach, niełatwych czasach dla technologii, potrafi zaproponować coś, co będzie, co przejdzie do historii. No zobaczymy. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, my te nadzieje mamy, bo dla nas to byłaby fantastyczna pomoc. I tak naprawdę od ilu już lat się mówiło, że te różne rozwiązania właśnie nawigacyjno, wideoasystencko, rozpoznające obraz miałyby sens, gdyby nie trzeba było telefonu trzymać w ręku. Czy nie będziemy telefonu trzymać w ręku? Zobaczymy. Znając Apple, nadzieje są i szanse są. No a tymczasem czekajmy, bo już w przyszłym miesiącu publiczne bety systemów. Tych właśnie iOS, iPadOS, TV, Watch, Mac.
0: No i też warto w ogóle śledzić tą konferencję, bo to nie jest tylko dzisiejszy keynote. Za jakieś kilkadziesiąt minut się rozpocznie to State of the Union, tak zwane, chyba co pół godziny. A gdzieś w godzinach bardzo nocnych, 18:30 tamtego czasu, czyli u nas 3:30 w nocy, będą przyznawane Apple Awards. I tam jedną z kategorii jest, nawet nie w tej chwili przemianowali to z Accessibility na Inclusivity, czyli włączające, i tam nawet można było w przypadku tych aplikacji zapoznać się z lista nominowanych. Tak więc no, widać, że tą dostępność i tę nagrodę za dostępność też mimo wszystko są traktowane bardzo, bardzo serio po prostu. Nie? I są naprawdę nagradzane produkty, które rzeczywiście z dostępnością no jednak mają dużo wspólnego. Mm-hmm.
1: No a też prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, w ciągu tego tygodnia odbędzie się wiele różnych warsztatów i wiele różnych prezentacji z różnych dziedzin właśnie dla deweloperów. No i jedno z kategorii będzie pewnie też, nie wiem, czy widziałeś, Mikołaju, program, jest też dostępność w tym roku, widzieliście?
0: Jest.
1: Tak, to ciekawe, może będą zaprezentowane jakieś nowe API.
0: Ja jeszcze nie patrzyłem, jakie tam w szczegółach są, no ale bo mówię, no, w aplikacji patrzyłem właśnie w momencie udostępniania tego keynote.
2: No, przepraszam, dobra,
0: była dopiero sesja. Sesje miały być podane do wiadomości. Nie?
2: Już pojawiają się przecieki od niewidomych, którzy instalują te bety. Ja się przyznaję, że też, chociaż generalnie jeśli macie drugie urządzenie, róbcie to na drugim urządzeniu, albo poczekajcie na publiczne bety.
1: Pytanie, czy możemy o tych przeciekach mówić też publicznie, bo...
2: No, nie wiem, na Macedonii już się coś pojawiło, więc...
1: Tak, jasne.
3: To myślę, że i tak to jest informacja, która tak czy inaczej jest dostępna.
2: Już ktoś pokazywał, to akurat było na Eloquence'u, że na ustawieniach głosu na czynnościach pokrętla pojawiła się nowa opcja. Otwórz ustawienia głosu. I tam słyszałem, że już była ta podbita częstotliwość próbkowania, o której trochę osób prosiło. Były jakieś suwaki do ustawienia intonacji tych parametrów. No akurat Eloquence'a duże ustawianie tych parametrów pozwala. Nie wiem, czy tam na przykład by się nie dało, nie wiem, słowników wyłączyć czy coś. Zobaczymy. Wygląda to ciekawie.
1: No to będziemy pewnie takich przecieków trochę i to będzie teraz się wysypywało jak piasek z worka, mam nadzieję, że tu ktoś coś odkrył, tam ktoś coś odkrył, tu komuś zbanowano filmik za naruszenie zasad tajności Apple. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Publiczne bety za miesiąc. No i wyczekujcie, bo jest prawdopodobnie jak zwykle na co. Nasze urządzenia obecne się przeobrażają, nowe nadchodzą, a może ktoś kupi sobie nowego MacBooka Air, bo czemu nie? Ja dziękuję już za wasz udział, dzięki wielkie za piękne opisy, też wizualne, Mikołaju, tego nam często w naszych podcastach brakuje, fajnie, że dziś z nami byłeś.
2: Tak, fajnie, że mieliśmy osobę słabowidzącą wśród nas dzisiaj, bo tak. No właśnie.
1: Tak. No i tobie też, Piotrze i Michale, tobie wam również dzięki wielkie za uczestnictwo tutaj w audycji.
2: No ja i... również dziękuję, było mi bardzo miło.
1: I za mikrofonem Paweł Masarczyk. Żegna się. To była nasza relacja z perspektywy właśnie osób z dysfunkcją wzroku z tegorocznej konferencji prasowej WWDC Keynote 2023 firmy Apple. Do usłyszenia ponownie na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Robert Łabęcki. Do testów dzisiaj trafiło do naszego laboratorium urządzenie, a mianowicie laptop firmy Toshiba Satellite L855-172. Urządzenie otrzymaliśmy do testów dzięki firmie Partner of Promotion. Dziękujemy bardzo. Urządzenie jest laptopem o przekątnej 15,4 cala, od przekątnej matrycy. Matryca jest błyszcząca. I teraz jak to urządzenie wygląda? Na wierzchu jest urządzenie zabudowane aluminium, takim szczotkowym aluminium. I na środku obudowy jest napis, odwrócony napis Toshiba, napis, który można wyczuć bez problemu. Natomiast spód urządzenia to tworzywo sztuczne i tak samo taka ramka okrywająca ekran. To jest tak samo tworzywo sztuczne. Ja pozwolę sobie dla ułatwienia wziąć to urządzenie po prostu do ręki, bo będzie mi nieco łatwiej. Na spodzie urządzenia, w lewym górnym rogu, ale nie tak do końca i tak samo w prawym górnym, ale też nie do końca. To jest tak mniej więcej, jak mamy krawędź dłoni w górnym rogu prawym i krawędź dłoni w górnym rogu lewym, to wtedy mamy na spodzie takie przyciski, takie przesuwaki. Prawy przesuwak brzmi tak, a lewy jest takim odciąganym przełącznikiem. Do czego to jest? I służy to do wymiany baterii, bo zaraz nad tym jest taka szczelinka, w którą można włożyć palec albo monetę albo coś i wtedy, kiedy odciągniemy prawy przesuwnik i pociągniemy za lewy, możemy wyciągnąć baterię. Bateria w urządzeniu starczy na 3,5 godziny pracy. Mniej więcej. Nie udało mi się więcej uzyskać. Urządzenie ma 3 porty USB, w tym 1, 2.0 i 2.3.0, wejście HDMI, wejście LAN, czyli RJ45, w tym i tu jest gigabitowy kontroler, wejście tradycyjne monitora DSUB, wejście na zasilacz, obsługuje Bluetooth 4.0, ma też Wi-Fi BGN na chipsecie Ateros. Tak samo Bluetooth jest Qualcomma Aterosa. Tak samo jest ten sam chipset tej samej firmy. Wi-Fi działa prawidłowo, z Bluetoothem też nie zaznałem żadnych większych problemów. Po lewej stronie urządzenia mamy CD albo DVD. Tutaj mamy akurat DVD test, CORP i cyferki. DVD RW dokładnie. Później, idąc w górę, USB 2.0. Cały czas jesteśmy na lewej ściance. Wejście zasilania i to jest koniec lewej ścianki. Góra jest bez żadnych przełączników. Prawa ścianka mamy od samej góry Kensington Lock, czyli blokadę antykradzieżową, znaczy wejście na to. Kratki od wiatraka. wejście DSUP do monitora RJ45 gigabitowe, HDMI i dwa wejścia USB 3.0, wejścia USB 3.0, no i potem mamy wejścia muzyczne. Najpierw mamy wejście mikrofonowe i line in, a później słuchawki, głośniki. Przy czym jak się komputer zachowuje? Komputer zachowuje się tak, że jeżeli podłączymy pod wejście czy to głośniki, czy to słuchawki, odetnie nam automatycznie głos i nie będziemy wiedzieli, znaczy nie zapyta nas się, czy chcemy głośniki, czy chcemy słuchawki, po prostu daje nam od razu dźwięk na to i co sobie podłączymy, to już jest, że tak powiem, obojętnie. Natomiast w przypadku drugiego wejścia to już jest to pytanie, czy chcemy podłączyć line in, czy chcemy podłączyć mikrofon pod to wejście. No i przód. Przód to światełka po prawej stronie obudowy i czytnik kart. Czytnik kart SD. Niestety laptopa tak skonstruowano, że trzeba go podnieść, żeby włożyć kartę pamięci. Dlaczego? Nie wiem. Nie jest to wygodne. Ja nie uważam, żeby to było dobre rozwiązanie. No ale tak to producent wymyślił. Ekran nie jest zabezpieczony, zwyczajnie go się podnosi, po prostu nie ma żadnych blokad podnoszenia czy czegoś w tym stylu. Komputer wyposażono w preinstalowany system Windows 8, 64 bit. Ja jeszcze dodam, że pamięci tutaj dano tylko 4 giga, co niestety no minusuje ten komputer bardzo, dlatego że to wszystko chodzi dosyć wolno. Dysk Toshiba 500 giga. W tej chwili nie pomnę jaki, zaraz wszystko będę Państwu omawiał bardziej szczegółowo, bo po prostu nie pamiętam tych cyfr tak bardzo. Klawiatura. Klawiatura jest ładna. Dlaczego? Bo ma ładny układ, ma przerwy między F-ami, między Skype'em. Ja tą klawiaturę szczegółowo też omówię. Nie ma pozlewanych strzałek. Ma blok numeryczny, bardzo ładny. Touchpad. Touchpad to powierzchnia, taka średnio gładka, ani szorstka, ani gładka. No i pod nią są dwa przyciski, które działają tak, jak Państwo słyszą, lewy, prawy. Tak to wygląda. Teraz jak komputer generalnie jest cichy. To trzeba mu przyznać. Natomiast dla słuchaczy specjalnie postaram się zamarkować pracę tego komputera i nagrać tą pracę tego komputera. Mało tego, specjalnie za chwilę uruchomię ten komputer od zera. Znakiem, że komputer się uruchomi, będzie dźwięk NVDA po prostu, ponieważ Windows 8 nie ma dźwięku na start. Nie wiem dlaczego, tak sobie Microsoft wymyślił. No, skoro nie ma, no to trzeba to inaczej jakoś tam obejść. No i wymyśliłem sobie, że zrobimy to po prostu NVDA. Załaduje nam się po uruchomieniu systemu. I zobaczymy, jak to wszystko zadziała. Ja w tej chwili spróbuję tutaj zrobić pewną ekwilibrystykę, aby uruchomić komputer i później będę omawiał jeszcze ten komputer bardziej, czyli powiem, jak, gdzie są jakie klawisze, jaki jest rozstaw tych klawiszy. Jeszcze z takich rzeczy minusowych to klawiatura jest o niskim skoku, klawiatura wyspowa tak zwana. Ale o co chodzi? Control, lewy, Windows i FN, przy czym są narażone w pierwszym rzędzie na złe funkcjonowanie. Jak to mniej więcej brzmi? Jak się pisze po tym komputerze? Widać, że ta klawiatura, ona się tu rusza. No komputer jest nowy, ten, który dano nam do testów, tak mniemam. Przypomnę, Toshiba Satellite L855-182. Natomiast myślę, że no stan tej klawiatury po 3 miesiącach pracy byłby już nie najlepszy. U góry mamy włącznik power. nad klawiaturą i żadnych przycisków więcej. Mamy też taką ramkę plastikową, po której tak można jechać paznokciami. To jest taka szorstka ramka z tworzywa, a na samej górze nad tą ramką jest gładziutko, nic nie ma. No ale teraz przejdźmy do demonstracji. Uruchommy ten komputer. Mam nadzieję, że się nagra nam to uruchomienie i zobaczycie, jak ten komputer działa.

0: O właśnie. Zadźwięczało. Zadźwięczał nam NVDA, czyli mamy już komputer uruchomiony. Ja przypomnę, że to jest uruchomienie Windowsa 8 od zera. To nie jest to uruchomienie tak zwane szybkie. To jest uruchomienie komputera od zera, ponieważ ja uważam, że to uruchomienie szybkie, tak zwane Microsoftowe, jest w pewnym sensie oszustwem, ponieważ wyczerpuje nam troszkę bardziej baterię. To pewne funkcje uruchamiające po prostu są trzymane w ramie po prostu i tyle. Natomiast chciałbym też, aby ludzie usłyszeli, jak ten komputer normalnie się zachowuje, jak uruchamia się Windowsa 8 od zera przy tym komputerze. Tak jak mówię, 4 giga pamięci, 1 giga grafiki, Intercore i3. I zaraz tutaj powiem, jakie to dokładnie są parametry. Natomiast a propos audio, brzmi to tak. To jest oczywiście nasz przyjaciel Espeak z darmowej aplikacji NVDA. Tak to brzmi. Ja spróbuję włączyć jakąś muzykę po to, żeby może to bardziej uzmysłowić, jak to działa. W tym celu uruchomię pendrive'a.
1: System settings, funkcja wstrzymania i ładowania jest gotowa, dymek. System settings, funkcja wstrzymania.
0: To jest coś z Toshiby. Jest jakiś. To jest. Tutaj są poinstalowane też programy z Toshiby. Nie wiem do końca, jak to one działają. Niektóre są mniej dostępne, niektóre są bardziej dostępne. Ale wejdźmy sobie na jakąś muzykę. Proszę bardzo. Taki jest audio. Proszę Państwa. No właśnie, to jest akurat utwór Creative Commons. Takie są różne chocki klocki z Windowsem 8, szczególnie jak są różne poinstalowane rzeczy. Natomiast tak jest tu, tak. Usiłuję zlokalizować głośniki, gdzie są. Z racji tego, że mam słuchawki, to

0: Tak, już jest wszystko jasne. Już jest wszystko jasne. Głośniki są, proszę Państwa, ta ramka, którą ja dotykałem, po której szorowałem paznokciami, tam są wbudowane głośniki, dwa. Które grają tak, jak grają, no, laptopowo po prostu. Laptopowo. Ja już pozwolę sobie wyłączyć coś to nam jakimś cudem zagrało.
1: Aplikacje startowe.
0: Tak. Mówiłem, że omówię klawiaturę, jak wygląda, i teraz postaram to się zrobić, a potem omówię jeszcze te składowe procesora i to, co tutaj jest. Postaram się przy użyciu po prostu NVDA omówić układ tej klawiatury w tym komputerze. Insert 1. No i startuję od górnego rzędu, od klawisza Escape, czyli od

górnego rogu. Pierwszy escape, potem jest przerwa i mamy F1, F2, F3, F4, potem mamy przerwę. F5, F6, F7, F8, potem mamy przerwę. F9, F10, F11, F12, potem mamy przerwę. Potem mamy insert, delete, potem mamy małą przerwę taką. Home, end, page up, page down. Kolejny rząd. Akcent. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

10, 0, minus, równe, backspace, numlock, włączony, slash wyłączony. Przed numlockiem jest malutka przerwa. Numeryczny slash, numeryczna gwiazdka i szary minus. Kolejny rząd. Tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Lewy kwadratowy, prawy kwadratowy. Enter. Enter jest taki wygięty w lewą stronę. Przerwa mała i numeryczne 7, numeryczne 8, numeryczne 9 i szary plus. Następny rząd. Caps Lock A, S, D, F, G, H, J, K, L, średnik, apostrof, backslash, enter, backslash, enter, przerwa, numeryczne 4, numeryczne 5, numeryczne 6, szary plus dalej. Następny rząd. Lewy shift, backslash, kolejny backslash. Już jeden mieliśmy. Z, X, C, V, B, N, M, przecinek, kropka, slash, prawy shift, długi, przerwa, numeryczny 1, 2, numeryczny 3, no i dalej numeryczny enter, prawda? No i tutaj teraz mamy już prawie koniec. Lewy kontrol, FN, lewy klawisz Windows, lewy alt, spacja, Ctrl i Alt, tak to się nazywa, tak no to mówi NVDA. Menu kontekstowe albo klawisz aplikacji. Prawy Ctrl, lewa strzałka, strzałka w dół, strzałka w prawo, nad tym jest strzałka w górę i to są tutaj, te klawisze są oddzielone, klawisze strzałek. I później mamy Insert, numeryczny del, no i numeryczny enter. I to jest cała klawiatura tej Toshiby Satellite L855-172. I jeszcze prawie na zakończenie, tylko powiem, w co ten komputer został wyposażony już tak już naukowo. A żeby do tego przejść, to chcę przejść do menadżera urządzeń. Menadżer urządzeń.

dedykowanej. No, ma własnej pamięci, współużytkuje dwa, więc na system w sumie są trzy. Karty sieciowe ma. Zarówno w Wi-Fi, jak i Bluetooth są na Qualcommie i na Atherosie, na tych chipsetach. Quad, Qualcomm WBG Wireless Network Adapter, Qualcomm. Jeszcze dysk, a procesory. Intel Core. Właśnie, komputer ma procesor Intel Core i3-3120, to jest 2,5 GHz na rdzeniu. Tych rdzeni ma 2, ale wątków ma 4, już mogę pokazać. Cztery ma, ale tak na 3120M 2,50 GHz jest, to są tylko dwa rdzenie, ale cztery wątki. Dysk Toshiba MQ01 ABD050. Toshiba MQ1 ABD050, taki dysk tutaj wstawiono, dysk 500 gigowy, on ma partycję recovery i partycję główną, nie robiono tutaj więcej partycji. Taki komputer dostaliśmy do testów, więc ja tego nie, że tak powiem, nie modyfikuję, ale tak, takie to dano. Teraz monitor. Monitor 15,4 i to jest rozdzielczość tego monitora w tej chwili 1024x768. Tak sobie tu Windows zrobił, więc widocznie tak to pasuje. Matryca jest błyszcząca. Teraz tak, głośność na przykład regulujemy klawiszem FN, F9, F10. Urządzenie oczywiście posiada tak samo kamerę. Nie wiem jaką, ale posiada. Wmontowaną w ekran. I mikrofon, który jest koło tej kamery. Mikrofon praktycznie jest prawie na środku ekranu. Tak właśnie koło tej kamery. Próbka mikrofonu oczywiście, jak to w naszych testach, jak zawsze będzie dostępna i za chwilę ją usłyszycie. Komputer generalnie jest cichy, generalnie, natomiast za chwilę usłyszymy go pod obciążeniem. I to pod takim solidnym obciążeniem włączymy specjalny program testowy i usłyszycie, jak ten komputer może działać najgłośniej. I właśnie słyszymy komputer, który działa pod dość solidnym obciążeniem. Jest w tej chwili obciążony w 95% przez nasz program testowy. Ja może przybliżę bardziej do mikrofonu. Tak to brzmi. Myślę, że nie jest to głośno. Myślę, że... O właśnie. Bo jak komputer jeszcze się zachowuje? Komputer od czasu do czasu zmniejsza obroty i potem je bardzo mocno zwiększa. Obroty wiatraka. To a propos właśnie Toshiby Satellite L855-172. Jeszcze raz przypomnę, 4 giga pamięci. Tutaj jest Windows 8.64 bity i procesor Intel Core i3. Według programu testowego wydajność wynosiła 1440 punktów, czyli wcale nie tak wiele. Co można powiedzieć o tym komputerze? Ja bym powiedział, mogę polecić ten komputer ludziom, którzy pracują okazjonalnie na laptopie. To, co mi się podoba w tym komputerze, to
obudowa pod

0: Podoba mi się to, że jest lekki, bo waży mniej więcej do 1,8 kg, mniej więcej. Aluminiowa obudowa z wierzchu przysłaniająca ekran. Układ klawiatury, który jest fajny po prostu z przerwami, mi się podoba. Natomiast nie podoba mi się to, że jest mało RAMu. Mam nadzieję, że można zwiększyć. Troszkę słaby procesor, bo najsłabszy z Intel i-Core'ów, no ale tutaj no to można polemizować, że tak powiem. No i dysk 5400. 5 obrotów, 5400 obrotów na minutę. Troszkę wolny, no ale to laptop, więc może nie wymagajmy jakichś cudów. Troszkę słabo na baterii, bo 3,5 godziny to trochę mało. Nie udało mi się więcej z niego wyciągnąć jak 3,5 godziny do baterii. Myślę, że komputer mógłby się sprawować inaczej, gdyby położyć na nim swój system i wyinstalować te wszystkie aplikacje producenta. Natomiast ja nie będę tego robił, ponieważ jest to egzemplarz testowy i nie wszystko jednak można. Trzeba zachowywać jakiś umiar. Za otrzymanie sprzętu dziękujemy firmie Partner of Promotion z ulicy Belgradzkiej z Warszawy. Jeśli macie jakieś komentarze albo chcecie coś napisać, zapytać, piszcie w komentarzach pod audycją, się ukaże. Postaram się odpowiedzieć ewentualnie na mail rolabmapapoczta.fm, rolabmapapoczta.fm. Jeśli mogę, to pomogę. Za chwilę próbka mikrofonu komputera Toshiba Satellite L855-172. Natomiast przedtem powiem tylko, że komputer w sklepach kosztuje w granicach od 2200 do 2600 zł. A teraz już Państwa pożegnam. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. No i zapraszam na próbkę mikrofonu komputera Toshiba Satellite L855-172.
1: A oto próbka mikrofonu komputera Toshiba Satellite L855-172. Mikrofon jest wmontowany w ekran na górze. Na górze, na krawędzi tego ekranu, mniej więcej po środku, koło kamery. Z lewej strony za chwilę spróbuję namacać ten mikrofon. O, właśnie. Właśnie macałem ten mikrofon, a teraz jeszcze jak się pisze na tym komputerze, jak to słychać przez ten mikrofon. Tak to mniej więcej słychać, jak się pisze na klawiaturze. Ja uważam, że mikrofon jest całkiem niezły, umiejscowiony też jest dobrze. No, oczywiście gusta i opinie pozostawiam Państwu, natomiast uważam, że jest to jeden z lepszych mikrofonów, jeżeli chodzi o laptopy. Toshiba L855-172.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minęła godzina 19 w kalendarzu, mamy czwartek, to jest pierwszy dzień października 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Podcastu, na antenie Tyflo Radia. Witam serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a po drugiej stronie moi dzisiejsi goście, czyli Dorota i Tomasz Bileccy. Tak, teraz się muszę przestawić na zapowiadanie was jednym nazwiskiem. Witamy serdecznie.
4: No tak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy dobry kolejne wieczór. Spotkanie na naszej antenie. Będziemy dziś mówić na temat akcesorium, które każdemu niewidomemu jest, myślę, że doskonale znane i zresztą z tym też nas, myślę, że kojarzy mainstream. I taka audycja, ta, którą dziś wspólnie poprowadzimy, to myślę, że będzie skierowana i po trosze do mainstreamu, i po trosze do takich użytkowników białych lasek, którzy dopiero swoją przygodę z tym sprzętem zaczynają, bo nie będziemy dziś mówić o nie wiadomo jakich bardzo zaawansowanych rzeczach, ale miejmy nadzieję, że każdy coś dla siebie wyciągnie z tego, prawda? Jeżeli ktoś szczególnie
4: tak,
3: zaczyna.
4: Jedna tylko ewentualnie rzecz, bo wspomnimy też o takim nowym produkcie, który dostępny jest w firmie ECE, o nowych czeskich laskach, znaczy nowych u nas przynajmniej, nie wiem jak to jest w Czechach, ale w każdym razie u nas są nowe czeskie laski. Kupiłem sobie taką laskę, no stety, niestety dosyć niedawno, chyba z tydzień czy półtora tygodnia temu, więc nie mam jeszcze jakiegoś wielkiego doświadczenia. Niemniej jednak, jeżeli ktoś by coś chciał, to z tej audycji również czegoś się o tym dowie.
3: Dokładnie. Nasza audycja ma jak zawsze formę interaktywną, jeżeli nadajemy na żywo, więc zachęcamy do kontaktu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype, a nasz telefon 123 834 835. Zachęcamy do kontaktu, no to zacznijmy od tych podstaw największych. Właściwie jaką funkcję w przypadku osoby niewidomej pełni biała laska, bo to są funkcje dwie tak naprawdę, prawda?
4: No tak, są dwie funkcje. Funkcja orientacyjna, czyli żeby jakoś bezpiecznie sobie przejść z punktu A do punktu B. No i druga funkcja sygnalizacyjna, uwaga, idę. Po to jest ten biały pasek, biała folia, białe odblaskowe coś na tejże lasce. No i myślę, że nikomu tu nie trzeba mówić, że to jest znane, że to rzeczywiście ludzie wiedzą, o co w tym chodzi, i rzeczywiście z własnego doświadczenia to też myślę, że raczej kieruję do nowych użytkowników. Mogę powiedzieć, że nawet jeżeli z kimś idę ze złożoną laską, to jest dużo większa szansa, że na kogoś wejdę, że z kimś się zderzę, bo po prostu mówię oczywiście o takich miejscach raczej gwarnych, centra miast, jakieś przejścia duże, ruchliwe, centra handlowe itd., itp., więc jest duża szansa, że rzeczywiście nie obejdzie się bez jakichś drobnych spotkań, prawda, z człowiekiem z naprzeciwka, z laską, nawet jeżeli ona jest przy mnie, nawet jeżeli ona trzymam ją sobie w ręku, to rzeczywiście tego jest troszkę mniej. To nie jest oczywiście jakaś wielka różnica, niemniej zauważalna.
3: Dorota, z twoich doświadczeń, jak to wygląda? Ludzie rzeczywiście jakoś bardziej zwracają uwagę na to, żeby tam powiedzmy nie potrącić albo jakoś bardziej uważać, że się poruszasz?
5: No, ogólnie tak, chociaż czasem mam wrażenie, że generalnie ludzie w dzisiejszych czasach to sami nie patrzą, gdzie idą. Niby wiedzą, gdzie idą, chociaż tak naprawdę to nie patrzą i w sumie czasem ta laska to tak dla mojej ozdoby bardziej jest. Ale też się spotkałam z takimi małymi laseczkami. Ja wiem, z metr, może mniej, nawet chyba mniej. Tak, to są takie cieniutkie, malutkie laski dla przewodnika.
3: Dla przewodnika, czyli, czyli przewodnik bierze taką laskę, nie osoba niewidoma.
5: Nie. Znaczy właśnie osoba niewidoma może mieć tam swoją drogę.
3: Swoją, tak.
5: Ale jest taka, takie coś, ja wiem, kurczę, to jest bardzo małe. I na przykład właśnie jak się idzie z przewodnikiem i czasem ta osoba niewidoma po prostu trzyma tą laskę, no to przewodnik też może tak trzymać przed sobą, bo właściwie żadnej innej funkcji nie spełni, bo z tym się iść raczej nie da.
4: Znaczy, z tego co wiem, wedle moich wiadomości, takie krótkie laski są raczej dla osób słowidzących, które generalnie raczej się poruszają jakoś tam
5: ale
4: samodzielnie.
5: Ale przewodnik też może to mieć.
4: Aha, a to o tym nie wiedziałem.
3: No to proszę.
5: Kiedyś właśnie też z instruktorem tam rozmawiałam i też może coś takiego być. Ale tak, no
3: No właśnie, skoro jesteśmy już przy tych funkcjach laski, to myślę, że też od razu warto powiedzieć, że to jest coś, o czym mieliśmy wspomnieć później, ale tak siłą rzeczy nam to wychodzi teraz, że oczywiście sam fakt posiadania białej laski nie powoduje, że my z tą laską umiemy od razu chodzić. Jakieś lekcje orientacji są jak najbardziej wskazane, prawda? To nie jest dobrze, żeby się ktoś po prostu tak samo oddzielnie od razu wypuszczał z laską gdzieś tam. Warto się najpierw nauczyć.
4: Ale myślę, że o tym bardziej myślę powiem później, bo mam kilka spostrzeżeń na przestrzeni lat się nazbierało.
3: Okej. No to przejdziemy sobie później do tego, a teraz proponuję w takim razie, żebyśmy o samych laskach w ogóle powiedzieli, bo no, wydawałoby się z pozoru prosta rzecz, jakiś tam kawałek kija, jak to mówią, kiedyś z opowieści słyszałem, że ktoś przyszedł z jakaś osoba niewidoma, bo coś mu się z laską stało, to się wspomagał kijem od mopa, więc potrzeba matką wynalazków. I można i w ten sposób, ale jednak no, po coś są produkowane te laski, no i są różne, różnych typów. Jak możemy je podzielić? To może teraz Doroto, ciebie poproszę, żebyś nieco więcej powiedziała, bo Tomek się już sporo nagadał.
5: To tak. Są laski z włókna szklanego, chociaż je to coraz mniej ich widzę. Z włókna węglowego. No i teraz właśnie Tomek ma też taką aluminiową.
3: Mhm. To dzielimy je ze względu na... ze względu na materiały. No i teraz dla kogo jaka? Czym się charakteryzuje?
4: Jest jeszcze drugi podział oczywiście.
3: No tak, ale to za chwileczkę, tym, tak? To za chwileczkę powiemy.
4: O tym poniekąd już mówiliśmy.
5: W sumie jest jeszcze trzeci podział, jakby się tak uprzeć.
3: Okej.
5: Okay. Są i teleskopowe, i składane tak... Jak to nazwać? Po prostu zwyczajnie tak składane. Nie tak, że jedna część wchodzi w drugą, co jest w przypadku teleskopowych, tylko po prostu jedna część jakby do drugiej się składa. Nie wiem, jak to nazwać.
3: Po prostu z pewnych elementów są te laski złożone, tak? I nakładamy jedno na drugie.
4: Tak, i w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że ten najnowszy produkt, który jest w ECE, czyli te laski czeskie, nowe, są również w formie, jak oni to określają, laski kombinowanej, czyli laski częściowo teleskopowej, częściowo składanej zwyczajnie.
3: Okej. Okay. To teraz może powiedzmy a propos tych materiałów.
5: To nie składane, tak?
3: No tak, to też... Ale chyba jakoś mniej popularne, no bo to trochę utrudnia mobilność, tak?
5: Raczej je to widziałam, nie wiem, w jakichś... Bardziej u instruktorów orientacji, gdzieś tam. A raczej ludzie, jak już podróżują czy coś, to wygodniej ze składaną jechać.
3: Tak, bo wygodniej
5: wszędzie można złożyć, włożyć i w ogóle.
3: Zgadza się. To teraz może powiedzmy o tych materiałach, bo powiedzieliśmy, z czego są wykonane, no to teraz co jest dla kogo? Czy to, nie wiem, fakt wykonania z konkretnego materiału ma jakiś wpływ na trwałość, na jakieś inne właściwości tych lasek? No bo po coś to jest, prawda?
4: No ma, oczywiście. To znaczy, to jest trochę tak, jak sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, to po prostu każdy ma jakiś sam swój typ, swoje jakieś przemyślenia na ten temat. Na pewno jest tak, że aluminium jest tańsze od włókna węglowego, czyli wszelkie laski aluminiowe będą raczej tańsze od lasek z włókna węglowego, przynajmniej jeżeli chodzi o tą samą serię, tą samą firmę itd., itd. Aluminium z kolei na pewno będzie się bardziej wyginać i rzeczywiście po jakimś czasie używania, przynajmniej mojego, jestem raczej duży, ciężki,
5: no tak,
4: szybko chodzę.
5: Trzeba to znaczyć.
4: I ja dosyć często muszę te laski zmieniać. Natomiast po prostu rzeczywiście taka laska aluminiowa potrafi, jeżeli ktoś na nią wejdzie, jeżeli ona się jakoś wygnie, to ona potrafi nie wrócić tak do końca do prostej, tylko potrafi sobie zostać taka lekko wygięta. Oczywiście nie od razu, chyba że to są laski najtańsze Są czasem jeszcze w niektórych sklepach rehabilitacyjnych dostępne takie laski, też jakieś czeskie, nie pamiętam w tej chwili producenta, zresztą Polacy też chyba takie gdzieś tam kiedyś robili, z takiego bardzo cienkiego aluminium. One są rzeczywiście bardzo lekkie, one są dosyć tanie, około 50 zł kosztują. One się charakteryzują tym, że mają taką gałkę na górze, kulkę taką.
5: Ach, o tych mówisz.
4: One są strasznie słabe, natomiast rzeczywiście są chyba najtańsze w tej chwili z tych wszystkich lasek. No i kiedyś miałem taką laskę, no tylko że to było jeszcze za czasów szkoły chyba podstawowej, przełom podstawówki, gimnazjum. Wtedy się bardzo rzadko chodziło i chyba tylko dlatego ta laska mi chyba rok albo dwa wytrzymała. Myślę, że dzisiaj to by wytrzymała miesiąc albo mniej. W każdym razie, z drugiej strony, mając laskę z na przykład włókna węglowego, i jeżeli ona się wygnie za bardzo, to ona się po prostu złamie. Jak jest laska złamana, to koniec, cześć pieśni, no, i nie tak. Ma. Z laską aluminiową, nawet wygiętną, jakiś czas jeszcze można pochodzić, dlatego znam wielu zwolenników lasek aluminiowych.
3: Ewentualnie można spróbować ją odkształcić w jakimś domowym warsztacie. Czy to już jest raczej niemożliwe?
4: Nie, można, tylko wtedy ta laska będzie łatwiej się odkształcać z powrotem.
3: Z powrotem, niestety, no oczywiście.
4: To niestety coś za coś.
5: Ja na przykład jestem zwolenniczką lasek z włókna węglowego.
3: Doroto, ale...
5: Pomimo, że to jest...
3: Do mikrofonu.
5: Pomimo, że to jest, no, dla niektórych dość delikatne, to u mnie to parę lat spokojnie, a chodzę sporo, nawet jakoś na słupy w miarę nie wpadam, więc te laski jakoś u mnie się nie łabią, rzadko kiedy wymieniam laskę.
3: Ktoś do nas się dodzwonił, więc spróbujmy odebrać telefon. Halo, kogo witamy?
6: Witam, tu Bartek po tej stronie.
3: Witamy cię, Bartku, i słuchamy.
6: No, ja swoją przygodę z białą laską zacząłem praktycznie od podstawówki, czyli jakieś, no, 10 lat temu to było w szkole, miałem zajęcia z orientacji przestrzennej. 2008 rok, już mogę się przyznać, udało mi się usamodzielnić, ale biała laska jest mi niezbędna, chociaż w tej chwili białej laski używam praktycznie jako takiego znaku ostrzegawczego dla poruszających się właśnie po ulicy, czy dla kierowców pieszych.
3: Aha, a z ciekawości w jaki sposób zazwyczaj się poruszasz oprócz białej laski? To jest przewodnik, czy jeszcze w jakiś inny sposób?
6: Nie, ja się poruszam sam, więc stosuję tylko jako, właśnie mówię, znak ostrzegawczy. Wyciągam, że tak powiem, laskę przeciwnie pod pełnym kątem, lekko nad ziemią, ale tylko wtedy jestem pewny terenu, to wtedy mogę iść w dobrym tempie, dość szybko. I wiem, że żadna przeszkoda, bo powiem, że tak powiem, nie stanie mi na drodze. Oczywiście jak jest widno, bo na tyle mi jeszcze wzrok pozwala, chociaż medycznie mnie uznają za osobę niewidomą, ale dzięki rehabilitacji przestrzennej udaje mi się swobodnie poruszać po moim mieście, po znanym terenie, ale jak już nie znam terenu, jest coś nowego, to niestety białej laski trzeba użyć w większym stopniu. Opatrzeć teren, jakie są przeszkody, gdzie jest krawężnik, gdzie się na przykład trawnik zaczyna. I w ten sposób właśnie korzystam z białej laski. Chociaż nawiązując jeszcze do tych materiałów, o których mówiliście, ja jestem jednak przekonany do laski aluminiowej.
3: Właśnie z takich powodów, o których tu wspominaliśmy, że ona się tak łatwo nie złamie i można ją jeszcze spróbować się naprawić, czy to są jakieś inne powody?
6: Jeden z może niewielu powodów, drugim powodem to jest właśnie cena. Ja wiem, że laski grafitowe są bardzo drogie, słyszałem 150-160 zł i to na zamówienie, a nie zawsze takie zamówienie, można powiedzieć, że przyjdzie na czas, prawda?
4: Nie, znaczy te laski są normalnie w IWCE i tam w Altixie i tam jeszcze w paru innych firmach.
5: W Lumenie,
4: przez internet. One są zazwyczaj na stanie.
6: To jest, ale ja jestem bardziej przekonany do tych aluminiowych. One są dostępne praktycznie u nas w związku na miejscu. Ja do Związku Niewidomych mam bardzo krótką trasę, więc najwyżej tu z przewodnikiem czy z moim rodzicem się wybiorę i sobie zakupię, bo teraz akurat no, w najbliższym czasie chyba będę zmuszony sobie laskę nową białą zakupić, bo niestety rączka mi się urwała, bo akurat to była rączka wkręcana, później udało nam się ją jakoś zreperować, ale teraz całkowicie jest już bez rączki, trzymam praktycznie tylko za ten biały materiał.
3: Bartku, to tak jeszcze z ciekawości zapytam, na ile czasu starcza ci biała laska?
6: To mówię, to zależy, ile mi końcówka przetrwa.
3: Aha, rozumiem. A tak mniej więcej?
6: Bo jak tylko... Tak mniej więcej 2-4 lata.
3: Rozumiem. Okej, okay. No to tak, to tak, no, tak jak słyszałeś, Dorota ma podobnie. Dobrze, czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
6: No myślę, że to by było na tyle. Dzięki serdeczne za wypowiedź, pozdrawiam.
3: Dzięki również, pozdrawiamy serdecznie i czekamy oczywiście na kolejne telefony. 123 834 835 to telefon, z którego to właśnie skorzystał przed momentem Bartek, i tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype, z którego jeszcze nikt nie skorzystał, ale miejmy nadzieję, że zaraz ktoś skorzysta. Więc tak, wracając do tematu, do białych
4: ja
3: lasek.
4: Jeszcze, aha. Tak, ja bym jeszcze tylko jedno powiedział, co w zasadzie powinno się mówić chyba w ogóle tak naprawdę bardzo często. Ja powiem to w tej chwili. Niektórzy, to znaczy to jest często tak naprawdę wielki problem tak naprawdę i trzeba. W każdym razie chodzi mi o to, że wiele osób... nie lubi chodzić z laskami, jakoś wstydzi się białej laski, trochę się boi jakichś reakcji ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tu od razu powiem, że to nie jest dobre, ponieważ to nie jest tak, że nie wiem, biała laska powoduje, że ludzie są niewidomi postrzegani jako jacyś, nie wiem, gorsi, nie wiem. To jest tak naprawdę po prostu z tego przynajmniej co wiem i co rozmawiałem z różnymi osobami widzącymi, to jest po prostu znak. Jestem niewidomy, nic poza tym. To nie ma żadnych jakichś złych...
3: Nie stygmatyzuje w żaden sposób.
4: Tak.
3: Dobrze, więc jeszcze co do tych materiałów wykonania. Wspomnieliśmy już o tym, że aluminiowe laski, no to są gdzieś tam mniej podatne na złamania, ale łatwiej się wyginają. Włókno szklane, tak? Mówiliśmy
4: Włókno węglowe.
3: Włókno węglowe.
4: Czyli grafit.
3: Tak, grafit, dokładnie. To jest twardsze zdecydowanie, no ale co za tym idzie, ewentualnie mniej jesteśmy w stanie to wygiąć, ale złamać jest prościej. I co jeszcze mamy? Jaki mamy jeszcze materiał?
4: Jeszcze jest włókno szklane. O aluminium jeszcze tylko warto powiedzieć jedną rzecz. Uwaga, w zimie, bo się może zapiec. No i jest bardzo zimne i kilka razy mi się zdarzyło, jak kiedyś miałem laskę aluminiową, że było naprawdę trudno wyjąć jedną część z drugiej. To po prostu mróz to mróz.
3: Zgadza się. A coś możecie powiedzieć o włóknie szklanym? O laskach z włókna szklanego?
4: Miałem kiedyś laskę z włókna szklanego i to był chyba mój jeden z najgorszych wyborów, ponieważ tak. Włókno szklane tynowo pracuje się pomiędzy aluminium a włóknem węglowym, czyli grafitem. Natomiast jest zdecydowanie cięższe. Jest równie twarde jak włókno węglowe, ale się chyba jeszcze łatwiej łamie. No i tyle. Chyba takie... No bo... Aha, i te laski z włókna, przynajmniej tą, którą miałem, a myślę, że jeżeli ktoś by kupował laskę z włókna szklanego, o ile ona jest jeszcze u nas w Polsce dostępna, bo możliwe, że już nie jest dostępna, jest zdecydowanie grubszą laską od tej z włókna węglowego. Możliwe właśnie dlatego, że włókno szklane jest delikatniejsze, no ale dzięki temu niestety jest cięższa i to widać. To rzeczywiście widać. Niestety, w zasadzie czuć.
3: Czuć, no tak, no bo tą laską trzeba cały czas machać, a to jest jednak gdzieś tam powiedzmy różnica, kiedy mamy w ręku przedmiot lżejszy, a przedmiot cięższy, to może gdzieś tam być dla nas. A znacie może jakieś argumenty zwolenników lasek z włókna szklanego?
4: Szczerze mówiąc, nie, to znaczy...
5: Nie bardzo szczerze mówiąc.
4: Można na upartego powiedzieć, że no włókno szklane jest trochę tańsze od węglowego, a nie wygina się tak jak aluminium. ale to jest jakiś taki, ja wiem, no trochę półśrodek. Myślę, że to płaci się 20-30 zł i mamy laskę, która jest dużo wygodniejsza i myślę, że starczy nam na jednak dłużej.
3: Dobrze, więc powiedzieliśmy a propos wykonania, a propos materiału, z jakiego zostaje biała laska wykonana, no ale też jeszcze możemy powiedzieć co nieco na temat sposobu łączenia, tak? Czyli są laski wykonane z jednego kawałka, tak? Nie są składane, to już powiedzieliśmy o tym. Są laski teleskopowe, tak? I...
4: Tak, chociaż jest ich u nas bardzo mało. To znaczy, do jeszcze bardzo niedawna laski teleskopowe to były raczej te krótkie laski sygnalizacyjne, ponieważ po prostu i zwyczajnie chodząc z taką laską i uderzając ją w cokolwiek, ona bardzo łatwo się składała sama z siebie.
5: Tak.
4: I to był duży minus tych lasek. Ja przez chwilę kiedyś, będąc chyba w podstawówce, też miałem taką laskę.
3: Bo taka laska teleskopowa to działa, to jakby w funkcjonowaniu przypomina taką trochę antenę radiową, tak? Że ona po prostu...
4: Tak.
5: Coś w tym stylu, tak.
3: Składa się z iluś elementów.
5: Jak natrafi na przeszkodę, to od razu się składa.
4: Też jest z włókna węglowego, jest bardzo gładka i jest niestety bardzo krucha, ponieważ to warstwa tego włókna jest bardzo cienka. Tu rzeczywiście wystarczy, że ktoś na nią stanie, nawet niezbyt ciężki, ta laska się złamie. Co wiem, bo tak właśnie taką laskę straciłem. Natomiast na tą laskę, którą już potem miałem, i Dorka zresztą teraz też ją ma, moja żona tutaj obecna w audycji i w domu. Na nią już mi nie jeden człowiek stawał i ta laska po prostu przetrwała.
3: Okej, okay, to jakie jeszcze typy ze względu właśnie na budowę lasek możemy wyróżnić? Co jeszcze mamy?
4: Są laski składane takie, jak większość osób je zna, to znaczy mamy 5 czy ileś tam elementów, które są nawleczone na taką jakby gumkę. Można włożyć jeden w drugi, po wyjęciu one się po prostu trzymają na tej gumce, je się tak, wtedy mamy 5 osobnych elementów.
5: Zaciska się tą gumką, żeby to się nie rozpadło po tym.
4: Tak, po prostu taka jalapeska jakby troszeczkę łamana w pewnym sensie. Elementy składamy jeden do drugiego, do trzeciego i tak dalej. Robi się nam zestaw kilku rurek takich, jedna obok drugiej, długości tam nie wiem, ze 40 cm to ma, szerokości kilka i to sobie jest. I to jest najczęściej spotykany typ lasek używanych, składanych lasek używanych przez niewidomych. I jest, jest i są jeszcze te najnowsze laski właśnie Swarovskiego. To nie, oczywiście nie myli z producentem biżuterii.
3: Bo nie są wysadzane kamieniami szlachetnymi.
4: Nie, nie są wysadzane kamieniami ani szlachetnymi, ani nieszlachetnymi. One są, przynajmniej część z nich jest składanych właśnie teleskopowo, tak jak teraz właśnie kupiłem taką laskę aluminiową i składaną teleskopowo. Natomiast te laski mają o tyle bardzo ciekawą rzecz, że każdy element się po jakby rozłożeniu bądź złożeniu takiej laski, każdy element się wkręca jakby w poprzedni ręcznie i dzięki temu po wkręceniu takim maksymalnym rzeczywiście ta laska się nie złoży sama z siebie. Co ma oczywiście wady i zalety. Na pewno zaletą jest to, że po złożeniu taka laska jest bardzo cienka, to znaczy jest grubości najgrubszego elementu, który jest jak w każdej innej lasce. Jest dużo cieńsza, dlatego że jeżeli taka laska standardowa ma 5 elementów jeden obok drugiego, to ma po prostu jest grubości tego jednego elementu, jest, po prostu jest cienka, jest długości tego elementu, to rzeczywiście jest znacznie mniejsze. Wad jest kilka. Pierwsza wada jest taka, że laskę się, znaczy to jest akurat niewielka wada, znaczy dla niektórych wielka, dla niektórych niewielka. Laskę się trochę dłużej i składa, i rozkłada, ponieważ no
3: trzeba to wszystko wkręcić.
4: Trzeba rozkręcić. Może nie jakoś bardzo, niemniej kilka obrotów wypadałoby zrobić, żeby to się zaczęło obsuwać. No i tak samo po rozłożeniu laski też trzeba te elementy wkręcić jeden w drugi. Oczywiście, znaczy można wyjść z tą laską gdzieś tam chwilowo, nie wiem, powiedzmy z autobusu, taką złożoną tylko, bo poda się, tylko trzeba uważać, żeby się nie podpierać jakoś za bardzo. No ale na jakikolwiek dłuższy spacer warto by taką laskę było jednak skręcić. Natomiast jeszcze nie powiedziałem o drugiej zalecie. Drugą zaletą jest fakt, że taka laska jest ma bardzo regulowaną długość. Ona mogła być dobra na przykład dla dzieci dorastających, dlatego że te elementy można wkręcić w dowolnej jakby pozycji. One mogą być złożone, częściowo rozłożone, troszkę bardziej rozłożone. Więc taka laska, mimo że ona jest bardzo długa, po pełnym rozłożeniu ma, no nie wiem, 160 cm mniej więcej. Ja ją nieraz składam do, no mniej więcej jakichś 140 paru centymetrów. Więc to jest fajne. Można naprawdę laskę sobie dostosować do swoich możliwości. Oczywiście, jeżeli sobie tą laskę rozkładamy tylko częściowo, no to żeby była pełna powtarzalność wysokości, trzeba troszeczkę ją precyzyjnie gdzieś tam ten element odpowiednio wyjąć. Także to jest taka rzecz. No i jeszcze jedna, tym razem z kolei wada. Każdy element jest cieńszy, a więc słabszy od poprzedniego. Więc jeżeli taka laska jest pięcioelementowa, to ten piąty musi być cieńszy od czwartego, który cieńszy od trzeciego i tak dalej, więc i słabszy od poprzedników. I naprawdę te ostatnie elementy są rzeczywiście cieniutkie. Dlatego ja kupiłem laskę składającą się z trzech elementów, bo też takie są w ofercie. Dzięki czemu nawet ostatni element nie jest znacząco cieńszy. No, z drugiej strony laska jest nawet po złożeniu rzeczywiście dość długa. Ma troszkę ponad pół metra wysokości, co nie dla każdego będzie dobre. Niemniej jest to jakaś nowość i jakaś rzecz dla niektórych godna zastanowienia.
3: No właśnie, i teraz myślę, że warto też powiedzieć, to Doroto, może ciebie teraz o to zapytam, jak to jest w kwestii wzrostu, a doboru laski. Jak to wygląda? Jak sobie powinniśmy dobierać? Czy to jest tak, że po prostu bierzemy sobie laskę jakąkolwiek bądź i nam z nią będzie wygodnie? Czy no jednak są pewne kryteria i w jakiś sposób są pewne wytyczne, jak ta laska powinna być długa i tak dalej, i tak dalej?
5: Mi od początku nauki chodzenia z białą laską instruktor mówił, że najlepiej laskę sobie dobierać tak, żeby wzrostem była do mostka mniej więcej. Tutaj słyszałam, że jeszcze można żeby sięgała do pachy. Nie bardzo mnie to akurat, chociaż no niewiele niższa by była, ale ja bardziej dobieram właśnie na zasadzie wzrostu do mostka na przykład. I bo jest tak, jeżeli się laskę weźmie też za krótką, załóżmy, nie wiem, ktoś sobie weźmie, nie wiem, do brzucha, tak, to też idąc z tą laską nie wykryje tak za bardzo wszystkich przeszkód.
3: Zwłaszcza jeżeli będzie szedł szybko.
5: Dokładnie, ona jest po prostu za krótka. Też z kolei, jeżeli ktoś ma bardzo wysoką, no to, nie wiem, idzie techniką na przykład na przemienności, czyli ma tą laskę po prostu niemalże najdłużej jak się da i idzie, nie wiem, no niby dobra, ludzie widzą, że ktoś tam idzie, ale z drugiej strony sprężystość w tej lasce też może nie pozwalać na to, żeby jakoś tam odzwierciedlała laska te przeszkody, tak, które są na drodze.
3: Mhm. Czyli najlepiej dobierać sobie laskę w ten sposób, żeby kiedy ustawimy ją przed sobą pionowo, no to żeby po prostu sięgała nam do mostka.
5: Mniej więcej do mostka. No wiadomo, że nie zawsze się tak da, bo
4: to jest europejska
5: te laski
4: szkoła.
5: Mają swoje różne tam rozmiary, ale tak mniej więcej.
4: Choć Amerykanie twierdzą, że im dłuższa, tym lepsza.
3: No tak, no to już kwestia tego, komu będziemy bardziej
4: jak
3: ufać.
4: Jak zwykle dwie szkoły.
3: Jasne, no. A każdy
5: ja
3: sobie
5: bym
3: może
5: jeszcze za chwilę nadmieniła o końcówkach. Bo
3: no właśnie, do tego chciałem przejść, bo laska to jest jedno. Bartek tu wspominał o tym, że korzysta z laski do momentu, aż mu się końcówka nie zniszczy. Jak to jest z tymi końcówkami? Jakie mamy w tych laskach końcówki? Czy one mogą być jakoś, nie wiem, wymienne czy niewymienne?
5: One są wymienne, oczywiście. Znaczy, ja bym je podzieliła w sumie na dwa takie zasadnicze rodzaje, czyli końcówki takie stałe, nieruchome, że tak powiem. Czyli nakłada się na laskę i ona sobie jest na tej lasce, nic się nie kręci, nic się nie rusza, nic. Ale są też takie rolery, czyli takie, no nie wiem, kulki kręcące się na końcu, czy tam jakieś, no ja mam taką akurat, kulki to raczej nie przypomina. Natomiast niestety wady takich rollerów są takie, że na przykład chodzę sobie, nie wiem, jest mnóstwo kałuż i siłą rzeczy właśnie laska mi ma dawać znać o kałuży. No więc ta woda wlewa się tam do tych łożysk, do tego wszystkiego i to z biegiem czasu rdzewieje. Mogę niby tam olejem czy czymś tam to smarować, ale to po prostu siłą rzeczy niestety. No raz posmaruję, drugi raz posmaruję, ale to jednak aż tak też nie wytrzymuje.
3: No to więc jest wada. Jaka jest zaleta takiej toczącej się kulki czy takiej końcówki?
5: Według mnie zaleta jest taka, że ja nie muszę cały czas tej laski tak trzymać i stukać nią w prawo, w lewo i w ogóle. Tylko ja po prostu sobie ją kładę na podłożu, przesuwam sobie nią w prawo, w lewo, czy jak tam, zależy jak idę, czy po drodze znanej, czy po drodze nieznanej. I jakby też nie muszę aż tak mięśni ręki wysilać, tak? Jakoś, no ja wolę osobiście te rolery.
3: Tomku, niby a jak to w
5: z tą końcówką jest trochę lżej, no bo ona nie ma tych wszystkich łożysk i tak dalej, no więc siłą rzeczy trochę mniej materiału jest,
3: no tak.
5: Ale jakoś pomimo, że muszę co jakiś czas tą końcówkę zmieniać, bo potrafi mi, nie wiem, wejdę do pokoju i się wszystko rozsypie, albo przed blokiem i potem muszę szukać, no ale mimo to...
3: To co, co jaki czas zmieniasz tę końcówkę? Na ile ci starcza taka jedna?
5: Ja wiem, półtora roku, dwa lata.
3: Rozumiem. Tomku, a jak w twoim przypadku? Ty też korzystasz właśnie z rollerów, czy
4: nie,
3: jednak
4: to znaczy ja w tej chwili mam standardową końcówkę. Kiedyś miałem roller, znaczy to tak... Ja powinienem mieć roller, dlatego że ja bardzo dużo laską szuram po podłożu, jak idę, i ta końcówka mi się bardzo ściera. I myślę, że mi się by nawet roller bardziej sprawdzał, ale działa moje dziwne i wybiórcze sknerstwo i jak patrzę na ceny tych rollerów, to stwierdzam, a na razie nie będę kupował, potem może.
3: To ile to kosztuje, powiedzmy?
4: Zależy do jakiej laski, to ze 30-40 zł trzeba wydać niestety na taką końcówkę.
5: No ja niestety ostatnio około 60 wydałam.
4: No to nawet. Bardziej, że są nawet dwa chyba... To znaczy, bo w ogóle tych końcówek jest sporo. Do różnych lasek są różne końcówki.
5: I kule, i łezki. Ach, różne.
4: Czyli ta końcówka, różne... I jeszcze różne firmy mają różne końcówki.
5: Znaczy, różnie się to zakłada, bo jedne firmy mają haczyki na tych końcówkach i po prostu zaczepia się do laski tą o gumkę ten haczyk, no i to sobie wchodzi tam i sobie jest. Na przykład, nie wiem, w Advantage'ach, no to po prostu się to wsadza, trzeba to porządnie wbić i jest. Więc to jest też różnie.
3: Bo to jest tak, że jeżeli kupujemy laskę danej firmy, no to już kupujemy tylko i wyłącznie do niej końcówki tych firm. To nie jest tak, że to jest jakoś uniwersalnie robione, tak?
4: Nie, w żadnym wypadku. Nie. Niestety każda firma ma swój patent i to znaczy można teoretycznie jakoś tam bardzo domowymi sposobami jakoś tą końcówkę przyprawić, bo to też nie musi być super ekstra przyczepione, tylko po prostu, żeby się trzymało, tylko no, problem polega na tym, że czasami te sposoby są takie, że jak zamontujemy taką końcówkę, to potem już nie odmontujemy jej nasz tak łatwo. No ale to już jest kwestia, myślę, pomysłowości jakiejś domowej. W każdym razie jakby oficjalnie i oryginalnie po prostu do każdej, każda firma ma swój sposób i nie ma tu żadnej standaryzacji.
3: No dobrze, to teraz powiedzmy może coś o właśnie firmach. Jakie w Polsce firmy są popularne? Co moglibyście o ich produktach powiedzieć, jeżeli testowaliście jakieś laski konkretnej firmy?
4: Może tak, ja zacznę od takiej małej niewiadomej, w pewnym sensie przynajmniej dla mnie i myślę mimo wszystko dla większości tutaj ludzi. I tu się od razu przyznam bez bicia do jakiejś małej niewiedzy. Są właśnie przeważnie w jakichś sklepach rehabilitacyjnych, w sklepikach Polskiego Związku Niewidomych, może wyłączając sklepik warszawski, ale w różnych kołach. Są dostępne laski właśnie te, no stety bądź niestety, albo te gorsze i to są albo takie polskie laski, chyba że z Krakowa, nie wiem, czy ta, chyba że ta firma działa, ona robi jakieś drewniane laski. Albo właśnie laski czeskie, bo one są po prostu tanie, one są, ceny takich lasek to jest kilkadziesiąt złotych. Natomiast takie laski, które można kupić w internecie, w całej Polsce, znaczy no w całej Polsce o tyle, że właśnie w internecie, więc one gdzieś tam mogą być używane. I chyba najwięcej moich znajomych właśnie z takich lasek korzysta. To są dwie, a teraz dochodzi trzecia firma. Firma kanadyjska Ambutech. Ona jest sprzedawana przez Altix w większości. I druga firma również z innego kontynentu, z Ameryki Północnej. Nie pamiętam, gdzie ma siedzibę. Nazywa się... To znaczy, to są laski Advantage. Firma się chyba jakoś inaczej nazywa. Ale wpisując laska dla niewidomych Advantage, Advantage, dostaniemy to, o co chodzi. One, te laski są sprzedawane, z tego co pamiętam, głównie przez sklep Lumen warszawski,
5: tak.
4: internetowy. I teraz ECE sprowadza laski nowe z Czech, które właśnie zaczynam testować. I ceny tych lasek, no to jest od, powiedzmy, od 90 zł do 160 zł, w zależności
5: nawet
4: od materiału. Tak, od materiału, od samej firmy.
5: Od wzrostu, no zależy. Jeżeli ktoś chce większą laskę, to niestety...
3: Znaczy to wyższą, i więcej zapłaci.
5: Niestety więcej zapłaci. No,
3: a czy to tak, jest to tak, jest. Czy można wśród tych firm wyróżnić jakieś, jakąś taką, która rzeczywiście wysuwa się na prowadzenie i produkuje naprawdę sprzęt lepszej jakości, a inną, która produkuje sprzęt gorszej jakości? Czy to jest tak, że w każdej ofercie każdego producenta znajdą się lepsze i gorsze modele?
4: Myślę, że to jest dyskusja z rodzaju wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy.
3: Rozumiem.
5: Myślę, że każdy sobie dobiera tak, jak mu wygodnie.
4: Bo po prostu znam osoby, które chwalą i będą się trzymać po wiek wieków jednej firmy, drugiej firmy. Zobaczymy, jak będzie z tą trzecią firmą, bo ona dopiero wchodzi u nas przynajmniej na rynek.
3: Czyli firma Swarovski, tak?
4: Tak.
3: To jeszcze
4: czeska firma.
3: Tak, jeszcze wolałem przypomnieć, bo już tu przed momentem wymieniliśmy te dwie wcześniejsze, to warto.
4: Ja w każdym razie miałem laski wszystkich tych trzech firm. I co mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć? Firma Advantage miała jakiś czas, do jakiegoś czasu tylko i wyłącznie laski z włókna węglowego. Teraz ponoć są tam też laski aluminiowe, ich jeszcze nie testowałem. Natomiast Ambutech miał w swojej ofercie, przynajmniej u nas dostępne w Polsce, i modele aluminiowe, i z włókna szklanego, i z grafitu. Przy czym te laski Ambutecha są cięższe, to znaczy one nawet nie są za bardzo cięższe, jeżeli chodzi o taką fizyczną masę. Natomiast one mają niestety troszkę niżej środek ciężkości. I obie te cechy sprawiają, że ta laska wydaje się i jest, no po prostu jest bardziej męcząca w prowadzeniu, w noszeniu. Za to rzeczywiście wydaje się nieco bardziej masywna. Ona ma takie pierścienie na łączeniach, przynajmniej w wersji grafitowej i szklanej, tych elementów, żeby to było jakoś mocniejsze, bo to jest rzeczywiście jakiś newralgiczny punkt te łączenia, chociaż i tak one na tych łączeniach lubią pękać, to jest takie, mam wrażenie, mimo wszystko niestety dosyć iluzoryczne. Laski aluminiowe są rzeczywiście jak na aluminium dosyć solidne, widać, że to jest gruby aluminium, rączki też mają z takiej rzeczywiście grubej, solidnej, szorstkiej gumy, która z którą raczej nic się nie stanie w trakcie użytkowania. Laski Advantage są lżejsze i mają wyżej środek ciężkości, w związku z czym łatwiej je się prowadzi. Wydają się troszkę cieńsze, ale mimo wszystko, no Wydawało mi się kiedyś, że one są rzeczywiście gorsze. Jednak jak parę lasek połamałem jednej i drugiej firmy, to wydaje mi się, że one są gdzieś tam porównywalne. Mimo wszystko. Cenowo też są porównywalne. Kiedyś były... Nie, to chyba jest różnie. Raz jedna wychodzi na prowadzenie, raz druga firma. No i trzeci zawodnik, który zaczyna mieszać na rynku, Swarovski, ma chyba jeszcze lżejsze laski, no, aluminiowe przynajmniej. Są rzeczywiście lekkie. Jak jest z ich stabilnością, jeszcze nie wiem, no bo trudno rzec coś po półtora tygodnia, oprócz no, czegoś takiego, że no, wydaje się cienka, ale...
5: Już nie jest aż tak lekka, że robi wrażenie takiego, że to się zaraz rozleci.
4: Tak,
3: ale się nie rozleciało.
5: No, jeszcze nie.
4: U mnie się okay. Nie wygięło ani odrobinkę, więc na razie jest prościutka, jest fajna. Przynajmniej na razie. Aha, no i jeszcze jest to, co Dorota mówiła wcześniej. Czyli każda z tych lasek ma nieco inny montaż końcówki. Laski ambutechowe mają haczyk w końcówce, który nakłada się na tą gumę, która przechodzi przez całą długość laski. Laski Swarovski i laski Advantage mają laski nakładane, takie nabijane te końcówki, że trzeba po prostu użyć siły, żeby tą końcówkę na tą laskę nałożyć. No i laski Swarovskiego, te nowe, mają bardzo dużą dowolność, jeżeli chodzi o ich konfigurację. Nawet nie długość, to znaczy długości też, bo każda z tych lasek ma spory zakres jakby i sporo tych długości jakby domyślnych. Tyle, że laski Ambutecha, długość lasek podawana jest w centymetrach, natomiast lasek tych...
5: Advantage'a w calach.
4: Chyba w calach.
5: W calach.
4: To jest jedna rzecz i... Natomiast laski te czeskie, oprócz różnych długości, mają różną liczbę elementów. Są trzyelementowe, chyba czteroelementowe, pięcioelementowe i nie wiem, czy nie są nawet sześcioelementowe. Są laski teleskopowe, są chyba składane tradycyjnie, chociaż nie wiem. I są laski kombinowane, czyli część elementów składa się na zasadzie teleskopowej, a część elementów składa się na zasadzie takiej tradycyjnej. No i te wszystkie te powyższe firmy mają też laski nieskładane, laski sztywne, które są z reguły troszeczkę tańsze od tych lasek składanych. Znam kilku fanów lasek sztywnych, którzy twierdzą, że laski takie nieskładane są o tyle lepsze, że łatwiej po prostu nimi jest wyczuć różne małe przeszkody, małe nierówności, małe załamania w chodniku, co może być przydatne na przykład w jakieś, no może być to jako jakiś punkt, powiedzmy, rozpoznawczy. Chociaż tak naprawdę jak odkąd mam laskę składaną, okazuje się, że i laski składane również mogą całkiem nieźle sobie z tym zadaniem poradzić. No i niestety bądź niestety laski sztywne są troszeczkę z reguły lżejsze od tych lasek składanych.
3: A teraz zobaczmy, co o laskach powie nasz słuchacz, który się do nas dodzwonił. Witamy Tomasza, halo.
7: Witam, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
7: Ja odnośnie lasek chciałbym dorzucić swoje 3 grosze. Może wiecie i dopiero potem powiecie o tym, ale ewentualnie jak nie wiecie, mam taką informację, że na laskę można dostać dofinansowanie z NFZ-u, trzeba swojego jakiegoś lekarza rodzinnego, zaświadczenie, że jest laska potrzebna i w tym sklepie rehabilitacyjnym, którym przedstawiamy właśnie to zaświadczenie, laskę można zdobyć praktycznie za darmo, bo tam jest kwota 100 zł dofinansowania, także jakby ktoś chciał skorzystać, także polecam, niedawno korzystałem, także zarówno stówę dostałem laseczkę, za którą nic nie zapłaciłem.
3: Ale to jest tak, Tomaszu, jeszcze dopytam, w tym przypadku na przykład, jeżeli chciałbyś kupić laskę droższą, to po prostu dopłacasz różnicę, tak?
7: Tak, oczywiście, Michale, tak się zgadza wszystko.
4: Rozumiem. Tak, przy czym tutaj też 2 uwagi. Po pierwsze, takie dofinansowanie możemy dostać raz na pół roku. Nie... nie częściej niż raz na pół roku.
7: Tak jest, zgadza się, potwierdzam.
4: To jest pierwsza uwaga. Druga rzecz, sklep musi mieć podpisaną umowę z NFZ. Nie możemy kupić tego gdziekolwiek, jakkolwiek. Musimy niestety kupować to w takim sklepie, który ma taką umowę podpisaną. A tu problem polega na tym, że z tego co wiem, chyba żaden z tych naszych sklepów tyflologicznych takiej umowy nie ma.
7: Ale z reguły umowa, przeważnie...
4: certyfikat, nie pamiętam, ale coś musimy mieć z tym NFZ-em.
7: Mhm. Ale przeważnie te sklepy ortopedyczne, które znajdują się przy szpitalach, też można tak, u nich można zamówić daną laskę, jaką się chce. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Nie pamiętam, skąd moja przyjechała, ale
4: no tak, to się zgadza. Laski. Oczywiście nieraz te sklepy mogą pójść gdzieś nam na rękę. Oczywiście tu czasami może być tak, że wtedy taka laska będzie w pewnym sensie droższa, aczkolwiek my za nią zapłacimy troszkę mniej. No i taka procedura chwilę trwa. Najpierw trzeba jedno zaświadczenie, potem pójść z tym do NFZ-u, potem ewentualnie znowu już gdzieś na polaskę, to chwilę trwa po prostu, więc...
7: No mi to jeden dzień zajęło, także nie było większego problemu.
4: A no to nawet. Ale no to niestety nie zawsze może zająć jeden dzień.
7: No ale stówy na ulicy nie znajdziemy, prawda?
4: No to się zgadza. Niemniej są czasami sytuacje podbramkowe, które po prostu wymagają... Zepsuło mi się i muszę już mieć nowe. No ale to już jest, myślę, kwestia...
7: A no zgadza się, no ale tak informacyjnie,
3: oczywiście,
7: nie
3: wiedział, to przydatna informacja. Tomaszu, to jeszcze takie pytanie, a ty, jeżeli chodzi o laski, z czego korzystasz, co lubisz, co polecasz naszym słuchaczom?
7: Ojej, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak ta moja się nazywa. Ona jest składana, ja ją trochę sobie sam zmodyfikowałem.
3: O, to w jaki sposób?
7: W taki sposób, że nie wiem, czy pamiętacie takie zwykłe laski, które były kiedyś na takich gumkach jakby sprężynowych.
3: Tak, tak, tak.
7: W środku. Mhm. I na górze miały takie kółeczko, jakby ta niby rączka, co była. Taka normalna, okrągła, nie kółeczka. Aha. To ja z tej swojej starej laski, to co było na górze, przełożyłem sobie do tej nowej na dole. Czyli po prostu, tak jak było mówione, że to niby kółko, aha, niby służy mi za tego rolera jakby.
3: Aha, jako
7: tak końcówka. Za rolera. Ona się nie kręci, jest na stałe, ale po prostu jak się idzie chodnikiem czy krawężnikiem, to mi tak nie zahaca jak normalna końcówka, tylko po prostu przeskakuje mi dalej, tak jakbym szedł płynnie, prawda?
3: No, to pomysłowe. No.
5: Dobry patent.
3: Najważniejsze, że się sprawdza. No.
7: No dokładnie. Sprawdza się, także ja jestem zadowolony. I z tych pierwszych starych lasek ja już używam tą, no chyba od roku. I uwierzcie mi, to ta kulka praktycznie się nie starła.
3: No to rzeczywiście, to fajnie wiedzieć. Bardzo dziękujemy, Tomaszu, za informację. Może ktoś również z naszych słuchaczy będzie chciał skorzystać.
7: No mi się udało, fajnie to hula, także polecam.
3: Super. Dziękujemy bardzo. Miłego za telefon. Wieczoru. Wzajemnie. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia. I przypominam, że jeżeli ktoś jeszcze chciałby do nas zadzwonić, no to jeszcze może. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. Jak sobie rozmawiamy o laskach, jeszcze o orientacji sobie na pewno chwilę porozmawiamy za chwilę o w ogóle o technikach poruszania się z białą laską, ale jeszcze jedna rzecz. A co sądzicie o tych nowych różnego rodzaju dodatkach, o których co jakiś czas gdzieś czytamy na różnego rodzaju portalach technologicznych, laserowe laski, jakieś ultradźwięki w rączce i tak dalej, i tak dalej. Czy to rzeczywiście, ty Tomku albo ty Doroto, mieliście okazję coś takiego może testować? Daje to jakieś efekty?
4: Ja to widziałem na kilku pokazach, widziałem kiedyś to w jakimś chyba sklepie też dla niewidomych. Jak zwykle o tym są dwa zdania. Jedno zdanie, że och, ach, super, drugie, że w żadnym wypadku. Ja osobiście myślę, że to i może jest fajne, tylko że tak, takie laski z wbudowanymi różnymi detektorami przeszkód na zasadzie lasera albo ultradźwięków są strasznie drogie, a jeżeli taka laska mi się rozwali za rok i 3000 albo 4000 albo 5000 się również złamie i no nowych mieć nie będę najprawdopodobniej, to troszeczkę mocno się nad tym zastanawiam. To znaczy jest jeszcze część rozwiązań tego typu, które nie są zintegrowane z laską, tylko które się jakoś nakłada na, powiedzmy, na laskę.
3: Kiedyś coś takiego było jak Ultra Cane, prawda? Ale czy oni się chyba z tego wycofali później?
4: To znaczy w ogóle dużo było takich rozwiązań. Swego czasu było sporo o tym mówione, pisane na wszelkiego rodzaju listach, że się tego było. I Ultra Cane, i Cassonar, tylko Cassonar to był nakładany właśnie na laskę.
5: Tak.
4: Tam jeszcze coś było, już nie pamiętam, tam chyba z swego czasu była strona chyba Rafał Harłampowicz, co gdzieś tam zebrał wszystko w jedną całość i chyba rzeczywiście z 10-15 rozwiązań tam było w tym wszystkim. One oczywiście działały na podobnej zasadzie, po prostu były albo właśnie jakiś promień świetlny, albo były ultradźwięki. I kiedy na tej podstawie była wykryta jakaś przeszkoda, laska zaczynała wibrować, ewentualnie Cassonar, chyba to było jedyne rozwiązanie, które dźwięczało.
5: Z tego

0: było sobie wymacać laską, natomiast przeszkody na wysokości od pasa w górę do wysokości głowy były sygnalizowane właśnie wibracją w rączce tej laski. I to całe rozwiązanie też było przystosowane w Mondoś do użytku w mieście. Tam między innymi też na tym pokazie pan, który to prezentował, upuścił tą laskę na podłogę i zaprezentował, że to mimo wszystko działa. No i to jest fajne, ale no do momentu niestety, kiedy złamie się reszta laski, no bo nie da się tego, z tego co wiem, wymienić i po prostu no...
1: No a to raczej nie było jakoś specjalnie wzmacniane, podejrzewam. Zresztą nawet gdyby i było, no to nie wiem, z czego to musiałoby być wykonane, żeby być odporne na różne... No na przykład, no tak, tylko pytanie, jakie to by było ciężkie wtedy.
0: O, na przykład.
1: No, dokładnie, bo to... Tu cały problem tkwi, że możemy oczywiście zrobić coś, co wytrzyma nam naprawdę przejazd ciężarówki, no tylko ile to będzie ważyć i czy ktoś chciałby z czymś
0: teraz,
1: takim chodzić.
0: A propos takich rozwiązań, czyli zostało na tylko... polskim rynku kilka i to właśnie raczej takich niezintegrowanych z laską zostały. To chyba Altix ma w swojej ofercie takie okulary, które się nakłada na nos. To wygląda trochę jak zwykłe okulary, ale są takie trochę bardziej kosmiczne.
2: Duże są strasznie.
0: Są duże i ponoć kiepsko wyglądają tak w ogóle, więc jeżeli ktoś zwraca uwagę na wygląd, na design, to
1: chyba nie bardzo.
0: Nie będzie dla niego. Tam jest też wbudowany czujnik, tam chyba akurat na zasadzie ultradźwięku i w zależności od odległości od danej przeszkody, to będzie albo częściej, albo rzadziej wibrowało. I też znam takie drugie rozwiązanie, czeskie z kolei, ono jest chyba w Czechach, na Słowacji sprzedawane. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ono kosztuje na nasze jakieś 900 zł. To wygląda jak taki strasznie gruby flamaster, powiedzmy. Też na końcu ma czujnik jakiś.
2: Ja bym to do batonika porównał.
0: No, też może być. To ma też na końcu po prostu taki czujnik. I to też zależy od odległości, od przeszkody, wibruje albo słabiej, albo mocniej, albo piszczy częściej, albo rzadziej. I to jest taki patyczek mały, który po prostu trzyma się w ręku i można z tym sobie teoretycznie iść.
1: No ale to co, w jednym ręku ten patyczek, a w drugim ręku laska, bo to nam laski chyba nie zastąpi.
0: No właśnie też, nie, to zdecydowanie nie zastąpi laski. To nie zastąpi laski, no i jeszcze druga rzecz nie zastąpi laski, o której nie powiedziałem, ponieważ też teraz coraz częściej
2: jeszcze
0: są...
2: Jeszcze trzecie rozwiązanie widziałam.
0: Aha, to może powiedz, bo...
2: To już niebagatela 3000 kosztuje. Niestety też nazwy nie pamiętam, ale to sprzedaje Altix. To jest japońskiej produkcji. No i to jest na zasadzie tylko wibracji. Tylko, że to ma taki fajny bajerek, że ma taką opaseczkę na rzep, zakłada się na rękę, jak zegarek i można z tym iść. Myślę, że...
1: Okej, ale to jest bo jest opaska i jest jeszcze jakiś inny element?
2: Takie prostokątne małe urządzonko, ja wiem, ile to może być centymetrów, na ile.
1: No i co, tym urządzeniem celujemy przed siebie, czy jak?
2: Tak, tymi czujnikami kierujemy jakby przed siebie.
1: Aha.
2: No i on w zależności od tego, jak się ustawi, też tam na, nie wiem, 3 metry odległości, czy tam półtora, czy tam więcej, już nie pamiętam dokładnie, bo dawno to widziałam, ale daje nam informację wibracją, że tam coś jest albo dalej, albo bliżej, aczkolwiek zrobiłam taki test na zasadzie, powiedzmy, jestem sobie w jakiejś Arkadii i chcę wiedzieć, gdzie jest wejście do sklepu. No więc robiłam tak, że szłam sobie po PZN-ie, nakierowywałam to na ściany i czekałam, aż mi przestanie wibrować, kiedy będą drzwi otwarte, no bo się rzeczy jakby przeszkody tam nie ma. Ale to tak średnio się sprawdziło. Lepiej już te okulary się sprawdziły. Za, nie wiem, w Polsce one są za 600 zł, w Anglii chyba za połowę mniej.
1: Rozumiem.
0: Tak, te
2: I te, dużo lepiej pokazały mi, gdzie jest przeszkoda.

0: A gdzie jest przeszkoda, a gdzie jej nie ma, niż to cudeńko za 3000.
1: Tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tymi okularami, można je zobaczyć w Altixie i kupić za chyba tak, eyeglasses i glasses, to się chyba pisze. Kosztują do nas chyba około 700 zł, natomiast w sklepie angielskim, brytyjskim cobalt.co.uk tam też to można kupić za a nasze chyba 350 zł, czy coś koło tego.
2: Razem z przesyłką, czy za przesyłkę trzeba będzie nam
1: plus
2: jeszcze...
1: przesyłka, a, tylko że z tego, co pamiętam, przesyłka z Wielkiej Brytanii jest stosunkowo nie najdroższa.
2: No to tyle dobrego.
0: Myślę, że w granicach 400 zł max. No więc jeżeli przesyłką. To kupimy... Tak, z przesyłką.
2: No to rzeczywiście
1: chyba nie, bo z tego, co pamiętam... To też nasz tutaj kolega, który czasami się udziela, chyba Robert też Łobęcki, tutaj czasami coś kupował z tego kobolda i z tego, co pamiętam...
2: Tak,
1: to
2: i nie było jakoś bardzo drogo.
1: Kilkanaście czy ze 20 parę złotych chyba była przesyłka z tego sklepu, więc no to jest niemalże jak przesyłka krajowa.
2: Ty jeszcze, Tomku, o czymś chciałeś wspomnieć, tak? A propos takich urządzeń.
1: Tak, druga grupa urządzeń, o nich sporo się też mówiło, to były takie kamerki na zasadzie albo też okularów, albo czegoś takiego. Polegało to na tym, że to miało w sobie jakąś kartę SIM, albo łączyło się to przez Bluetooth na przykład z telefonem komórkowym. Potrzebna była transmisja danych w telefonie i po prostu wysyłało to obraz do jakiegoś znajomego plus dźwięk. Znajomy mówił nam, co on widzi przez tą kamerkę i jakby szliśmy z takim zdalnym przewodnikiem. Wtedy, kiedy o tym się mówiło chyba najwięcej, mam wrażenie, to były bardzo małe pakiety transmisji danych rzędu 200-300 mega ewentualnie, więc...
2: No i pokrycie jakąś sensowną łącznością komórkową też, tak, jeszcze wtedy nawet... wcale nie było takie duże.
1: Wtedy 3G nie było tak dużo, już LTE w ogóle nie wspominając. Także... A teraz chyba mam wrażenie, że tak naprawdę wystarczyłoby wziąć telefon z jakąś kamerką.
2: I zgadza się i odpalić Skype'a albo FaceTime'a.
1: Tak, zwłaszcza, że naprawdę Skype... Nie wiem jak w wersji mobilnej, ale w wersji stacjonarnej ma naprawdę bardzo wysoką jakość wideo w przeciwieństwie do jakości audio. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że podłączyłem kartę telewizyjną, która zachowywała się tak jak kamera tak naprawdę. Znaczy była widoczna jako kamera na przykład w Skype'ie i puszczając komuś sygnał telewizyjny, drugi człowiek po drugiej stronie Skype'a mówił, że no w zasadzie nie ma różnicy, jakby oglądał telewizję u siebie.
2: No proszę, to rzeczywiście nieźle, nieźle. I można w ten sposób nawet sobie gdzieś tam pomagać, podłączając wyjście karty graficznej, tak? Z innego komputera, powiedzmy. Typu, ej, co widać teraz? Co tam
1: no,
2: jest napisane?
1: Też, tak.
2: Okej, okay, ale to tak nawiasem i na marginesie.
1: No i oczywiście trzecie rozwiązanie, których też jest coraz więcej, no to oczywiście nawigacja satelitarna, tylko oczywiście tutaj to też myślę
2: tylko
1: bardziej dla początkujących.
2: To białej laski nam też nie zastąpi.
1: Z jednego prostego powodu. To jest bardzo dobre uzupełnienie białej laski, ale w żadnym razie nie zastąpi ani białej laski, ani nawet pytań. A przepraszam, jak dojść do, ponieważ nawigacja, jak pewnie większość tutaj, znaczy nie wiem czy większość, ale część ze słuchaczy wie, ma swoją dokładność rzędu co najmniej 10 metrów, a w praktyce myślę od 10 do 20 paru metrów, jak nie więcej. Więc to jest bardzo...
2: Gdybyśmy mieli odbiorniki wojskowe, które się specjalnie autoryzują tam z satelitami, no to mielibyśmy dokładność rzędu tam chyba 1 metra.
1: Albo i nawet mniej.
2: Albo i nawet mniej. Ale,
1: mniej chyba.
2: Ale takie odbiorniki niestety nie są dostępne publicznie ze tak. względów zrozumiałych. Tak. Zwłaszcza po 11 września. Tak. Natomiast rzeczywiście technicznie takie możliwości by były. Żeby nawet nam to w jakimś tam dość dużym stopniu, chociaż też nie do końca, no bo
1: no nie,
2: te mapy
1: bo
2: musiałyby być naprawdę dokładne.
1: Aktualizowane bez przerwy,
2: tak.
1: A to nie
2: no
1: jest
2: i
1: możliwe.
2: Co, uważaj dziura w ziemi, uważaj krawężnik, tak?
1: No
2: takie,
1: nie,
2: takie, bardzo, takie bardzo punkty orientacyjne, specyficzne dla niewidomych musiałyby być porobione i ktoś by je musiał regularnie opisywać. Uwaga drzewo, no. O, ścieli, nie ma.
1: Tak, także no, to jest dobre uzupełnienie laski, ponieważ można się zorientować, co jest naokoło, powiedzmy, jakie są budynki, na jakiej jesteśmy ulicy i tak dalej, i tak dalej. No, ale do laski to temu rozwiązaniu jeszcze brakuje i brakować będzie, no myślę, że zawsze.
2: No to jak z tą laską chodzimy? To może teraz jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji chociaż kilka słów o tym. No nie będziemy teraz tego demonstrować, bo to jednak warto odbyć ileś tam lekcji orientacji, ale...
1: I to nawet dosyć sporo, to znaczy w ogóle najlepiej to myślę bardziej tutaj bym to kierował dla ewentualnie słuchających rodziców osób niepełnosprawnych, bądź, znaczy niewidomych, bądź znajomych rodziców dzieci niewidomych, najlepiej jest po prostu zaczynać naukę od naprawdę lat przedszkolnych, ponieważ w momencie, kiedy tą naukę zacznie się za późno, no bardzo trudno wtedy wykształcić rzeczywiście taki sposób chodzenia, który będzie no po prostu bardzo trudno wykształcić nawyki, tak? No bo w momencie, kiedy ma się lat naście i zaczyna się dopiero coś robić, to jest zupełnie inaczej i zupełnie jednak, no trudniej się człowiek tego uczy niż mając lat powiedzmy 4 i kiedy od dzieciństwa się przyzwyczai do tego, że z tą laską się chodzi, no i oczywiście odpowiednio się chodzi, ponieważ no oczywiście podstawa no to jest, jeżeli stawiamy prawą stopę, laska idzie w lewo i odwrotnie, mnie przynajmniej uczyli, że ręka ma być wyprostowana w łokciu i nie ruszamy ręką, tylko rzeczywiście raczej laską. Natomiast tutaj też oczywiście trzeba jednak, myślę, odbić spory kurs orientacji przestrzennej. Takie kursy trwają, no, parę miesięcy to jest bardzo krótko. Tak naprawdę co najmniej rok, dwa, trzy, jak nie więcej, żeby ten kurs był rzeczywiście dobry i przygotował do tego, żeby taka osoba mogła rzeczywiście przez całe życie po tym stronowską prawidłowo i dobrze chodzić, nie obijając się o cokolwiek. Oczywiście znam osoby, które nie mają z takiej orientacji, po prostu same się uczyły stronowską i się nauczyły. Niemniej podejrzewam, że łatwiej by było po prostu zrobić to samo razem z instruktorem, który...
2: Mniej błędów początku... się popełni przy okazji i mniej gdzieś tam zachowań ryzykownych również się wykona.
1: Dokładnie. I jeszcze znam jedną rzecz. Nie wiem, czy ona jest często robiona, czy rzadko, bo aż tak się nie orientowałem. Natomiast mam takie przekonanie, że najlepiej orientacji przestrzennej nauczy osoba niewidoma, ponieważ to jest praktyk, chodzi z tą laską na co dzień i tak dalej, i tak dalej. I z tym ostrożnie, ponieważ osoba niewidoma nie zobaczy wielu różnych nieprawidłowości w chodzeniu z laską niż osoba widząca, która jest po prostu przeszkolona. Osoba niewidoma oczywiście może pomóc później w jakimś wsparciu, w jakichś poradach praktycznych. Niemniej myślę, że jednak stety,
0: myślę,
1: bądź
0: że
1: niestety...
0: nie powinna.
1: Technik poruszania się z białą laską powinna moim zdaniem uczyć osoba A. widząca, B. przeszkolona odpowiednio.
2: Doroto, czy coś dodasz do tego, o czym mówił Tomek?
0: Jeszcze mogę dodać to, że a propos właśnie wczesnego chodzenia z białą laską, to też takie dziecko małe już się oswaja z tym, że to jest biała laska, to będzie jego, że tak powiem...
2: Narzędzie.
0: Tak, odwieczne narzędzie, tak, poruszania się. No i uniknie się dzięki temu sytuacji typu, a ja nie będę chodziła z białą laską, bo to głupio wygląda, bo to nie wiadomo co jeszcze.
1: A takie sytuacje znamy z praktyki.
0: Tak. No, a propos jeszcze technik. Jest jeszcze technika, ona się nazywa techniką diagonalną. Wygląda to tak. Trzymamy laskę w prawej dłoni. I tak ją prowadzimy przed sobą. Na zasadzie ona jest do nas jakby... jak to nazwać? Końcówka tej laski jest przed lewą nogą. I to tego się raczej używa, bo to tylko się po prostu tą laskę tak jakby pcha do przodu trochę.
2: I czyli ona jest tak, tak jakby po skosie względem nas, tak?
0: Raczej trzeba się starać, żeby była równolegle. Mhm. W sensie, żeby tak szła od lewej do prawej przed nami.
2: Do prawej, aha, w ten sposób.
0: Była tak ułożona, nie, szła, żeby jakby
2: po prostu
0: prosto razem
2: nami.
0: Z nami.
2: Po prostu przed
0: tak.
2: nami.
0: Mhm. Ale tego się używa przy przechodzeniu przez ulicę i gdzieś na znanych trasach. Raczej w nieznanych się używa tej pierwszej techniki, czyli naprzemienności prawa noga z lewej strony laska i odwrotnie.
2: A czy są jakieś wady i zalety tych dwóch sposobów poruszania się samej laski, to znaczy punktowo, czyli podnosimy ją i przekładamy z jednej strony na drugą, albo po prostu takiego szurającego, jak to ty, Tomek, wspominałeś, że tobie by się właśnie roller przydał. Z waszych obserwacji to wychodzi w zasadzie na to samo, czy na przykład za pomocą jednej metody można zobaczyć więcej, a za pomocą innej mniej?
0: Myślę, że a propos tego szurającego, to niestety może być tak, że ta laska na przykład wbije się, nie wiem, w brzuch albo w coś, bo powiedzmy nie ominie tej przeszkody, tylko w nią na przykład wejdzie. No i wtedy nie jest to miłe doświadczenie.
2: Zwłaszcza jeżeli tak też z marszu nam się wbije, tak?
0: Tak, jeżeli idziemy dość szybko i to się tak nagle wbije, no to nie fajnie.
2: Mało przyjemne. Zgadza
0: niestety,
2: się.
0: Znaczy można tego uniknąć właśnie przy tej technice punktowej, której ja jakoś nie lubię. No ale cóż, coś za coś.
1: Znaczy z tego co wiem, jeżeli jest dobry nauczyciel orientacji, ja miałem dobrego nauczyciela orientacji, niestety kilka jego pomysłów wytrzało mi z głowy, ale to już jest moja jakaś rzecz. W każdym razie jakoś tak mnie pani orientacji uczyła, że nawet jak się laska wbije, to żeby tak trzymać rękę, żeby dostać jak najmniejszych efektów tego wbicia.
0: Nie, no tak. Też jeżeli trzymamy laskę, właśnie wyprostowana ręka i jakby na środku brzucha, że tak powiem, wtedy jest to najbardziej prawidłowe ułożenie, bo nie ma właściwie opcji, żeby wpaść dzięki temu na jakiś tam słupek czy coś.
1: Bo nawet
0: bo
1: wtedy,
0: zawsze
1: jak
0: się zauważy.
1: Laska się złoży, to znaczy jeżeli się nawet wbije, to może mamy na tyle dużo czasu, że możemy tą laskę odrobinkę w bok, tą końcówkę przesunąć i ona dzięki temu ominie nasz brzuch. To też jest tak naprawdę... bo też się niektórzy dziwią, jak ci wystarcza taka laska tylko do mostka? No właśnie w ten sposób, że jeżeli idziemy z ręką wyprostowaną w łokciu, to dodajemy tej lasce w pewnym sensie długości.
2: No tak.
1: Jeżeli mamy w miarę krótką tą laskę, nie będziemy zaczepiać ludzi, ta laska nie będzie nam się ciągnęła nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, a będzie spełniała swoją funkcję w dostatecznej odległości przed nami.
2: Zgadza się. No, metod, jak sami słyszycie, jest sporo, pomysłów na poruszanie się z białą laską też jest sporo, a tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, żeby przemieścić się bezpiecznie z jednego do drugiego punktu. No, ta nasza audycja dziś, tak jak wspominaliśmy, to przede wszystkim podstawy dla tych wszystkich, którzy być może no, się będą dopiero zastanawiać nad wyborem białej laski, bo taka konieczność ich spotkała. Albo znajomych, bo też wiem, że Tyflo Podcastu słuchają również widzący, którzy mają gdzieś tam znajomych, niewidomych, więc może tu też warto będzie coś powiedzieć i podpowiedzieć. A podpowiadali moi dzisiejsi goście, czyli Dorota i Tomasz Bileccy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękujemy również.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. Na antenie Tyfloradia dzisiaj będziemy rozmawiać o magnetofonach szpulowych, magnetofonach kasetowych, amplitunerach i innych elementach starych zestawów stereofonicznych, zwanych popularnie wieżami. Jednym słowem, wszystko o dawnym, choć jeszcze używanym, bo przecież te tego typu sprzęty dalej są produkowane, choć coraz bardziej stawiające na dźwięk cyfrowy, na technologie internetowe, ale dalej takie sprzęty są używane. Będziemy rozmawiać o kiedyś popularnym i używanym sprzęcie audio. Gościem Tyfloradia jest Kamil Kaczyński. Witaj.
5: No, witam serdecznie.
4: I co? Rozpoczniemy od magnetofonów szpulowych, bo jakby kiedyś mówiliśmy o nie akurat z Kamilem, ale z kilkoma innymi osobami omawialiśmy dosyć szczegółowo płyty winylowe i gramofony. Dzisiaj zasadniczo o gramofonach mówić nie będziemy, ale o taśmach i magnetofonach tak. To może co, magnetofony szpulowe to były pierwsze urządzenia, na których takie domowego i profesjonalnego użytku, na których można było zapisywać dźwięk. I opowiedz może coś o, bo myślę, że możemy zacząć tak od lat 60., od lat 60. XX wieku. No, jakie wówczas były magnetofony szpulowe, co było, jak to wygląda, jak ten rynek wtedy wyglądał w Polsce, na świecie i w ogóle jakie wiązały się problemy, kłopoty i możliwe, jakie w ogóle były możliwości nagrywania, zapisywania na szpulach. Co to w ogóle były te szpule, jak to było?
5: Znaczy no, w ogóle jeżeli chodzi o wygląd szpuli, tak jak ludzie sobie na pewno jeszcze wielu z nas kojarzy kasetę magnetofonową, no to w tej kasecie są dwie rolki i one są jakby w tej kasecie zamknięte. Szpulę można właśnie określić jako taki prototyp kasety, tylko tyle, że zakładało się na magnetofon, do magnetofonu zakładało się dwie rolki, w sensie fizycznie się te rolki zakładało. Nie było tak, że te one były zamknięte w kasecie, jak są w kaseciakach były, tylko zakładało się jedną pustą, jedną pełną i z jednej na drugą ta taśma się przewijała. I to oczywiście gabarytowo było dużo, dużo większe. To była taka skrzynka, jeszcze taka skrzynka jeszcze ciężka, bo jeszcze jesteśmy oczywiście w czasach, jak był sprzęt lampowy. No i może jakby powiedzieć w ogóle takim pierwszym polskim magnetofonem szpulowym, jaki został produkowany, to był magnetofon o nazwie Melodia. I on nagrywał z prędkością 9,5 centymetrów na sekundę, chociaż nie wiem, może takich szczegółów tutaj teraz nie, może nie w tym momencie jeszcze. Natomiast on przede wszystkim nagrywał na mono. To nie było tak, że też i radioodbiorniki były tylko na mono w tamtych czasach. I oczywiście można było sobie z radia na takiej szpuli nagrać muzykę. Jeszcze też były wtedy wieczory płytowe, więc można było nawet sobie całą płytę nagrać z radia.
4: Oj, no wieczory można płytowe było... to znacznie później, to w latach 80.
5: No, chociaż w sumie tak.
4: Na początku lat 60. to w radiu tylko dopiero gdzieś tam wchodził Big Beat, ledwo co Marta Koterska gdzieś tam no, mogła występować
5: tak, i tak, bo
4: była muzyka ludowa
5: tak
4: i klasyczna. Wtedy się jeszcze no, raczej
5: się
4: nie nagrywało. Tak mi się wydaje.
5: No tak, ale w sensie, że może nie tyle się nagrywało, w sensie powiedziałem, że w ogóle pierwsza możliwość
4: tak,
5: jakiegokolwiek
4: oczywiście
5: utrwalania muzyki z radia się pojawiła.
4: I to się, bo rozumiem, że to się nagrywało, po prostu podłączało się kablem takim, bo może powiedzmy...
5: Tak, podłączało się kabel, oddzielnie trzeba było mieć radio i to radio, do tego radia podłączało się kablem, radio się właściwie łączyło z tym magnetofonem. No i już, no w sumie rzeczywiście trochę wybiegłem z tymi wieczorami płytowymi, ale zaraz, bo okej, przepraszam, bo tutaj nie wiem dlaczego coś Team Talk zaczął mi komunikować i coś mi NVDA zaczął mówić, ale już wyciszyłem. Natomiast To była jedna możliwość, czyli nagranie z radia, właściwie no, czego się chciało, czy muzyki, czy jakiegoś programu radiowego, to co w danym momencie było. Można było również do takiego magnetofonu podłączyć kablem gramofon i na przykład przegrać jakąś płytę. Jak na przykład, bo kiedyś, wcześniej, dopóki nie było takiej możliwości, no to można było sobie kupić płytę gramofonową, no i tak naprawdę tyle. A teraz pojawiła się taka możliwość, że można było sobie od kogoś taką płytę, jak nam się jakaś podobała, pożyczyć i przegrać sobie na właśnie na taką tą taśmę szpulową i ją z tego magnetofonu odtwarzać.
4: I takie taśmy normalnie tak. były dostępne w sklepach szpulowe, tak jak później puste kasety magnetofonowe. Tak zasadniczo.
5: One były dostępne, aczkolwiek w tamtych latach to był problem z dostępem do czegokolwiek jeszcze, więc to tutaj z jednej strony one były, kupowało się czyste taśmy jak najbardziej, chociaż trudno było, ciężko było cokolwiek dostać, ale to już inna rzecz.
4: No tak, a to też tak można było tak jak z kasetami magnetofonowymi, przepraszam, że wejdę w słowo, że te polskie taśmy szpulowe były też gorsze niż te zagraniczne, jakby, czy wtedy pewnie no, jeszcze nie było takiego bogatego rynku, no bo w latach 80. to już tak bardziej, no kto wyjeżdżał albo kto mógł gdzieś sprowadzić sobie z zachodu, no to gdzieś tam się sprowadzało jakieś kasety Sony, TDK.
5: W ogóle żadnej możliwości raczej, żeby...
4: No tak, a wtedy to jeszcze tylko pewnie te polskie taśmy głównie.
5: Tylko polskie. Znaczy były jeszcze te, były jeszcze ze wschodniej części Niemiec tak zwane Orwo. A polskie...
4: A ile minut mieściło się na takiej taśmie szpulowej? To zależało od tego, jak się nagrywało, tak? Czy jak to...
5: To znaczy tak, to za chwilę jeszcze opowiem o tych standardach, tylko tak jeszcze, tak szybko powiem jeszcze jedną rzecz, która nam przez przypadek teraz umknęła, jeżeli chodzi o to nagrywanie, bo jeszcze można było nagrywać przez mikrofon. Czyli można było na przykład podłączyć sobie, to nie było tak, że mikrofon był budowany w magnetofon, jak później, tylko dołączało się taki z wyglądu trochę podobny mikrofon do mikrofonu dynamicznego. Podłączało się, oczywiście to też były inne standardy, był tak zwany DIN, czyli to była taka okrągła wtyczka z 5 bolcami. I jak się miał taki kabel, który miał z jednej strony taką wtyczkę i z drugiej, to tak jak mamy w dzisiejszych, załóżmy Cinchen RCA, to tam był odpowiednikiem tych czterech cinchy, była taka jedna wtyczka, jedno gniazdo, które było jakby dwukierunkowe. I w takie gniazdo wyposażone były chyba nawet wszystkie. Nie, wszystkie może nie, ale większość radioodbiorników, takie wyjście właśnie było. I można było taki magnetofon podłączyć i można było z tego magnetofonu właśnie sobie na tym magnetofonie nagrać. I też jeszcze był mikrofon właśnie z takim DIN-em i wtedy można było sobie nagrać jakąś imprezę okolicznościową. Gdzieś nawet słyszałem, że ludzie zdarzało się nawet, że wesela na takich taśmach nagrywali. W sensie śluby, oczywiście dźwięk tylko. Jeżeli chodzi o standardy nagrywania, to były zasadniczo, może tak, bo w ogóle trzeba wziąć pod uwagę, że było kilka prędkości nagrywania. Można było też nagrywać na mono i na stereo, to może zacznijmy, jeżeli już mówimy może o tej melodii, to może na przykładzie tej pierwszej melodii powiem na razie, jakie minuty, jak myślisz, tak?
4: Tak, no dobrze, możemy. Tak, możemy na przykładzie może melodii, tak, bo nie wiem, wydaje mi się, że melodia to był taki prototyp, to może powiedzmy na przykładzie magnetofonu, który był jakiś taki bardziej popularny już potem w Polsce i rzeczywiście stał się takim synonimem magnetofonu szpulowego, powszechnie używanego, bo to chyba nie była melodia.
5: No to melodia to nie była jak najbardziej, bo melodia to był taki pierwszy w ogóle magnetofon i on był. On był dwuścieżkowy. Później takim może, to może oprzyjmy się z tych właśnie starszych, to był ZK-120 i ZK-140. ZK-120 był magnetofonem dwuścieżkowym, ZK-140 czterościeżkowym.
4: I co to znaczy właśnie?
5: A mianowicie znaczy to to, że, znaczy generalnie te magnetofony obydwa były na mono. One były mono, to był sprzęt monofoniczny i jeżeli chodzi o zapis, o rejestrację dźwięku na taśmach szpulowych, to mamy tutaj tak, albo cztery ścieżki mono jakby, później te cztery się w dalszej części z biegiem lat przekształciły jakby na dwie stereo, to później o tym opowiem. A jeżeli chodzi o dwuścieżkowy, to tak jakby, ciężko mi to tak wytłumaczyć, tak jakby zapisywał na części taśmy dwie ścieżki z jednej i dwie z drugiej, ale w sensie jakby jedna była szersza. Jakby były nie, przy czterościeżkowych były cztery węższe, przy dwuścieżkowym szersze. I zapisywał to w ten sposób, że jeżeli chodzi o długość taśmy, to ona się przeliczała też na średnice były 7 cm, 10 cm, 13 cm i 15 cm i 18 cm. Najbardziej popularne to były 10 cm, 15 i 18, bo to 7,5 to tak 7 to tak bardzo, bardzo. Na dziesiątkach najczęściej można było czasami trafić jakieś nawet słuchowiska radiowe, tudzież już później też w 70-tych latach, 80-tych czasami jakieś materiały edukacyjne dla szkół w 80-tych latach były na takich. Natomiast te stare magnetofony mieściły średnicę do 15 cm. I na takiej przykładowo 15 cm, teraz nie pamiętam dokładnie długości taśmy w przeliczeniu na metry, ale można było nawinąć taśmę, na której właśnie na mono w systemie dwuśladowym można było nagrać dwie godziny, czyli z jednej strony godzinę, a później jak zwężono te ścieżki, tak jak było właśnie w ZK-140, to można było nagrać na takiej 4 godziny. I teraz mamy tak, jeżeli jest... halo, słyszymy się?
4: Tak, słyszymy.
5: Halo? Słyszymy się, dobrze. Jeżeli te ścieżki były... To można sobie to tak wyobrazić, jak mamy na przykład nagranie na kasecie, to jest to mamy tylko jedno nagranie. Na jednej stronie możemy nagrywać całą stronę i na drugiej możemy całą stronę nagrywać. I tyle. Jeżeli chodzi o taśmy te monofoniczne, szpule czterościeżkowe, to tak jakbyśmy mieli dwie kasety. W sensie takim, że takie nagranie podwójne, że robiło się z tego jakby dwie części. Później jak już powstały magnetofony szpulowe stereofoniczne, takie jak na przykład, bo nie wiem, czy tutaj jeszcze trochę pociągniemy trochę jeszcze o tych monofonicznych, czy trochę...
4: Myślę, że te stereofoniczne to jednak jest temat ciekawszy, chyba że uważasz, że coś na temat tych mono jest jeszcze to na tyle ciekawe i było to na tyle istotne, popularne, że warto o tym mówić. No tutaj aż tak się nie
5: o tym
4: znam.
5: Już nie warto właśnie. Chcę tylko podkreślić to, że magnetofony stereofoniczne jakby z powrotem zapis się sprowadził do tego, że na jedną jakby stronę taśmy wchodziły dwie ścieżki, dlatego że jakby na każdej ścieżce zapisywał się wtedy oddzielny kanał. Czyli nie mieliśmy już dwóch oddzielnych miejsc do nagrania, tylko tworzyło się wtedy nagranie stereofoniczne, bo wtedy na jednej ścieżce zapisywał się jeden kanał i na drugiej drugi i na drugiej stronie taśmy tak samo. Więc z powrotem jakby sprowadzało się to do miejsca, jakbyśmy mieli właśnie tylko dwie strony. Mhm.
4: A jak się w ogóle obsługiwało takie magnetofony? Jakie były przyciski, klawisze? Jak mniej więcej, jaka była zasada obsługi takich magnetofonów szpulowych?
5: Zasada obsługi tych magnetofonów była bardzo ciekawa, szczególnie tych starszych. Melody niestety, natomiast powiem, jak to było w przypadku ZK 120 i 140. Tam nie było standardowych przycisków, tylko było takie duże pokrętło skokowe i to pokrętło się przekręcało. Czyli, no tutaj niestety nie mam jak tego zademonstrować w tym momencie, ale było skokowe pokrętło, że maksymalnie w lewo to było przewijanie do tyłu. Jak się przekręciło, tak on pstryknęło, to był stop, następnie była pauza, następnie był start, następnie jak się przekręciło, to był jakby drugi stop, pauza jakby w drugą stronę, żeby od razu na przewijanie nie przychodziło i jeszcze dalej przewijanie w prawo. Jeżeli chodzi o włączenie zapisu, to należało uprzednio przycisnąć taki przycisk dodatkowy, który był po drugiej stronie obudowy, no także przynajmniej fajnie, bo wiadomo, że nikt takiego zapisu przypadkiem wtedy nie wcisnął. Trzeba było z poziomu stopu nacisnąć ten przycisk i ustawić na start pokrętło. Natomiast te późniejsze magnetofony, już stereofoniczne, obsługiwało się tradycyjnie. Były już klawisze, tak jak na przykład w kaseciakach, i także przyciski wciskane były, każdy był odpowiedzialny.
4: Bo te pierwsze magnetofony w ogóle były takie leżące, prawda? A później się pojawiały takie jak wieże, takie pionowe, stojące takie, tak? Jakoś tak, takie lepsze, tak to jakoś pamiętam.
5: Tak. Pierwsze jak najbardziej były leżące. No, z uwagi na fakt, że inaczej by tej taśmy, tej szpuli z taśmą by inaczej jej nie utrzymał. Inne magnetofony, już późniejsze stereofoniczne, miały dopuszczalną pozycję pracy poziomą i pionową, ponieważ miały dodatkowe mocowania na szpulę i po tym jak się je postawiło, to te szpule nie spadały. To już te stereofoniczne miały.
4: Przypominam, że rozmawiamy o magnetofonach szpulowych na razie, potem o dawnym sprzęcie audio z wyższej półki. Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu 123 834 835. No i taki pierwszy magnetofon stereofoniczny to było co? To była właśnie to 140 był stereofoniczny już?
5: Czy to nie, 140 był, nie, to też, był monofoniczny.
4: Też jeszcze, mono,
5: to był czterościeżkowy. Takie właśnie, tak ja trochę się tak zakręciłem, jak próbowałem słuchaczom wyjaśnić charakterystykę tego dwuścieżkowego i cztero, jeżeli coś tam jeszcze było tak niezrozumiałe, to powtórzę jakby co, bo szczerze mówiąc pierwszy raz uczestniczę w audycji na żywo, także z góry przepraszam za jakieś wpadki.
4: A magnetofony stereofoniczne teraz, jakieś takie szpulowe, to już bardziej lata 70. chyba.
5: Tak, koniec lat 60., początek lat 70. To gdzieś przeczytałem nawet, że ZK 140 to był w 68 roku. Pojawił się w sprzedaży, ale z tego co wiem, to wiem, że jeszcze mój tata sobie kupił ZK 145 albo pod koniec lat 70., albo na samym początku 80. jeszcze. Także one dosyć, akurat poszczególne modele, dosyć nawet długo funkcjonowały. Chyba najbardziej znane z tych monofonicznych to było ZK 120, tu gdzieś jeszcze w odmiana 120T, czyli taki, który był już na tranzystorach, bo przypominam, że w tamtych czasach no, nie było tranzystorów, tylko były lampy, przez to te urządzenia były dużo, dużo cięższe. I ZK 140 i później był ZK 145. 145 miał taką ciekawą jeszcze opcję, że można było zrobić overdubbing. Wtedy tam to było określone jak mianem zapisu trikowego, tak zwanego. Podczas odtwarzania można było przycisnąć nagrywanie i wtedy bez użycia głowicy kasującej nie kasował się dźwięk, tylko dogrywało się na przykład, jak chcieliśmy na przykład coś powiedzieć do mikrofonu i następną partię można było na przykład dograć. W magnetofonach stereofonicznych zaczęto robić to inaczej. Później producenci odeszli od tej funkcji. Jak zaczęli robić to, to opowiem już przy jakiegoś, jak będziemy bardziej przy tych stereofonicznych rozmawiać. I cały czas jest jedna prędkość przesuwu taśmy. Później jak zostały wprowadzone magnetofony stereofoniczne, to one zaczęły trochę więcej też oferować, bo lepsza jakość zapisu, pojawiła się też większa prędkość przesuwu taśmy, 19 cm na sekundę, przez co skrócił się jej czas o połowę, czyli można by tak powiedzieć, że tak jak na tamtej taśmie, jeszcze nawet dwuścieżkowej, pojedynczej, to można było zapisać, bo taśmy były takie same, tylko też magnetofony były właśnie, niektóre były dwuścieżkowe, niektóre czterościeżkowe, na tym monofonicznej to załóżmy, jak można było zapisać na jednej godzinę, tak tutaj i właściwie tak jak, nie, może tak, jak mogliśmy zapisać na standardowej taśmie 15 cm, tak żeby była do pełno zawinięta, to można było zapisać na magnetofonie czterościeżkowym 4 godziny łącznie materiału, no bo na każdej ścieżce po godzinie, a na stereofonicznym można było, robiła się z tego jedna godzina, jeżeli chodzi o podwójną prędkość, bo raz, że dwie ścieżki łączyło się i przez to było, uzyskiwaliśmy efekt stereofoniczny, a dwa, że była jeszcze celem polepszenia jakości nagrania, taśma obracała się dwa razy szybciej. Oczywiście te magnetofony też, znaczy stereofoniczne późniejsze, pozwalały na odtwarzanie i nagrywanie taśm również z tą starą prędkością, z tą 9,5, jak również też pozwalały na nagrywanie i odtwarzanie czterościeżkowe na mono.
4: I to było tak, że były, że jakby wpierw były z jednej strony przyciski do wyboru, czy klawisze do wyboru prędkości i do wyboru ścieżki, czy jak to się...
5: Jak najbardziej. Aha. Jak najbardziej, tak. O kurczę, zaraz, bo coś mi tutaj na Skype'ie coś... I... Okej, dobrze, już chyba jest okej. Nie, bo ja może sobie wyciszę. Wyciszę sobie NVDA. Michał, poczekaj, proszę, wyciszę sobie NVDA całkiem, dlatego że tutaj albo Skype mi jakieś komunikaty
4: dobrze,
5: generował,
4: poczekamy.
5: Albo... Już jestem.
4: Przypomnę, że rozmawiamy o magnetofonach i dobrze, i wracamy do stereofonii, czyli takie najpopularniejsze modele tych magnetofonów stereofonicznych w Polsce, to jakie to były modele?
5: No pierwszy taki magnetofon stereofoniczny, który był taki popularny, to była na pewno Uvertura. Uvertura była oparta na licencji Grundiga. No ale ona była owszem na stereo, ale powiedziałbym, że była takim jakby prototypem, dlatego że dalej można było nagrywać tylko na 9, tą wolniejszą prędkością, 9,5 cm na sekundę. Natomiast druga linia produkcyjna to były magnetofony z serii ZK, już tam wcześniej wspomniałem o tych monofonicznych, stereofoniczne ZK też mieliśmy, była ZK-246. Była też jeszcze monofoniczna odmiana tej Zetki 240, ale to już tak może tak nieistotne, no ale przede wszystkim ZK-246 wyewoluowała w M2403 Dama Peak, był stereofoniczny, później M2405 Forte. Później mieliśmy cztery modele, zdaje się cztery, 2407, 9, 11 i 12 Arii. I później był Opus. I to były tak naprawdę odmiany konstrukcyjnie pokrewne tego pierwszego magnetofonu, który ukazał się, można powiedzieć, 10 lat wcześniej, bo tu już mamy skrył lat 80. na Arię, tak naprawdę.
4: 80. czy 70.?
5: 80. już.
4: 80. nawet.
5: ZK-246 to jest skrył lat 70.
4: I taki najnowszy magnetofon, który już był w czasach, kiedy pojawiały się odtwarzacze CD i kiedy magnetofony i wieże, kasety były dosyć popularne, taki powiedzmy konsumencki, popularny, domowy, najnowszy magnetofon szpulowy, czymś jeszcze się charakteryzował? Co jeszcze miał takiego, nie wiem,
5: jeszcze
4: jakoś ten magnetofon...
5: Powiem takie jeszcze dwie fajne, jeszcze jedną rzecz odnośnie tej Arii. Ta Aria później jeszcze wyewoluowała w Opusa. Opus był identyczny wizualnie, konstrukcyjnie miał lepszy wzmacniacz i tam jeszcze parę jakichś innych rzeczy konstrukcyjnych, to dokładnie tam nie wiem, technicznych. I był jeszcze taki inny magnetofon, na którego niestety wtedy, w tamtych czasach, nikogo nie było stać i kogo się nie pytam, gdzie ktokolwiek mógł taki magnetofon widzieć, to każdy mówi, że widział w sklepie, tak zwany koncert. To był magnetofon, no można powiedzieć, rewolucyjny, dlatego że wszystkie magnetofony szpulowe miały oczywiście te polskie, no bo zachodnie to nie, ale polskie, o których mówiłem, które wymieniłem, miały twardą mechanikę. Koncert miał miękką mechanikę. Miał również możliwość odtwarzania jeszcze większych szpul. To nie są właśnie takie.
4: Ten koncert, mi się wydaje, może coś mylę. Koncert to był taki duży, on był bardzo chyba ciężki, czy coś mylę?
5: Tak. No ja go niestety nie widziałem.
4: Piotr Kaczkowski kiedyś o tym magnetofonie koncert opowiadał, że gdzieś tam jakiś koncert Manamu szybko nagrywał i ten koncert dzięki temu na kasecie się ukazał, bo gdzieś tam do konsolety został podłączony właśnie chyba koncert przywieziony z domu, ale może mylę model, ale w każdym razie wiem, że to był jakiś bardzo ciężki, prawie taki radiowy. Ten koncert to już taki trochę właśnie jak takie magnetofony radiowe prawie, że...
5: Tak, już taki, dlatego... Nawet ci, którzy się pasjonowali muzyką, to raczej bardziej się w tą arię zaopatrywali lub Opusa, bo jeszcze ten magnetofon było jak kupić i jeszcze te oczywiście też były drogie, ale nie tak, a te koncerty były strasznie drogie i na szczęście jak się gdzieś spotykało, to w jakichś szkołach czy domach kultury czy czymś takim. I tutaj jeszcze coś...
4: A na zachodzie? W sensie to były też tak jak później z kasetowymi magnetofonami, że były po prostu magnetofony szpulowe, nie wiem, Sony, Technics, jakieś tam Sandio?
5: Były jak najbardziej. Były oczywiście. Była taka szwajcarska firma, Revox się nazywała, która robiła bardzo dobry sprzęt. I Revox w ogóle dziś słyszałem, że też... Revox i Studer to chyba jest jedna, to chyba jest ta sama marka. I Studer produkował sprzęt radiowy, z tego
4: tak,
5: co wiem.
4: Tak, bodaj pierwsze odtwarzacze CD właśnie w radiu to był Studer.
5: No. Mamy oczywiście, były magnetofony japońskie z firmy, z Technicsa też było, tak jak powiedziałeś, też były Akai. I te magnetofony Akai miały głowicę Super GX, ona się tak sygnowana była, bo to była głowica amorficzna, którą bardzo trudno było zniszczyć, z tego co słyszałem. No niestety nie pracowałem na takim magnetofonie, dlatego że do dzisiaj, nawet jeżeli ktoś by chciał sobie kupić taki magnetofon, to niestety te magnetofony osiągają horrendarne ceny. Taki jeden potrafi, taki Akai nawet potrafi kosztować kilka tysięcy. Był jeszcze taka firma japońska TIG, która też produkowała właśnie magnetofony szpulowe w tamtych czasach i one tutaj już funkcjonalnie, z tego co przynajmniej czytałem, to funkcjonalnie to one już były, można powiedzieć, naprawdę zbliżone do magnetofonów kasetowych, bo tak, do deków kasetowych, bo tak. Miały miękką mechanikę, miały możliwość wyszukiwania początku utworów, miały autorewers, chyba nawet miały system Dolby, co niektóre.
4: No bo w ogóle przewijanie takiej taśmy, czy obsługa taśmy, to w ogóle, no to był spory, może nie, jeżeli nie problem, to nie było to proste i było to uciążliwe w jakiś sposób.
5: Owszem, było uciążliwe, a przede wszystkim trzeba było nauczyć się tę taśmę zakładać, dlatego że jeżeli taką taśmę się krzywo założyło, to ona nie dociskała do głowicy tak jak powinna, tylko dociskała do głowicy pod innym kątem i wtedy odtwarzała się nam do tyłu, więc w ogóle w tych szpulach były takie wycięcia, że po założeniu zawsze było tak, że na lewą rolkę zakładało się dużą taśmę pełną, na prawą zakładało się pustą. W torze pomiędzy tymi taśmami był tak zwany kominek i tam to się tak nazywało. I to był taki fragment obudowy, pod którą był cały tor przesuwu taśmy, czyli głowica, rolki dociskowe i w ogóle wszystkie elementy, które prowadziły taśmę po mechanizmie i przewijały ją. I na górze tego kominka była taka szczelina, wycięcie takie. I w to wycięcie należało wprowadzić taśmę ręką, przyłożyć do głowicy i zaczepić o wycięcie, które było na szpuli. I trzeba po zaczepieniu odpowiednim, trzeba było ręcznie nawinąć tak, żeby ten koniec się zacisnął. Trzeba było uważać, żeby się nigdzie ta taśma nie przekręciła. I jak się założyło, no to wtedy można było już takie taśmy słuchać. I oczywiście tak samo jak w kasecie, na samym początku była rozbiegówka, ale jeszcze między rozbiegówką a taśmą zasadniczą był jakby naklejony taki pasek metalowy, który, jakby to powiedzieć, w konstrukcji całego magnetofonu przypuszczał odpowiednio prąd i tam się taki mechanizm uruchamiał. Mieliśmy tak zwany autostop, czyli jeżeli się taśma skończyła, nagranie na przykład nam się skończyło, w sensie cała taśma się skończyła, to żeby ona się całkiem nie wywinęła, to włączał się układ autostopu. Różnie to było. W tych starszych było tak, że odłączał się jakby od magnetofonu prąd i należało, znaczy jak to się włączało z powrotem, jak się przełącznik, a w innych po prostu wyciskał się klawisz, w tych nowszych. No bo na przykład dajmy na to, nagrywamy coś z radia, jest jakaś audycja, no i musimy ją szybko przełożyć, bo zakładanie takiej taśmy, no też zakładanie takiej szpuli, takiej taśmy na szpulę, no to chwilę trwało. Więc jak się wtedy ten autostop włączył, to można było szybko ręką zdjąć ją i już bez zaczepiania tego bez tej początkowej fazy, można było włączyć nagrywanie dalej. A jeżeli się skończyła i na przykład z różnych przyczyn, bo czasami się zdarzało, że niestety urwał nam się gdzieś początek tej taśmy, czy na przykład, nie wiem, czy nie wszystkie na przykład miały te metalizowane końcówki. Znaczy nie wiem, czy nie wszystkie fabrycznie miały, no mi się takie trafiały, ale nawet jeżeli dostawałem, nie wiem, czy one od nowości nie miały tej końcówki, czy przypadkowo komuś już się wcześniej urwała, to wtedy kończyła się. No i ta, która była pełna, kręciła się i silnik chodził cały czas. Także to było właśnie niedobre. Tak jeszcze zadałeś, Michał, pytanie przed przerwą, jak to było z dostępnością tych magnetofonów. No, w tamtych latach było tak, że jeżeli chodzi o sprzęt zachodni, to sprzęt zachodni w ogóle nie był tak naprawdę w Polsce dostępny, a już na pewno nie dla szarego zjadacza chleba, dlatego że to, że jedynym takim miejscem, chyba jedynym, gdzie można było sprzęt zachodni trafić, to był Pewex. A żeby w Pewexie coś kupić, to przede wszystkim raz, że były horrendarne ceny, mało kogo było na to stać, a dwa, że trzeba było płacić dolarami, a też w tamtych czasach dolary nie każdy mógł mieć. Więc zdecydowanie zachodni sprzęt nie był dostępny, a jeżeli był, no to był, to bardzo trudno było z dostępnością. Już u schyłku lat 80. to się poprawiło, jak została wprowadzona wymienna złotówka i tak dalej, to już byśmy musieli do takich kwestii historycznych sięgnąć, to tutaj nawet no, byśmy trochę odbiegli od tematu, myślę. Natomiast już te konstrukcje właśnie, tak jak powiedziałem, ta aria chociażby, a już na pewno koncert, to one już dorównywały tańszym zachodnim produktom. A co ciekawe, nawet te magnetofony, a czy to nie tylko akurat, nie tylko te magnetofony, ale w ogóle sprzęt, bo myśmy nie powiedzieliśmy o takiej jeszcze jednej ważnej rzeczy, gdzie ten sprzęt był w Polsce produkowany. Była firma Unitra, która zajmowała się produkcją sprzętu RTV i ona miała kilka oddziałów w Polsce. Na przykład magnetofony szpulowe były produkowane w zakładach imienia Marcina Kasprzaka w oddziale w Warszawie. Były jeszcze magnetofony kasetowe, do których zaraz przejdziemy, były produkowane też trochę w Warszawie, trochę w zakładach wytwórczych magnetofonów w Lubartowie. Tam się później prawdopodobnie ta część tych zakładów, część produkcji została przeniesiona właśnie z tej Warszawy, tych z Warszawy. Była jeszcze też Eltra w Bydgoszczy, była jeszcze Diora w Dzierżoniowie. Natomiast niektóre z tych magnetofonów w ogóle i szpulowych, i ogólnie jeżeli chodzi o sprzęt, były nawet za granicą sprzedawane pod innymi markami. Importerzy zamawiali, prawdopodobnie z tego co zrozumiałem, to importerzy zamawiali pod własnymi markami coś właśnie w Unitrze. Gdzieś kiedyś na OLX-ie, czy gdzieś widziałem właśnie, tylko nie wiem gdzie to było produkowane akurat, identyczny magnetofon właśnie taki jak Aria, tylko to był z napisem sprzedany pod marką Continental Edison.
4: Ale ogólnie w Polsce już tak, kiedy te magnetofony szpulowe były mocno, już bardziej popularne, czyli tak powiedzmy pierwsza, druga połowa lat 70., początek 80., bo to myślę był ich taki rozkwit, taki masowy, to były bardziej popularne, były już wtedy magnetofony stereo, czy ciągle monofoniczne, nie, już te stereofoniczne były bardziej kupowane, tak? Czy to było tak, że z racji, że stereofoniczne były dużo droższe, no to jednak ludzie kupowali mono?
5: No niestety, to może nie, znaczy tak, na to, no to można by, to ciężko tak odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony, owszem, stereofoniczne były dużo droższe, więc ludzie, może to nie była nawet kwestia tego, że one jakoś były nie wiadomo jak droższe, tylko kwestia była tego, że w czasach komunizmu bardzo ciężko było, to się dzisiaj wyda dla współczesnego słuchacza, na przykład, nie wiem, no, młodszego pokolenia, to się w ogóle może wydać jakieś no, dziwne, to co teraz powiem, ale w tamtych czasach było tak, że był tak zwany krach finansowy i nie było w sklepach towaru. Potrafiło się wejść do sklepu i w sklepie był tylko jeden magnetofon na półce. Albo na przykład był problem z kupnem kaset. Za kasetami można było, jak się gdzieś tutaj zachęcam nawet do przeczytania artykułu, który na łamach Tyflo Świata w zeszłym roku napisałem, gdzie właśnie wspomniałem o tam jest dokładnie opisana mniej więcej zasada działania tych magnetofonów też i kasetowych i szpulowych i też odnośnie długości. Ale też tam właśnie wspominałem, że ciężko było cokolwiek w tamtych latach dostać i generalnie problem był, no problem z dostępem do towaru, jak na przykład się coś miało pojawić, to ludzie gdzieś po znajomości się jakoś tam kontaktowali, dowiadywali, że będzie i kupowali i generalnie to się brało, co było, więc to nie jest może kwestia, nie tyle kwestia ceny, jak samej dostępności tych magnetofonów, podejrzewam, że była czy monofoniczne, czy stereofoniczne. No też jeszcze wiadomo, że jeżeli na przykład ktoś nie potrzebował, ktoś miał w domu, no radioodbiornik monofoniczny i telewizor, generalnie tylko z niego korzystał, no to stereofonicznego magnetofonu nie potrzebował. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo jeszcze warto wspomnieć,

0: I one nie, wcale tak źle nie grały.
1: Właśnie mówię, nie, ja nie powiedziałem, że grały źle, tylko
0: ja wiem, że nie.
1: Tylko mówię do tego, że one były właśnie na mono, więc no jeżeli ktoś tylko takim radiem dysponował, a nie był jakimś audiofilem, no to wystarczyło mu nagrywać na mono właśnie z tego, z takiego radioodbiornika, bo nawet była jeszcze, to chyba jednak jeszcze tak bym powiedział, że chyba jednak w tej drugiej połowie lat 80. to już były raczej stereofoniczne bardziej, mi się wydaje, modne. Tak jeszcze to, co tak teraz mówię, to raczej jeszcze koniec lat 70., początek 80., to że jak te stereofoniczne wchodziły tak naprawdę, no bo magnetofon ZK-246 stereofoniczny, a obok niego 146 z tej drugiej linii produkcyjnej opartej na licencji Grundiga, bo na licencji Grundiga to były robione te właśnie ZK-120-140 te monofoniczne, to one były już w latach 70., no a już Aria czy Opus, który już był, jakby to powiedzieć, który wyewoluował z tego ZK-246, no był produkowany ponad 10 lat, jeszcze 10 lat później, także w sensie pod koniec 80., do końca 80. chyba nawet jeszcze to produkowano. Więc tutaj nawet jeszcze była w latach 70. alternatywna wersja monofoniczna magnetofonu ZK tego 246, a wersja monofoniczna była 240. Czyli tutaj była jakby to powiedzieć, no właśnie dla tych, którzy nie potrzebowali stereo, a obsługiwało się identycznie wręcz. Nie wiem, czy to było właśnie z myślą o tym, czy dla takich, którzy na przykład nie potrzebowali sprzętu stereofonicznego, czy po prostu jakoś, nie bardzo wiem, co producent chciał osiągnąć, wypuszczając ją na rynek.
0: Ja myślę, że tak, sprzęt, dużo osób nie miało radia stereofonicznego, a poza tym wtedy, poza trójką i częściowo, właściwie poza częściowo trójką i czwórką, potem dwójką, nie było programu stereofonicznego. Wtedy, jeżeli się nagrywało z radia, to się nagrywało no, głównie z czwórki, potem dwójki i gdzieś tam trójki, no bo raczej nie z fal długich, z jedynki. Która zresztą raczej do takiej muzyki no nie prezentowała muzyki, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, te magnetofony gdzieś tam też boom na nie był wśród osób młodszych, osób gdzieś tam urodzonych w latach 40., 50., które w dorosłość wchodziły pod koniec lat 60., potem do 70., 80., czyli też pokolenia lat 60. gdzieś tam, no i to oni głównie nagrywali albo jakieś przegrywali płyty, albo nagrywali coś z radia, albo no tak właśnie. A czy, bo o tym, o sposobach, aha, bo o ścieżkach i o tym, ile można było nagrać na ścieżkę i na mono stereo, to mówiliśmy, tak, że się wybierało tryb, ścieżkę i w zależności od tego na taśmę można było nagrać tyle i tyle materiału. A co by się stało, gdyby się nagrało na przykład na, jakby się podczas odtwarzania zmieniło właśnie, czy podczas nagrywania ścieżkę, albo ten kanał z mono na stereo, to wtedy jak taki magnetofon się zachowywał? Co się działo? Jak ktoś się
1: p***ił? Albo... To znaczy, zależności? Jeżeli chodzi w niektórych magnetofonach, znaczy zależności były takie, że wchodził, znaczy nie, ja tak się uśmiałem, dlatego że nie we wszystkich magnetofonach to się dało zmienić, na przykład w mojej Arii się nie da zmienić zablokowane, żeby ktoś przypadkiem nie zmienił podczas nagrywania, ale jak to było? Tak jak wspomniałem, jak były z tych czterech ścieżek robiło się dwie, więc de facto można było je nagrywać i odtwarzać niezależnie. Więc jeżeli byśmy na przykład zrobili w magnetofonie monofonicznym taki manewr, żebyśmy na jednej ścieżce nagrywali i nagle byśmy przełączyli na drugą, no to w tym momencie tak jakbyśmy ręcznie wyłączyli nagrywanie na pierwszej i od tamtego miejsca włączyli nagrywanie na drugiej. A jakbyśmy nagrywali na stereo, czyli na dwóch na raz i byśmy przełączyli nagle na jedną z nich, no to później jakbyśmy to odtwarzali na stereo, to nagle by nam zniknął kanał w tym miejscu.
0: A były takie możliwości, że

0: no, o tym overdubbingu tak troszkę mówiłeś, ale na przykład, że nie wiem, że można było łączyć te ścieżki, że z dwóch źródeł na przykład jakoś potem nagrywać, że i na przykład z mikrofonu i z telewizora albo z radia. Czy z
1: można było, już mówię jak, można było tak, można było, bo właśnie ten overdubbing to był taki, takim prototypem, a później zaczęto robić to inaczej, bo też tutaj tak muszę chwilę tak zebrać myśli, bo to jest temat morza, a chcę jakoś to klarownie wyjaśnić, ale tak, można było łączyć, można było na przykład zrobić w ten sposób, że nagrać coś najpierw na jednej ścieżce, załóżmy, później nagrać coś na drugiej, słysząc w tym samym to, co jest w danym momencie nagrane na tej pierwszej. No i więc można było nagrać synchronicznie i później dwie na raz odtwarzać. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że te ścieżki można było odtwarzać, łączyć je podczas odtwarzania zarówno na mono, jak i na stereo. Jeżeli na przykład mieliśmy jakieś, właśnie chcieliśmy właśnie zrobić to, co ty mówisz teraz, to można było włączyć odtwarzanie tych ścieżek na mono. Stereofoniczne magnetofony to oferowały. Na monofoniczne wiadomo, że tylko na mono można było wtedy. I jeszcze, to nie wszystkie magnetofony miały, ale niektóre miały coś takiego, że przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę. To pierwsze, co powiedziałem, to jest synchroniczne nagranie. Czyli na przykład mamy, załóżmy, może wytłumaczę to obrazowo. Na jednej ścieżce nagrywamy instrument, a później na drugiej ścieżce chcemy coś do tego dośpiewać i chcemy nagrać wokal. Podłączamy mikrofon, włączamy odpowiednio magnetofon tak, żeby słyszeć to, co jest nagrane na jednej ścieżce i w odpowiednim momencie śpiewamy. I później włączamy te dwie ścieżki, tylko wtedy na mono, na raz. Chyba, że chcemy zrobić sobie stereo lato, takie stereo, jak na przykład w tamtych latach było popularne, że skrajnie były, część instrumentu była w jednym kanale, a część w drugiej, na przykład The Beatles, tak pamiętam, że no, w utworach Beatlesów takie kawałki mieli. Natomiast jeżeli chodzi o... czyli można tak było zrobić. A drugim sposobem był jeszcze taki, że można było nagrać na przykład playback na jednej ścieżce i później tak ustawić, żeby się ten playback na drugą ścieżkę przekopiował z możliwością dogrania kolejnej partii materiału. To na przykład inaczej wytłumaczę. Załóżmy, chcemy zrobić podkład muzyczny i najpierw nagrywam na jednej ścieżce, gram na perkusji. Później włączam to przepisywanie. Na drugą ścieżkę przegrywa mi się granie na perkusji, a w tym czasie jeszcze dogrywam gitarę. Później włączam tą drugą ścieżkę, czyli tą, na której już jest to połączone. I znowu na tą pierwszą, czy tak w nieskończoność wtedy można było podkładać. No oczywiście kolejne kopiowanie kolejnego materiału, wiadomo, że przez to pogarszała się jakość. Na pewno Aria to oferowała, Opus to oferował na pewno i chyba ZK-246 z innymi, nie wiem.
0: A były takie magnetofony szpulowe, które miały wbudowany mikrofon albo magnetofony szpulowe z radiem?
1: Nie. Chyba nie. Na pewno nie w Polsce, na Zachodzie raczej. Może na Zachodzie, ale w Polsce nie. Natomiast były mikrofony, które były, jakby to powiedzieć, sprawdzone i dedykowane do konkretnych modeli magnetofonu. Ja nawet nie wiem, czy one nie były jakoś tam
0: integralną częścią
1: sprzedawane. Czy one nie były jakąś właśnie częścią, tak, integralną tego magnetofonu, bo wiem, że na przykład ludzie mieli w domach magnetofony szpulowe, i mieli mikrofony, natomiast były to tak zamieszkłe czasy, że jakoś nie zapytałem nigdy, czy kupował to ktoś razem z mikrofonem, czy osobno.
0: A czy... A dzisiaj jak raczej to, nie wiem, czy to bo w przypadku później kaset magnetofonowych, do których zaraz przejdziemy, no były w sklepach kasety, wytwórnie, no głównie polskie nagrania, wydawały jakieś płyty na kasetach, czy muzyka też występowała na taśmach szpulowych do kupienia w sklepach, czy w ogóle nic takiego nie było?
1: Znaczy, to już trochę wspomniałem właśnie wcześniej, że przede wszystkim były na szpulach do kupienia materiały edukacyjne dla szkół, ale też nie wiem, czy to było w ogólnym obiegu, czy gdzieś to trzeba było załatwiać. Wiem, że Wifon nagrywał, chyba trochę było muzyki na szpulach, z tego co... Przepraszam, była. Teraz mi się przypomniało, że widziałem kiedyś płytę zespołu Porter Band Helicopters. Ona była właśnie chyba przez Wifon wydana. I no, oryginalną taśmę właśnie widziałem z tym, tak. Natomiast w jakiej to było skali, ile tego było, to no nie wiem, ale ponoć dużo tego nie było, czyli tam trochę chyba tylko było, niewiele.
0: Czyli co, można powiedzieć, że temat, nie wiem czy coś jeszcze, bo wydaje mi się, że możemy powoli przechodzić do drugiego typu nośnika, do kaset magnetofonowych i magnetofonów kasetowych, które wyparły po prostu magnetofony szpulowe z uwagi na to, że były tańsze, że nie wiem, czy kasety były tańsze od szpul, tego nie wiem, ale one gdzieś tam wyparły, choć trzeba pamiętać, że szpula albo tak zwana taśma radiowa, czyli taka jeszcze szersza szpula, była właściwie do dzisiaj, do teraz pewnie już nie, ale była stosowana do lat 90.
1: No chyba jeszcze jest dzisiaj. Aha. Chyba jeszcze jest nawet. Chyba jeszcze jest Krzyż.
0: No możliwe, ale generalnie jakby tak do lat 90. i czy gdzieś nawet początku 2000, no to w polskim radiu, czy w ogóle w rozgłośniach radiowych, szczególnie tych gdzieś tam wywodzących się z radia publicznego, na taśmie się zapisywało dźwięk, no bo to był nośnik względnie trwały i taki, na którym można dużo tego materiału zapisać. No, może jeżeli chodzi o muzykę, no to mniej, ale takie no, na dobrej taśmie można było tam godzinę czy dwie godziny, ale na jakieś audycje no, występowały na taśmach i w ten sposób były katalogowane, bo nawet jeżeli komputery gdzieś tam wchodziły w latach 80. do gdzieś tam obsługi jakichś instrumentów, czegoś takiego, w latach 90. do rozgłośni radiowych, to nie było takich dużych nośników, jak duże dyski twarde, płyty CD poza odtwarzaczami płyt kompaktowych nie były wykorzystywane poza nagrywaniem muzyki do połowy gdzieś tak lat 90. No jest wtedy takim przenośnym komputerowym nośnikiem był używanym gdzieś tam cyfrowo, był mini dysk i magnetofony cyfrowe DAT, ale one gdzieś tam to temat też na później. I w związku z tym ta taśma radiowa była w dosyć powszechnym użyciu, na takim rynku profesjonalnym.
1: Tak, a przede wszystkim warto tu też wspomnieć, że jeżeli chodzi o montaż słuchowiska czy jakiejkolwiek audycji, to właśnie był. To właśnie odbyło się po zapisie na taką. Na taką taśmę. Tą taśmę się fizycznie wycinało się poszczególne fragmenty i się ukleiło. Także to tutaj takie jeszcze informacja. Ja tak właśnie nie wiem, czy coś jeszcze o magnetofonach szpulowych warto by powiedzieć, czy już powoli do kasetowy przychodzimy.
0: Myślę, że przejdziemy do magnetofonów kasetowych. Chciałeś jeszcze coś dodać o podłączaniu do telewizora, tak? Bodajże.
1: Tak, dlatego że w magnetofonach szpulowych często jakby ktoś z takim magnetofonem miał styczność, to znajdzie przy gnieździe symbol telewizora. I ktoś by się mógł zapytać, po cholerę nagrywanie z telewizji. Już tłumaczę. Mianowicie w tamtych latach, jakby to powiedzieć, w Polsce albo, czy chyba w ogóle nie był dostępny w ogóle magnetowid. I było tak, że ludzie nagrywali sobie też na taśmach szpulowych audio z telewizji. Dlatego tam wcześniej wspomniałem o tych telewizorach monofonicznych, że jak też były na mono, przy tych magnetofonach monofonicznych, jak mówiłem, czy komu warto na mono czy stereo. I było tak, że przy telewizorze było zwykłe gniazdo, zwykłe wyjście liniowe, tylko tyle, że nie z cinczami, tylko z dinem, które miało symbol magnetofonu. I wtedy można było sobie taki magnetofon podłączyć do tego i nagrać. To właściwie technicznie to jest nic innego jak zwykłe wyjście liniowe czy wejście liniowe w magnetofonie szpulowym, tylko tyle, że tam było właśnie, no, znajdziemy w opisach, możemy znaleźć w opisach na przykład albo gdzieś możliwość nagrywania z telewizora, to jakby ktoś się z takim opisem spotkał, to śpieszę uprzedzić, że to jest związane z tym, że ludzie w tamtych czasach nagrywali z telewizji dźwięk, z uwagi na fakt, że taśma wideo była, no, niedostępna. Więc obrazu nie można było archiwizować, ale dźwięk można było archiwizować. Więc próbowano to w ten sposób obejść. I myślę,
0: No,
1: że już.
0: temat.
1: A, jeszcze
0: Tak, tak.
1: wiesz co, Michał, jeszcze mi się taka jedna rzecz przypomniała. Był taki bardzo ciekawy model mikrofonu, zdaje się MDU24. Był chyba też MDU26, który, czy 25, już teraz nie pamiętam, który składał się jakby z takich dwóch mikrofonów. I wtedy można było sobie ten mikrofon rozstawić. I odpiąć można było statywu i w odpowiedniej odległości ustawić te mikrofony. I można było dzięki temu nawet całkiem fajnie na takiej arii czy opusie nagrać sobie dźwięk na stereo z otoczenia.
0: No to rzeczywiście ciekawe. Na stereo z otoczenia, albo w ogóle jakoś w dwie osoby coś nagrać też.
1: Tak,
0: Dobrze
1: tak.
0: rozumiem, tak.
1: Tak, ale na przykład jak była załóżmy jakaś, nie wiem, impreza okolicznościowa czy sesja, to można było na przykład po jednej stronie stołu, po jednej stronie pomieszczenia położyć jeden bliżej jednej strony, a drugi bliżej drugiej. Wtedy takie przestrzenie wychodziło. To już, no, jakby to powiedzieć, taki, no, prototyp jakby, no, dzisiejszego, w sensie nagrywania rejestratorami na stereo. No tylko, że wiadomo, że no, w terenie nie dało się tego w terenie nagrywać, tym, bo z uwagi na gabaryty, a poza tym takie magnetofony, przynajmniej te wszystkie, o których teraz, no, które teraz omawialiśmy, no to były zasilane tylko i wyłącznie z sieci domowej, więc nie dało się tego używać w terenie, no ale już jeżeli ktoś miał takie potrzeby, żeby w ten sposób właśnie nagrać coś w przestrzenie, właśnie jakąś imprezę okolicznościową, czy jakieś wydarzenie ważne, no to mógł.
0: Dobrze, to teraz możemy o tych kasetach, o właściwie nie tyle o
1: Tak, w ogóle
0: kasetach,
1: jeszcze
0: o
1: były trzy
0: tak.
1: prędkości, w ogóle były trzy prędkości przesuwu taśmy. A, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Był taki bardzo ciekawy magnetofon szpulowy polski, M2400 6 z symbolem QD, który zapisywał, znaczy w nazwie QD się nazywał.
0: Tak,
1: Dlaczego
0: tak.
1: tak się nazywał? Dlatego się tak nazywał, bo potrafił zapisywać zarówno na stereo, na mono, on nie potrafił, to jest śmieszne. Potrafił zapisywać na stereo i na kwadro. Kwadro zapisywał na całej szerokości taśmy, czyli mieliśmy wtedy jakby odtwarzaną tylko w jedną stronę. Nigdy go nie miałem i nigdy go nie widziałem, i ponoć w ogóle była jakaś tam limitowana część egzemplarzy tego wypuszczona, dlatego że mechanika tego magnetofonu była niedopracowana. No a przede wszystkim, no, nie mieliśmy żadnych w Polsce audycji radiowych ani niczego takiego, żeby było nadawane kwadrą. Stereo było rzadkością, o co mówić kwadrą. Ale wspomniałem, że coś takiego było. I tak samo mieliśmy niektóre radioodbiorniki z wyższej półki, do których też myślę, że może później jeszcze trochę przejdziemy, czy albo trochę o nich tam powiemy. Jak na przykład wyprodukowany przez Zakłady Mechaniki Precyzyjnej Radmur w Gdyni. Takie było radio, które właśnie miało tak zwane pseudo-kwadro, tudzież quasi-kwadro, czyli można było, tak jakby podwójne stereo się z tego robiło, dlatego że nic w Polsce nie było nadawane. Nic w Polsce nie było nadawane w systemie kwadrofonicznym. Wiem, że kwadro było kiedyś się doczytałem, że kwadro było nadawane we Francji w tamtych czasach. I można w ogóle, jeżeli chodzi o tego Radmora, to było tak na przełomie pierwszej i drugiej połowy lat 80. produkowane. I to był chyba w tamtych czasach najlepszy polski radioodbiornik, jaki powstał.
0: To potem o takich polskich podstawowych, takich mocnych markach, nazwach, to gdzieś tam później powiemy. No proponuję, żebyśmy jednak przeszli do tych kaset, do tych magnetofonów kasetowych. Okay. Czyli pierwsze kasety, magnetofony kasetowe, ich rozwój. Najpierw mówimy o takich magnetofonach przenośnych, od takich zupełnie zwyczajnych po takie najlepsze. Potem sobie powiemy gdzieś tam o tych w ogóle zestawach audio z wyższej półki, czyli o tak zwanych wieżach. Ale wpierw taki sprzęt.
1: No i tak myślę, że tak będzie najlepiej, Michał, dlatego że to się w takim kierunku szło. Też na początku właśnie były przenośne radio, czy przenośne magnetofony w Polsce, czyli tak. Pierwszy przenośny magnetofon to był, zdaje się, MK-121, przepraszam. Tak.
0: A jeszcze MK, może uściślimy te skróty, bo MK to jest co? To jest magnetofon?
1: Właśnie to chciałem powiedzieć. Właśnie. Tak. Właśnie wyjąłeś mi z ust. Bo ZK, zdaje się, że to było przez zakłady Kasprzaka może to było robione, to był ten skrót się wziął. Z uwagi na to, że produkowany był sprzęt w zakładach radiowych imienia Marcina Kasprzaka przeważnie. Natomiast jeżeli chodzi w magnetofonach kasetowych, najczęściej spotykane skróty to był MK oraz RM. I wydaje mi się, znaczy nie znalazłem na to potwierdzenia żadnego jakiegoś autorytatywnego, ale wydaje mi się na zdrowy rozum, że MK to jest od magnetofon kasetowy, a RM, ponieważ radiomagnetofony były tak sygnowane, więc radiomagnetofon. I pierwsze polskie magnetofony to były magnetofony przenośne. One były produkowane na licencji francuskiej firmy Thomson. Niektóre były żywcem licencjonowane, niektóre były później konstrukcja oparta na tej licencji, czyli tam jakoś modyfikowane w jakiś sposób. I to była zdecydowanie pierwsza połowa lat 70. I teraz jeszcze nam tutaj jeszcze tak jedną rzecz, wprawdzie o szpulowych już skończyliśmy mówić, ale ja tam wcześniej wspomniałem, bo tutaj opowiadamy o magnetofonach szpulowych, że one się pojawiały tam właśnie w latach 60. A jednak dlaczego obok tych kasetowych one jednak cały czas były? Mianowicie dlatego, że w tamtych latach, jeżeli chodzi o magnetofony szpulowe, to
0: one początkowo były lepsze przez właściwie całe lata 70. chyba, bo szpulowy to było takie coś trochę jak wieża, powiedzmy, a kasetowy to był taki kasetowy, zwykły, przynajmniej do lat 80.
1: Tak, myślę. Tak, oczywiście, właśnie to jest tak, a poza tym jeszcze kwestia była też tego rodzaju, że taśma w kasetach, przez to, że te kasety były, ten magnetofon był mniejszy, kasety były mniejsze, to one też oferowały dużo gorsze parametry, dużo gorszą jakość dźwięku, aniżeli magnetofony szpulowe produkowane wtedy. Dlatego one jeszcze były produkowane równolegle, bo tak jak mieliśmy to, tak jak zacząłem mówić o tych francuskich, o tych na licencji Thomsona, MK-121, 125, 122, to były magnetofony przenośne, które jakby to, z czym by to porównać? Myślę, że jeszcze niektórzy pamiętają może Bryce'a Classic, to Bryce's, one gdzieś mniej więcej wielkości Bryce'a Classica były. Gdzie magnetofony szpulowe, myśmy tak były walizkowe, duże, potrafiły ważyć kilkanaście kilo i wielkości były dużych skrzynek. I tutaj pojawiła się mobilność nagrywania, bo taki magnetofon miał zasilanie zarówno sieciowe oczywiście, kasetowe oczywiście, jak i bateryjne. Więc można było z takim magnetofonem wszędzie pójść i można było go używać w terenie i mógł być w tamtych czasach, można by go uznać za prekursor zarówno dyktafonu, jak i Walkmana. No bo się też można było podłączyć do tych pierwszych, to może nie tak, ale już do tych późniejszych można było podłączyć słuchawki i normalnie słuchać, a jak nie to słuchać w czasie drogi. Natomiast jeżeli chodzi o te magnetofony pierwsze polskie, ten MK-121, 122, 125 oparte na licencji Thompsona, później jeszcze był B-303 i Capral miał taką funkcję, do nich był specjalnie dedykowany mikrofon. Mikrofon był o tyle fajny, że podłączało się go oprócz normalnej wtyczki, jaką się podłączało normalnie każdy jeden mikrofon, to jeszcze była dodatkowy kabel, dodatkowa wtyczka, która podłączała go w ten sposób, że ten mikrofon był wyposażony w taki przełącznik, który on wyglądał jak zwykły taki dynamik, no trochę taki pospolity, trochę mniejszy oczywiście. I był przełącznik, tylko ten przełącznik nie służył do włączania i wyłączania mikrofonu, tylko on służył do włączania i wyłączania zasilania w magnetofonie. Więc można było taki magnetofon trzymać, one jeszcze miały futerały i paski, te magnetofony, więc można było taki magnetofon trzymać na pasku, futerale. Ten mikrofon mógł być gdzieś przypięty i można było włączać i wyłączać nagrywanie przy mikrofonie, idąc na przykład po ulicy, na przykład coś nagrywając. Czyli właśnie jako prototyp takiego dyktafonu mógł służyć taki magnetofon. Oczywiście miał też te magnetofony miały też wyjście liniowe, więc jeżeli ktoś miał jakiś, któryś z wcześniej wspomnianych radioodbiorników już, bo często też było tak, że te radioodbiorniki miały wejście liniowe i można było, znaczy wejście i wyjście, wyjście po to, żeby z nich nagrywać, a wejście po to, żeby przez nie odtwarzać. Dlatego, że dźwięk z takiego nawet radioodbiornika, który miał głośnik w środku monofonicznego, był zdecydowanie lepszy, aniżeli w głośniku z takiego właśnie magnetofonu przenośnego. Więc można było do jakiegoś właśnie takiego radia podłączyć magnetofon, no i jakość odtwarzanego dźwięku była lepsza. Też jeszcze było tak, że niektóre z tych magnetofonów na pewno... jeszcze przypomniałem, które. MK-125 i B-303 na pewno miały możliwość montażu w samochodzie i zasilania z akumulatora samochodowego. Czyli można było również, bo wtedy jeszcze głównie było tak, że były radioodbiorniki tylko samochodowe, nie radioodtwarzacze na kasety, tylko głównie radioodbiorniki. Więc można było słuchać muzyki, można było też słuchać w samochodzie. W drugiej połowie lat 70. Polacy zmienili licencjodawcę i zaczęły się pojawiać magnetofony. Pojawiły się, tu był taki magnetofon, który prezentowałem w ogóle w swojej pierwszej audycji na licencji Grundiga, czyli zaczęto robić na licencji niemieckiej firmy Grundig. Wcześniej robiono na licencji francuskiej firmy Thomson, później zaczęto robić na licencji niemieckiej firmy Grundig i to były magnetofony kolejno MK-235, później po nim MK-232 i nieco spolonizowana wersja MK-232 PET, aczkolwiek to były tak naprawdę odmiany tego samego magnetofonu, I to był magnetofon typowo taki walizkowy. On też był tak wielkości Bryce-Sensa, tylko że... Aha, bo jeszcze nie powiedziałem, że tamte magnetofony, one były płaskie, leżące, te francuskie, a ten tutaj był już, był walizkowy, stojący. Przyciski miał na górze. I miał też wbudowany mikrofon, ale miał również gniazdo umożliwiające podłączenie mikrofonu zewnętrznego. Więc jeżeli się chciał, to trochę można było sobie dobrać do tego, w sensie można było się zdecydować. Albo się chciało nagrywać mikrofonem wewnętrznym, to wtedy jeżeli się chciało otoczenie jakieś bardziej nagrać, albo jak mikrofonem zewnętrznym, jak na przykład chciało się gdzieś konkretną jakąś rzecz nagrać i nie dało się jakoś mikrofonu przystawić, znaczy magnetofonu przystawić z uwagi też na jego rozmiary i to, do czego co chcemy konkretnie nagrać, więc jakby organizacja tych nagrań była łatwiejsza przez mikrofon zewnętrzny. No mikrofon zewnętrzny też nie zawierał szumu mechanizmu tak bardzo jak wewnętrzny, bo można było go oddalić od mikrofonu, ale od magnetofonu, ale z kolei jeżeli się gdzieś chciało nagrywać w terenie mikrofonem zewnętrznym, to trzeba było mieć na uwadze to, że bateria się szybciej wyczerpie. Halo?
0: Tak, tak. Słucham.
1: A, jesteś, okej, dobrze, tak, bo się obawiałem, że może... No i to było... To był magnetofon
0: bardzo i w ogóle popularny. Taki paradoks, znaczy może nie paradoks, ale takie specyficzne zjawisko, które gdzieś tam, no potem dalej o tym powiemy, jak będziemy mówić na temat tych wież, to, że o ile gdzieś tam wieże droższe, jeżeli ktoś miał dostęp, no to starał się w latach 80. przynajmniej sobie tak troszkę skompletować, że jakiś element polski, a na przykład magnetofon Technics albo jakiejś tam innej firmy, ale te radiomagnetofony, nawet do końca takie nawet lepsze, to one raczej ludzie mieli w domach polskie radiomagnetofony. Nie spotykało się do gdzieś tam lat 80. końca, tak mi się wydaje, jakoś powszechnie zagranicznych radiomagnetofonów. Że to raczej były Kasprzaki i podobne tego typu, niż jakieś tam, jeżeli powiedzmy Sony, to raczej już wieża Sony, a nie radiomagnetofon.
1: No tak, bo no bo tutaj tak cały czas musimy wziąć pod uwagę, że wtedy taki sprzęt zachodni był bardzo drogi i nikogo nie było, jeżeli kogoś było na coś stać, to już kupował rzeczywiście coś, co było dobre, ale to mi się gdzieś tak właśnie wydaje, że jednak te zachodnie to się tak bardziej albo u głębokiego schyłku lat 80. albo na początku bardziej w 90. się już pojawiały. W sensie tak, żeby w domach właśnie były. Czasami się może gdzieś tam zdarzyło, że ktoś sobie gdzieś z zachodu przywiózł.
0: Tak, tak, o tym mówię, tak, tak. Że z zachodu, czy od kogoś gdzieś tam kupił, że na przykład właśnie takie kombinowane, że nie wiem, wzmacniacz polski, a magnetofon już Technics, czy tam jakiś. Takie rzeczy gdzieś tam, powiedzmy, spotykałem.
1: Ja myślę, że ten wybór był podyktowany problemem z dostępnością. Czasami było tak, że chciało się kupić, załóżmy, skompletować sobie wieże, do których też niedługo przejdziemy, z Diory. No bo wieże też produkowały, tak jak mówiłem, Diora produkowała, Kasprzak produkował, Eltra, znaczy się elementy wieży, nie wieży. Elementy
0: tak,
1: wieży,
0: to o tym później.
1: No to i była taka sytuacja, że mogłaś... Tak, tak. Jedno zdanie tylko powiem jeszcze tego. I mogła być taka sytuacja, że nie zawsze byłeś w stanie kupić w danym momencie z danej marki wszystko, co chciałeś. Czasami mogło być tak, że w sklepie był, nie wiem, magnetofon Kasprzaka, a wzmacniacz był z Diory.
0: No tak, i pewnie też cena robiła swoje, stąd takie kompromisy, że na przykład...
1: Cena robiła swoje i dostępność. Cena też, i dostępność, czyli po prostu mogło nie być i... Mogło nie być na półce i... No i to pewnie dlatego stąd to się brało.
0: A magnetofony, o których zaczęliśmy, czyli były te Grundigi, MK różne, były potem jakieś, ja pamiętam, że czymś podobnym do tego Grundiga, o którym mówiłeś, tak w sensie optycznym, takim dotykowym, była Wilga, prawda? To było bardzo podobne coś.
1: Oczywiście.
0: Tylko, że tak, Wilga tak. To był chyba radiomagnetofon, zdaje się.
1: Był radiomagnetofon, tak, on w ogóle miał swoistą, miał też symbol, oprócz nazwy RM301, zdaje się. I było to tak, że on rzeczywiście był identyczny. Mi się wydaje, że tam ona chyba w ogóle miała wszystko to samo, co MK230 i 232P. Tylko tyle, że miała radio i miała też, by powiedzieć, słyszałeś to, co nagrywasz. Odsłuch był. W tamtych bez radia odsłuchu nie było. Natomiast dźwięk, jaki wydawały przyciski i w ogóle obsługa tego magnetofonu była identyczna. I te magnetofony jeszcze nie miały układu autostopu. Czyli kończyła się kaseta, silnik się dalej kręcił, warczał. No tylko tyle, że kaseta się nie kręciła. Ale przez to, że też nie miały układu autostopu, też nie miały żadnych zabezpieczeń. I potrafiły, co śmieszne, akurat Grundigi nie miały, MB303 na licencji Thompsona, pamiętam, że miał autostop, więc to też było. No, akurat Wilka nie miała i Grundig, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przez to, że nie miały żadnych jakichś tam systemów zabezpieczających to taśmę, nie tylko w ekstremalnych warunkach, ale także podczas zwykłego odtwarzania tudzież nagrywania potrafiła się wkręcić. Czyli mówiło się potocznie, że magnetofon wciągnął taśmę.
0: I to no szczególnie wtedy... Wilga, mi się wydaje, to jakoś tak była z tego znana.
1: Tak, i Grundig tak samo, no bo to tak naprawdę jest, znaczy nie jestem pewien na 100%, ale chyba 99% elementów wewnętrznych się widzę w Grundigu powtarzają. 90. Też jeszcze było to takie słynne koło zębate, o których też mówiłem w Tyflo podcaście, że dzisiaj właściwie, jeżeli kupimy sobie używaną Wilgę czy Grundiga, a tam nie będzie, czy Finezję, a tam nie będzie koła zębatego, to właściwie nie będziemy mieli z tego żadnego pożytku, bo produkowany był taki właśnie plastik, to koło takiego plastiku kupione, które dzięki temu miał mechanizm nie hałasować, a po 30 latach robiło się z tego próchno. I niestety gdzieś, ponoć jest jakaś, gdzieś widziałem jakiś, że niby próbuje się produkować te koła dzisiaj jakoś gdzieś, ale ceny są zaporowe i jakoś tak się nikt nie zdecydował na to, żeby to jakoś masowo produkować, więc póki co to mam kilka okazów kolekcjonerskich i po prostu no niestety przy każdym odtwarzaniu to się muszę modlić, żeby się to koło zębate nie połamało, więc generalnie ich nie eksploatuję. Ale wciągało jak najbardziej, no i wtedy co by zrobić? I wtedy trzeba by, przede wszystkim trzeba było tę taśmę wyplątać i często się przy wyplątywaniu przerywała, więc kiedyś zdaje się też były takie taśmy specjalne, lepne, które można było skleić, ale też jeszcze ludzie kleili, tak jak ja na przykład, lakierem do paznokci.
0: A takim, powiedzmy, może nie następcą, ale nową, kolejną generacją, nie wiem, lepszą albo jeszcze inną, były Wilgi i co? Potem było co? Grundigi, Wilgi i teraz czas na co? Co było potem?
1: Kasprzaki.
0: Czyli to już tak lata 80., też, prawda? Kasprzaki. To już pierwsza połowa lat 80. Takie grubsze magnetofony, tak. W sensie takie szersze, już takie bardziej, tak. No lepiej trochę grające, radiomagnetofony. To znaczy były właściwie tak zwane małe kasprzaki, takie mniejsze i duże to były kasprzaki. Też radiomagnetofony, czy to były tylko magnetofony, te
1: tak.
0: Małe?
1: Duże radiomagnetofony.
0: Też, aha. Małe i większe, tak. Z większymi głośnikami po prostu.
1: Większymi głośnikami, ale nie tylko. Większe głośniki i one obudowy miały też, obudowy miały szerszą. Mhm.
0: Bo one wtedy, jeżeli chodzi o radio,
1: co
0: to wszystkie...
1: ciekawe...
0: Bo wtedy, przepraszam, jeszcze tylko zapytam, te wszystkie radiomagnetofony, one miały, jakie miały zakresy? Długie, średnie, UKF-y wszystkie już miały? Jak to było wtedy?
1: Małe kasprzaki miały tylko długie i UKF-y. Chyba tylko długie i UKF-y, nie wiem, czy coś jeszcze. A duże kasprzaki miały średnie i krótkie, oprócz długich i UKF-ów. Ale co ciekawe, i tutaj też kolejny paradoks, bo tak, Tutaj one się przyjęły jako kasprzaki w Polsce. A one były tak naprawdę, może nie wszystkie, chociaż nie, chyba wszystkie, nie jestem pewien, ale nie, chyba wszystkie nawet z tych, co powiedzieliśmy, tych kasprzaków, dużych i małych, one też były licencjonowanymi wyrobami Grundiga, tudzież modyfikowanymi. Więc i te były na licencji Grundiga, i te były na licencji Grundiga, tylko jakoś tak się stało, że te bez radia przyjęły się jako Grundig, a te z radiem, mimo iż nie wszystkie były żywcem na licencji Grundiga, bo MK235 była na licencji Grundiga żywcem, a 232 i 232P to już były spolonizowane, tak samo z Kasprzaka, i też Kasprzak to produkował.
0: A one w szczegółach czymś się różniły, one się czymś różniły, te spolonizowane od oryginałów? Chyba nie szczególnie.
1: Nie, tam chyba tylko tym, że tylko wizualnie się niczym nie różniły. Znaczy były pewne takie różnice, jakby ktoś tam sobie zobaczył w dotyku, to mogę powiedzieć. MK235 miał wskaźnik poziomu baterii, gdzie on był umieszczony, nie pamiętam, bo go widziałem raz w życiu w 1989 roku. MK232 i 232P różniły się wizualnie tylko tym, że MK232 miał trochę inny kształt tej części obudowy, w której jest pomieszczony mikrofon. Tam takie wybrzuszenie miał, więc jakby to ktoś znalazł z takim bardziej uwypuklonym mikrofonem, to będzie MK232. I gdzieś czytałem, że ponoć wewnętrznie jakoś tam były zmodyfikowane, bo ponoć tam do jakichś tam elementów Polacy mieli tam lepszy dostęp, czy
0: no i kasprzaki już się obsługiwało normalnie, bo one miały normalne klawisze przewijania w jedną, w drugą stronę, których nie trzeba, nie żaden tam taki suwak, czy dziwną jakąś...
1: A właśnie, zapomniałem powiedzieć.
0: Bo
1: jasne,
0: to było dziwne tak, w tych Grundigach, tak. Nie wiem, co to był za pomysł.
1: A czy no wiesz, i w niektórych samochodowych kaseciakach też tak było, na przykład w Virażu, ale było coś takiego, że to zaraz wyjaśnimy słuchaczom, szkoda, że to nie mam jak zademonstrować. Mieliśmy przycisk kwadratowy startu, który się wciskał, a obok był taki suwak, który się przesuwało w lewo i się trzymało.
0: Taka sprężynka, przewijało. Powiedzmy, coś tak...
1: Tak, no, tak, może... tak, on tak zaskakiwał śmiesznie, tak.
0: A jak się puściło, ale... tak odskoczył.
1: Tak, tak, ale kurczę, jeszcze co innego było, jeszcze było tak, że jak przesunąłeś w lewo, to kasetę przewijało w prawo, a przesunąłeś w prawo, kasetę przewijało w lewo.
0: To prawda.
1: A obok jeszcze był przycisk stopu i nagrywanie było takie bardzo małe, czyli właściwie stop i play wyglądał tylko tak samo, a wszystkie inne inaczej. I żeby nagrywanie wcisnąć, to też trzeba było nacisnąć nagrywanie, przytrzymać i docisnąć start. Więc przynajmniej nie było możliwości, nie było niebezpieczeństwa przypadkowego skasowania. Te magnetofony nie miały pauzy. Pauzę można było zrealizować trzymając przycisk nagrywania, czyli trzeba było nacisnąć stop tak, żeby trzymając tego klawisz nagrywania, żeby on nie wyskoczył i wtedy docisnąć start jeszcze raz. Halo?
0: Tak.
1: A, okej, jesteś, dobrze. A jeżeli chodzi o kasprzaki, to te kasprzaki rzeczywiście miały już normalne przyciski. W sensie tak, była też pauza. Każdy przycisk realizował swoją funkcję. I one już miały układ autostop. Układ autostopu już miały. I miały bardziej precyzyjną mechanikę. A ten układ autostopu, przynajmniej w tych RM221 i 222, czyli w tych dużych kasprzakach, był o tyle precyzyjny, że jak miał wciągnąć kasetę, to wyłączał magnetofon. Czyli tak jak już w tych późniejszych. Czyli ten autostop był na tyle precyzyjny, że to już nie wciągał kaset magnetofon. Wyłączał wtedy, jak miał
0: wciągnąć. I co mamy dalej? Jakby po kasprzakach?
1: Jeszcze tylko tak szybko, powiem z tym kasprzakiem, że RM na licencji, tak jak tutaj mieliśmy MK235, to była dosłowna licencja Grundiga. Tak samo tutaj, bo to ja zapomniałem powiedzieć, ale najpierw kasprzak produkował I właśnie z tymi kasprzakami to chyba było też tak samo. Zarówno te M-ki bez radia, te Grundigi, jak i te kasprzaki, to najpierw produkował Kasprzak w Warszawie, a później zakładał twórcze magnetofonów w Lubartowie. Przenieśli się do... Produkcja tych magnetofonów została tam przeniesiona. Nie wiem, czy wszystkich modeli kasetowych, ale chyba ich wszystkich akurat, jeżeli chodzi. Znaczy nie w ogóle wszystkich, tylko tych, o których mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o ten RM-222, ten duży Kasprzak, to on był licencjonowanym Grundigiem, dosłownie. Mhm,
0: rozumiem.
1: Czym się różnił od RM-221? Różnił się tym, że RM-222 miał potencjometry obrotowe, to była regulacja głośności, a drugi to była regulacja tonów wysokich i niskich. Natomiast w przypadku RM-221 to były dwa suwaki, czyli te regulacje nie były realizowane na potencjometrach obrotowych, właściwie tylko tym się różnił wizualnie i technicznie, chyba też tylko tym, tak jak się doczytałem.
0: I co było dalej? Co jeszcze dalej? Mieliśmy?
1: No i dalej zaczynają. A jeszcze taka jedna ciekawostka, co było właśnie fajne, jak te radiomagnetofony się właśnie pojawiły, właśnie, bo tutaj mamy tam tą Wilgę i te Kasprzaki, że już przestaliśmy być ograniczeni koniecznością podłączenia magnetofonu do radia tylko po to, żeby sobie coś z radia nagrać. Czyli można było, te radia też miały antenę oczywiście, więc można było takiego radia używać normalnie w terenie też. Co mamy później?
0: A Kasprzak, rozumiem, że Kasprzak też miał mikrofon wbudowany, tak jak ten Grundig.
1: Tak. Mhm. I warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednym Kasprzaku. RM, zdaje się, jaki to był model? 451 chyba. 451, który był radiomagnetofonem stereo. Czyli już on wyglądał bardzo, bardzo podobnie do tego małego Kasprzaka. Też miał taką wąską obudowę jak RM-121 i 122, ale już miał magnetofon, odtwarzanie radia miał zarówno na mono, jak i na stereo. Magnetofon miał stereofoniczny. No oczywiście mówię na mono i na stereo, dlatego że no wiadomo, że tutaj się to tylko tyczy UKF-u, że można było sobie wybrać mono i stereo, no bo wszystkie inne na mono nadawały. I już powoli wchodzą radiomagnetofony bardziej rozbudowane, ładnie grające, no też większe z wyglądu przez to też.
0: Ale konstrukcyjnie zbliżone do tych Kasprzaków, prawda? Tak wizualnie, tak najogólniej rzecz biorąc.
1: Ogólnie tak. No w sumie nie ma tam żadnych innych tam jakichś funkcji, nie wiadomo jakich. Ale no na pewno dźwięk jest lepszy, no i przez to też tutaj na pewno na uwagę zasługuje Edyta, na pewno na uwagę zasługuje Klaudia, Daria. W ogóle Daria to była produkowana przez zakłady wytwórcze magnetofonów w Lubartowie przy współpracy z czeską Teslą. To taka ciekawostka. I one...
0: Jeszcze Hania też, chyba jakiś taki był magnetofon?
1: Czy... Hania jak najbardziej. No to już tak przykłady podaję, te, które mi się tutaj nasuwają.
0: Tak. I czym one się charakteryzowały, te magnetofony?
1: No charakteryzowały się tym, że przede wszystkim to był, były to
0: dźwięk.
1: Już urządzenia stereofoniczne. Słucham?
0: Mówię, dźwięk lepszy, w sensie głośników i nagrywania z stereo.
1: Tak. Głośniki lepsze, nawet Daria umożliwiała podłączenie kolumn głośnikowych zewnętrznych też. Oprócz tego posiadały jeszcze dwa mikrofony wbudowane. To było tak zrealizowane, że jak były po jednej stronie był jeden głośnik, na środku była kaseta, po drugiej stronie był drugi i w lewym i w prawym, bo to było takie walizkowe, w lewym i w prawym górnym rogu, tak jak one stały, to był też lewy i prawy mikrofon. No czyli tutaj, jeżeli chodzi o funkcjonalność, to funkcjonalność była taka sama, no ale przede wszystkim jakość dźwięku była lepsza i lepsze parametry. Aha, i jeszcze była oczywiście możliwość, pojawiła się możliwość obsługi kaset chromowych, bo zapomniałem w ogóle powiedzieć o...
0: Ja myślę, że o kasetach, to o zapisie powiemy sobie przy okazji magnetofonów tych wieżowych, bo tak naprawdę w tych radiomagnetofonach, o których teraz mówiliśmy, to raczej każdy się cieszył, że nagrywa na czymkolwiek. Mi się wydaje, że to jakby problem kaset to był właśnie już, jak już ktoś wszedł na wyższy poziom, kiedy kupił sobie wieżę.
1: No raczej ale... tak. Chociaż jeżeli się komuś trafiła, aczkolwiek na, jeżeli chodzi o kasety chromowe, to głównie tam super czasami tam w Polsce pojawiały. Natomiast jeżeli użyłbyś chromowej kasety do takiego magnetofonu, no to z odtwarzaniem to byłoby tam jeszcze jak cię mogę, ale na przykład źle byś na niej nagrał, bo byłby za słaby prąd podkładu. I no nie dałoby się użyć. Nawet nie wiem, czy jak kiedyś, tylko nie wiem, czy to był zbieg okoliczności, czy rzeczywiście było tak, kiedyś włożyłem do czyjegoś magnetofonu RM221, takiego kasprzaka, chromową kasetę i w ogóle nie chciał jej czytać, wyłączał się przy włączaniu, ale nie wiem, czy to nie była jakaś wada. Bo generalnie chodziło o ten prąd podkładu, że tam musiał być... głowica musiała być nagrywająca inaczej, przystosowana przede wszystkim do zapisu na takich kasetach. To rzeczywiście sobie tam później powiemy. Natomiast tylko chciałem powiedzieć tyle, że właśnie już w tych Haniach, Dariach, Klaudiach pojawiła się możliwość odtwarzania kaset chromowych. No i to już jest przełom. Zaraz, Daria to chyba jest... Daria,
0: tak myślę, że druga połowa lat 80. I druga
1: właśnie
0: połowa.
1: Właśnie Daria jeszcze nie. Daria już produkowano w 83 czy 4.
0: Mhm. No ale generalnie lata 80.
1: Jak najbardziej.
0: No i tym sposobem dotarliśmy, tak najogólniej mówiąc, do końca lat 80., jeżeli chodzi o magnetofony kasetowe, no bo później to już był czas ekspansji, wchodzenia tego sprzętu zagranicznego, jakieś Pewexy, jakieś Filip, w sensie z Pewexu, a potem już normalny rynek i te wszystkie no-name'owe, że tak powiem, jamniki, albo magnetofony bardziej licencjonowane, takie większe, mniejsze, od jakichś tam firm typu, nie wiem, Sony, Hitachi i tak dalej. No ale to już jakby temat. A jeszcze zapytam, były na przykład jakieś takie magnetofony, jak to było, bo nie pamiętam. Aha, czy te polskie magnetofony, któreś, o których mówiliśmy już pod koniec lat 80., były, nie wiem, dwukasetowe albo jakieś autorewers posiadały, było coś
1: tak,
0: takiego?
1: Tak, tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć, dlatego jeszcze zanim przejdziemy do wież, to jeszcze powiem parę słów odnośnie, powiedzmy parę słów sobie odnośnie tych magnetofonów, dlatego że jeszcze po tej Darii warto wspomnieć o Kondorze produkowanym właśnie w Lubartowie.
0: To on tak działał jak wieża, trochę tak cicho.
1: Słucham?
0: Mówię, on tak działał trochę jak wieża, tak cicho, bo miał mechanikę taką, czy taką elektroniczną już był.
1: Powiem tak. Kondor głośno grał, miał fajny wzmacniacz, miał miękką mechanikę i miał jeszcze jedną podstawową cechę. Często się psuł. Głównie były w zurtach. W sensie takim, że wady miał podstawowe. Tam były jakieś wady konstrukcyjne mechanizmu. Które generalnie się powtarzały chyba we wszystkich egzemplarzach. I mimo iż to była ta miękka mechanika, rzeczywiście, ale ona była jakoś niedopracowana, się strasznie sypało.
0: Zurt, ta nazwa. Dawno tej nazwy
1: zurt,
0: nie słyszałem.
1: Zakład usług, tak, jasne, bo nie było kiedyś serwisów, tylko były zurty, zakład usług radiowo-telewizyjnych. To jest odpowiednik dzisiejszego serwisu. Więc, no i też lubiły wciągać kasety, więc to tutaj też było niedobre. Natomiast, no teraz trochę plusów. No, plus był taki, że naprawdę wzmacniacz był dobry, więc można było równie dobrze używać tego wzmacniacza. Na dobrą sprawę to w wielu można tak było używać żeby używać samego wzmacniacza tego magnetofonu, czyli do gniazda liniowego podłączało się cokolwiek i na przykład się słuchało. Na przykład kiedyś na YouTubie widziałem jakiś filmik, gdzie ktoś podłączył sobie właśnie kondora, znaczy jako wzmacniacz użył kondora i podłączył sobie szpulową arię, bo ja zapomniałem wcześniej powiedzieć, zapomnieliśmy powiedzieć, że niektóre magnetofony szpulowe też były typu DEC, czyli takie, które nie miały głośników, nie miały wzmacniacza, więc do odbioru był niezbędny wzmacniacz dodatkowy albo właśnie jakiś radioodbiornik, który pełnił funkcję wzmacniacza. Więc ten kondor miał dobry dźwięk, miał możliwość odtwarzania kaset chromowych i miał, zdaje się, system Dolby B.
0: Tak. Taka więc tutaj mini, już ówczesna powoli... mini wieża, tak troszkę.
1: No tak, tak, właśnie już tak próbowano podążać małymi krokami w tym
0: Nawet
1: kierunku.
0: Mi się wydaje, ja nie jestem pewny, czy to nie było tak, no bo te wszystkie magnetofony były tak, że się wkładało kasetę i po prostu się włączało przycisk albo klawisz, no przycisk się wcisk, bo to one miały wciskane przyciski, przycisk start, no w tym wypadku start, a w kondorze mi się wydaje, że skoro on miał tą miękką mechanikę, znaczy, że trzeba było włączyć takie zasilanie już jakby chyba, taki przycisk, taki jakiś power, coś takiego, ale nie jestem pewien. Może się mylę.
1: Gdy trzeba było.
0: Tak,
1: trzeba
0: no, było. Czyli to taka, mówię, taka w cudzysłowie mini wieża trochę taka.
1: Tak tam, wiesz, równie dobrze mogłeś sobie wcześniej wybrać w źródle radio i tym powerem to radio włączasz lub wyłączać.
0: Aha, no tak, jakby się włączał na tym, co było ostatnio. A on miał, on był jednokasetowy czy dwu? Jedno.
1: Kondor jeszcze był jednokasetowy. Dwukasetowe już były takie już jeszcze.
0: I on mikrofon też miał kondor wbudowany.
1: Czy to dwa już mikrofony te, nawet czy te... miał. Tak, dwa mikrofony miał.
0: Myślałem, że te lepsze już jakby nie miały wbudowanych mikro, jakby, że to już rozumiem.
1: Nie. On jeszcze miał dwa mikrofony. I on był, jako że tak śmiesznie był na jednej stronie poświęconej legendom PRL-u, ja podawałem adres tej strony. Jak prezentowałem Grundiga, to był określony mianem radiomagnetofonu przestawnego, czyli nie przenośnego, tylko przestawnego z uwagi na ciężar. On ważył około 10 kg. Bez baterii. Halo?
0: Tak, tak, słucham.
1: A okej. Okay. Dobrze. I już rzeczywiście były, tutaj pojawiły się takie konstrukcje, to chyba też już tak koniec lat 80. będzie, takie właśnie zbliżone do dwukasetowych, właśnie takich zachodnich, prostszych. Na przykład był taki radiomagnetofon Manuela. I Manuela miała właśnie dwie, ona też już miała jednak twardą mechanikę miała, tak jak te proste zachodnie, ale była dwukasetowa. Można było też kopiować z kasety na kasetę, no bo tutaj też jeszcze tak nie powiedzieliśmy, że jak ludzie właśnie chcieli sobie coś przegrać, ktoś coś miał fajnego na kasecie, no to umawiał się z drugą osobą, łączył dwa magnetofony ze sobą i przegrywał. Magnetofony dwukasetowe potrafiły to, że można było przegrać z kasety na kasetę, ale także miały podwójną prędkość kopiowania. No kosztem trochę gorszej jakości, ale przy jakichś tam w amatorskich, jakichś tam warunkach domowych, jak się ktoś bardzo w to nie wsłuchał, to nie wszyscy mogli to wysłyszeć, nikt tam się tym nie przejmował w tamtych czasach. W sensie, bo każdy się cieszył, że cokolwiek udało się, że cokolwiek zdobył. To było tak, że można było sobie z podwójną prędkością przegrać kasetę. Czyli na przykład jak na przegrywanie można było stracić na mniej czasu, czyli jak kaseta miała godzinę, to można było przegrać ją w pół godziny.
0: Czyli Manuela, to był ten dwukasetowy, no i to, nie wiem, chyba tyle o magnetofonach takich polskich, tak? O polskiej myśli technicznej, jeżeli chodzi o te radiomagnetofony takie mniej
1: Tak, tam jeszcze
0: bardziej,
1: było
0: ale
1: kilka modeli, ja teraz dokładnie nie pamiętam. Ja teraz dokładnie nie
0: no ale to
1: pamiętam,
0: już
1: najwyżej
0: są
1: jak sobie.
0: niuanse. Rozumiem, że one nie różnią, jakby to było koncepcyjnie, to było wszystko to samo, mniej więcej.
1: Tak. Nie, tylko
0: To
1: chciałem powiedzieć,
0: jeszcze.
1: że jak będziemy mieli przerwę muzyczną, już nie teraz, tylko za jakiś czas, to dla zainteresowanych najwyżej sprawdzę dokładnie adresy tych stron. Właściwie nawet teraz mogę jedną podać. W sensie strony poświęconą starej radiotechnice. Ona jest dosyć intuicyjna dla niewidomych.

0: do większych zestawów audio zwanych wieżami, tak? I wieża, tak, czyli poszczególne elementy zestawu audio, wzmacniacz, radio albo razem z radio ze wzmacniaczem, magnetofon kasetowy, wcześniej gramofon, potem odtwarzacz CD i do tego osobne kolumny. O zagranicznym sprzęcie tego typu gdzieś tam ogólnie sobie też powiemy, ale jeżeli chodzi znowu o polską taką myśl techniczną albo to, co było gdzieś tam na licencjach produkowane, to od czego byśmy zaczęli? W latach 70. już było coś tak w powszechnym, powiedzmy, domowym użyciu? Jakieś takie wzmacniacze? Czy to jeszcze wtedy były czasy, że szpulowy podłączany do radia typu, no właśnie, nie wiem, typu właśnie ten Taraban, Ślązak, Contessa, a to było stereo, Amator to było stereo już, prawda? Radio chyba.
1: Tak, tak, właśnie tak. Czyli właśnie tak powiedziałbym, że było pół na pół, bo to dopiero wchodziło i chyba to raczej był tak koniec lat 80.
0: i 70.
1: I tutaj jeszcze 70. rzeczywiście, przepraszam, 70. jak najbardziej. I 70. miałem na myśli, przejęzyczyłem się. I ten, i jeżeli chodzi rzeczywiście koniec lat 70. i tutaj jeszcze właśnie zanim przejdziemy do takich stricte wież, to warto jeszcze wspomnieć o tych takich sposobach połączeń, bo tak jak mieliśmy wcześniej magnetofony szpulowe, tudzież później przenośne kasetowe, bo to przypominamy, że te przenośne kasetowe też można było połączyć w taki sam sposób jak szpulowe, właśnie z takim Tarabanem czy Contessą. Później, zanim się pojawiły takie stricte wieże, to zaczęły pojawiać się radia stereofoniczne z podłączonymi kolumnami do nich. To był Radmor, to był Amator, to był Zodiak, Merkury, Cezar chyba nawet na Quadro był. I tam jeszcze kilka takich innych, chociaż to chyba te najbardziej znane powiedziałem. I zaczęły się pojawiać magnetofony typu DEC kasetowe bez wzmacniacza stereofoniczne.
0: Radmor to było radio, ono nie miało w sobie wzmacniacza, czyli musiało być,
1: tylko
0: nie miało kolumn.
1: Tak, dołączało się, mogłeś podłączyć 2 albo 4 w zależności od tego. Mhm. Akurat Radmor był na Quadro, zaczęło się pojawiać, bardzo niewiele tego było, ale był taki magnetofon ciekawy. Ja tylko teraz nie pamiętam dokładnie, kiedy on się pojawił, chyba albo sam koniec 70., albo jakoś druga połowa 70. M531 to był ze wzmacniaczem, czyli z możliwością dołączenia kolumn głośnikowych. W tym sensie nie miał kolumn, tylko można było podłączyć, albo M532, później model bez wzmacniacza. I to był magnetofon wyprodukowany przez ZRK M531 i 2. I to był taki płaski DEC i jego właśnie można było podłączyć do wcześniej wspomnianego radioodbiornika na stereo. Czyli to już taki właśnie odsłuch był, już taki no tak jak te pierwsze właśnie wieże, tylko tyle, że to była inna konfiguracja. To najczęściej stało w takich, kupowało się taką szafkę specjalną, się taką radiolę można było stworzyć, że na przykład była specjalna półeczka, na tym stał gramofon, pod nim magnetofon, obok gdzieś tam jeszcze radio i jeszcze była, załóżmy, biblioteczka na utwory. Można było sobie tam płyty poukładać, kasety do czegoś takiego. To był taki magnetofon, no taki pierwszy, ale w bardziej znanym magnetofonem, dużo lepszym, i to już były zdecydowanie lata 80., pierwsza połowa, to była produkowana w Lubartowie Finezja. Była Finezja 1 M536 SD, która nie miała wzmacniacza. I M551, czy M550 to była Finezja 3,

0: która miała wzmacniacz, czyli oprócz tego, że można było jej używać właśnie w połączeniu z jakimś konfiguracji, z jakimś radiem, to można było dołączyć do niej kolumny głośnikowe i grała sama z siebie. Natomiast ona była moim zdaniem gorsza od M500, od tej jedynki, pod tym względem, że system redukcji szumu nie był systemem Dolby, tak jak w Finezji 1 M536 SD, tylko był to prowizoryczny zamiennik polski CNRS, który się gdzieś tam pojawiał właśnie w niektórych polskich magnetofonach, właśnie tych dekach, o których zaraz jeszcze dokładnie opowiemy. Była jeszcze Finezja 2, ale to był takie jakby, nie wiem dokładnie, czym ona się różniła. Kiedyś, zdaje się, widziałem raz, ale wiem, że zaraz czytałem. Aha, ona chyba właśnie jeszcze system Dolby miała i też wzmacniacz, ale nie można było podłączyć kolumn głośnikowych, tylko jakby można było sterować suwakami przy niej też po podłączeniu. Ale to był taki model przejściowy i tam nie przyjął się generalnie. Mhm.
1: Jak się obsługiwały te magnetofony? Takie normalne klawisze, taka mechanika twarda, tak? Coś jeszcze?
0: Tak, mechanika twarda, ale o tej Finezji to ja bym trochę opowiedział, jeżeli chodzi o wygląd, bo ten magnetofon mi się bardzo podobał też z wyglądu, no i wydaje mi się, bo tutaj on, można by też od samej nazwy Finezja zacząć, bo Finezja, czyli tam coś wyszukanego, tak się kojarzy. Ona miała taki kształt bardzo charakterystyczny, jaki chyba żaden inny polski magnetofon nie miał. Było to tak, że od frontu patrząc, najbliżej nas, było takich 7 klawiszy. One tak przypominały klawisze fortepianu nawet, żeby jakby to tak określić. I to był, nad tymi klawiszami była kieszeń na kasetę. I to był jakby jeden blok, a druga część magnetofonu to były tak jakby się było,
1: ale tak przepraszam, ta kieszeń, ona była od góry jakby? Nie,
0: na takiej leżąca przedniej była, ściance. Leżąca.
1: Aha, leżąca, czyli to nie był taki magnetofon jak od wieży, że można było segmentowo stworzyć wieżę, nie?
0: Nie, właśnie nie był, dlatego...
1: Aha, czyli to taki jak... Właśnie... Rozumiem.
0: Dlatego właśnie nie można było, on był taki leżący, ale właśnie dlatego powiedziałem, że ludzie te radiole sobie tworzyli. Czasami, że w takich szafkach sobie to wstawiali, tak żeby, bo no nie dało się. I te radioodbiorniki, gramofony, no to też nie były, też one nie były jednolitych rozmiarów. I to było, nad tymi klawiszami była kieszeń kasety. Później symetrycznie idąc w tej ścianie, na tej ściance najbliżej nas, było 6 takich kwadratowych przycisków. Tam jeden z nich był power, inny był do systemu Dolby, inny jeszcze był, tam jeszcze kilka opcji. A druga część tego magnetofonu, czyli bardziej po prawej stronie, bo to tak powiedziałem, to po linii prostej było od góry do dołu wszystko. Od dołu do góry, a w prawej części mieliśmy suwaki. Przy jedynce to były takie 4 płaskie, przy trójce to było 6 takich mniejszych. I te suwaki bardzo przypominały wyglądu mikser. Czyli ona jakby taką konsolę przypominała, ta Finezja. Czyli tutaj z jednej strony takie klawisze, a z drugiej takie suwaki jak w typowym mikserze. A na górze jeszcze budowa się tak wznosiła ciekawie i był też liścik taśmy i w tam był umieszczony. Mogliśmy sobie sprawdzić, ile zostało nagrane i dzięki temu można było sobie wywnioskować, ile możemy jeszcze zmieścić. I też oczywiście miała autostop i miała jeszcze, jeżeli chodzi o nagrywanie, miała zarówno ustawienie automatyczne poziomu zapisu, co było najczęściej w tych skrzynocznych w ogóle, ale też miała ręczne ustawienie poziomu napisu oddzielnie na każdy głośnik. Czyli to już jest to, co było było właśnie w elementach wieży. Czyli tutaj ma opcjonalnie do wyboru, można było sobie ustawić tak albo tak.
1: W drugiej części, jeszcze nie wiem kiedy to nastąpi, pewnie w najbliższych kilku tygodniach, porozmawiamy o wieżach i zestawach, no tak, o tak zwanych wieżach, wzmacniaczach, magnetofonach, odtwarzaczach CD, czyli tym lepszym sprzęcie gdzieś tam, który zagościł w Polsce i nie tylko w latach 80. i 90. Kończymy w takim razie dzisiejszą audycję. Gościem Tyflo Podcastu był Kamil Kaczyński. Audycja niedługo pojawi się na stronie tyflopodcast.net. Audycję prowadził Michał Kasperczak. Dziękuję.
0: Dziękuję również. Do widzenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Tak wyjątkowo, bo w kalendarzu sobota, 9 dzień czerwca, kiedy nagrywamy tę audycję. Wyjątkowo w weekend witam bardzo serdecznie w Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie przy swoich mikrofonach dwóch moich dzisiejszych gości, którzy brzęczą, dźwięczą i wydają i ich urządzenia różnego rodzaju odgłosy. Robert Łabęcki i Krzysztof Bruzda dziś razem ze mną poprowadzą tę audycję. Witam was bardzo serdecznie na antenie Tyflo Podcastu.
2: Dzień dobry.
3: Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że nie brzęczę.
1: Nie brzęczysz.
2: Nie, ja brzęczę.
1: Tak, to Krzysztof zabrzęczał. Chociaż u ciebie, Robercie, to będziemy pewnie w okolicach pełnej godziny mieli dużo brzęczenia, gadania i oznajmiania.
2: Kakofonie
1: czasów.
2: Zegarków.
1: Tak.
3: Postaram się wam tego zaoszczędzić, ale zobaczymy, jak się uda i co się uda.
1: Zobaczymy. Wszystko się okaże, ale dziś nie będzie o zegarkach. Dziś będzie o telefonach, a konkretnie o jednym telefonie, który się nazywa Land Rover. To jest telefon niedostępny na polskim rynku. To jest...
2: Powiedzmy, że jest to model N2.
1: N2, Land Rover N2.
2: To istotne, dlatego że na Allegro widziałem już A2 jako jedyny.
1: To może...
2: To jest
3: I on jest bez tego, co nas interesuje,
2: tak
3: bez
2: jest.
3: Tych różnych ciekawych rzeczy, bo... o których byśmy nie mówili, gdyby nie to, że ten telefon ma to, co ma.
2: Nie ma, tak jest.
1: Dokładnie. Telefon, tak jak wspomniałem, nie jest dostępny w Polsce. Robertowi udało się go sprowadzić z zagranicy, a potem się go pozbył i w tym momencie telefon ma Krzysztof. Więc dlatego dziś dwóch współprowadzących tę audycję będzie się dzielić z wami swoimi wrażeniami związanymi z użytkowaniem tego telefonu. Robercie, to na dobry początek pytanie...
3: To nie tak, że pozbył się, tylko sprzedał.
1: No tak, no pozbyłeś się, że dostałeś za to pieniądze, to przy okazji jeszcze plus dla ciebie. Dlaczego, to też o tym na pewno powiemy, bo to myślę, że może być dość istotna kwestia dla niektórych z naszych słuchaczy, ale Robercie, na dobry początek zapytam, skąd w ogóle ten telefon trafił w twoje ręce? No bo w Polsce kupić go nie można.
3: W Polsce kupić go nie można, ale najpierw zaczęło się od tego, że Paweł Masarczyk o telefonie mi powiedział, no i dał mi link do podcastu niejakiego Stereolega, człowieka, który nazywa się Aleksander, ale nazwiska już nie pomnę. I tenże człowiek opowiedział o tym telefonie, jak z nim się fajnie pracuje. No i ja tutaj odezwałem się do tutaj naszych rosyjskich partnerów, w tym Aleksandra Jaszyna, nie ukrywam, który mi pomógł skontaktować się z właśnie z twórcą podcastu i z człowiekiem, który sprzedaje tak naprawdę ten telefon i go uzdatnia dla nas do obsługi, dla osób niewidomych, konkretnie ze Stereolegiem. Oczywiście ja już mam od niego namiar, jeżeli byście chcieli kupić od niego ten telefon, tudzież inne rzeczy, bo on ma inne rzeczy też, to można do niego się zwrócić, czy to po rosyjsku, czy to po angielsku, bez problemu. Na adres mailowy można najpierw napisać, a potem będzie dalej korespondencja trwała.
1: A czy możesz, Robercie, od razu podać jakiś namiar, żeby nasi słuchacze po prostu wiedzieli od razu, gdzie mogą uderzać, żeby...
3: Stereoleg, może powiem tak, S jak Stanisław, T jak Tadeusz, E jak Eryka, R jak Roman, tak. E jak Elżbieta, O jak Olga, L jak Lucyna, E jak Eugeniusz, G jak Genovefa, małpa mail, czyli M-A-I-L, Mariusz, Agata, Irena, Lucyna.ru, czyli...
2: Roman Urszula.
3: Roman Urszula, właśnie, dziękujemy, dziękuję bardzo. Tak,
2: czasami będziemy się teraz w krótkofalarstwo bawić.
3: Tak, ale no tak, czyli Stereoleg, @mail.ru i tam można napisać do człowieka w sprawie telefonu tudzież innych różnych ciekawostek technicznych. Notabene tylko powiem, że jeżeli zostaniecie zaakceptowani na Skype'ie, a taki sam jest Skype, czyli StereoLeg, to dostaniecie w profilu, w opisie adres do najnowszego zbioru katalogu, to się nazywa katalog postojannej techniki, do najnowszego katalogu jakichś przystępnych rzeczy, które można kupić. Notabene powiem, że człowiek ten już uzdatnia nam te rzeczy, dostajemy to mówiące, przychodzi to po 3 tygodniach z Rosji, płacimy dla człowieka PayPalem, przesyłamy odpowiednią ilość dolarów, on powie ile, co i jak.
1: No i w tym katalogu są różne rzeczy, to ja od razu jeszcze powiem, bo przeglądałem ten katalog swego czasu kilka tygodni temu. Mamy tam różne
3: jest
1: telefony,
3: nowy.
1: A jest już nowy.
3: Z 2 czerwca.
1: Aha, no to proszę, to jeszcze pewnie
3: tak,
1: będzie
3: ale
1: więcej
3: też nie przeglądam, tak.
1: Tam jakieś telefony tak, są różne, są jakieś odtwarzacze,
3: słuchawki,
1: no
3: tak.
1: Taka elektronika użytkowa. Komputerów zdaje się, że tam nie ma, albo jest jakiś jeden, albo nawet i nie. Ale przede wszystkim najwięcej jest telefonów. No i w tym właśnie jest Land Rover. I teraz przechodzimy do sedna. Dlaczego w ogóle ten telefon, Robercie, tak bardzo cię zainteresował, że postanowiłeś dokonać zagranicznego zakupu?
3: Ponieważ posiada on klawiaturę. Posiada on fizyczną klawiaturę T9, taką jak posiada LG One Smart. I dlatego mnie ten telefon zainteresował, ponieważ ja z dotykiem, jak na razie androidowym, radzę sobie gorzej niż źle. Jedynym telefonem, którego używam, i tutaj powiem bez żadnej ściemy, jest LG One Smart, który ma klawiaturę. LG One Smart jest niestety telefonem już starszym, który ma dość duże ograniczenia, przede wszystkim pamięciowe. Nie da się w LG-ku przenieść aplikacji na kartę SD. Natomiast Land Rover jest już na nowszym Androidzie, na którym można przenosić aplikacje na kartę SD, ma więcej 6.0. pamięci. Tak, a LG jest na Androidzie 5.0, więc także daje więcej możliwości. Poza tym Land Rover ma bardzo dobrego GPS-a i to Krzysztof będzie mówił o tym. To trzeba mu przyznać. I bardzo dobrze się sprawdza w nawigacjach, w tych aplikacjach nawigacyjnych pod Androida. To trzeba też przyznać. No i jak dostałem ten telefon, no wszystko było fajnie. Klawiatura, to Krzysztof powie, klawiatura śmieszna. Prawie T9. Bardzo. Prawie T9, ale da się przyzwyczaić. Natomiast no, jest parę tak, znaczy jedna w sumie dla mnie była rzecz, która mnie, że tak powiem, rozdrażniła troszkę w tym telefonie, dla którego ja, że tak powiem, sprzedałem ten telefon, ale dla niektórych ludzi może to nie być wcale żaden problem.
1: To tak? Może od razu powiedzmy, jaka to rzecz? Co tam ci się nie spodobało?
3: Mi się nie spodobało to, że nie mogę pisać po polsku poprawnie wiadomości, ani po prostu nie mogę pisać klawiaturą, tak? Nie mogę pisać klawiaturą fizyczną.
1: I nie możesz wpisywać polskich znaków.
3: Też.
1: I czego jeszcze nie możesz?
3: Dodajmy, że działa to tak. Działa to tak, że jak mamy aplikację tą wbudowaną w telefon, to możemy wpisywać literki. Nie możemy wpisywać polskich znaków, nie możemy wpisywać bodajże przecinków, kropek i znaków przystankowych. Natomiast jak mamy inne klawiatury, to możemy wpisywać tylko same cyferki i nic innego nam się nie wpisuje. Dodam, że klawiaturą dotykową wszystko się wpisuje bez problemu. Nie ma tutaj żadnych problemów z klawiaturą dotykową, żeby nie było, czyli z tą tak zwaną klawiaturą ekranową. To jedno. Rosjanie obeszli to aplikacją, która się nazywa Traditional T9 Keyboard, Niestety aplikacja nie wspiera języka polskiego i nie da się jej zainstalować, jeśli mamy włączony język polski. Jeśli mamy włączony język angielski, wtedy aplikacja się instaluje, ale jak przełączymy na polski z powrotem, w tym momencie aplikacja jakby się, ta klawiatura jakby się chowa. No, nie możemy jej użyć, a nawet jeśli możemy jej użyć, to i tak mamy, że tak powiem, tylko angielskie literki. Także dla mnie jest to spore ograniczenie. Ponieważ ja uważam, że pisanie głosowe, o to też trzeba powiedzieć, pisanie głosowe tutaj w Land Roverze też bardzo ładnie działa. Natomiast ja nie ukrywam, że no to pisanie głosowe w ogóle w Google jest... No ma trochę błędów.
1: No przede wszystkim jest problem ze znakami interpunkcyjnymi, tak?
3: Tak, ale tak samo znaki interpunkcyjne nie napiszemy z tej klawiatury fizycznej. Napiszemy tylko literki, jeśli mamy zbudowanej tej klawiatury.
1: Jasne.
3: Natomiast nie napiszemy kropki i takich innych rzeczy. Natomiast to wszystko jest dostępne z klawiatury ekranowej i to nie ma problemu z tym. I mnie to rozdrażniło, więc jak miałem możliwość, no to po prostu telefon sprzedałem. A tutaj Krzysztof, że tak powiem, widzi, więc dla niego to nie jest żaden problem. Klawiatura dotykowa, ekranowa.
2: Jest kwestia
3: i sobie
2: wzroku,
3: z tym wszystko
2: ale
3: radzi.
2: No, niektórzy ludzie po prostu też sobie nawet niewidomi dobrze radzą z dotykiem. Ale to są różne szkoły, różne zdania i tak dalej.
1: I preferencje przede wszystkim. No tak naprawdę chodzi o to, z czym komu, z czego komu jest wygodnie korzystać, bo to jest zasadniczo problem. Bo tak myślę,
2: jedni wolą Androida, inni wolą iOS-a.
1: Przede wszystkim
2: każdy mówi, że to jest dobre, tam to jest.
1: Przede wszystkim też kwestia jest taka, że klawiatura, czy to w iOS-ie, czy to w Androidzie, no to jest proteza. To jest jakaś tam proteza użytkowa i albo ona, jak to z protezami, albo ona jest dopasowana lepiej, albo jest dopasowana gorzej. Ale to jest tylko i wyłącznie proteza. To nie są systemy dotykowe nie są przystosowane do obsługi klawiaturą tak w pełni. No, tak powinno być, żeby one były przystosowane, ale to, no to jednak zawsze więcej da się zrobić z interfejsu dotykowego. No i w tym przypadku to już wiecie, z czym mogą być problemy, jakie mogą być kłopoty. Jeżeli nadal was temat interesuje, no to też wiecie już, od kogo można telefon kupić, a za ile można go kupić.
3: Urządzenie można kupić już z opłatami wszystkimi za 650 zł. To już są wszystkie opłaty po stronie i rosyjskiej, i po stronie polskiej, czyli tam te opłaty celne i tak dalej. No to wszystko, co jakby musi być zapłacone, tak? To jest $160 amerykańskich, żeby nie było. To tak mniej więcej się to przedkłada.
1: Rozumiem.
3: Wiadomo, że cena może się wahać w zależności od kursu dolara, tak? To jedni zapłacą mniej, drudzy może trochę więcej. No. Ale to jest tak mniej więcej $160 amerykańskich.
1: Okej.
3: Okay. I za to dostajemy pudełeczko, w którym to pudełeczku mamy telefon, mamy ładowarkę, mamy słuchawki takie, zestaw słuchawkowy taki bardzo śmieszny. Mamy śrubokręt, którym trzeba, to Chris powie, dlaczego trzeba i co trzeba. Trzeba tak go rozkręcić, bo telefon jest wodoodporny, żeby nie było taki...
2: Tak,
3: niektórzy mówią, że telefon do zabijania.
2: Fajnie. Tak, to jest telefon do zabijania. Zresztą widziałem testy, jak potem z samochodem jeździli i nic mu nie było. Także no dosyć odporny jest. Może nie powiem, że jest... niezniszczalny, ale jednak jest dość odporny.
1: Okej, okay, to no cóż, no, co do,
2: w tym
1: co
2: pudełeczku
1: do samego...
2: jeszcze dostajemy Aha. antenkę.
3: A, tak, czyli, o właśnie, tak. Zapomniałem.
1: Czyli antenka?
2: Dostajemy antenkę.
1: Czyli czekajcie, żeby to nasi słuchacze i ja przy okazji, żebym dobrze zrozumiał. Antenka jest zewnętrzną częścią. To nie jest tak, że telefon ma jakąś antenkę, tylko tę antenkę musimy sobie przykręcić do tego telefonu.
2: Przykręcić, tak.
3: Tak, tak. tak. Dokładnie.
1: Okej. Okay. I ta antenka... Ale czy bez tej antenki to ten telefon będzie działał, czy nie? Czy musi...
3: Oczywiście.
2: Sam telefon tak. Antenka służy do czegoś innego, aczkolwiek do wspomagająco do telefonu też może
3: Do telefonu też. Dlatego, że przypomnijmy, że w Rosji i na wschodzie generalnie, tam gdzie ten telefon jest adresowany, odległości są olbrzymie między
2: nadajnikami,
3: stacjami i tak dalej. W związku z tym producent wyposażył jeszcze telefon w antenkę zewnętrzną, którą można dokręcić i ona może wspomagać nam zasięg telefonu. Jak również właśnie służy nam do krótkofalówki, bo...
2: Tak jest, bo tu jest krótkofalówka wbudowana, ale o tym później.
3: W telefon.
2: W telefon, tak.
3: Jest to mało tego, to jest taka krótkofalówka, że można ją sobie programować i to jest taka rozbudowana troszkę krótkofalówka.
1: Dobrze, ale krótkofalówka, czyli...
2: PMR-ka
1: to jest właśnie, to jest PMR. 400
2: do 470 pasm.
1: To jest takie urządzenie właśnie bardziej PMR, bo to nie jest krótkofalówka taka typowa, gdzie tam krótkofalowcy mogą się wymieniać i porozumiewać za pomocą tych znaków, tam SQ, coś tam.
3: Nie.
1: To nie jest to.
2: To jest jak sobie grupka harcerzy idzie w góry i się gdzieś tam rozłączą czy coś, a ktoś ma drugą PMR-kę, to można sobie zestawić częstotliwości i się porozumieć w ten sposób. Aha.
1: Albo na przykład dokładnie. Też bardzo często na różnego rodzaju budowach tak, albo w ochronie, tak, czyli to tego typu urządzenia, właśnie te tak zwane PMR-ki, to też warto powiedzieć, bo na przykład może jacyś
2: to jest
1: zapaleni
2: to pasmo
1: krótkofalowcy
2: wolno rozmawiać bez zezwolenia.
1: I by chcieli tam używać, ale to nie do tego, nie do tego.
3: No, tylko trzeba powiedzieć, że to pasmo bez zezwolenia, ono jest tutaj na terenie Unii Europejskiej bardzo ograniczone, natomiast ten telefon ma to pasmo rozszerzone i można tam co nieco sobie posłuchać, jak ktoś wie gdzie i co i jak.
2: No i mieszka w
1: czyli
2: takim mieście i
1: mówisz o jakichś czegoś. Mówisz o jakichś na przykład służbach typu policja, straż pożarna, pogotowie, czy bardziej taksówkarze?
3: Bardziej taksówkarze, energetyka, chyba bardziej tak. Bo chodzi o to, że u nas prawdopodobnie i tutaj mnie możecie zabić państwo, ale u nas, o ile wiem, to pasmo PMR jest od 420 do 449, żebym nie skłamał, mogę tutaj nakłamać, natomiast to jest od 400 do 470, czyli mamy więcej.
2: Mamy więcej, tak.
3: Mamy więcej.
1: Rozumiem.
3: Tego pasma.
1: Dobrze, tak, wiemy już, co mamy w pudełku. Mnie to jeszcze intryguje, słuchajcie, czemu, Robercie, powiedziałeś, że ten zestaw słuchawkowy jest śmieszny? To on się jakoś różni od takich popularnych słuchawek, które zwykle dostajemy z telefonem?
3: No tak, dla mnie to jest o tyle dziwne, ponieważ każda z słuchawek, normalnie to mamy takie koreczki, prawda?
1: No tak.
3: A tutaj mamy jakby koreczek, ale z taką rurką, i tą rurkę wkładamy do ucha, a ten koreczek jakby zostaje trochę na zewnątrz.
1: W ten sposób.
3: To jest śmieszne.
1: W ten sposób. Jak były kiedyś te słuchawki, ja pamiętam, że z notatnikiem Braillite dostałem właśnie taką słuchawkę, taki koreczek z rurką. Nie wiem, czy ty pamiętasz, Robercie, czy ty dostałeś ze swoim notatnikiem, bo pamiętam, że go miałeś.
3: Chyba nie, ale...
1: Takiego. Taka też dość specyficzna słuchawka, ale faktem ona
3: po
1: się lepiej w uchu trzymała.
3: Tak. I ona się lepiej w uchu trzyma.
2: Gra może skupia dźwięk centralnie do kanału, tak?
1: Ta przynajmniej słuchawka, którą ja pamiętam, gra gorzej. Bardzo taki tubkowaty dźwięk był z niej.
3: I tak samo tu. Tak samo jest tu. Tak samo jest tu. Natomiast fajnie się to trzyma rzeczywiście w uszach. To trzeba przyznać. Ale jest to nietypowe, bo to nie jest koreczek.
2: Ja słuchawek akurat nie używam, bo... No, jakby nie używam telefonu do słuchania muzyki i w ogóle, no od tego mam powiedzmy MP3, tak? Telefon służy do rozmowy i ewentualnie do jakichś tam
1: aplikacji.
2: Pisania SMS-ów czy tam aplikacji.
3: Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć, bardzo dobre Wi-Fi, bardzo czułe, bardzo dobry GPS i też naprawdę czuły internet, ten modemowy, co prawda bez LTE, ale właśnie. Z całą resztą, z HS UPA, z HSP i tak dalej, z tymi plusami, spokojnie ściąga 21 Mbps, no i przede wszystkim no, bardzo ładnie łapie zasięg, bardzo ładnie trzyma ten zasięg. No to jeśli chodzi o... Także jeśli mamy na przykład kłopoty z zasięgiem w swoim miejscu zamieszkania, to ten telefon nam spokojnie je wyrówna. No bo tutaj się postarali o to.
2: Jak nie, to dokręcamy antenkę i wtedy dokładnie, nam ten zasięg rośnie.
3: Tak, dokładnie. Bo wszystko jest tam w tych telefonach, w tym telefonie pod zaślepką, pod zaślepkami. Czyli i gniazdo antenowe, i gniazdo słuchawkowe, i gniazdo ładowarki. Wszystko jest pod zaślepkami. To Krzysztof powie może, albo...
1: Ale do tych zaślepek nie dostajemy się przy użyciu żadnego śrubokręta. To są po prostu takie kawałki gumy, które odchylamy i...
3: Trzeba paznokciem tak.
2: Paznokciem odchylić. Trzeba to odchylić. One są na takich... Bo one nie są tak jak w niektórych urządzeniach, że je wyjmę i wsadzę do kieszeni, bo coś.
1: One są przytwierdzone.
2: Trzymają się tam gdzieś w środku w obudowie, wystarczy je tylko odchylić i odsunąć jakby od gniazda, z którego chcemy skorzystać.
1: Jasne.
2: I tyle.
1: Okej.
3: Okay. Dokładnie.
1: To może teraz...
2: Poza tym, cóż jeszcze? No cóż właśnie. Jeszcze? Bo jeszcze chciałbym powiedzieć, jak już jesteśmy przy opisywaniu tutaj niektórych rzeczy, gniazd i tak dalej. Telefon przede wszystkim, jak go dostałem, od razu mi się rzuciły w oczy pewne rzeczy. Mianowicie zrobił na mnie wrażenie takie, że jest on jakby stworzony do takich prac w trudnym terenie, że tak powiem.
1: Dlaczego?
2: Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że po pierwsze, obudowa jest bardzo mocna, można tym naprawdę rzucać, to jest... No, bym powiedział telefon pancerny, nie przesadzając. Jest cały w miejscach newralgicznych ogumowany, żeby mu jakby amortyzacja, bo on ma tutaj przy obiektywie, tutaj gdzie jest aparat, gdzie jest kamera, z tyłu też jest ogumowany, na górze jest ogumowany i właśnie te wszystkie zaślepki łącznie z mikrofonem też jest ogumowane to wszystko. I teraz pomiędzy tym ogumowaniem na dole i na górze jest miarka. Jest miarka. Dlaczego powiedziałem, że mnie się to od razu rzuciło w oczy, że to jest telefon do pracy w różnych takich trudnych warunkach. Jest miarka. Można, jak ktoś na przykład, nie wiem, chciałby wymierzyć, bo tam właśnie chociażby na budowie, Henek, chodź no tutaj, bo nie mam miarki, masz jakąś, a nie mam, ale mam w telefonie. No to przykładają, ta miarka jest 15 cm ma.
1: Czy ona w jakiś sposób może być dla nas przydatna? Czy ta podziałka jest wypukła, czy nie?
3: Nie.
2: To jest gładka podziałka z czarnodrukowymi...
3: Ale metalowa.
2: Ale metalowa, tak. To też jest dość istotne, dlatego że no, telefon, tak jak mówię, jest solidny, więc i miarka jest solidna. Nie sposób jest jej w ogóle w jakiś sposób zniszczyć, zarysować. To jest w ogóle jakiś taki dziwny tworzywo, jeśli chodzi o metal. Nie wiem, z czego to jest zrobione, ale próbowałem to nawet, przyznam się szczerze, zniszczyć, w sensie takim zarysować, tak? Ale no, nie da rady. Nie da się tego zarysować. Tam, gdzie są przyciski głośności i odblokowywania ekranu, też jest metalowa obudowa. No i cóż, wyświetlacz, no ile on może mieć cali? 2?
3: 3,5 cala.
2: 3,5
3: cala.
2: Nie mam miarki w oczach, to tak jakby tylko na oku. No ale
1: Robert ma specyfikacje przed sobą i właśnie może Robercie kilka słów teraz, skoro już do tego dotarliśmy, może o specyfikacji, co ten telefon ma w swoich bebechach,
3: może tak powiem. Może tak, zasilacz 3,5 cala, IPS, IPS.
1: Wyświetlacz.
3: 960, wyświetlacz. Wyświetlacz, ekran.
2: Powiedziałeś zasilacz.
3: Ekran. Więc zasilacz. Ojoj. Więc dobrze, wyświetlacz 3,5 cala, 960x640 rozdzielczość i to jest typu IPS. IPS, nie wiem jak to komu to coś powie. Ale żeby nie było. Telefon to jest Land Rover, ale tak naprawdę fabryka, która to wyprodukowała, to jest Swell Technology. Chciałem uniknąć, ale ci chyba nie udziała.
2: Nie uda się.
3: SWELL. Swell Technology.
2: Przez 2L.
3: Tak, SWELL. Swell Technology, model N2. To jest tak naprawdę... I to jest chiński produkt, żeby nie było.
2: Dlatego ta klawiatura taka jest, nie polska.
3: Tak, model N2. Notabene na klawiaturze są znaczki angielskie i rosyjskie, żeby nie było. Chińskich tam nie ma. Ale to tak swoją drogą. Android w środku jest 6.0. Później aparaty, które są umieszczone. Aparat przedni 2 megapiksele, aparat tylni 5 megapikseli z fokusem. Nie jest to dużo 5 megapikseli, ale spokojnie wystarczy do rozpoznania tekstu.
2: Be My Eyes się nadaje. Sprawdzałem.
3: Też tam te technologie, bo niby to jest mało te 5 megapikseli, ale te technologie, które tam wprowadzono jeszcze, te balansy bieli, fokusy i tak dalej, powodują to, że naprawdę nieźle z tego widać. I daje radę. Procesor, który jest MTK 6580 czterordzeniowy. Pamięć 1 bądź 2 giga RAM-u i teraz 8 giga bądź 16 giga, w zależności od opcji, 8 giga bądź 16 giga tej pamięci wbudowanej.
2: Ten ma 5.
1: Czyli 8 nie, chyba.
2: Bo sprawdzałem. Ja sprawdzałem po prostu... No właśnie. Dobrze, no to 8 w takim razie.
3: To ten ma 8 na 1. To ten ma 8 na 1. Ja przypomnę, że to i tak jest więcej niż w LG-ku, który ma 512 na 2 giga chyba, czy 4 nawet, jakoś tak bardzo mało. Sieci, które obsługuje Edge, GPRS, GSM, UMTS, ale nie LTE, żeby nie było.
1: Ale HD Voice działa.
3: HD Voice jak najbardziej. Jak najbardziej HD Voice
2: jak
3: działa.
2: Jak najbardziej działa, sprawdzone, potwierdzone.
3: Wszystko działa oprócz LTE. To tak powiem, wszystko działa oprócz LTE. Najkrócej, tak? Bo tutaj mógłbym wymieniać, że ten 852, ale to po prostu wszystko oprócz LTE, wszystko działa, także ma wszystkie standardy oprócz LTE. Także ściągniemy sobie spokojnie 21 Mbps z internetu, tak, 21 megabitów na sekundę maksymalna prędkość, 7,2 wysyłki, bo to jest ten HSPA+. Teraz tak, GPS ma. Tutaj jest napisane tylko GPS, ponieważ to urządzenie nie ma tak zwanego AGPS-a, czyli tego wspomaganego GPS-a z internetu. On ma GPS z GLONASS-em, z tymi wszystkimi, ale GPS, czyli...
2: Swój własny
3: i nie potrzebuje wspomagania internetowego, bo niektóre telefony mają ten AGPS, korzystają ze wspomagania, to on
2: nie korzysta, bo nie potrzebuje. Po prostu.
3: Telefon ma dwie karty microSIM.
2: Tak, dual SIM.
3: I teraz na dwie karty, to się nazywa dual standby, Czyli o co tu chodzi, że możemy pracować dowolnie na jednej lub drugiej karcie SIM, ale wtedy, kiedy pracujemy na jednej, nie działa nam druga. Bo niektóre telefony nie mają dual standby, tylko mają inaczej. Mają dual active. Tutaj jest dual standby. Czyli załóżmy, że ja rozmawiam pod jednym numerem telefonu, to mimo tego, że druga karta jest włożona w telefon, to na drugą kartę nikt się nie dodzwoni. Żeby nie było. To nie da się tak zrobić, że można przełączać się w trakcie rozmów między jedną a drugą kartą. Nie. Po prostu pierwszeństwo ma ten, kto się dodzwoni na daną kartę SIM. Po prostu. Natomiast ułatwienie jest takie, że nie trzeba tych kart przekładać. I no że tak. Możemy dodzwonić się z dowolnej karty, tak? Z takiej, jaką chcemy.
1: Dokładnie.
3: Wi-Fi 811 ABGN bez problemu.
1: 802.11.
3: Ale nie AC.
1: ABGN.
3: Tak, ale nie AC. Żeby nie było. AC nie ma, ale ma
1: całą resztę.
3: Całą resztę. Mamy NFC wspierany 14443 i tak dalej. Ami, Sony, Felika, nie, przepraszam, nie umiem tego powiedzieć. Walkie-talkie, tutaj zasięg mamy 400-470 MHz. Bateria 2700 mAh. Odporność IP68, to jest klasa wodoodporności. No i teraz jeszcze wymiary tego całego urządzenia. 15 cm wysokości, 6 cm szerokości i 1,9, no 2 cm grubości. Tak można powiedzieć. To jest taka troszkę cegiełka.
1: Jeżeli ktoś ma jakąś wyobraźnię taką, jak mu się poda wymiary, to sobie może to zwizualizować. I jeżeli nie, to ty, Krzysztofie, mówiłeś i to może komuś coś da, jakiś obraz, coś jak pomoże, ten telefon tak. wygląda, że to przypomina taką zwykłą, najzwyklejszą PMR-kę tak zwaną, czyli popularnie to się
2: tak,
1: nazywa walkie-talkie, krótkofalówka. I tego typu urządzenia. Czyli taki, ja mam tak, jeszcze jedno skojarzenie, które myślę, że jest bardziej popularne. Telefon bezprzewodowy.
2: Mniej więcej.
3: Tak, można. Chociaż te telefony w tej chwili są już małe, mniejsze.
2: Półokrągłe, ten jest całkiem płaski.
3: Dokładnie.
2: Więc to są takie...
1: No tak, ale taki wiecie, telefon bezprzewodowy sprzed kilku lat, gdzie ta słuchawka to była jeszcze taka z taką antenką, jeszcze niektóre telefony były nawet z klapką.
2: No tak.
1: Ten jest bez klapki. Tak. Land Rover jest bez klapki.
2: Ten jest bez.
3: Tak.
2: Ciekawostką tego telefonu jest właśnie już tutaj wspominana klawiatura przez Roberta, ponieważ no normalnie telefon to ma 1, 2, 3, tak, 4, 5, 6, i później tam ma 7, 8, 9, pod siódemką mamy gwiazdkę, pod dziewiątką mamy krzyżyk, chociażby kratkę, w środku
3: pod
2: mamy
3: 0.
2: Tak, a ten telefon ma troszeczkę inaczej klawiaturę ułożoną, bo ten telefon pewnie z tego tytułu, żeby było wygodniej dla ludzi, którzy używają, i tutaj zaraz powiem o dwóch ciekawostkach, jak chodzi o pewne rzeczy, ale klawiatura. Pewnie dlatego jest ułożona inaczej, ponieważ w samych krótkofalówkach w ten sposób są ułożone klawiatury. Właśnie, 1, 2, 3, później jest gwiazdka, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, no i ta kratka. I w radiach krótkofalarskich tak samo są klawiatury ułożone. Najczęściej w takich właśnie PMR-kach, bo w radiach takich profesjonalnych, krótkofalarskich to no jest po staremu, tyle że z boku są dorzucone klawisze, ale w takich właśnie amatorskich krótkofalówkach właśnie w ten sposób ułożona jest klawiatura. Ja nie wiem, czy nasz kolega tutaj, że tak powiem, studyjny Kaziu w swojej PMR-ce też nie ma tak samo klawiatury ułożonej. Nie dam sobie głowy uciąć, ale podejrzewam, że właśnie chyba tak. Ciekawostką jest to, że ten telefon ma dwa mikrofony, ale ten jeden i drugi mikrofon służą każdy do czegoś innego. Jeden z tych mikrofonów znajduje się pod klawiaturą i on służy do rozmów telefonicznych, skype'owych i różnych takich innych. A drugi mikrofon znajduje się z tyłu telefonu i on obsługuje tylko tą PMR-kę. Więc jak chcemy skorzystać z PMR-ki, musimy gadać do tyłu telefonu. Bo jak będziemy mówić do przodu, to raczej on jest chyba mniejszej czułości i nie będzie nas za bardzo słychać za dobrze. Więc do PMR-ki służy nam mikrofon, który znajduje się z tyłu, mniej więcej też na tej samej wysokości, co ten mikrofon z przodu.
1: Czy on w jakichś na przykład trybach głośno mówiących też nie jest wykorzystywany albo w tego typu sytuacjach?
2: Z przodu, tylko ten przedni. Rozumiem. W trybach głośno mówiących jest też ten z przodu. Tam jest tylko do PMR-ki z tyłu.
1: Okej. Okay.
2: Nic tam więcej.
3: Natomiast co mogę powiedzieć, dodać, te klawisze od tej klawiatury są bardzo wyraźne. To nie są takie miałkie klawisze jak w LG, tylko to są naprawdę wyraźne, ładne klawisze, takie ładne, solidne. No nie sposób tego wyrwać, urwać.
2: No nie, no tak. Cały telefon jest po prostu sierżmiężny.
1: Widać, że tu po prostu...
3: No i jeszcze z boku mamy przyciski.
1: Widać, że tu po prostu ktoś pomyślał o tych ludziach, którzy pracują jednak fizycznie i potrzebują takiego telefonu, żeby no, on się nie rozleciał po chwili. Bo wiecie, jak na przykład ktoś pracuje na budowie albo gdzieś w takich miejscach,
2: dokładnie,
1: no to przecież nie będzie się też bawił z ekranem dotykowym, żeby na przykład wybrać kontakt. No nie, no on musi po prostu móc sobie to wybrać z klawiatury, bo ma na przykład ręce brudne albo usmarowane czymś.
2: No albo i też, w rękawicach.
1: Dokładnie, albo w rękawicach. I też chodzi o to, żeby ten ekran się, albo te przyciski się zaraz czymś nie zalały, żeby nie była konieczność zaraz czyszczenia tego telefonu. No więc tu naprawdę połączenie dwóch rzeczy. I telefon z klawiaturą, i taki telefon rzeczywiście wytrzymały.
3: No i mamy też joystick w kształcie kwadrata, taki kwadrat w środku, tak jak w Nokiach takie.
2: Tak, w Nokii E52 jest taki joystick. Jak tu?
3: Tak.
2: Ja bym powiedział, że to jest telefon w stylu retro. Można byłoby to tak jakby porównać do.
1: No coś w tym jest.
2: Taki telefon retro.
3: Mamy zieloną, czerwoną słuchawkę.
2: Tak.
1: To jest na przednim panelu jakby tego telefonu. Tak, to nie są te przyciski.
3: Tak.
2: Poza tym powiem, że klawiatura, żeby być bardziej dokładnym, jest rzeczywiście, o czym nie powiedziałem, ułożona wiernie, nawet bym powiedział, tak jak klawiatura w radiu, bo teraz jak w krótkofalówce, ponieważ tutaj jak Robert wspomniał o tej słuchawce czerwonej, zielonej, to właśnie w krótkofalówkach nad tą klawiaturą, którą się obsługuje, też są takie cztery klawisze jak tu w telefonie, służą do czegoś innego, natomiast tutaj mamy w ten sposób, że nad czerwoną słuchawką się wycofujemy z jakby pod menu, a nad czerwoną słuchawką mamy ten klawisz C do kasowania. I to bardzo fajnie wygląda, słuchajcie, bo to stanowi taką dosyć ciekawą całość, jak się na to popatrzy. Myślę, że jakby ktoś zobaczył taki telefon w sklepie za szybą, gdzieś w jakiejś gablocie, mógłby być dosyć zainteresowany, pomimo jego gabarytów.
1: Dobrze, ale czy możesz, Krzysztofie, powiedzieć teraz tak konkretnie, jak są rozmieszczone te klawisze? No bo cyfry to już wiemy i co mamy tam powyżej tych cyfr?
2: Powyżej cyfr, jak już Robert wspomniał, mamy po lewej stronie zieloną słuchawkę, po prawej czerwoną, a nad tymi słuchawkami mamy właśnie wychodzenie z głębi menu. Jak jesteśmy głębiej, to możemy się wycofać o poziom wyżej.
1: Czyli mamy fizyczny klawisz back.
3: Tak.
2: No, można to tak nazwać. Tudzieżby przy dłuższym przytrzymaniu, bo ten telefon ma też funkcje przypisane do tych klawiszy, których chyba się nie da zmienić, a przynajmniej ja nie zauważyłem. I tak, przytrzymując zieloną słuchawkę dłużej, uruchamia nam się wywoływanie głosowe Google. Natomiast przytrzymując klawisz cofania, czyli ten nad zieloną słuchawką, możemy sobie wejść do panelu ostatnio uruchomionych aplikacji.
1: Okej.
2: Czerwoną słuchawką się go wyłącza, czyli tam, czyli mamy tam to menu uruchom, ponownie wyłącz i tak dalej. Mhm.
3: Tryb samolotowy.
2: Tryb samolotowy, tak. To takie, to szybkie menu mamy.
1: Dobrze.
2: No i nad tym mamy ten przycisk C. I to można by powiedzieć, jest cała klawiatura z przodu.
3: No i jeszcze mamy joystick.
1: A gdzie jest joystick? A gdzie jest, słuchajcie, przycisk Home?
2: Przycisku home jako takiego nie ma. To jest dokładnie przycisk, to jest przycisk, który został zastąpiony właśnie przez ten przycisk nad zieloną słuchawką. Bo tak jak mówię, możemy się cofać, aż usłyszymy home, czyli domyślnie znajdziemy się na ekranie głównym. I teraz mówię, tak jak powiedziałem, przytrzymując ten przycisk dłużej, otworzy nam się, może to pokażę. Wejdę na przykład do aplikacji. Jestem w aplikacjach i teraz przyciskając ten przycisk raz, wyszedłem już, powinien powiedzieć home, ale nie powiedział, nie wiem dlaczego. Coś się TalkBack, że tak powiem, zbuntował, nie chciał, ale jesteśmy na głównym ekranie. I teraz, jak ja ten przycisk przytrzymam,
4: przegląd.
2: I tu mam ostatnio uruchomione aplikacje. Teraz po bokach mamy usuwanie tych aplikacji pojedynczych. Albo możemy
3: clear all,
2: wyłączyć wszystkie naraz.
1: Ale słuchajcie, jeżeli na przykład włączenie, powiedzmy, TalkBacka albo wyłączenie, mamy trzykrotne wciśnięcie home'a, to co, to tu się nie da tego zrobić
2: nie,
1: w ten sposób?
2: Nie, tu się nie da. Tutaj mamy, no na szczęście TalkBack jest rozwijany, dzięki Bogu, jakoś tam powoli, bo powoli, ale coś tam z nim robią. Ja używam Shine'a, ale w tej chwili na poczet tego spotkania uruchomiłem TalkBacka i TalkBack ma w swoim menu taką funkcję, taką opcję jak przycisk szybkiego dostępu, czy jakoś tak to się nazywa, i w momencie, kiedy nam telefon nie chce zagadać od razu, przyciskamy dwa przyciski góra-dół od głośności i wtedy uruchamia nam się ten tryb ułatwień dostępu. W TalkBacku są dwa sposoby na takie uruchomienie. Bądź to właśnie w ten sposób, jak powiedziałem, bądź to w sposób inny, który używam na innym telefonie, czyli po włączeniu telefonu, jeśli nam się telefon nie odezwie, stukamy dwoma palcami, przy czym drugie stuknięcie jest z przytrzymaniem, trzymamy kilka sekund i osiągamy ten sam efekt, czyli nam się TalkBack odezwie z tymi ułatwieniami. I on będzie działał, bo to nie jest z kolei włączenie TalkBacka na stałe, żeby nie było. To jest tylko na ten czas, więc musimy TalkBacka sobie włączyć osobno. Jak on już nam gada, no to musimy wejść do tych ustawień, do tego ułatwienia dostępu TalkBack i tam go włączyć.
1: I żeby tam to wszystko
2: to jest
1: działało.
2: Tylko na ten czas.
1: Zastanawiam się. Tak,
3: znaczy, ja powiem a propos tych klawiszy głośności, trzeba przycisnąć naraz dwa klawisze głośności,
2: tak, naraz,
3: i przytrzymać.
2: To co powiedziałem.
3: I przytrzymać.
2: Tak. I przytrzymać parę kilka sekund.
3: Tak. Żeby to zadziałało.
2: I to faktycznie
1: klawisze głośności są z boku, jak rozumiem, gdzieś, tak?
3: Tak.
2: Tak, po prawej stronie.
3: Tak, normalnie jak w androidowym telefonie. Mhm. I jeszcze jest jeden klawisz koło tych klawiszy
2: głośności. Do blokady ekranu.
3: Ale nie tylko. Bo
2: nie tylko, ja zaraz o tym powiem. Tak, ja zaraz o tym powiem, bo on jest żeby z niego skorzystać, to nie jest tak, tak prosto, bo telefon, który dostajemy do ręki, pod tym klawiszem może nas poinformować tylko, i to po angielsku, ja nawet nie zwróciłem uwagi, prawdę mówiąc, przyznam się bez bicia, co on tam do mnie gada, ale coś po angielsku, że czegoś tam nie ma. W tym przypadku chodzi najprawdopodobniej, jak się domyślam, o to, że nie ma zapisanych numerów, które tam są potrzebne, żeby były. Chodzi o to, że ten przycisk służy do SOS tak zwanego.
1: Aha. Jest do tego aplikacja osobna.
2: SOS jest, tak, jest do tego osobna aplikacja i niektóre telefony mają, ja nie pamiętam jak to się nazywa w innych telefonach, to są tak zwane szybkie kontakty, do kogo zadzwonić. Tylko, że jak...
3: Emergency tak zwane, bezpieczeństwo, tak, tak. Kontakty bezpieczeństwa.
2: Ale tutaj chodzi też jeszcze o coś innego, bo powiedzmy w tych telefonach innych niż Land Rover mamy takie, taką wyszczególnioną grupę w wiadomościach, do których możemy, do której to grupy możemy dodać jakieś tam numery, nie wiem, mamy ojca kogoś tam, i niektóre telefony mają zrobione to tak, że te numery pokazują nam się na wyświetlaczu, jeśli to zaznaczymy, na wierzchu. Więc jak nam się coś stanie i ktoś znajdzie u nas telefon i go, powiedzmy, jakoś tam odblokuje, to zobaczy, że te numery mu się na dzień dobry wyświetlą na wyświetlaczu. Ale to są tylko numery, pod które można zadzwonić samemu. Natomiast tutaj sytuacja wygląda tak, że wchodzimy w SOS, w aplikację SOS. Ja to za chwilę pokażę i tam możemy zdefiniować do 5 numerów i teraz możemy wybrać sobie, co chcemy, żeby pod ten numer, pod tym numerem, pod, co, by, co, się, co chcemy, żeby się stało pod tymi numerami, o, w ten sposób. Więc telefon może zadzwonić pod jeden z tych 5 numerów w zależności po kolei. Tak jak tutaj kiedyś prezentowaliśmy ten telefon stacjonarny mówiący, tam też była taka funkcja i on też podobnie działa jak właśnie w tamtym telefonie, nie pamiętam modelu w tej chwili, co to było, może Robercie pamiętasz?
3: To był Maxcom to, mówiący, o, taki,
2: dziękuję,
3: tak, zapomniałem jaki.
2: Tak, w Maxcomie właśnie była taka funkcja i on wysyłał SOS, taki sygnał, jak się dodzwonił gdzieś, ktoś podnosił słuchawkę, on wysyłał sygnał SOS i tyle. I już tam ktoś wiedział, że coś się dzieje. Tutaj w tym telefonie jest tak, że możemy też wysłać taki sygnał, bo możemy sobie to wybrać, albo możemy wysłać SMS-a i w SMS-ie jest help napisane, nie spolszczono tego, więc help, a pod spodem mamy szerokość i długość geograficzną naszego położenia.
1: Czyli nasze współrzędne.
2: GPS, współrzędne GPS. I na tej podstawie może nas ktoś zlokalizować. I mamy w ten sposób to rozwiązane, że jeśli jakiś numer pierwszy, powiedzmy, mamy 5 zaprogramowanych, pierwszy nie odpowiada, no to

0: jakieś przyciski mamy z boku, bo już wiemy o głośności, wiemy o blokadzie, co też nie jest typowe dla wszystkich telefonów z Androidem, to tak jeszcze, przecież telefony LG na przykład mają to na spodniej ściance. To też to nie jest do końca tak, że wszystkie tak, mają z boku.
1: Z tym, że tutaj jeszcze jest jedna rzecz, która mnie trochę irytuje w tym telefonie, muszę powiedzieć. Nieraz, bo pamiętam, że były telefony, które, chyba Nokia nawet, w których, chyba teraz, nie wiem, chyba we wszystkich się to już ustawia, ale czasami było tak, że jak się kupowało taką Nokię w sklepie, no to funkcja blokady klawiatury automatycznej była wyłączona i czasami było tak, że mając telefon w kieszeni, a w tej kieszeni jeszcze były klucze, nie wiem, cokolwiek, to czasami ten telefon potrafił gdzieś zadzwonić, bo się kluczami czy czymś tam w kieszeni nacisnęło.
0: No tak.
1: I on dzwonił albo pod pierwszy numer, albo coś.
0: Albo pod ostatni ten telefon ma jedną... wywołany, na przykład, z historii.
1: Dokładnie. I ten telefon ma właśnie podobnie irytującą rzecz, ponieważ odblokowanie ekranu tutaj działa na dwa sposoby. Albo tym przyciskiem z boku, naciskając go raz, albo naciskając raz czerwoną słuchawkę. Ten sposób też się go odblokuje. Więc no, istnieje takie niebezpieczeństwo, jak właśnie w tamtych Nokiach, że można gdzieś zadzwonić niechcący. No ale to powiedzmy jest taki mankamencik, który da się jeszcze jakoś wytrzymać. Najwyżej telefon będzie musiał być w kieszeni, w której nic nie ma. I tyle.
0: Jasne. Czyli co? Czyli to są wszystkie przyciski?
1: To są wszystkie przyciski, które ten telefon posiada.
0: A PMR-ka nie ma jakiegoś swojego własnego guzika? To
1: nie.
0: Nośnej?
1: Jak chcesz nośną w PMR-ce odpalić, to przyciskasz w joysticku środkowy przycisk.
0: A, w ten sposób to zrobili. Okej.
1: Okay. Przytrzymujesz go dłużej i wtedy się to dzieje.
0: Rozumiem.
2: Przy czym to jeszcze jest inaczej. W momencie, gdy dostaniemy telefon od pana Stereolega, no telefon nam się ozwie, ale ta PMR-ka jest wyłączona. Ona jest wyłączona w aplikacjach. W aplikacjach jest taka aplikacja TOK i ona jest po prostu wyłączona. Jak wyłączymy tą aplikację, to wtedy nam ten środkowy, ten joystick dłużej przytrzymany, on nie działa, może być do czego innego w ogóle. Możemy sobie go do czego innego użyć. Więc musimy to sobie włączyć. I wtedy, jak włączymy tą aplikację TOK, to w tym momencie po prostu z aplikacji...
1: Będzie tam nośna po prostu.
2: Będzie dopiero wtedy to działało. Wtedy on będzie zdolny odbierać i tak.

0: telefon jest czysty, jak łza.
1: Tak.
0: Co to znaczy? Że jeżeli go wyresetujemy do ustawień fabrycznych, to nie odezwie nam się żaden talkback i nic z tych rzeczy. Ponieważ no, telefon jest czysty, tak? Musimy wszystko, że tak powiem, zainstalować.
1: Tam powiedzmy,
2: ale czekajcie,
1: szczerze,
2: czekajcie. Moment. Czy to znaczy, że w telefonie, kiedy go resetujemy do ustawień fabrycznych, bo to jest ważne, czy to znaczy, że nie ma tam talkbacka?
0: Nie ma.
1: Nie ma tam nic, nawet sklepu.
2: Okej, okay, to jest ważne, to jest ważne i powiem szczerze, to jest dla mnie duży minus, bo w tym momencie, no okej, okay, ja rozumiem, my dostajemy ten telefon przystosowany do naszych potrzeb, to się bardzo chwali i to się cieszy i to wzbudza radość. Natomiast no, sytuacja czasem jest taka, że ten telefon mamy potrzebę zresetować do ustawień fabrycznych. I wtedy mamy problem. I to, tak.
0: I
2: to jest problem
0: ważny.
1: I mamy problem, tak, bo on nam się...
0: Dlatego informujemy.

0: Tak.
1: Tak, on nam się resetuje do ustawień fabrycznych, a w tym momencie pojawia nam się bodajże albo język chiński, albo rosyjski na wyświetlaczu. Nie ma polskiego w ogóle. Mamy tylko angielski i pozostałe języki. Polskiego tam w ogóle nie ma, więc trzeba sobie wszystko doinstalowywać jeszcze raz od początku.
2: Nie. Polski język jest, bez przesady, natomiast trzeba sobie doinstalować Google Play i tak dalej, ale polski język jest. Dlatego, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że przy okazji kupna tego telefonu miałem do wyboru jeszcze zakup telefonu Samsung Galaxy Folder 2, też z klawiaturą i z Androidem, na którym to w ogóle nie było języka polskiego.
1: Aha, tutaj to ten mi się język pomylił polski z tamtym jest. Telefonem.
0: Okej, okay, moje tak, pytanie
2: także,
0: jest...
2: Nie straszmy aż tak.
0: Moje pytanie jest tu takie, jest. To czy my w takim razie mamy jakąś możliwość w ogóle, żeby sami sobie ten telefon po takim resecie przystosować do własnych potrzeb, jakoś za pomocą, nie wiem, czy jakiegoś oprogramowania komputerowego, czy w inny sposób, czy jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na osobę widzącą?
1: W tym przypadku jesteśmy zdani chyba tylko na osobę widzącą, no, niestety. Widzącą.
2: Tak jak chociaż... w przypadku dawnych Androidów, tych 2 i 3, no i nawet 4 Androida, tak?
1: Tak, 4 też.
2: Także, także niestety.
1: Chociaż 4 po aktualizacji TalkBacka już po stuknięciu dwoma palcami, ale to też trzeba zrobić umiejętnie, to nie jest tak, że ja sobie stuknę i mam. No trzeba odpowiednio te palce ułożyć, żeby nimi stuknąć dwoma naraz. To nam się odezwie jakoś tam. I to nie po polsku, tylko chyba po angielsku nam się odzywa.
0: Teraz
1: ale to
0: też,
1: już jest mniejsze zło.
0: Teraz też ważna informacja. Telefon jest, jak dobrze pamiętam, zrutowany, prawda?
1: Tak, tak. Jest zrutowany. Tylko, że jest zrutowany rootem, powiedzmy... No mi nieznanym, nie wiem, próbowaliśmy tutaj ogarnąć sprawę z Pawłem Masarczykiem, ale też nam się nie udało. I tak naprawdę sam fakt, że on jest zrutowany, to jeszcze nic nie znaczy, bo wielu rzeczy nam się na nim pomimo to nie udało zrobić, bo nie znamy tego roota po prostu. Znaczy, nie wiadomo, czym to jest w ogóle
0: zrobione. To jest też kwestia tego, że ja o tym mówię dlatego, że takie zrutowanie telefonu niesie za sobą pewne konsekwencje. Mianowicie na przykład oczywiście. Nie działa Google Pay, to jest jedna
1: dokładnie
0: rzecz.
1: Chciałem to powiedzieć.
0: I
1: właśnie.
0: Prawdopodobnie mogą nie działać różnego rodzaju aplikacje bankowe, bo
1: dokładnie.
0: Część aplikacji bankowych po prostu z zasady nie działa na zrutowanych telefonach. Tam coś się da zrobić, ja nie jestem specjalistą od Androida, ja używam iOS-a i to bez jailbreaka, więc tu się nie chcę jakoś zbytnio rozwodzić nad tematem. Ponoć można zrobić jakoś tak, żeby te nawet zrutowane telefony obsługiwały te aplikacje bankowe, tam coś trzeba dodać w Google, jakiś certyfikat, czy
1: jakaś rejestracja
0: telefon
1: jest
0: tak,
1: w Google,
0: do zaufanych i tak dalej. Jest to ponoć jakoś możliwe, ja się nie znam, nie wiem, czy ktoś z was jest w stanie coś więcej o tym?
1: Ja właśnie ze względu na ten Google Pay poprosiłem Pawła Masarczyka, żebyśmy coś zadziałali, no ale no zainstalowaliśmy jakiegoś innego roota, który powiem szczerze, się nie chciał do końca zainstalować, bo stwierdził, że już jest zrutowany i niestety nie udało się. No i aha. Paweł nie wie, czym to jest zrobione, że się nie da. Root po prostu, którego użyliśmy, stwierdził, że on już jest zrutowany, więc nic tu po nim.
0: I koniec zabawy. No to jest też ważna rzecz, jeżeli ktoś korzysta z bankowości mobilnej, a jego aplikacja, a właściwie aplikacja jego banku nie działa na telefonach z rootem, no to może mieć problem, więc to...
1: Ja od tego zacząłem, bo no. Google Pay to jest dla mnie dość istotna aplikacja i zacząłem jej używać, mając Huawei'a, który pamiętnego Tyflo podcastu się wziął, był i zbuntował, jak pamiętacie. Tam używałem Google Pay'a, no i mówię, no Google Pay, no to podstawa, tak? Idę do sklepu, nie muszę wziąć karty, mam telefon, fajnie jest. No ale w momencie, kiedy dodałem próbowałem dodać płatność, on mi wyświetlił, że I'm sorry, bo telefon jest zrutowany i nic. nie będzie z tego, no to stwierdziłem, no fajnie, no i do Pawła się zwróciłem.
0: Fajnie było, ale polecił. Już nie jest.
1: Fajnie było. Tak. Google Pay ja mam, ale bezużytecznego na tym telefonie.
0: No właśnie, bo sama aplikacja jest, oczywiście, tylko
1: się
0: później.
1: Się zainstaluje.
0: Jak przychodzi co tak, do czego, to są problemy. Jasne. To
1: niespodzianka przy kasie.
0: Dobrze, to teraz moje kolejne pytanie, bo tu wspomniał Robert, zdaje się, że w zestawie nam przychodzi śrubokręt. No i co z tym śrubokrętem?
1: Tak. Śrubokręt. Śrubokręt służy do tego, żeby ten telefon, mówiąc kolokwialnie, rozebrać. Odkręca się cztery śruby z tyłu, taka klapka jest. Pod tą klapką mamy dopiero baterię, a pod bateriami mamy te dwie karty SIM.
2: I wejście na kartę pamięci.
1: Tak, i wejście na kartę pamięci też pod tymi bateriami. To wszystko jest tam schowane pewnie z powodu tej wodoszczelności. Aha, telefon daje radę, jak chodzi o wodoszczelność, do 4 metrów, to się dowiedziałem.
0: Krzysztofie, ja od razu zapytam, te baterie, to znaczy, że tam jest więcej niż jedna, czy po prostu tak ci się powiedziało?
1: No mówię o pakiecie, nie, no mówię o pakiecie, to jest taki pakiet jak właśnie w Samsungach czy coś.
0: Mhm. Czyli taka płaska bateria, tak po prostu?
1: Potocznie, tak, no dokładnie, bo to nie jest akumulator, no bo przesadzę, jak powiem akumulator, takie pudełeczko, tak, taki pakiecik. Mhm. Plastikowy, jak w Nokiach właśnie E52 mniej więcej, można by porównać, tylko że trochę grubszy. I trochę węższy.
0: Jasne.
1: Wracając do tematu, więc pod tym pakiecikiem mamy właśnie dwie karty SIM nano, żeby nie było.
2: Mikro!
1: Nie, bo wyjąłem to z mojego Huawei'a, a tam jest ta najmniejsza.
2: To także tutaj specyfikacja twierdzi, że jest mikro, ale dobrze.
1: No nie. I mamy właśnie gniazdo do karty tej rozszerzenia pamięci, bo ten telefon wbrew pozorom nie ma aż tylu pamięci, ile by się chciało, ale chyba on obsługuje do albo 32, albo do 64.
2: Do 64. Do 64,
1: bo już teraz nie pamiętam.
2: Tak, karty, więc...
1: No i tyle, co tam można pod tym...
0: Czy montaż kart SIM jest problematyczny? Bo w niektórych telefonach to się trzeba trochę jednak nagimnastykować, jak
1: powiem
0: to tu
1: tak,
0: wygląda.
1: Pojęcie względne, ponieważ wszystko zależy od tego, jaki kto jest zręczny. Zwłaszcza jak chodzi o karty, które ktoś na przykład używał w innych telefonach, tak jak ja, i musi użyć adapteru. Bo ja na przykład w moim przypadku zgubiłem tą ramkę, z której została ta karta wyłamana i nie wiem, gdzie ona jest, ale nakupiłem sobie tych adapterów do kart SIM różnej wielkości. No i powiem szczerze, że zabawa jest, dlatego że bardzo łatwo jest przy zamykaniu karty w slocie ją po prostu z tego adapteru wysunąć.
0: No ale czekaj, Krzysztofie, ale momencik, bo ty mówiłeś, że karta jest nano SIM, czyli jest ta najmniejsza, to nie jest ci potrzebny żaden adapter przecież.
2: Dokładnie.
1: Poczekaj.
0: No to...
1: A nie, dobrze, przepraszam.
2: To dobrze mówiłem, że mikro.
0: No.
1: Okej, okay. Dobrze, bo mnie się jak zwykle pomyliło z telefonami. No dobrze.
0: Także, okay. Proszę Państwa, mikro SIM, nie na
2: mikro.
1: Mikro
2: jak mikropuszek.
0: Okej.
1: Okay. Mikropuszek. Okej, no dobrze, no mikro. Chociaż dawno tego nie robiłem, więc zapomniałem w sumie. Karta włożona leży, tam karty powłożone są obie, bo mam akurat dwa numery. A dlaczego wziąłem telefon od Roberta? Ponieważ no, nie chciałem nosić dwóch telefonów naraz, więc...
0: No tak, Dual SIM ma swoje zalety, bez wątpienia. Ohoho.
1: Tak jest.
0: To nie był Land Rover.
2: Nie, to była seria telefonów stacjonarnych.
0: Dokładnie.
1: Land Rover ma ładniejsze dźwięki. Było zresztą słychać, jak dzwonił ktoś tu. W każdym razie dobrze, mikro, już niech tak będzie. I tak jak mówię, no trzeba się trochę nagimnastykować z tymi kartami, bo założenie tej karty do slotu nie jest proste, chociaż na pozór jest proste. No bo jak ktoś ma kartę wyłamaną, to po prostu ją przykłada do blaszki, która tam jest. A szkoda, że jest to w ten sposób wykonane, bo niektóre telefony miały wsuwane te karty, a to jest tylko taka przykładana. No i zamykamy, przesuwamy to delikatnie do przodu i karta siedzi. W przypadku karty, która jest w adapterze, no trzeba się trochę nagimnastykować.
2: Bo więc... dodajmy, te sloty mają takie drzwiczki.
1: Takie drzwiczki, no to właśnie te blaszki, które mają stare telefony mniej więcej.
2: No bo niektóre mają, na przykład LG nie ma tych drzwiczek i tam...
0: Po prostu te karty się wsuwa.
2: Uszkodzić slot.
1: Wsuwa się tak. pod
0: A to są drzwiczki.
2: To są drzwiczki i uważam, że jest lepiej.
0: Lepiej, tak. Ale to może zdecydowanie lepiej. Ale czy można tę kartę włożyć źle?
1: Można. Potwierdzam, bo już przy wkładaniu pierwszym razem zdarzyło mi się. Można. I teraz trzeba bardzo mieć wyczulone palce, bo ten telefon, jak w niewielu telefonach sytuacja wygląda tutaj tak, że karta, jak wiemy, ma wycięcie takie na narożniku, prawda, z jednej strony. I w telefonie jest odpowiednik tego nacięcia, ale w Land Roverze ten odpowiednik jest tak naprawdę mikro. Ja miałem problem, żeby to wyczuć, w którą stronę ta karta ma być. I dwa razy udało mi się ją włożyć źle. Wprawdzie zamknęło się to,
0: ale telefon system nie załapał karty, nie? Oczywiście.
1: Ja mówię, kurczę, no co jest, no przecież karta siedzi, dobra, wszystko jest. Ale się okazuje, że nie. No i właśnie, tutaj jest problem z tym wycięciem. No ale to przy dobrych wiatrach da się z tym też uporać. Ja zakładałem kartę 10 minut, gdzie normalnie to powinno zająć, nie wiem, minutę.
0: No ale za drugim razem to przypuszczam, że już byś wiedział, w którą stronę skierować to wycięcie. No, i po prostu tylko wystarczy wsunąć kartę, zasunąć drzwiczki i będzie działało.
1: Z drugą kartą było prościej, bo tam nie musiałem używać adapteru, bo miałem akurat po Samsungu, więc tam już było gotowy wymiar. No więc z tą drugą kartą poszło bez problemu, ale w jednej mam adapter, więc tu trochę się natrudziłem.
0: To teraz będzie takie moje pytanie kolejne, w sumie powinienem je zadać nieco wcześniej, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze dotrwali do tego momentu. Jak ten telefon się właściwie włącza?
1: A to ja już mówiłem na początku. Czerwoną słuchawką, gdzie nam się pojawia to całe menu.
0: To mówiłeś o wyłączaniu. Czyli włącza się go identycznie, tak? Też czerwoną słuchawką.
1: Identycznie, przytrzymując tą czerwoną słuchawkę. Analogicznie, bo no, najczęściej chyba telefony, mi się wydaje, jak do tej pory telefony, które ja miałem w ręce, to włączanie, wyłączanie...
0: Zawsze tak samo, oczywiście.
1: Tym samym przycisku.
0: Natomiast no ja wolałem zapytać, bo to wiadomo, to jest urządzenie, które w naszym kraju nie jest dystrybuowane, może jakoś inaczej to...
1: Aczkolwiek powiem szczerze, Michale, że jak dostałem go do ręki, wyciągnąłem z pudełka, to sam się zastanawiałem, jak się to włącza.
0: Dlatego zapytałem.
1: Bo naciskałem na logikę. Mhm. Tak? Jeśli najczęściej telefony wyłącza się tym samym przyciskiem, który służy do blokowania ekranu.
0: Tak.
1: W Androidach przynajmniej. A tutaj niespodzianka mnie spotkała, bo ja trzymam ten przycisk, trzymam. Kurczę, baterie się wyczerpały, czy co? Nie. Nie działa. No to zacząłem wszystko przytrzymywać po parę sekund.
0: I w końcu zadziałało.
1: Aż w końcu trafiłem.
0: Czy fakt włączenia, albo tego, że w końcu trafiliśmy na dobry przycisk, potwierdzany jest na przykład jakąś wibracją, czy to tak nie działa?
1: Tak.
0: Aha.
1: Tak, potwierdzane jest wibracją przy wyłączaniu i przy włączaniu telefonu, z tym, że nie mamy poza wibracją żadnego dźwięku, tak jak niektóre telefony mają jakieś plumkadła pouruchamiane na start. Ten ma tylko wibrację. No i jak mamy już przystosowany telefon, przyjdzie do nas z już udźwiękowieniem, no to generalnie talkback nam się odzywa na dzień dobry. więc tutaj nie musimy się martwić. Ale tak, wibracja jest na dzień dobry i na do widzenia, także tutaj możemy zaobserwować kiedy. Minusem tego telefonu jest jeszcze jedna rzecz, no może minusem, no powiedzmy, że takim małym minusem. Fakt, że on się, ja się śmieję, że on się odpala jak Windows, strasznie powoli. Jak gość się włączy ze stanu takiego właśnie od początku, to naprawdę trzeba się naczekać. Ten telefon się, nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale mniej więcej z minutę troszeczkę ponad się odpala.
0: O, to faktycznie
1: żeby
0: długo.
1: Kod PIN, żeby kod PIN się wyświetlił.
0: Właśnie, skoro tak jesteśmy długo, już przy kodzie długo. PIN, ja pamiętam do dziś audycję, jaką wspólnie z Robertem robiliśmy na temat LG One Smarta i problemów, jakie tam wynikały z wprowadzeniem, kodu PIN. Jak to wygląda w przypadku Land Rovera? Czy to się robi bez problemu na Shine i na Talkbacku? Czy tu trzeba też znowu jakiś sztuczek, że z tym zadziała, z tym nie zadziała? Jak to jest?
1: Ja może... Bo kod mój akurat, nie sądzę, żeby karta wpadła w ręce jakichś moich słuchaczy obecnych bądź przyszłych, więc ja mogę to spokojnie zademonstrować. Ja ten telefon wyłączę. Dobra, damy reboot.
0: I jak widać, pewne rzeczy są nieprzetłumaczone.
1: Nieprzetłumaczone. I teraz...
2: Ja mogę
1: potwierdzić. I teraz uwaga. Telefon się włącza. Liczcie, start.
0: Czekamy.
1: Na razie mamy ciemny wyświetlacz. Nic się nie dzieje.
0: Czy wizualnie jakoś, jeżeli ktoś posługuje się chociażby resztkami wzroku, da się jakoś odgadnąć, czy telefon...
1: Ktoś liczy?
0: ...się włącza, wyłącza? Nie,
1: mamy,
0: nie.
1: Mamy
0: nie
1: logo,
0: szczerze mówiąc.
1: Land Rovera.
0: Logo się pojawia, tak?
1: Tak, teraz mamy napis Land Rover.
0: Okej.
1: Okay. Czekamy dalej.
0: No to sobie czekamy cierpliwie. Żadnych cięć nie będziemy tu
1: żadnych
0: robić.
1: Żadnych cięć, żeby nie było.
0: Nie będziemy tu tak robić, żebyście mieli okazję się przekonać, jak to długo trwa. Albo krótko, no bo to
1: nadal mamy napis Land Rover.
2: Znaczy... Ja mogę powiedzieć...
0: O, jest. Chyba.
1: I jeszcze, ale jeszcze nie mam kodu PIN.
0: Ale dźwięk się odezwał.
2: Ale ten
0: jakiś
2: dźwięk skądś on jest?
1: Dźwięk się odezwał, dlatego że powiadomienia mam włączone.
0: Aha.
1: I to przyszły powiadomienia na dzień dobry. I teraz mamy dopiero kod PIN. I kod PIN możemy spokojnie z klawiatury sobie wpisać. I teraz, żeby nie było tak łatwo, to nie zatwierdzimy go z klawiatury. Musimy z klawiatury dotykowej.
0: Czyli joysticka nie da się użyć na przykład po prostu go wciskając. To tak nie zadziała. Albo jakąś tam słuchawkę którąś.
1: A... Niestety. Teraz muszę odblokować drugą kartę.
0: O.
1: No kto tam?
0: Powiadomienia przychodzą.
1: No, i już mamy odblokowany
0: Shine
1: telefon.
0: Plus to swoją drogą, taka moja refleksja.
1: To jest
0: bierze,
1: to akurat...
0: Czy to talkback?
1: To jest talkback.
0: Ale jakieś tam dźwięki rodem z voiceovera się pojawiły prawie, że więc myślałem, że to Shine Plus.
1: Bo to jest Audex, Michale.
0: Aha, to co to jest, możesz powiedzieć?
1: To jest Audex, to jest zupełnie inna aplikacja, która służy do... Ja słyszałem, że od naszego kolegi Pawła Masarczyka, że Audex próbuje zrobić screen readera w ogóle. Znaczy z Audexa próbują zrobić screen readera. Na razie są to dźwięki, jest tam kilka schematów dźwiękowych, między innymi jest schemat, który się nazywa VoiceOver. I to jest właśnie to.
0: Okej, okay, myślałem, że to Shine Plus, właśnie... bo Shine Plus bierze dźwięki naprawdę z różnych dziwnych źródeł. Tam coś z NVDA jest, z Windowsa, więc tak, więc no, tak pomyślałem.
2: Natomiast jest, ja jeszcze jedno, bo chciałem usprawiedliwić ten telefon troszeczkę. Ponieważ Audex jest aplikacją, która się uruchamia w tle razem z telefonem. I te wszystkie aplikacje jednak wydłużają start tego telefonu, żeby nie było.
1: Pewnie tak, tak, ale to,
0: ale to
1: Audex
0: od razu
1: nie
0: zapytam.
1: Ma nic
0: ja od razu zapytam, tego. Czy Audex to jest aplikacja, którą dostajemy w pakiecie już od razu, czy to po
1: nie,
0: prostu
1: nie, nie,
0: ty,
1: Krzysztof, nie, to jest nie. W sklepie.
0: Okej.
2: Okay. Nie, Google. To jest ze sklepu. Okay. Ale za darmo.
1: Za darmo, jasne. Tak. Można sobie ją pobrać.
2: Ale tak nie, mówiłem, nie, no, ona nie jest zainstalowana. Zainstalowany kolega... jest tylko TalkBack. TalkBack jest zainstalowany i coś, co się nazywa Button Streamapper, co można używać albo nie, czyli żeby przemapować sobie klawiaturę tą fizyczną na różne...
1: Pod siebie po prostu.
2: Pod siebie, bo można to zrobić. Tą aplikacją Button Streamapper. No i co jest jeszcze w głównym... jak się podłączy telefon komputerkiem, to w głównym katalogu mamy coś, co się nazywa Land Rover Apps, taki folder, i tam mamy troszkę podcastów w języku rosyjskim, audio i spis, znaczy i oprogramowanie, które
1: tak,
2: możemy sobie użyć do backupu, tak, na przykład, znaczy tak jakby katalog z backupem oprogramowania, coś takiego.
1: Ja powiem jeszcze jedną rzecz dość istotną, mianowicie jeśli ze sklepu Google Play ściągniemy sobie aplikację Land Rovera, to ktoś, kto posiada samochód Land Rovera, może za pomocą tego telefonu sterować pewnymi funkcjami tego samochodu, czyli włączyć, wyłączyć światła, alarm sobie uruchomić albo go zdeaktywować, no wycieraczki różne, no jedyne co to tam biegów nie można przełączać, odpalić samochód nim też można, także z tą aplikacją Land Rovera da się połączyć z samochodem, łączymy się Bluetoothem i wtedy te wszystkie funkcje nam działają.
0: Rozumiem.
1: To tak na marginesie dla kierowców, jakby ktoś słuchał z kierowców niewidomych.
0: No tak, to się nie, no słuchajcie, no to się czasem zdarza, że osoba, która jest niewidoma w papierach, ale ma na przykład prawo jazdy, no to już takie kwiatki w historii orzecznictwa miały miejsce, więc...
2: O, i mają miejsce.
0: I mają miejsce, więc...
1: I mają miejsce.
0: Więc wcale to tak pół żartem, pół serio, ale może i rzeczywiście ktoś się wśród naszych słuchaczy znajduje, kto jest w takiej sytuacji. Okej, okay. Dobrze.
1: W każdym razie, no telefon jest kompatybilny z samochodami Land Rovera.
0: Land Rovera, jasne. To teraz może, Krzysztofie, coś byś zademonstrował naszym słuchaczom z praktyki używania
1: z praktyki
0: tego telefonu.
1: Jasne. Tak, TOK. To jest ta właśnie PMR-ka. Tak jak powiedziałem, nie będę demonstrował szumu tego, bo potem jest to trudno, żeby to wyłączyć za pomocą, że tak powiem, po niewidomemu, dlatego że w momencie, kiedy ta PMR-ka szumi, TalkBack ani żaden inny screen reader nie ma się jakby prawa, nie ma się jak przebić.
0: Czyli lepiej tego nie aktywować.
1: Wyłączane. Lepiej, żeby to zostało na Squelchu, tak jak jest, na tym całym SQL, bo to zaczyna szumieć, kiedy SQL ustawimy sobie w ustawieniach tego toka na zero. To się przydaje, ale to się przydaje osobom widzącym. Ja raz to zrobiłem i potem chodziłem za ludźmi, którzy widzą, i prosiłem o pomoc, żeby tego Squelcha mi po prostu przesunęli. No nie dało rady, no bez gadacza ani rusz, tak? W tym momencie. Dobrze. Mamy tutaj odpalony ten... Ja podgłoszę może ten telefon. Żeby było lepiej słychać. O. Ten wolum to się tyczy krótkofalówki, nie telefonu, więc...
0: Jasne.
1: I mamy tak.
3: Hot to call.
1: Hot to call. Czyli wiadomo, tak?
0: Trzymaj,
1: gorące,
0: żeby mówić.
1: Połączenie.
0: Nie, hold. Hold. Tak. To trzymaj, żeby mówić.
1: Aha, hold. Dobrze, hold.
3: Hot to call.
1: Tak. Czyli tu możemy sobie nośną, jakby ten joystick był czymś zajęty innym też, to możemy tutaj jakby. Bo to jest ta nośna nasza. Aha, ważna rzecz. Krótkofalówka ma 2 waty. Także trochę więcej chyba niż PMR-ka. Także można z tego 2 waty wydusić.
3: BTN volume down, przycisk. BTN CV, przycisk. BTN volume up. Talk, przycisk. Menu.
1: Talk. Talk. To jest przycisk, który nas interesuje. I kiedy klikniemy w ten przycisk, możemy dodać sobie kanały właśnie PMR-kowe. Ja sobie tutaj...
3: Select channel.
1: Wybierz kanał.
3: Custom channels. Add channel. Przycisk.
1: O.
3: Tak. 433.2250. Pole edycji.
1: Mamy wpisaną domyślną częstotliwość, którą możemy zmienić. I w tym momencie pokazała nam się klawiatura ekranowa, ale możemy to również obsłużyć tym razem z klawiatury fizycznej bez problemu. Ja tego nie będę zmieniał, bo ja tutaj niektóre rzeczy mam poustawiane, ale pokażę mniej więcej, jak wygląda sytuacja. SQ to jest właśnie to, o czym mówiłem, ten SQL. Jeśli będzie na 0, będzie nam to szumiało. Tu jest na 2 ustawione, tak jak ja chciałem. Żeby trochę podszumywało, ale żeby nie szumiało, jak się wyjdzie na zewnątrz, bo to różne zakłócenia łapie. Więc... I tu mamy częstotliwość już wprowadzoną.
3: TX.
1: TX.
3: 433.2250.
1: I RX.
3: RX.
1: To jest przesunięcie, jak korzystamy z jakichś przemienników. W tym momencie, także tutaj mamy przesunięcie.
0: Czyli tu mamy jakby 2 częstotliwości, tak? Nadawania i odbierania.
1: Tak, tak. Na jednym, jak naciśniemy tą nośną, to nam się przełączy na częstotliwość TX, puścimy na RX. To jest taki właśnie przeskok. I ten przeskok może być o 12 dB, jak dobrze pamiętam, albo o 24.
3: Pole edycji SQ400TX, 400RX, nie zaznaczono, 25.0K,
1: 25.
3: Opcji.
1: Kilo. Pomyliłem się. Kilo.
3: Zaznaczono.
1: Kiloherce.
3: 12.5K, przycisk opcji GBW, zaznaczono, high, przycisk opcji.
1: Tutaj mamy.
3: Nie zaznaczono, low, przycisk
1: low,
3: opcji.
1: Low, to jest moc. To jest moc. Tutaj ustawiamy, z jaką mocą chcemy wypuścić sygnał od nas.
3: Cover. Pole edycji. Name.
1: Tutaj jest nazwa kanału. Możemy sobie go nazwać, nie wiem, kanał pierwszy, albo nie wiem, jakoś tam inaczej.
3: Add channel.
1: I dodaj kanał. Dodajemy tutaj kanał. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz tutaj jest.
3: Przyjdź wyżej.
1: Tylko czy mi się do niej uda dojść. O, CTCSS. To jest, pewnie Michale też miałeś z tym do czynienia, to jest taki sygnał, który w hercach się ustawia do otwarcia przemiennika.
0: A jest coś takiego, że się zaczyna i kończy wypowiedź tym sygnałem,
1: dokładnie
0: tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Okej.
1: I to jest właśnie do tego. I tutaj wpisujemy częstotliwość, klikamy Add channel i tyle. I później już możemy sobie wybierać ten kanał, klikając właśnie w talk i w miejscu, które nam się pokaże, będziemy mieli nasze ponazywane kanały, tak jak sobie nazwiemy. Klikając w ten kanał, ta PMR-ka w telefonie od razu automatycznie nam się ustawi w te częstotliwości i możemy rozmawiać. Kanałów jest 12, niestety, wbrew temu, co mówił Robert mi kiedyś. Kanałów jest 12, próbowałem więcej, niestety się nie da. można tylko 12. I chyba w PMR-ce też jest 12, jak się nie mylę, tych kanałów. Więcej tam chyba nie ma. Tak jak już Robert wspomniał, od 400 do 470 częstotliwość jest, więc dosyć szeroko to chodzi, jak na tego typu urządzenie. No i cóż, o PMR-ce można by powiedzieć w zasadzie tyle.
3: Confirm document.
1: Wyjdziemy.
0: No dobrze, Krzysztofie, ale myślę, że no PMR-ka fajna rzecz, jako wartość dodana, ale mnie jako potencjalnego użytkownika takiego telefonu interesowałyby takie prozaiczne rzeczy. Na przykład no mamy tę klawiaturę i teraz jak ona nam zadziała w momencie, kiedy jesteśmy po prostu gdziekolwiek w telefonie, mamy sobie otwartą jakąś aplikację. Co się dzieje, jak zaczniemy wciskać klawisze z cyframi? Czy one wywołają nam od razu aplikację z telefon, czy co się stanie?
1: Nie, tutaj mamy tylko, ja zresztą pokażę, wejdę w ustawienia.
3: Ustawienia. Ustawienia.
1: I mamy tylko góra-dół joystick nam działa.
3: Ustawienia. Okay.
1: Tak, to jest joystick w dół, joystick w górę, a tu mogę sobie naciskać i nic się nie dzieje. Co
0: to znaczy, naciskasz teraz co, lewo, prawo, tak?
1: Klawisze cyfrowe, cyfry, tak.
0: A jak wciśniesz joystick, to jest potwierdzenie, czy nie?
3: Użycie danych.
1: Tak, to jest potwierdzenie, ale nie ufałbym temu za bardzo, jeśli chodzi o korzystanie z klawiszy, się stąd wycofam, dlatego że zauważyłem jedną rzecz też na minus tego telefonu, że joystick, jeśli używamy joysticka, to on zawsze się ustawia poniżej tej linijki, która nas interesuje. Czyli na przykład, jeśli mamy od góry, przykładowo, latarkę, a pod spodem mamy tam powiedzmy, nie wiem, talkbacka i pod spodem mamy tam powiedzmy jeszcze, nie wiem, jakieś coś inne, to idąc joystickiem nie mamy tej pewności, że na pewno wylądujemy na talkbacku. Chociaż on powie, że to jest talkback, ale zatwierdzimy latarkę na przykład.
0: Czyli tak lepiej nawigując po lepiej obiektach, to korzystać z ekranu dotykowego mimo wszystko.
1: Z ekranu, tak.
0: Dobrze, to ja zapytam krótko i treściwie. To po co nam właściwie ta klawiatura?
1: Klawiatura nam służy do też kilku rzeczy, między innymi do dzwonienia.
0: W jaki sposób dzwoni się z klawiatury? Możesz pokazać?
1: Dzwonimy w ten sposób, że naciskamy sobie... Inaczej, telefon jak dostajemy, to on już ma ikonkę, ja go pod siebie jakby trochę skonfigurowałem, więc pewnych rzeczy on już nie ma. Natomiast jak dostajemy, jest na... pasku na dole ikonka telefon, ale ten telefon jest też podpięty pod czerwoną słuchawkę, więc możemy ją nacisnąć.
3: Telefon.
1: I jesteśmy w telefonie, tak?
0: I teraz załóżmy, że chcesz do mnie zadzwonić, że nawet nie, wiadomo, no mógłbyś skorzystać z kontaktów, ale to ja ci zaraz podam mój numer telefonu, załóżmy, że chciałbyś go wybrać z klawiatury. 695-918-803.
1: Powoli. 6, 9, 5.
0: Tak. 9, 1, 8.
1: 9, 1, 8.
0: 8, 0, 3.
1: I 8, 0, 3. I wciskam zieloną słuchawkę.
0: Okay.
1: I on teraz się pyta, z jakiej karty ma skorzystać.
0: Aha.
3: SIM-1, karta główna. SIM-2, karta zapasowa.
0: No to wybierz, którą tam chcesz i spróbuj zadzwonić.
3: SIM-1, karta, telefon.
1: Wybrałem.
3: Telefon. Warunkowe przekazywanie połączenia.
1: Ale się nie udało.
3: 591 000.
1: Jeszcze raz.
3: Trwa wybieranie numeru. Połączenie zakończone. 69 591 803.
2: Dlatego, że tam wyszło 69.
0: No to spróbuj jeszcze
3: właśnie
0: raz.
3: Ustawiona na 70%.
1: Jeszcze raz.
2: Natomiast ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. A propos tego, bo tutaj w zależności od tego, jaki sobie damy pulpit, to tak się to zachowuje. Ja mówię, jak mamy domyślny pulpit, nie ma z tym problemu. Ja nie wiem, jaki Krzysiek dał pulpit dla siebie, ja jakie mam, aplikacje tam wrzucił.
1: Mam tą Nova Launcher, więc...
2: I w zależności, jak ją skonfigurował, to jest jeszcze inna kwestia. W każdym razie ja nie miałem tych problemów, że joystick mi lądował nie tam, gdzie trzeba. Tutaj nie było z tym problemu, przynajmniej dla mnie. Tak samo nie miałem problemów z dzwonieniem, ale fakt faktem, że ja telefonowałem z głównej tej aplikacji wbudowanej w telefon. Tak, nie bawiłem się w żadne trufony i w żadne takie, tylko z głównej aplikacji i wtedy rzeczywiście to działa. Ja nie wiem jak tutaj, bo no to co, ja jestem w ogóle zdziwiony, bo on normalnie powinien
0: dużo gada strasznie.
2: Takie tony. Normalnie słuchać DTMF-y, jak się wybiera numer.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą DTMF, no to po prostu takie tony telefoniczne, które wydaje aparat stacjonarny albo nawet i telefony komórkowe, kiedy wybieramy numer. No co, Krzysztofie, to spróbuj może jeszcze raz. No.
1: Dobrze, to może inaczej. Zadzwonię po prostu do znanego operatora wszystkim.
0: Znaczy, no, ale twój numer powinieneś znać, no to wiesz, to spróbuj wybrać.
2: Zadzwoń po prostu z telefonu zbudowanej aplikacji, nie z trufona.
1: No to bym musiał go przełączać na domyślną.
0: Albo tak, nie, albo po prostu trochę... może spróbuj jeszcze raz.
2: Nie, nie musisz, albo spróbuj jeszcze raz.
0: Zobaczmy,
2: albo
0: czy to
2: odpal po prostu
0: działać.
2: Telefon z aplikacji telefon, a nie z trufon.
1: Ja mam podpięty trufon już pod tą klawiaturę. Dobrze, 6...
0: 9, 1, 8, 0, 3
1: i 8, 0, 3. Sprawdźmy. Schowajmy klawiaturkę, żeby nam tutaj nie przeszkadzała. Wersja bez reklam. Michał Dziwisz. Ostatni już od razu mi tutaj. Michał Dziwisz. Godzina 17. Teraz mi pokazał Michał Dziwisz. Wyświetlam ale... elementy od 1 do 2 z 2. Wybierz telefon. Wybrano
0: plus 48 695 mil. No, dobrze. Teoretycznie dzwoni. Czekamy.
2: Znaczy ja mogę powiedzieć, że normalnie w tej wbudowanej aplikacji normalnie słychać, jak wybieramy numer.
0: I zadzwonił.
2: Nie ma z tym problemu.
1: I zadzwonił.
2: Natomiast jakbym i tak miał gadać telefon, jakbym miał numer wybierać, to chyba bym, nie wiem, coś sobie zrobił. Ale to jest inna kwestia, tak? Bo to jest kwestia Androida. To jest tak samo z LG-kiem. Jak dzwonimy z wbudowanej aplikacji w LG-ka, jest wszystko ok. Jak zaczniemy kombinować z trufonami, XDR-erami i innymi takimi, których jest pełno w Androidzie, zaczynają się schodki. To żebyście wiedzieli po prostu. To jest Android.
1: Ja skorzystałem z trufona z jednego powodu. No kolega Michał, tutaj nie wiem, czy pokazywałeś już aplikację na którymś Tyflo podcaście, czy nie. W każdym razie korzystasz z płatnej aplikacji, która blokuje ci numery.
0: Dokładnie. Była pokazywana aplikacja Shuda i Answer.
1: Wbudowana aplikacja w Land Rovera, ta jego oryginalna, niestety nie posiada czarnej listy, więc dlatego zdecydowałem się na trufon, który czarną listę ową tą posiada.
0: Ale poczekaj, bo to jest aplikacja, która ona ma już jakąś zdefiniowaną czarną listę, czy po prostu to jest taka funkcja tej aplikacji, że możesz sobie dodać numer, z którym nie życzysz sobie mieć kontaktu, żeby on po prostu ten numer blokował?
1: Tak, musisz sobie dodawać, po prostu
0: czyli to jest to, co na przykład w iOSie mamy po prostu w systemie te blokowane połączenia.
1: Dokładnie.
0: Bo Should I Answer to jest jeszcze co innego. To jest cała baza numerów, które są numerami różnego rodzaju telemarketerów, instytucji bankowych, jakichś pożyczek, chwilówek, maklerów giełdowych, pseudo i innych takich, którzy po prostu dzwonią i nękają. Więc to jest, to się troszeczkę różni, to od razu chciałem powiedzieć, bo już myślałem, że aplikacja nam oferuje na starcie taką bazę, no to by wtedy było rzeczywiście coś.
1: Nie, to jest taki blacklist, bym powiedział.
0: Jasne.
1: Taki... No i Land Rover tego fabrycznie nie ma w tej swojej aplikacji, stąd właśnie Trufon, którego, który to Trufon też będzie pokazywany, jak się kolega Tomasz, nasz redakcyjny Bilecki, zdecyduje, bo już przymierzaliśmy się do tego Trufona parę razy. No i tyle. No i da się z tego zadzwonić, jak słyszeliście nawet, klawiatury, tylko trzeba trochę uważniej może naciskać.
0: No dobrze, Krzysztofie, no to no moje kolejne pytanie. Krzysztofie, moje kolejne pytanie. To w takim razie, okej, okay, już, wiemy. Już...
1: Da się odebrać.
0: No to dobrze, to zaraz zadzwonimy do kolegi Krzysztofa, bo ja chciałem ci zadać kolejne pytanie z gatunku trudnych, ale to je zadam za moment. Teraz spróbuję do ciebie zadzwonić.
1: Zaczynamy. Dzwonisz, tak.
0: Zadzwoń do Krzysztof Bruzda. Muszę ci w końcu zmienić tę etykietę.
1: iPhone, tak. Chociaż z tymi dźwiękami, które teraz tu posiadam,
0: no właśnie,
1: z Audexa, to dzwoni jak ładnie. Odbieram czy zieloną słuchawką. Dzień dobry, Michale.
0: Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Powinno mnie być słychać.
0: Słychać.
1: Tylko, że nie słychać mnie na antenie.
0: Dokładnie, no słychać cię na antenie telefonu. Z mikrofonu. Musiałbym tu zrobić...
1: Tak, ale musiałbyś wtedy telefon przyłożyć do mikrofonu, żeby nawet, było mnie słychać
0: nie
1: tam.
0: To, nawet nie
2: natomiast
0: to,
2: trzymacie tam połączenie HD Voice.
0: Nie mamy połączenia HD Voice. Nie mamy połączenia HD Voice.
1: Nie, nie mamy teraz HD
0: ale
1: Voice.
0: Ale mamy... O, mogę zrobić tak na szybko. To mogę zrobić...
1: O, a nie. Podłączysz pewnie jakiś kabelek do... telefonu.
0: Tak na bardzo szybko.
1: I teraz już słyszę, że mnie słychać.
0: Tak.
1: Dokładnie, także jestem. I teraz czerwoną słuchawką się rozłączam.
0: O.
1: Było słychać, jak nacisnąłem na pewno przycisk.
0: Dobrze. Krzysztof się rozłączył rzeczywiście, ale mi chodziło jeszcze zanim wpadliśmy na ten pomysł, żeby pokazać wam, drodzy słuchacze, połączenie, to ja miałem taki pomysł trochę inny, bo wiadomo, że ta klawiatura do pisania tekstu no nie jest dla naszego języka polskiego najfortunniejszym rozwiązaniem, ale załóżmy, że ktoś nie chciałby pisać wiadomości SMS z polskimi znakami. Czy jest w stanie, jeśli tak, to gdzie, jak to wygląda?
1: Ja mam klawiaturę, ja używam klawiatury Dragon Swipe i ta klawiatura w tym telefonie niestety nie pozwala na pisanie literek za pomocą klawiatury fizycznej. Natomiast jest wbudowana w telefon klawiatura już w tego Androida. Ona się nazywa Android IS czy coś takiego, czy IS. Jeśli ją wybierzemy jako klawiaturę domyślną, wtedy można pisać bez polskich literek, ale tak jak tu już Robert wspomniał, bez znaków interpunkcyjnych tam nie ma.
2: Tak samo, nie ma kropki, przecinka, zapytań, nic
0: duży, czy jest jakiś duży problem, żebyś to przełączył i żebyś to pokazał, czy to jest gdzieś tam sporo grzebania w systemie?
1: Zaraz spróbujemy. Spróbujemy. Aż to powiadomienia przychodzą.
3: System. Kopia i kasowanie da. Harmonogram. Opcje program. Drukowanie. Ułatwienia dostępu. Ułatwienia dostępu. Przeczytaj na głos.
1: No i teraz.
3: Wybrano. Wybrano. Talkback. Wybrano. Wybrano. Switch. Act. Wybrano. Remap. Button. Wybrano. Audex. Wybrano. True Phone. Wybrano. Napisy. Wybrano. Gesty powiększania. Wybrano. Duży tekst. Wybrano. Tekst o dużym kontekście. Wybrano. Autoobraz. Wybrano. Wypowiadaj. Wybrano. Skrót ułatwień. Wybrano. Zamiana tekstu nam. Wybrano. Czas dotknięcia i przytrzymania. Krót. Wybrano. Szybki rozruch. Wybrano. Inwersja kolorów. Funkcja X. Wybrano. Korekcja kolorów. Był. Wyświetl.
1: To będzie chyba tutaj
3: wybrano.
1: W tych.
3: Wybrano. Skrót ułatwień. Wybrano. Wypowiadaj hasłem. Wybrano. Autoobracanie ekranu. Wybrano. Tekst o dużym kontraście.
0: A nie ma gdzieś w ustawieniach klawiatury jako takiej?
1: Nie ma, niestety. Spróbujemy na zewnątrz.
3: I wprowadzanie tekstu.
1: O, to.
0: O.
3: Kopia i kasowanie. Data i czas. Harmonogram. Kopia i kasowanie. System. Data i czas. Harmonogram.
1: No i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że on jest nie w tym miejscu.
3: Data i czas. Harmonogram włączania i system. Kopia i kasowanie. Język i wprowadzanie tekstu. Język i wprowadzanie
0: mamy.
3: Tekstu.
1: I teraz mamy.
3: Słownik osobisty. Klawiatura i wprowadzanie tekstu. Sprawdzanie pisowni. Sprawdzanie. Wybrano. Sprawdzanie pisowni. Słownik osobisty. Język polski. Wybrano. Słownik osobisty. Klawiatura i wprowadzanie tekst. Obecna klawiatura. Klawiatura międzynarodowa. SWP Plus Dragon.
0: I to chyba tu.
3: Zmień klawiaturę. Wyświetl.
1: Tak.
3: Nie zaznaczono. Przycisk opcji. Polski. Klawiatura Android. AOSP.
1: To jest to.
0: AOSP.
2: Tak, to jest oryginalna, tak.
3: Wyświetlam elementy od
1: i teraz
3: 1 do 6,
1: już stąd
3: 13.
1: Wyjdę.
3: Wiadomości. Wiadomości. Nowa wiadomość. Wiadomości. Pisz nazwę lub numer. Pole edycji. 1. A. R. Pisz wiadomość tekstową. Pokazuje klawiaturę w trybie SMS. Koniec pola. A.
1: Teraz piszę z klawiatury.
0: D. Aha.
3: D. J. G. J. M. T.
1: Tak, mogę sobie tutaj wpisywać literki, ale to są tylko angielskie.
0: I to działa tak jak w Nokiach, jak rozumiem, tak? Na przykład, że tam
1: tak.
0: Dwójka to jest A, B, C.
1: Dokładnie. I A, B, zaraz muszę sobie to skasować, bo...
0: A czym kasujemy?
1: Już nie ma miejsca na...
2: Tym klawiszem.
1: Tym samym, o którym mówiłem, nad czerwoną słuchawką tym.
0: Okej.
2: Okay. Tak, tutaj kasowanie bez problemu chodzi.
0: Jasne.
2: Tak. Usuwa się bardzo ładnie.
3: Dwa.
2: Natomiast też nie zrobimy, Michale, żeby nie było odstępu.
0: A zero nie działa.
1: Nie ma spacji.
0: A zero nie działa jako spacja?
2: O ile pamiętam, to nie.
1: Zaraz zobaczymy.
2: Za chwilę sprawdzimy, ale...
1: Zero. Aha.
3: Zero.
1: Nie.
2: Zero zdziała jako zero.
0: To smutne, no.
1: To smutne, tak.
2: No, to jest niestety...
1: No,
2: to jest niestety to.
1: Ale tutaj mamy...
2: Natomiast Krzysztof radzi sobie z dotykową klawiaturą.
0: No tak, tylko...
2: Bezproblemowo.
0: Tak. To się zgadza i to...
1: Tylko nie o to chodzi.
0: I wszystko
1: nie?
0: Fajnie, tylko nie o to chodzi i nie po to wydajesz...
2: No, stąd dlatego... I dlatego ja, no, że tak powiem, sprzedałem.
1: Zrezygnowałeś.
2: Telefon.
0: Dokładnie, no.
2: Bo ja nie radzę sobie z dotykiem tak dobrze jak Krzysztof.
1: Żeby nie być gołosłownym,
0: Robercie,
1: to...
0: z drugiej strony, to gdybyś radził sobie z dotykiem, to mógłbyś sobie kupić dowolny telefon, a właśnie z myślą o fizycznej klawiaturze chciałeś mieć właśnie ten telefon i liczyłeś na to, że będzie on spełniał twoje oczekiwania. To też warto
2: stąd też takie ostrzeżenie dla słuchaczy, że jeżeli nie mamy jednak telefonu na europejskim rynku, nawet pomimo tego, jeśli on ma wbudowany język polski, bo on ma wbudowany język polski, ten telefon, żeby
1: oczywiście
2: nie było, to raczej, żeby się w to nie bawić, bo...
1: Żeby nie być gołosłownym, to literka A.
3: A.
1: I teraz dwa razy dwójeczka.
3: B.
1: Tak, trzy razy.
3: C.
1: Także, tak jak w Nokiach.
2: Tak, no, pod tym względem
1: musimy
2: to działa.
1: Dotykowego.
2: Natomiast musimy... wszystkie spacje, przecinki, kropki, zapytajniki, ja już nie wspomnę o polskich diakrytykach.
0: Ale ja jestem, słuchajcie, w szoku naprawdę, bo ja rozumiem wszystko, że mogą nie działać polskie znaki, bo tego ktoś nie przewidział, ale że ktoś nie pomyślał o tym, żeby w klawiaturze uwzględnić spację albo podstawową interpunkcję, no to mi się w głowie nie mieści. Tak szczerze mówiąc.
2: No cóż. No,
1: no cóż, no... Różnie, są różne, ale jeszcze jedno...
2: Wiesz, możesz zainstalować Traditional T9 keyboard i pisząc wtedy po angielsku masz spację. Normalnie po...
0: A kropkę, przecinek, pytajnik?
2: Też, ale to jest tylko po angielsku.
0: No
2: i musisz mieć wtedy język telefonu na angielski ustawiony.
1: Myślałem, że może pod jedynką, ale nie, pod jedynką jest jedynka.
2: Nie ma tak łatwo, ja już to naprawdę
1: Przerobiłeś sprawę, mój,
2: przerobiłem, bo naprawdę sprowadzenie tego telefonu to było troszkę nerwówki. Bo wiadomo, jak to jest, tak?
0: To, a dlaczego?
2: Nie zginie na poczcie,
0: może inaczej, to dlaczego, a dlaczego w ogóle było trochę nerwówki? To jakie problemy były?
2: No bo, no słuchaj, no bo wiadomo, tutaj przytrzymali na tamożni, czyli na składzie celnym, a tu jeszcze coś tam, to trzeba było śledzić, gdzie to jest, żeby to nie zginęło, tak? No, dlatego taka nerwówka, nie? Poza tym człowiek zapłacił pieniądze i czy ich nie stracił? No to trochę nerwówki było, tak?
0: No, nie no, wiesz, wiesz,
2: jestem przyzwyczajony do tego, że płacę towar, dostaję telefon, czy cokolwiek, tak, generalnie.
0: Pytam
2: a
0: dlatego,
2: tutaj,
0: Robercie...
2: była opcja trzy tygodnie czekania.
0: Pytam
2: tak?
0: dlatego,
2: a najpierw
0: Robercie...
2: trzeba zapłacić pieniądze. No, no.
0: Robercie, czy mogę zapytać? Dziękuję. Bo pytam a. dlatego... Pytam dlatego...
1: Zacietrzewił się nam Robert.
0: Dokładnie. A ja pytam dlatego, że ja przecież też kupowałem, zdaje się, z Hongkongu czy z Tajwanu. Już teraz nawet nie pamiętam, skąd mi ten rejestrator iPhone'owy przyszedł i takiego problemu nie było. Inny problem ja miałem, bo przyszła mi jeszcze tam informacja z agencji celnej, że oprócz tego, co ja zapłaciłem, to jeszcze muszę... swoją drogą coś tam zapłacić dodatkowo. Ty takich problemów w tym przypadku nie miałeś, ale czekałeś za to 3 tygodnie. Ja nie czekałem 3 tygodni, a czekałem tam zaledwie kilka dni i bezproblemowo mogłem tę przesyłkę śledzić. Więc to jest to
2: nie, no,
0: taka
2: to, no to to samo, ale ja uważam, że w przypadku tych przesyłek zagranicznych, jakiekolwiek one były, to jednak nerwówka jakaś jest. No bo to zaginie, to coś tam... Ale powiem więcej, ostatnio polską przesyłkę wykupiłem na 24 godziny, usługa kurierska, no dopiero po 5 dniach doszła i to jeszcze ktoś musiał iść ją odebrać w punkcie odbioru kuriera.
1: Ale to są także takie niuanse, sorry. Jak się wysyła z daleka, natomiast przy
2: nie
1: samym
2: tylko,
1: telefonie...
2: Nie tylko, z Polski też do Polski.
1: Przy samym telefonie jakby wracając do tematu...
0: No właśnie...
1: Są pewne problemy właśnie tutaj, jak chodzi o tą polską klawiaturę i tak dalej. Ja podejrzewam, że jeśli ten telefon pokaże się w Polsce za jakiś czas, o ile w ogóle, bo no nie wszystko nam się z Chin w Polsce pokazuje, to może ktoś pomyśli nad tą klawiaturą bardziej, przystosowując go na nasz rynek, tak? Bo to było przystosowanie przez człowieka stamtąd. Nikt z Polaków nie ingerował, tudzieżby z Europejczyków, że tak powiem, nie ingerował w ten telefon, więc może jacyś programiści europejscy, polscy, czy jacyś tam inni jakby zweryfikują sprawę tej klawiatury i może będzie możliwość pisania polskich diakrytyków na tej fizycznej klawiaturze, ale to się okaże niebawem.
0: Jasne. Ja
2: to
0: tak
2: znaczy,
0: jeszcze...
2: ja chciałem, no. chciałem niestety zgasić te wspaniałe myśli, dlaczego tego nie będzie w Polsce, telefon nie będzie w Polsce ze względu na PMR-kę. Ponieważ, tak. ponieważ u nas w Polsce jest to zabronione, jest zabroniony tak szeroki zakres częstotliwości w PMR.
0: To można to jakoś programowo zwężone. Ograniczyć być może, więc to
2: chyba, że tak.
0: Więc to nie jest wcale chyba, wykluczone, że ten telefon się u nas pojawi, aczkolwiek ja jakoś nadziei bym w tym nie pokładał, bo telefony z klawiaturą nie cieszą się u nas w Polsce jakąś wielką popularnością.
1: No i są przede wszystkim, tak? To ten
0: smartfony.
1: Jeden w tą czy w tą nie
0: no
1: ma
0: no właśnie ich nie ma za dużo. No,
2: nie ma, nie ma, nie ma. Nie telefonów ma. Klawiaturą, nie
1: słuchajcie,
2: ma.
0: Oczywiście jakieś telefony typu MyPhone, no to
2: Smarta,
0: wiadomo, ale to nie są dla nas telefony.
2: Wine Smarta już nie ma w sprzedaży, Samsung nic nie wypuścił.
1: Wypuścił,
2: jest
1: bo widziałem w sklepie, w komisie.
2: A w komisie to jest, może jakiś z Chin sprowadzany, ale
1: nie
2: jest,
1: wiem, był Samsung
2: nic nie wypuścił. Chyba, że Samsung z klawiaturą, ale bez Androida. Na jakimś
0: bo,
2: takie,
0: wiem, bo takich bo telefonów to jest
2: takie
0: trochę.
2: Są.
0: Oczywiście, ale te telefony nie są obsługiwalne przez nas, no Krzysztofie.
2: Dokładnie. Nic
1: nie
2: przyjrzałem
1: się,
2: tam.
1: Widziałem przez szybę. Wiem, że był Samsung i miał klawiaturę, więc nie wiem.
2: Może być natomiast bez Androida na własnym systemie jakimś tam i w tym momencie on jest dla nas po prostu dokładnie,
0: także
2: nie,
0: także nie, tych telefonów, słuchajcie, z klawiaturą,
2: telefonów
0: to nie,
2: klawiaturą nie ma.
0: Nie,
2: nie, nie. Ja powiedział, że nie ma w ogóle w tej chwili. Nic. Tak, z klawiaturą i z Androidem jednocześnie. Bo z klawiaturą i z systemem własnym, aż oczywiście, że są.
1: Jestem ciekaw,
2: ale no,
1: czy
2: one są nie do obsługi.
1: Czy Apple wypuści coś z klawiaturą? To tak czysto hipotetycznie.
0: Ja to w ten sposób skwituję i myślę, że nic więcej dodawać nie muszę. Dobrze. Ale słuchajcie, bądźmy.

0: Dragona go wykupić i wtedy dyktujemy głosowo.
1: No, Robercie, no ja cię przepraszam bardzo, ale to nie jest pisanie z klawiatury. Ja się pytam o klawiaturę, a nie o ekran dotykowy. Bo ekran dotykowy to ja mam w każdym innym telefonie.
2: Swipe, tak, i używam go i co, i wtedy klawiatura. Ale jedna jest wygodna rzecz w tej klawiaturze, jak dla mnie oczywiście. No. W momencie, kiedy piszę SMS-a, głosowo, powiedzmy, tak, a to różnie bywa z tym rozpoznawaniem, więc na przykład mówię do telefonu, pisząc SMS-a, mówię, no i tutaj podaję ci mój numer telefonu, tak, koniec, no, napisało się, a resztę z klawiaturki, bo już mam tylko cyferki, nie mogę pisać jakby literek, więc siłą rzeczy mogę spokojnie ten numer podać z klawiatury.
1: Jakieś, no nie wiem, wpisywanie numerów kont, jakieś tego typu rzeczy, no to może nam to jakoś ułatwić.
2: To się da.
1: No,
2: aha, jeszcze jedna rzecz jest, ja tego nie ogarniałem, przyznam się bez bicia, ale chyba z tego, co mnie się przypomina, to Robert ogarniał temat. Jak chodzi o dzwonienie z tego telefonu na różnego rodzaju IVR-y. Mnie nie udało się w IVR-ze nic zrobić klawiaturą fizyczną.
1: Bo może dlatego, że po masz prostu... trufona.
0: Dlatego, że masz trufona, dokładnie. W momencie, gdy mamy... Ten telefon w ogóle się inaczej zachowuje, jak mamy normalną, wbudowaną aplikację. Wtedy normalnie słychać, jak te wybierają się te przyciski. Słychać normalnie, nie wyświetlam coś tam, tylko normalnie 8, 2, coś tam. Normalnie to wszystko słychać, to wszystko jest bezproblemowo obsługiwane. Ja dlaczego się zdziwiłem, bo wtedy, kiedy mówiłeś, że nano SIM karta, a ja mówiłem, że mikro, a ja mam w swoim telefonie mikro i ja wiedziałem, że tej karty nie da się nic wyłamać, a ja na swojej karcie to sprawdzałem i to wszystko tam jak najbardziej
2: no, mój
0: działa.
2: Błąd, tak.
0: Tylko właśnie mówię, na wbudowanej aplikacji. To jest kwestia Androida, niestety. Każda aplikacja inaczej powoduje, że inaczej coś się zachowa. I to już kwestia jest tego, jak co dobierzemy. No ty wolisz trufona ze względu na kontrasty, jakieś tam powiększenia. Ja bym został przy wbudowanej na przykład aplikacji, bo tak. A ktoś by został jeszcze, na przykład wybrał Xdialera. Albo na jeszcze
1: przykład. A ktoś by został przy telefonie tak. stacjonarnym, który u kogoś z was znowu zadzwonił.
0: Tak, u mnie Roberta. Znowu zadzwonił, tak, ale już został odebrany przez ochronę, że tak powiem. Także spokojnie. No tak, no jest studio, jest ochrona. I
1: panowie,
2: chłopcy tam na bramie
1: podsumowując, Robercie, jako osobę, która nic nie widzi i jednak bardziej i więcej oczekuje, mam wrażenie, od tego telefonu, to jako pierwszego ciebie zapytam. Chociaż skoro się pozbyłeś, to już wiadomo chyba, jaka będzie odpowiedź.
0: Ja sprzedałem, gdybym nie mógł, to bym nie sprzedawał, może tak.
1: Ale używałbyś?
2: Nie mógł.
1: Ale używałbyś?
0: Wiesz co, próbowałbym. Może bym próbował jakoś obejść ten Dragonem właśnie, to pisanie, może jakoś, wiesz, coś bym próbował z tym robić. No bo ja, wiesz, natomiast, że nadarzyła się okazja sprzedaży, to sprzedałem, tak? To nie zachęca mnie to tak jak Winesmart, tak? Że naprawdę Winesmart mi po prostu spełnił moje oczekiwania.
2: Ładnie wygląda i jest może bardziej taki...
0: Nie wiem, czy ładnie wygląda, ale mogę zrobić tam to, czego oczekuję. Począwszy od napisania SMS-a, skończywszy po różne inne jakieś tam rzeczy, tak? Bez większego problemu. Tutaj jest troszkę inaczej. Plusem telefonu jest to niewątpliwie, że ma więcej pamięci tego nowszego Androida i że można przenosić te aplikacje, bo to jest jednak dosyć istotnie w dobie dzisiejszej. Natomiast minusem i na tym, na czym się naprawdę zawiodłem tutaj, to jest ta obsługa z klawiatury fizycznej, tak? Ja myślałem, że... Bo powiem szczerze, mi nie zależało na żadnej krótkofalówce. Ja traktowałem krótkofalówkę jako wartość dodana. Natomiast myślałem, że...

0: będę mógł obsłużyć ten telefon z klawiatury tak, jak obsługuje się OneSmarta. No, okazało się, że Rosjanie, którzy mają Traditional T9 Keyboard, mogą to zrobić bez problemu. Natomiast z racji tego, że u mnie tego nie ma, to programowanie nie obsługuje polskiego języka, no po prostu jest to niemożliwe. No i w tym momencie tracimy na tym dużo. Tak?
1: Czyli kupowanie telefonu dla klawiatury. Czyli kupowanie tego telefonu dla klawiatury
0: nie
1: mija się z celem.
0: Mija się z celem, tak. Tak, niestety.
1: Jak chcemy mieć telefon z Androidem, no to ewentualnie, no bo podzespoły on ma całkiem chyba niezłe. Są telefony, które mają lepsze, ale podzespoły naprawdę ma niezłe. No chyba, że komuś zależy na LTE, bo LTE nie ma, to przypomnijmy. Ale jeżeli nie zależy komuś na LTE, a zależy na przykład na dwóch kartach SIM, no to jest to całkiem fajna opcja. Przede wszystkim telefon jest wytrzymały.
0: Ale przede wszystkim jak ktoś ma słaby zasięg, tak. Ale jak ktoś ma też słaby zasięg danej sieci, to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: A Krzysztofie, jeszcze tak zapytam, jak z GPS-em? Jak twoje wrażenia z jakiejś aplikacji do nawigowania?
2: Moje wrażenia z GPS-em są bardzo pozytywne. Używam Dotwalkera i jak chodzi o rezultaty z tą aplikacją na tym telefonie, no to powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
0: Bo jeszcze GPS ładnie chodzi, naprawdę.
2: Nie zdarzyło mi się ani razu, żeby w trakcie takiej pogody brzydkiej, gdzie no satelity są w różny sposób pozasłaniane przez jakieś chmury, jakieś, nie wiem, atmosferyczne sprawy, gdzie jest po prostu, no, jak jest, tak? Nie zdarzyło mi się, żeby ten telefon znalazł mniej niż 4 satelity w taką pogodę, także no to jest dosyć fajny wynik, jak chodzi tutaj o GPS-a, który, przypomnijmy, nie jest wspomagany tym internetowym.
0: Tak, ja jeszcze powiem też z własnego doświadczenia. Ja mieszkam w domku jednorodzinnym, tu jest pięterko, nie jest to żelbet, ale powiem tak, taki na przykład OneSmart nie jest w stanie złapać fiksa w środku, a tutaj ten telefon tego fiksa łapie po mniej więcej pół minuty. Mhm. Także jeśli chodzi o to, to po prostu to jest wyśrubowane na... No tak samo jak Wi-Fi tutaj, to...
2: No Wi-Fi to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo czułe, bo jest. Ja już też miałem porównanie z tym Huawei'em, który nam wtedy wysiadł, że przypomnę, to Wi-Fi tutaj jest trochę lepsze, ponieważ ja jak na Huawei'u miałem swoją sieć i byłem na zewnątrz, dochodząc do bramy, złapałem tą moją sieć już przy bramie, natomiast ten telefon złapał mi moją sieć jakieś, ja wiem, z 50 metrów od bramy, no to już nie jest
1: no
2: tak,
1: to jest
2: kurczę.
1: Nieźle. Z ciekawości, miałeś wtedy antenę przykręconą, czy nie?
2: Nie.
1: Tak w ogóle, właśnie, używasz tej anteny tak na co dzień, która jest przykręcona, czy
2: wiesz co, raczej nie? Nie używam, dlatego że nie używam PMR-ki.

0: potrzebuję go poprawiać, aczkolwiek jestem jakby miłośnikiem gór, Bieszczad i tak dalej, więc może się kiedyś przyda. To jest na takiej zasadzie, wiesz, leży, a nóż widelec się przyda.
1: No pewnie.
2: No ona tak, też trochę wystaje, więc jest taka średnio komfortowa.
1: W ogóle czyni z tego telefonu taki oldschoolowy, rzekłbym, wynalazek. Ktoś, jak będziemy szli z tym po ulicy, to ktoś się może zastanowić, co to, ktoś z bezprzewodowym telefonem idzie? Bo to przecież już...
2: coś w tym jest,
0: Tak,
2: ale naprawdę, gdyby nie to, że ta klawiatura właśnie jest tak obsługiwana, jak jest, to naprawdę ten telefon by... Oj. Bo jeśli chodzi o zasięgi i takie rzeczy, przede wszystkim bardzo stabilny internet,

0: Nie LTE, ale ten HSPA, HSDPA, HSPA Plus, ten internet, ten 21 Mbps. On naprawdę jest stabilny na tym telefonie.
1: No
0: I
1: nie
0: to.
1: ukrywajmy, że ten telefon, tak jak wspomnieliśmy na początku, jest to telefon, który służy ludziom, którzy pracują w trudnych warunkach. Najczęściej są to warunki na tyle trudne, na jakichś różnych, nie wiem jak to nazwać,
2: gdzieś
1: obszarach,
2: na
1: nie wiem,
2: budowach,
1: polach czy coś.
2: Gdzieś
1: tak,
2: właśnie
1: gdzie,
2: jakieś
1: gdzie
2: pola,
1: raczej, bo tutaj
2: lasy.
1: Zmierzam do tego, że tego LTE nie ma. Po prostu w takich sytuacjach to LTE wcale tak się raczej nie sprawdza, tak? Bo nie ma aż takiego pokrycia, a jednak internet ten normalny, mamy go już prawie wszędzie, tak? Więc nie ma co kłaść takiego nacisku, że o, nie ma LTE, LTE to jest telefon już.
2: No
1: na
2: nie,
1: minus,
2: no nie,
1: tak?
2: nie zgodzę się, Krzysztofie, że nie ma co kłaść nacisku, bo to jest też gdzieś tam ważne, jeżeli ktoś, a przypuszczam, że no, nikt albo bardzo niewielu z naszych słuchaczy, podkreślam, z naszych słuchaczy, to są pracownicy fizyczni, którzy będą tego telefonu używać właśnie na jakiejś budowie. Ja już abstrahuję od tego z myślą o kim, o czym i o jakich sytuacjach telefon został zaprojektowany. Ale musimy na to też patrzeć z naszej perspektywy, bo z naszej perspektywy jest robiona ta audycja. Więc to
1: no tak,
2: jest
1: niewidomy
2: minus.
1: Niewidomy w Land Roverze w samochodzie.
2: No, więc, więc to jest minus, że nie ma LTE.
0: No, ja powiem tak,
1: jest
0: jeżeli...
1: jakiś minus.
0: Jeżeli w moim LG One Smartie mogę maksymalnie uzyskać z LTE 30 megabitów, a tu 21, to ja wiem, czy taki wielki. No fakt, że iPhone'y rzeczywiście sobie dużo lepiej z tym radzą.
2: No ja ostatnio natomiast w iPhone'ie tam ja uzyskałem, naszej... że 140 megabitów na LTE, więc...
0: No właśnie, ale tutaj... Natomiast ja chciałem inna rzecz. Perspektywa, jeśli chodzi o osobę niewidome i Land Rovera. Wszelkie gabinety fizjoterapeutyczne, gabinety masażu i tego typu, gdzie tam zasięg telefonii komórkowej jest mocno ograniczony, po prostu przez architekturę tych budynków.
2: I przez
0: tam,
2: sprzęt, który
0: znajduje.
2: Pracuje, bo tam
0: przez
2: jest dużo sprzętu
0: pracuje.
2: Elektrycznego.
0: Tak, i tam naprawdę ten telefon może się przydać jako naprawdę trzymający zasięg ładnie i trzymający ten internet. Taki.
1: Dokładnie, no.
0: Te 21 megabitów spokojnie.
1: To jest kwestia wyboru, czy ktoś po prostu.
0: No i co jeszcze? Bateria. Mhm. Bateria.
1: No, bateria mi, powiem szczerze, na czuwaniu sprawdziłem mniej więcej 3,5 dnia. Jak nie dzwonię nigdzie i tak dalej.
2: No to jak
1: nawet
2: na dzisiejsze,
1: się nim...
2: to jak na dzisiejsze telefony, to chyba nie jest tak najgorzej.
1: Jest bardzo dobrze, jak na tego typu właśnie smartfony. Także jest ja... fajnie.
0: Także, no, można tutaj, że tak powiem, polemizować w pewnym kwestii. Mówię, minus to jest ta obsługa z klawiatury. To jest duży minus, ja nie ukrywam, tak? Ale poza tym, no to... No i to, że nie ma tego LTE, no może być...
2: Wiecie, no
0: minusem,
2: i pytanie, czy no, jeżeli tak obsługa z klawiatury nie jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli, to pozostaje pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, szczerze mówiąc, może wy znacie, więc je zadam. Czy za podobne pieniądze jesteśmy w stanie dostać w Polsce, bez gdzieś tam zabawy z przesyłkami zagranicznymi, od osoby, która chyba tak naprawdę nie ma statusu firmy nawet, bo ty, Robercie, dostałeś za to jakąś fakturę? Czy
0: nie.
2: Nie? Nie. Więc to jest po prostu w ogóle takie, no powiedziałbym, sprowadzanie od osoby, która oczywiście podejrzewam, że jest osobą wiarygodną w naszym środowisku, gdzieś tam znaną, zwłaszcza w Rosji. Natomiast no nie jest to ani żadna firma, więc i w przypadku gwarancji jakichkolwiek też mamy problem i podobne kwestie. Tak podejrzewam, że może być, co nie znaczy, że być musi, ale czy za podobne pieniądze telefonu o podobnych możliwościach tyle, że bez klawiatury byśmy nie dostali w Polsce?
1: Powiem tak, przed audycją wspominałem tobie, Michale, że Jeden jedyny model Land Rovera jest na Allegro, ale to jest A2, ten to jest N2, tamten jest A2.
2: Aha.
1: I ten A2 jest również z klawiaturą, ale niestety tak, nie posiada tej PMR-ki w ogóle. Nie posiada tej miarki, która tutaj jest.
2: No ale miarka, umówmy się, nie jest nam przydatna.
1: Na mnie, ale to mówię po prostu o różnicach, tak? Nie ma tej miarki. Nie ma kompasu, który tutaj jest.
2: A kompas, kompas to akurat przydatna rzecz tam czasem w nawigacji.
0: Kompas przydatna
1: tak,
0: rzecz.
1: Tylko nie dla nas. Dla nas on jest o tyle przydatny, że podaje nam długość, szerokość, ale sama igła jest graficzna, więc...
2: Ale czy programy GPS?
0: Ale nie, nie o to chodzi,
2: programy, GPS,
0: programy typu DotWalker i tak dalej. One,
2: korzystają z
0: one
2: niego.
0: Z tego
2: tak.
0: Korzystają.
1: Tak, tak, ale one nie, ja mówię o tych... Ja mówię o tej.
0: A jak nie ma, to płaczą, że coś jest nie tak.
2: Dokładnie. Więc tak. To jest ważne.
1: Nie, ale to ja mówię o tej, ja mówię o tej aplikacji, która jest w telefonie. DotWalkera jakby pomijam w tym momencie, mówię o...
2: No, to źle, że pomijasz, bo to jest ważne akurat. Okej, okay. No,
1: ale
2: kontynuuj.
1: O DotWalkerze powiedzieliśmy, tak? Więc ja po prostu mówię o różnicach telefonu. No i dobrze, czyli tak, kompas. No i jest chyba lekko mniejszy od tego, od tej N-ki. I w zasadzie chyba tyle, czym on się tam różni między tym a tym. No i chyba kosztuje 400 zł, jak dobrze pamiętam, bo ten tutaj Robert powiedział 600, tamten kosztuje, jak dobrze pamiętam, 400 i to jest jeden, jedyny Land Rover na całym Allegro. Nie znaleźliśmy ze znajomym, zresztą widzącym, więcej Land Roverów, jak chodzi o telefony, bo samochody są.
0: A propos jeszcze A2, to on jest z klawiaturą QWERTY, a nie taką nukioską, o ile pamiętam.
1: Tak,
0: ile
1: tak, tak, tak, tak, dokładnie.
2: Ale może by się, by się lepiej pisało.
1: Może by się nie lepiej pisało.
0: Nie wiem. Aczkolwiek za 600 zł, powiem szczerze...
2: No pewnie zapomnieliśmy jeszcze... Pewnie spacja tam jest.
1: Zapomnieliśmy jeszcze istotnej rzeczy, która może nie jest aż tak przydatna, chociaż niekoniecznie zupełnie nie jest przydatna osobom niewidomym. Ja osobiście, jak mi się już wszystko wykończy, to korzystam. Mianowicie mam tu na myśli radio FM, które ten telefon posiada, i to radio działa całkiem fajnie. Przejechałem się po mieście, słuchając radia na tym telefonie. Powiem wam, że jest stabilnie. Naprawdę już na pograniczu jakby na skraju miasta coś tam zaczyna szumieć, ale jak się jeździ po mieście, to raczej trudno o jakieś zachwianie sygnału radiowego, jakiegokolwiek, bo próbowałem na różnych stacjach. No i tak.
0: Było jeszcze dokręcić antenę, to radio FM jeszcze jest lepsze z tą dokręconą anteną.
1: No nie wiem, nie próbowałem, bo bez słuchawek to nie działa, więc...
2: A, no to szkoda, kurczę, to szkoda, bo ja myślałem,
1: no,
2: że to by był w końcu pierwszy telefon, w którym miałoby szansę działać radio FM bez słuchawek, bo
1: ja
2: mam
1: myślałem
2: antenę.
1: Na początku, że wystarczy mi antena, no dokręciłem, ale to nic nie dało, więc niestety słuchawki, jak próbowałem włączyć radio bez słuchawek, to od razu był komunikat podłącz słuchawki. No ale tak jak mówię, radio działa dobrze i dla osób widzących, uwaga, radio ma RDS-a i to dosyć fajnego, bo RDS jest trzylinijkowy, więc informacji tam dużo, to nie jest przesuwny RDS, tylko taki zniki pokaż.
0: A czy czyta gadacz tego RDS-a?
1: Tak.
0: O, widzicie, no to też może być jakieś...
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Możemy się dowiedzieć, co jest w danej chwili w radiu grane, informacje o pogodzie, wszystko, co tam sobie chcemy z tego RDS-a zczytać, to zczytamy za pomocą czy to Talkbacka, czy nawet Shina też. Także
0: no
1: to się da.
2: Czyli tak podsumowując.
0: Aha, ja jeszcze tylko wspomnę, że Shine ma obsługę klawiatury tej fizycznej, troszeczkę ulepszoną, więc tutaj jeżeli użyjemy tak zwanego accessibility focusa, to ten Shine będzie troszkę lepiej nam współpracował.
1: Trochę lepiej chodził.
0: Tak, tak. Przy klawiaturze, tak? No ale to Shine ma takie, to Togbek tego nie ma, więc...
1: Szkoda, że Shine jest nierozwijany, no ale to już jest temat
2: na inną rzecz, tak. Czyli podsumowując, telefon, jeżeli chodzi o podzespoły, naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o konstrukcję, no to też naprawdę dobra, mocna, solidna.
1: Kawał dobrego kloca, tak, bym powiedział.
2: I jeszcze w dodatku z miarką, tylko że dla nas niedostępną. Jeżeli chodzi o klawiaturę, rozczarowanie duże.
0: Ma też latarkę.
1: To też... Tak, to ja mówiłem, że tam jest kompas, latarka i chyba jest Dalmierz albo coś takiego, jakaś taka aplikacja jest. Atul
0: ta latarka jest dosyć mocna, ona się może czasami przydać. Jak gdzieś z kimś nawet idziemy, zwłaszcza zimą i jest trochę ciemno, bo słońce szybko zachodzi.
1: Śmiem twierdzić, że ta latarka ma zasięg gdzieś chyba do 100 metrów taka. Dosyć fajnie.
0: No mocna jest, mocna. Latarka
2: to
0: jest
2: rzeczywiście
0: mocna.
2: Nieźle. Natomiast no, zdecydowanie źle jest z klawiaturą, bo jeżeli ktoś liczy na to, że ten telefon będzie super fajny, dostępny z klawiatury, no to odebrać, rozłączyć to można, zadzwonić, jeżeli używamy domyślnego dialera, też się da, z niedomyślnym bywa różnie. Pisanie
0: dokładnie.
2: Bez polskich znaków i bez spacji nie przestanie mnie to bawić z tą spacją, naprawdę.
1: Może to jest jakiś nowy sposób kodowania, wiesz, taki ludzie kiedyś pisali, żeby dla niepoznaki, nie wiem, były takie zabawy, nie, no wiecie, że ktoś pisał.
2: To jest chyba chodzi o co innego, słuchajcie, bo w SMS chodzi o to, żeby więcej tekstu w SMS-ie napisać po prostu bez spacji.
1: Spacja jest jako znak liczona.
2: Dokładnie.
1: A w SMS-ie mam tylko 160 znaków, to jeszcze spacja do tego.
2: Tak. To patrzcie, ile znaków można zaoszczędzić bez tej spacji. Ale, a czytnik ekranu i tak nam to przeczyta. Jeżeli ktoś wyjdzie z takiego założenia. Dokładnie. Jeżeli ktoś wyjdzie z takiego założenia, to okej.
1: Kropek żadnych interpunkcji nie mamy też. Tak.
0: Mogę powiedzieć, że bardzo fajnie aparat sobie radzi z AB Fine Readerem, z tymi aplikacjami z EYD, z rozpoznawaniem właśnie. Pomimo tego, że ma 5 megapikseli, ale naprawdę te fokusy i ta cała tam elektronika, która jest zawarta, naprawdę to fajnie działa. I to tak, ja jestem sam zdziwiony, że aż tak dobrze.
1: Potwierdzam, bo kiedyś jak dzwoniłem na Be My Eyes, to się mnie też pytali, co to jest za telefon, że tak wyraźnie widać. I się zdziwili.
0: A naprawdę 5 megapikseli to jest naprawdę niewiele. To jest, no co to jest?
1: To jest mało, tak.
0: A jednak to potrafi.
1: W dobie aparatów zwykłych, normalnych, które mają po 16 megapikseli i więcej.
0: Tak. Także... Natomiast zadałeś pytanie, czy można za 600 zł dostać coś takiego tylko bez klawiatury. Wiesz co, ja myślę, że tak. Tylko, że to nie będzie żadna marka, tylko coś, nie wiem, może z jakichś hipermarketów albo z jakichś taka, wiesz, produkcja.
1: W Biedronce niedawno były smartfony.
0: Albo coś w Biedronce właśnie.
1: Jakieś kolorowo można kupić mniej więcej za 150 zł. Który da się obsłużyć jakoś tam tym talkbackiem. Ale kolorowo z kolei, tak jak WineSmart, ma mało pamięci i...
2: Mi chodziło o coś porównywalnego.
1: Nie, kolorowo ma czterordzeniowy procesor, no sorry.
0: Ale nie tylko chodzi o procesor, mi chodzi, wiesz, i o te foto, i o tego GPS-a i o tą resztę jakby. Całą tą stabilność. To
1: zdecydowanie jest gorszy.
0: Natomiast te jakieś takie telefony typu Option 3 Dot, czy jakieś takie, one najczęściej są w Tesco i... No one mogą coś tam mniej więcej, ale czy akurat to będzie aż tak na tyle, no to może mieć większy ekran na przykład, ale na przykład nie ma tak stabilnego internetu, nie ma tak dobrego GPS-a, no ciężkie pytanie, tak, zależy na czym nam, jakby, co chcemy osiągnąć, no, przede wszystkim nie ma tak dobrego odbiornika telefonii komórkowej, tak czułego. Bo po co, jak tutaj jest mocny zasięg, tak? Pamiętajmy, że te telefony są robione na dalekie odległości. I to czasami ma jakieś znaczenie.
2: Oczywiście.
0: Tutaj się spisują genialnie.
2: No dobrze, myślę, że naszą audycję można powoli zakończyć, bo powiedzieliśmy wszystko, co istotne na temat tego urządzenia. Land Rover M2.
0: M2, żeby nie było. M2. Jeśli ktoś jest w stanie wymóc na autorach aplikacji Traditional T9 Keyboard, żeby zrobili język polski, ja nie byłem w stanie, pisałem tam i nie tylko, to ten telefon zwiększy się bardzo, znaczy bardzo na wartości.
1: Jego użyteczność.
0: Jego użyteczność wzrośnie. Dlatego, że ta aplikacja, ona bardzo dużo ułatwia w tym telefonie, bo ona wtedy robi za fizyczną klawiaturę i w tym momencie, jeżeli by był język polski, w tym momencie możemy wszystko zrobić za pomocą tej klawiatury już. Napisać SMS-a i tak dalej. Język, w tej chwili jest supportowany język rosyjski, niemiecki, francuski i angielski. Natomiast nie ma języka polskiego. Także...
1: Ja mu powiem tak to... z pozycji osoby, która cokolwiek widzi, więc mówiąc z tej pozycji, ja ten telefon osobiście bardzo polecam osobom niedowidzącym, ponieważ na tym telefonie można wiele zrobić, cokolwiek widząc, no i wiele rzeczy przydatnych dla osób takowych tam jest. Z osobami niewidomymi, jak chodzi o ten telefon, jest trochę gorzej, ale też tragedii nie ma. Telefon jest fajny, bo jest mocno zbudowany, on już mi parę razy spadł bezstratnie, można tym zabić, nic się nie stanie, znaczy telefonowi oczywiście, no i generalnie telefon jest fajny, no a co wybierzecie, no to już...
2: To już wasza sprawa.
1: To już wasza sprawa, tak? To już jak to uważa, bo ile...
2: Ja powiem szczerze, nie czuję się przekonany.
1: Tyle wymogów.
2: Ja powiem szczerze, nie czuję się
0: przekonany. Kontakt do Stereolega otwarty.
2: Dokładnie. Można może próbować.
1: Może
0: przypomnij to. Stereoleg@mail.ru
2: I Stereoleg też na Skype'ie. Można również go tam znaleźć i można zakupić sobie Land Rover M2.
0: Oczywiście trzeba się dogadać.
2: Tak. Oczywiście, po angielsku albo po rosyjsku.
1: To są chyba otwarci ludzie, myślę, na jakieś propozycje i tak dalej.
2: Dokładnie. Zatem dziękuję wam bardzo.
1: Zapraszamy do korespondencji z Stereolegiem.
2: Dokładnie. A na dziś wam bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, Land Rover M2. Taki telefon omawiali dziś dla słuchaczy Tyflo Podcastu Robert Łabęcki i Krzysztof Bruzda. Dzięki za udział w audycji.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radiu, w Tyflo Podcaście, gdziekolwiek. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witamy, dzień dobry, mamy godzinę 19:06, 6 minut, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, czyli zaczynamy naszą audycję w Tyflo Radiu na żywo. Dzisiaj skład nietypowy, gdyż umawialiśmy się, słyszałem sygnały od ludzi, że przydałaby się kolejna audycja historyczna z naszym niesamowitym gościem, którym jest pan Marek Jakubowski. Dzień dobry, panie Marku.
5: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry.
4: A audycję realizuje Michał Dziwisz. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry. Ja dziś się będę wyjątkowo mało odzywał. Zostawiam to tobie, Michale.
4: I Michał Brajer dzisiaj w roli prowadzącego tą audycję. Także przepraszam od razu za jakieś błędy. A dzisiaj, proszę państwa, temat historyczny, tak jak zapowiadałem, czyli będziemy rozmawiać o historii Braille'a na przestrzeni wieków, jego ewolucji i będziemy także rozmawiać o pomocach dydaktycznych, które były wykorzystywane na początku edukacji osób niewidomych. Także myślę, żeby tak zacząć od początku, czyli przenosimy, czyli tak na dobrą sprawę, to pismo Braille'a ma swój początek tak naprawdę to pismo Kleina zapoczątkowało. Jak to było?
5: Temat jest bardzo szeroki i tak naprawdę trzeba by naszym słuchaczom powiedzieć, żeby się nastawili, że posiedzimy do rana. Dlatego, że pismo Braille'a, no coś, co jest absolutnie rewelacyjnym pomysłem było, coś bez czego nie byłoby postępu, nie byłoby edukacji niewidomych. Tak naprawdę to pismo było dopiero którymś nastym z kolei pismem, które próbowano wdrożyć do użytku przez niewidomych. I historia tą, o której Michał powiedziałeś, pomoce dydaktyczne, pismo Braille'a, to tak naprawdę się wszystko z sobą łączy. Sytuacja jest dość zagmatwana, ponieważ tak się przyjęło. Nawet osoby, które nie widzą, często uważają, no najpierw Bóg stworzył ziemię, potem Braille wymyślił swoje pismo i kurczę, fajowo jest, nie? A tak naprawdę ta rzeczywistość to była skrzecząca, trudna. Gdyby nie siła przebicia młodego Louisa Braille'a, to wcale nie wiadomo, czy to jego pismo przepchałoby się do rzeczywistości. Byli tacy, którzy wymyślili podobne pismo, też kropkowe, też wypukłe, ale nie mieli tej siły przebicia, którą miał młody Louis Braille. Także historia pisma Braille'a właściwie jest takim elementem w ogóle historii pism dla niewidomych, a było ich dużo, niesamowicie dużo.
4: To ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że to jest audycja na żywo, zanim przejdziemy dalej. I oddaję głos Michałowi Dziwiszowi, żeby nam opowiedział, jak to jest możliwe.
2: Tak, to jest możliwe, że po prostu siedzimy i rozmawiamy, a właściwie, że wy siedzicie i rozmawiacie, to dlatego jest ta audycja na żywo. Natomiast możecie również wy, drodzy słuchacze, do nas się wdzwonić i możecie brać w tej audycji udział i na kilka sposobów, jak zresztą od pewnego czasu jest już tak zawsze. Pierwsza metoda to jest Facebook Tyflo Podcastu i transmisja tej naszej dzisiejszej audycji. Wpisujcie swoje pytania, jakieś przemyślenia, refleksje w komentarzach pod postem zawierającym film, który w tym momencie jest transmitowany. Natomiast to nie jest jedyna metoda, jest jeszcze Zoom, tyflopodcast.net/zoom. Tam macie kilka linków, za pomocą których możecie się do nas wdzwonić, a oprócz tego mamy jeszcze nowość, czyli stronę kontakt.tyflopodcast.net i mamy jeszcze aplikację Tyflo Podcastu, w której to również jest taki mechanizm, za pomocą którego możecie do nas pisać. Te wszystkie metody kontaktu są do waszej dyspozycji. No i cóż, zapraszamy.
6: tyflopodcast.net/zoom.
2: Tylko...
5: Już.
4: Ja chcę tylko powiedzieć, że gość do państwa dyspozycji. Także można zadawać pytania. A ja bym przeszedł najpierw, może zaczniemy od pisma Kleina. Jak to było w ogóle, że niewidomi tak naprawdę czytali chyba na początku widzące litery?
5: Zaraz odpowiem na to pytanie. Ja siłą rzeczy postaram się opowiadać o przedmiotach i rzeczach. Mam nadzieję, że opowiem w sposób ciekawy i jednoznaczny. Otóż zanim zacznę o tym piśmie Kleina, to zabiorę Państwa na parę minutek do Wiednia. Przeszło 200 lat temu, zanim się jeszcze urodził młody Louis Braille, tam funkcjonowała szkoła dla niewidomych. To się nazywało wtedy trochę inaczej. To nie tyle była szkoła dla niewidomych, co zakład dla niewidomych. No nie wszyscy, nie, ten zakład wiedeński jest taki bardzo, bardzo znany i w tymże zakładzie, no w tej chwili już szkole, ośrodku, funkcjonuje muzeum tyflologiczne. Bardzo stare, bo o ile muzeum tyflologiczne w Owińskach ma kilka lat, to tamto muzeum ma, no powstało właściwie w roku 1900, czyli ma 120 lat. I w tymże muzeum, gdzie jest ogromna ilość różnych ciekawych rzeczy, przedmiotów, książek, papierków, no, rzeczy, które osobie nie mającej wiele wspólnego z tyflopedagogiką mogą nawet nic nie mówić. Ale na jednej z tych ścian wisi ramka, taka zwykła ramka formatu A4, a w tej ramce za szkłem jest kartka, gruba kartka Bristolu, grubego papieru i broń Boże, nie wolno dotykać ani tej ramki, ani tej kartki pod spodem, ponieważ na tej kartce pismem szpilkowym Kleina, czyli jakby takimi widzącymi literami wielkości około 8 do 10 mm, składającymi się z drobnych kropeczek, na przykład my, ich, au, dyzy, iwy, isz, wypukłymi literami, ale składającymi się z drobniuszkich kropeczek. Tam jest kartka, na której młody uczeń Paryskiego Instytutu dla Niewidomych pisze do dyrektora tego zakładu dla ciemnych. I on pisze o swoim pomyśle, o kropkowym, wypukłym piśmie, które może być użyteczne dla niewidomych. Młody uczeń pisze dla znanego wtedy w Europie, no dzisiaj powiedzielibyśmy tyflopedagoga, ale dla człowieka, który w Europie znaczył wszystko, jeśli chodzi o niewidomych. Pisze mu o swoim pomyśle i z racji tego, że wielokrotnie już tam byłem w tym muzeum, kiedyś pamiętam, że koleżanka pozwoliła mi zdjąć ze ściany tą ramkę, wyjąć gwoździki z tyłu, wydłubać to pismo i położyć swoje palce na oryginalnym piśmie, oryginalnym tekście, który młody Louis Braille napisał na drukaręce Kleina. Czyli na drukaręce, którą wymyślił dyrektor tego zakładu dla ciemnych w Wiedniu. Mało tego, wtedy niewidomi w całej Europie, w tych kilku szkołach dla niewidomych korzystali z tej drukaręki Kleina. Młody chłopak pisze taki tekst i zachowała się kopia odpowiedzi dyrektora tego zakładu. Zobaczcie, dyrektor, nauczyciel, a jakiemuś tam gówniarzowi z Francji odpisał. Prawdą jest, że gówniarz z Francji też napisał po niemiecku do znamienitego człowieka. I pisze mu Wilhelm Klein, tak z pamięci zacytuję, ale pisze to dobrze, dziecko, że uczysz się w szkole, dobrze, że chodzisz do kościoła, że pomagasz rodzicom w domu i najważniejsze, że chcesz się uczyć. Ale wybij sobie z głowy jakiekolwiek wypukłe kropki. Ten sposób pisma absolutnie do niczego się nie nadaje i nigdy nikomu do niczego nie będzie potrzebny. Mylił się wielki tyflopedagog. O ile wszystkie inne, większość innych rzeczy, które wymyślił, zrobił, ukradł, z powodzeniem funkcjonowały w świecie niewidomych, no o tyle mylił się, jeśli chodzi o pismo młodego Braille'a. Ale prorocze były słowa tego dyrektora, dlatego że nie miał Braille lekko z tymi swoimi pomysłami, z wprowadzeniem tego pisma. Historia w ogóle jest niesamowicie ciekawa, bo Wilhelm Klein, który no, mieni się twórcą tego urządzenia, 5 sekund reklamy w ośrodku w Owińskach, mamy oryginalny egzemplarz takiej drukarenki Kleina, 217 lat. Koniec reklamy. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Można popisać na czcionkach, na których 200 kilkanaście lat temu pisali niewidomi. Chodzi o to, że Wilhelm Klein tak naprawdę nie wymyślił tej drukarenki. On ukradł pomysł, no trzeba powiedzieć sobie szczerze, ukradł pomysł tak zwanego krzyżyka szpilkowego, którym jeszcze wcześniej pisała Maria Teresia von Paradise. Potem wielka, wspaniała, ciekawa postać tyflologii, tyflopedagogiki. O tej kobiecie można by godzinami opowiadać. Tak, tak, Lucynka. Dzień dobry, widzę, że pani Lucyna Zalecka tutaj ogląda. Powiedziałem specjalnie dzień dobry do Lucynki i do Kai, dlatego że wielki szacunek. Gdyby nie wy kobiety, to tak naprawdę faceci po pierwsze nie mogliby wam kraść pomysłów, a po drugie myślę sobie, że no nie byliby tak twórczy. Nie wiem.
4: Oj, tak.
5: I przerywaj, bo ja jestem gaduła, znasz.
4: Spoko, ja jeszcze tylko powiem, że można by było chociaż parę słów tak nakreślić, kim była owa, żebym tu nie zrobił w kuchy hrabina. Baronowa.
5: Dla osób zainteresowanych, które napiszą czy to do was, do Tyflo Podcastu, czy na mojego maila, mogę wysłać film o tej niesamowitej kobiecie. Pani nazywała się Maria Teresia von Paradise i była córką damy dworu wiedeńskiej hrabiny. No, w wieku 5 lat straciła wzrok. Straciła wzrok gwałtownie, straciła wzrok, rano się obudziła nie widząc. I 2 lata temu powstał film o życiu tej kobiety. Film jest niesamowity. Nie ma go po polsku niestety. Jest po francusku i jest po rosyjsku. Natomiast wersja językowa rosyjska zawiera audiodeskrypcję do tego filmu. Wersja językowa francuska nie zawiera audiodeskrypcji. Także bardzo chętnie wyślę link zainteresowanym do tego filmu, dlatego że naprawdę opowiada ten film w sposób fascynujący o życiu tej kobiety, o jej pomysłach i o tym, jak odzyskała wzrok i jak straciła ponownie. Historia jest niesamowita. Ona pochodziła z bardzo bogatego domu. Mieszkali w Wiedniu. No, osobiście nie uczyła się bezpośrednio w szkole dla niewidomych, w zakładzie dla ciemnych, dlatego że no, była córką hrabianki. To tak specjalnie no, nie uchodzi, żeby w cudzysłowie powiem, z motłochem takie dziecko się uczyło. Aczkolwiek ten motłoch to też nie były dzieci chłopskie. To były dzieciaki ludzi bogatszych, których było stać na szkołę. W każdym bądź razie ta panienka miała dar. Ja mam drewniane ucho, z wielkim szacunkiem się odnoszę do takich ludzi. Miała dar komponowania, dar pisania muzyki. Grała na wielu instrumentach. No i w prezencie na któreś tam urodziny swoje dostała orkiestrę od rodziców. Zdajecie sobie sprawę? Dostać orkiestrę?
4: No, takie powiem wyjątkowe w tych czasach, bo no kto by pomyślał, jeszcze się nasuwa pytanie, jak dosłownie orkiestrę z muzykami?
5: Tak, to byli muzycy, no nie była to orkiestra typu orkiestra symfoniczna, ale tam było kilkanaście osób i oni mieli grać to, co ona komponuje. I okej, wszystko było bardzo dobrze, tylko że problem polegał na tym, że ona nie mogła zapisywać nut. Ona straciła wzrok w wieku tam troszkę wcześniej niż 5 lat. Ona nie miała pamięci świata widzącego, tak przynajmniej pisze. Niemniej jednak wykombinowała sobie urządzenie, które pozwalało jej zapisywać nuty komponowanych przez siebie utworów. Było to, wyobraźcie sobie, bierzemy pod uwagę kartonik papieru 10 cm na 10, taki kwadrat, i grubość tego kartonu, tam około 3 mm, z tym, że to coś było zrobione z metalu. Ja na przykładzie kartonika opowiadam. Bierzecie nożyczki, wycinacie wszystkie cztery narożniki z tego kartonika, aż pozostaje taki krzyżyk, równoramienny. Ten krzyżyk ma cztery końcówki i na każdej z końcówek wypiłowano pilniczkiem, to było z metalu, przypominam, wypiłowano bardzo ostre ząbki. Ja ten krzyżyk miałem w swoich rękach. On jest w muzeum w Wiedniu. Nie dało się go ukraść, niestety. Myśmy mieli w Owińskach.
4: Ech, szkoda, że się nie dało chociaż kopii wykonać, chociaż duplikatu.
5: W każdym bądź razie, żartuję, ale w każdym bądź razie ja miałem w rękach ten krzyżyk, te szpileczki wypiłowane pilnikiem na końcach tego krzyżyka są pioruńsko ostre. One są prawie tak ostre jak igły. I cztery narożniki, cztery ramiona tego krzyża były. Pierwszy krzyż miał płaską powierzchnię i tam pięć ząbeczków wyciętych. Drugie ramienie krzyża miało też wycięte bodajże sześć ząbeczków, ale końcówka była zagięta w kształcie widzącej litery V. Trzecia końcówka krzyżyka miała też sześć szpileczek wypiłowanych pilnikiem, ale zagięta była w kształt litery C. I czwarta końcówka była zagięta, też miała sześć szpilek, była, przepraszam, miała osiem szpilek i była prosta. I teraz o co chodzi? Dzięki temu krzyżykowi, który trzymała w ręce, na grubym kartonie, widzącymi literami, pisała zapis nutowy. Czyli nie używała zapisu nutowego, jaki widzący znają, no pisma Braille'a nie było, czyli na przykład korzystała z tego standardu C, D, E, F, G, A, H, C. I na pięciolinii, którą sobie wyrysowywała, takim specjalnym radełkiem, zapisywała nuty w ten sposób. Dało to się czytać palcami. Ona, jako osoba niewidoma, mogła to czytać palcami. Orkiestranci czytali wzrokiem, ponieważ tworzyła przy pomocy tych czterech końcówek tego krzyżyka, można było stworzyć każdą widzącą literę. Każdą. Nie było umlautów akurat, no ale to nie było potrzebne wtedy. Także kobitka wymyśliła coś, co podpatrzył Wilhelm Klein. I no, na tyle ukradł pomysł, że go właściwie usprawnił. Zamiast jednego krzyżyka wymyślił urządzenie, gdzie tyle, ile liter widzących, tyle zrobił metalowych słupków w wysokości około 2 cm, średnicy 8 mm na 8 mm i na każdym ze słupków były powbijane szpilki tworzące litery. Ciekawostka polegała na tym, że trzeba było pisać, mówiąc po poznańsku, na rymby, czyli trzeba było pisać w odbiciu lustrzanym. I to trochę stanowiło problemu, ponieważ ta Maria Terezia no nie bardzo mogła kontrolować od razu to, co napisała.
4: Ja tylko tak dopytam, w odbiciu lustrzanym, czyli tak jak na tabliczce.
5: Dokładnie tak, od prawej do lewej. Na podkładce gumowej ona wtedy pisała na podkładce z filcu. Tak mniej więcej grubości 4 mm podkładka filcowa, na tym się bardzo dobrze pisała. No ale to była jedna Europa i jedna Maria Terezia, która miała orkiestrę bardzo bogatych rodziców i nie widziała. Ona oprócz tego, że komponowała, zaczęła pisać pamiętnik, korzystając z tego swojego krzyżyka. I tu się zaczynają niesamowite historie, bo o ile na samym początku te kartki jej pamiętnika, miałem okazję mieć go w ręce, są mało ciekawe. Ona tam pisze o jakichś lalkach, o jakichś domkach dla tych lalek, o obiadkach. No, generalnie takie dziewczęce pierdoły. Przepraszam, słuchające na spanie. Ale to takie jakieś było. Natomiast ona potem stała się panienką. Zaczęła opisywać, była mądra kobieta, wykształcona, oczytana. Zaczęła pisać o świecie, który dookoła jest niej, o świecie, którego nie widzi, ale który poznaje. Rodzice na głowie stawali, jeździli z tą dziewczyną po całym świecie po to, no, żeby spróbować przywrócić jej wzrok. Pieniądze były. Zjechali Europę i całkiem przypadkiem dotarli do Paryża. Oczywiście nie było jeszcze wtedy młodego Louisa Braille'a. Natomiast w Paryżu był i przyjmował klientów lekarz, który nazywał się François Mesmer. Czyli w tej chwili powiedzielibyśmy hipnotyzer. I tenże pan, oni, rodzice razem z tą dziewczyną, udali się do tego pana i zabrzmi to niesamowicie nieprawdopodobnie. Ale on po kilku sesjach tych działań terapeutycznych przywrócił wzrok. Maria Terezia zaczęła widzieć. Zaczęła widzieć bardzo dobrze. I ciągle prowadzi ten pamiętnik. Ona ciągle pisze.
4: I cały czas wypukle?
5: Tak. No, nie umiała inaczej. Nie umiała się posługiwać piórem. Pisze, mało tego, ona czyta to, co pisze dotykiem, mimo tego, że już widzi. Ona po prostu wzrokiem nie rozpoznaje tych liter. Ona rozpoznaje kształtem. Wryło mi się w głowę jedno ze zdań, kiedy ona pisze, że to, że przed nią stoi krzesło, mimo tego, że ona widzi wzrok, widzi oczyma, to ona nie wie, że to jest krzesło. Dopiero kiedy położy na nim dłonie, wtedy aha, to jest krzesło, bo tak ten przedmiot zapamiętała. Historia robi się coraz bardziej fascynująca, ponieważ między hipnotyzerem a nią wywiązała się taka więź emocjonalna. Krótko mówiąc, bardzo to romantycznie zabrzmi, ale oni się w sobie zakochali. Nie wiem, na ile szczere było zakochanie tego hipnotyzera, natomiast z jej pamiętników, z tego, co ona pisze, no, czyta się niesamowicie takie te jej pełne emocji, pełne uczuć słowa. I historia znowu się robi jeszcze bardziej fascynująca, bo rodzice, którzy z nią byli, no to hrabiowie. Szlak ich trafił, że...
4: Od słowa rodzice, bo coś u mnie, albo u mnie...
2: Nie, to u ciebie, Michale, bo tu wszystko jest dobrze.
4: A to już wiem czemu. O, dobrze.
5: Chodzi o to, że rodzicom bardzo się nie spodobał pomysł, że no, ona swoje uczucia kieruje na... Prawda, kogoś, kto jej przywrócił wzrok, no ale jednak to jest, że tak powiem, no nikt do takiej hrabiowskiej rodziny. I się robi bałagan, ponieważ Maria Terezia zostaje w tym Paryżu przy tym hipnotyzerze, rodzina ją wyklina, wraca do Wiednia, po 3 miesiącach wspólnego mieszkania hipnotyzer porzuca tą Marię Terezię i 2 dni później ona traci wzrok. Zupełnie. Tak jak poprzednio.
4: Szok. Szok.
5: Niesamowite są te zdania w jej pamiętniku, kiedy ona teraz jest znowu w swoim świecie, w dobrym świecie i że jest szczęśliwa. Uradowani rodzice, zachwyceni tym, że dziecko wróciło, co prawda niewidome, no ale jednak coś za coś, lepiej, że ślepa, ale, że tak powiem, w hrabiowskiej rodziny nie będzie się tam po jakichś podwórkach jakiegoś Francuza hipnotyzera pałętała po prostu, nie? Ona żyła długo. Jak po audycji ktoś z Państwa weźmie, wpisze sobie w YouTube'a Maria Teresia von Paradise, to traficie na komponowane przez nią utwory. Napisała opery, pisała utwory skrzypcowe, cała seria utworów pod tytułem Siciliana. Przepięknie, przepięknie sama grała, przepiękne rzeczy komponowała, umarła, 80 kilka lat miała, kiedy umarła. No i była prekursorką pisma szpilkowego, a pismo szpilkowe było czymś, co wkurzało młodego Louisa Braille'a, dlatego zrobił swoje wypukłe dotykowe kropki.
2: I skoro jesteśmy przy Braille'u już, to mamy między innymi na Facebooku taki komentarz od Kai, od naszej słuchaczki, która napisała tak. Jak ja się cieszę, że leki są opisane Braille'em, bo po urządleniu osy w nocy bez pudła znalazłam lek antyalergiczny. Także Braille się przydaje.
4: Przydaje się Braille i ja zawsze powtarzam, że Braille to nie jest coś, co odeszło do lamusa, tylko Braille jest używany cały czas w życiu codziennym i to się chwali. I też jeszcze to, że możemy korzystać z pisma, które ma jakże piękną historię. I tym sposobem myślę, że jeszcze trzeba się spytać o to, czy coś jeszcze przed pismem szpilkowym było, czym się niewidomi posługiwali? Czy to czasami nie była kaligrafia? No to jest ciekawostka akurat, warto by było o tym powiedzieć.
5: Skończyliśmy na tym sposobie pisania przez niewidomych no, na kaligrafii. To samo w sobie jest takie dziwne, bo jeśli w tej chwili bym komukolwiek powiedział, nawet kiedyś napisałem taki artykuł, który miał dość taki przewrotny tytuł, nie widzisz, no to musisz nauczyć się kaligrafii.
4: To zagadkowo brzmi, powiem szczerze.
5: No właśnie.
4: Ale zanim jeszcze dalej, ja tylko pytanie do Michała, czy pojawiło się coś w social mediach?
2: Spokojnie, ja będę informował na bieżąco, jak tylko coś będzie, więc spokojnie rozmawiajcie, ja się wetnę, jak będzie taka potrzeba.
4: Dobra, to kontynuujemy dalej.
5: Przez ten dłuższy czas, kiedy trwała ta edukacja zdalna, no de facto jako nauczyciel tego czasu miałem mniej, bo sporo było tych różnych zajęć, ale te kilka miesięcy spowodowało, że przeczytałem, zdobyłem, ściągnąłem tam na różne dziwne sposoby sporo książek dotyczących tyflopedagogiki, teraz byśmy powiedzieli, książek starych, książek, na które nigdy nie miałem czasu, żeby przeczytać. Te książki mają po 200, 240 lat. Przede wszystkim są pisane po niemiecku i po rosyjsku. Dlaczego ja tak zacząłem od tych książek? Do tego tematu wrócę, będzie mała dygresja. Strasznie dawno temu zacząłem pracować w ośrodku w Owińskach. Pracowałem w internecie, wiele rzeczy mi się podobało, wiele mi się nie podobało, ale moja wiedza po studiach tyflologiczna była, powiedzmy sobie, taka sobie. Natomiast przeczytać no trochę można było po polsku. Natomiast intrygowało mnie, dlaczego nie ma chociażby takich fajnych rzeczy jak długopisy czy pióra, którymi niewidomi mogliby pisać na wypukło. I pamiętam, że kilka miesięcy męczyłem się z tym tematem, dopóki nie wymyśliłem takiego tuszu, którym można było pisać, rysować. Ten tusz błyskawicznie zasychał i osoba niewidoma mogła po jego zaschnięciu, po tych kilku minutach, mogła obejrzeć, co narysowała, albo też przeczytać, jeśli pamiętała kształty liter widzących, co tam napisała. Jejciu, w jaki ja wpadłem samozachwyt nad sobą. Mówię sobie, Jakubowski, ty masz 23 lata, a ty już jesteś geniuszem. 25 lat Nobel właściwie, nie? No po prostu puchłem z zachwytu. Dopóki nie pojechałem do Wiednia i dopóki w Muzeum Tyflologicznym przy

0: Wrócimy do tego tematu, do tematu tych książek, o których zacząłem mówić. Długi czas gryzła mnie technologia, jak to mianowicie w tym Wiedniu wymyślili, jak ten tusz był zrobiony. Bo on był taki brązowy, bardzo ładnie wypukły, sechł podobno błyskawicznie, miał specyficzny zapach. Tak, żeby nie powiedzieć, trochę śmierdział. A skąd wiem o tym, jak ten tusz wyglądał? Ano, ponieważ w depozytoriach, w piwnicach tejże szkoły są całe kartony zeszytów dzieci, które 200 kilkadziesiąt lat temu w tejże szkole, to są zeszyty lekcyjne. Dzieci pisały tam w sposób kaligraficzny, odrabiały lekcje.
1: To dzięki Bogu, że nie musimy dzisiaj tak robić.
0: Myślę, że tak. Myślę,
1: A
0: że tak.
1: udało się ukraść?
0: No nie, z tym kradzeniem to ja tak zawsze mówię, z reguły jakieś zamiany robimy albo coś. Natomiast nikt mi w Wiedniu nie umiał powiedzieć, jaki był skład tego tuszu, jak to było zrobione. I poświęciłem wiele lat na to, naprawdę kilkadziesiąt lat, żeby dowiedzieć się, jak ten tusz był zrobiony. Nigdzie, literalnie nigdzie nie znalazłem na ten temat informacji. Natomiast podczas tejże izolacji wirusowej koleżanka z Petersburga przysłała mi informację, czy jestem zainteresowany taką książką, którą napisał Martin Kunz, Niemiec, na temat tuszu dla niewidomych. No mówię, no jestem zainteresowany, tylko jak ja do ciebie podskoczę, samoloty nie latają, jest problem. Ona mówi, nie latają samoloty, nic nie działa, ale nie działają również celnicy, a poczta działa. I 10 dni później miałem oryginał tej książki, wypożyczony oczywiście przez koleżankę. Książka napisana po niemiecku, nie gruba, kilkadziesiąt stroniczek, gdzie autor opisuje technologię wykonywania tego tuszu dla niewidomych. Opisuje, podaje dokładnie parametry składników, co do tam miligrama, oraz sposoby, jak można robić te dziwne długopisy, którymi można pisać i rysować. Największą ciekawostką w tym wszystkim jest to, że tu książki, i nie jest to żadna reklama, autor pisze, że wszystkie produkty, które on podaje, należy kupować w sklepie papierniczym u Joachima Vogla na Wittelbachstrasse 16. Tak z ciekawości rzuciłem okiem w internet, patrzę, no jest taka ulica w Wiedniu, jest tam sklep papierniczy i pod tą samą firmą. Z ciekawości zadzwoniłem, pani mówi, że to jest tylko firma po pradziadku, że oni owszem mają sklep papierniczy, no tam takie ichnie powiedzielibyśmy mydło i powidło teraz. Ale kiedy ją tak mówię, że 230 lat temu facet was reklamował, pisząc, że tam wymieniam składniki, które on podawał, że tylko u was można kupić. Nawet pani nie bardzo umiała powtórzyć nazwy tych składników. Ale to taka ciekawostka właśnie, bo cierpliwość i czytanie książek może doprowadzić do tego, że jakiś temat gryzie cię 30 parę lat, a potem się okazuje, że ten sposób, który wymyślono te 230 lat temu, był 100 razy lepszy od tego, który wymyślił młody chłopak po studiach po prostu, nie? Także no.
1: Czasem widzicie, że ciekawość, jak człowieka zżera, no to czasem trzeba poczekać nawet 30-40 lat, bo człowiek uczy się całe życie.
2: Zdecydowanie krócej, natomiast poczekamy na kolejny komentarz z naszego Facebooka, ale to jest dla mnie zagadkowy komentarz, bo nie wiem, czy tu się wkradła literówka, czy to rzeczywiście tak ma być, ale to zapewne zaraz Marek moje wątpliwości rozwieje, bo Karol do

0: nas napisał z takim pytaniem. Co powiecie na maszynę? I tu, uwaga, piercing. Czy przypadkiem nie chodziło o Perkinsa, ale może jest coś, o czym nie wiem, więc...
1: Ja bym szacował, że to Perkins.
2: Też myślę, że tak. Po prostu literówka.
0: To co powiecie na maszynę Perkins?
1: Ja może zacznę najpierw od siebie, potem oddam głos panu Markowi. Ja używam Perkinsa od początku swojej edukacji, od 11-12 lat. To powiem, maszyna niesamowita, przede wszystkim prosta w użyciu, zabudowana. Zależy, kto na niej pisze, bo jeżeli pisze na niej ktoś, kto pisze jak torpeda, no to jest głośna. Ale jeżeli pisze na niej ktoś początkujący, no to jest cicha, ze względu na swoje blachy i obudowania. To tyle ode mnie. Ja po prostu na żadnej innej nie chciałem pisać, tylko i wyłącznie na Perkinsie.
2: Ja pamiętam taką fajną dyskusję kiedyś na temat debaty między uczniami w ośrodku w Bydgoszczy, no, ładnych kilkanaście lat temu. Perkinsy były dopiero u nas w Polsce nowe. No i jak ktoś miał Perkinsa, to ho, ho, ho. I pamiętam dyskusję, która z tych maszyn jest lepsza, czy Perkins, czy Pichta. Takim głównym argumentem pichciarzy z Bydgoszczy było to, że ta maszyna została wymyślona w ośrodku w Bydgoszczy przez dyrektora tego ośrodka, Oskara Pichta, co akurat jest prawdą. A drugim argumentem pichciarzy, że Pichta jest lepsza od Perkinsa, było to, że Pichta jest lżejsza i jak ci ktoś dokucza, to łatwiej mu przyłożyć torbą z Pichtą niż torbą z Perkinsem. To tak... Perkinsy są chyba technologicznie lepsze po prostu.
1: Tak, tak. Perkinsy mają przede wszystkim rozwiniętą technologię wałków i wszystko można zrobić z klawiatury. W Pichcie było to z wałka, ale do tematu maszyn brajlowskich dziękujemy, Karolu, że pytasz. Słuchaj cierpliwie, bo temat maszyn będzie jeszcze poruszony. Więc ja bym jeszcze wrócił do tej kaligrafii.
2: No, z tą pisaniną, jak to w ogóle się pisało? To znaczy, ty masz, Michał, trochę pecha, że w tym ośrodku w Obińskach się uczysz. Bo od września, bo nie wszyscy może wiedzą, ale Michał jest uczniem ośrodka w Obińskach, a ja jestem nauczycielem w tym ośrodku. I także my tu się z Michałem spotykamy bardzo często. Ale od września, Michał, będziesz się trochę bawił kaligrafią, w sensie pozytywnym akurat. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Otóż, żeby pisać kaligraficznie, musiały być specjalne przyrządy. Bo wyobraźcie sobie, że macie pióro z jakimś tam ryjkiem, lejkiem o średnicy mniej więcej milimetra, z którego jak równo przesuwacie, to na papier wylewa się tusz, którego nie wolno dotknąć, bo po prostu się rozmarzy. Trzeba odczekać te kilkanaście nieraz minut, żeby to można było przeczytać. Otóż powstały dziesiątki różnych przyrządów, w których to przyrządy składały się, były jednolinijkowe, wielolinijkowe. Nie będę ich dokładnie opisywał, bo było ich wiele. Natomiast istotną rzeczą w tych przyrządach były kratki. Te kratki były większe niż w tabliczce brajlowskiej i one były albo ustawione pionowo, tak jak w tabliczce brajlowskiej, albo na ukos, taki trochę rąb skierowany w prawo. I prowadząc długopis po wewnętrznych krawędziach tej kratki, no uzyskiwało się tam jakąś literę. Literę najpierw trzeba się było nauczyć, jak ona w ogóle wygląda, żeby ją rysować. Pochyłe kratki były używane po to, żeby pisać litery ozdobne, bo tak naprawdę nikt się specjalnie nie przejmował tymi niewidomymi uczniami. Nauczycielowi było wygodnie, pismo, którym się posługiwał niewidomy, było przez niego czytelne, a pismo Braille'a już nie bardzo. Tam nauczyciel się musiał nauczyć czegoś, a tutaj nie. I uważano, że skoro, no trudno, nie widzi, ale nie ma żadnego powodu, żeby nie uczył się, skoro uczące dzieci, widzące dzieci uczą się kaligrafii, bo taki jest program austriackiej szkoły, no to również niewidomi też powinni się uczyć tejże kaligrafii. Fascynująca historia. A w jaki sposób ci niewidomi poznawali, że jak wygląda ta litera C widząca na przykład, albo litera D, albo litera G. Otóż były specjalne wzorniki wytłaczanych liter. I tu znowu musimy się cofnąć jeszcze przed okres, kiedy powstało pismo brajlowskie. Bo nie było Braila, a były już książki dla niewidomych.
1: O, a to ciekawy temat, to od razu o tym powiedzmy.
2: No to znowu, ja tak siłą rzeczy opowiadam, uczciwie powiem po łebkach. Dlatego, że żeby historia była pełna, to trzeba by opowiedzieć o różnych klimatach. O czym się nawet specjalnie nie mówi, bo po pierwsze, mało kogo to interesuje. Po drugie, niekiedy są to tematy niewygodne, tematy obrazoburcze byśmy powiedzieli. Bo jeśli bym powiedział, że facet, który wymyślił sposoby, jak pokazywać niewidomym kształty liter widzących, serdecznie nienawidził Braila. Robił wszystko, publikował, jeździł z wykładami, żeby tylko uwalić, że tak brzydko powiem, tego młodego nauczyciela z Instytutu dla Ciemnych w Paryżu, prawda? Mówiąc o historii, o historii książek wydawanych dla niewidomych jeszcze przed pismem Braila, były one tłoczone pismem widzącym wypukłym. I ja doliczyłem się 18 rodzajów technologii i 18 rodzajów kształtów liter widzących dla niewidomych. Ja kończę w tej chwili książkę na ten temat. Książka będzie zawierała, oprócz tego, że normalnie treść, to będzie zawierała cały szereg ilustracji zrobionych na wypukło, dzięki którym użytkownik będzie mógł się przekonać, jaki Braille był fajny facet, że wymyślił to swoje pismo. Bo czytanie książek wyszywanych ręcznie, czy czytanie książek pisanych tłoczonym gotyckim pismem, to się da przeczytać, ale czyta się pioruńsko wolno, czyta się źle, popełnia się błędy, no i druk jednostronny, prawda? Braille zresztą na początku też wymyślił druk jednostronny, druk dwustronny to już jego kolega wykombinował akurat.
0: A tymczasem mamy słuchacza na linii, połączył się z nami Rafał.
3: Witam serdecznie.
0: Witaj Rafale, słuchamy.
1: O, cześć Rafale.
3: Witam serdecznie, witam. Ja mam pytanie, bo tak musiałem na chwilę trochę wyłączyć tego podcasta, bo mój net drewniany, ale przejdę do rzeczy. Słyszałem podobno, że zanim powstał Braille, był ktoś tak jak Barbier, nie wspomnę, Delasera, który podobno wymyślił coś takiego na zasadzie właśnie Braille'a. Nie wiem, czy pan, panie Marku, pamięta, albo czytał książkę o Ludwiku Braille'u. Czy wie pan może, jak takie coś wyglądało, jeśli pan widział? Nie wiem, czy...
2: Tak, miałem to w rękach, pisałem w tym. Podstawowym zarzutem dla młodego Braille'a było to, że tak naprawdę to nic nie wymyślił, tylko zmałpował pomysł takiego oficera armii francuskiej. I w muzeum w Berlinie, w Wiedeńskim Muzeum oraz w Petersburgu można zobaczyć przyrządy, które wymyślił Barbier do pisania tak zwanym pismem nocnym. Było to, on sobie wykombinował, ten oficer, że to była trochę taka idea fix, ponieważ to nie było do zastosowania. On swój pomysł najpierw usiłował sprzedać tam we Francji różnym instytucjom wojskowym. Chodziło o to, że na przykład w nocy w okopach nie ma światła.
3: No tak.
2: Trzeba napisać. i że oficer pisze tymi kropkami, tam tych kropek było dużo więcej. To był bodajże 12-punkt, po 6 kropek w jednym rządku. No i że oficer pisze, a żołnierz czyta. Ani ten oficer nie miał takiej możliwości, żeby napisać, a już wyobraźcie sobie żołnierza, który gdzieś coś takiego czyta, no toż musiałby się nauczyć, powiedzmy sobie, prawie języka nowego. Ja wiem, że chodzi o pismo, ale... Nie? No także pomysł nie wypalił, ale młody Braille obejrzał go, ponieważ Barbier był w Instytucie Ciemnych, w Paryżu konsultował z niewidomymi tą swoją ideę. Zresztą dostał dobrą opinię za coś takiego. No nie przyjęło się, a młody Braille podpatrzył pomysł i wymyślił, że jak się trochę przyłoży, to na diabła te 12 punktów w zupełności wystarczy 6, nie? To tak w skrócie o tym.
3: A słyszałem, że Ludwik Braille wymyślił 10-punkt, tylko nie wiem, czy to prawda, czy pan C. Michael Mellor też sobie wymyślił.
2: To znaczy tak, mówimy o książce z Louisem Braillem, o tej książce? O jakim tytule mówisz, Rafał? Halo?
1: Halo? Rafała nam właśnie chwilowo przycięło.
2: O czym ty mówisz? Halo, Rafał?
0: Rafale, czy nas słyszysz?
3: Znaczy tak, bo czy jest Braille wymyślił 10-punkt właśnie.
2: Ale o...
3: Halo? Halo, jestem.
2: Ale skąd tą wiedzę masz? Z jakiej książki?
3: Z książki C. Michael Mellor, Dotyk geniuszu.
2: Więc tak, podzielmy sobie książki na książki naukowe i książki takie popularno-naukowe. Ja bym tu akurat nie myślał, że tam wymyślił tam to, co ty mówisz. Te książki popularno-naukowe często mają taki walor ciekawostkowy, ale niekoniecznie jest to poparte literaturą naukową akurat, nie? Braille kombinował z różnego rodzaju systemami. To prawda. Ale czy na pewno było to, co mówisz, nie jestem pewny.
3: Bo tam też pisało, że jego kolega czy przyjaciel wymyślił pierwowzór maszyny do pisania, że jakiś taki wynalazek zrobił.
2: Tak, tak zwany rafigraf. Urządzenie, które... Rafigraf był urządzeniem, ponieważ Braille szukał. Wiedział, że wszystkie książki wydawane do tej pory są drukowane wypukłym, widzącym pismem, ale liniowym. A on dobrze wiedział, że fizjologia dotyku jest taka, że lepiej nam się czyta rzeczy składające się z kropek. Po prostu dotyk lepiej to oswaja. I Braille wymyślił na początku taki rodzaj pisma widzącego, które składało się z ogromnej ilości kropeczek. I rafigraf to było faktycznie urządzenie wymyślone przez jego kolegę. Mi uleciała w tej chwili nazwa.
3: Foucault bodajże. Foucault, Foucault, jakoś tak.
2: No, Foucault. W każdym bądź razie chodzi o to, że na takiej... Wyobraźmy sobie kartkę papieru formatu A4 ułożoną w poziomie. Nad tą kartką jest taka jakby tęcza metalowa i na tej metalowej tęczy z góry są ułożone wiele przycisków. I naciśnięcie w kombinację tych przycisków powodowało, że w efekcie uzyskiwaliśmy widzącą literę, ale składającą się z drobniusieńkich kropek. I to się dało czytać. Urządzenie jest do obejrzenia w Brnie, działające. Osobiście pisałem na tym urządzeniu. Urządzenie o tyle ważne i ciekawe, że to jest dokładnie to urządzenie, które wymyślił kolega, dokładnie ten egzemplarz. Ono było produkowane jakiś czas. No potem postęp, myślenie Braille'a spowodowało, że na diabła te widzące litery, gdzie litera...
3: No ta.
2: Się z 15 kropeczek, skoro może się składać z jednej kropeczki.
1: Tak, skoro można udoskonalić to pismo. Rafale, czy coś jeszcze?
3: Nie, dziękuję za informację, dziękuję.
1: To dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania dalej.
2: To tak weszliśmy trochę na te maszyny brajlowskie. Taka zagadka dla wszystkich. Jak myślicie, ile różnego rodzaju maszyn brajlowskich typu Pichta, typu Perkins i tam różne inne, ile w ogóle pojawiło się w Europie? No i w Stanach.
1: Oczywiście dla słuchaczy informacja, to jest pytanie do konkursu bez nagród.
2: No z nagrodami.
1: Z nagrodami.
2: Tylko tutaj wyłączamy pana Michała Brajera z tego konkursu, bo ja chyba kiedyś o tym mówiłem, ale osoba, która będzie najbliższa cyfry, otrzyma opracowany przeze mnie w ośrodku pomoc dydaktyczną do nauki Braille'a i kształtów liter widzących, tak zwany różaniec. Urządzenie już jest dopracowane, od 1 września będzie funkcjonowało w naszym ośrodku jako pomoc dydaktyczna i w ośrodkach w Berlinie, w Moskwie i w Wiedniu właśnie. Dodatkowo jest do tego aplikacja dźwiękowa, która powoduje, że nauka jest ciekawa i góra, miesiąc i najgorszy osioł zna perfekt kształty liter Braille'a wszystkich i kształty liter widzących przetestowane i sprawdzone. I to będzie nagroda dla tego, kto zgadnie, ile mniej więcej przez cały okres rozwoju pisma Braille'a funkcjonowało różnych typów maszyn brajlowskich.
1: Powiem wprost, ja nie pamiętam.
2: Całe szczęście. To teraz
1: myślę, że warto jeszcze pokontynuować temat książek. Jak to się w ogóle stało, że w ogóle książki zaczęły powstawać, bo to jest ciekawe, bo ja powiem szczerze, myślałem, że książki to się zaczęły od pisma liniowego Kleina.
2: Pismo Kleina było pismem szpilkowym. Aczkolwiek Klein również próbował tłoczyć książki w piśmie liniowym. To prawda, próbował. Mhm.
1: A jak zaczęły powstawać pierwsze książki? Jak one były w ogóle pisane, drukowane?
2: W ośrodku w Obińskach możemy obejrzeć kartki albo książki drukowane pismem liniowym w różnych krajach Europy. Niekiedy są to tylko kartki, ponieważ bardzo często były to pojedyncze egzemplarze, z których udało mi się tam zdobyć do naszego muzeum pojedyncze arkusze, a niekiedy są to całe książki. One były drukowane widzącymi literami wypukłymi i znowu nikt nie zwracał uwagi na fizjologię dotyku i na to, jak to się czyta. Po prostu zakładano, że skoro funkcjonuje kursywa gotycka w Niemczech, to drukujemy kursywą gotycką, tylko powiększoną. Litery miały wielkość mniej więcej 7 mm, niekiedy trochę większe, niekiedy i 9. I dało to się czytać, tylko powoli, ponieważ kładąc palce na punkcie brajlowskim, no wystarczy drgnienie opuszka palca i my wiemy, co to jest za litera. A tutaj trzeba było tą literę, na przykład G drukowaną, objechać całą dookoła. Mało tego, stosowano, tak wiernie trzymano się druku widzących, że stosowano duże i małe litery. Przeczytanie tych małych liter jest naprawdę, naprawdę trudne. Ja kiedyś, jest z nami pani Lucyna Zaleska, u nich pracuje w ośrodku w Krakowie, pracuje pani Beata, germanistka. I kiedyś dogadaliśmy się z panią Beatą, pojechaliśmy do Berlina i usiedliśmy przy starych książkach pisanych po niemiecku, tłoczonych pismem wypukłym, liniowym. Ponieważ pani Beata jest germanistką, zna język niemiecki, no czytała, natomiast da się to przeczytać, ale strasznie, strasznie wolno w stosunku do pisma punktowego.
0: I a propos pisma punktowego, a właściwie nawet jego skróconej formy, to mamy tu pytanie od Jakuba. Mam pytanie, czy poruszycie panowie temat skrótów brajlowskich? Idea mi się bardzo podoba, ale chyba u nas jest niezbyt rozwinięta.
1: Dziękujemy za pytanie. Ja powiem wprost, nie korzystam ze skrótów. Korzystam z Braille'a, nie wiem jak to ująć, podstawowego, normalnego Braille'a, ale wiem o tym, że są ludzie, którzy ze skrótów korzystają. A jak to ze skrótami było, no to może odpowiedzmy słuchaczowi.
2: A Michał, dlaczego, to teraz ja się pobawię trochę, a dlaczego nie znasz skrótów brajlowskich?
1: Powiem szczerze, że skrótów się nie uczyłem.
2: No właśnie, a dlaczego?
1: Jakoś przyznam, że to umknęło, albo może nie byłem ciekawy.
0: To ja tu jeszcze przy okazji odpowiem z takiej drugiej perspektywy, bo ja uczyłem się przez całą swoją edukację w szkole masowej. To nauka podstawowego, tego integralnego Braille'a, to było już coś, co no, osoby gdzieś tam ze mną współpracujące, no nie powiem, że może przerosło, ale dla których było dość dużym to wyzwaniem. No to jeszcze skróty, to o skrótach ja się szczerze mówiąc tak świadomie to dowiedziałem, no w wieku tam kilkunastu lat, a może i nawet później, bo co prawda no, czytałem sobie te czasopisma dla najmłodszych pod tytułem Promyczek i tam było coś takiego, co się nazywało Uczmy się skrótów, ale szczerze powiedziawszy, to nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Dla mnie to był jakiś totalny kosmos, bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Ja tu nagle sobie czytam, rozumiem cały tekst, wiem, o co chodzi, natomiast za moment mam Uczmy się skrótów i to jest jedyne, co ja jestem w stanie rozczytać z tej jednej albo kilku kartek następujących po tym haśle. Po prostu nie rozumiałem totalnie z tego nic i dopiero za jakiś czas no, taką informację dostałem, że no, jest coś takiego faktycznie jak te skróty i to ileś ich typów chyba nawet jest, no i dzięki nim można szybciej czytać i też szybciej pisać.
2: No, sprawa jest, temat jest w ogóle fascynujący. Dla mnie osobiście też, bo tak jak w każdej dziedzinie życia, nie byłoby postępu, gdyby człowiek człowiekowi nie był wilkiem. I na przykład młody Braille wymyślił swoje pismo, no to się Klein wkurzył, że to co tu jakiś młodziak będzie mu tam kombinował, jego jest lepsze. Ale w tym czasie też Ernst Hebold też ma pretensje do Braille'a i wymyśla swoje pismo. Ktoś tam kolejny wymyśla znowu swoje pismo. I tak naprawdę jest strasznie dużo tych różnych rzeczy powstaje i ma to plusy, bo daje to postęp. Po prostu ma też minusy. Te, o których, konkretnie ten, o którym teraz mówimy. Wracamy do pisma Braille'a u nas, do Polski i do tego, przepraszam, jak to było z tymi skrótami. W Polsce istnieje pierwsza polska szkoła dla niewidomych, powstała we Lwowie. W tej szkole zaczynają funkcjonować skróty. Skróty niemieckie i austriackie. W tych krajach, w Niemczech, do tej pory skróty są powszechnie nauczane. One są użyteczne, pioruńsko. U nas też by były użyteczne, ale do tego wrócimy. W Niemczech są użyteczne chociażby dlatego, że każdy rzeczownik zaczyna się zawsze z dużej litery. Czyli, że możemy sobie odpuścić ten znak dużej litery. A to w przypadku Biblii na przykład, to lekko licząc pół tomu jest zaoszczędzone. Ale to mówię tylko o skrócie, nie mówię, ponieważ są skróty pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. I u nas w Polsce, w ośrodku w Laskach, zabrano się za opracowanie skrótów brajlowskich. Zabrała się pani Teresa Landy i twórczyni ośrodka w Laskach, matka Róża Czacka. Zjeździły Europę, zobaczyły jak to wygląda na zachodzie i opracowały swój system skrótów brajlowskich. Ale w tym samym czasie w Polsce Ministerstwo Oświecenia Narodowego opracowuje swoje skróty. I zaczyna się kłótnia, które skróty są lepsze. I znowu, chore ambicje jednej i drugiej strony doprowadziły do tego, że o ile bardziej popularne i znane były tak zwane skróty laskowskie, o tyle jednocześnie decyzją Ministerstwa Edukacji w czasach przedwojennych jeszcze powinno się uczyć innego typu skrótów brajlowskich. I konkluzja była taka, kilkadziesiąt lat temu się jeszcze mówiło, że ci, którzy kończyli laski, to znają skróty. I tak było. Ale książki już niekoniecznie były drukowane tymi skrótami. I stąd taki bałagan. Skróty są użyteczne. Obawiam się to, co tutaj pan Jakub pisze, że temat będzie wysychał, że tak brzydko powiem. Te skróty są użyteczne, natomiast tragedią jest tragedią naprawdę to, że nie uczy się młodzieży pisma punktowego. Naprawdę tragedią. Gro dzieciaków uczy się w tej chwili w szkołach masowych. Tam, jeśli pani nauczycielka wie, że która kropka to jest literka A, a co to jest znak cyfry, a jeszcze wie, jak wygląda kilka innych liter, to już jest wybitnym specjalistą pisma Braille'a. I żenujące jest to, że wychodzi się z założenia, że a po co ten Braille, jak dzieciaki mają komórki, powiększalniki, skanery, komputery. A no, u mnie jest już od dawna jedna gotowa odpowiedź na to. Rozwój intelektualny w przypadku poznawania tekstu poprzez czytanie i poprzez słuchanie jest ogromna różnica. Niegramatycznie się wyraziłem. Chodzi o to, że nasz mózg jest tak, a nie inaczej skonstruowany i my możemy oczyma i możemy dotykiem, ale i w jednym wypadku i w drugim my wkładamy własną energię, wolę poznawania. Ze słuchaniem jest trochę inaczej. Ja się mogę położyć, założyć sobie słuchawki i albo słucham, albo nie słucham. I niestety edukacja w szkołach masowych doprowadza do tego, że ta młodzież nie zna Braille'a. Na palcach jednej ręki policzę tych, którzy znają, a którzy korzystają i czytają. To już jest zupełnie osobna sprawa. Jest jeszcze jeden aspekt. Nie ma książek w tej chwili drukowanych w piśmie Braille'a. Pewno, że można by sobie drukować, ale pani w szkole masowej powie, a po co to? Przecież jest skaner, prawda? Także ja, panie Jakubie, jestem zwolennikiem skrótów brajlowskich i w ogóle pisma Braille'a, ale rzeczywistość skrzeczy.
1: Oj tak, to prawda. Nawet powiem, że tablica skrótów jest zastosowana, tutaj trochę wejdę na elektronikę, ale w notatniku brajlowskim eBay. Więc jak ktoś skróty zna, to serdecznie zapraszam do potestowania. Jeśli ktoś posiada eBay'a, to...
2: Przerwę ci, Michał, to są skróty laskowskie czy skróty inne?
1: Powiem, że dobre pytanie, ale jak będę rozmawiał z panem Konradem Łukaszewiczem, od razu udzielę odpowiedzi. Bo wiem, że tablica skrótów jest obszerna.
0: O, rozpisali się nasi słuchacze na Facebooku. Henryk napisał jakiś czas temu, jestem pod wrażeniem pana wiedzy, a później napisał do nas jeszcze Karol. Mnie też zastanawiało, po co my uczymy Braille'a, przecież mamy dużo technologii. Taka wypowiedź Karola przed momentem się pojawiła.
2: A ja widzę, że dołączyła do nas Angelika. Cześć Angelika. Może na to pytanie Angelika byś odpowiedziała. Nie wiem, czy ty jesteś...
1: Ja tylko się spytam, która Angelika? Prymus?
2: Tak.
1: To serdecznie pozdrawiamy. Cześć.
2: No, chyba jest tylko na... Słucha nas, a nie ma możliwości odezwania się.
1: Ja powiem od siebie. Ja uważam, że jeżeli ma się notatnik brajlowski, a nie ma do niego linijki brajlowskiej, to jest to utrudnienie wielkie. Bo na przykład, ja powiem ze swojego doświadczenia. Na przykład, powiem, jestem ministrantem i jak wrzucę sobie czytanie na niedzielę do notatnika bez linijki brajlowskiej, to trochę głupio, dlatego że to nie ja odczytam, tylko wbudowany syntezator. A jeżeli ja mam to pod palcami, to ja mogę sobie z satysfakcją odczytać na głos ten tekst. Mhm. I ja uważam, że Braille'a można unowocześniać, bo o to chodzi. Można go konfigurować, ale nigdy w życiu z niego nie rezygnować.
0: A to ja się z wami trochę pokłócę, bo ja akurat mam zdanie takie pośrodku, powiedziałbym szczerze. I to wynika akurat z moich jakichś tam takich doświadczeń. Ja absolutnie nikogo bym w życiu nie namawiał do tego, żeby Braille'a się nie uczyć. Bo Braille'a uczyć się trzeba, co zresztą pokazuje przykład Kai, która do nas pisała dziś o tym, że była w stanie chociażby odczytać napis na opakowaniu leków. Natomiast powiem szczerze, to co mnie zniechęciło gdzieś tam do korzystania do korzystania z Braille'a na co dzień, to rzeczywiście mała ilość literatury, a co za tym idzie, kiedy czytamy mniej Braille'em, to czytamy siłą rzeczy wolniej. I jak mamy do wyboru przeczytać sobie książkę, którą odczyta nam synteza, a przeczytać sobie książkę Braille'em i tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestią skupienia się na tym tekście jest to, czy my to sobie przeczytamy i czy coś z tego zrozumiemy, zapamiętamy. No przynajmniej ja tak mam. Ja oczywiście mogę sobie gdzieś tam czytać i słuchać tego jednym uchem, ale no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcemy zrozumieć coś z tekstu, który czytamy, to po prostu musimy się tak czy inaczej na nim skupić, bez względu na to, czy czytamy Braille'em, czy czytamy za pomocą syntezy. Być może rzeczywiście to jest dyskusja i to jest temat odwieczny, czy rzeczywiście ten nasz mózg inaczej funkcjonuje? Być może tak. Natomiast ja jestem akurat na przykład z tych osób, które Braille'a owszem znają, ale na co dzień w dzisiejszych czasach używają go bardzo mało i chociażby na przykład te komunikaty, które teraz odczytuję, które do nas słuchacze piszą, powtarzam po prostu za syntezą.
2: Ja bym może, bo zgadzam się, trudno się nie zgodzić z jedną i z drugą argumentacją.
1: Ja też się zgadzam.
2: Ale jest jedna rzecz. Ty na przykład, Michał, jeden i drugi, wy wykształciliście już sobie dodatkowy kanał poznawczy. Wy go już macie. I wy zawsze możecie do niego wrócić. A ktoś, kto się nie nauczył Braille'a, ten po prostu jest pozbawiony tej możliwości.
0: Oczywiście. I ja absolutnie, mimo tego, że uważam, że Braille w dzisiejszych czasach po prostu ze względów praktycznych ma coraz mniejsze gdzieś tam znaczenie w takim codziennym życiu, tak? Bo nie mówię, że w ogóle. Natomiast ja absolutnie nigdy nie zalecałbym komuś, żeby tego Braille'a się nie uczyć, bo ten Braille po prostu będzie przydatny. I tu bardzo mądrą rzecz napisał do nas przed momentem Henryk. I Henryk napisał tak: jak najbardziej trzeba uczyć się alfabetu Braille'a, żeby nie alfabet Braille'a, nie napisałbym żadnej wiadomości na telefonie. I to jest rzeczywiście też istotna rzecz. Pisanie na dotykowej klawiaturze smartfona jest zdecydowanie wolniejszym procesem, niż jak sobie skalibrujemy odpowiednio punkty na ekranie i zaczniemy pisać Braille'em. Oczywiście, że tak.
1: Tak, i mi też właśnie o to chodziło na temat unowocześniania Braille'a, bo ja powiem też na co dzień nie korzystam, bo no nie mam też takiej możliwości, ale jak mam nawet linijkę pod komputerem w Owińskach, no to bardzo rzadko ją włączam. Co miałbym mniejszą linijkę, to powiem do notatnika jednego, czy właśnie do eBaya, bym ją czasem zastosował.
2: Ja opowiem dwie dyktoryjki, krótkie, ale tak w temacie. Bo ja też uważam, Kuba bardzo ładnie tutaj pisze, że nie trzeba tworzyć fałszywej alternatywy. Albo Braille, albo synteza. I zwrócił uwagę na coś słusznego. Języków obcych bez Braille'a uczy się trudno.
1: Tak.
2: Bardzo trudno. Prawda? Ale to dwie dykteryjki takie. Jedna sprzed kilku lat, jeszcze nie było smartfonów, były zwykłe telefony. Tam na nich można było coś zapisać. I jestem na jakiejś imprezie gdzieś w Niemczech, akurat w środowisku osób niewidomych. Oj, zaczęła się wielka dyskusja, potrzebny czy niepotrzebny ten Braille, potrzebny czy niepotrzebny. No i jak to dyskusja przy piwie, trwało, niczym konkretnym się nie skończyło, ale któryś z tych chłopaków pyta mnie o numer telefonu. No to chcę podyktować, ale ten Herman mówi, moment. Kto ma dyktafon? Cisza. Nikt, kurczę, nie ma dyktafonu. A siedział tam taki chłopak, taki bardzo chudziutki, on góra jedno piwo wypił na tej imprezie. I on wyjmuje z kieszeni marynarki linijkę, taką brajlowską, jednorządkową, dwurządkową. I tam ma jakąś karteczkę papieru i mówi do mnie, dyktuj. I taka trochę cisza zaległa akurat, bo bez tej możliwości zapisania telefonu, no można się było numeru na pamięć nauczyć. A druga dykteryjka jest szkoła dla niewidomych w Budapeszcie. Ma przeszło 200 lat. Zbudowana na wzór szkoły wiedeńskiej. No wtedy to były Austro-Węgry. I mają tam taki rodzaj muzeum, mają pełno różnych staroci i mają piwnice. A w tych piwnicach mają bibliotekę, w której jest coraz mniej, podobnie jak i w całej Europie, książek brajlowskich, współczesnych. Coś tam drukują sobie sami. Ale pan bibliotekarz mówi do mnie, wiesz co, pokażę ci coś ciekawego. Mówi, chodź, mówi, tam co raz na kilka lat wchodzę, bo tam nigdy nie jestem zainteresowany. I otwiera mi drzwi do kolejnego pomieszczenia, gdzie tak ładnie pachnie wędzoną kiełbasą. No tak mi się spodobał ten zapach. Najpierw o tym zapachu zwróćcie uwagę, mówię. Zapalił światło, on bibliotekarz jest niewidomy, no ale zapalił światło, żeby tam widzakowi coś pokazać. I widzę drewniane regały, a na tych drewnianych regałach deska za deską formatu A3, troszkę większe. Te deski pachną właśnie wędzarnią. Biorę taką dechę do ręki i na tych deskach łebkami od gwoździków wypisane brajlem teksty. Tamtych desek były setki. Pytam tego pana bibliotekarza, mówię, kurczę, skąd, po co, dlaczego? Mówi, że kiedyś była bieda. A mówi, tutaj jeden z nauczycieli, którąś z Ewangelii, napisał młotkiem i łebkami gwoździków na tych deskach lipowych. Te łebki gwoździków były zardzewiałe. One były zardzewiałe od ludzkiego potu. Mnie intrygował ten zapach kiełbasy. I mówię, słuchaj, mówię, Milosz, ale jak to? Mówię, dlaczego to tak pachnie? On mówi, rozumiesz, bakterie. Po nabiciu gwoździków, po napisaniu tej całej Ewangelii, to musiało wiele miesięcy zająć, po prostu on te deski wędził, żeby po prostu zlikwidować bakterie, które tam mogły być. Do tej pory, jak będziecie mieli okazję być w Budapeszcie, oni tam niechętnie wpuszczają, ale można poprosić. Coś niesamowitego. Mało tego, ponieważ to było po węgiersku pisane w Brajlu, ten pan bibliotekarz mi to czytał. I to się da bardzo sprawnie czytać, tak samo jak tekst drukowany na kartonie czy na papierze.
0: No i mamy kolejne wypowiedzi na Facebooku, jest tych wypowiedzi kilka, między innymi jest wypowiedź właśnie Angeliki, wspomnianej przed kilkoma minutami. Uwielbiam Braille'a, może z książkami teraz gorzej, bo wiadomo, że to opasłe jest, ale odkąd mam małego Focusa, to o wiele lepiej mi się korzysta. Mamy kolejną wypowiedź, już jej szukam, i to jest wypowiedź z kolei Grzegorza. I Grzegorz napisał do nas tak. Ja tam nigdy nie uczyłem się Braille'a. Gdy widziałem do dobrze, to czytałem i pisałem normalnie. Jak mi się wzrok popsuł, to korzystałem i korzystam z syntezatorów, screenreadera, a teraz jak są te wszystkie aplikacje, to myślę, że ten Braille nie jest potrzebny i tu mi się schowała dalsza wypowiedź tekstu Grzegorza. O, już ją mam. A nawet jeśli gdybym chciał się choćby z ciekawości tego Braille'a nauczyć, to i tak bym się nie nauczył, gdyż jestem za stary, a dla mnie Braille to jak jakieś nowe pismo, język czy jakaś nowa forma kodu, którego trzeba byłoby się nauczyć od nowa. To jest w ogóle jeszcze, myślę, zupełnie inna sytuacja w przypadku osób, które straciły wzrok. To, tak. to zupełnie, zupełnie inna sytuacja i tu się wcale nie dziwię, Grzegorzu, że w wieku iluś tam lat to nie bardzo ci się chce, ale uwierz, że chociażby ze względu na konieczność odczytywania tych pudełek z lekarstwami, to warto. Naprawdę warto.
1: Tak. Ja też się z tym zgadzam, bo uważam, że bez znajomości Braille'a, no człowiek traci bardzo dużo. Chociaż tej podstawy Braille'a Warto się nauczyć całego alfabetu. Nie mówię już o liczbach, bo czasem telefon nie do końca jest nam w stanie zabrać ten napis z pudełka i go odczytać prawidłowo. Nie wiem, czy macie podobne doświadczenia. Próbowałeś, Michale, kiedyś skanować telefonem?
0: Nie, szczerze mówiąc, nie próbowałem skanować pudełek, jeżeli nie miałbym takiej potrzeby. No jeżeli lek, czy jakiekolwiek inne pudełko nie jest podpisane Braillem, no to wtedy wiadomo, trzeba sobie radzić w jakiś inny sposób. Natomiast no, zdecydowanie prościej i wygodniej jest po prostu sięgnąć po te pudełko i odczytać to, co jest napisane na tej etykietce. I jeszcze mamy wypowiedź Karola. Raz czytałem książkę Braille'a, to nic nie zapamiętałem, wolę osobiście słuchać audiobooki. Tu ja tak się zawahałem na moment, bo Karol chyba dyktował ten tekst, tę wypowiedź i tak sobie teraz pomyślałem, no Karolu, gdybyś to napisał, to byłoby nam prościej odcyfrować tę twoją wypowiedź, natomiast no rzeczywiście... No jest to coś rzeczywiście, że ja na przykład, wypowiedzi tych osób, które tak dość sceptycznie podchodzą do Braille'a i do jego używania na co dzień, to jak najbardziej rozumiem, natomiast no tak jak mówię, uczyć się warto jednak mimo wszystko, bo też tę szkołę jakoś trzeba przejść, słuchajcie.
1: Tak, a bez Braille'a w ogóle ni w ząb się nie da.
2: Zapis chemiczny, zapis matematyczny na przykład, no Michał, możesz dużo powiedzieć.
0: To znaczy, wiecie co, ja też bym nie mówił, że się nie da, bo my też wszystkich rzeczy nie znamy i nie do końca jesteśmy sobie w stanie wyobrazić różne podejścia ludzi do danego tematu. Na pewno jest to podejście w takiej sytuacji nietypowe i prawdopodobnie nie dla każdego.
2: Ja taką dykteryjkę, może bardzo króciutką, ale świadczącą o tym, że pismo Braille'a jest fajne. Tutaj Grzesiek powiedział, że on jest stary. Ja mogę powiedzieć, że jestem stary, ty Grzegorz jeszcze ho, ho, ho. Ale jak ja byłem w wieku Grzegorza, pamiętam taką sytuację, byłem na jakiejś konferencji w Moskwie. I tam już nie pamiętam dokładnie tematyki, ale to tak konferencja była taka dęta, taka napuszona i tak sztywno i taka cisza niesamowita i nagle dostaję od mojej koleżanki Rosjanki akurat karteczkę w Braille'u. Na tej karteczce było napisane: spadamy, bo zaraz będzie przynudzał. No akurat na przykład, że może być to użyteczne po prostu.
1: Bądź jak znamy Braille'a, możemy komuś coś Braille'em, szyfrem powiedzieć. U nas były takie osoby, które w Owińskach, które normalnie Braille'em mówiły. Ja próbowałem, da się, jest to fajne. I można komuś przekazać takim szyfrem wiadomość. Ja słyszę coś, że mamy słuchacza na linii, także można go wpuścić.
0: To już momencik, bo właśnie...
1: Ale ja jeszcze chciałbym zapowiedzieć, że jeśli ktoś chce, to zapraszamy do dzwonienia do nas na Zoomie. Zapraszamy, wchodźcie i z nami rozmawiajcie.
0: Jest z nami ponownie Rafał.
3: Witam, no bo ja chciałem nawiązać z powrotem do tego czytania Braille'a, nie czytania Braille'a i tak dalej, jeśli oczywiście mogę. Otóż jak ja czytałem Braille'a, to było w latach 90. Kochałem panią polską, mniejsza z tym. Nie wiem dlaczego Braille mi zawsze pachniał jesiennymi liśćmi. Możecie się z tego śmiać, nie? Ja zawsze kochałem czytać później Braille'a, bo takie to było niezwykłe, prawda? Że ty jako osoba niewidoma możesz osoby widzącej poczytaj mi książkę, tak? Tylko ja te...
0: Coś tam te wypowiedzi Rafała no niestety uciekają. Rafał w ogóle zdaje się ma jakiś problem chyba po prostu z internetem, więc no ale w każdym
3: otwieram,
0: razie...
3: Otwieram, prawda? O tym myślicie?
0: Rafale, ucieka nam twoja wypowiedź.
1: Powtórzę
3: jeszcze raz, że zawsze...
0: No nie...
3: To... Braille mi się kojarzył z, nie wiem, takim zapachem jesieni.
0: Tak, to słyszeliśmy. To słyszeliśmy, Rafale. Dobrze, dziękujemy
3: no
0: ci bardzo.
3: Że... Mhm.
0: Bo niestety jakiś problem po prostu z internetem i nam cały czas uciekasz. Mhm.
1: Napisz.
0: Więc napisz. Może po prostu napisz, tak.
1: Napisz na aplikacji Tyflo Podcast na przykład. Ja myślę, bo tak trochę żeśmy uciekli, ale to dobrze, to się chwali akurat za aktywność uczestników. Też zapraszam, tak jak mówiłem, do dzwonienia, z przyjemnością z wami też porozmawiamy w taki sposób. Ale jeszcze bym przeszedł teraz, czy o książkach pierwszych dla niewidomych można jeszcze coś powiedzieć? Bo myśmy skończyli na tych kartkach w piśmie liniowym.
2: Historii o ciekawych książkach dla niewidomych jest bardzo dużo. Że tak powiem, boję się, że te historie by nam zabrały masę czasu, aczkolwiek niektóre są fascynujące. Jak myślicie, kiedy powstała pierwsza książka dla niewidomych? Pierwsza.
1: To ja spróbuję strzelić.
2: Ale to ty chyba wiesz, bo myśmy chyba dyskutowali o tym kiedyś.
1: A?
2: No.
1: To nie wiem, kolejna zagadka, czy pan odpowie na to pytanie, bo powiem...
2: To znaczy się, możemy zrobić zagadkę, druga osoba będzie otrzyma taki sam zestaw do nauki Braille'a i pisma widzącego z aplikacją na smartfona, jak ta z pierwszego konkursu. Kiedy powstała pierwsza, powiedzmy sobie, profesjonalna książka dla niewidomych? Dodam dla ułatwienia, długo przed okresem brajlowskim, długo przed pismem Kleina.
1: Dobre pytanie.
0: Tu jeszcze też widzę, że mamy trochę różnych ciekawych wypowiedzi. Na przykład Henryk nam napisał, że co do Braille'a, to wiek nie ma nic do tego, bo on się Braille'a nauczył w tydzień, a ma 53 lata.
2: No, szacuneczek.
0: No, to się zgadza. I tu jeszcze mamy dosyć ciekawą wypowiedź, którą napisał do nas Jakub. I Jakub napisał tak. Mam prawie niewidomego kumpla, który nie nauczył się Braille'a z wielu powodów, między innymi dlatego, że nie wyczuwał opuszkami liter. Wszystko, łącznie z matematyką, pisał na laptopie. Nawet maturę zdał, choć podczas egzaminu z matematyki dyktował. Więc jak widać, można i w ten sposób.
1: To ja jeszcze pytanie, i co zrobić w takiej sytuacji, jeśli osoba niewidoma nie wyczuwa kropek brajlowskich?
2: Jest to problem poruszany zarówno przez psychologów, jak i przez medyków, kiedyś przez nauczycieli. Niestety zdarzamy się, my ludzie tacy, że jesteśmy po poznańsku mówiąc trochę felerni. I na przykład jak ktoś ma cukrzycę, on może mieć problem z progiem czułości dotykowej. No i wtedy jest klops. Ja pamiętam dzieciaki, pamiętam ludzi, którzy czytali Braille'a w sposób najdziwniejszy. U nas w ośrodku w Obińskach była dziewczyna, która czytała krótko, ale bo potem przestawiła się na palce, wargą, dolną wargą. Czytała bardzo sprawnie, zero higieny. No nie, to było bardzo dawno temu. Znam osobiście dziewczynę, pani jest, pochodzi z Jugosławii, która czytała Braille'a przesuwając podbródkiem po linijkach tekstu. Da się czytać. No tam przyczyny były różne. U niej ona akurat miała palce sparaliżowane. Osobna sprawa. Natomiast o, tu przepraszam bardzo, że tak przeskoczę, bo pani Lucyna Zaleska bardzo chce wygrać nagrodę, ale niestety nie udało się, bo pani Lucyna udzieliła odpowiedzi
0: na tak.
2: Pierwszą książkę akurat. No nie, to nie był Valentina Wee. Tak a propos, jak będziecie chcieli w ogóle temat kiedyś postaci tego znamienitego tyflopedagoga, francuskiego, prawda? No, tam się urodził, tam pracował, ale pracował króciutko. Ten człowiek uciekł przed rewolucją, no po rewolucji francuskiej, uciekł do Rosji i tak naprawdę pierwsze szkoły dla niewidomych były w Paryżu, były w Berlinie, w Wiedniu, ale cała reszta szkół z pierwszych na świecie została założona w Rosji carskiej. Dzięki Valentinowi Aui, który tam po prostu uciekł. Ja może udzielę odpowiedzi na pytanie dotyczącą tej starej książki, chyba że ktoś jeszcze będzie startował poza panią Lucyną.
1: Ja myślę, żeby jednak na to pytanie udzielić odpowiedzi i przejść po prostu do opowiedzenia o tych książkach, bo to ciekawy temat, a potem do ośrodków wrócimy, bo mieliśmy też to zaplanowane.
2: To znaczy tak, pierwsza książka dla niewidomych, ja udzielę odpowiedzi, Lucynka, pozwolisz, w opowieści. Ona będzie krótka, postaram się, żeby była krótka, aczkolwiek jest tak fascynująca, że samej tej historii można by poświęcić naprawdę całą audycję tutaj. Ja czytając starą literaturę jeszcze wiele, wiele lat temu, często trafiałem na informacje, że podobno w XVII wieku wykonano jakąś książkę dla niewidomych gdzieś w Holandii na ludzkiej skórze. No, że tak powiem, tak mnie to fascynowało, bo raz, że XVII wiek, ktoś się wtedy niewidomymi zajmował. Drugie, no może poza Włochem, La Non Terzi. No, nikt się nie zajmował niewidomymi. Jaka Holandia, pierwsza książka dla niewidomych i jeszcze to na ludzkiej skórze. Nie ukrywam, że to mnie najbardziej pasjonowało. I jeżdżąc po tych różnych dziwnych miejscach na świecie, no usiłowałem u mądrych ludzi dopytać o to. No, z reguły, kiedy byłem tam takim młodym nauczycielem, no to tak traktowano mnie, dobra, no tak chłopcze, no może ktoś coś pisał. Jak byłem trochę starszy, to już dyskutowano ze mną, ale zawsze słyszałem odpowiedź, że człowieku, na ludzkiej skórze, no przestań, nie było coś takiego. Ale ja tu mam przy sobie argumenty, mówię, że pisze o tym August Zeune, dyrektor szkoły dla niewidomych w Berlinie, pisze o tym August Kni, dyrektor szkoły dla niewidomych w Breslau, pisze wreszcie Klein. No, generalnie nigdy nie udało mi się uzyskać odpowiedzi, aczkolwiek w literaturze na tą informację trafiałem. Holandia, XVII wiek, ludzka skóra, książka dla niewidomych. Wiele, wiele lat temu, podróżując po takich różnych dziwnych miejscach, trafiłem tam po raz któryś do szkoły dla niewidomych w Stieglitz w Berlinie. I ponieważ tam swego czasu szefem tego muzeum był bardzo życzliwy, taki niewidomy chłopak, mówię, słuchaj, a może by tak do piwnic? Ale co ty, mowy nie ma, jakie piwnice, dyrektor i tak dalej, tam mowy nie ma. Piwnice są czymś najfajniejszym, absolutnie. No to mówię mu, słuchaj, ja mam dokumenty z

No dobra, zgodził się, uprzedził, że tam jest brud, woda, szczury, pajęczyny, wilgoć, że no po prostu nie ma warunków, żeby to wszystko wyeksponować i tak sobie tam to cierpliwie gnije. A ja bardzo chciałem naprawdę tą mapę, jedną, jedyną mapę zobaczyć. Wiedziałem, że przed wojną mieli. Wynikało to tam z takich archiwalnych danych. I proszę Państwa, zlazłem do tej piwnicy. Faktycznie woda, faktycznie pleśń, butwizna. Uwielbiam takie klimaty po prostu, nie? Te pajęczyny, zapaliłem taką żarówkę pod sufitem, bez tam klosza. Przewracam ogromne ilości potężnych takich tomów brajlowskich, jakieś skrzynki, kartony. No to takie miejsce, że tam można by zamieszkać po prostu, nie? No ale czasu mało, bilet powrotny na pociąg do Poznania kupiony. No i rozmawiam sam z sobą, grzebię, znalazłem tą mapę, której szukałem. Porobiłem zdjęcia, ale przekładając te potężne tomy książek, jakoś tak może nie w oczy mi wpadła, ale wagowo zaintrygowała mnie taką książka, którą tak dwa razy przerzuciłem, bardzo ciężka, dużo większa od starych, dawnych wielkości książek brajlowskich, które wszyscy pamiętamy. I no jakoś tak czasu mało, ale pokusiło mnie. Otwieram tą książkę i no zamurowało mnie, ponieważ na światło było liche, ale było doskonale widać, że ta pachnąca butwizną, takim zbutwieniem, pleśnią książka składa się z ogromnej ilości grubych, kremowych kartek, na których powycinane są rządki różnych dziwnych kształtów, kolorowe. Jakieś krzaczki, jakieś domki, kółeczka, trójkąciki, równiutko przyklejone na te arkusze papieru. Te kształty są z grubego kartonu, doskonale wyczuwalne. Przewracam jedną kartkę, drugą, piątą, wszędzie to samo. Ani słowa w żadnym widzącym tekście, tylko i wyłącznie te dziwne obrazeczki. No tak pierwsze, co pomyślałem, to mówię sobie, kurczę, a może Niemcy mają tą książkę właśnie? Może to jest ta książka na ludzkiej skórze? Pierwsze, co zrobiłem, to zrobiłem coś bardzo paskudnego, bo wziąłem, naddarłem narożnik jednej z kartek. No kurczę, przedzierało się, czyli to nie jest skóra. Karton, papier gruby jakiś. Ale zaintrygowała mnie ta książka. Wziąłem ją z sobą z tej piwnicy do góry. Zachodzę do tego muzeum. Mówię, słuchaj Herman, takie coś tutaj u was w piwnicy leży. Herman mówi, że nie, u nas w wykazach tego nie ma. To znaczy, że tej książki u nas nie ma. Ja mówię, o to się doskonale składa, bo to w ramach reparacji wojennych ja ją skasuję do Obińsk, a w zamian dostaniesz ode mnie parę starych map. Notabene waszych z niemieckimi pieczątkami akurat. No ale wziął ją do ręki i mówi, o chłopie, nie tak prosto, bo to jest coś interesującego, tylko nie wiadomo, co to jest. I kiedy sobie tam dyskutujemy, otwarła się przyklejona do lewej okładki kartka i na niej biała, taka kremowa kartka papieru, a na niej ewidentnie wycięte nożyczkami, widzącymi literami, wycięty tekst, napisane, ja przetłumaczę na polski, psalmy Dawidowe 1737 Arnhem, Nederland. Czyli jakby nie powiedzieć, XVII wiek, Holandia, no jest ewidentnie książka na pewno nie dla widzących, bo tam tylko jakieś dziwne krzaczki i to dziesiątki, setki stron, tylko kurczę, nie pasuje mi z tą ludzką skórą akurat, nie? Porobiłem zdjęcia, no bo Niemiec się uparł, fajny facet zresztą, trudno się mu dziwić, że mowy nie ma, ta książka zostaje u nich i tak dalej, co prawda nie było, ale teraz już jest. Ta książka jest eksponowana u nich, można ją obejrzeć. A ja porobiłem zdjęcia tych arkuszy i jadę do tego Poznania, taki przejęty, bo nie rozumiem zupełnie, o co chodziło z tymi kształtami choinek, krzaczków, trójkącików, kółeczek. I to wszystko precyzyjnie, równiutko poprzyklejane i kolorowe. Z tym, że to nie jest tak, że każdy kształcik jednego koloru. Nie, tam były różne kolory na jednym kształcie.

Wróciłem do Polski, no taki trochę podłamany, bo nie mogłem pojechać tutaj powtórnie, żeby nad tą książką posiedzieć dłuższy czas. I rozesłałem tylko zdjęcia po znajomych tych stron. I próbowałem jeszcze rozszyfrować, czy co dane kształty znaczą. Czy może choinka to jest litera A, czy trójkącik to jest litera C, pojęcia nie miałem. Ale ja znowu brałem się za to jako tyflopedagog, czyli osoba siłą rzeczy skażona takim, a nie innym myśleniem. Ale dzwoni do mnie koleżanka dwa czy trzy dni później i mówi: chłopie, to nie są litery. Wysłałam ci zagrane dwie pierwsze strony, bo to faktycznie były psalmy Dawidowe, ale to były nuty psalmów Dawidowych, a nie zapis tekstowy. Wiecie, jak niesamowicie było mi usłyszeć te dwie pierwsze strony, które ktoś tam skomponował, wykleił, a koleżanka zagrała. Ale to jeszcze nie jest koniec historii, bo ciekawe zaczyna się dopiero teraz, bo ja zadzwoniłem do Holandii, do tej, tam był dość dokładny, nie adres, ale była podana parafia, gdzie ta książka była stworzona. I bardzo sympatyczny ksiądz mówi: a wie pan co? Mówi: niech pan przyjedzie, bo historia jest ciekawa. Myśmy tutaj, mówi, archiwa się u nas uchowały doskonale i mówi, myśmy tutaj mieli organistę, który uczył na swoje miejsce niewidomego organistę. I

0: nie inny sposób zapisu nutowego, żeby móc tego swojego niewidomego ucznia uczyć. Ja pojechałem do tej Holandii. Myśmy tam spędzili kilka bardzo sympatycznych dni w archiwach tego kościoła i faktycznie tak było, jak mówię, ale prawdziwa ciekawostka jest dalej, ponieważ byłem w tej Holandii, kiedy syn do mnie dzwoni i mówi: ojciec, myśmy wpuścili do takiego programu graficznego te różne dziwne choinki, trójkąciki i tak dalej. I wiesz co? To jest powycinane z kart Tarota Marsylskiego, który ówcześnie służył do wykonywania wróżb i tak dalej, nie?
1: Ojej!
0: Ale poczekaj, my tu sobie gadamy z tym księdzem, a ksiądz mówi: jeszcze panu ciekawostkę opowiem. Ten organista, który uczył tego niewidomego organistę, miał żonę czarownicę. I myśmy ją tu spalili na stosie. Także takiej historii, jak teraz opowiedziałem, są dziesiątki, jak nie setki. No, gdyby nie ci dziwni ludzie, nie byłoby postępu.
1: Niesamowite. Ja bym też w życiu tego bym szczerze nie powiedział. Ja na początku pomyślałem sobie, że to jest symbolicznie, bo jeszcze wskazywało, no to ten XVII wiek, no to tak sobie pomyślałem, nie wszyscy łacinę znali, to może jest to po prostu symboliczne wytłumaczenie dla takiego laika jakby tekstu biblijnego.
0: Ja może odpowiem Jakubowi, bo on tutaj Kuba napisał, Kuba ma rację w swoim tekście. On pisze, że jeśli to 1734, to XVIII wiek, a nie XVII. Kuba, masz rację.
1: XVIII, tak.
0: Ja po prostu spotykałem się w literaturze z tą informacją, tam, że XVII wiek. No i dlatego tak właśnie masz ewidentnie rację, to jest moja kucha.
2: I tu jeszcze mamy jedną wypowiedź, która gdzieś tam

0: w ferworze tych komentarzy, które publikujecie na Facebooku, mi umknęła, a tu Angelika napisała też dosyć ciekawą kwestię, o której zresztą swego czasu mówiliśmy też w Tyflo-przeglądzie, ale myślę, że i w dzisiejszej audycji warto również o tym wspomnieć. Nie wiem, czy wiecie, ale nie tylko na lekach napisy brajlowskie są. Ostatnio spotkałam się z napisem na ryżu. Firma Melwit czyni takie cuda. Napis jest na boku pudełka Melwit ryż biały. No to rzeczywiście całkiem ciekawa sprawa. Oczywiście to napisy brajlowskie są na różnych elementach. Tu zdaje się też jeszcze wśród tych komentarzy Jakub wspominał też o windach chociażby, no więc ten brajl jest tu i ówdzie obecny i żeby się tak na szybko zorientować, no to rzeczywiście wtedy warto go przynajmniej potrafić rozpoznawać.
1: Ja jeśli można, bo tak się nam robi 21, ale chciałem, jeśli jesteście zainteresowani, chciałem zaprosić do ośrodka w Obińskach. Mam nadzieję, że od 1 września ośrodek będzie normalnie funkcjonował. Kto go pamięta, to on w tej chwili wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś, ale chciałem zaprosić do Muzeum Tyflologicznego. Wiecie po co? I to nie na godzinę. Po prostu posiedzieć, pogrzebać, to mogą być nawet dni. My nawet w tej chwili mamy w ośrodku możliwość przenocowania w takim, no, hoteliku, czy jak tam to nazwać. Są 3 pokoje, taki nasz ośrodkowy Marriott. I jeśli będziecie zainteresowani posiedzieć, postudiować temat staroci różnych dziwnych związanych z ośrodkiem, z osobami z dysfunkcjami wzroku, z pismem Braille'a, ze starymi urządzeniami. U nas to wszystko można wziąć do rąk i można się bawić. Naprawdę serdecznie zapraszam. Wystarczy kontakt do mnie, do ośrodka albo no, do Michała czy do drugiego Michała. Nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że ośrodek ruszy od września, także serdecznie wszystkich zapraszam.
2: Serdecznie zapraszamy, również to zaproszenie ponawiam, bo warto wszystko sobie wziąć do rąk, podotykać. Ja jeszcze mam coś takiego, że obwąchuję każdy eksponat.
1: To ja też.
2: To jest niesamowite, jak można nieźle przeżyć takie wspomnienia z tym eksponatem, ale jeszcze trzeba nawiązać do samego Braille'a, czyli przenosimy się do Francji, zapach pól elizejskich, słońce, czyli teraz jak to było z samym Braille'em, że no wiadomo, że on się urodził, ale co dalej, czy ta historia z tym zakładem rymarskim była prawdziwa?
1: Prawdopodobnie tak, natomiast to jest historia naprawdę nie na 5 minut, tylko naprawdę na godzinę, półtorej. Także musielibyśmy się skupić na tym, dlatego że postać fascynująca i bardzo dobrze postrzegana, i bardzo źle postrzegana. Warto znać wszystko warto znać z różnych stron, i z tych dobrych, i ze złych, a samemu potem wyciągnąć sobie już swoje tam jakieś opinie i uwagi. Ale proponowałbym naprawdę poświęcić temu osobne spotkanie.
2: Ależ nie ma problemu, będzie druga część audycji wtedy. A to jeszcze tak nawiązując, a co to jest ta tablica Muliera?
1: Nie Muliera, ale tablica Muniera.
2: A Muniera.
1: Tak, tak. Jest to tablica, która pokazuje nam, w jaki sposób został stworzona idea zapisu brajlowskiego. Ponieważ chodzi o to, że A, B, C, D, E, F, G, H i J, to jak sami wiecie, to są rządki, litery wywodzą się z pierwszego, drugiego, czwartego albo piątego, albo i piątego, prawda? Tylko i wyłącznie. Chodzi o to, że jest to system, który pozwala nam bardzo łatwo nauczyć się tych skomplikowanych kropek po prostu, nie?
2: Bo samemu Braille'owi przypisuje się sporo, ale Braille zdaje się tylko wymyślił 6 kropek.
1: No, ale to on wymyślił aż 6 kropek.
2: Aż 6.
1: Nie byłoby pokoleń osób, które nie widzą, które by nie osiągnęły sukcesu. Teraz mamy nowoczesne technologie. Jeszcze 40 lat temu, chodząc po korytarzach internatu, w ośrodku w Owińskach, ja słyszałem dziubanie dłutek w tabliczkach brajlowskich, kiedy dzieciaki odrabiały lekcje. Ja słyszałem taki ten charakterystyczny stuk przedzielanego papieru na metalowych tabliczkach brajlowskich. W tej chwili, idąc wieczorem po korytarzach, ja wszędzie słyszę głos mowy syntetycznej. To jest tylko 40 lat różnicy. A popatrzmy na ten okres różnicy, kiedy nie było Braille'a i kiedy on się pojawił. Gdyby nie jego pomysły, gdyby nie jego tylko sześć kropek, nie byłoby postępu.
2: Oj nie, nie, to można rzeczywiście powiedzieć aż sześć kropek, bo dopiero potem znajdowali się geniusze, którzy też to rozwijali, bo tak jeszcze krótko, czy sam Braille jeszcze coś dorzucił oprócz właśnie sześciu punktów?
1: Tak, ale to jest wiele historii. Jesteśmy w stanie przez minutę o tym opowiedzieć, a nieraz lepiej przełożyć na później niż
2: na później. Tak, dokładnie. To też to przekładamy na później, ale ja myślę, żeby jeszcze wspomnieć o tabliczkach brajlowskich. Jak to się stało, że one się pojawiły? Bo to jest kawał historii. Nie wiem, czy są jeszcze niewidomi, ale młodzi niewidomi, którzy umieją pisać na tabliczce. Ja przyznam się szczerze, umiem. I tylko taka mała dygresja. Przyjechał do mnie Heniu Merchel, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. I poprosił mnie o zapisanie numeru telefonu. Pech chciał, że miałem schowaną maszynę brajlowską. Komputera nie chciało mi się włączać, bo po co? I ktoś by sobie pomyślał, no kurde, co tu, jak tu sobie w ogóle poradzić? Mówię, nic, mam pod ręką tabliczkę brajlowską. Wyciągam tabliczkę, wkładam kartkę i dłutkiem, jak to się dawniej robiło, numer zapisałem. Więc jak to z tymi tabliczkami było?
1: Michał, o maszyn brajlowskich udzielę odpowiedzi na pytanie. Ja doliczyłem się 123 różnych rodzajów. 123 w Europie i w Ameryce. Na temat to a propos odpowiedzi na pytanie. A teraz na twoje pytanie, jak to było z tymi tabliczkami, odpowiem, że na temat jednej tylko tabliczki, tak zwanej praskiej tabulki, napisano książkę, która ma prawie 400 stron. A rodzajów tabliczek były setki. Nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi w minutę na ten temat.
2: Niesamowite. To ja myślę, że co do dzisiejszej audycji, to już wszystko, chyba że pan by chciał jeszcze coś dodać od siebie.
1: Ja tylko poproszę, żebyście panowie podali kontakt. Możecie podać mój numer telefonu, możecie podać, chyba że gdyby ktoś był zainteresowany, mój numer telefonu. Uwaga, 518-541-055. Powtórzę, 518-541-055. Na Facebooku to mnie nie problem znaleźć. Adres mailowy jakubowski@post.pl. jakubowski@post.pl. I naprawdę serdecznie zapraszam do kontaktu w ośrodku w Owińskach, żeby było jasne, inne ośrodki dla niewidomych w Polsce też są niesamowicie ciekawe i wszędzie można coś interesującego znaleźć. Nie tylko zresztą w ośrodkach. Ja kilka dni temu wróciłem z Gdańska, gdzie pojechałem nad morze. Polegało to na tym, że byłem w budynkach, gdzie do 1944 roku funkcjonowała szkoła dla niewidomych, niemiecka, w Gdańsku. Ot, taka ciekawostka.
2: Wow, a to ciekawostka akurat, bo tak, kto by pomyślał?
1: No. I byłem, spędziłem dwie doby na strychach i w piwnicach. Było rewelacyjnie.
2: Wow, także...
1: Bardzo dziękuję wszystkim, że chciało się wam być, że chciało się słuchać mojego ględzenia. Przepraszam za moje gadulstwo, ale no myślę, że to tak z wiekiem jest. Każdy z nas to będzie chyba kiedyś miał. Że im człowiek starszy, jak ma słuchaczy, to chce mu się opowiadać. Ale zapraszam do Omińsk.
2: Zapraszamy i zapewniamy Państwa, że będą kolejne audycje właśnie z naszym udziałem i z udziałem naszego dzisiejszego gościa, czyli pana Marka Jakubowskiego. Serdecznie zapraszamy. I dziękujemy bardzo. Ja nazywam się Michał Brajer i dziękuję bardzo też Michałowi Dziwiszowi, który ten program realizował.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu czytnik RSS NetNewsWire dla systemu iOS. Zapraszam.
5: Dodaj nagłówek.
4: Po wejściu do aplikacji lądujemy od razu na nagłówku, który jest nazwą karty, na której się znajdujemy aktualnie. Aplikacja się składa z 5 kart zlokalizowanych u dołu ekranu.
5: No, sites, karta, 1 z 5.
4: Sites, czyli strony, to woli kanały, które subskrybujemy z wiadomościami RSS.
5: Unread, karta,
4: Unread,
5: 2 z 5.
4: Czyli lista wiadomości nieprzeczytanych ze wszystkich kanałów, jest to chronologiczna lista.
5: Zaznaczone, today,
4: karta, today,
5: 3 z 5.
4: Czyli z dzisiejszego dnia, z danego dnia, również w liście chronologicznej.
5: Bookmarks, karta,
4: bookmarks, 4 z 5. Czyli dodanie do przeczytania na później.
5: Favorites, karta,
4: i favorites, 5 z 5. Czyli ulubione kanały, które subskrybujemy.
5: Bookmarks, zaznaczone, today, karta, nagłówki. Dodaj. Nie znaleziono nagłówków.
4: Idziemy w prawo od nagłówka głównego z nazwą karty, w której się znajdujemy.
5: Settings. Przycisk.
4: Mamy settings.
5: Settings. Nagłówek. Dona. Przycisk. Reading.
4: Idę gestem w prawo. Się cały czas poruszamy. Poruszam się gestem w prawo. VoiceOvera. Fokusem.
5: Hide items.
4: Hydrate items. Czyli czy mają być ukrywane rzeczy, które są już przeczytane. Wyświetlenie.
5: Przełącznik wyłączone.
4: Wyświetlanie obrazków w liście chronologicznej wiadomości. Używanie trybu Reader w Safari. Ciemny wygląd interfejsu. Limit subskrybowanych kanałów. Możemy sobie ustawić, ile ma być w subskrypcjach.
5: Przełącznik.
4: To nas nie interesuje, gdyż to jest związane z ikonkami przy kanałach, dla osób widzących bardziej.
5: Unread View.
4: Są to opcje bardziej dla osób widzących, związane ze stylami wyświetlania informacji.
5: Slow Sense, przycisk.
4: Cloud Sense, tutaj przejdziemy.
5: Slow Sense, settings, e-mail. Mateusz Duc, mail.mail.c, password. Bezpieczne pole tekstowe. Show, przycisk, create new account. Show, bezpieczne pole tekstowe. Idź.
4: I znajdziemy przycisk idź, jak wprowadzimy login i hasło do utworzonego konta wcześniej, które możemy oczywiście utworzyć zarówno przez aplikację, jak i przez stronę NetNewsWire, tylko nie dewelopera BlackPixel. Nie polecam tego, polecam bardziej tworzyć konta albo w aplikacji desktopowej, albo w aplikacji mobilnej. Oczywiście desktopowa również, tylko na macOS. Mobilna jest w przypadku mobilnej wersji tylko i właśnie na iOS-a występuje.
5: Idź, e-mail, nagłówek.
4: Zalogowaliśmy się praktycznie już na naszego konta, które zostało wcześniej utworzone.
5: Setfin, article list, marka leset, setfin, today, nagłówek.
4: I od razu nas przerzuciło właśnie do listy today, do dnia. Przejdźmy do...
5: Sites, karta, 1 z 5.
4: Zakładki sites, czyli strony.
5: Sites, marka set, sites. Nie znaleziono. Setfin, add the sites, przycisk.
4: Jest przycisk add to sites, czyli dodanie nowego kanału.
5: Add the sites, pole tekstowe, edycja. Location, all sites, Q. Pole tekstowe, edycja. EG, apple.com, tryb zna.
4: Wprowadzamy jakiś kanał. cyfry, zobaczmy.
5: T, T, Y, Y, F, F, L, L, O, O, P, P, O, O, A, S, D, D, C, C, Shift, A, A, S, S, I, T, T, kropkę, kropkę, com, M, usuń, O, U. Okej, okay, przycisk, pole tekstowe.
4: Przepraszam, pomyliłem się.
5: Alsites, clear, pole tekstowe. Edyt, punkt wstawiania na port T. Y, F, L, O, P, O, D, C, A, S, T, krop, C. L, L, usuń, C, E, B, N, N, W, E, T, T. Szukaj, szukaj. Enter, TH, adresowa, sita. Tyflopodcast.net, pole tekst, in progress. Location, al, location, alsites. In progress, in progress.
4: Informacja, że jest w
5: Tyflopodcast.net, pole tekstowe.
4: Przeszukiwanie w toku.
5: Tyflopodcast, zaznaczone, unhecket, sita. Zaznaczone, unhecket, zaznaczone. Folder, rozrywka, 15 aplikacji.
4: I aplikacja nam się wysypała. Niestety potrafi nam się wysypywać przy dodawaniu nowego kanału RSS, więc jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z aplikacji mobilnej, w przypadku iOS 11 zaznaczam, bo na 10 tak się nie działo, dopiero na 11 zaczęły się właśnie problemy, że przy dodawaniu kanałów lubi się wysypać i albo próbujemy do skutku, albo z przeglądarki Safari, jeżeli wyszukamy jakiś link do kanału RSS, otwieramy i wczytujemy do newsletter, jak najbardziej możemy dodać. Wtedy po prostu zaznaczamy obok po prostu danego linku czy nazwy kanału. Mamy opcję, czy VoiceOver odczytuje to Mac unhacked, albo zaznaczamy to, żeby nam powiedziało hacked. No i znajdujemy przycisk add. W tym momencie ze strony zostanie dodana. Teraz w momencie, gdy chcemy przeglądać nasze newsy, które zeszły w ramach, czy nowe, które się pojawiły i mamy je w zakładce Unread.
5: Nie znaleziono nagłówek. Unread. Karta. Unread. Nagłówek. Set. Unread. Unread. Set. Article list. Mark as read. Przycisk.
4: Od razu idąc w prawo od settings mamy mark as all read. Zaznaczyć wszystkie, od razu odhaczyć, że przeczytaliśmy.
5: Polsat News, szare, przy, Artitlace, Ubok, Market, Markas, Red, przycisk, Polsat Sport, wiadomość, szare, przy, Artitlace, Markas, Polsat Sport, wiadomości, Nice 1 Liga, Górnik, szare, Artitlace, Markas, Red, Polsat Sport, wiadomości, Barskim i Pian najlepszymi lekkoatletami roku ja, szare, Artitlace, Markas, Polsat Sport, wiadomości, od stadionów świata do Nice 1 Ligi w 5 minut.
4: Jak Państwo słyszą, mamy wiadomość, następnie opcję, przycisk, żeby udostępnić, dodać do półki na później i odhaczyć, że zostało przeczytane. No i uwaga, komu wystarczył komunikat o błędzie? Ten komunikat się pojawia, co prawda, ale nie ma żadnego problemu z synchronizacją, wszystko działa.
5: Okej, okej, przycisk. Zaznaczone. Unread. Site. Markas. Red. Zaznaczone. Unread. Today. Bookmarkis. To. Site. Marka. Artitlace. Share. Artitlace. Book market. Szare. Komentarze do app technologie. Markas. Arki. Szare. Komentarze do app technologie. Szare. Arki. Ma. Kom. Szare. Ark. Ma. Zdodaj. Zaznaczone. Unrea. Site. Marka. Arki. Place. Ubok. Market. Szare. Przy. Komentarze do app technologie. Info. Komentarze do app technologie. Komentarze do app technologie. Info. Skomentuj speed 2. Nowy program do czytania tekstów, konfiguracji i aktualizacji głosów. Komentarze do app. Unrea. Przycisk
4: wróć. Wchodzimy w jakiś wpis. I mamy.
5: Unrea. Przycisk wróć.
4: A no i przycisk wróć. Na max, jeżeli przemieszczamy się na maxa w lewo.
5: Uwaga.
4: Gestem.
5: Weryfikacja, Apple ID. Znaki.
4: Fokusa.
5: Udaj, nie teraz. Ustawienia. Nie teraz. Przycisk. Skomentuj speed 2. Komentarze do app technologie. Info. List 9. 2015. Skomentuj speed 2. Komentarze do app technologie. Info. List 9. 2000. Program na dzień dzisiejszy nie obsługuje plików EPUB w przeciwieństwie do darmowej balabolki. Czy zatem warto wydawać ponad 8 tych? Artitlace. Ubok. Mark. Artitlace. Czy zatem program, komentarze do app, skomentuj speed 2, szare, przy, skomentuj speed 2, nowy program do czytania tekstów, konfiguracji i aktualizacji, szare, skomentuj speed 2.
4: Słyszymy przycisk właśnie share, żeby udostępnić. Idąc raz w prawo mamy nagłówek, który jest łączem do pełnej wersji, aby przeczytać to w właśnie tym trybie reader w ramach widoku przeglądarki Safari. Tam wchodzimy, przeglądamy zawartość, odczytujemy artykuł, wracamy, znajdujemy nasz przycisk gotowe, później cofamy.
5: Unread, unread. Przycisk wróć. Komentarze do app techno.
4: I przechodzimy do następnego artykułu po prostu, żeby czytać. Aplikacja nie jest darmowa, kosztuje około 24 zł w App Store. Ma trochę błędów, co prawda, ale ja osobiście ją lubię użytkować. Użytkuję już od bardzo dawna i jakoś się przyzwyczaiłem. Dziękuję serdecznie za uwagę.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy dziś wtorek, to 27 dzień czerwca 2017 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie po raz kolejny Tomek Bilecki. Witaj Tomku.
1: Dobry.
0: Dobry dzień, jeszcze nawet.
1: Tak, dobry dzień.
0: Tak, ano. Dziś będziemy mówić o samplerach. O samplerach, czyli o kolejnym elemencie tej układanki cyfrowego dźwięku, któremu to poświęcamy sporo miejsca na antenie Tyfloradia ostatnimi czasy. Dziś do sklepu nie będziemy zaglądać, a ty poopowiadasz co nieco na temat

0: Tak, bardziej programowania i zaraz nawet się wytłumaczę dlaczego. Dlaczego tak?
1: Okej, okay. Ale zanim będziesz się tłumaczył, to najpierw wytłumacz naszym słuchaczom, co to są właściwie te samplery.
0: Sampler to jest instrument elektroniczny, który do generowania dźwięku używa jakichś, no krótko mówiąc, nagrań. Czyli najpierw jest wrzucone jakieś nagranie czegoś tam, jakichś tam dźwięków, instrumentów albo czegokolwiek innego. I odpowiednio odtwarzając te dźwięki w różnej kolejności, może z różną prędkością, w różnym czasie, stosując różne inne zabiegi, no możemy stworzyć sobie instrument i zagrać sobie jakąś tam muzyczkę na tymże instrumencie.
1: Ale to czy to zawsze tak jest? Bo już pytam, dlaczego taka wątpliwość mi się pojawia. Bo kiedyś na przykład, i to już nawet mówiłem ci przed wejściem, ja się spotkałem z urządzeniem, które też nosiło nazwę samplera, ale to urządzenie miało zdecydowanie mniej możliwości, bo można tam było tylko jeden jakiś dźwięk wgrać. Miało to taką malutką pamięć na 5 sekund. Można było z tym dźwiękiem zrobić rzeczy następujące. Można było go zapętlić, można było zwiększyć bądź też zmniejszyć jego wysokość. I to tak w zasadzie tyle. I to też się nazywało sampler.
0: No, bo to był taki wybitnie prosty, bo no tak, no sampler, czyli coś od sample, czyli próbka, czyli no właśnie urządzenie, które generuje dźwięk używając próbek, no to rzeczywiście to się, tak, to wtedy rzeczywiście to urządzenie było zgodne z tą definicją, natomiast jakby te sample, bo to co mówiłeś, to było w mikserze jakimś
1: tak,
0: tam
1: tak.
0: radiowym i to było coś, co najprawdopodobniej tylko no do jakichś tam radiowych operacji.
1: Dokładnie.
0: Najprawdopodobniej.
1: To nawet był chyba bardziej taki DJ-ski niż radiowy mikser, z tego co pamiętam, więc to tam bardziej do jakiejś,
0: no to
1: wiesz,
0: pewnie też jakieś DJ-skie efekty, no, czy tam coś takiego.

0: takiego. W każdym razie jakby w takim aspekcie tworzenia muzyki, no to służy sampler, no głównie jakby samplerów, może nie to, że używa się, ale no dzisiaj myślę, że będziemy mówić głównie o takich samplerach, które jakby służą do no, tworzenia muzyki.
1: Aha.
0: Myślę.
1: No tak, bo przede wszystkim tego typu rzeczy no w dzisiejszych czasach są chyba wykorzystywane. Okej.
0: Okay, czyli... No i oczywiście plus jakaś tam ewentualnie DJ-ka, ale taka bardziej zaawansowana.
1: Tak.
0: Z
1: więc...
0: tego co mi wiadomo.
1: Więc okej, to już wiemy, co te samplery robią, do czego one służą, że to też możemy mówić o instrumentach. No i jak taki sampler wygląda? Czy to też jest taki, w cudzysłowie, keyboard, czy coś innego? Jakoś inaczej to jest zrobione?
0: Znaczy, samplery to jest w ogóle dosyć skomplikowana historia, bo tutaj to taki najpierw taki rys historyczny, na razie mogli. Bo samplery to jest dawno, dawno temu się pojawiły. No nie mówię o jakichś takich naprawdę pierwszych próbach użycia sampli, bo to mówiłem w tej pierwszej audycji, to był w ogóle początek XX wieku, ale to było urządzenie wybitnie eksperymentalne. Natomiast taki pierwszy sampler, który rzeczywiście się nie tylko przyjął, ale teraz jest w ogóle taką legendą, jeśli chodzi o sampling, to było takie urządzenie Mellotron. Było jeszcze kilka takich samplerów, ale one nie zyskały takiej popularności jak Mellotron. Więc na Mellotronie się skupię. I to był taki klawisz, to taki keyboard, z tym, że miał jeszcze głowice magnetyczne i taśmy. Tych taśm było dosyć sporo i na takim kawałku taśmy był nagrany jeden dźwięk jednego instrumentu, znaczy jedna nuta grana na jednym instrumencie, przeważnie. I teraz naciskając klawisz, powodowało się, że głowica no, była wprawiona w ruch, no i czy taśma, i to wszystko zaczęło się odtwarzać. Tak jak w magnetofonie, z tym, że no, tutaj było ileś tych taśm, więc można było kilka tych dźwięków na raz zagrać. I to było w latach 60. I ten Mellotron był wykorzystywany przez bardzo wielu muzyków, przez wiele zespołów. Z naszych polskich zespołów miał to chociażby Czesław Niemen. Nie wiem, czy Kombi nie miał Mellotronu. Zespoły zagraniczne to jest potwornie długa lista, którą ciężko nawet podejrzewam byłoby jakoś skompletować. No w każdym razie to był taki chyba najbardziej komercyjny sampler, taki wczesny. No i później jak pojawił się dźwięk, znaczy techniki cyfrowe zaczęły wkraczać do dźwięku, no to samplery, można powiedzieć, aż się prosiły o to, żeby je przenieść w ten świat cyfrowy, bo no można zapisać cyfrowo dźwięk, więc jeśli go można zapisać, można go również odtworzyć i
1: oczywiście.
0: To dosyć łatwo. Bez wykorzystania miliona głowic i tak dalej, i tak dalej. No i można powiedzieć, cyfra no to równa się sampling, że się tak dziwnie wyrażę, niemalże.
1: No tak, bo w cyfrowym zapisie i odczycie dźwięku, no to się po prostu próbkuje, tak?
0: Próbkuje się, no i właśnie taki najprostszy sposób to jest nagrać sobie kilka jakichś dźwięków. Wszystko jedno, czy w jakimś tam wave'ie, czy tam w innym formacie, jak to sobie tam wymyślił w samplingu. I je jakoś tam odtwarzać z dysku. No oczywiście to się tak prosto nie dzieje, bo najczęściej to jest tak, że to jest ładowane do jakiejś tam pamięci RAM, żeby to szybciej odtwarzać. Bo dyski, zwłaszcza te pierwsze, no to nie były tak szybkie, żeby sobie z tym poradzić, więc to się wgrywało do pamięci RAM. No i oczywiście najpierw powstały jakieś tam samplery sprzętowe w bardzo różnych, przeróżnych formach. Były takie właśnie jak klawisze, ale na przykład były samplery perkusyjne, które miały albo wejścia na jacki, do których podłączało się perkusje elektroniczne, albo takie pady, czyli takie duże, to o tym mówiłem też w audycji o klawiaturach sterujących, że były takie duże pady.
1: Tomku, jakbyś mógł zrobić coś u siebie z mikrofonem, bo ja próbuję to korygować, ale uciekasz mi na jeden kanał strasznie.
0: A zaraz się coś spróbuję z tym zrobić.
1: No, i uciekłeś już całkiem.
0: Widzę.
2: ale o, już wróciłeś. To się poprawiło. W każdym razie, były te pady, czyli przyciski takie jakby duże, kwadratowe, prostokątne, różnie to było, w które się jakby stukało i w ten sposób właśnie najczęściej jakimiś tam perkusyjnymi czy innymi takimi dźwiękami się sterowało. No i oczywiście były samplery, które w ogóle były jakimiś urządzeniami, jakimiś tam w ogóle swoimi, swoistymi. Natomiast no właśnie wyglądało to różnie. Nie zawsze to miało klawisze. No a od pewnego czasu, jako że no każdy komputer ma tego RAMu dosyć sporo na starcie, no to producenci zaczęli coraz ciekawsze samplery robić w formie programów, niekoniecznie sprzętu. No i doszło dzisiaj do sytuacji takiej, w których najbardziej zaawansowane samplery to są właśnie programy. To jest oprogramowanie, które możliwościami bije na głowę samplery dzisiejsze sprzętowe. Choć samplery sprzętowe też są wykorzystywane do sytuacji na żywo. One mają wgrywane jakieś sample, jest ich dosyć sporo. Robi to kilka firm, no, które od lat w tym siedzą, więc te sample są rzeczywiście bardzo dobrej jakości. Niemniej do takich zastosowań chyba jednak lepszy będzie sampler programowy, bo po prostu ma rzeczywiście dużo, dużo większe możliwości od tego, co w tej chwili jest no, sprzętowego.
1: Mówiłeś o tym, że nie będziesz dziś prezentował, że nie będziesz prezentował sprzętów.
2: Sklepu.
1: Tak, i sklepu. I dlaczego w sumie?
2: Bo jak patrzyłem w tym sklepie, to samplerów było 10 w sumie. Aha. Przy czym to jest raz, dwa, że samplery są albo... No, najtańszy sampler, jaki widziałem, to było 400 zł. Ewentualnie 600, no to się nie wydaje dużo w obliczu niektórych syntezatorów. Z tym, że nawet te tanie samplery miały możliwość wgrywania sampli przez program komputerowy, którego nie znam, aczkolwiek obawiam się, że może być niedostępny. Prawdopodobnie była tam też możliwość wgrywania sampli przez wejście jakieś tam, natomiast no, ja nie znam samplerów sprzętowych, tak... z autopsji. No i tam jakby tych sampli można było wgrać niedużo. Tam było maksymalnie chyba do 3 minut na przykład samplingu w jakimś tam Korgu za tam 2000 zł bodajże na przykład. Są samplery za nie 5000 zł. Tam w ogóle nie ma napisane, co te samplery tak naprawdę potrafią. A ja, jak już wspomniałem, nie używam takich samplerów sprzętowych. Ja używam oprogramowania, które jest dużo tańsze.
1: Okej. Więc to mamy, więc to już mamy wyjaśnione, czyli przede wszystkim dziś będziemy skupiać się na oprogramowaniu. A powiedz mi, co tak naprawdę, bo użyłeś takiego sformułowania, że są coraz ciekawsze samplery. I teraz no, wydawałoby się okej. Okay. Podstawową zasadą działania samplera to jest odgrywanie tych dźwięków z użyciem no, jakichś tam klawiszy, tak? Czy na klawiaturze sterującej, czy w jakiś inny sposób. Ale jak się domyślam, to nie wszystko. Coś jeszcze te samplery mają, coś z tymi dźwiękami mogą robić, tak?
2: Tak, mogą robić i oczywiście co mogą robić, no to każdy sampler się... Znaczy, no jest wielki wyścig samplerów. Znaczy, wyścig jak wyścig teraz już w zasadzie jest sytuacja na rynku ustalona. Wydaje mi się, jeśli chodzi o samplery. Natomiast samplery są bardzo często używane do emulacji instrumentów akustycznych, które mają, no jak wiadomo, różne możliwości. Weźmy na przykład sobie, no nie wiem, skrzypce, gdzie człowiek może na przykład zagrać bardzo różnymi artykulacjami.
1: Aha.
2: Nie wiem, staccato, spiccato, legato może zagrać używając smyczka, znaczy grając smyczkiem, nie włosiem, tylko jakby rączką w pewnym sensie, może zagrać pizzicato. No, dużo tego jest i teraz no, sampler jakoś się musi z tym wszystkim uporać. To znaczy, no, bo to, że będzie zagrany jakiś tam dźwięk tylko i wyłącznie, no to będzie to bardzo sztuczne. No bo powiedzmy wtedy, no uderzając 5 razy w klawisz, będziemy mieli 5 razy ten sam dźwięk. To tak jakby wziąć zapętli się do nagranie. A tu chodzi o to, żeby tego jednak nie było takiego efektu, chociażby. Więc no musimy w takim samplerze, znaczy musimy, fajnie by było, gdyby sampler miał takie możliwości, żeby za każdym razem, gdy uderzymy w klawisz, odezwał się inny dźwięk. Albo w jakimś sensie właśnie przełączyć, że teraz chcemy grać taką techniką, czyli mamy jeden zestaw sampli, a teraz chcemy grać inną techniką i musimy zrobić coś i mieć inny zestaw sampli. I teraz co zrobić, żeby mieć ten inny zestaw sampli? I powoli samplery stają się takimi jakby językami programowania, którym się pisze całe warunki, kiedy jaki sample ma być odtworzony. I no naprawdę niektóre samplery, ja takiego używam, gdzie mamy plik z rozszerzeniem SFZ, który jest tak naprawdę zwykłym plikiem tekstowym i w którym wpisujemy takie swego rodzaju komendy dla samplera. Zagraj sample o nazwie tej, jeśli klawisz, który naciśniemy, będzie taki, jeżeli on będzie naciśnięty z taką dynamiką, jeżeli, nie wiem, kontroler numer jakiś tam będzie w pozycji jakiejś tam, jeżeli wcześniej naciśniemy klawisz jakiś tam inny, albo jeśli wcześniej zagrany był sample tam jakiś tam.
1: To tak, naprawdę to jeszcze trochę i dojdziemy do takiego momentu, a może nawet już tak jest, że w zasadzie to i ten muzyk nie będzie potrzebny, on tylko wystarczy, że zaprogramuje, jak to ma grać, i to zagra.
2: Znaczy, było kilka firm, które próbowały robić algorytmy do jakby grania muzyki, natomiast tu mi chodzi o coś takiego, że jeżeli, bo mamy sobie, załóżmy, sample od różnych, no właśnie, sample instrumentu z różną dynamiką grany, z różnymi artykulacjami i tak dalej, i tak dalej. I teraz kiedy, co, jak ma być zagrany. Muzyk standardowy nie chce się zastanawiać, że teraz wybieram sample taki, a teraz taki, tylko chce zagrać. Chce zagrać jak najbardziej naturalnie, żeby mu się ten dźwięk odezwał i po prostu to jest, no chodzi o to, kiedy ten,
1: a sample kiedy, w bibliotece jest sample, mnóstwo.
2: Dokładnie. I to, kiedy który sample ma być zagrany, no to już zajmuje się tym sampler. I to jest taki, no powoli się to robi takim interfejsem, który tłumaczy grę, muzykę na klawiaturze na to, który ma być sample odegrany. Bo to nie jest takie proste, jak by się wydawało.
1: No tak, szczególnie jeżeli jest tego dużo, bo tak naprawdę to im większe biblioteki, to rozmawialiśmy o tym przy okazji chyba nawet tej naszej pierwszej audycji o historii różnego rodzaju urządzeń pozwalających na grę, że, no, że te biblioteki sampli to są coraz większe, bo rejestrowane są czy z różnych ujęć, czy właśnie z różną dynamiką te instrumenty, więc no to nawet jest niemożliwością, żeby w trakcie koncertu na bieżąco sobie szukać. A teraz dobra, to teraz zagram na tych samplach, a tu zagram kilka takich, a teraz jeszcze kilka innych z innej biblioteki na przykład, albo z innej tam podgrupy tych samplach.
2: Tak, i na przykład mam taki pewien instrument, to jest konkretnie trąbka, i ta trąbka ma chyba 4 giga tych sampli i tych sampli jest chyba tam 13 tysięcy.
1: No to połapać się w tym tak na bieżąco, na szybko, to się nie da. I nawet chyba zresztą jak tak się zastanowimy i sobie tak przysiądziemy do tej biblioteki, to nie jest takie proste.
2: Znaczy tak naprawdę użytkownik taki standardowy nie ma dostępu do takich pojedynczych sampli, bo tu się kłania z kolei inna rzecz. No bo załóżmy, że ja sobie zrobię fortepian. Sampluję sobie mój fortepian i będę chciał go sprzedawać. No i teraz jak to zrobić, żeby użytkownicy nie zaczęli mi tego fortepianu gdzieś tam posyłać na różne serwisy, prawda? I jakoś, no żebym miał z tego coś, jak to się mówi.
1: W postaci pieniędzy. coś.
2: W postaci pieniędzy. No i teraz jakby jest kolejna rzecz taka, że te sample są nieraz pakowane i szyfrowane do jakiegoś tam jednego pliku. I teraz tylko użytkownik ma na przykład, no jeżeli chodzi o trąbkę, załóżmy w interfejsie tego samplera mam do wyboru ileś artykulacji. A jak to jest grane? Jakimi samplami? To tak naprawdę końcowego użytkownika w ogóle nie musi obchodzić. Użytkownika końcowego interesuje rezultat, tak? Że jak zagra sobie partię trąbki, to żeby to brzmiało tak, jakby to grał żywy trębacz, a nie tak, jakby to grał keyboard za 200 zł.
1: A czy jest jakiś taki, no nie wiem, uniwersalny sposób korzystania z tych samplerów? Tak jak mamy, no nie wiem, VST chociażby do różnego rodzaju wtyczek. Czy to nie jest tak, że możemy sobie każde załadować do dowolnego oprogramowania? Czy to działa właśnie na zasadzie VST?
2: Tu jest trochę bardziej sytuacja skomplikowana, bo tak. Jest kilkanaście... może kilkadziesiąt standardów, które sobie różne firmy wymyśliły. Te standardy są po pierwsze nowsze lub starsze, po drugie bardziej lub mniej otwarte, po trzecie nieoficjalnie bardziej lub mniej otwarte, po czwarte jeden standard może być otwarty i może być zamknięty, bo coś tam. I jeszcze kilka innych rzeczy. A po piąte może być zgubiona dokumentacja i ktoś to sobie rozkminia po kolei i pewnie jeszcze tego można mnożyć. I teraz różne sprzęty, różne programy w związku z tym mają różne jakby formaty tych sampli, które mogą odtwarzać. I teraz może być tak, że mamy sobie zestaw sampli w formacie nawet chociażby WAVE, czyli zwykłe pliki, które możemy odtwarzać nawet Winampem. Ja mam kilka takich plików, mogę nawet potem jakoś pokazać.
1: Okay.
2: I plik taki albo tekstowy, albo jakiś binarny generalnie, który mówi samplerowi, jak te pliki mają być odtwarzane w zależności od tego, jak tam sobie użytkownik to zagra.
1: Aha. Czyli mamy takie rzeczy. Czyli no, tak naprawdę co kraj to obyczaj, co producent, to wygląda to po prostu różnie.
2: Tak.
1: W tym przypadku.
2: Tu mam na przykład jakieś pianino VST, które ma 640 sampli. I dlaczego? Ja tu spróbuję sobie to odtworzyć. Zobaczymy, czy to mi się uda. Próbuję, ale jakoś mi to nie bardzo wychodzi.
1: No, na razie nie słyszymy nic.
2: Coś jest, tylko że jest po pierwsze cicho, po drugie w jednym
1: jest
2: kanale tylko. Ja bym chciał, żeby to grało w dwóch kanałach. Ale chyba zaraz to zagra w dwóch kanałach.
1: Zagrało.
2: To jest najniższy dźwięk fortepianu, zagrany bardzo cicho. Ten sam, zagrany nieco głośniej. Jeszcze głośniej.
1: I jeszcze głośniej.

0: I to jest najgłośniej.
1: Cały jeden dźwięk.
0: Jeden dźwięk, zagrany 16 razy, coraz głośniej. I... No to jest jakby jeden zestaw dźwięków. No i jakby każdy klawisz, 88 klawiszy ma fortepian. I to jest jakby zagrane ileś tam razy. No może nie wszystkie są tak zagrane, ale w każdym razie...
1: Większość jest.
0: Większość jest. Co potem? Bo tutaj mam... tego jest... Tego sporo. Okej. Okay. Potem mam dźwięki jakby oderwania klawisza. Znaczy puszczenia klawisza. Co się dzieje, gdy jest puszczony klawisz? Takie odcięte kawałki. Aha. I tego sporo. Potem mamy dźwięki wciśnięcia pedału. Drugi dźwięk. I puszczenie pedału.
1: A, nawet coś zaraz. Takiego.
0: I teraz dźwięki jakby puszczenia klawiszy odpowiednich. To spuszczenie klawisza fortepianu.
1: A, czyli żeby nawet to było gdzieś tam słyszalne.
0: No bo... Tak. I teraz... I teraz na przykład. Wciskam sobie jakiś tam klawisz. Sampler dostaje informację. Użytkownik wcisnął ten klawisz z taką siłą. W związku z powyższym ma... sobie w tym pliku zaznaczone, że jeżeli użytkownik naciśnie ten klawisz, niech zagra sample. Jeżeli naciśnie klawisz z taką dynamiką, niech zagra sample tam jakiś. Jeżeli puści klawisz, niech zagra po pierwsze ten sample release'u dźwięku, ale z głośnością dopasowaną do tego, jaka jest obecnie odgrywana głośność sampla, żeby to puszczenie nie było za głośno. Po drugie, niech zagra ten dźwięk puszczenia klawisza.
1: No tak, żeby to było takie naturalne.
0: Żeby to było takie naturalne. I to jest fortepian, który jest stosunkowo łatwy do samplowania, no bo tu mamy tylko i wyłącznie naciskanie klawiszy. Choć tak naprawdę z drugiej strony fortepiany, te biblioteki brzmień fortepianowych są ogromne, bo tu jest na przykład tylko jedno ujęcie mikrofonowe. Znam fortepiany, gdzie tych ujęć jest na przykład 4 albo 5. Więc mamy po pierwsze to wszystko razy 5. Po drugie, nie tak jak tutaj, że tylko część klawiszy jest samplowana, a inne są po prostu podwyższaniem lub obniżaniem tych klawiszy odpowiednio, ale absolutnie każdy klawisz jest samplowany razy na przykład 16, razy 5 ujęć mikrofonowych, plus te sample release'u, może nawet po kilka razy. I na przykład widziałem fortepiany, które mają 13 giga.
1: No to już rzeczywiście 20 sporo. Giga. Mówisz, że fortepian jest łatwy do samplowania, a jakie instrumenty są najtrudniejsze do samplowania? Czy są takie, których nie da się zrobić naturalnie?
0: Są takie, które bardzo trudno zrobić naturalnie, na przykład skrzypce, dlatego że no przede wszystkim klawiatura nie jest przystosowana do takich efektów, jakie osiągają skrzypkowie. Skrzypek może zagrać nutę, zacząć ją grać cicho, a potem ją przygłośnić odpowiednio manipulując smyczkiem. Na klawiaturze takiego efektu zrobić się po prostu nie da. Więc tutaj jest ileś sposobów na to, jak to osiągnąć. Tak samo instrumenty dęte. Po drugie, w momencie, kiedy muzyk zmienia nutę na przykład na saksofonie albo na flecie, to nie jest tak, że... Znaczy, oprócz tego, że zmienia się dźwięk, to ten dźwięk się w bardzo specyficzny sposób zachowuje w momencie jakby przechodzenia z jednej nuty na drugą. Dlatego, że muzyk naciska lub puszcza, w przypadku fletu to są klapy, takie, znaczy fletu poprzecznego, bo w prostym to jest odkrywanie lub zakrywanie dziurek, więc te klapy trzeba po pierwsze nagrać. Po drugie trzeba nagrać jakby ten moment jakby zmiany tego dźwięku, bo wtedy też jakby przez chwilkę ten dźwięk inaczej się zachowuje i potem jest dźwięk kolejnej nuty. Z tym, że nigdy muzyk nie gra idealnie tej samej wysokości, więc trzeba jakoś tak to zrobić, żeby no żeby nie było słychać, że nagle dwóch muzyków gra, tylko że to gra jakby jeden. Jeżeli

0: jakoś poprawić w jednym i w drugim. Chyba w ogóle najtrudniejszą rzeczą do poprawnego zrobienia jest chyba głos ludzki. Zauważcie tutaj wszyscy słuchacze i ty Michale, że nie wiem, czy jest tak naprawdę w tej chwili syntezator mowy, który by się zachowywał absolutnie naturalnie. Chyba nie,
1: nie
0: ma.
1: Nie, znaczy jakaś kanadyjska firma coś próbuje stworzyć takie narzędzie, gdzie podamy jakieś tam próbki głosu i on będzie w stanie teoretycznie odzwierciedlić głos każdego, ale to jest na razie taka marketingowa zapowiedź. A konkretów to jeszcze długo czekać.
0: Tak, zresztą Yamaha też robi taki syntezator Vocaloid, to jest syntezator mowy śpiewający. To zajmuje giga, nie wiem ile, 30 chyba. I to im też tak wyszło, no słychać, że to jest jednak syntezator. I że to jest sztuczne. Więc no niektóre rzeczy są bardzo trudne do osiągnięcia.
1: Ale czego to jest na chwilę obecną problem? Pojemności, że nie sposób nagrać tylu próbek, czy raczej mocy obliczeniowej, żeby te próbki na bieżąco odpowiednio składać?
0: Znaczy ja myślę tak, że no pojemność to raz, to trochę jak z tą maszyną Turinga, no bo trudno przewidzieć dokładnie wszystkie sytuacje, które chciałoby się osiągnąć i wszystkie efekty instrumentu, które chciałoby się osiągnąć. Jest na przykład taka firma, która produkuje instrumenty orkiestrowe. Specjalizuje się w emulacji instrumentów orkiestrowych. Oni do każdego instrumentu robią szereg ileś, właśnie mam od nich trąbkę i ta trąbka ma ileś artykulacji. To znaczy, działa to w ten sposób, że oni sobie wymyślili taki system. No bo część klawiszy nie będzie na pewno wykorzystywany przez instrument. No bo po prostu klawiszy jest, znaczy jakby nut do osiągnięcia w MIDI jest 128, czyli to jest daleko poza skalą fortepianu w jedną i w drugą stronę. No i część z tych nut można być użyta do sterowania instrumentem. Czyli na przykład, jeżeli nacisnę jakiś tam klawisz, który jest poza zakresem danego instrumentu, zmienia mi się artykulacja. Jeżeli nacisnę inny klawisz, też mi się coś tam zmienia w tej artykulacji i tak dalej, i tak dalej. I ta firma sobie wymyśliła, że właśnie dla każdego instrumentu nagra szereg artykulacji. Na przykład, jeżeli muzyk chce zagrać na trąbce crescendo, czyli takie stopniowe zgłaśnianie dźwięku, to nie nagrają to crescendo, tylko że to crescendo może być różnej długości. Bo ktoś by chciał, żeby od najcichszego do najgłośniejszego tego dźwięku, czyli od piano do fortissimo, czy od pianissimo do fortissimo, upłynęło powiedzmy sekunda, no ale czasami chciałoby się, żeby tych sekund było na przykład 8. Więc oni to nagrali w kilku wariantach, tam 1,5 sekundy, 3, 8 i chyba coś jeszcze. 4 chyba, czy 6, już nie pamiętam. I oprócz tego zrobili jeszcze taki, mają u siebie takie narzędzie do zmiany prędkości odtwarzania, czyli time stretching. Z tym, że o tyle zaawansowany, że można sobie każdy sample, można mu powiedzieć, kiedy, w jaki sposób to tempo ma być zmienione. Czyli nie tylko, że ma ten sample grać teraz wolniej, ale od 0 do 1/4 długości ma grać 2 razy wolniej, od 1/4 do połowy ma grać 2 razy szybciej, od połowy do końca ma grać w tempie standardowym, załóżmy. I to są tego typu jakby sytuacje.
1: Rozumiem. A tak zapytam teraz w takim razie, a co z nami? Co z dostępnością?
0: To jeszcze zaraz, bo okay. Tak. I teraz mówię się o tych, bo mówiliśmy wcześniej o tych typach samplerów, o formatach i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak.
0: Teraz przechodzimy do konkretów.

0: kilka takich najbardziej znanych i najczęściej używanych formatów samplingu, jeśli chodzi o komputery. Format bardzo dawny, mało rozbudowany, ale jest stosunkowo dużo darmowych brzmień. To jest tak zwany sound font, czyli sound font, sound font. To jest format wymyślony przez Creative'a i był używany w kartach dźwiękowych do odtwarzania MIDI. I powstało dosyć dużo przez internautów, dużo banków w tym formacie. Banków, czyli właśnie takich całych bibliotek jakby sampli, które są przeważnie zgodne z tym standardem tak zwanym General MIDI, czyli że jeżeli ściągniemy jakiegoś MIDI z internetu, to prawdopodobnie będzie grało to poprawnie przynajmniej. Jakość tych instrumentów jest różna oczywiście, ale no będzie, jest to przynajmniej fortepian będzie fortepianem, skrzypce skrzypcami, a nie nie wiem, perkusja będzie wystrzelona z pistoletu, a nie wiem, trąbka będzie fletnią pana, tak?
1: Powiedzmy. No tak.
0: Ewentualnie też w tym formacie SoundFont można też znaleźć pojedyncze instrumenty. Gitarę, jakiś fortepian, jakieś coś, ewentualnie banki tworzone przez użytkowników, które mają swoją jakąś tam logikę brzmieniową. Jest ostatnio coraz bardziej popularny format, w którym są raczej sample darmowe, bo nie da się tego w żaden sposób zaszyfrować. To musi być w formie wave'ów lub plików OGG, ale raczej wave'ów, bo są nieskompresowane, i pliku tekstowego SFZ, w którym są czystym tekstem podane informacje dla samplera. I takich sampli jest coraz więcej i to jest no, dosyć zaawansowany format. I ja ten format, ja z tego formatu korzystam i z programu, który umie ten format obsługiwać, jakoś tam dostępnego, zaraz o tym powiem. I z takich najpopularniejszych formatów jest, no to jest chyba w ogóle najpopularniejszy kontakt, niestety najmniej dostępny, to jest Kontakt. Kontakt to jest sampler od firmy Native Instruments, to jest niemiecka firma, on jest w wersji albo darmowej, to jest wersja Play, która umożliwia tylko i wyłącznie odtwarzanie gotowych, zrobionych przez kogoś tam takich sampli. I jest wersja standardowa, która albo kosztuje 1800 zł, albo można ją no, kupić razem z tym pakietem Kompleta, o którym mówiliśmy. Przy czym Kompleta kosztuje 2500 w tej wersji, w której jest ten sampler w wersji pełnej. No a oprócz tego Kontakta tam jest jeszcze, no nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt innych instrumentów, więc to się zdecydowanie bardziej opłaca. Natomiast Kontakt jest zasadniczo niedostępny, co nie znaczy, że nie da się go w ogóle używać. O tym za chwilkę. No i jest jeszcze kilka innych samplerów, jakiś Halion, jest ewentualnie AXS24, chociaż to bardziej był. Był kiedyś Tascam Giga Sampler, to się nazywało, no i jeszcze kilka innych samplerów. Są jeszcze czasami, można czasami znaleźć sample w takich formatach sprzętowych samplerów, Akai na przykład. Ale to bardziej, to już są raczej historyczne rzeczy, które po prostu były ewentualnie. Czasami są jakieś sample właśnie dla posiadaczy.
1: Ale jest coś, co potrafi to tworzyć, czy trzeba mieć po prostu już taki sprzęt, do którego to ładuje?
0: Tak, nieraz tak, bo znaczy w ogóle, bo jeszcze nie powiedziałem o jednej jakby kategorii programów, czyli konwerterów sampli. Są programy, na przykład to się pisze Avave, AWAVE Studio. On kosztuje chyba kilkadziesiąt dolarów. Z tego co pamiętam, jest całkiem nieźle dostępny. I tu można konwertować w tym programie sample z jednego formatu na drugi. Był jeszcze taki polski program Extreme chyba Sample Converter. On chyba też był dostępny. Nie wiem, czy on jest w ogóle jeszcze rozwijany. On właśnie działał na tych trochę starszych formatach, ale też potrafił konwertować z tego Akajowskiego na albo Sound Fonty, albo te SFZ-y chyba też potrafił. Jakąś wersję starą tych sampli do kontakta, ale tylko starą wersję, która była częściowo otwarta. No i tak. I teraz... I co? Programy?
1: No tak, myślę, że programy i jak z ich dostępnością.
0: No tak, no jest program, taki sampler i teraz tak, generalnie samplery jako takie to są zazwyczaj w formie wtyczek VST, te programowe. Czyli mamy wtyczkę VST pod tytułem sampler. I do samplera jeszcze ładujemy sobie lub tworzymy sample. Tak to wygląda. I teraz tak, jest takie coś, co się nazywa SFZ. Czyli to jest właśnie ten, to kiedyś robiła ta sama firma, co robi program Sonar, czyli Cakewalk. W ogóle, nie, na początku to w ogóle jeszcze inna firma robiła, RGC Audio. Potem to zostało wykupione przez... W każdym razie... Ten sampler, mnie się go jakoś udało kiedyś tam skorzystać. Niedawno powstało do niego, skrypty do niego zostały zrobione. W ogóle to jest ciekawe, że kilka firm lub osób zaczyna, czy już od jakiegoś czasu nawet robiło skrypty dla syntezatorów i innych programów. Jest wersja, znaczy są skrypty dla JOS-a. Tylko kurczę, jak ta strona się nazywała? No najwyżej napiszę w komentarzu, bo teraz po prostu nie pamiętam nazwy tej strony. I to są skrypty dla różnych syntezatorów, samplerów VST dla programu JOS. Natomiast to są skrypty, które wymagają po pierwsze podania numeru seryjnego JOS-a. Bez tego to nie zadziała. Po drugie, no one są płatne. Nie pamiętam dokładnie ile.
1: No tak, bo autoryzacja zapewne skryptów opiera się na numerze seryjnym JOS-a i one są do niego przypisane.
0: Tak. Także to jest jedno. Natomiast niedawno powstała taka strona Access for Music, access4music.com i na tej stronie są skrypty takie uniwersalne, tworzone w takim programie AutoHotKey. W takim w ogóle skryptowym programie, który w założeniu jest po to, żeby zrobić sobie jakieś makra, skróty klawiszowe jakieś takie bardziej zaawansowane. No i to jest na tyle zaawansowane, że da się w jakimś sensie uskryptowić również wtyczki, niektóre VST programy w ogóle. I do tego programu powstał skrypt i to jest akurat skrypt darmowy na tej stronie. I tam go można pobrać, jest do niego readme, w nim są napisane wszystkie skróty. Po prostu odpalamy sobie taki skrypt, on nam się chowa do szuflady systemu, czy do traja, czy do, jak to tam nazwać, do zasobnika systemowego. I po prostu, gdy odpalamy sobie ten sampler, możemy z tego programu skorzystać, żeby wywołać sobie różne opcje tego samplera. On po prostu klika w różne miejsca ekranu, to jest w ogóle całkiem nieźle zrobione, bo tutaj nie musimy mieć jakiejś konkretnej rozdzielczości. Możemy mieć to chyba nawet minimalizowane, maksymalizowane. On sobie jakoś wykrywa
1: te obszary,
0: chyba po jakichś tam kolorach, coś tego, że to musi mieć taki kolor, a obok musi być inny kolor, tam coś jeszcze. To jest rzeczywiście taki dosyć sprytny ten algorytm, z tego co mi wiadomo. No i właśnie w ten sposób można sobie ładować te sample do tego programu SFZ. Powstał niedawno inny sampler, nazywa się Sforzando. No, tak, muzycy już pewnie się uśmiechają, bo to jest określenie muzyczne. A tak w ogóle to włoskie słowo, no, ale nieważne. W każdym razie...
1: To może powiedzmy to dla niemuzyków, co ono oznacza.
0: To jest taka jedna z artykulacji muzycznych. Że najpierw jakby bardzo gwałtowna zmiana jakby głośności dźwięku, ale bardzo gwałtowna ona musi być.
1: Rozumiem.
0: W każdym razie to jest sampler, który posiada swój format i może jeszcze korzystać, może jeszcze ładować te pliki SFZ, przy czym SFZ to jest śmieszne, bo SFZ, ten, który można ściągnąć z internetu, to jest wersja 1.97. Wyszła gdzieś wersja 2.0 tego samplera, który jest dostarczona razem z sonarem. Ona jest średnio udokumentowana, ale no, gdzieś tam panowie próbują z tego Sforzando korzystać. Nie wszystko im się udało i nie wszystkie opcje mają, z tego co wiem, przynajmniej mieli w jakiejś tam wersji, ileś wersji temu, poprawnie zaimplementowane. Ten sampler umie również, znaczy SFZ też i Sforzando również umie odczytać sound fonty, czyli te sample od Creative'a. I chyba oba umieją to robić dosyć poprawnie. Choć z tego co pamiętam, SFZ miał kilka jakichś problemów. Tam miałem kilka takich banków, które nie do końca poprawnie się odtwarzały na przykład.
1: Ale to był problem, że niektórych banków na przykład nie czytał, czy niewłaściwie coś tam odgrywał z tego?
0: Niewłaściwie. Na przykład miał jakiś taki zestaw perkusyjny i tam jeden z elementów był strasznie głośno odgrywany. To się przesterowywało po prostu.
1: Rozumiem.
0: Ale tylko jeden z elementów, nie wiadomo dlaczego. Coś tam pewnie było, nie wiem. No, coś tam było. I jakoś panowie sobie z tym nie poradzili. W każdym razie to jest to. Nie wiem, jak to jest Sforzando. I teraz Sforzando, bo tak, SFZ jest nierozwijany od lat kilku. Sforzando pojawiają się coraz to nowe wersje. Niestety on jest również nie bardzo dostępny. Próbowałem wpisać do dewelopera. Oczywiście deweloper, jak większość, stwierdził, no to jest darmowy produkt i to może kiedyś na nim przysiądziemy, ale pewnie nie. No, smutne, ale niestety. I również na stronie Access for Music jest darmowy również skrypt do tego samplera. I ten sampler Sforzando ma również taki jakby swój format, znaczy jest taki w ogóle sampler Aria, to jest taka firma Garitan, oni robią też orkiestrę symfoniczną, natomiast to jest orkiestra bardzo tania, ona kosztuje chyba, nie wiem, chyba kilkaset złotych, 600.
1: A jak z jej jakością?
0: O której mówiłem. No słychać, że to jest takie sztucznawe, ale no...
1: Jak kogoś nie stać na nic lepszego, to może być.
0: Coś w tym rodzaju, no... Jest to na pewno rzędu, no myślę, że najlepszych syntezatorów sprzętowych. Ta orkiestra. Albo trochę lepsza. Tak myślę, no bo to jednak ma parę giga.
1: Rozumiem.
0: I oni korzystają z takiego samplera Aria, który w zasadzie jest chyba tym samym co Sforzando i ten Sforzando umie również czytać te pliki tej orkiestry, więc można do niego to ładować. To jest w ogóle dosyć sprytne, bo on wtedy jakby nie trzeba plików ładować, on jakby widzi w bibliotece takiej swojej te rzeczy i tam trzeba kliknąć w pewne miejsce ekranu, to co otwierają te skrypty, otwiera się normalne menu kontekstowe i tam można sobie wybrać konkretne instrumenty i to jest rzeczywiście fajne, co działa. To jest to, no i właśnie ten sławetny kontakt. I teraz tak, SFZ, ten format czy ten sampler jest już dosyć zaawansowanym samplerem. Można rzeczywiście dużo z tymi samplami zrobić. Niemniej najbardziej zaawansowany jest na pewno kontakt, bo tam oprócz tego, że te sample można sobie grać jak się chce, do tego stopnia, że niektórzy no naprawdę robią instrumenty praktycznie nieodróżnialne od oryginałów, bo naprawdę kontakt ma swój, no po prostu język skryptowy, który ma wszystkie prawidła języka skryptowego, którym można sobie programować bardzo dokładnie to odtwarzanie sampli. SFZ aż tak sprytny jeszcze nie jest. No plus oczywiście ma jakieś tam właśnie ten zmianę wysokości, zmianę tempa bez zmiany wysokości, taką dosyć fajną i zaawansowaną. To wszystko niestety dla nas jest niedostępne. To znaczy w kontakcie nie możemy sami tworzyć, o ile mi wiadomo, przynajmniej swoich brzmień, swoich instrumentów, swoich sampli. W SFZ to się da, ale no SFZ jest... no trzeba to robić po prostu pisząc w notatniku i ładując potem ten plik do samplera. W ogóle tu też Sforzando ma taką jedną bardzo fajną rzecz, dlatego że jeżeli jakby wystarczy, że zapiszemy plik Ctrl-S i Sforzando jakoś wykrywa, że ten plik został zmieniony i już go ładuje, więc nie musimy iść
1: przeczytywać tego jeszcze raz, gdzieś tam coś z tym robić.
0: Dokładnie, wystarczy, że zmienimy, zapiszemy i możemy już sprawdzić, czy to rzeczywiście jest fajny pomysł, czy nie. Więc to jest rzeczywiście fajna rzecz.
1: Ale SFZ to, jak rozumiem, każdy, czy bez względu na to, czy widzący, czy niewidomy, pisze w notatniku. To jest po prostu taki typ tego samplera, tak? Nie ma tam żadnego GUI,
0: tak,
1: żeby
0: sobie wyklikać.
1: Tak, chociaż
0: są narzędzia, które to jakoś tam... są takie frontendy, które to ułatwiają. Są jakieś pliki dostępne, znaczy frontendy dostępne, są jakieś niedostępne. Jest jakiś SFZ Edit, to się chyba nazywa, kiedyś coś patrzyłem. Znaczy tak, no, dla mnie, ja i tak wolałem pisać, bo ja robię raczej proste rzeczy, ja nie robię jakichś skomplikowanych instrumentów. A myślę, że gdybym robił skomplikowany instrument, no i tak bym chyba po prostu albo napisał, albo poprosił kogoś o napisanie jakiegoś skryptu, żeby po prostu wypełnił mi pola w tekście jakoś dosyć podobnie. No ale wiem, że niektórzy używają tych edytorów i to chyba jakoś działa. Natomiast no niestety kontakt jest, jeśli chodzi o edycję i tworzenie, dla nas rzeczą zamkniętą.
1: Ale pograć sobie możemy.
0: Ale pograć sobie możemy, dlatego że, znaczy tak, w ogóle jest potężna, znaczy jest w ogóle potwornie dużo właśnie bibliotek instrumentów dla kontakta. I tak jak mówiłem, to są nieraz instrumenty, które są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Większość orkiestr na przykład, czy jakichś instrumentów w tej chwili takich akustycznych, tych, które są uważane za najlepsze, jest robionych właśnie jako biblioteka do kontakta. Między innymi dlatego, że na przykład kontakt może... w kontakcie można zrobić interfejs dla tego instrumentu. Czyli instrument nie musi wyglądać jak sampler, tylko może wyglądać jak instrument. I ten interfejs można sobie stworzyć. To dla nas i tak nie ma znaczenia, bo to jest i tak dla nas niedostępne. Ten interfejs z reguły. No chyba, że instrument jest zgodny z tym kompletem i mamy to kompletę oczywiście, no bo wtedy sytuacja się troszeczkę zmienia, no ale to już nie zależy od samplera, tylko w ogóle od wtyczki. W każdym razie, no albo jeżeli wszystko co da się zmienić przez MIDI, bo to wszystko jest, tak jak mówiłem, programowalne i przez producenta no
1: danego samplera tego,
0: znaczy samplera, on tego banku jakby do samplera.
1: Aha.
0: Bo w banku jakby możemy określić co i w jaki sposób przez MIDI tam jest robione.
1: Sampler sam z siebie no też gdzieś tam pozwala.
0: To jest tylko
1: na...
0: silnik.
1: Aha, to tak.
0: Znaczy, to jest silnik, w którym można zrobić wszystko, a co już konkretny człowiek z tym zrobi, no to już jakby jego rzecz.
1: Jego rzecz.
0: Także no to jest kontakt i rzeczywiście no widziałem całe orkiestry symfoniczne dobrej jakości, naprawdę bardzo dobrej jakości na właśnie dla kontakta. I kontakt rzeczywiście ma jakieś pogłosy splotowe, ma jakieś algorytmy, które wykrywają, można zobaczyć jakieś spektrum jakby jednego dźwięku i przenieść to spektrum na inny dźwięk, jakby często chodzi o jakby filtrowanie, nie wiem, że mamy dźwięk zagrany cicho na trąbce i głośno na trąbce i możemy teoretycznie płynnie przejść od jednego do drugiego jakby tego spektrum, teoretycznie. Różnie to się działa, ale no ponoć...
1: Możliwość jest.
0: Ponoć możliwość jest. No to ma naprawdę potężne możliwości. I teraz na Access for Music jest skrypt, który jest w dwóch wersjach, płatnej i darmowej. darmowa pozwala na ładowanie plików do tego samplera. Natomiast do kontakta, żeby po raz pierwszy, gdy ładujemy jakiś bank, to trzeba to dodać do biblioteki. I dodawanie do biblioteki już jest tylko w wersji tej płatnej, tego skryptu. I skrypty kosztują, żeby nie skłamać, 50 euro? Czy 50 funtów? Nie pamiętam.
1: Ale i tak nie pozwalają nam na to, żeby sobie bank jakiś stworzyć.
0: Nie pozwalają. To jest tylko kilka takich rzeczy, no bo to się nie da. To rzeczywiście Native Instruments musiałoby udostępnić te możliwości. I dopóki oni tego nie zrobią, no to obawiam się, że inne rzeczy, znaczy te rzeczy jakby, które są zależne od instrumentu, no to się nie będzie dało, bo każdy, kto tworzy taki bank, może sobie dowolnie taki interfejs zaprojektować.
1: No tak.
0: I na to nie ma opcji po prostu.
1: To już by trzeba...
0: Więc tu trzeba by robić do konkretnych banków skrypty.
1: Ale zbudowanie jakiegoś takiego własnego banku do tego, to się robi w jakiejś aplikacji tego kontakta, tak?
0: Tak, to się w kontakcie z tego, co wiem, robi.
1: No tak, ale interfejs tak czy inaczej musiałby być dostępny.
0: Tak, interfejs kontaktu przynajmniej musiałby być dostępny. No i właśnie jak dostajemy też taki gotowy, jeżeli deweloper sobie zaszyfruje, no to również z poziomu kontakta nie jesteśmy w stanie niczego zedytować. Mamy tylko jakby dostęp do tego, co nam udostępnił deweloper, więc to jest taki sampler, ale jednocześnie taki silnik, który może być wykorzystywany przez innych i to w taki właśnie bardzo komercyjny sposób. Oni tu właśnie przewidzieli, że będą sprzedawane biblioteki i rzeczywiście są sprzedawane biblioteki nieraz za ciężkie pieniądze do tego właśnie samplera.
1: Okej, to już mamy te najpopularniejsze i dostępne, albo i średnio dostępne dla nas. Coś jeszcze a propos tego typu rozwiązań? Mówiłeś coś o Reaperze na przykład.
0: Tak, mówiłem coś o Reaperze, bo no, jeżeli no chcemy stworzyć rozbudowany sampler i rozbudowane coś do samplera, no to tak. Ale załóżmy, że jesteśmy sobie, no że jestem sobie kimś, kto robi sobie jakąś muzyczkę w domu i potrzebuję jednego czy dwóch sampli. Nie wiem. Ściągnąłem z internetu, nie wiem, klubową stopę perkusyjną, która po prostu ma dokładnie grać tak samo i ma być dokładnie ten sam dźwięk, tylko ma być samplowany. Albo jakieś moje zdanie, które będę chciał, nie wiem, odgrywać sobie, albo no cokolwiek, brzdęknę sobie w struny i ten brzdęk ma mi też grać. No to oczywiście można zaprząc do tego SFZ i stworzyć sobie tam jedno czy dwie linijki tekstu i to potem załadować, ale nie każdemu się chce. Reaper, no ja korzystam z Reapera, bo to jest chyba najtańsze w tej chwili rozwiązanie takie pełnoprawne do tworzenia muzyki. Reaper ma swój własny sampler, to jest wtyczka, która się nazywa Resamplomatic, Reasamplomatic. I to jest taki bardzo prosty sampler, który jest no, nie w formie tekstowej, tylko po prostu ładujemy na ścieżkę wtyczkę pod tytułem Resamplomatic i tam mamy po prostu przyciski typu load file i wtedy ładujemy sobie plik i naciskając klawisze możemy go odegrać. Mamy pole edycji, najniższy klawisz, najwyższy klawisz, na który ma ten sampler reagować. Mamy różnego rodzaju pola wyboru, że nie wiem, ma się zmieniać wysokość.

0: klawisza. Czy jeżeli zwolnimy klawisz, ten sample ma się urwać, czy zagrać do końca? Czy jeżeli naciśniemy inny klawisz, to czy ma się przerwać odtwarzanie tego sampla, czy po prostu on ma trwać i ma jakby zagrać on drugi raz, a ty masz sobie spokojnie tam się dokończać. Czy ma być gran normalnie, czy szybciej, czy wolniej?
1: I to możemy ustawić dla każdego sampla, a tych sampli możemy tam załadować?
0: Znaczy w jednej instancji chyba jeden. Natomiast jeżeli sobie go jakoś tam ograniczymy, że powiedzmy ta instancja ma być ograniczona tylko do jednego klawisza. Więc w ten sposób możemy załadować powiedzmy 8 samplerów i stworzyć sobie bardzo prosty zestaw perkusyjny, tak, że ten jeden sampler będzie do tego klawisza, w drugim samplerze ustawimy, że tylko ten klawisz ma grać, drugi, potem w trzecim samplerze jakiś trzeci klawisz ma grać i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób można sobie tych samplerów tworzyć dosyć sporo na ścieżce. Przy czym te samplery są bardzo mało zajmują pamięci, bo tu też jakby o to chodzi, że one mają, żeby można było tych samplerów dawać dużo na ścieżki, żeby to nie było problematyczne w jakiś tam żaden sposób. No i też na pewno zaletą jest to, że obsługują wszystkie formaty, które obsługuje Reaper, a tych formatów jest troszeczkę. Więc można załadować MP3, można załadować Wave, można załadować...
1: Nieważne, co tam z tego internetu sobie dajmy na to ściągniemy. Jeszcze...
0: Tak, można sobie... I też zresztą tam jest na przykład, czy ten dźwięk ma być odtwarzany od początku, czy nie wiem, od połowy na przykład. Więc możemy sobie załadować MP3 i powiedzmy... I odtwarza się tylko w jakimś tam konkretnym miejscu, tak? Jakiś kawałeczek. Można, chociaż mi się nie udało jakoś tego zrobić, załadować też sobie dowolny item z projektu Reaperowego. Tylko no nie wiem, jak to się robi jeszcze, bo próbowałem tego używać, ale jakoś nie wychodziło. No w każdym razie no jest to no taki dyżurna zabawka, żeby... Znaczy zabawka, no dyżurna wtyczka po prostu, jak chcę sobie załadować jeden czy dwa sample.
1: Jeżeli chcemy zrobić coś takiego, o czym mówiłem w tym naszym radiowym mikserze, tak? Jeżeli ten sampler ma być wykorzystywany do czegoś takiego bardziej nawet, żeby sobie po prostu tam coś odegrać.
0: Zresztą powiem w ten sposób. Nie wiem, czy tu mogę jakoś zdradzać, ale może, nie wiem. Radio wasze...
1: Czyli Radio DHT.
0: DHT. No. Zaczynam próbować tworzyć jakąś oprawę muzyczną i właśnie do tej oprawy muzycznej nie wiem, co mogę pokazać, ale...
1: No proszę bardzo, to taką prapremierę zrobimy. I przy okazji wszystkich miłośników muzyki tanecznej zapraszamy na projekt, który co prawda oficjalnie z Tyflo Podcastem ani z Tyflo Radiem wspólnego nic nie ma, ale jak najbardziej już kilkukrotnie się jego temat przewinął przez różnorakie audycje, bo sobie robimy radio muzyczne gdzieś tam po godzinach na www.radiodht.com.
0: Tak, dobra. I tu właśnie między innymi wykorzystałem ten Resamplomatic. Nie wiem, może zaprezentuję jakiś tam jingle, to ma być.
1: Tak.
0: To żeby nie było, to nie jest muzyka moich marzeń, ale nasz klient, nasz pan, jak to się mówi.

0: No, oczywiście to jest tylko projekt. No w każdym razie.
1: I gdzie wykorzystałeś tutaj... ten sampler? W którym miejscu?
0: Chociażby... To jest tu. O właśnie, ta stopa, która tu jest. To jest jakiś tam sampel, który mam. I ten dźwięk właśnie tej stopy załadowałem sobie w Resamplomatic i naciskając gram sobie raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej, ciągle tak samo. Odtwarzałem go ileś razy. Można było oczywiście wziąć ten plik i załadować go ileś razy do projektu jako ileś itemów, no ale chyba łatwiej by było zrobić to jako sampler i po prostu
1: i sobie zagrać po
0: prostu kilkanaście nut.
1: No tak.
0: I już. Tak samo. Tutaj. Znowu na trzecim
1: wszystko
0: mam kolejny.
1: To są wszystko sample.
0: Tak. No właśnie, i w ten sposób można było dosyć łatwo zrobić zrobić

0: naprawdę już właśnie w tym momencie dowiedzieliście się, jeżeli jeszcze tego nie wiedzieliście, jak się robi współczesną elektroniczną muzykę. Taneczną przede wszystkim.
1: No, coś w tym rodzaju. I tak jak mówię, można to było załadować do SFZ-a, no ale można to było też zrobić w taki sposób, jak ja to zrobiłem, czyli kilka samplerów i do każdego załadować jeden sample i już.
0: Jak rozumiem, już ta linia melodyczna, która tam jest, to już po prostu jakiś VST, jakiś syntezator na przykład.
1: Tak, to zresztą te wszystkie bass, te linie melodyczne, harmoniczne rzeczy i tak dalej, to jest ten syntezator, który pokazywałem we wcześniejszej audycji, czyli Synth 1, darmowy syntezator. Jak widać, się nadaje się.
0: Dokładnie. Czyli Reaper może nas wspomóc w samplerze. Ja na przykład w SoundForge'u widziałem też coś takiego jak sampler. Kiedyś, dawno, kiedy się jeszcze tym bawiłem. Orientujesz się, kojarzysz jakoś, czy to podobne rozwiązania ma?
1: Nie wiem, co to jest za sampler. Wiem, że rzeczywiście jest coś takiego w SoundForge'u jak sampler, ale nie wiem, o co im chodzi.
0: Czy coś jeszcze możemy tu dodać a propos jakichś rozwiązań, jakichś programów, z którymi warto, żeby się nasi słuchacze zapoznali, jeżeli chcą się bawić w sampling?
1: Ostatnio zauważyłem też na tej stronie Access for Music, w ogóle też polecam ludziom, którzy chcą coś tam sobie robić, odwiedzenie tej strony, bo tam od czasu do czasu coś tam się nowego pojawia. Ostatnio się pojawiły też skrypty do jakiegoś czegoś, co się nazywa Poise Sampler, czy Poise Sampler to się nazywa, pisane przez I. Ja tego nie znam, to jest taki sampler, jak to się mówi, perkusyjny, czyli on ma 16 takich jakby slotów, do których możemy sobie załadować sample.

0: I to jest mniej więcej coś takiego jak te samplery sprzętowe za powiedzmy 600 zł. To jest mniej więcej tego rzędu funkcjonalność. I z tymi samplami można, nie wiem, je odwrócić, je, nie wiem, zagrać troszkę szybciej, troszkę wolniej zapewne. Czyli takie coś troszeczkę jak ten Reaperowski sampler, tylko że ma 16 tych slotów. No i domyślnie to jest niedostępne, ale no, są te skrypty darmowe zresztą też na stronie Access for Music, które udostępniają ten sampler. Ja tego nie znam, nie bawiłem się tym jeszcze. Może się tym pobawię, bo rzeczywiście no... Może być to całkiem fajny pomysł na właśnie takie...
1: Szczególnie do pewnych zastosowań.
0: Tak, do jakiejś, nie wiem, muzyki właśnie klubowej, może do hip-hopa, czy rapu. Jakiejś elektronicznej muzyki. No jakiś taki właśnie sampler, nie tak prosty jak Reaper, ale nie tak skomplikowany jak SFZ, tylko jakieś takie ogniwo pośrednie. No może to coś jest.
1: Natomiast do tego jeszcze, mówiłem, ja tego do tego jeszcze jakąś taką makietę z takimi padami. Tak, jeżeli takie są, a przypuszczam, że gdzieś może coś takiego być.
0: Są, pewnie, no. Że są. To sporo film zresztą robi. Zresztą tak jak patrzyliśmy ostatnio te klawiatury sterujące, no to były niektóre klawiatury, no niektóre klawiatury miały też właśnie ileś takich padów. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Tak, pamiętam.
0: No właśnie, i te pady można na przykład wykorzystać do czegoś takiego, tylko najpierw trzeba je zaprogramować, co może być różnie dostępne, ale...
1: No,
0: ale.
1: No tak, i jeżeli chodzi o samplery sprzętowe, też może być różnie, tak? Tak jak mówiliśmy już. W ogóle, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia.
0: No właśnie, tu jest problem polegający na tym, że tu z reguły trzeba jakiegoś oprogramowania do wrzucania tych sampli. Natomiast też, jako taka ciekawostka, bo mówiliśmy o samplerach jako samodzielnych programach, samodzielnych urządzeniach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też, ja o tym zapomniałem powiedzieć na początku, a chyba warto, że większość współczesnych na przykład stacji roboczych ma w sobie moduł samplera. Niektóre keyboardy, te, zwłaszcza z najwyższej półki,
1: tak,
0: również
1: no, nawet
0: ma
1: jak
0: w sobie...
1: przeglądaliśmy, to również tak, czasem się taka informacja
0: właśnie
1: pojawiała.
0: I one są z reguły no właśnie takie... No może nie jakoś super rozbudowane, na pewno nie tak jak Kontakt. Myślę, że na pewno również nie jak SFZ, ale może troszeczkę bardziej, no na pewno będzie miało to więcej tych możliwości niż ten Poise Sampler, no i więcej niż Reaper. Więc to takie jeszcze coś, powiedzmy, takie pomiędzy. Także no... No i no tam myślę, nie będzie żadnego języka skryptowego, to wszystko będzie się robiło z menu, będzie się tam wybierało właśnie.
1: Więc sporo pamięciowej roboty.
0: Klawiszu, coś. Tak, na pewno. No i też w takich przypadkach jest ważna ilość pamięci RAM, bo z reguły w przypadku takich zewnętrznych, takich samplerów wbudowanych w stacji roboczej jest tak, że te sample są przechowywane na pamięci flash tego urządzenia, ale żeby można było z nich korzystać, to trzeba to w czasie jakby gry trzeba to ładować do pamięci RAM. I teraz do niektórych tych stacji roboczych można kupić po prostu RAM. To nie jest co prawda taki normalny RAM, że idę do sklepu komputerowego, dzień dobry, 2 giga poproszę, albo 4, albo 16, tylko no to jest albo jakaś trochę starsza wersja tego RAMu, że to trudno nieraz kupić, albo trzeba specjalnie iść do sklepu Yamahy czy muzycznego, dzień dobry, RAM do Yamahy poproszę, motyw, załóżmy.
1: I pewnie też trochę swoje kosztuje.
0: Tak, no i... Z reguły takie stacje robocze nie mają tego więcej niż gigabajt na dzisiejsze, a z reguły tego jest mniej, 512, 256 mega czy coś. No, natomiast z drugiej strony nie ładuje się do tego najczęściej jakiś ork.

0: orkiestr, tylko właśnie też jakieś pojedyncze barwy, bo po prostu możliwości tego samplera nie są tak duże jak tych samplerów.
1: No tak, i tam chodzi o to, żeby sobie, tam chodzi sobie też o to, żeby po prostu sobie tam użyć jakichś kilku dodatkowych dźwięków, albo na przykład na tych padach gdzieś tam coś pograć, tak?
0: No tak, ja w ogóle myślę, że warto by zrobić osobny podcast, albo nawet ich kilka, właśnie o tych samplerach poszczególnych, żeby pokazać, co jak tam się robi, no bo w takiej audycji na żywo to tak nie wszystko się da.
1: Dokładnie, i tym bardziej, że my tu tak bardzo przekrojowo przedstawiamy te różne zagadnienia.
0: Tak, a no myślę, że warto by kiedyś zrobić osobny Tyfro podcast z omówieniem, no przynajmniej jeśli chodzi o samplery, właśnie tego SFZ, bo to się może komuś przydać, może tego Poise Sampler, no i może tego Reaperowego, no.
1: W końcu, skoro no, jest łatwy, no to
0: tak.
1: To czemu by nie? I co, i to, tak naprawdę to temat samplerów mamy za sobą.
0: No, myślę, że tak, no.
1: I tak oto przebrnęliśmy przez wszystkie zagadnienia dotyczące cyfrowego dźwięku, cyfrowej muzyki. Przynajmniej te, które mieliśmy zaplanowane.
0: Przynajmniej te, które mieliśmy zaplanowane.
1: A może jeszcze nam coś wyjdzie w przyszłości.
0: Może.
1: Kto wie. Także
0: kto wie?
1: Wypatrujcie kolejnych audycji, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy znowu tak będziemy jest. Wam chcieli coś na jakiś interesujący temat opowiedzieć. A dziś o samplerach Tomek Bilecki opowiadał. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za udział w audycji.
0: Dzięki również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś kontynuujemy coś, co zaczęliśmy jakiś czas temu, czyli podcast na temat programu Mobile Accessibility, czyli pakietu zbioru programów Mobile Accessibility. Jakby ktoś nie słuchał, to jest sobie taki program, taki pakiet programów, który zawiera 10 podprogramów i są to
5: kontakty PAS 10, telefon 1 z 10,
4: telefon,
5: kontakty PAS 10,
4: kontakty,
5: SMS 3 z 10,
4: SMS,
5: alarmy 4 z 10, kalendarz 5 z 10,
4: kalendarz,
5: e-mail 6 z 10,
4: e-mail,
5: internet 7 z 10, gdzie jestem 8 z 10,
4: gdzie jestem,
5: aplikacje 9 z 10,
4: aplikacje,
5: ustawienia 10 z 10,
4: ustawienia. I powiedzieliśmy praktycznie wszystko, myślę, na temat pakietu Mobile Accessibility, tylko nie powiedzieliśmy nic o ustawieniach. Otóż, każda podaplikacja może mieć jakby swoje ustawienia i z każdej podaplikacji możemy dojść do ustawień ogólnych telefonu. Wchodzimy sobie do telefonu.
5: Telefon, lista, wychodzące Rafał Kiwak, 15.40, 0 sekund, 1.79.
4: Mamy wychodzące. Mamy wybierz numer.
5: Połącz, wybierz numer, przycisk.
4: Możemy sobie wybrać numer, ale o tym już mówiliśmy. Nas interesuje tutaj jedna opcja, mianowicie menu.
5: Połącz 1 z 11. Wyślij wiadomość 2 z 11.
4: Mamy połącz, wyślij wiadomość.
5: Utwórz nowy kontakt 3 z 11.
4: Utwórz nowy kontakt.
5: Nowego kontaktu 4 z 11.
4: Możemy połączyć dwa kontakty, które już są zapisane w telefonie.
5: Filtr 11. Dodaj filtr 11.
4: Filtr, czyli możemy pokazać połączenia odebrane, nieodebrane, wychodzące, przychodzące i tak dalej. Usuń. Wyczyść wszystko, czyli wykasuj cały rejestr połączeń. Niestety ta aplikacja nie umie kasować połączeń, właśnie rejestru połączeń przefiltrowanych, czyli jeśli ustawimy sobie filtr na to, żeby pokazywał nam połączenia przychodzące, wybierzemy opcję, która się nazywa wyczyść wszystko, wówczas zostanie wyczyszczone wszystko, jak sama nazwa wskazuje niestety. Data i godzina. I tutaj możemy się dowiedzieć na temat daty i godziny. Proszę bardzo. Enter.
5: 15.59, 6 maja 2012. Telefon, wybierz numer, przycisk.
4: 15.59, 6 maja 2012. Dzisiaj mamy.

0: Status telefonu możemy się dowiedzieć.
1: Poziom baterii 30% sygnału 30 lat MTS. Nieprzeczytane wiadomości 15. Telefon. Wybierz numer. Przycisk.
0: Tak. I?
1: Połącz 1 z 11. Wyświetl komunikaty systemowe 10 z 11. Ustawienia 11 z 11.
0: Możemy wyświetlić komunikaty systemowe, czyli pasek powiadomień słynny, znany z iOS, będący również w Androidzie, co mi się bardzo, bardzo podoba, czyli gest przesunięcia jednym palcem od góry do dołu po wyświetlaczu, w przypadku iOS-a trzema palcami od góry do dołu.
1: Ustawienia 11 z 11.
0: I mamy ustawienia.
1: Ustawienia ogólne, lista, ustawienia mowy, 1 z 4.
0: I mamy taką skróconą wersję ustawień pakietu Mobile Accessibility. I żeby nie powielać tego, o czym chcę tutaj powiedzieć, ja tylko zahaczę troszeczkę o ten temat. Mamy tutaj ustawienia mowy, wprowadzenie tekstu,
1: dźwięki,
0: czytnik ekranu. I na razie dziękujemy.
1: Telefon,
0: do ustawień wejdziemy sobie i z każdego podprogramu tego pakietu możemy dojść do tych ustawień.
1: Modlę Accessibility, kontakty 20, SMS 30.
0: No na przykład SMS.
1: SMS, napisz nową wiadomość.
0: Menu. Tak jak słyszeliśmy, data i godzina, status telefonu.
1: Wyświetl komunikaty systemowe 78.
0: Wyświetl komunikaty systemowe. Ustawienia.
1: Ustawienia ogólne, lista, ustawienia mowy, 1 z 4.
0: I mamy to samo, co w przypadku telefonu. Czyli jeśli coś tam zapomnimy, chcemy sobie zwolnić mowę. Na przykład, no ja na przykład zwolnię mowę.
1: Ustawienia
0: tylko,
1: mowy, lista.
0: Bo stwierdziłem, że jednak ta mowa jest za szybka dla Państwa. Pewnie jest za szybka. Może powinienem zrobić to wcześniej, no ale...
1: 9, 10, 11, 8, 9, 7, 8, 11, 6, 7, 11. Ustawienia mowy, lista, szybkość.
0: Myślę, że mi to Państwo wybaczą.
1: Wysokość głosu.
0: Także z każdej, z każdego podprogramu możemy sobie coś tutaj w tych ustawieniach zmienić.
1: Ustawienia ogólne. Lista. Ustawienia mowy. Lista. Nieprzeczytane 4, 8, 8, 8, 8. Alarmy 4 z 9. Kalendarz, e-mail, szef, internet 7 z 10.
0: W przypadku internetu natomiast te ustawienia się nieco różnią. Otworzymy sobie przeglądarkę internetową.
1: Internet. Wczytuję stronę. 14.
0: Która to przeglądarka internetowa 73. Jest po prostu świetna. Co by
1: strona
0: o niej nie mówić?
1: Strona zawiera 16 nagłówki 92 L, co de facto Rymaking Mobile Phone Set. Strona zawiera 1 ramka 16 nagłówki 92 elementy oraz 48 odnośnik.
0: Odnośnik. Co by o niej nie mówić, to ta przeglądarka jest dobra. Przede wszystkim jest responsywna, umie bardzo dużo i jest wyciągnięte wszystko to, co najlepsze z Mobile Speaka i Toxa razem wziętych z platformy Symbian. Naprawdę chodzi to świetnie, ale myślę, że to jest materiał na kolejny podcast. Ustawienia, co my tu mamy?
1: Pasek adresu 1 z 8.
0: Mamy menu, gdzie mamy pasek adresu.
1: Przeglądarka 2 z 8.
0: Przeglądarka.
1: Nawigacja 3 z 8.
0: Nawigacja.
1: Czytanie 4 z 8. Data i godzina 5 z 8.
0: I powtarzają nam się ustawienia nasze. Data i godzina, status telefonu.
1: Wyświetl komunikaty systemowe 7, ustawienia 8 z 8.
0: Ustawienia.
1: Ustawienia przeglądarki. Lista. Strona startowa. http://codefactory.es.
0: I tu, jak Państwo słyszą, te ustawienia się nieco różnią. Oczywiście one się tam...
1: Informuj o postępie pobierania. Pole wyboru. Wybrano. 2 z 14.
0: Informuj o postępie pobierania, czyli to, co słyszeliśmy na początku. 14-15. Wczytuję stronę.
1: Przeczytaj całą stronę po pobraniu. Pole wyboru. Wybrano. 3 z 14.
0: To, co mamy w przypadku JOS-ów, na przykład, jeśli strona się wczyta, w Window.io też to jest, ale jest to domyślnie wyłączone. Jeśli strona się wczyta, zostaje automatycznie odczytywana przez screen reader. Tak jest i tutaj.
1: Poziom powiększenia 125.
0: Możemy sobie powiększyć, jeśli ktoś widzi i literki są dla niego za małe, bądź fragment strony jest dla niego za mały, może sobie powiększyć tą stronę.
1: Zapamiętaj ostatnią odwiedzoną witrynę. Pole wyboru. Wybrano. 5 z 14.
0: No myślę, że tego nie muszę tłumaczyć.
1: Resetuj nawigację po pobraniu. Pole wyboru. Wybrano. 6 z 14. Wyświetl stronę w jednej kolumnie. Pole wyboru. Wybrano. 7 z 14.
0: Tutaj opcje chyba dla osób widzących, bo ja przyznam się szczerze, sam nie bardzo mogę to przełożyć na to, czy coś to się zmienia, jeśli to wybiorę bądź nie wybiorę, z tego co testowałem, także trudno mi się na ten temat wypowiadać.
1: Ekran dotykowy działa jak klawisze strzałek.
0: Ekran dotykowy działa jak klawisze strzałek, możemy to sobie zaznaczyć bądź nie, czyli jeśli...
1: Aby odtworzyć historię, korzystaj z przycisku wstecz urządzenia.
0: Wykonam gest przesunięcia palcem w dół po ekranie dotykowym bądź palcem w górę.
1: Ekran dotykowy działa jak klawisze strzałek.
0: O właśnie, no to właśnie ekran dotykowy działa jak klawisze strzałek, właśnie o to chodzi.
1: Aby odtworzyć, wykorzystaj układ pulpitu. Pole wyboru.
0: wykorzystaj układ pulpitu. I mamy cztery ustawienia, które nam się pojawiają, kiedy wejdziemy z każdego miejsca pakietu Mobile Accessibility, czyli ustawienia mowy,
1: wprowadzenie tekstu,
0: dźwięki i czytnik ekranu. Dziękujemy bardzo.
1: Strona zawiera
0: to jest nasza strona internetowa. Wróćmy do opcji, gdzie jestem.
1: Gdzie jestem? GPS, szukam satelitów. Adres jest niedostępny.
0: Adres jest niedostępny. On się za chwilę znajdzie, ale nie o to nam chodzi.
1: Ustawienia lokalizacji systemu 1 z 5.
0: O właśnie, mamy jedną opcję, która nam tutaj dochodzi w przypadku programu, gdzie jestem.
1: Data i godzina druga. Ustawienia lokalizacji systemu 1 z 5. Lokalizacja. Okno. Skorzystaj z sieci bezprzewodowych. Położenie określane jest za pomocą...
0: Ustawienia lokalizacji systemu przenosi nas do ustawień telefonu, czyli do ustawień lokalizacji w telefonie.
1: Użyj satelitów GPS, określaj lokalizację.
0: I możemy sobie tutaj zaznaczyć, czy ma być GPS włączony, czy ma korzystać z tak zwanego AGPS i tak dalej, czy ma korzystać z sieci Wi-Fi. To jest ustawienie znajdujące się w ustawieniach telefonu, w tym przypadku HTC Chacha, no i każdego innego telefonu z Androida. Wycofujemy się. Gdzie jestem?
1: Adres jest niedostępny.
0: Adres jest dalej niedostępny.
1: Wyświetl ustawienia 5 z 5. Preferencje, gdzie jestem? Lista. Opisz stan połączenia głosem. Pole wyboru. Wybrano. 1 z 7.
0: Opisz stan połączenia głosem.
1: Automatycznie opisz położenie głosem. Pole wyboru.
0: Automatycznie opisz położenie głosem. Tu radzę uważać, bo on często w najbardziej nieoczekiwanym momencie, pomimo tego, że jest schowany, że tak powiem, ukryty gdzieś tam, to się odzywa, że jesteśmy tu i tu. Także może to być mylące.
1: Pokaż współrzędne. Pole wyboru.
0: Pokaż współrzędne.
1: Trzy ustawienia mowy. 4 z 7.
0: No i cztery opcje znane nam już z wcześniejszych aplikacji.
1: Gdzie jestem? Mobile Access, aplikacje 9 z 10.
0: Aplikacje i ustawienia. Ustawienia, czyli ustawienia całego pakietu Mobile Accessibility. I tutaj
1: ustawienia telefonu, lista, sygnał połączeń przychodzących.
0: Zatrzymamy się na dłużej. Mamy 10 opcji. Sygnał połączeń przychodzących. Możemy sobie sprawdzić.
1: Kwietny briliant 5 z 16.
0: Jakie mamy dzwonki? Dlaczego tak głośno to jest? To ja nie bardzo rozumiem.
1: Red TA 6 z 16. Reset 7 z 16. Lino 8 z 16.
0: Ja oczywiście nie chcę tutaj Państwu pokazywać dzwonków, jakie ma telefon HTC, bo dzwonki może mieć on różne. Ja troszeczkę tak z przekory tutaj zatrzymałem się na tych dzwonkach. Mianowicie dlatego, żeby pokazać Państwu, że mowa w systemie Android się absolutnie nie kłóci z tym, co chcą nam powiedzieć dzwonki albo inne aplikacje, także nie ma to tak, jak jest w przypadku Symbianów, że jeśli nie wyciszymy syntezatora, no to nie dowiemy się, jaki dzwonek by nam tutaj zagrał. Tutaj nam gra wszystko pięknie.
1: Sygnał powiadomień.
0: Nie ma z tym większego problemu. Sygnał powiadomień możemy sobie ustawić.
1: Zeta 18 z 19. Zin 19 z 9. Zeta 18 z 19.
0: O właśnie.
1: Wolblock 17 z 19. Wejt 16 z 19.
0: Jesteśmy pięknie.

0: Jeśli dzwoni do nas telefon, telefon również tam wibruje. Jeśli dostaniemy jakieś powiadomienie, na przykład otrzymałeś nową pocztę e-mail, również zostaniemy powiadomieni o tym krótką wibracją.
1: Zaawansowany. Zaawansowana. Lista. Użyj przycisków głośności do odbierania odrzucania połączeń. Pole wyboru. Nie wybrano. 1 z 2.
0: Przyciski głośności do odbierania bądź odrzucania połączeń. Przycisk głośności w górę odbiera połączenie, przycisk głośności w dół odrzuca połączenie. Proszę Państwa, to nie zawsze działa. I ja póki co jeszcze nie doszedłem, od czego to zależy. W telefonach HTC jest tym w ogóle dziwnie. Jeśli chcemy korzystać z telefonów HTC i chcemy odbierać jakoś sensownie połączenia przychodzące, musimy korzystać z ekranów wbudowanych właśnie w telefon HTC, a nie z ekranu Mobile Exhibit, bo możemy sobie stuknąć, jeśli stukniemy dwa razy w ekran, wówczas dowiemy się, kto do nas dzwoni. Jeśli nie jest to telefon HTC Chacha, który nie ma słuchawek sprzętowych, no to tej rozmowy nie odbierzemy po prostu. W przypadku HTC Chacha, no to mamy te słuchawki, także jesteśmy, że tak powiem, zbawieni, ale jeśli mamy do czynienia z telefonem dotykowym, no to z tym jest już problem. Telefon nam się zablokował, ale nie szkodzi.
1: Korzystaj z systemowych ekranów połączeń. Pole wyboru. Wybrano. 2 z 2.
0: I tutaj w przypadku telefonów HTC ja radzę tą opcję mieć zaznaczoną, gdyż może się okazać, że żadnego połączenia nie odbierzemy.
1: Korzystaj z systemowych ekranów.
0: Wracamy. To były ustawienia zaawansowane.
1: Sygnał powiadomień.
0: I tutaj Mobile Accessibility ma jedną wadę, która mnie osobiście bardzo denerwuje, mianowicie taką, że jeśli się uwsteczniamy, czyli naciskamy przycisk back, program ustawia się automatycznie na pozycji pierwszej, a nie na pozycji, którą przeglądaliśmy ostatnio. No i to czasami jest mylące, trzeba kilkukrotnie wówczas to menu przejrzeć, żeby się zorientować, o co nam tak naprawdę chodzi.
1: Prowadzenie tekstu. Ustawienia mowy.
0: Prowadzenie tekstu.
1: Prowadzenie tekstu. Lista. Powtarzanie klawiatury. Znaki i słowa. 1 z 5.
0: Tutaj ustawiamy sobie echo klawiszy.
1: Wymów usunięty znak. Pole wyboru. Wybrano. 2 z 5. Wymów numer wiersza. Pole wyboru. Nie wybrano. 3 z 5. Tryb poufny. Wymów znaki. 4 z 5. Klawiatura wirtualna. 5 z 5.
0: Klawiatura wirtualna. Możemy.
1: Klawiatura wirtualna. Lista. Zawsze w poziomie. Pole wyboru. Wybrano. 1 z 6.
0: Możemy ustawić sobie poziomą bądź pionową. Tu w przypadku HTC Chacha nie ma to większego znaczenia.
1: Korzystaj z klawiszy głośności do przełączania trybów. Pole wyboru. Wybrano.
0: Jeśli przytrzymamy klawisze głośności, ja tu już o tym być może mówiłem, być może nie, tak więc powiem jeszcze raz. Jeśli przytrzymamy klawisz głośności w górę bądź w dół, zmienimy sobie tryb klawiatury z klawiatury QWERTY na znak, na klawiaturę numeryczną i tak dalej.
1: Wyświetl klawiaturę na ekranie. Pole wyboru. Wybrano.
0: Można wyświetlić również tą klawiaturę na ekranie. Jest ona bardzo dużo, bardzo duża, gdyż nawet ja ze swoimi resztkowymi resztkami ją widzę, że ona tam jest. Jest nawet kiedy dotyka się ekranu, pisząc na klawiaturze pakietu Mobile Accessibility, widać, że ona jest od jednego końca ekranu do drugiego jest bardzo rozległa i bardzo dobrze, bo nie mamy wówczas problemu, żeby trafić w daną literę, o jaką nam chodzi. Rząd klawiszy numerycznych. Możemy sobie ustawić, czy ma być pokazywany, czy nie.
1: Użyj klawiatury dynamicznej. Pole wyboru. Nie wybrano. 5 z 6. Zaawansowane. 6 z 3.
0: Zaawansowane.
1: Lista. Ustaw systemową metodę wprowadzania. 1 z 2.
0: Możemy w tym miejscu ustawić sobie systemową metodę wprowadzania. Mały problem jest z tym, jeśli chodzi o Schneider TalkBack, który to posiada również swoją klawiaturę Ice Free Keyboard. Owa klawiatura się nazywa, ale żeby tą Ice Free Keyboard uruchomić, no to trzeba troszeczkę się nagłówkować, mianowicie trzeba uruchomić jakiś edytor tekstu, najlepiej taki, który ma duże pole edycyjne, bo w to pole edycyjne musimy trafić i musimy to pole edycyjne przytrzymać i wówczas pokazują nam się opcje, w których to wybieramy właśnie, jaką klawiaturę mamy stosować. Tutaj w przypadku pakietu Mobile Accessibility ta sprawa jest uproszczona i w tym miejscu możemy sobie wybrać
1: systemową metodę wprowadzania z poziomu Mobile Accessibility. Pole wyboru. Nie wybrano.
0: Możemy sobie zaznaczyć, że możemy z poziomu Mobile Accessibility wybrać sobie systemową metodę wprowadzania.
1: Klawiatura wirtualna. Wprowadzenie tekstu. Lista. Wymów usunięty znak. Ustawienia
0: telefonu. Uwsteczniamy się.
1: Sygnał. Profil. Dźwięk. Wibracje dla włącz. Zalewa. Ustawienia.
0: I tak jak mówiłem, przeszliśmy z powrotem do opcji pierwszej.
1: Wprowadzenie tekstu. Dźwięk i wibracje.

0: Dźwięki wibracje.
1: Wibracje. Lista. Potwierdzanie dźwiękiem dla nawigacji. Pole wyboru. Wybrano.
0: To jest właśnie to, co Państwo słyszą, czyli taki...
1: O. Pyk.
0: Jest wibracja i po wibracji jest dźwięk. Dobrze, ja. A, dlaczego nie? Wyłącz mowę po dotknięciu czujnika zbliżeniowego, czyli... Już tłumaczę, co robię. Mianowicie trzymam sobie telefon w prawej dłoni, naciskam strzałkę w dół i przesuwam rękę tuż nad głośnik telefonu, czyli to miejsce, które przykładamy do ucha. I wówczas mowa zostaje wystopowana. O, właśnie tak to. Nawet działa to bardzo precyzyjnie, tylko trzeba się tego nauczyć, żeby tą rękę właśnie przesunąć w dane miejsce, właśnie o to, w to miejsce, o które nam chodzi.
1: Włącz wibracje dla nawigacji. Pole wyboru. Wybrano. 2 z 3. Wyłącz mowę po dotknięciu czujnika zbliżeniowego. Potwierdzanie dźwiękiem dla nawigacji.
0: Także oczywiście te wszystkie opcje dotyczące wibracji bądź dźwięku przy wciskaniu strzałek można sobie wyłączyć. Niemniej jednak mnie się to osobiście podoba. Troszeczkę jest problem taki, że kiedy właśnie wyszła polska wersja Mobile Accessibility, Vocalizer Agata jest dość cichy. I
1: włącz wibracje dla nawigacji.
0: Kiedybyśmy sobie uruchomili głos systemowy, na przykład Iwona Maja, okazuje się, że on jest bardzo, bardzo głośny właśnie w stosunku do tego, co teraz słyszymy. Zresztą ja to za chwilę pokażę.
1: Wyłącz mowę po dotknięciu.
0: Dobrze, to już wszystko.
1: Lista, sygnał, powiadomie. Czytnik ekran. Wprowadzenie tekstu. Dźwięk i wibracje. 9 z 10. Czytnik ekranu.
0: I w czytniku ekranu mamy dwie opcje.
1: Wymawiaj komunikaty systemowe. Powiadom przy wychodzeniu z mobile accessibility. Pole wyboru. Nie wybrano. 1 z 2.
0: Ta opcja domyślnie, proszę Państwa, jest zaznaczona. Chodzi o to, że jeśli mamy telefon dotykowy, który nie ma joysticka i który ma Androida 2.3 bądź 2.2 albo tam jeszcze wcześniejszego jakiegoś, gdzie pakiet Mobile Accessibility daje się uruchomić, wówczas możemy korzystać z tego telefonu tylko w obrębie właśnie tego pakietu. Działa wtedy nawigacja dotykowa i tak dalej, wszystko inne działa. Jeśli zaś chcemy udać się gdzieś poza pakiet, jesteśmy o tym informowani. Zamierzasz opuścić pakiet Mobile Accessibility, czy chcesz kontynuować? Jeśli wybierzemy przycisk tak, no to wówczas mowa nam niknie, bo nie mamy czegoś do nawigowania po elementach telefonu. Jeśli telefon zaś ma strzałki, wówczas Mobile Accessibility staje się również screen readerem, czyli odczytuje nam wszystkie inne opcje zawarte w telefonie. Po to jest właśnie ta opcja. Telefon nam się zablokował.
1: Wymawiaj komunikaty systemowe.
0: Czyli to, co słyszeliśmy, połączenia nieodebrane, 15 SMS-ów, tyle i tak dalej, i tak dalej. Bateria, tyle.
1: Ustawienia telefonu. Lista. Sygnał połączenia.
0: To jest ustawienia telefonu.
1: Mobile accessibility. Ustawienia 10 z 10. Ustawienia telefonu. Sygnał powiadomień. Profil. Włącz wibrat. Ustawienie. Wprowadzę. Ustawić. Zaawansowane. 6. Zaawansowane. Korzystaj z systemu. Korzystaj z systemowych ekranów połączeń.
0: Tak to.
1: Ustawienia ten sygnał połączeń przychodzą. Sygnał połączeń przy mobile accessibility. Ustawienia 10 z 10. Telefon 1 z 10.
0: I tak pokrótce wygląda program Mobile Accessibility. Jeszcze ustawienia mowy, czyli 7 opcja z 10 dostępnych, jeśli chodzi o ustawienia pakietu Mobile Accessibility.
1: Zaawansowane. Ustawienia mowy.
0: Ustawienia mowy. I tutaj
1: ustawienia mowy. Lista. Szybkość. 6.
0: Ustawiamy sobie szybkość.
1: Wysokość głosu.
0: Wysokość.
1: Normalnie. 2 z głos. Agata Polisz. 3 z 9. Wymawianie znaków interpunkcyjnych. Żadna. 4 z 9. Wskazuj duże litery. Pole wyboru. Wybrano. 5 z 9. Wymawiaj fonetycznie. Pole wyboru. Nie wybrano. 6 z 9. Wyłącz numerowanie listy. Pole wyboru. Nie wybrano. 7 z 9.
0: I to jeszcze Spil ma taką opcję właśnie, że mówi numerowanie listy. TalkBack niestety tego nie mówi, a to się czasami przydaje.
1: Wyklucz powtarzające się znaki. Pole wyboru. Nie wybrano. 8 z 9.
0: Czyli jeśli mamy 5 myślników, wiadomość oryginalna 5 myślników, to o to chodzi.
1: Przetwarzanie liczb. Żadne. 9,
0: przetwarzanie 9, liczb.
1: Przetwarzanie liczb.
0: I tak jak mówiłem wcześniej, zmienimy głos, żeby Państwo usłyszeli jak cicha jest Agata wbudowana w program Mobile Accessibility w stosunku do innych głosów.
1: Wybierz głos z listy. Dialog. Lista. Agata, użyj głosu systemowego.
0: Użyj głosu systemowego i odezwie nam się Iwona Maja.
2: Ustawienia mowy.
0: Która jest głos. Bardzo głośna.
2: Przez 9. Wymawianie znaków. Głos. Użyj głos.
0: Wyłączyłem sobie.
2: Inger volume. 4. Głos. Użyj głos. Wysokość głosu. 5 normal. Szybkość. Szybkość. 6. Szybkość. 6. 1 z 9.
0: I co w tym przypadku cieszy, to to, że jeśli używamy głosu systemowego, czy jest to Iwona Maja, czy jest to SVOX Ewa, czy jest to Syntok, czy nawet Espik, bardzo mocno niedopracowany, program Mobile Accessibility nie traci na responsywności. No ja jednak wrócę do...
2: Wysokość głosu, bięć normalnie, głos, użyj głosu systemu, wybierz głos, Agata Polisz, jeden z tych...
0: Przejdziemy do Agatki.
1: Agata Polisz, wymawianie znaków...
0: I tak, żeby Państwu pokazać tą responsywność, o czym ja tutaj mówię. Chodzi tu o to...
1: Mobile Accessibility, ustawienia 10 z 10.
0: Naciskamy sobie szybko strzałkę.
1: Telefon 1 z 10. Ustawienia 10. Telefon 1 S. Ustawienia 10 z 10.
0: Aplikacje możemy sobie to sprawdzić na aplikacjach, aplikacje. Bo tych aplikacji jest troszkę. One się muszą wczytać.
1: Accessibility preferences 1 z 1. Galeria mail godząca do dialogu SM History Hotspot HTC HTC Link Idealand Interfej Inter Iwona Maja Polski Beta 25 z 77 Iwona Text to Speech HQ 26 z 77.
0: I przyznają Państwo, że działa to naprawdę płynnie. Pomimo tego, że telefon HTC Chacha jest telefonem słabszym od telefonów, które już miałem okazję testować, oraz od telefonu Sony Ericsson Xperia Mini Pro, który posiadam. Jak Mobile Accessibility zachowuje się jako screen reader? Bardzo proszę.
1: System Android. Okno. Interfejs dla niewidomych. Mobile Accessibility. Interfejs dla niewidomych. 2 z 3. Interfejs dla niewidomych.
0: Tutaj będą nam się kłócić dwa głosy, ale zaraz sobie z tym poradzimy.
1: Ustawienia. Okno. Ustawiania. Ustawienia głosów. Informacje o telefonie. Ustawienia głosów. Oszczędzanie energii włączone. Data i czas. Ustawiania dostępne.
0: Jesteśmy w ustawieniach, czyli gdyby telefon nie miał joysticka, wówczas do tych ustawień byśmy sobie przy użyciu programu Mobile Accessibility nie doszli. Niemniej jednak telefon joystick akurat ten ma i jak słychać, program Mobile Accessibility zachowuje się zupełnie prawidłowo.
1: Ustawiania dostępu, ustawienia głosowe,
0: ustawienia głosowe,
1: oszczędzanie energii włączone.
0: Bateria nam się kończy.
1: Ładowania baterii pozostało 15 lub mniej. Można ustawić ustawienia. Okno. Ustawienia głosowe. 18 z 19.
0: Także myślę, że pokazałem responsywność programu Mobile Accessibility.
1: Okno. Używaj domyśl. Mobile Accessibility. Mobile Accessibility. Aplikacje 9 z 10.
0: A jak się dowiedzieć o stanie baterii? No niestety tutaj nie mamy, tak jak już mówiłem wcześniej, skrótów klawiaturowych. Wchodzimy do menu.
1: Data i godzina. Status.
0: Status telefonu.
1: Poziom baterii 14, poziom sygnału 2 sieciera UMTS. Mobile Accessibility.
0: O właśnie.
1: Aplikacje 9 z 10.
0: I tak, w ten sposób dowiedzieliśmy się, jak się przedstawia status naszego telefonu, czyli, że wypadałoby poszukać ładowarki i telefon naładować. I to tyle, proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Czy polecamy aplikację Mobile Accessibility? Polecamy dla osób, które z jakichś przyczyn nie czują się pewnie w systemie Android i potrzebują prostych aplikacji do telefonowania, SMS-owania itd., itd. Jeśli ktoś jest osobą zaawansowaną, dojdzie pewnie do takiego wniosku, że jest tyle zamienników w sklepie Google Play, że stosowanie Mobile Accessibility mija się z celem. Niemniej jednak aplikacja jest. Aplikacja kosztuje około 300 zł polskich. Jest dostępna w języku polskim, dla każdego można sobie ją kupić, używać i tak dalej. Rawki@gmail.com to jest mój adres e-mail. Zapraszam do korespondencji, zapraszam do komentowania naszych audycji na stronie www.tyflopodcast.net i dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: W kalendarzu czwartek to jest 10 dzień marca 2022 roku. Minęła godzina 19, no i 20 minut, tak jak wspominałem. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie melduje się Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda, prosto z Wrocławia. Dobry
6: dzień
5: wieczór.
6: Dobry wieczór, tak. Że tak powiem. Zauważyłeś jedną rzecz, że mamy jeden plus w stosunku do różnych stacji radiowych i telewizyjnych, że jest taka sytuacja, że dzień dobry panie Mieczysławie, tam nasz reporter spod powiedzmy tam, nie wiem, jakiegoś supermarketu, halo, halo, oddajemy ci głos i teraz jest tak, tak, słyszymy się, rozumiesz, a my od razu, nie?
5: A my od razu, bo my korzystamy z sprawdzonych rozwiązań technologicznych i ja to już niejednokrotnie powtarzałem, że no akurat co jak co, ale w przypadku Tyfloradia no to zawsze ta technika i ten dźwięk, jeżeli tylko druga strona dysponowała urządzeniami audio dobrej jakości, to zawsze staramy się, żeby ten dźwięk stał na wysokim poziomie. I to już od wielu, wielu lat. Dziś właśnie a propos radia, bo my dziś będziemy o radiu mówić, ale nie o radiu jako medium, takim o programach, tylko bardziej będziemy mówić o odbiorniku radiowym, konkretnie o odbiorniku firmy Texun, o modelu PL660. My już jednego Texuna prezentowaliśmy swego czasu na antenie Tyfloradia, robił to konkretnie Patryk Waliszewski. To jakaś chyba wyższy, to był wyższy model,
6: PL80 coś tam.
5: Tak, tak, więc troszeczkę wyższy, jeżeli chodzi o te cyferki, no i bardziej rozbudowany niż to, co będziemy prezentować dziś, prawda?
6: To PL mnie intryguje cały czas.
5: W sumie nie wiem, o co chodzi z PL, ale raczej nie, że Made in Poland. Audycja jest na żywo, więc jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania względem tego radioodbiornika, który dziś zaprezentujemy, to oczywiście nie wahajcie się ich zadać. Możecie na Facebooku do nas pisać, możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net, a możecie też dzwonić do nas na Zooma, tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i teraz do rzeczy, Krzysztofie. Czasy mamy, jakie mamy i okazuje się, że odbiornik radiowy, jeżeli chcemy wiedzieć, co się dzieje w świecie, to tak na dobrą sprawę warto mieć, bo te różne pasma czy lotnicze, czy inne, to one cały czas są używane i można sobie różnych rzeczy posłuchać. A taki właśnie odbiornik, jak prezentowany dziś przez ciebie, to jest urządzeniem, które takie pasma jest w stanie dla nas odtworzyć.
6: Dokładnie. W przeciwieństwie do Texuna, który prezentował Patryk, to można powiedzieć, że one się różnią dość mocno, ponieważ pewne rzeczy, które pokazywał Patryk, tamten Texun ma, a pewne rzeczy ten Texun ma. I żaden z nich nie ma tego samego.
5: Jest po prostu kwestia tego, na czym komu zależy. To już sobie będzie musiał odpowiedzieć we własnym zakresie, no i ocenić, czy to urządzenie jest dla niego, czy na przykład ten poprzedni Texun, czy może w ogóle jeszcze inny, bo to już są odbiorniki z tych tak zwanych nasłuchowych, jak dobrze kojarzę, tak się o nich mówi.
6: No powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest radio, które kupujemy mamie na urodziny, żeby sobie w kuchni postawiła.
5: Bo też jakoś tego dźwięku to nie jest nawet jakoś specjalnie fajna. To ma jakiś taki w miarę głośniczek, żeby tam sobie po prostu czegoś posłuchać, żeby słyszeć ten dźwięk. Tu raczej diabeł tkwi w szczegółach, a konkretnie w układach, które są w stanie odebrać różne częstotliwości.
6: To też, tylko że wiesz, no mamie to kupimy sobie, nie wiem, jakiego Sencora, tak, i wystarczy, tak? A to radio jest w takiej cenie, że raczej mamie bym tego nie kupił do kuchni, żeby sobie słuchała, nie wiem,
5: jednej konkretnej stacji, bo zazwyczaj tak jest, tak? W kuchni ustawiamy sobie takie radio gdzieś tam na oknie, na lodówce, gdziekolwiek, no i ono sobie gra, jest nastawione na jedną konkretną częstotliwość. To nie jest do tego, to jest typowy odbiornik po to, żeby kręcić gałą, szukać tak. różnych sygnałów. To jest dla tych, których interesuje eter i to, co w tym eterze jeszcze da się odebrać. No właśnie, wspomniałeś o cenie, to od razu zapytam, jak to z nią?
6: No, z tego co pamiętam, bo dzisiaj specjalnie słuchałem audycji Patryka, żeby mniej więcej sobie porównać różnice tych dwóch urządzeń, to Patryk mówił, że na tamte czasy, kiedy on kupował, to ten jego Texon kosztował, nie wiem, tam 920-930 zł. Jak ja znalazłem ten odbiornik, który tutaj mam przed sobą, to cena wyjściowa była 660, ale jak ja zadzwoniłem do sklepu, to go nie było na stanie. I powiedzieli mi, że jak będzie, to dadzą znać. Ja się zapisałem tam do tego newslettera oczekującego. Dostałem maila za 3 tygodnie, że jest. Patrzę na cenę, 700.
5: Czyli już poszło w górę.
6: Już poszło w górę. Także, no cóż, powiedział mi pan w sklepie, że one poszły w jeden dzień. Mieli w zasadzie małą partię, ale po prostu one się rozeszły jak świeże bułeczki. Nie wiem dlaczego tak, bo z tego co mi jest wiadomo, to Patryka Texon jest w pewnych opcjach lepszy, tak, niż ten, a jednak tego ludzie wybierają jakby bardziej.
5: No, ale może... też jest tańszy.
6: Jest tańszy.
5: Jednak te dwie stówki robią różnicę.
6: Jakby nie patrzeć. Ja zabrałem się za takie rzeczy właśnie nasłuchowe, bo jak już kiedyś pamiętacie, prezentowałem CP Radio Chat jakiś czas temu. No to wtedy mówiłem, w 96 roku zakończyłem współpracę z CB Radiem, że tak to nazwę. Zacząłem w 90, więc jakieś dobre 6 lat siedziałem na CB Radiu bardziej lub mniej zaawansowanych tego typu urządzeniach. No i tak mi pozostało. I zawsze się zastanawiałem, jak tutaj zrobić tak, żeby można było sobie jeszcze, żeby sobie kupić jeszcze jedno urządzenie, ale jakby nie do końca chcąc rozmawiać, bo w moim studiu tutaj okna są zbudowane w ten sposób, że nie ma parapetu, jest mur, więc nawet anteny magnetycznej nie ma gdzie przyczepić, jakby na to nie patrzeć. Dopiero od jakiegoś czasu mam antenę na 2 metry i 70 cm zrobioną przez mojego szwagra. I od jakiegoś czasu mogę używać sobie Baofenga, który też tu był kiedyś prezentowany, i coś w końcu słyszę na tym świecie. Natomiast właśnie bardziej zależało mi na sprawach nasłuchowych, no i szukałem czegoś, co by mi mogło zastąpić CB radio. No bo jak nie mogę postawić normalnej anteny, ani takiej magnesowej, ani na dachu, bo dach, wiadomo, się zaraz rozleci. No to szukałem skanera. Znalazłem Texona. Miałem wcześniej Degena, który dostałem od kolegi naszego tutaj Kazimierza, ale on był uszkodzony, więc też niewiele z niego skorzystałem. Do tej pory leży w naprawie. No więc Texon. Zależało mi na dość szerokim paśmie. Chciałem, żeby to pasmo było jak najszersze. No i znalazłem tego PL660, dlatego że ono ma między innymi pasmo lotnicze. I jest tak fajnie zrobione, że na to pasmo lotnicze nie trzeba nigdzie nic szukać. Jednym przyciskiem się tam przenosimy i możemy sobie przeglądać to pasmo bez względu na to, w którym miejscu na skali w danej chwili jesteśmy. Więc ten akurat odbiornik mnie zainteresował i jestem z niego bardzo zadowolony, o czym za kilka chwil opowiem. Jak masz, Michale, pytanie? pytania jakieś, to oczywiście nie krępuj
5: oczywiście,
6: się.
5: Oczywiście, no to na dobry początek to już znamy cenę tego urządzenia, to teraz myślę, że warto już przejść do jakiegoś takiego omawiania tego sprzętu. Na dobry początek zapytam, jak to wygląda, co nam przychodzi razem z radioodbiornikiem. Czy możemy liczyć na jakieś dodatkowe akcesoria, no nie wiem, zasilacz, anteny, coś jeszcze może?
6: No cóż, tutaj jak chodzi o to, co dostajemy w pudełku, to to urządzenie. Dostajemy antenę do krótkich fal, o której wspominał też Patryk, ten taki długi kabel. On ma gdzieś koło, no, prawie 10 metrów będzie.
5: Tak, i go po prostu sobie rozwieszamy gdzieś.
6: Tak,
5: on pewnie
6: sobie
5: ma jakiś taki klipsik na końcu, czy nie ma?
6: Tak, ma klipsik i ma taki, nie wiem jak to nazwać, on był na to nawinięty. I do tego czegoś przyczepiony jest ten klipsik. Kabel jest zakończony taką końcówką, która nie pozwala na to, żeby wyciągnąć go do końca z tego czegoś, co on tam był nawinięty.
5: A bo on jest tak nawinięty, tak?
6: No i go możesz rozwinąć. Mhm. No i potem rozwiesić go sobie i to jest na końcu kabla taki plastikowe.
5: No taki zaczep.
6: Taki, taki zaczep, tylko że ja tu słyszałem w audycji waszej z Patrykiem, że na przykład degeny to mają tylko klipsik i koniec, nie? A tutaj
5: zgadza
6: jest
5: się.
6: Po prostu takie, nawet nie wiem jak to nazwać, takie coś. I na to był nawinięty po prostu ten kabel, taki zwój. Jest tego 10 metrów, mniej więcej, nie mierzyłem dokładnie, ale coś koło tego, bo na oko mniej więcej mój pokój ma 18 metrów, no to powiedzmy, że tak, no 10 będzie metrów, powiedzmy. No i to sobie rozwieszamy i sobie podłączamy za pomocą zwykłego małego jacka, takiego słuchawkowego, do gniazda w tym, w Texunie z boku, tam to zaraz powiem. I to tak wygląda. I w pudełku mamy zasilacz jeszcze dodatkowo i mamy słuchawki, pchełki.
5: Tu ważna uwaga i myślę, że o tym warto wspomnieć, że zawsze, jeżeli liczymy na odbiór jakichś słabszych sygnałów, to lepiej słuchać na bateriach, bo jak rozumiem, ten odbiornik też potrafi być zasilany bateryjnie. Natomiast, no wiadomo, w takich warunkach domowych, to zazwyczaj, jeżeli gdzieś z tym nie jeździmy, no to chcielibyśmy mieć zasilanie z sieci. To ono wprowadza jakieś tam większe bądź mniejsze zakłócenia, więc ten odbiór będzie troszkę słabszy. Niemniej jednak dobrze, że zasilacz jest.
6: W pudełku właśnie dostajemy też baterie 4. Ten Texon, który pokazywał Patryk, on ma akumulatorek 1. Tutaj są 4 baterie paluszki, te AAAA, nie AAA, te takie największe, te R6.
5: Zwykłe paluszki, tak? Zwykłe.
6: Tak, tylko że to są akumulatory. To są akumulatory, które można ładować. Jest ich sztuk 4 i to dostajemy w pudełku. No i tyle w zasadzie, co mamy. Aha, jeszcze instrukcje mamy. Ja tu się będę odwoływał często do Patryka, dlatego że dzisiaj tą audycję słuchałem i mam porównanie, co w którym degenie,
5: Texunie
6: jest w zaopatrzeniu, w pudełku.
5: Jasne.
6: Więc tam była mapa, tu mapy nie ma. Tu jest tylko goła instrukcja. Po polsku oczywiście, jak najbardziej. I tyle w sumie. Radio zapakowane we worek. A, i futerał jest taki ładny. Z czego on może być? Sky? Coś takiego. Taki bardzo gładka skóra. To jest taki.
5: Taka sztuczna skóra pewnie.
6: Taki Sky. I jak go się włoży do tego, to tu mamy taki przylepiec. O. Żeby go wyjąć.
5: Jest na rzep.
6: Jest na rzep. W środku jest filcowany ten futerał, żeby radio się nie rysowało. I tyle. W zasadzie wszystko, to wszystko, co mamy w pudełku. Nic tam więcej nie ma. Wyciągamy sobie radio, włączamy i oczywiście trzeba je przystosować do działania. I tutaj w zależności, jakim kto jest pedantem, to jeśli ktoś jest dużym pedantem, no to osoba widząca na dzień dobry by się przydała, ponieważ no, wypadałoby w tym radiu ustawić zegar na przykład, bo jest wyzerowany, datę, tak, i takie tam inne rzeczy trzeba poustawiać.
5: To nam się w praktyce jedynie może przydać pewnie do jakichś alarmów, bo zakładam, że ten radioodbiornik ma takie funkcje, tak? Że tak, możemy sobie tu ustawić alarm. Więc ten, jeżeli planujemy z tego korzystać, co w przypadku osób niewidomych mam wrażenie, że średnio nie, ma sens,
6: nie bardzo, no.
5: No to trzeba ustawić sobie ten zegar, żeby się nagle nie okazało, że radio nam zacznie samo działać w środku nocy, kiedy sobie smacznie śpimy, bo po prostu zegar jest źle ustawiony. No to rzeczywiście.
6: No dokładnie. Ja się tutaj będę jeszcze ściągawką wspomagał, ponieważ to radio ma też ukryte funkcje, tak jak i tamto, które Patryk prezentował. No i właśnie oficjalnie opisane są tylko, opisanych jest tylko, są tylko cztery przyciski. 1, 2, 3, 5. A, jeszcze 0, no dobra. 5 przycisków jest opisanych. No i w zasadzie tyle, co w pudełku. Samo radio jak wygląda? Od lewej strony mamy na samej górze przycisk power. I przyznam szczerze, że nie bawiłem się tak dokładnie tym, żeby stwierdzić, czy one mają też jakieś funkcje ukryte. Funkcje ukryte, o których ja wiem, to doszedłem słuchając innych ludzi, którzy to mają i wiedzą, że to jest. Ale sam się w to nie bawiłem, bo nie mam oka po prostu, które by mi powiedziało, że a teraz to tak działa, a teraz to tak działa. Także mówię to z własnego doświadczenia, co ja, że tak powiem, odkryłem. Więc power. Następny przycisk wzdłuż górnej części tego radia, tego odbiornika, to jest timer, właśnie ustawianie zegara, daty i tak dalej. I następne dwa przyciski to też są timery A i B. Jeden timer służy do tego, żeby radio nam się w odpowiedniej chwili włączyło, a drugi, żeby się wyłączyło.
5: Tak. I jest który jest do czego? A to jest pewnie włączanie, B wyłączanie, tak?
6: Wyłączanie, dokładnie.
5: Okej.
6: Okay. Na każdym z nich ustawiamy osobny czas do przypisanej funkcji. Potem mamy wyświetlacz. Wyświetlacz jest trzylinijkowy, to tak dla osób widzących. Pokazuje mnóstwo różnych informacji od poziomu sygnału na różnych częstotliwościach po jakby właśnie same częstotliwości, naładowanie baterii, wszystko to, co nam tutaj się nie przyda.
5: A z twojej perspektywy jako osoby, no bądź co bądź słabo widzącej, to jest jakoś czytelne, czy nie bardzo?
6: Ja widzę tylko, która jest godzina, bo to jest taka... Dosyć solidne cyfry, takie dwucentymetrowe. Rozumiem. A reszta to jest maleństwo. Już się nawet przed audycją przymierzałem, ale akurat nie zdążyłem, bo inne rzeczy ogarnialiśmy tu z kolegą Kazimierzem, żeby zadzwonić do Be My Eyes i zobaczyć, co on tak dokładnie jeszcze pokazuje, bo ja, tak jak mówię, mówię to, co ja widzę. Tutaj jest dużo właśnie takich informacji, które nam się w użytkowaniu nie przydadzą. I tyle. I to jest wyświetlacz. Głośnik mamy po lewej stronie. Może ja sobie to wyłączę, bo będzie mi tutaj... O, właśnie. Po lewej stronie mamy głośnik. Radio jest przydzielone na pół. Jest nawet taka wyraźna kreska między głośnikiem a całą resztą urządzenia. Od samej góry do samego dołu. No, centralnie na pół przedzielone. Teraz ja sobie złożę antenę, żeby mi tu nie przeszkadzała. O. No i co? I od prawej strony, już pod wyświetlaczem, mamy przyciski numeryczne i funkcyjne. No i z numerycznych co mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gwiazdka, 0, krzyżyk.
5: I to jest ułożone w formie takiej telefonicznej, klawiatury?
6: Telefonicznej, dokładnie. Rozumiem. Dokładnie. I teraz tak, ogólnie klawiatura tutaj ta od 1 do 0, do 9, to służy do wpisywania częstotliwości, tylko i wyłącznie, ale ma tak samo ukryte funkcje jak tamten Texon, który pokazywał Patryk, i niektóre klawisze robią co innego przy radiu włączonym, co innego przy radiu wyłączonym.
5: Z ciekawości, piątka wypukła?
6: Nie.
5: O.
6: I nawet jest w instrukcji napisane, że nie ma takiego czegoś. Nawet, znaczy w instrukcji, bo tutaj mi Patryk kiedyś podesłał klawiszologię opisaną dla niewidomych, bardzo fajnie, tyle że po angielsku, i tam w tym opisie jest też zaznaczone, że nie ma zaznacznika na piątce.
5: Rozumiem.
6: Więc to tak wygląda. No i cóż, jeśli mamy radio wyłączone, to jedynka przy przytrzymaniu rozszerza albo zawęża nam pasmo FM. Dwójka nam tutaj coś filtruje, ale ja jakby nie do końca wiem co, dlatego że wyświetlacz to pokazuje. A ja nie jestem takim dobrym znawcą jak Patryk, żeby to na ucho wziąć i powiedzieć, a tu mi się zwężyło, a to mi się poszerzyło. Nie? Patryk to może lepiej opisać. Trójka służy do włączania, wyłączania długich fal. Jak my je naciśniemy, to zostaniemy tylko ze średnimi i krótkimi falami, niestety. Piątka to jest włącz, wyłącz, wyświetlacz na stałe. I zero, blokada klawiatury. To są klawisze, które są opisane jawnie. I teraz tak, gwiazdka z przytrzymaniem to jest ciekawostka, tego Patryk nie powiedział, więc nie wiem jak to tam jest u niego, natomiast tutaj gwiazdka z przytrzymaniem to jest włączanie ładowania baterii, bo to nie jest tak, że sobie podłączymy zasilacz i on od razu zaczyna ładować, nie, trzeba to uruchomić. To też nie jest zbyt dobre dla osoby niewidomej, bo to nie wydaje żadnych piknięć, sygnałów żadnych, żeby stwierdzić, aha, teraz się włączyło, a teraz się wyłączyło.
5: Z drugiej strony może jest to po to, żeby tam coś z bateriami się nie zadziało w momencie, kiedy włożymy tam nie akumulatory, a baterie i będziemy mieli podłączony zasilacz. Może to o to tu chodzi?
6: Może o to chodzi, ale domyślnie jest to wyłączone i trzeba sobie to włączyć.
5: Rozumiem.
6: Krótko naciśnięta gwiazdka przenosi nas do komórek pamięci, ale do tego, żeby je tam zaprogramować po swojemu. Natomiast krzyżyk nas przenosi do kasowania poszczególnych komórek pamięci. Reszty dzisiaj próbowałem wyczaić, do czego służy reszta klawiszy, no ale bez oka to niestety jest problem. Próbowałem z tą dziewiątką, o której Patryk wspominał, ale nic się nie zadziało. I z różnymi innymi, więc pewnie coś na wyświetlaczu się dzieje, ale ja tego nie wiem. Więc do końca nie wiem, do czego służy reszta klawiszy. To się przyznaję bez bicia. No i cóż, obok tych klawiszy mamy 6 klawiszy do zmiany różnych rzeczy. Pierwsze 2 na górze to jest przerzucanie stron pamięci. Minus i plus. Poniżej mamy włączanie fal długich i średnich, to znaczy jak naciśniemy lewy klawisz, to włączymy sobie długie, naciskamy jeszcze raz, mamy średnie. Obok tego mamy UKF. Później poniżej mamy już fale krótkie. Tych fal krótkich jest kilka, można sobie przełączać w zależności od potrzeb. I to jest tych 6 klawiszy. Ciekawostką jest tutaj to, że radio ogólnie ma 2000 komórek pamięci, z czego 100 komórek to jest FM, 100 komórek fale długie i średnie, a pozostałe są do naszej dyspozycji. Możemy sobie tam zapamiętać cokolwiek.
5: To znaczy cokolwiek też z UKF-u i długich i średnich? Chyba nie. Chyba z tych właśnie fal krótkich, tak?
6: Z krótkich, tak. Z krótkich. Ale chodzi o to, że po prostu... chodzi o to, że 100... Na przykład jak włączymy skanowanie FM-u, to zapełni nam się tylko 100 komórek.
5: Aha.
6: Rozumiesz? I tyle. I to samo jest z długimi i średnimi. Natomiast krótkie mamy nieograniczone, jakby, wiesz, tą pozostałą ilość.
5: Ale jakbyśmy chcieli zapisać w nich na przykład właśnie UKF, coś z UKF-u, to się nie da.
6: Nie.
5: Okej.
6: Okay. To się nie da. I teraz tak. Obok tych 6 klawiszy mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 też. I pierwszy przycisk od góry mamy regulację wyświetlacza. Przytrzymany długo powoduje nam, że ten wyświetlacz się świeci, aż go nie wyłączymy. Przytrzymany krótko, znaczy przytrzymany jeszcze raz długo, sam po jakimś czasie gaśnie. A jeśli przytrzymamy piątkę, czyli uruchomimy funkcję wyświetlacza, że ma być wyłączony, to jeśli wyłączymy tym przyciskiem na górze, to już go nie włączymy, bez względu na to, co zrobimy. Musimy przytrzymać przycisk na górze, żeby ten wyświetlacz z powrotem się zapalił, podświetlenie. Także tutaj taka kombinacja z wyświetlaczem jest dziwna jakaś.
5: Rozumiem.
6: Pod spodem mamy taki przycisk, który przenosi nas do komórek pamięci. Jak go naciśniemy i będziemy kręcić gałą strojenia, to będziemy się poruszać po komórkach pamięci, tylko i wyłącznie tym, co nam tam zapamiętało. Pod spodem mamy właśnie pasmo lotnicze. To, czego nie ma w nowszych Texunach. Chociaż niektóre, z tego co widziałem, to niektóre mają jeszcze.
5: Pewnie zależy od modelu tak naprawdę.
6: Ale słyszałem, że się Texon wycofuje z tego pasma, więc tutaj jest, tu jest pasmo lotnicze. I poniżej mamy modulację. Górną wstęgę, czyli USB, dolną LSB, CW i tak dalej. I potem mamy filtry. Dolno i górno przepustowe. Pierwszy przycisk pod modulacjami, no to są, tutaj też musiałby się Patryk wypowiedzieć, bo ja się na tym nie znam, ale to słychać, jak się to przełącza. No i drugi przycisk na samym dole to jest też filtr, tylko że tutaj ten przycisk ma dwa zastosowania. W AM-ie jest to filtr, w FM-ie jest to stereo mono na słuchawkach. No i mamy trzy gałki z boku. Górna to jest strojenie takie zwykłe. Środkowa to jest dostrajanie po kilohercu. Przydatny bardzo na krótkich falach i na wstędze górnej i dolnej. No i potencjometr głośności. To jest prawa strona. Po lewej stronie radia mamy... Od góry mamy antenę zewnętrzną na jacka. Potem mamy to, co było tam u Patryka w Texunie, ten trójskokowy przełącznik DX, Normal i Local.
5: A o co chodzi z nim?
6: To jest do tłumienia anteny. Ja to zademonstruję później. No i później mamy treble bass, ten taki prymitywny korektor. Radio jest ciekawie skonstruowane, ponieważ pod spodem, pod w dolnej, jak mamy to radio w pozycji pionowej, to są dwie gumowe podkładki, a później z tyłu ono jest zamknięte taką jakby to powiedzieć, taką klapą, że tak powiem, na całe radio. I na dolnej części tej klapy są też dwie kolejne podkładki. One służą do tego, żeby nam radio się nie ślizgało. Ale dlaczego mówię, że jest ciekawie skonstruowane? Dlatego, że to, że te podkładki są tam pod spodem, tutaj z przodu tej obudowy, to jeszcze nic nie znaczy, dlatego że radio może nam się przechylić w tył i się przewrócić. Ale żeby tak się nie stało, to w połowie obudowy mniej więcej z tylnej części tej klapy możemy wysunąć taki jakby pręcik i radio stoi stabilnie.
5: Czyli taką podpórkę ma.
6: Taka podpórka jest, wysuwana, metalowa. Oprócz tej podpórki, ja ją sobie schowam, mamy tak jak w Degenie, taką podpórkę plastikową, która jest w połowie tej klapy i radio jest teraz takie pochylone.
5: I która przynajmniej w Degenie to był jeden z tych elementów, które łatwo było gdzieś tam wyłamać, niestety.
6: Dokładnie.
5: Niestety to nie było najszczęśliwiej zamocowane, bo to na takich strasznie malutkich zawiasach było tak zamontowane.
6: I teraz jak to radio tak jest w takim ułożeniu w połowie, to jako przednia podpora służą nam te właśnie podkładki gumowe, które są na tylnej części. I ona się wtedy nie przesuwa, bo te hamują. Tak to wygląda. Baterie są cztery, tak jak mówiłem, akumulatory dostajemy w komplecie. No i cóż można było jeszcze powiedzieć o budowie tego radia? W sumie to wszystko.
5: To ja
6: tutaj
5: mam do
6: żadnych
5: ciebie,
6: rewelacji nie ma.
5: To ja mam do ciebie, Krzysztofie, zasadnicze pytanie.
6: Antena jeszcze jest.
5: No właśnie, właśnie, antena. Antena teleskopowa, bo wspomniałeś o antenie, czyli tak naprawdę to radio ma trzy anteny, tak?
6: No ma ferytową, teleskopową i zewnętrzną.
5: Zewnętrzną na te fale...
6: Na krótkie.
5: Na
6: tak.
5: krótkie, w formie tego kabla.
6: Tego kabla, tak.
5: Jest jeszcze jakieś gniazdo na przykład do podpięcia anteny zewnętrznej?
6: No tak, mówiłem na początku, jak opisywałem lewą stronę.
5: No radia. właśnie, o to chciałem jeszcze dopytać. Czyli można, a jakie to jest gniazdo z ciekawości? To jest jack?
6: To jest jack. Słuchawkowy, też mówiłem na początku.
5: To jeszcze po prostu chciałem to, żebyśmy doprecyzowali. To ja w takim razie mam do ciebie pytanie następujące. Wspominałeś, że atutem tego odbiornika jest to pasmo lotnicze, które da się za jego pomocą skanować. Możemy sobie tam posłuchać. Ale czy w naszych polskich realiach, z twojego punktu widzenia, to w ogóle ma jakikolwiek sens? Czy my jesteśmy w stanie coś tam odebrać?
6: Wiesz co, no dzisiaj na przykład odebrałem parę rzeczy, wprawdzie daleko, ale jednak. Ale jeśli ktoś mieszka blisko lotniska, no to całkiem sympatycznie to będzie działać. Ja mieszkam dość daleko, bo ja mieszkam na takich obrzeżach trochę, więc u mnie za dużo się nie usłyszy. Chociaż zdarzają się sytuacje, może jak nam dzisiaj szczęście dopisze, to może się coś da usłyszeć.
5: I co tam na przykład można usłyszeć? Jakieś rozmowy pilotów, czy bardziej jakieś komunikaty pogodowe, coś
6: różnie
5: innego?
6: Ja na przykład pierwszy raz jak odpaliłem to pasmo lotnicze, to usłyszałem, że potrzebny jest catering na pokład samolotu. I tyle. Później za jakiś czas odpaliłem, no to słyszałem tego, jak to się nazywa, ten od pogody assist, nie pamiętam, jakoś tak się nazywa ten taki,
5: Atis?
6: Co
5: po...
6: Atis.
5: Może Atis. Nie pamiętam też, szczerze mówiąc.
6: Atis, ja nie pamiętam, jak się to nazywa. No to usłyszałem i się zdziwiłem, mówię, jak to, kurczę, jakaś babeczka po angielsku nawija, coś tam.
5: A to z automat, to jest
6: numerki
5: automat.
6: Jakieś, podobno da się do tego wdzwonić i numery są podawane oficjalnie, normalnie w internecie, to nie jest tajemnica. Natomiast to podaje jakoś przez nadajnik po prostu na tą częstotliwość lotniczą. Tam jest pogoda, miejsce, z którego samolot startuje, temperatura pasa, jakieś tam inne rzeczy, nie? Takie.
5: No tak, dla pilota istotne. no, żeby sobie mógł tam wyliczyć jakąś wysokość, prędkość.
6: To ja to tak rano kiedyś obudziłem się rano o 6:00 i mówię, a przelecę sobie pasmo lotnicze i mówię, a coś tu nawija po angielsku, nie? Później Patryk mi wytłumaczył właśnie, że to jest to. No i co? No i dzisiaj usłyszałem jakieś tam rozmowy pilotów i to nawet po polsku, bo wiadomo, że językiem takim urzędowym i podstawowym w ogóle w lotnictwie to jest angielski. No ale zdarza się, że...
5: Tak, ale jeżeli piloci gdzieś tam między sobą rozmawiają, zwłaszcza jeżeli to są jakieś takie loty lokalne na terenie Polski, no to nie jest to aż tak rygorystyczne i mogą sobie rozmawiać w Dokładnie. Języku polskim. To nie jest jakaś rzadkość.
6: Ja to mam zawsze takiego pecha, że zawsze jak kręcę tym gałą na lotniczym, to jak już natrafię na jakąś transmisję, to akurat na koniec.
5: No zobaczymy. Może dziś się uda coś ciekawego
6: może coś się
5: znaleźć.
6: Uda, ale wątpię. No to jest takie. Ja mam tutaj Szymanowo lotnisko. Dość daleko, ale coś słychać czasami. Jeszcze nie udało mi się złapać wieży. To się przyznaję.
5: Okej. Okay. No to dobrze, Krzysztofie. To co? To może teraz jakaś taka demonstracja praktyczna możliwości tego radioodbiornika.
6: Aha, i jeszcze jedno. Jak chodzi o FM tego radia, no tam Patryk ma szersze pasmo w FM-ie w tym swoim Teksunie. Ten ma tylko japoński FM, czyli tam od 76 do 108. I to właśnie tym przyciskiem pierwszym można sobie zawężyć albo rozszerzyć.
5: To znaczy, a jak rozszerzymy, to od ilu do ilu wtedy?
6: No od 76
5: Aha,
6: do 108.
5: Bo wtedy, bo jak zawężymy, to ma tylko górny, tak? Od 89 tam bodajże, czy 8. Rozumiem.
6: Dokładnie. No i dobrze, no to teraz ja sobie już tu wyciągnę tą antenę, żeby nam tutaj... O! Pozwoliłem sobie podłączyć. Później pokażę, jak działa sam głośnik, bo na razie to tutaj pod mikser podpiąłem, żeby było wszystko dokładnie słychać. Mamy jakiś FM.
5: Tak jest, zaczęło nam grać.
6: I cóż... Przełączmy. Ja tu mam już zapamiętany jakieś coś. Czy nie? Chyba mam. O, to jest akurat ten japoński UKF, na którym nic się nie dzieje.
5: Bo ty w tym momencie kręcisz gałką.
6: Gałką, tak. I to są pamięci.
5: Aha.
6: Dlatego tak się szybko przełącza, bo to są pamięci.
5: No tak. A jakbyś chciał sobie tak po prostu poprzeglądać UKF na dobry początek?
6: Jak na dobry początek UKF poprzeglądać? No to już mamy.
5: To co musiałeś zrobić, może powiedz?
6: Musiałem wyłączyć, jeszcze raz nacisnąć ten przycisk od pamięci, Aha. żeby on wyszedł z tego trybu.
5: Rozumiem. I teraz sobie możesz swobodnie
6: teraz
5: kręcić gałką.
6: Kręcić. O. I teraz tak. Radio, ja tu, tak jak mówię, będę porównywał często do Teksuna Patrykowego. Tutaj u Patryka da się tą środkową gałką dostrajać bez względu na to, gdzie jesteśmy. Czy to jest UKF, czy to jest... czy to są krótkie, czy długie, czy coś. W tym przypadku tu się nie da nic zrobić. Powiedzmy, że się odstroję, tak? I mogę sobie nią kręcić do bólu. Nic się nie dzieje.
5: Ja jeszcze tylko dodam, że ten odbiornik, o którym mówimy, to jest to znaczy ten, do którego się odnosisz, który Patryk prezentował, bo sobie w międzyczasie znalazłem, to był Teksun PL880.
6: O właśnie. No, i on tutaj nie ma żadnego filtra takiego jak tamten. I ja sobie tutaj tą gałką kręcę, o, w obie strony.
5: Ale to nic nie daje.
6: Nic to nie daje. Więc mogę się dostroić tylko tym zwykłym strojeniem. Za to ta gałka ma duże znaczenie na wstęgach. Bo ja teraz przejdę na krótkie fale.
5: Okej.
6: Gdziekolwiek jestem... Włączę sobie, powiedzmy, dolną wstęgę. I teraz już kręcę, słyszysz?
5: No tak, i słychać, że jest filtr, że filtr działa.
6: Możemy tu coś sobie może złapać, czy nam się uda. Czy nam się uda? Na tym tu się nie uda. O, tu. I teraz mogę se kręcić. I on ma jedną rzecz. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, ale ma tak jakby squelch. Nie możesz przeciągnąć tej wstęgi. Czyli popatrz, jak je kręcę.
5: To w pewnym momencie
6: i koniec.
5: Cisza.
6: Mhm. Cisza.
5: Tak, rzeczywiście taki squelch, czyli wyciszenie tych sygnałów, jeżeli są zbyt słabe.
6: Tak, już nic nie zrobisz. W drugą stronę to nie działa. Tylko w tą. I ja też nie wiem, kiedy producent stwierdza, że takie zestrojenie jest dobre, bo w przeciwieństwie do Texuna, który Patryk prezentował, ta gała ma zaskok. O, według producenta tu jest ok.
5: Czyli to jest, zaskok jest gdzie? W połowie?
6: W połowie, tak jak masz balans, okay. Kanał lewy, prawy.
5: Ok.
6: I według producenta to jest ok. Zresztą można to łatwo sprawdzić. U mnie jest za dużo sprzętu, więc ja się odsunę trochę, żeby złapać cokolwiek. Dobrze. Mamy jedynkę na długich.
5: Ale bardzo słabo ją odbierasz.
6: Ale no, to są zakłócenia. Muszę odwrócić tak, żeby...
7: oraz premierem Kanady, Justinem Trudeau. Kamala Harris poinformowała, że do Polski trafiły dwie baterie rakiet...
5: O, proszę Państwa, jedynka z Solca Kujawskiego.
6: Tak. I teraz tak. Jak ja przełączę sobie tu, na dolną wstęgę, to według mnie dobre zestrojenie... To jest teraz. Ale to nie jest zaskok.
5: Aha. No to jest ciekawe. To znaczy w ogóle no w tym momencie to słuchamy czegoś, co nie jest nadawane wstęgowo, więc to też taki średni przykład. To by trzeba było wejść na emisję wstęgową, tak?
6: Dokładnie. Tutaj może zobaczymy, czy coś się dzieje.
5: Zobaczmy może właśnie na tych wstęgach.
6: Może coś tu się będzie, coś się zadzieje. Wyjdźmy sobie tutaj. Jakieś zakłócenia mamy. Może ktoś coś będzie mówił. To są jakieś takie jeszcze z AM-u rzeczy. Piski, gwizdy.
5: No gdzieś tam od czasu do czasu coś się pojawia, ale to jest bardzo...
6: To jest... To radio ma też... Ale to jest z tego, z AM-u. Mhm. O, widzisz?
5: No tak. Tak.
6: Także tego nie należy brać pod uwagę. To jest to, o czym mówił Patryk, że wstęgi składają się z jednej lub dwóch nośnych, więc to jest taka nośna. Tu nic nie ma. Szkoda, bo w sumie krótkofalowce o tej porze lubią siedzieć, a...
5: Może to trochę jeszcze za wcześnie, wiesz?
6: Bardzo możliwe. Taki o. I to jest ciekawe, bo samo radio nie ma jakby takiego jak normalne odbiorniki, że wiesz, że tu jest koniec skali. Nie ma oporu. Ale łatwo jest wyczaić, że tak powiem kolokwialnie, gdzie jest ten koniec skali.
5: Bo kręcimy i się nic nie dzieje.
6: Ale słychać, popatrz. Widzisz? Koniec skali.
5: Aha.
6: W jedną stronę, w drugą stronę.
5: No tak.
6: wiesz, że tu jest początek skali, albo że tu jest koniec skali.
5: A jak kręcimy, jak będziemy kręcić cały czas w jedną stronę gałką, to co się będzie działo właściwie?
6: No to będzie się tak w pewnym momencie przeskakiwać, jak, o, widzisz?
5: Aha, będzie po prostu to w pętli szło w danym zakresie częstotliwości. A, dokładnie. rozumiem.
6: Jeszcze szukam, czy coś nie znajdziemy w międzyczasie. Jakichś rzeczy. Trzeba też pamiętać,

0: O, to jest to. Widzisz? Jakieś arabskie.
1: No tak, jest coś.
0: Poczekaj, jeszcze ja włączę. A nie, włączone jest, dobra.
1: To zobaczmy, może Krzysztofie, to pasmo lotnicze w takim razie, może tam coś.
0: Pasmo lotnicze.
1: Z ciekawości. Jesteśmy na pas...
0: I teraz tak. Pasmo lotnicze nadaje tylko w AM-ie, w żadnej innej modulacji, tylko tak jak jesteśmy. Tutaj nic nie działa. O, mogę sobie naciskać. Żadne filtry, nic tu nie działa. Może jakiś samolocik nam się odezwie. Są jakieś zakłócenia. I tu zaraz będzie koniec skali, bo zacząłem gdzieś od połowy. Odsunę trochę od sprzętu, żeby mniej zakłóceń było. A tu masz przebitkę z UKF-u.
1: A co ciekawe.
0: Tak. Chciałem zobaczyć, co to jest. To jest Vox FM.
1: Roy Orbison gdzieś tam się tak przebija.
0: Tu masz drugą przebitkę.
1: Druga przebitka.
0: O, koniec skali.
1: Koniec skali, tak.
0: I teraz mamy tutaj dwie tak zwane diatermy, jak to się mówi w języku CB radiowym. O, to są te diatermy.
1: A co to jest właściwie? Do czego to służy?
0: Do niczego. To jest zakłócenie.
1: Aha.
0: Taka sobie nośna stoi. Może coś to generuje. Na CB radio bardzo dobrze to słychać na czwartym kanale. Widzę, że tutaj też jest. Zobaczmy, czy coś nam się uda złapać. Coś chłopaki nie chcą gadać. A tutaj coś jest. Są przebitki.
1: Tu jest niestety problem z takimi nasłuchami, że najlepiej wtedy wyłączać sprzęt.
0: Dokładnie, ale jak ja wyłączę, to już nie pogadamy.
1: No właśnie, to już nie pogadamy. Wyłączyć wszelki sprzęt, jaki mamy. Wyjść z tym odbiornikiem najlepiej na zewnątrz. No i wtedy jest szansa, że się coś złapie. A niestety, no w takiej sytuacji...
0: Ja to żałuję jednej rzeczy, wiesz? Żałuję tego, że nie da się zrobić takiego skanera, który by cały czas skanował. Tutaj, wiesz, że...
1: A, i szukał jakichś sygnałów.
0: Tak, się ktoś odezwie, to ten. Bo to można sobie tak siedzieć, wiesz, cały dzień i kręcić tą gałą, nie? A może.
1: To się zgadza. No, niestety, to jest zabawa dla wytrwałych, słuchajcie.
0: Tak.
1: Takie polowanie na transmisję.
0: Gdyby
1: ale zabawa
0: miała...
1: całkiem fajna.
0: Gdyby audycja miała miejsce gdzieś koło 22, to byśmy znaleźli coś na 100%.
1: Tak, bo to wtedy lepszy zasięg mają te różnego rodzaju fale, niekoniecznie UKF, tylko tam właśnie krótkie, średnie, to słychać zdecydowanie lepiej nocą.
0: Tak, możemy sobie tu rozmawiać, a ja za ten czas jeszcze będę coś szukał, może coś znajdę. W każdym razie, no co do tego radia. To ma pełny zakres krótkich fal, to jest to, o co mi chodziło. Pełny zakres średnich. A, i tam jest ciekawa rzecz, bo jak wyłączysz długie,
1: aha,
0: to te długie, to miejsce, gdzie były długie, zamieniają się na średnie, które to średnie przechodzą płynnie w krótkie.
1: Aha, czyli wtedy mamy jakby tak na jednym paśmie więcej, szerszy
0: dokładnie
1: zasięg.
0: Dokładnie, możesz tak kręcić skalą, skończą się średnie, zaczną się krótkie, rozumiesz? Takie...
1: No tak.
0: Takie coś, ja tu cały czas obserwuję. W każdym razie może coś się znajdzie. I to jest fajna rzecz, bo możesz sobie przyciskami przełączać.

0: te krótkie do przodu i do tyłu, ale można właśnie w ten sposób zrobić.
1: A czy ten odbiornik ma jakiś tryb takiego automatycznego skanowania właśnie tych fal, niekoniecznie UKF?
0: Ma. I to jest też ciekawa rzecz. Każdy z tych przycisków czterech, no bo te górne pomijam, ma swój skaner. I jak ja sobie nacisnę na przykład, powiedzmy, tylko że on od razu programuje pamięć, żeby było to jasne, nie? Przejdźmy na UKF. I ja teraz naciskam UKF, przycisk od UKF-u i przytrzymuję go długo. Zaczyna skanować. I to jest tak jak w tych wszystkich chińskich radiach, wiesz, jak skończy skanowanie, to już mamy pamięć już, wiesz.
1: Zapełnioną.
0: Zapełnioną.
1: No tak, a coś, co nie tylko jest na UKF-ie, czyli na przykład krótkie, średnie fale też tak
0: to
1: działa?
0: To samo. To samo.
1: A to możemy w sumie spróbować za moment też zrobić taki skan i zobaczymy, czy coś wyłapie.
0: Zobaczymy.
1: I ciekawe ile, bo też jestem ciekaw, jak bardzo on jest w stanie odróżnić, że coś jest transmisją
0: skończył.
1: Od zakłóceń.
0: Dokładnie. Tu już mamy koniec, ale nam na japońskim tym paśmie się zatrzymał. Więc
1: tak, ale teraz
0: pomóc.
1: Chyba jesteś w ogóle w tym płynnym takim strojeniu, tak?
0: Tak. O, i teraz po pamięciach, choć zanim on to uznał za stację? Dziwne. To są pamięci.
2: Opanować.
0: Nie?
2: Ukraińskiego. Aha.
0: No i teraz tak. Przejdźmy sobie na długie.
1: O, tylko przycisz troszkę.
0: Właśnie on strasznie głośno. A, teraz będę miał problem z zakłóceniami.
1: O, i skanuję. O,
0: jeszcze,
1: ale...
0: Jeszcze nie, bo ja muszę zrobić jedną rzecz. Mamy jedynkę, to jest nasz wyjściowy. Dobra,
1: no
0: i
1: tak.
0: Teraz tak. Przytrzymuję dłużej przycisk, który powoduje przełączanie się długich i średnich. I skanujemy.
1: Tu podejrzewam, że to może dłużej chwilę. A nie. Wydawało mi się, że będzie dłużej niż na UKF-ie, ale nie.
0: Nie.
1: On już chyba skończył, tak?
0: Tak. O, i teraz chodzę po pamięciach. Widzisz?
1: Aha. No, nie jest inteligentny na tyle, żeby wychwytywać, co jest zakłóceniem, a co faktyczną emisją,
0: no
1: bo on
0: nie.
1: Tak naprawdę tutaj tylko wykrył jedynkę z tych sygnałów, a,
0: dokładnie.
1: A zapamiętał w iluś komórkach różne dziwne śmieci.
0: Tak, ale teraz zrobimy taki numer. Na średnich. Tam powinno być więcej konkretnych stacji. Teraz zobaczymy. Na razie ja to ręcznie przelecę. No mamy tu jakieś...
1: No coś jak mamy.
0: Odwrócę, bo tu teraz średnie fale znowu z innej strony. No dobra. I teraz wciskam skanowanie.
1: I czekamy.
0: I czekamy.
1: I czekamy, ja w międzyczasie sprawdzę, może ktoś do nas coś napisał, może ktoś ma jakieś pytania. Na naszym panelu kontaktowym nie ma nic, a na Facebooku też nic nie ma. Zatem, jak widać, chyba wszystko po prostu wyjaśniamy na tyle klarownie, a właściwie ty, Krzysztofie,
0: koniec.
1: Że nie mają słuchacze do nas pytań. O,
0: coś jest. Tu coś jest.
1: Jest.
0: O, tu coś było.
1: O, tutaj też.
0: Tak słabo. Coś jest, też jakoś tak słabo. Ja mówię, ja mieszkam w takim miejscu, gdzie u mnie ciężko o sygnał dobry.
1: No zwłaszcza w momencie, kiedy sprzęt jest włączony.
0: Dokładnie.
1: Także też się tym nie sugerujcie, bo to nie jest kwestia, że odbiornik jest beznadziejny, tylko po prostu
0: dokładnie.
1: W dzisiejszych czasach raz, że wszelkie częstotliwości typu fale krótkie, fale średnie nie są już tak oblegane. To jest też prawda. One nie są tak oblegane jak jeszcze powiedzmy 20 lat temu, 20 albo 30 albo 40. No, ale też i drugą kwestią jest ten tak zwany elektrosmog.
0: Zeskanowałem krótkie, jedne tylko.
1: Aha.
0: Więc to jest taki krótki zakres. Tu nic nie ma. Zeskanujmy kolejne. O. Bo ja mam trzy możliwości. Za każdym razem, kiedy nacisnę przycisk w przód albo w tył, przemieszczam się o jakiś zakres tych krótkich fal.
1: No tak, tam są te konkretne pasma, tak?
0: Tak, ja mogę sobie kręcić tą skalą i jak dojdę do końca zakresu, to będę słyszał, że tak jak tam było, jak pokazałem, że będzie taki przeskok, nie? Tu nic nie ma. Jeszcze jedne nam zostały.
1: No to sprawdźmy. Swoją drogą lotnicze też da się tak przeskanować?
0: Nie sprawdzałem, ale zaraz zobaczymy.
1: Ciekawe.
0: Chociaż wątpię, bo tutaj jest taka sytuacja. O, jakieś coś takie nam znalazło.
1: Mało ciekawa ta audycja, powiem ci, którą odebraliśmy.
0: To może kosmici.
1: Tak.
0: Jeszcze tak spróbujmy. Lotniczego chyba się tak nie da, dlatego że tutaj jest taka sytuacja, że ja naciskam, przytrzymuję przycisk od konkretnego zakresu.
1: Aha.
0: Czyli jak przełączam na jakiś zakres, to ja ten sam przycisk przytrzymuję. Z lotniczym niestety z przytrzymaniem się nie da.
1: Nie da się. Okej.
0: Okay.
1: Czyli
0: tyle
1: tu trzeba ręcznie.
0: Jest też o tyle ciekawa rzecz, że jeśli skanujemy coś, to radio automatycznie przechodzi nam w tryb pamięci, nie? Wiesz, o co chodzi? Że nie ma czegoś takiego, że to teraz zobaczymy, co tam się zeskanowało,
1: no tak.
0: I musimy nacisnąć, nie? On już jest w tym trybie.
1: Od razu i możemy sobie po prostu to przeglądać.
0: Tak, o, właśnie.
1: Żeby po zakończonym skanowaniu.
0: Tak, z tego, żeby wyjść, to dopiero muszę nacisnąć. O, to jest ten koniec skali.
1: I mamy już
0: płynne strojenie. I od początku mamy
1: skalę.
0: Dokładnie. No szkoda, że mówię, no mieszkam w takim miejscu, gdzie mieszkam, bo pewnie w Warszawie miałbym lepszy zasięg, jeśli chodzi o modulację. A u mnie zaczyna się dopiero galimatias w nocy, gdzieś tak po 23:00, to wtedy można coś znaleźć. Ja tu mam nagranie takie z tego radia.
1: Aha.
0: Ja sobie pozwolę je zademonstrować.
1: A proszę bardzo.
0: Jest teraz taka... To było nagrywane mniej więcej druga w nocy. Ja sobie to odłączę już.
1: Jeszcze zaraz pokażemy ten głośnik.
0: Tak. Głośnik pokażemy.
1: Teraz coś nam zaczęło szumieć dość
0: tak,
1: mocno.
0: Tylko właśnie się zastanawiam, co nam szumi.
1: Chyba ten mały mikser odsłuchowy.
0: Chyba ja go włączyłem niechcący.
1: Tak, włączyłeś go.
0: O.
1: O, tak. Przestało.
0: Bo ja położyłem na nim Texuna i się chyba nacisnęło. Dobrze. Mam tutaj coś, co jest... Nie będziemy tego demonstrować w całości, no bo tutaj nie o to chodzi, ale mam nagranie, które zrobiłem w nocy z modulacji USB i LSB. Jak to nasi wspaniali piraci zakłócają rosyjskie pasma. I najpierw znalazłem to na Na czeskim SDR-ze jakieś moje było zdziwienie, jak usłyszałem prawie na lokalu to samo na tym Teksunie.
1: Aha, czyli po prostu, no wiadomo, jak w nocy tego słuchamy, to zdecydowanie większa szansa, że coś złapiemy.
0: Dokładnie. Oto demonstracja. To z Teksuna.
1: Aha, aha.
0: Przesuńmy, bo to tam nie o to nam chodzi. Tu mamy jakiś... A, jakieś muzyczki. Tak się bawili nasi piraci.
1: Ale bardzo ładnie słychać.
0: Dokładnie. No, chyba wystarczy.
1: No zdecydowanie. Jakbyś mógł wyłączyć mi zwrotkę.
0: Już ci wyłączam, tylko gdzie to było? Za dużo mam tu.
1: O, o. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, mówisz i masz.
1: To teraz jeszcze, Krzysztofie, jakbyś mógł pokazać ten głośniczek tego radioodbiornika. Tak, żebyśmy posłuchali, jak to brzmi. No, szału nie ma, jak i w przypadku innych odbiorników tego typu, bo to nie do tego służy. To służy po prostu do tego, żeby sobie tak poglądowo sprawdzić, jak...
0: W porównaniu z tym, co pokazywał Patryk, to ten głośnik jest dużo gorszy.
1: Aha.
0: Pewnie dlatego, że jest mniejszy. Chociaż nie dam sobie głowy uciąć, czy on jest faktycznie mniejszy. No ale dobrze. Mamy tutaj sobie już teraz bez miksera podłączony. Weźmy może na
1: E. To może UKF, bo to będzie właśnie jakieś takie jednak wierniejsze odwzorowanie tego, bo pełne pasmo.
0: Tu mamy szumy jakieś ładne.
1: To już słychać.
0: A, i tu jest ciekawa rzecz. To jest to pasmo japońskie, które no nie odbiera nic. Ale jeśli odbiornik jest w stanie spoczynkowym, to mamy taki szum. Ale jak zacznę kręcić, włączą się filtry górnoprzepustowe. O. Widzisz?
1: Aha.
0: Przestaje kręcić? Wyłączają się. No dobra. I teraz tak. To gra tak.
1: O, mamy jakąś piosenkę. No i rzeczywiście brzmi to...
0: No, Patryka
1: brzmi to
0: ma
1: tak sobie.
0: Bardziej basowo ten, a tutaj to takie radio jakby... Takie do kuchni właśnie, nie?
1: Nawet bym powiedział, że to gorzej niż radio do kuchni. Niektóre kuchenne grają lepiej.
0: To prawda.
1: Ale to, no powtarzam, to nie jest do tego, żeby tego radia tak do końca słuchać. To trochę czemu innemu ma służyć.
0: O, przepraszam. Powiem ci tak, ten głośnik ma jeden plus, że on tak gra. W przeciwieństwie do Teksuna, który pokazywał Patryk, bo głośnik, który gra w ten sposób, on ma swoją właściwość i tego typu głośniki są celowo montowane właśnie takie do tego typu urządzeń.
1: I co to ma na celu?
0: To ma na celu fakt, że taki głośnik na krótkich falach ma lepsze przenoszenie, jakby lepszy odsłuch tych dalszych stacji, bo on ma mało dołu, gdzie w dalszych stacjach ten na dolnych częstotliwościach daleka stacja jakby nam się trochę gubi, nie?
1: No tak.
0: Bo nam ten szum zaczyna huczeć i wiesz, i tą stację tam ledwo słyszymy przez ten huczący szum. Tutaj po prostu tego dołu jest mało, przez to ta dalsza stacja jest lepiej słyszalna, bo mamy tylko środek i górę jakby, nie?
1: No tak, jakbyśmy mieli jakiś super zestaw do odbioru muzyki na przykład, do odsłuchu muzyki, to byłoby po prostu... Gdzieś tam by to ginęło, tak? Na przykład
0: dokładnie.
1: Jakby była za duża ilość dolnych częstotliwości.
0: Także to ma swoje plusy i minusy, taki głośnik. On jest, powiedzmy, nijaki, jak chodzi o odsłuch
1: muzyki,
0: stacji na UKF,
1: zwłaszcza muzyki.
0: Dokładnie.
1: Bo do głosu to jeszcze powiedzmy.
0: Natomiast dobrze się sprawdza na krótkich falach. Z drugiej strony, no Patryk chwali głośnik w swoim Texunie. Nie jest zły, jest całkiem niezły, no ale no nie wiem jak z tym odsłuchem w tym momencie przy tych niskich tonach. Ja bym się tutaj kłócił, no ale to co kto lubi.
1: W każdym razie odbiornik ma sporo możliwości, ma pamięci, ma dość duży zakres pasm i częstotliwości, jakie jest w stanie odbierać. Trochę szkoda, że nie ma tego dolnego UKF-u, takiego pełnego, tego pasma OIRT, które gdzieś
0: może
1: tam
0: ma,
1: jeszcze...
0: Może ma, tylko ja jeszcze nie doszedłem.
1: Tam, może,
0: wiesz, te przyciski są... Ten, w którym się przełącza to pasmo, no to ja wiem, że on jest z przytrzymaniem, ale może jak...
1: Jeszcze wiesz, z jakąś kombinacją, tak?
0: To, coś to ponaciskam
1: coś tam. Coś tam by było. No w każdym
0: ale
1: razie...
0: Ale to by się oko przydało.
1: Ja... No na razie na tyle wiemy, tak? Że nie ma tego pełnego dolnego pasma. To jeszcze w niektórych regionach, zwłaszcza jakichś wschodnich, no może być przydatne.
0: Zgadza się. No i tutaj też instrukcji jako takiej nie ma w internecie do tego urządzenia. Gdzieś Patryk wykopał klawiszologię, tak jak mówiłem wcześniej, dla niewidomych, bardzo fajnie opisaną, bo tam jest opisane właśnie w ten sposób, że górna krawędź zawiera, no i tam są opisane przyciski, wyświetlacz. Nawet jest chyba gdzieś opisana faktura głośnika. Słuchaj, no różne rzeczy. Takie właśnie typowo dla niewidomych. Także dość dokładnie jest opisane to radio. Fajnie. Natomiast same przyciski nie są do końca funkcyjnie opisane. No są... Tylko tych 5 jest opisanych, a co zresztą nie wiadomo. Jak chodzi o funkcje ukryte. I tyle, nie? Ale ktoś, kto pierwszy raz ma w ręku takie radio... No to już może się jakby po zapoznaniu z tą klawiszologią tekstowo zorientować, co gdzie jest. Bo ja na początku to naprawdę chyba co chwilę wydzwaniałem do Patryka. A Patryk, a to do czego służy? A to do czego?
1: Ale z czasem to już człowiek się też oswoi. Rzeczywiście z obsługą
0: się
1: takiego odbiornika.
0: Mi wysłał.
1: I mam wrażenie, że on też nie jest jakiś bardzo mocno skomplikowany, no z tego co opisujesz.
0: No nie jest
1: zapytam inaczej, czy tu na przykład łatwo jest zrobić coś, szczególnie to jest pytanie z perspektywy kogoś, kto dopiero taki odbiornik dostaje w ręce. Bo ja pamiętam, że na przykład w Degenie bardzo łatwo było się zablokować i łatwo było sobie zrobić tak zwanego holda, czyli blokadę klawiatury. A później wyjść z tego to wcale nie było tak prosto. Czy tutaj
0: nie, to
1: też
0: tutaj jest
1: takie
0: cyferka zero przytrzymaniem włącz-wyłącz.
1: Mhm. Ja pamiętam, że właśnie ja z Degenem miałem taki problem, jak zacząłem eksplorować te wszystkie klawisze, a potem się nagle okazało, co ja zrobiłem? Nie mogę nic zrobić, a głośno było. Jeszcze w dodatku to radio zaczęło grać dość intensywnie.
0: Degen jest o tyle bardziej, może nie wiem czy bardziej, ale moim zdaniem przynajmniej na podstawie tego, co ja mam, trochę bardziej skomplikowany, bo tam na przykład jest przycisk, który jest o tyle wielofunkcyjny, że samą funkcję tej gały z boku można zmieniać.
1: Bo to jest regulacja głośności i częstotliwości.
0: Nie tylko jeszcze. Tam jeszcze można inne rzeczy. Tam są jeszcze funkcje dla widzących, które można z tym regulować. Ale to wiesz, wszystko zależy od różnych rzeczy, bo tam chyba nawet nie wiem, czy jeden przycisk to jest głośność, częstotliwość, drugi przycisk jest tam jeszcze od czegoś i wszystko się załatwia za pomocą gały, jak chodzi o funkcję. Bo już tam częstotliwości to wiesz.
1: Ale też ma jedną zasadniczą zaletę, mianowicie w przypadku Degena to mamy mały guziczek, który trzeba wcisnąć jakimś, nie wiem, na przykład długopisem albo czymś, reset. I wtedy jak się tak zakręcimy, że już po prostu nie wiemy, co my tam narobiliśmy z tym radiem, to po prostu wciskamy to na chwilkę i za moment radioodbiornik przechodzi do ustawień fabrycznych.
0: Przy okazji, masz to samo.
1: Przy okazji właśnie też takie pytanie, czy tu też mamy coś
0: też
1: takiego?
0: Tylko że no, Patryk mówił, że ma to obok wyświetlacza czy gdzieś tam, a ja mam to dosłownie pod spodem, koło jednej z tych gumowych podstawek.
1: Aha, czyli to jest na spodniej ściance.
0: Tak.
1: No widzisz,
0: dzisiaj to odkryłem, bo nigdy się tym nie zajmowałem.
1: W Degenie jest u góry. W Degenie jest u góry, łatwiej znaleźć.
0: Patryk mówi, a tu jest reset, bo tam chyba też mu zadałeś takie pytanie, co zrobić, jak się zamotasz.
1: No właśnie.
0: I ja mówię, kurczę, a ciekawe, czy mój ma. I tak patrzę, koło wyświetlacza nie ma. Mówi, kurczę, no to chyba nie ma. Ale mówię, co to za dziurka pod spodem? Wziąłem taki śrubokręcik zegarmistrzowski, wcisnąłem, mówię, o, mikroswitch.
1: I reset. I oczywiście reset. Wtedy pewnie tracimy wszelkiego rodzaju jakieś tam ustawienia
0: tak,
1: pamięci.
0: Tak, ale to ja tylko straciłem
1: zegar,
0: ustawienia zegara.
1: I tak dalej. No właśnie, no ale to się przy okazji może przydać, jeżeli ktoś by się pobawił tymi alarmami i coś takiego tam nabroił, że zacznie mu się radioodbiornik
0: właśnie,
1: uruchamiać.
0: Właśnie, tak jak ja sobie zrobiłem z tym Krugerem swojego czasu.
1: Aha.
0: Że sobie po prostu, wiesz, włączyłem w aplikacji telefonu tam włączyłem sobie budzik i coś namieszałem, że ustawiłem sobie go na 22 i on tak codziennie o 22 mi pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Mówię, kurczę, no co z tym zrobić, nie? Aż w końcu musiałem jechać do tego znajomka, który mi wcześniej pokazał, jak to łączyć z siecią, szybko, bez hasła. No i on mi to wyłączył, no bo przecież ja tam nie mam resetu w tym radiu, nie?
1: Takiego. No tak.
0: I muszę trochę z menu go zresetować.
1: I to trochę irytujące by mogło być rzeczywiście. No dobrze, Krzysztofie. Czy jakieś szczególne rzeczy co do tego odbiornika Texon PEL 660, na które warto zwracać uwagę? Jest coś takiego, o czym warto wiedzieć, jak trafi on w nasze ręce na dobry początek? Albo w ogóle podczas jego eksploatacji?
0: Przede wszystkim no, cały czas należy jakby wiedzieć o tym, że to nie jest radio dla przeciętnego użytkownika takich rzeczy. Tak?
1: Zazwyczaj
0: no
1: to już taki odbiornik kupujemy, jak wiemy, po co to robimy.
0: Dokładnie. Musimy wiedzieć przede wszystkim też, czego oczekujemy od takiego odbiornika, no bo widzisz, Patryk kupił sobie tą osiemdziesiątkę, bo on na przykład, jemu tam wszystko jedno, czy tam ma lotnicze, czy nie ma lotniczego. On patrzy na głośnik, nie? Że ma fajny głośnik, to już jest fajnie. Ale no, każdy ma swoje tam preferencje. Ja wybrałem to, bo ma więcej możliwości, jak chodzi o zakres pasma, nie? Druga rzecz, no też te Texony są różne. Na przykład Degen 300 z hakiem, tam nie pamiętam dokładnie 301 czy 304, on na przykład nie ma modulacji tych wstąg górnych, dolnych i tak dalej. To jest taki tylko AM-owy sprzęt, nie? Więc każdy, kto kupuje taki sprzęt, musi wiedzieć i się zastanowić naprawdę, czego on oczekuje od tego sprzętu, co
1: no
0: to ma
1: też
0: robić.
1: I też jeszcze tak ode mnie taka w sumie wskazówka dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Też trzeba mierzyć trochę siły na zamiary.
0: Dokładnie.
1: I zdawać sobie sprawę z tego, że taki odbiornik, no my pokazujemy dziś konkretny model, jego cena to jest tam, tak jak wspomniałeś, około 700 zł. Oczywiście taki odbiornik może kosztować więcej, wszystko zależy od tego, co ma mieć. Są też odbiorniki dużo, dużo droższe. To są często odbiorniki już tak zwane SDR, że podłączamy to pod komputer, możemy tym sterować z poziomu komputera i rzeczywiście też dosyć ciekawe rzeczy odbierać i zdecydowanie nawet więcej. Tylko trzeba pamiętać o tym, że sam odbiornik to nie jest wszystko. Ten odbiornik, zwłaszcza jeżeli zależy nam na różnych transmisjach niekoniecznie z lokalizacji oczywistych, czyli z tego tradycyjnego pasma UKF, no to musimy to do czegoś podłączyć i musimy mieć rzeczywiście dobrą antenę, żeby nam to odbierało. Albo musimy się też znajdować w lokalizacji takiej, gdzie jest mało zakłóceń, bądź to często się przemieszczać, bo nawet jak kupimy bardzo dobry odbiornik, a będziemy albo bez anteny, albo ze słabą anteną, albo w takiej lokalizacji, gdzie zakłóceń jest mnóstwo i nie będziemy zbyt często gdzieś wyjeżdżać, żeby sobie robić jakiś tam przegląd, te tak zwane bandscany, no to po prostu my tego odbiornika nie wykorzystamy ze specjalnie, więc też warto pamiętać o tym, żeby może sobie na dobry początek sprawić jakiś taki odbiornik, żeby w ogóle sprawdzić, co u nas jest i później jak nas to zacznie interesować, zacznie nas to ciekawić, to może pójść dalej. Może warto zupełnie na początek skorzystać z tych radioodbiorników internetowo dostępnych, z tych wszelkiego rodzaju web SDR-ów, o których też swego czasu mówiliśmy.
0: Jeżeli, tak zwanym Kiwi.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli to nas jakoś zafascynuje, szperanie po tych częstotliwościach, no to wtedy może warto się pokusić o coś swojego, ale po prostu też może nie rzucać się od razu na głęboką wodę, bo można się utopić, a przynajmniej trochę gotówki można w tym utopić.
0: Dokładnie. Ja jeszcze pokażę coś, co mówiłem, że pokażę.
1: Okay.
0: Mianowicie jak działa ten Local DX. I tutaj jest taka rzecz, że ten Local DX też nie wszędzie działa. On działa na krótkich, na UKF-ie i chyba na średnich. Na długich chyba nie działa, ale to zaraz się okaże. Ja włączę, mamy tu akurat UKF. Jakieś tam sobie leci coś. I to jest na DX-ie, czyli na tym najwyższym poziomie, gdzie stacja jest po prostu odbierana maksymalnie. Teraz mam na normal. Antena jest schowana w tej chwili. Już słychać, że nam się trochę pogorszył odbiór. I to jest lokal. Już słyszymy, że jest odstrojony. I że już nie mamy góry prawie.
1: A przynajmniej ta góra się zmniejszyła.
0: Dokładnie. Jak dotknę anteny, będę robił jako antena. O, trzymam. Jest różnica, nie?
1: Jest.
0: I teraz przełączmy.
1: Czyli tu po prostu zmniejszamy czułość odbiornika, bo czasem przydaje się, żeby ten odbiornik był nieco mniej czuły.
0: Dokładnie. I teraz tak, przełączmy to na jakieś krótkie. Może znajdziemy jakąś stację radiową. Tym razem nie będziemy się bawić w szukanie ludzi. Coś tu będzie. Koniec skali. Tu nie ma. No dobra. Tu nie ma na krótkich za dużo zakłóceń.
1: A na długich?
0: Zobaczymy tu. Oj, oj, oj, ale zakłóceń tutaj jest mnóstwo, proszę pana. Może ja się odsunę. Bo to naprawdę jest... dodatkowo u mnie tutaj inteligentny sprzęt zakłóca, wyłącznik od światła, jakieś takie rzeczy, więc... Jak ja przeszedłem się po mieszkaniu i zobaczyłem, co mi tu zakłóca, to byłem w szoku. Stacja by nam się przydała. Byle jaka chociaż, no.
1: Jakąś gdzieś tam w tle mamy. O!
0: Mamy. A, właśnie. Jedna rzecz, o której nie powiedziałem. To są filtry. Którymi się możemy tutaj dostrajać. Czyżby to działało w ten sposób? Bo jakoś tak niewyraźnie to działa i nie da się dostroić.
1: Hmm. No tu masz tę emisję do emisji wstęgowej.
0: Tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, bo tam jak wyłączę tą emisję... O, teraz jest poprawnie. I teraz to jest na DX-ie. I teraz... A nie, to nie jest na DX-ie, to jest na lokalu. Teraz podnoszę czułość. To jest lokal. I to jest DX.
1: Czyli po prostu zwiększona czułość tego radioodbiornika. To się może przydawać w sytuacji takiej, jeżeli na przykład na danej częstotliwości mamy kilka emisji, które się wzajemnie zakłócają. I na przykład chcemy wyfiltrować sobie tę jedną konkretną emisję, to możemy coś tam balansować tą czułością radioodbiornika i coś uzyskać.
0: Dokładnie. I teraz tak. Filtr, który w FM-ie robi za mono stereo, to tutaj mamy możliwość... O, nie wiem, czy to słychać tę różnicę.
1: Troszkę tak.
0: On tutaj też coś tutaj nam wyfiltrowuje. To jest przycisk na samym dole. I tu jest drugi filtr, który przed chwilą używałem. O.
1: No to są wstęgi, zdaje się, tak? Nie?
0: Nie, to nie są wstęgi. Tu mamy trójfunkcyjny przycisk. Tak, tak, albo tak. W zależności, gdzie jesteśmy. Wstęgi to są tu. O.
1: Okej.
0: Tu masz dolną i tu masz górną. Która działa podobnie, bo też jeśli będę kręcił tym precyzyjnym... Nie?
1: No to też będziemy mieli taki gwizd.
0: Tak. I na tych wstęgach, już niech tu zostanie, możemy tymi filtrami operować. Teraz jesteśmy na wstęgach, dlatego jest taki przester.
1: Okej.
0: Tu jak coś znajdziemy, to sobie możemy tymi filtrami pomagać. Ale widzisz, stacja nam już zniknęła.
1: Zniknęła, to prawda. O, wróciła.
0: Wróciła. I teraz... Widzisz, jest różnica, co tam słychać pod spodem, nie?
1: No to prawda.
0: I tutaj tym dolnym mogę się też dostrajać. I mamy zwykły AM, nie? I w przeciwieństwie właśnie do tego Texuna Patryka, już to sobie wyłączymy, tutaj działa to precyzyjne pokrętło, podczas gdy na średnich, na długich i na UKF-ie to pokrętło precyzyjne nie działa.
1: No tak.
0: Można sobie kręcić i kręcić i nic nie uzyskać. Także no, co kto lubi, ja trochę żałuję, jak posłuchałem tego Patrykowego podcastu, że to środkowe pokrętło ogranicza się tylko do poszczególnych modulacji. No ale cóż... Chciałem szersze pasmo, no to coś kosztem czegoś.
1: To masz szersze pasmo, coś za coś, dokładnie. Coś kosztem czegoś, tak jak wspomniałeś. Ale odbiornik, co, zadowolony jesteś ze sprzętu?
0: Bardzo jestem zadowolony ze sprzętu. Tutaj nie pokazałem i nie pokażę, bo musiałbym, że tak powiem, się przemieścić i to dosyć daleko od mikrofonu, jak on odbiera na antenie zewnętrznej, bo rozwiesiłem sobie tą antenę za oknem.
1: Aha.
0: I zrobiłem sobie taki myk, że jak mam założoną teraz tam dwumetrową antenę, 2,70 m, to przypiąłem sobie klips do górnej części tej anteny mojej dwumetrowej, że tak powiem, a cała reszta kabla zwisa w dół. No i jest jeszcze w tym momencie inny efekt po podłączeniu tej anteny, bo ona już jest za oknem, więc ona zbiera co innego. I ciekawostka jest w tym taka, że w przeciwieństwie do Degena, który prezentował Patryk, ta antena zewnętrzna może służyć i do krótkich, jak i do FM, do UKF-u.
1: I co, jakość jest rzeczywiście lepsza, jak podłączymy?
0: Oczywiście.
1: Jak podłączymy, bo teraz to, co pokazywałeś, to czy w ogóle tu była jakakolwiek antena w użyciu, oprócz tej teleskopowej wbudowanej w odbiornik?
0: Żadna. Tylko teleskopówka.
1: Aha, czyli tutaj ze średnimi falami, no to, czy krótkimi, to pewnie dlatego nie szło tu
0: tak
1: nam najlepiej.
0: No mam okno dosyć daleko, bo jakieś 13 metrów ode mnie. Więc no, nie miałbym jak do was tutaj mówić, chyba że z daleka, to byłoby trochę bez sensu.
1: No, zgadza się.
0: W każdym razie no, efekt jest zupełnie inny. I tak jak powiedziałem, ciekawostką w tym wszystkim jest fakt, to pewnie są jakieś prawa fizyki albo coś, ja się na tym nie znam, ale stację, którą złapiemy na podłączonej antenie za oknem, po jej odłączeniu tej stacji prawie nie ma. Nawet jak wysuniemy teleskop. Jeśli złapiemy jakąś stację na antenie teleskopowej, ona będzie grała idealnie, a po podłączeniu anteny za oknem ona zniknie.
1: No to też jest ciekawe.
0: No taka
1: jak te anteny gdzieś tam działają na siebie. No ale to
0: no,
1: może
0: ja się na tym nie
1: to może
0: znam,
1: to
0: ja.
1: Jest specyfika też tego odbiornika, to też nie jest wykluczone. Tu szczerze mówiąc przydałby się jakiś komentarz kogoś bardziej obeznanego.
0: Jakiś fachowiec od anten by się przydał, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Ja się znam tylko na antenach CB radia.
1: No, to może i o tym kiedyś porozmawiamy. Dobrze, Krzysztofie, czy jeszcze jakieś tutaj takie swoje refleksje z użytkowania tego odbiornika? Coś warto, żeby przekazać naszym słuchaczom, jeżeli byliby zainteresowani wejściem w jego posiadanie?
0: No myślę, że co było do przekazania, to przekazaliśmy. Cenę powiedzieliśmy. Sam odbiornik zaprezentowaliśmy na tyle, ile się dało, bo tutaj niestety do niektórych rzeczy oko jest niezbędne. To nie jest jednak, nie ukrywajmy, nie jest to urządzenie dla osób niewidomych, stricte takie.
1: Nie ma dostępności gdzieś tam zaimplementowanej, a w niektórych obszarach by się rzeczywiście przydała, to prawda.
0: To nie jest Baofeng, który coś tam mówi.
1: Więc pamiętajcie, no jeżeli decydujecie się na taki odbiornik, to po prostu no, trochę pamięciówki...
0: Przede wszystkim.
1: Tak, musi być.
0: Tutaj musi być. Musimy wiedzieć, gdzie co jest. Jeśli będzie jakieś zainteresowanie czy coś, to ja mogę podesłać linka, który mi wysłał Patryk z obsługi.
1: Ja myślę, Krzysztofie, że w komentarzu tak czy inaczej warto go wrzucić.
0: Do klawiszologii?
1: Ja myślę, że tak, że to w komentarzu pod audycją warto wrzucić ten link.
0: No i w sumie, no cóż, tyle, nie?
1: Texum PL660 to jest dokładny model tego radioodbiornika, odbiornika nasłuchowego, pasmo lotnicze, fale krótkie, długie, średnie, UKF.
0: Jeszcze dodam tyle, że ktoś tam u Patryka w audycji pytał o CB radio. Tutaj też jest ta opcja, żeby można sobie CB radio posłuchać, to tak na marginesie.
1: I co?
0: Jest pełny
1: czasem,
0: zakres CB
1: czasem
0: radio.
1: Coś się udaje odebrać?
0: Czasem, ale rzadko. Tak jak widzisz, no mówię, mieszkam tutaj, gdzie mieszkam, więc ciężko. Mobilki to raczej koło mnie z CB radiem ostatnio nie jeżdżą. Ale no udaje się. To jest o tyle fajna sprawa, że to jest pełne CB radio tutaj. To nie jest tylko podstawowa 40, ale masz te wszystkie bandy w prawo, w lewo.
1: Aha.
0: Więc...
1: A w jaki sposób się do tego dostać? To jest jeden z tych zakresów fal...
0: Tak, musisz wpisać konkretną częstotliwość. Kręcić gałem,
1: aha,
0: tak.
1: Aha.
0: Ja najczęściej zaczynam od 19, czyli 27-180. No i idę w dół albo w górę gałą, nie? Tą do strojenia. I wtedy wyłapuję. No i jak przekroczę 40, no to kręcę dalej. Jestem już w którejś tam bandzie, nie?
1: No tak.
0: I w ten sposób. Tam czasami można złapać jakichś niedobitków CB radia na górnej lub dolnej wstędze, bo jeszcze takie gdzieś tam są, albo jak jest propagacja, to można sobie posłuchać Hiszpanów, Włochów i jakichś tam innych. Ale to już bardziej latem, jak słoneczna pogoda jest jakaś taka w miarę fajna, to wtedy propagacja jest na CB Radio jak znalazł. Na każdej niemal częstotliwości można usłyszeć jakichś tam różnych zagraniczniaków.
1: Czyli jest jeszcze czego słuchać.
0: Jest, oczywiście, jak najbardziej. Polaków już raczej nie za bardzo, chyba że na tym 19. No a ten, a tak w ogóle na wstęgach to już nie ma czego słuchać, bo to kluby się porozpadały, te wszystkie DX-owe. Swojego czasu, jak ja prezentowałem ten CB Radio Chat, to należałem do klubu Whisky Kilo Lima. Już tego klubu nie ma. Był jakiś taki WKL. Jakiś dolnośląski Delta Kilo Lima. To był taki bardzo duży klub CB radiowy, który też z czasem się rozleciał i już w sumie na CB radio nie ma czego szukać. Także jak ktoś lubi CB radio, to tutaj można też.
1: Tutaj można, więc zapraszamy tych wszystkich, którzy się interesują, ale tak jak wspominałem, najlepiej najpierw sobie poćwiczyć na SDR-ach, potem oczywiście, jeżeli was to wciągnie, zwłaszcza oczywiście to kieruję te słowa do wszystkich tych, którzy zaczynają swoją przygodę z nasłuchem, to później zawsze warto wyposażyć się w jakiś swój odbiornik.
0: No ja te tutaj przeszkadzajki, które prezentowałem, też najpierw znalazłem właśnie, tak jak powiedziałem, na czeskim SDR-ze.
1: No tak.
0: Dopiero potem przeniosłem
1: dla nas
0: się...
1: Dla nas jest to też o tyle wygodne, że jak sobie czeszemy pasmo takim SDR-em, to wiemy, na jakiej częstotliwości jesteśmy.
0: Dokładnie.
1: I wtedy możemy sobie z klawiatury wpisać. W naszym lokalnym radioodbiorniku taką częstotliwość, no i wtedy sprawdzamy, czy coś jest, czy czegoś nie ma, czy może gdzieś coś obok się uda odebrać.
0: Zgadza
1: Więc
0: się.
1: Tego SDR-a tak czy inaczej fajnie sobie
0: fajnie
1: poznać.
0: Fajnie jest używać. No tutaj niektórzy nasi znajomi kupili sobie SDR-a takiego, wiesz, ten klucz dongla na USB.
1: Tak, no są takie, oczywiście.
0: No i też całkiem fajnie to chodzi. Zresztą Patryk chyba ma takiego dongla.
1: Ja też się tym kiedyś bawiłem, tylko miałem bardzo słabe osiągi, jeżeli chodzi o odbiór czegokolwiek.
0: No i nie mam też anteny za bardzo, tak jak mówiłem, tutaj wszystko jest murowane i nie ma gdzie przyczepić. Kiedyś się zastanawiałem, jak kupiłem już tego Texuna, czy by jakoś nie spróbować się dostać do rynny i tam nie przypiąć tej anteny. No ale no, musiałbym wkroczyć na teren prywatny, a to raczej nie jest wskazane.
1: No tak, bo niestety montaże anten to zawsze jest coś, co jest sprawą problematyczną, zwłaszcza takich anten, które to najlepiej, no powiedzmy sobie szczerze, to idealnym miejscem do montażu takiej anteny to jest dach. Nie nasz balkon, tak jak w przypadku satelity, a dach.
0: Tak, żeby jak najmniej rzeczy zasłaniało tą antenę.
1: Tak, tak.
0: Mój dach się do tego nie nadaje, bo mój dach jest tak skonstruowany, że tak powiem, że jak przychodzi kominiarz sprawdzać kominy, to przychodzi ich we trzech. Jeden wchodzi, dwóch go ubezpiecza, bo tam już jest tak wszystko spróchniałe, że oni się w pojedynkę boją wchodzić.
1: No to tym bardziej antena, która to jest urządzeniem dużym, najlepiej jeszcze jakieś odciągi tam potem zawsze sobie zamontować czy coś. I...
0: Jak mieszkałem wcześniej w innym miejscu, to miałem dwie anteny na dachu na bloku przypięte do takiego niepozornego wywietrznika i to się trzymało, bo to razem z anteną miało 21 metrów długości.
1: Aha.
0: I żadne wiatry nie były temu, wiesz, straszne. I to chodziło fajnie. Ale tutaj, gdybym przypiął taką antenę, to by razem z kominem odpadła.
1: No, więc niestety. No, to jest też problem dla tych wszystkich, którzy by chcieli bawić się w montaż własnej instalacji. To już najlepiej mieszkać we własnym domu, niekoniecznie w bloku, i wtedy możemy sobie na dachu zamontować taką antenę, jakiejkolwiek długości byśmy sobie życzyli, i wtedy nikt nam nic nie powie. Nawet są takie, jeżeli mamy na przykład jakieś anteny kierunkowe, to są też takie urządzenia do obracania tych anten, tak jak obrotnica do anteny satelitarnej.
0: To są takie
1: urządzenia do obracania takich anten radiowych. No i wtedy to już można się bawić i jest rzeczywiście w co inwestować. Jeżeli...
0: Są tak zwane skrzynki antenowe, gdzie można sobie cały system anten podłączyć i wtedy jest jeszcze lepsza zabawa. Swojego czasu, jak należałem do takiego klubu krótkofalarskiego tutaj we Wrocławiu, to przed klubem na takich dużych masztach były właśnie takie systemy antenowe powieszone. Jakieś tam jagi, nie jagi, jakieś tam inne. Tych anten było tam przynajmniej z 10. No i z takim systemem to już można było coś zrobić. No, także wiesz, jak przyszła propagacja, to była zabawa.
1: To było czego słuchać.
0: Było czego słuchać, było gdzie nadawać.
1: No tak, bo to też o nadawanie chodzi. Jeżeli mamy klub, jeżeli mamy tam różnego rodzaju pozwolenia, to i w nadawanie się wtedy też można bawić.
0: Swojego czasu, jak były te stare telewizory, to jak masz domek jednorodzinny, to cię tam nie interesuje, że chodzisz komuś w telewizor.
1: No tak. Chyba, że się sąsiedzi poskarżą, bo to też czasem
0: chyba,
1: tak bywało.
0: Chyba, że się poskarżą, ale to też, że tak powiem, ciężka sprawa byłaby, bo zawsze możesz wyłączyć, powiedzieć, że to nie ty, a w bloku to jak tylko ty jeden masz radio, no to nie.
1: Zwłaszcza
0: trudno.
1: Jak widać, że masz, bo antena stoi na dachu, to trudno, żeby nie było. No dobrze, Krzysztofie, to w takim razie dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Przypominam, że rozmawialiśmy o radioodbiorniku Texun PL660.
0: Texun.
1: Tak,
0: pisze.
1: Texun piszemy.
0: Bo ja ci źle podałem wtedy.
1: Tak, ale znalazłem, jak to się pisze prawidłowo, także spokojnie. Jeszcze tak na szybko patrzę, czy są jakieś komentarze?
0: Raczej nie sądzę.
1: Nie ma komentarzy, a zatem na dziś...
0: Dzisiaj nas nikt nie słuchał.
1: Tak, nie, słuchali, tylko po prostu nie pytali. Na dziś kończymy. Dzięki Krzysztofie. Krzysztof Bruzda dziś na antenie Tyfloradia.
0: Do następnego razu.
1: Do następnego razu. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Również do następnego razu.
0: I zegar też
1: się proszę podegra. Bardzo, jeszcze zegar. Dajmy mu wybrzmieć i kończymy.
0: Jeszcze chwilę. To już 21.
1: Tak jest.
0: 9 razy. Koniec. No to do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Pluszczyk Paweł, witam serdecznie w moim kolejnym Tyflo Podcaście. Dzisiaj o programie na telefon komórkowy, programie prostym, łatwym, przyjemnym w obsłudze, a myślę dosyć potrzebnym. Program nazywa się Folder Play i jak można się domyślić, umożliwia on odtwarzanie plików zawartych w folderach. Ogromną zaletą programu jest to, iż nie musimy tworzyć playlist, co w zasadzie wymusza na nas odtwarzacz, że tak powiem, systemowy wbudowany w telefon, tylko poprzez podświetlenie folderu i odtworzenie go możemy odtwarzać interesujące nas pliki audio. Dużą zaletą programu jest to, że odtwarza również pliki w formacie FLAC. Jest to w ostatnim czasie format coraz bardziej popularny. Mimo tego, iż MP3 osiągnęło ogromny sukces, to jak wszyscy wiemy, jest to format jednak mocno stratny. Każdy, komu słoń na ucho nie nadepnął, bez najmniejszego problemu potrafi wychwycić różnicę między plikiem skompresowanym a nieskompresowanym. Takim właśnie formatem jest FLAC, czyli przy wykorzystaniu programu, o którym mowa, możemy cieszyć się muzyką w doskonałej jakości. Każdy, kto posiada multimedialny telefon z gniazdem słuchawkowym 3,5 mm posiada przy okazji pewnie nieco lepsze słuchawki, a to pozwala naprawdę zwrócić uwagę na to, że, o czym już wspomniałem przed chwileczką, jakość folderów tudzież plików w formacie FLAC, a nie MP3, jest naprawdę bardzo dobra. Program jest w angielskiej wersji językowej, niemniej jednak jest to na tyle prosta angielszczyzna, że bez jakichś szczególnych zdolności, talentów językowych program daje się łatwo obsłużyć. Aktualna wersja programu to 1.8. Nie wiem, czy będzie się rozwijała, bo program jest na tyle prosty, że na dobrą sprawę nie ma już co do niego wprowadzać. Być może ewentualnie pozostaje eliminować jakieś drobne błędy. I program możemy pobrać z anglojęzycznej strony programu www.folderplay.com, czyli www.folderplay.com. Po pobraniu tego programu możemy go bezproblemowo instalować na telefonie komórkowym z uwagi na fakt, iż nie wymaga on podpisywania, jest już ta aplikacja podpisana, darmowa, w związku z czym to kolejny jej atut. Ja na potrzeby tego podcastu posłużę się moim telefonem Nokia N86, który prezentowałem niedawno. Mam przygotowane dwa foldery, jeden folder z muzyką, drugi folder z audiobookiem i będzie można zobaczyć, jak ten program funkcjonuje. Z telefonu korzystam przy wsparciu programu TOX, w związku z czym na tym będziemy bazować. Po tym wstępie myślę, że z powodzeniem możemy przejść do prezentacji programu. Program jest już zainstalowany, więc ten etap pomijamy. Natomiast po jego uruchomieniu, co właśnie za chwileczkę spróbuję uczynić.
5: Folder Play.
4: Folder Play. Wchodzimy.
5: Wybierz. Okno Folder Play. 0% Memory Card SDF.
4: Komunikat, który usłyszeliśmy. 0% Memory Card i nazwa dysku przypisanego tejże karcie. Program ma tą zaletę, iż jeśli posiadamy w telefonie kartę pamięci, automatycznie ustawia się na folderze z kartą pamięci. Ponieważ mimo tego, iż coraz większa liczba telefonów, szczególnie multimedialnych, posiada wbudowaną pamięć, jednak ciągle większość stanowi pamięć dodana właśnie w formie karty pamięci. Z tego też tytułu, dlatego program tak domyślnie się ustawia. Informacja, którą usłyszeliśmy, 0%, informuje nas o tym, jaki procent pliku czy folderu, a w zasadzie folderu, mamy już odtworzony. Ma to pewien minus. O tym minusie będę mówił za chwilę. Pora przejść do prezentacji, jak tego programu używać. Ponieważ ja akurat interesujące nas foldery przerzuciłem sobie na wbudowaną pamięć w telefonie, w związku z czym muszę się do niej dostać.
5: 0% memory card MMC. 0% RAM. 0% memory card MMC.
4: Tutaj akurat pamięć wbudowaną program również sygnalizuje jako memory card, ale oczywiście jest jej przyporządkowana inna litera dysku.
5: Wybierz 0% Spotlight Fausto.
4: Szukamy teraz folderu Music.
5: 0% Classic, 0% Games, 0% Imac, 0% Mena Plus Musicis, 0% Music.
4: Music.
5: Wybierz 0% Patterson James Gross Andrew Krzyzowiec, Bytonson.
4: Mamy tutaj tytuł audiobooka.
5: 0% Składanka Wlac.
4: Jak i tutaj również tytuł folderu z muzyką, czyli składanka FLAC. Teraz dwa słowa o opcjach. Standardowo oczywiście wchodzimy do opcji wybierając klawisz F1.
5: Opcje. Play sekwencjalne.
4: I mamy tutaj kilka opcji. Opcja pierwsza, czyli play sekwencjalne, czyli w porządku chronologicznym.
5: Play separatele.
4: Opcja druga, play separatel, czyli po kolei.
5: Play shuffled.
4: Play shuffled, czyli odtwarzanie losowe.
5: Now playing.
4: Następnie mamy now playing, czyli teraz odtwarzane.
5: Last played.
4: Last played, czyli ostatnio odtwarzane.
5: Stop.
4: Stop. To jest jeden z minusów tego programu, czyli że klawisza stop nie ma przyporządkowanego do klawiszy skrótów, natomiast trzeba tutaj wejść do opcji. Ale jeszcze o tym za chwilę będę mówił, bo istnieje dosyć proste rozwiązanie tego problemu.
5: Help.
4: Help.
5: O programie.
4: O programie.
5: Wyjście.
4: I wyjście. Gdyż z programu nie możemy wyjść za pomocą klawisza F2, czyli cofając się krok po kroku, bo docieramy tylko do pewnego momentu, co pokażę. Więc aby wyjść z programu, musimy wybrać przycisk F1 i zatwierdzić odpowiednią opcję. Ponieważ
5: okno folder play 0% składanka flac.
4: Zaczniemy od składanki flac i na potrzeby tego podcasta wybierzmy sobie tryb odtwarzania losowego. Czyli wchodzimy do opcji poprzez użycie klawisza F1.
5: Opcje. Play sekwencjale. Play separatele. Play shuffle.
4: Play shuffled.
5: Wybierz. Okno folder play. 0% składanka flac. 1% składanka flac. 2% składanka flac. 3% składanka flac. 4% składanka flac. Wycisz tak.
4: Słyszymy, że gra muzyka, tylko niestety. Jaki mamy

0: na przykład w trakcie połączenia, czy też gdy korzystamy z innego rodzaju odtwarzaczy. Wiadomo, że klawisze te przeważnie znajdują się na bocznej ściance aparatu. Tak też jest i w tym wypadku. Teraz jest całkowicie wyciszone. Tutaj akurat... Ania Wyszkoni pięknie nam śpiewa. Pora na inne klawisze. Cóż, co nas interesuje? W zasadzie tylko dwie funkcje. Do przodu, do tyłu oraz przewijanie. Skok do kolejnego utworu umożliwia nam strzałka w prawo. W ten sposób przemieszczamy się po utworach. Do przodu, naciskając strzałkę w prawo. Natomiast, chcąc cofnąć się o kolejny utwór lub do początku bieżącego utworu, jeśli jego kawałek już nam minął, naciskamy lewą strzałkę. Działa to na podobnej zasadzie jak powiedzmy w najbardziej popularnym odtwarzaczu, czyli Winamp, przy wykorzystaniu strzałek kursora. Teraz przewijanie. Działa analogicznie. Troszkę nam się telefon rozpędził. Przesunę się do kolejnego utworu. Przewijam do przodu, przytrzymując strzałkę w prawo. I analogicznie do tyłu. Strzałkę w lewo. W zasadzie pozostał nam jeszcze tylko jeden skrót klawiszowy dedykowany temu programowi, a mianowicie lewa słuchawka. Po naciśnięciu klawisza lewej słuchawki, jak ja to ująłem, czyli słuchawki zielonej, inicjującej połączenie, mamy pauzę. Tak to właśnie działa. Oczywiście, wspomniałem już o tym, że nie ma przypisanego klawisza stop. W związku z powyższym, aby wszystko tutaj nam się nie nakładało, możemy bądź to wyciszyć grającą nam muzykę za pomocą klawiszy strzałek dedykowanych regulacji głośności i wówczas włączyć sobie toksa. Niemniej jednak on cały czas będzie anonsował nam kolejne procenty, które, że tak powiem, nam mijają. W związku z czym najlepiej jest muzykę spauzować, uruchomić sobie toksa, wyciśnie, wejść do opcji.
1: Pokaż otwarcie, wyjście, o programie, help, stop.
0: Wybieramy klawisz stop.
1: Wybierz, okno folder play, 0%, składanka w lat.
0: I jesteśmy znów na 0%, ponieważ daliśmy stop, więc wszystko cofnęło się do początku. Program nie zapamiętuje, jeśli się zatrzymamy, bądź też zamkniemy go, miejsca, w którym odtwarzaliśmy ostatnio. Dla jednych może być to wadą, dla innych zaletą, w zależności od potrzeb. Co jest istotne, na pewno na to zwróciliście uwagę, że jeśli mamy telefon, tak jak w moim przypadku, budowy slider, to istotne jest to, że nawigować po programie możemy przy wykorzystaniu klawiszy tylko i wyłącznie dostępnych na czołowym panelu. Czyli nie musimy rozsuwać klawiatury, co nie zawsze jest wygodne, jeśli jesteśmy gdzieś w jakimś ciasnym miejscu, mamy telefon w kieszeni, etc. Więc jest to sprawą doskonałą. Niestety ja tej próby jeszcze nie robiłem, niemniej jednak czytałem kilkukrotnie w internecie, że w wypadku słuchawek stereo na Bluetooth jakość tego dźwięku z tego typu telefonów też nie jest najgorsza. Chociaż oczywiście, jak już powiedziałem na początku, jeśli posiadamy jakieś własne, jak się to mówi, lepsiejsze słuchawki i podłączymy je przez wyjście 3-5 mm, wówczas ten dźwięk jest naprawdę rewelacyjny. Ja akurat posiadam kilka firmowych słuchawek, w związku z czym na słuchawkach dousznych COS spisuje się ten telefon znakomicie, czyli jak już wspominałem, odtwarzanie plików FLAC naprawdę robi wrażenie. Teraz pora na książkę, abyśmy się mogli przekonać, że w audiobooku również tak wszystko sprawnie działa. W związku z powyższym ustawiamy się na folderze z tytułem książki.
1: 0% Patterson, James Gross, Andrew Krzyzowiec, Wytonson.
0: Wybieramy oczywiście odtwarzanie plików pojedynczych. Niech będzie to. I będąc już ustawionym na tej pozycji, mogę sobie spokojnie wyciszyć toksa.
1: Toks,

0: Naciskam bądź to joystick, bądź klawisz F1.
1: James Patterson, Andrew Gross, Krzyżowiec. Przełożył Zygmunt Halka. Czytam Mirosław Utta.
0: W tym momencie dokonałem pauzy. Jak słychać, wszystko działa. Teraz spróbujmy się przemieszczać po kolei po plikach, aby się przekonać o tym, czy rzeczywiście ta kolejność będzie zachowana.
1: C4. Odcinek 3. Odcinek 5. Mimo to wspinaliśmy się dalej krok po kroku.
0: Ktoś może powiedzieć, no ale zaraz, odcinek 3, odcinek 5, czyli chyba nie jest to po kolei. Tak się akurat składa, że nie sprawdziłem książki, nim przeniosłem ją na telefon komórkowy. Niemniej jednak, mimo tego, iż pliki ponazywane są inaczej, czyli jako strona pierwsza A, pierwsza B, jak to zwykle bywa na kasetach, to odcinki nie odpowiadają kolejnym plikom, w związku z powyższym właśnie tak to wygląda. Czyli wszystko jest w porządku, po prostu w jednym pliku mieszczą się dwa odcinki, dlatego też taką, a nie inną usłyszeliśmy nazwę tychże plików. Jak widać, program rzeczywiście jest bardzo prosty, moje oczekiwania spełnia on doskonale, tym bardziej, że w ostatnim czasie stałem się maniakiem muzyki flat i wszelkie jakieś moje ulubione kawałki staram się wynajdywać w tym formacie. Oczywiście, aby znaleźć to, co nas interesuje, musimy poświęcić trochę czasu, a minus jest też tego typu, że pliki te zajmują dużo miejsca, więc potrzebna nam jest rzeczywiście nieco większa karta pamięci, aby swoją ulubioną kolekcję na tej karcie trzymać, chyba że mamy kilka czy kilkanaście swoich ulubionych kawałków, wówczas w tych kilkuset megabajtach z powodzeniem można się zmieścić. Mnie się program bardzo podoba, polecam go każdemu. Myślę, że ten podcast zachęci Was również do pobrania i zainstalowania sobie tego programu na własnym telefonie komórkowym, ponieważ, jak to mówią, geniusz tkwi w prostocie, a przecież tak naprawdę nikt z nas nie oczekuje jakichś cudów. Ważne jest to, aby folder, który sobie wrzucimy na telefon komórkowy czy kartę pamięci, w takiej kolejności sobie ułożymy pliki, jak nas interesuje, czy też wybierzemy sobie odtwarzanie losowe, niczym innym nie musimy się martwić. Tyle jeśli chodzi o ten przyjemny program. Polecam go każdemu, gorąco zachęcam do prób, do zabawy i zapraszam do mojego kolejnego podcastu. A zatem do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: I'm Tommy McNeil, VOA News.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
6: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
7: Ja powiem szczerze, my straszne gromy tu rzucamy na tę telewizję, przynajmniej jak gramy o niej piosenki. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale co kiedy nie usłyszymy jakiejś piosenki o telewizji, to ta telewizja jest postrzegana jako takie zło, a radio to jednak radio, to takie fajne, jak to dobrze, że radio mam, a w telewizji to... No nie słyszałem dawno jakiejś takiej pozytywnej piosenki o telewizji.
8: Masz rację, coś ewidentnie jest na rzeczy. Natomiast piosenki muzycznie bardzo przyjemna. Przyznam, że podrygiwałam sobie tutaj trochę. Na szczęście jesteśmy w radiu, więc Państwo tego nie zobaczyli.
7: Nie jesteśmy w telewizji, ale o telewizji będzie za moment pierwsza informacja. Natomiast na dobry początek przywitamy się z Wami po długiej nieobecności.
8: No, już może zapomnieliście, kto my w ogóle, co to jest za program.
7: No, być może i tak właśnie się stało, więc jeżeli ktoś by o nas zapomniał, to my już się szybciutko przedstawiamy i witamy z Wami. Milena Wiśniewska
8: i Michał Dziwisz, to jest wydanie audycji RTV numer 31.
7: Numer 31, nie jesteśmy dziś na żywo, to już od razu może uchylmy rąbka tajemnicy. Gdybyście do nas pisali, no to nie uwzględnimy tego, co do nas będziecie pisać w audycji, bo nagrywamy ją nieco wcześniej. No tak to jest, słuchajcie, wakacyjne wojaże, my jesteśmy tam, jesteśmy tu i jakimś cudem dorwaliśmy się do mikrofonu. mikrofonów, żeby dla was tę audycję zrobić. Od września to już pewnie wszystko wróci do normy, ale myślę, że jeszcze raz z naszymi słuchaczami w sierpniu się spotkamy, prawda? Bo jest o czym mówić.
8: Tak, myślę, że tak, ale o tym, kiedy planujemy się spotkać, to myślę, że wspomnimy pod koniec audycji.
7: Dokładnie. A zatem zapraszamy was na dwie godziny, mniej więcej dwie godziny informacji dotyczących radia i telewizji w programie RTV w radiu...
9: DHT.
7: Tego mi brakowało.
8: Tego ci brakowało przez ten miesiąc z hakiem.
7: Żebyś wiedziała, to tak fajnie. Czułam. Tak, to taki fajny efekt antenowy zawsze można stworzyć, kiedy się naciśnie przycisk odpowiedni w odpowiednim momencie. A teraz przechodzimy do programu, który już od pewnego czasu widnieje w ramówce telewizyjnej. Natomiast no, nie było jak opowiedzieć o nim wcześniej, a jeżeli opowiedzielibyśmy o nim w trakcie naszej ostatniej audycji, o numerku 30, no to powiedzielibyśmy o nim zbyt wcześnie i moglibyście zapomnieć. No to najwyżej przegapicie kilka odcinków, a być może one gdzieś tam z VOD tak, będą do odtworzenia. Ten program, o którym będę teraz mówił w ramówce TVN Fabuła, pojawia się już od 20 lipca. Emisja tego programu odbywa się w piątki o godzinie 23:20. Więc no, program jak najbardziej późną porą i myślę, że słusznie, bo temat, jaki jest poruszany w tym programie, no to raczej tak 18+, powiedziałbym, że to dla widzów pełnoletnich. Program nazywa się Momenty Były, a prowadzi go pani Dorota Wellman. W tym właśnie programie skupia się na scenach miłosnych, łóżkowych i erotycznych w polskiej i światowej kinematografii. Z pomocą specjalistów i terapeutów przybliży widzom fragmenty filmów, które wywołują rumieniec wstydu na twarzy, ale przyciągają przed telewizory. W każdym odcinku prowadząca wraz z gościem omawia inne zagadnienie związane z życiem seksualnym. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. fobie, seks gadżety, gra wstępna i fetysze. Dziennikarka zaprasza do programu seksuologów Andrzeja Depko. Myślę, że słuchacze chociażby radia Tok FM czy później RDC znają tego pana z audycji z Ewą Wanat, Izabelę Jonderek oraz Andrzeja Komorowskiego. Ta audycja na antenie TVN Fabuła po godzinie 23:20 w piątki się pojawia. No myślę, że takie programy to jednak warto, żeby funkcjonowały w ramówkach, bo temat seksualności jest tematem ważnym. Tak? Bywa tematem kontrowersyjnym. Niektóre środowiska chciałyby ten temat bardzo przemilczeć, ale to jest po prostu życie, tak? A w życiu to wiadomo, nic co ludzkie nie jest nam obce.
8: No dokładnie, właśnie chodzi o to, aby ten temat nie był przemilczany, aby społeczeństwo gdzieś tam powoli się otwierało na mówienie o tych zagadnieniach głośno.
7: Tym bardziej, że tyle seksu, ile mamy w reklamach czy na różnego rodzaju billboardach, to myślę, że i tak nikogo już w tym momencie nie jest w stanie zgorszyć program, w którym rzetelnie i ciekawie tego typu tematy są omawiane. Zatem, jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę, dowiedzieć się czegoś nowego na temat seksu, no to TVN Fabuła 23:20 w piątki. A my teraz sobie zagramy piosenkę, no, jak najbardziej o seksie. Salt and Pepper już teraz przed wami. A momenty były? Oj, były, były. I pewnie w teledysku do tej piosenki, która za nami, też jakieś momenty się pokazały. Ale szczerze mówiąc, nie dam sobie za to niczego obciąć. Może wy pamiętacie, jaki był teledysk do nagrania Let's Talk About Sex, Salt and Pepper. Jeżeli tak, to możecie nam o tym napisać i nas oświecić. facebook.com/radio-dht. A teraz no, już mniej pikanterii.
8: Więcej informacji.
7: Kultury. Aj, kultury. No właśnie, przechodzimy do tematu Polskiego Radia 24.
8: Dokładnie tak będzie i Polskie Radio 24, tak jak już wam sygnalizowaliśmy jakiś czas temu, rozpoczyna swoją ekspansję, tak aby było je słychać w jak największej części naszego kraju. I tak oto od początku lipca możemy słuchać Polskiego Radia 24 w takich miastach jak Piła, Stargard, Ostrowiec Święty, Świętokrzyski, Zakopane i Mielec, ale to nie jest wszystko, ponieważ planuje się jeszcze uruchomienie kolejnych częstotliwości, mianowicie w Płocku, Tczewie, Włocławku, Tarnobrzegu, Skarżysku Kamiennej, Puławach, Gnieźnie, Mławie i Nysie.
7: No ja myślę, że to nie będzie ostatnie słowo w kwestii Polskiego Radia 24, bo stacja rzeczywiście ekspanduje nieźle i rozszerza swoją działalność, a nawet rozszerza swój zasięg, tak bardziej mogę powiedzieć.
8: Ale tu się nasuwa jedno pytanie, mi przynajmniej się nasuwa. No. Skoro w tym momencie znalazło się tyle częstotliwości dla Polskiego Radia 24, to dlaczego nie można było ich znaleźć wcześniej, kiedy jeszcze czwórka nadawała analogowo? Dlaczego to jej zasięgu nie poszerzono, a nagle się znajdują jakieś częstotliwości?
7: Widać,
8: wystarczyło dobrze poszukać.
7: Móc na pewno można było znaleźć, tylko podejrzewam, że zarząd Polskiego Radia zastanawiał się, po co to robić, skoro wiesz, program czwarty Polskiego Radia, kiedyś będący polskim radiem BIS, no to była stacja adresowana do młodego słuchacza, a stacji do młodych słuchaczy adresowanych, ja wiem, że teraz wiadomo, inaczej te stacje zupełnie brzmiały, no to mimo wszystko kilka już mamy na skali, więc po co mnożyć byty, dobra, zróbmy jakąś stację, żeby ona była dla młodych, ale tam może no, nie przesadzajmy z tą ekspansją nadmierną. Młodzi, jak będą chcieli, to sobie i tak odpalą w internecie. Ja tak się wcielam w rolę takiego zgreda trochę i tak sobie o tym myślę. Być może nawet i słusznie, ale nie wiem. Nie byłem w zarządzie Polskiego Radia, nie jestem.
8: Chciałbyś?
7: No, słuchaj, jak mnie tam ktoś kiedyś zatrudni, to czemu by nie? Chociaż różnie ludzie z zarządu Polskiego Radia kończą, ale o tym
8: później.
7: O tym będzie później. A teraz jeszcze pozostając w temacie Polskiego Radia 24, no to mamy dla Was kilka informacji na temat audycji, które już są emitowane na antenie tej stacji, ale są emitowane stosunkowo od niedawna, więc czemu by o nich nie powiedzieć? Otóż w czerwcu Polskie Radio 24 zaczęło emitować cotygodniową audycję publicystyczną Przekładaniec Jachowicza. W każdym odcinku tego programu gospodarz rozmawia z gośćmi, politykami i ekspertami o bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i gospodarczych. Audycja jest emitowana w niedzielę o godzinie 17:06. Ciekawa.
8: Nie 5, godzina, nie 8.
7: Tak. Nie 7.
8: Ale oni tak zawsze podają w tym Polskim Radiu. W jedynce też przecież mamy, że coś się zaczyna o 23:07, bo tak są dokładnie wyliczone aktualności.
7: No właśnie, więc tak też jest i tak, z tą audycją.
8: Ale przynajmniej wiecie, o której włączyć, żeby się nie spóźnić.
7: Oczywiście.
8: Nie ma potem problemu.
7: Oczywiście. O ile to wszystko się zgadza.
8: No
7: trzeba by kiedyś z zegarkiem w ręku sprawdzić, czy rzeczywiście 6 minut po godzinie 17 rozpoczyna się Przekładaniec Jachowicza. No ale właśnie, kto to właściwie jest ten Jachowicz? Otóż jest to Jerzy Jachowicz. Ten człowiek współpracuje z Polskim Radiem 24 od września 2016 roku, kiedy stacja rozpoczęła nadawanie analogowe. No i z tym nadawaniem analogowym idzie w Polskę coraz śmielej. Jest komentatorem w różnych audycjach, a wiosną ubiegłego roku prowadził z Agatonem Kozińskim program Dwóch na Jednego. W styczniu ubiegłego roku dołączył do grona gospodarzy debaty w radiowej Jedynce. Jachowicz od ponad 5 lat jest publicystą tygodnika Sieci, wcześniej funkcjonującego jako W Sieci. Wcześniej pracował między innymi w dzienniku Newsweek Polska, a w latach 1989-2005 był związany, i tu uwaga, ciekawostka, z Gazetą Wyborczą. Jak to się ludziom optyka zmienia?
8: No właśnie. Zaskakujące to tak. Bywa. Losy bywają zaskakujące, ale to nie jedyna nowość. Teraz przechodzimy do nowości nieco świeższej, a jest to cotygodniowa audycja Sztuka Słuchania. Prowadzi ją pani Małgorzata Raczyńska, która jest między innymi doradczynią zarządu Telewizji Polskiej. No proszę.
7: Nobliwe stanowisko.
8: Pierwsze wydanie tej audycji Sztuka Słuchania zostało wyemitowane 2 tygodnie temu o godzinie 11:05, a więc nie przejść. Nie przejść? Czyli jak widać o tej porze serwis informacyjny jest nieco krótszy. Małgorzata Raczyńska rozmawiała w tym właśnie wydaniu o znaczeniu Powstania Warszawskiego, a jej gośćmi byli parlamentarzyści, między innymi historyk i socjolog również w tej rozmowie uczestniczył. Warto jeszcze zaznaczyć, bo może to dla kogoś jest ważna informacja, że poprzednio w tym paśmie nadawane było jedno z wydań debaty w PER24, natomiast Sztuka Słuchania jest kolejną audycją Małgorzaty Raczyńskiej w Polskim Radiu, ponieważ publicystka ta od lipca ubiegłego roku prowadziła, a właściwie prowadzi w Jedynce cotygodniowy program Nieznani Znani.
7: No właśnie, więc tyle na temat tej pani w Polskim Radiu, jak i zresztą widać, że nie tylko w Polskim Radiu, bo również i w Telewizji Polskiej działa aktywnie, ale to nie koniec informacji odnośnie nowych propozycji Polskiego Radia 24, bo Polskie Radio 24 kulturą stoi, no i także stoi teatrem. W Polskim Radiu 24 zaczęto bowiem emitować cykl Domagała się teatru, którego gospodarzem jest krytyk teatralny Tomasz Domagała. Audycja ta zaczęła być emitowana, jeżeli dobrze kojarzę, w lipcu. Programu tego można słuchać w soboty o godzinie 22.06. No i znowu ta szóstka. Więc tu widać, że wiadomości trwają nieco dłużej, chyba tak późniejszą porą po prostu. W tej audycji, czyli Domagała się teatru, Tomasz Domagała będzie rozmawiał z osobami z polskiego środowiska teatralnego, aktorami, reżyserami i innymi twórcami teatralnymi, a także rektorami, a także dyrektorami, nie rektorami, tylko dyrektorami instytucji. Tematami audycji są bieżące premiery i festiwale, a także najciekawsze zjawiska, nurty i narracje. Tomasz Domagała to krytyk teatralny i filmowy, a także tłumacz i scenarzysta. Od 2 lat pracuje jako redaktor w magazynie filmowym Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jako krytyk współpracował m.in. z Rzeczpospolitą, Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Gazetą Prawną, Tygodnikiem Powszechnym i mediumpubliczne.pl. Natomiast od 4 lat w ramach swojej własnej działalności publicystycznej prowadzi bloga Domagała się kultury.pl. W 2016 roku był stałym gościem audycji Na tropie kultury w Polskim Radiu RDC. Więc człowiek, trzeba przyznać, ze wszech miar stworzony do takiej audycji, bo będzie opowiadał o tym, na czym bardzo dobrze się zna. A my wybraliśmy piosenkę, tak przy okazji, teatru, o teatrze, prawda?
8: Dokładnie, utwór o tym, że teatr uczy nas żyć, a zaśpiewa go Zbigniew Wodecki.
9: Słuchacie Radia DHT.
7: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No jesteśmy z wami, jesteśmy. Dawno nas nie było, ale jesteśmy tym razem taką wakacyjną, letnią porą. Można by powiedzieć, uf, jak gorąco. No chyba, że pogoda szyki nam pokrzyżuje i nagle się zmieni, bo przypominam, że na żywo nas nie ma. Ale w tym momencie, kiedy to nagrywamy, to jeszcze męczymy się z upałami i bardzo się cieszymy, że mamy w studiu klimatyzację.
8: Otóż to, od czego się ma klimatyzację? Dokładnie. Natomiast teraz będzie o wrażeniach muzycznych, myślę, również gorących, które nas czekają. Mianowicie opowiem o pewnym muzycznym festiwalu, który niedługo będziemy mieli możliwość śledzić. No tak chyba wiadomo, że jak o muzycznym festiwalu, to ja będę o tym mówiła.
7: A ja się nie wtrącam.
8: Więc się zamienisz w słuch albo ewentualnie również coś od siebie dorzucisz. Być może pamiętacie, bo ja pamiętam, gdyż przypadło to na moje dzieciństwo i młodość wczesną, że kilkanaście lat temu festiwal w Sopocie, oczywiście impreza o historii jakże bogatej, ale właśnie te kilkanaście lat temu była organizowana przez telewizję TVN. Było to spore medialne wydarzenie, przy którym Radio Z również współpracowało, ale potem ten festiwal organizowany przez TVN przestał się w Sopocie odbywać. Skończyła się bodajże umowa z miastem. Potem imprezę pod marką Top of the Top przejęła telewizja Polsat. Ale od ubiegłego roku telewizja TVN powróciła do organizowania festiwalu w Operze Leśnej właśnie pod marką Top of the Top. No i właśnie kolejną edycję będziemy mogli oglądać od 14 do 16 sierpnia. tak w ogóle w środku tygodnia to wypada, od wtorku do czwartku, więc nietypowo trochę, bo z reguły takie wydarzenia jednak siedzimy w weekend.
7: Czy wiesz, całe szczęście, że w wakacje, bo w przeciwnym wypadku to i z frekwencją tam na miejscu mogłoby być nieciekawie.
8: To prawda, aczkolwiek 15 sierpnia jest dzień wolny od pracy, tak czy inaczej, więc...
7: Też prawda.
8: No. Natomiast przechodząc do tego, co będzie można zobaczyć na tym festiwalu, otóż na scenie Opery Leśnej wystąpi ponad 60 wykonawców, w tym 14 zagranicznych gwiazd. Aż, bo właśnie ta impreza Sopot Top of the Top i w ogóle festiwal w Sopocie chyba od lat jest znany z tego, że wiele zagranicznych gwiazd na nim występuje. No i po kolei. Pierwszy dzień, wtorek, 14 sierpnia. Cóż będzie można zobaczyć, a właściwie czego posłuchać? Festiwal otworzy koncert Forever Young, będący hołdem złożonym muzyce lat 80. i 90. Na sopockiej scenie będzie można usłyszeć m.in. Ten Sharp w utworze You, London Beat w utworze I've Been Thinking About You, Fun Factory w utworze Celebration, czy Beverly Craven w utworze Promise Me. Noż takie przeboje, że...
7: A Alphaville nie będzie.
8: No przynajmniej nic o tym nie jest powiedziane. Może organizatorzy jakąś niespodziankę szykują. Ponadto swoje utwory przypomną również polscy artyści, tacy jak Ira, Wilki, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Elektryczne Gitary i Felicjan Andrzejczak. Ukoronowaniem muzycznych wspomnień będzie jubileusz 35-lecia pierwszej płyty zespołu Lady Punk, który wraz z gośćmi zaprezentuje największe przeboje ze swojego debiutanckiego albumu. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyszła ostatnio taka płyta, gdzie utwory z pierwszego albumu Lady Punk śpiewają właśnie goście, a teoretycznie według zamierzeń została ta płyta tak nagrana pod właśnie względem instrumentalnym, że ma przypominać do złudzenia to, w jaki sposób wykonywano te utwory na pierwszej płycie Lady Punk, na pierwowzorze.
7: Ja czy mogę tak powiedzieć, że teoretycznie to się zgadza, ale praktycznie, przynajmniej jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, no to,
8: to nie zawsze. Nie, nie w każdym utworze. Ale będziecie mogli ocenić, bo już chyba mogę zdradzić, że taką maleńką próbkę będziemy dla was mieć. Usłyszymy takie utwory jak Mniej niż Zero, Kryzysowa narzeczona, Zamki na piasku, czy Tańcz głupia tańcz, i to właśnie ten utwór usłyszycie, ale to za czas jakiś. W jubileuszowym koncercie wystąpią Kasia Kowalska, Tomasz Organek i Maciej Maleńczuk. Na płycie tych gości jest znacznie więcej. Chyba możemy powiedzieć, że Piotr Rogucki całkiem nieźle sobie poradził w repertuarze zespołu Lady Punk, ale my wam zagramy utwór inny właśnie z udziałem Macieja Maleńczuka, który w Sopocie wystąpi. Kolejny punkt wtorkowego programu to koncert I Love. W ogóle strasznie dużo tych koncertów jednego dnia. Albo to będzie wszystko jakoś tak bardzo skondensowane, albo się skończy strasznie późno. Dodam tylko tyle, że pomysł na ten tytuł jest zaczerpnięty z ubiegłego roku. Też był właśnie koncert pod tytułem I Love. I właśnie w tym koncercie polscy artyści zaśpiewają o miłości w różnych odcieniach muzycznych. Wystąpią Margaret, Grzegorz Chyży, Michał Szpak i Sarsa. Gościem specjalnym wieczoru będzie brytyjska gwiazda James Arthur. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień pierwszy. Przyznasz, że rzeczywiście wrażeń sporo.
7: Sporo, naprawdę sporo wrażeń. Zastanawiam się, jak wiele osób wytrzyma te wszystkie koncerty, bo to jest jednak natężenie dźwięku. No i też, powiem szczerze, rozrzut muzyczny całkiem niemały. Chociaż to wszystko raczej w kręgu takiej muzyki popularnej, no to jednak jak się będą bawić fani na przykład, no nie wiem, grupy chociażby Lady Punk przy jakichś takich rzeczach pokroju London Beat, to...
8: No, Lady Punk jeszcze mimo wszystko zalicza się gdzieś tam do tego nurtu muzyki popularnej i myślę, że można to połączyć. Na rozrzut to przyjdzie nam poczekać do trzeciego dnia, ale nie uprzedzajmy faktów.
7: Okay.
8: Bo na razie jesteśmy przy dniu drugim. I środowy wieczór otworzy koncert I Dance. To również tytuł zaczerpnięty z ubiegłej edycji. Taneczne utwory zaśpiewają m.in. Edyta Górniak, Kaja, Natalia Schroeder, Natalia Nykiel, Cleo, Sarsa i Pektus. W tanecznym klimacie będziemy również świętować jubileusz zespołu Blue Cafe.
7: To jest w ogóle ciekawe, co zaśpiewa Edyta Górniak z tanecznych klimatów, bo ja przypomnę, że pani Edyta to kilka takich tanecznych utworów
8: oczywiście
7: na swoim koncie miała. Między innymi piosenkę, którą chyba już tylko możecie usłyszeć na antenie Radia DHT, Love is on the Line. Nikt tego nie gra, wszyscy o tym zapomnieli, my pamiętamy.
8: I w ogóle te wszystkie utwory jej taneczne chyba tak zostały zapomniane. Jednak jest znana z ballad w większości.
7: No wiesz, no One and One to...
8: A no tak, owszem, rzeczywiście, to jeszcze czasem...
7: Gdzie do dziś nie wiadomo, kto to wykonał jako pierwszy.
8: No tak, rzeczywiście. Międzynarodowa odsłona wieczoru to koncert Top of the Top, w którym zobaczymy zagraniczne gwiazdy. Wystąpią Alexandra Stan, Nico Santos czy Sunrise Avenue. To tylko niektórzy z wykonawców, no chyba najbardziej kojarzę tych ostatnich, jeżeli mam być szczera. W czasie koncertu widzowie będą mogli wybrać swoją ulubioną piosenkę za pośrednictwem głosowania SMS-owego. Gościem specjalnym będzie amerykańska wokalistka Anastasia. No to jest coś. To chyba tej pani nikomu przedstawiać nie trzeba, bo myślę, że jej największe przeboje to wszyscy kojarzą. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzień drugi. I przechodzimy do dnia ostatniego, czwartku, 16 dnia sierpnia. Ostatni dzień imprezy to ukłon w stronę historii sopockich festiwali. To mnie ciekawi, nie ukrywam. Chyba będę oglądać. Wraz z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza przypomnieni zostaną artyści, którzy debiutowali na scenie Opery Leśnej, zdobywali na niej nagrody i których występy pozostały w pamięci widzów. W koncercie The Best of Sopot zabrzmią utwory największych światowych gwiazd, które gościły w Sopocie, na przykład Whitney Houston czy Eltona Johna. Wystąpił m.in. Edyta Górniak, Kasia Wilk, Vox, Warius Manx, Kasiu Stankiewicz, Phil, Natalia Schroeder, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski i Michał Kwiatkowski. Ponadto w czwartkowy wieczór nie zabraknie występów zagranicznych gości specjalnych. Dla sopockiej publiczności zagrają amerykańska formacja Wesley Arms. Pamiętam, że graliśmy ten zespół przy okazji muzycznego podsumowania roku w stacjach radiowych, jeżeli chodzi o rok ubiegły, oraz Aloe Black. Czwartek w Operze Leśnej to również dwa jubileusze. Po pierwsze 40-lecie zespołu Baim oraz jubileusz zespołu Big Cyc. 30 lat z wariatami. No i tutaj właśnie przychodzę do tej różnorodności stylistycznej i muzycznej, bo otóż Krzysztof Skiba wraz z zespołem zaprosili do opery gości. Na scenie pojawią się m.in. Demono, to wszystko jeszcze jest w porządku, Grzegorz Skawiński, Kobra Nocka, Doktor Misio, Nocny Kochanek, no ja to chcę zobaczyć, i Poparzeni Kawą 3. Także gdyby istotnie zespół Nocny Kochanek pokazał swoje prawdziwe muzyczne oblicze, to myślę, że dla wielu widzów to mogłoby być przeżycie trochę niespodziewane.
7: Ja jako widz domagam się utworu Andrzeju jak ci na imię.
8: Tak, ja tak samo, ale przypuszczam, że jednak wystąpią w jakimś utworze zespołu Big Cyc, no bo pewnie te koncerty nie będą jakieś bardzo długie, bo gdyby miały takie być, to ta impreza rzeczywiście zajęłaby sporo miejsca na antenie, a gdyby jeszcze ci wszyscy goście mieli śpiewać swoje solowe piosenki, to istotnie koncert trwałby kilka godzin. No i to by, myślę, było na tyle. Jak twoja opinia? Czy jesteś przekonany, aby jakiś tam koncert obejrzeć? Czy sądzisz, że to nie dla ciebie?
7: Wiesz co, wydaje mi się, że tu większość z widzów i słuchaczy z tak zwanego mainstreamu, a ja no nie ukrywam, zaliczam się do odbiorców raczej mainstreamu, chociaż może niekoniecznie utworów z pierwszych stron singli, to znajdzie coś dla siebie. Tu są zespoły, które kojarzę, tu są piosenki, a właściwie tu prawdopodobnie pojawią się piosenki, które znam, więc myślę, że będzie co oglądać, będzie czego posłuchać. I tak też, wychodząc z takiego założenia, że może przypomnijmy sobie te utwory, których tak może niezbyt często już, które niezbyt często gra się obecnie w stacjach radiowych, to wybraliśmy dla was dwie piosenki, z czego jedna, ta pierwsza, to będzie taki troszeczkę zapomniany utwór, ale jak go usłyszycie, to sobie przypomnijcie.
8: Myślę, że nadal się pojawia. Myślę, że nadal to jest wielki, pamiętany przebój, czyli ten Sharp i utwór You. A potem to już zapowiedziałam, Lady Punk wraz z Maciejem Maleńczukiem i utwór Tańcz głupia tańcz.
7: I sobie posłuchajcie tego utworu odgrzanego przez Lady Punk i
8: napiszcie,
7: dajcie nam znać.
8: No, właśnie, tak. Co sądzicie, czy rzeczywiście jest to wierne odwzorowanie pierwowzoru tego, co można było słyszeć na pierwszej płycie zespołu Lady Punk?
7: facebook.com Radio DHT. Czekamy.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
7: No i jak też wam się podobała ta wersja utworu Tańcz głupia, tańcz, wykonana tym razem przez Macieja Maleńczuka. facebook.com/radio-dht. Co prawda nie uwzględnimy waszych wypowiedzi w audycji, bo przypominam, tym razem nie jesteśmy na żywo, ale na pewno się z nimi zapoznamy. A teraz przechodzimy do nowości radiowych. Tak można by było powiedzieć. Konkretnie przechodzimy do informacji o tym, co nowego niebawem może pojawić się na skali, a właściwie nawet nie tyle co, bo o tym co to za moment, a teraz słów kilka gdzie. Bo otóż właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała ogłoszenia o nowych częstotliwościach i tak oto nowych stacji mogą się spodziewać mieszkańcy następujących miejscowości: Iłża, Skarżysko-Kamienna, Wolsztyn, Opoczno, Kozienice, Kraków i Warszawa, Głuchołazy. Takie właśnie miejscowości prawdopodobnie już niebawem zostaną dokarmione nowymi sygnałami radiowymi. Większość to tak, żeby od razu nie było nieporozumień, to prawdopodobnie nie będą jakieś nowe projekty, bo część z tych częstotliwości jest z góry przeznaczona na to, żeby rozszerzyć dotychczasowe emisje, ale może coś i nowego się pojawi.
8: No i przypuszczamy, co się pojawi w Krakowie i Warszawie, to jest ogłoszenie tak łączone dla tych dwóch miast. O tym już mówiliśmy niejednokrotnie, więc...
7: Tylko hasłowo Radio Wnet.
8: Tak, i pan Skowroński.
7: Dokładnie. Pozdrawiamy Roberta Łabęckiego, naszego redakcyjnego kolegę. Natomiast jeżeli chodzi o nowości na skali, to są już oficjalnie potwierdzone też informacje. Otóż w Zabrzu będzie można sobie posłuchać na nowej częstotliwości Radia Z. Natomiast w Bytowie uruchomiony zostanie nadajnik Radia Kaszebę. W Poznaniu z kolei częstotliwość otrzymało radio RMF FM. Prawdopodobnie po prostu w ramach polepszenia zasięgu tej stacji, no bo w Poznaniu to raczej RMF FM słyszalny już był. Ale no jeszcze, żeby był słyszalny lepiej, to czemu by nie? Natomiast na Mazurach 5 częstotliwości zgarnęło Radio Plus Olsztyn.
8: To zaskoczenia, nie ma.
7: No właśnie.
8: Bo treść ogłoszenia sama to narzucała, że w zasadzie to nikogo innego się można było spodziewać.
7: Tak, w Bolesławcu mamy Radio Maryja, natomiast w Kielcach i Czarncy Radio M.
8: To także też raczej było oczywiste.
7: Dokładnie. A teraz o nowości radiowej. I to takiej no, dosyć fajnej nowości, bo to kolejna lokalna stacja nam powstaje na radiowej mapie Polski.
8: Dokładnie. My zawsze bardzo się cieszymy i bardzo doceniamy.
7: I kibicujemy.
8: Tak, kiedy jakiś lokalny podmiot pojawi się w eterze, a nie koniecznie kolejna stacja przynależna do jakiejś sieci. Ale w tym przypadku podmiot nie jest taki całkiem nowy, ponieważ nadawca radia Q z Kutna, o tej stacji właśnie będziemy mówić, jest odpowiedzialny za radio Sochaczew, a więc już pewne doświadczenie ma. Stacja wystartowała przynajmniej testowo w czwartek, 2 sierpnia, na częstotliwości 107. O możliwości nadawania w Kutnie poinformowano w kwietniu 2016 roku, jednak koncesja została wydana 2 lata później dopiero. Powodem tak długiego oczekiwania były nieprawidłowości prawne, których Krajowa Rada dopatrzyła się już po przyznaniu koncesji spółce z Sochaczewa. Oprócz właśnie państwa z Sochaczewa, któż chciał się jeszcze ubiegać o częstotliwość w Kutnie? Radio Eska, Radio Wawa, RMF Max, Złote Przeboje, Radio Fama, Z-Gold jeszcze wtedy, RPL FM, Nasze Radio Nostalgicznie, Radio ABC, Radio Centrum. Planowano również utworzyć Radio Kutno, zaś wniosek Radia Parada z Łodzi nie został rozpatrzony. Myślę, że tym bardziej należy pogratulować nadawcom Radia Q, że łącznie zwycięzca konkursu pokonał aż 14 chętnych. No, pozostaje pytanie, dlaczego? Co zadecydowało, że spośród tak dużego grona to właśnie ten nadawca został wygrany? Otóż Krajowa Rada motywuje to doświadczeniem, jakie ten nadawca posiada, jeżeli chodzi o nadawanie na lokalnym rynku i o tworzenie stacji radiowej w okolicy Kutna.
7: Więc gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na jakiś przekaz internetowy, bo na forum Radio Polski człowiek, który prawdopodobnie jest nawet odpowiedzialny za postawienie tej całej emisji i zresztą w niejednej stacji konfigurował to wszystko, czyli Grzegorz Mochtak wspominał o tym, że będzie strumień internetowy niebawem, tak, ale potem się okazało, że jednak trzeba będzie jeszcze poczekać troszkę.
8: No chyba, że już w momencie, w którym nasz program no jest emitowany, ten strumień jest. Tak, więc możecie to na Facebooku w komentarzach sprostować, tak aby inni słuchacze też wiedzieli, jeżeli już istotnie można tego radia przez internet słuchać, a my jak się tylko o tym dowiemy, to na pewno posłuchamy i też sobie opinię wyrobimy.
7: Oczywiście, bo no, to jest kolejna stacja lokalna, radiowa, w której naprawdę może dziać się coś interesującego. Zastanawia mnie tylko, czy z racji tego, że no są powiązani z Radiem Sochaczew, to będzie tam miała miejsce jakaś wspólna produkcja programów i na przykład, czy nie będzie tak, że jakieś tam pasmo jednak albo audycje poszczególne będą emitowane na obu antenach. No ale ileś tam procent na pewno będą musieli robić sami.
8: To prawda, o tym jeszcze nie mamy dokładnych informacji, natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzyczną, no to z tego, co gdzieś tam dotarło do naszych uszu, to istotnie jest ona podobna do tego, co można w Radiu Słuchaczew usłyszeć, czyli no, muzyka środka, jakby to nazwać najbardziej oględnie, czyli dla każdego coś miłego się powinno znaleźć i chyba właśnie o to chodzi w lokalnej radiowej stacji.
7: Oczywiście, a my teraz też zagramy miłą piosenkę i to w dodatku o kutnie.
8: Ale właśnie z jednej strony miłą, ale tam będzie o tym, że to smutne, bo miłość wysiadła za Kutnem, a o tym zaśpiewa Grzegorz Turnał.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
7: Piosenka niby to o Kutnie, ale też przy okazji zostały tu wymienione dwa inne miasta, mianowicie Grudziądz i Kraków. I ja mam tylko taką nadzieję, że to nie jest jakaś piosenka prorocza, bo wtedy rzeczywiście byłoby to smutne, no bo stacje lokalne w Grudziądzu, jedno tam radio było, mianowicie Radio Grudziądz, w Krakowie tych stacji lokalnych było nieco więcej, no i nadal jeszcze Polskie Radio Kraków się trzyma, ale to oni jedyni tak naprawdę się trzymają.
8: No to się trzymać będą, ale choćby tak. KRK FM
7: niestety.
8: SK Grudziądz wchłonęła Radio Grudziądz. Tak. Miałby Radia z Kutna.
7: Nic nie wchłonęło.
8: Tak. Żadna sieć potworna.
7: Oczywiście. Tego wam życzymy, drodzy radiowcy z Kutna. Powodzenia i działajcie. I niech was tam nic nie wchłonie, żebyśmy się wszyscy mogli weselić i was słuchać.
8: Ależ piękne przejście, nie pozostaje mi teraz nic innego, jak rozpocząć kolejny temat dotyczący drugiej już edycji festiwalu weselnych. Wiosną też się weselić można, ale teraz mowa o weselnych przebojach. Pamiętam, oglądałam rok temu tenże festiwal, akurat pokrył się on w czasie z Sopotem i pamiętam, że wybraliśmy właśnie festiwal przebojów weselnych. Oglądałeś go ze mną, tak było, czy powtórzymy to w tym roku, zobaczymy. Tym bardziej o tyle jest sprawa łatwiejsza, że te imprezy się w tym roku nie pokrywają. Otóż tegoroczna edycja festiwalu weselnych przebojów będzie miała rozszerzoną formułę. Widowisko będzie trwać 2 dni od 17 do 18 sierpnia, jest to piątek i sobota, czyli już bardziej typowo niż festiwal sopocki, a nie jak rok temu tylko 1 dzień. Festiwalowym państwem młodym będą Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. Wydaje mi się, że oni byli też rok temu. Pamiętasz? Może?
7: Nie pamiętam.
8: Ale tak mi się coś kołacze, jeśli mówię nieprawdę. Wiecie, gdzie to pisać, facebook.com/radio-dht. Świadkami będą natomiast Lena Klimentowa i Maciej Dowbor, a wodzirejem Michał Koterski.
7: Tak, poza anteną mówiłaś mi, że to jest twoje marzenie, żeby na weselu naszym pojawił się Michał Koterski
8: ale
7: jako wodzirej.
8: By było. To musi być niesamowitym wodzirejem, nietypowym dość.
7: Może być interesująco rzeczywiście. Ciekawe tylko, ile bierze.
8: No właśnie, to może przemilczmy i przejdźmy dalej. Motywem przewodnim pierwszego dnia ma być wesele, a drugiego, jak się domyślić nie trudno, poprawiny. Rozpoczniemy oczywiście od wesela, jak to zwykle w tradycji bywa. W piątek na scenie Mrągowskiego Amfiteatru, tu właśnie już wiemy, gdzie impreza się odbędzie, więc jak ktoś chce, to może się wybrać, no chyba, że jest biletowane się bilety, jak świeże bułeczki rozeszły. Wystąpią m.in. Urszula, Wojciech Gąsowski, Klasik, Vox, Mik czy Masters. Artyści oprócz przebojów ze swojego repertuaru wykonają również klasyczne hity, których nie może zabraknąć na polskim weselu. Usłyszymy m.in. Hej Wesele, które również my zagramy wam za chwilę, Hachary, a wszystko te czarne oczy, czy cudownych rodziców mam, no taka będzie impreza, Boże. Jestem już zaintrygowana. Drugi dzień to już, jak wspomniałam, poprawiny. Podczas drugiego dnia festiwalu weselnych przebojów zaśpiewają m.in. Sławomir, Czadoman, Majka Jeżowska, nie wiem co, no Boże, zaśpiewać jest to dla mnie również intrygujące.
7: Fanatic. Najpiękniejszą w klasie ewentualnie, no bo reszta to piosenki dla dzieci. No, tudzież albo, jakieś od rana mam dobry humor.
8: Nie,
7: ale wiesz co, tak wydaje mi się, że na poprawiny to jest dobra piosenka, od rana mam dobry humor.
8: No, tak, konia z rędem temu, kto istotnie ma, a nie myśli, Boże. Dziś znów taką porcję alkoholu trzeba w siebie wchłonąć. Fanatik i Bratanki również zaśpiewają. Podczas poprawinowego koncertu poznamy również weselne zwyczaje i tradycje innych krajów. Także jak widać, takie festiwale bawią, uczą, wychowują. Transmisja wydarzenia na żywo do śledzenia w oba dni rozpocznie się o godzinie 25. Relacje będzie można oglądać w Polsacie i Disco Polo Music. Natomiast przypomnijmy, że rok temu festiwal weselnych przebojów odbywał się tylko jednego dnia, jak już wspomniałam, i był transmitowany jedynie w Polsacie, tak więc taka rozszerzona formuła i rozszerzona formuła transmisji.
7: My za to zagramy wam tylko jedną piosenkę w takim weselnym klimacie. Nie będziemy tego repertuaru rozszerzać.
8: Jest za wcześnie,
7: dokładnie. Może gdzieś w jakiejś późniejszej audycji, w końcu to sobota, kiedy będziecie słuchać tego programu, ktoś z naszych prezenterów zagra wam nieco więcej weselnych rytmów.
8: Mówcie ich, żeby zagrali Hachary.
7: Ojej, dobra, może być. My za to nie zagramy wam Hacharów, tylko zagramy piosenkę, o której już wspomniałaś przed momentem, czyli będzie Hej Wesele.
8: Tak, dokładnie będzie, a Love System ten utwór wykona dla was teraz.
9: Radio DHT.
7: Ależ impreza. Hej Wesele za nami, a przed nami teraz no zdecydowanie mniej imprezowy temat, bo tu ciekawe rzeczy dzieją się w stacji TVN 24 Biznes i Świat, w skrócie BIS. Otóż Łukasz Kijek rozstaje się z tą właśnie stacją. W ostatnim czasie prowadził na jej antenie program Dzień na Świecie. Był też gospodarzem świata technologii i serwisów informacyjnych. Wcześniej w TVN CNBC prowadził pasmo Dzień na Rynkach. Natomiast sam dziennikarz nie chce mówić o okolicznościach odejścia ze stacji. Przed pracą w grupie TVN był związany z Radiem dla Ciebie. Natomiast co ciekawe, to no zwykle jeżeli taka sytuacja ma miejsce, bo jeden prezenter odchodzi, no to szykuje się na jego miejsce jakiegoś innego. No, w myśl prostej zasady nie ma ludzi niezastąpionych, a tu się dziwne rzeczy dzieją, bo od początku ubiegłego tygodnia na antenie TVN24 Biznes i Świat nie są już emitowane programy Otwarcie Dnia i Dzień na Świecie. W konsekwencji tego posunięcia pasmo na żywo zaczyna się o godzinie 15, czyli co, zmiany jakieś będą?
8: Jakoś tak przychodzi na myśl to, co się ostatnio działo z telewizją Polsat News 2, czyli jakoby tutaj może również są jakieś plany redukcji, zmiany. No nie chcemy plotkować, bo też nie mamy wielu więcej informacji, ale jakieś takie skojarzenie się nasuwa. Może jednak grupa TVN ma jakieś inne plany wobec tego kanału i chce jakoś go gruntownie przekształcić.
7: No, wiesz, w końcu zmienił się właściciel nie tak dawno.
8: No właśnie.
7: To może...
8: Jego prawo do zmian.
7: Oczywiście. Chociaż zasadniczo, no... Zmian jako takich miało nie być, ale to jest co innego, co mówi się w komunikatach, tak? W komunikatach prasowych mówi się co innego, a zupełnie co innego później okazuje się w rzeczywistości. No to my teraz zagramy sobie taką biznesową piosenkę. Co ty na to?
8: No czemu nie?
7: Baman Turner Overdrive. Tak tam teraz zagrają i zaśpiewają o tym, że swoim biznesem to się trzeba zajmować. I to trzeba się zajmować cały czas.
10: Radio.
7: DHT. Ta piosenka, która na naszej antenie pojawiła się przed momentem, tak bardzo kojarzy mi się z wszelkiego rodzaju amerykańskimi stacjami radiowymi grającymi muzykę dla ludzi, no tak powiedzmy 30+, a ewentualnie nawet 40+. Bardzo, bardzo często słyszałem ten utwór jeszcze kilka lat temu tam. A wy macie okazję usłyszeć go teraz u nas na antenie Radia DHT. Muzyka za nami, przed nami kolejne informacje. Tym razem będziemy mówić, kto gdzie zagrzał sobie miejsce, albo niebawem to uczyni, albo wręcz odwrotnie.
8: Dokładnie, już trochę rozpoczęliśmy ten wątek w kontekście pana Łukasza Kijka, tak? A teraz będzie radiowo, bo otóż pan Tomasz Florkiewicz od lipca dołączył do zespołu Radia Złote Przeboje. Prowadzi i będzie prowadził pasmo popołudniowe. O tym poinformowała portal wirtualnemedia.pl Agata Staniszewska, rzecznik prasowa Agory. Przypomnijmy, że Tomasz Florkiewicz był związany z Radiem Z przez 12 lat i z tym oczywiście głównie go chyba kojarzymy. Tak, dlatego takie informacje są tu bardziej zadziwiające, bo wydaje się, że pewne głosy w pewnych miejscach zawsze będą obecne.
7: A tu niespodzianka.
8: I to nie jest do zmiany, a tutaj jednak niespodzianka. Natomiast wcześniej, czego już nie dane mi pamiętać, był prezenterem radiostacji.
7: No, ja szczerze mówiąc też jakoś pana Florkiewicza nie pamiętam z radiostacji, nie wiem z którego to okresu było, natomiast ciekawe, czy już za Eurozetu i tam uczył się, czy jednak troszeczkę później.
8: Może go pamiętacie stamtąd, właśnie. Jeśli tak, to napiszcie nam jakieś szczegóły. facebook.com/radio-dht.
7: Z radia skaczemy do telewizji, bo oto Joanna Racewicz będzie jedną z nowych twarzy Polsat News. Do zespołu dołączy prawdopodobnie jesienią. Oprócz niej pojawi się także Bogdan Rymanowski. Według ustaleń portalu wirtualnemedia.pl dziennikarka może zostać prowadzącą wieczornego wydania wydarzeń o godzinie 22. Ostatnio Joanna Racewicz pracowała w Telewizji Polskiej, z którą była związana przez dwie dekady z przerwą w latach 2007-2010, kiedy pracowała w TVN. Od września 2016 roku prowadziła Pytanie na śniadanie. Wcześniej przez 5 lat była gospodynią Panoramy, prowadziła też magazyn Reporter Polski. No a jak zapewne pamiętacie, pani Joanna rozstała się z Telewizją Polską w związku z tym, że doszło do pewnych zgrzytów na linii tego, jak może wykorzystywać studio programu Pytanie na śniadanie i co może na swoim Instagramie w ramach zdjęć z tego studia produkować i upubliczniać.
8: Jeszcze tak tylko skomentuję, bo mamy tutaj te informacje, że prawdopodobnie będzie prowadziła wydarzenia o 22 w Polsat News, a przecież jeszcze kilka miesięcy temu informowano, że te właśnie wydarzenia to będzie taki autorski dziennik pana Gugały, więc to tak jakby jego obecność tam ograniczano. Także też się ciekawie zapowiada.
7: Właśnie. Ciekawe co z panem Jarosławem będzie.
8: No być może się jakoś podzielą.
7: No, może.
8: Tym właśnie programem, a może zobaczymy jakiś duet, kto wie, pozostaje czekać, a tym razem znów w radiu jesteśmy, bo o to dowiedzieliśmy się już kilka tygodni temu, że Jacek Wakar potwierdził press-serwisowi, że odchodzi z radiowej dwójki. Być może część z was dwójki radiowej nie słucha, ja słucham, dlatego też pana tego kojarzę, choć może akurat niekoniecznie jego audycje są mi najbliższe. W każdym razie do końca 2016 roku pan Jacek był kierownikiem redakcji publicystyki kulturalnej. Ostatnio prowadził audycję O wszystkim z kulturą. Do programu drugiego trafił w marcu 2012 roku. Wcześniej kierował działem Kultura w Przekroju, dodatkiem Kultura do dziennika Gazety Prawnej i miesięcznikiem Fuaje.
7: I nadal pozostajemy w kręgu Polskiego Radia, ale tym razem nie jakiejś pojedynczej anteny, tylko Polskiego Radia jako całości, bo słuchajcie, dzieje się. Według informacji portalu wirtualnemedia.pl Rada Nadzorcza Polskiego Radia spotkała się w poniedziałek na zaplanowanym wcześniej posiedzeniu. Trwało ono kilkanaście godzin, a w części obrad uczestniczył zarząd. I tam właśnie podjęto decyzję o zawieszeniu Jacka Sobali w charakterze prezesa Polskiego Radia. Te decyzje podjęto późnym wieczorem, a na razie spółka nie podaje powodów zawieszenia. To znaczy, gdzieś tam mówi się o tym, że są to jakieś kwestie personalne i niesnaski wewnątrz struktur Polskiego Radia, więc taki to trochę dziwny powód, że nie mogą się tam ludzie ze sobą w zarządzie czy gdzie indziej dogadać. W każdym razie jeszcze taka jedna informacja, że czasowo wykonującym obowiązki jest pan Andrzej Rogojski. Został on delegowany przez Radę Nadzorczą Polskiego Radia do czasowego wykonywania obowiązków prezesa zarządu. Dalsze decyzje dotyczące władz Polskiego Radia leżą w kompetencjach Rady Mediów Narodowych, poinformowało Polskie Radio w oświadczeniu przesłanym do portalu wirtualnemedia.pl. I teraz jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo w praktyce oznacza to tyle, że pan Jacek Sobala nadal pozostaje prezesem Polskiego Radia, ale bez prawa do wykonywania obowiązków prezesa. Rozumiesz coś z tego?
8: Trochę to dziwne.
7: No właśnie. Zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych, tylko ten organ jest w mocy odwołać Sobalę ze stanowiska, co wiąże się z rozpisaniem konkursu na następcę lub przywrócić go do pełnienia obowiązków. No to zobaczymy, jak to będzie dalej, co się stanie z panem Jackiem Sobalą. Ukazał się dziś taki artykuł też na wirtualnych mediach, w którym różni ludzie z kręgów, powiedzmy zbliżonych do Jacka Sobali, mówią, że najłatwiejszym we współpracy to on nie jest. Zresztą to nie jest żadna nowość, bo przecież Jacek Sobala to już szefował różnym stacjom Polskiego Radia.
8: No to jest znana persona.
7: Tak, tak.
8: Wielu za skórę zdąży znaleźć. Także legendy krążą. Myślę, że wielu fanów poszczególnych stacji Polskiego Radia pamięta, jak to było, kiedy nimi kierował. Także zobaczymy, jak to będzie i tutaj. No, pamiętam, że fani właśnie Polskiego Radia się nie ucieszyli, kiedy się okazało, że to właśnie pan Jacek będzie kierował Polskim Radiem. Ale czy będzie nim kierował nadal, pozostaje nam
7: czas pokaże.
8: Czekać.
7: A ja Jacka Sobalę pamiętam ze starego, dobrego Radia Tok FM. I naprawdę wtedy przyjemnie się go słuchało. Ale to było dawno, dawno, dawno temu. Więc wspomnienia pozostają. A taka moja refleksja, że tu Jacek Wakar odchodzi, Jacka Sobalę zawieszają, tak bez Jacka, jednego i drugiego. Jacków nam ubywa. Jeszcze jeden Jacek się natomiast mocno trzyma i tu nie wygląda,
8: że... chyba nic.
7: No, nie wygląda, że się miał
8: grozi.
7: Co
8: zmienić. Szczęśliwy również w życiu osobistym, wziął przecież ślub, także...
7: Więc jest
8: tylko
7: okay.
8: Pogratulować. No właśnie, a skoro tych Jacków nam ubywa, no to nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie zagrać teraz utwór zespołu bez Jacka. A jak się w ogóle okazało, że ten zespół ma w swoim repertuarze utwór pod tytułem Na dzień odejścia, no to już chyba przyznacie, że nie mieliśmy innego wyboru.
7: A zatem posłuchajcie, przed wami zespół bez Jacka.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
7: Tak, i te brawa znowu nie były dla nas.
8: Niestety.
7: Niestety.
8: Liczyłeś, że coś się zmieni.
7: No tak, ja zawsze mam taką nadzieję. Nadzieję trzeba mieć, bo nadzieja, jak wiadomo, umiera ostatnia. I teraz a propos ostatnich, to mamy ostatnią informację dla was. Stopklatka TV to kanał, który naprawdę coraz to ciekawsze rzeczy ma w swojej ofercie, bo przecież jakiś czas temu mówiliśmy o serialu Sherlock, który na antenie tej stacji jest emitowany. Natomiast teraz kolejna kultowa produkcja, bardzo znana i wysoko ceniona, pojawi się na antenie Stopklatki TV. Mianowicie mowa tu o serialu Wikingowie. Pierwszy odcinek tej superprodukcji pojawi się na antenie Stopklatki już 15 sierpnia o godzinie 20. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę. Przygodowy serial Wikingowie koncentruje się na znanym z nordyckich legend wojowniku Ragnarze Lodbroku, który prawdopodobnie w 793 roku odkrył drogę do Anglii i zapoczątkował ekspansję Wikingów na zachód. Serialowego Ragnara poznajemy, kiedy marzy o pierwszej wyprawie do Anglii, gdzie spodziewa się znaleźć ogromne bogactwa i nieprzyzwyczajone do wojen ludy. Jego żona Lagertha, również wojowniczka, na co dzień opiekuje się dwójką dzieci, ale podziela ciekawość świata męża. Mamy tu także Rola, brata Ragnara, który zachowuje większą rezerwę, ale jest wobec swojego brata lojalny. By wyruszyć na wyprawę i zrealizować swoje plany, bracia będą musieli jednak sprzeciwić się woli wodza Jarla Haraldssona. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam te wszystkie imiona i nazwiska, bo muszę przyznać, że nie są one mi jakoś bardzo bliskie. Ten to wódz nie pozwoli, by ktokolwiek podważał jego autorytet. Losy tych postaci i intryg, które prowadzą twórcy serialu, przekuli w angażującą, pełną krwi, emocji i polityki historię, w której to nie brakuje również wątków miłosnych. Stopklatka TV jak na razie zaprezentuje

0: to przyciągnie.
1: Oczywiście, więc jeżeli was również to przyciągnęło, przynajmniej jakoś tak z opisu, no to, to polecamy stop klatkę. Na dziś my już dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie RTV w sierpniu.
0: W sierpniu. Za tydzień nas nie będzie, nie mamy takiej możliwości, ale możemy chyba tak was uczulić, abyście w tym jeszcze kolejnym tygodniu sprawdzali naszego Facebooka, bo być może nie pojawimy się o stałej porze. Są jakieś takie wstępne plany, że może gdzieś w środku tygodnia będziecie mogli nas usłyszeć, ale to wszystko jeszcze nie jest pewne, ale oczywiście najbardziej aktualne informacje na ten temat na naszym Facebooku, czyli powiem to jeszcze raz dziś, facebook.com/radio-dht.
1: I wydawałoby się, że to już koniec dzisiejszego programu, ale nie, no gdzie tam. Jeszcze będzie piosenka o Wikingach. Yngwie Malmsteen zaśpiewa i zagra, a potem jeszcze jeden, no skłamałbym mówiąc, że stały punkt programu, bo on się tak różnie pojawia, ale dziś się pojawi. Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, pokrótce DXR-em zwany, i Patryk Faliszewski za chwilę zagości na naszej antenie. A od nas to już dziś tyle. Dziękujemy wam za uwagę. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście czas z programem RTV i Radiem DHT. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Radio DHT.
3: Witajcie w zagranicznej, nieco przyspieszonej edycji przeglądu wydarzeń z zagranicznego nieba. Patryk Faliszewski, witajcie, hej. W 2022 roku miała zakończyć się dystrybucja darmowa kanałów niemieckiej grupy medialnej ProSiebenSat.1. Tak się jednak najprawdopodobniej nie stanie. Nadawcy wyrazili bowiem chęć dalszego kontynuowania emisji darmowej w niskiej rozdzielczości, pomimo doskonałego, jak to określono, rozwoju oferty HD. Przenosimy się za naszą południową granicę, mianowicie do Czech, chociaż tak po prawdzie sprawa ma również i polski wątek. Na przełomie lipca i sierpnia wystartował Power TV. Kanał skądinąd może wam znany, jeżeli nie, za Power TV odpowiada spółka Winnicki Media Entertainment. To są takie twory jak Nuta TV chociażby, no i właśnie rzeczony Power TV, który dostał licencję czeskiego regulatora rynku, a zatem może działać w Czechach i istotnie na satelicie Astra 23,5 stopnia wschód działa Power TV. Dwa dni zajęło polskim technikom wprowadzenie EPG, to jest elektronicznego przewodnika po programach, i wszystko ładnie, elegancko, gra muzyka, i to dosłownie, bo kanał w istocie jest muzyczny. Na antenie, najprościej mówiąc, miks muzyki. Trzecia informacja, również transgraniczna, niemiecko-rosyjsko-luksemburska, mianowicie z Astry 19,2, czyli z tej Astry, którą z reguły podróżujemy do Niemiec, tym razem podróżujemy na wschód, do Rosji. Paczka kilku ciekawych kanałów z Rosji, takich ogólnodostępnych tak naprawdę, w sensie takich, jakie Rosjanie najczęściej oglądają w wersjach international, w wersjach eksportowych, międzynarodowych, pojawiła się właśnie na 19,2. Co najlepsze, paczka jest oczywiście FTA, czyli darmowa. Wśród kanałów m.in. piaty kanał domaszny, czy dość ciekawy i lekko niegrzecznawy kanał Pierec, czyli nie mniej, nie więcej tylko papryka, i to taka, no, pikantna. Cała zabawa odbywa się z transpondera o numerze bodajże 27, to jest częstotliwości 11,612 GHz w polaryzacji poziomej. A na koniec szybciutki news dla posiadaczy czułych odbiorników. Pamiętajcie, to mniej więcej dziś roje Perseidów, inne takie, dużo ciekawych sygnałów słyszanych dosłownie przez parę sekund. Krótko mówiąc, dzisiejszej nocy nie śpijcie, nasłuchujcie. Pozdrawiam, Patryk Waliszewski. Do usłyszenia następnym razem.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, Alicja Witek.

0: Z tej strony witam w kolejnym moim Tyflo podcaście. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć sobie nieco na temat, jak można przygotować zupę ogórkową. Na początek może powiem co nieco o składnikach, których potrzebujemy. Około pół kilograma mięsa drobiowego lub wieprzowego. Jedną marchewkę, jedną pietruszkę, ćwiartkę selera. Możemy dodać ewentualnie cztery ziemniaki, cztery duże, twarde, kiszone ogórki, pół szklanki kaszy manny i przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie, oczywiście też sól i pieprz. Więc zacznę najpierw od przygotowania wywaru. Najpierw opłuczę mięso. Naszykuję sobie garnek taki o pojemności około 1,5 litra. Muszę starannie opłukać mięso. Mięso płuczemy najpierw porządnie w zimnej, później w ciepłej i na koniec znowu w zimnej wodzie. Wyciskam wodę i wrzucam mięso do garnka. Teraz po każdorazowym kontakcie z surowym mięsem należy bardzo porządnie umyć ręce i zalewam mięso zimną wodą. Prawie po brzegi garnka i stawiam sobie na palniku. Duży palnik, żeby garnek był ogrzewany na całej powierzchni dna i na średnim płomieniu zaczynam gotowanie. I już. Teraz pora na marchewkę, pietruszkę i ćwiartkę selera. Wszystko starannie obieramy, płuczemy i puszczę do garnka. Muszę sobie tylko wybrać nóż i zaczynam. Obieranie marchewki od węższego końca. Cienko obieram skórkę. Bez pomocy wzroku poznać, czy cała marchewka jest należycie obrana. Dotykamy jej, przesuwając palcami od jednego końca do drugiego i sprawdzamy, czy nigdzie nie pozostała szorstka skórka. Pod nią powinna być gładka i wilgotna, więc jeśli znajdziemy jakieś suche i szorstkie miejsca, można je po prostu jeszcze dokładniej obrać wtedy. Na koniec obcinamy te bardziej zdrewniałe końce i marchewka jest gotowa. Należy ją opłukać, otrzepać ten zlewem nadmiar wody i do gara. Następnie seler. Sprawdzamy wszystkie miejsca, żeby tak, aby nie mieć wątpliwości, że cały seler został dobrze obrany. Tak samo pod spodem powinien być gładszy i bardziej wilgotny. Wycinamy drewniane części i takie oka, które często się trafiają na powierzchni selera. Również płuczemy i do gara. I na koniec została już tylko pietruszka. I też obcinamy twarde, drewnowate końce, jeśli nie usuwamy szorstkie części. Jeśli już wszystko zostało obrane, płuczemy i również wkładamy do garnka, gdzie będzie mogła się spokojnie gotować z resztą wywaru. Teraz dodam przyprawy w postaci trzech listków laurowych, czyli trzech, czterech kulek ziela angielskiego. Ten wywar powinien się gotować teraz spokojnie przez około godzinę. W tym czasie oczywiście można sobie przygotować pozostałe składniki. Teraz byłaby pora na to, aby obrać, pokroić w kostkę i dodać ziemniaki. Ja akurat nie będę ich dodawała, ale Można właśnie dodać sobie pokrojone w kostkę ze cztery ziemniaczki i w międzyczasie, kiedy gotuje się wywar, tak samo można sobie przygotować potarte ogórki, o czym za chwilkę opowiem. Tak, zatem teraz nasz wywar gotuje się już od jakichś 20 minut. Można dolać troszeczkę wody, żeby nie wygotowała się ponadto. Ale z dolewaniem trzeba ostrożnie, po prostu, żeby nie przelać za dużo, bo w trakcie gotowania będzie nam kipić na zewnątrz. Po prostu tradycyjnie przytykamy paluszek do wewnętrznej strony garnka i sprawdzamy poziom wody. Zanim gorąca woda dojdzie tak wysoko, żeby nas oparzyć, spokojnie zdążymy palec wyjąć. Natomiast teraz przetrę sobie ogórki. Będę je trzeć na największych oczkach tradycyjnej tarki. Korzystam sobie z miski. Ścieram starannie cały ogórek, całego, uważając, aby nie zostawały większe kawałki skórki. Kiedy skórka staje się już taką jakby szmatką z oczkami, zbieram ją między palce i jeszcze dokładnie przecieram, tak aby później w trakcie jedzenia nie ciągnęły mi się pasma tej skórki. Dobrze, cztery ogórki duże zostały przetarte. Teraz powybieram tylko miąższ ze środka tarki, który się osadził na jej ściankach i strząsnę go na dół. Szkoda byłoby go zmarnować. Okruszę po ręce. I teraz zanim rzucę ogórki, wyjmę z zupy warzywa, które włożyłam tam wcześniej, czyli marchewka, pietruszkę i seler. Aby zrobić to sprawniej i bezpieczniej, na palniku obok garnka, w którym gotuje się zupa, niezałączonym rzecz jasna, stawiam sobie talerzek lub miskę, na którą chcę przełożyć warzywa. I teraz podbierakiem powoli wyjmę sobie każdy z nich pojedynczo. Robię to w ten sposób, że nabieram podbierakiem z dziurkami jedno z warzyw, przytykam jego koniec do ścianki wewnętrznej garnka, sunę w górę. Kiedy już dojdę do brzegu, otrzepuję nadmiar wody z zupy i przekładam warzywo na talerzek obok. W ten sam sposób postępuję z każdym kolejnym. Można, kiedy już jesteśmy podbierakiem nad brzegiem garnka, przytrzymać sobie delikatnie palcem warzywo. Oczywiście jest gorące. Wszystkie zostały wyjęte. Mięsko nadal się wygotowuje. Dodam teraz ogórki. Za chwilę kaszę. A marchewkę odstawię sobie do ostudzenia, żeby na sam koniec móc ją w plasterkach wkroić do zupy. Oczywiście, jeśli ktoś dodaje ziemniaki, no to po prostu je zostawia, nie wyjmuje ich. Tylko marchewkę, pietruszkę i seler należy wyjąć. A teraz cały przecier ogórkowy z miski dodaję do zupy. Resztki wygarniam łyżeczką, tak aby nic nie zostało. Mieszam też przetarte ogórki. I zostawiam do wygotowania się. Przygotuję sobie kaszę. Jeśli dodajemy ziemniaki, dajemy tylko pół szklanki kaszy. Jeśli natomiast nie dodajemy, można dodać 2/3 albo nawet 3/4. Wsypię sobie tak mniej więcej 2/3 szklanki. Sprawdzam, czy się gotuje wywar z ogórków. Jeśli słychać takie oto mlaszczące bulgotanie charakterystyczne dla gotującej się zupy, jest to znak, że mogę wsypywać kaszę. Oczywiście starannie muszę ją teraz rozmieszać. Kasza zagęści mi zupę. Mnie zostało już za chwilę tylko pokroić marchewkę. Sprawdzić, czy zupa jest odpowiednio słona. Znaleźć w tych proporcjach, naprawić ją solą i pieprzem. Ale to za sekundę. Teraz jeszcze pokroję marchewkę. Zupa wydaje mi się dosyć słona, ale zaraz po dodaniu marchewki ostatecznie zdecyduję. Marchewkę kroję w cieniutkie plasterki. Dodaję teraz marchewkę. Trudno mi podać proporcje, ile do zupy dodać soli, dlatego to, że zależy to w największej mierze od tego, na ile słone po prostu były ogórki i czy wolimy zupę bardziej kwaśną, czy bardziej słoną ogórkową. Ta zupa, którą ja akurat gotuję, jest właściwie dosyć słona, więc dodam tylko łyżeczkę soli, aby jej po prostu nie przesolić, i odrobinę czarnego pieprzu, żeby nadać jej smak troszeczkę bardziej wyrazisty. Sprawdzam zupę po dodaniu soli, czy jest odpowiednio słona. Zdecydowanie tak. I teraz ostatnia rzecz, którą dodajemy opcjonalnie do zupy, jeśli taka ugotowana na mięsie jest dla nas wystarczająco tłusta i w ogóle wystarczająco smaczna samym aromatem wygotowanego mięsa, to nie dodajemy śmietany. Natomiast jeśli chcemy, aby zupa miała smak bardziej aksamitny, to w ten czas można ją sobie śmietanką zabielić. Ja właśnie to zrobię. Można dodać śmietanę przeznaczoną specjalnie do sosów i zup. I ja właśnie z takiej będę korzystać. Natomiast jeśli dodajemy zwykłą śmietanę, słodką, musimy uważać, żeby się nie zważyła. Więc albo dodajemy ją, kiedy zupa jest już ugotowana i później w trakcie ewentualnego odgrzewania trzeba po prostu uważać, żeby za bardzo zupy nie przegotowywać, albo możemy sobie śmietanę z zupą oswoić. A więc taką ilość śmietany, jaką chcemy do zupy dodać, przelewamy do jakiejś małej miseczki i nabieramy z garnka jedną łyżkę zupy i delikatnie rozmieszamy ze śmietaną. Drugą łyżkę zupy i delikatnie rozmieszamy ze śmietaną. W ten sposób oswajamy śmietanę jakby z temperaturą zupy. Nie następuje szok po przelaniu zimnej śmietany do gorącej zupy bezpośrednio i się nam śmietana nie zmieszy. A ja swoją śmietanę do sosów i zup wlewam po prostu w trakcie gotowania. Wlewam ilość odpowiadającą mniej więcej 1/5 szklanki na taką pojemność garnka. Jest to ilość odpowiednia. Delikatnie sobie mieszam. Sprawdzam smak zupy. Moim zdaniem jest bardzo dobra, nadaje się do podania. Jeszcze przez chwilę może się pogotować, a ja tradycyjnie na koniec przypomnę składniki, których potrzebujemy do gotowania zupy ogórkowej, więc około 0,5 kg mięsa drobiowego lub wieprzowego, 4 duże ogórki kiszone, jedną marchewkę, jedną pietruszkę, ćwierć selera. Dodatkowo jako przyprawy liść laurowy i ziele angielskie. Pół szklanki kaszy i 4 ziemniaki, lub jeśli nie dodajemy ziemniaków, wtedy można dodać więcej, 2/3 szklanki lub 3/4. I opcjonalnie, jeśli chcemy to tą zupę zabielić, to dodajemy śmietany. Wszystko przyprawiamy na koniec solą i pieprzem. I to właściwie tyle. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego tyflo podcastu kulinarnego. Mam nadzieję, że zupa przyrządzana zgodnie z moim przepisem się uda, będzie smaczna. Życzę owocnych prób oczywiście w kuchni. I dziękuję jak zwykle za uwagę. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do mnie na Skype'ie, mój nick Luftilka. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie mojej audycji i zapraszam do następnych. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować, dzięki uprzejmości firmy NPN, spółdzielni Nowa Praca Niewidomych Cepelia, otrzymaliśmy do testu ładowarkę TBC, czyli Talking Battery Charger, nowe urządzenie tejże firmy wyprodukowane do ładowarkę mówiącą do ładowania akumulatorów okrągłych. Jakie akumulatory ładuje ładowarka TBC? Małe tak zwane paluszki, czyli AAA, R3, paluszki zwykłe, czyli AA, R6, ładuje też baterie R14, czyli baterie typu C, jak również R20, baterie typu D. Tak to się nazywa. Podaje specjalnie rozmiary zachodnie i rozmiary takie zwyczajnie u nas przyjęte w Polsce. Ładowarka ładuje baterie niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe i RAM. Czym się różnią poszczególne typy tych baterii albo ogniw? Ja tak mówię baterie, dlatego że to się mówi generalnie baterie ładowalne, tak zwane rechargeable batteries, natomiast no, u nas się też przyjęła taka forma nazwy jak akumulatorki, więc można sobie to taką lub taką terminologią. A więc akumulatorki niklowo-kadmowe są to akumulatory o stosunkowo małej pojemności, które mają efekt pamięci, więc trzeba je rozładować, żeby z powrotem móc naładować dobrze i trzeba te baterie formatować. Napięcie takiego ogniwa to 1,2 V. Bateria niklowo-wodorkowa albo akumulatorek niklowo-wodorkowy to taki, który jest oparty na troszkę innej technologii. Generalnie nie ma już technologii pamięci, czyli można tę baterię doładowywać. Tutaj pojemności są większe. W tej chwili pojemność paluszków takich standardowych R6 spokojnie widziałem 2800 mAh, nawet do 3 dochodzi. No i baterie typu RAM, czyli Rechargeable Alkaline Manganese, baterie alkaliczno-manganowe. Te baterie to najnowszy rodzaj akumulatorków. I tutaj uwaga, baterie te mają po pierwsze 1,5 V, tak jak normalne baterie. Normalny czas rozładowywania wolny, nie tak jak inne akumulatorki, że tak szybko się rozładowują. Można je stosować w pilotach i tak dalej. I to jest przyszłość baterii generalnie. Przyszłość baterii ładowalnych. Na razie o mniejszych pojemnościach. Maksymalna pojemność ogniwa na razie RAM to 2500, którą widziałem na rynku. Mam nadzieję, że będą większe. Jak wygląda ładowarka TBC? Specjalnie tutaj wezmę ją do ręki, żeby łatwiej ją móc dla Państwa opisać. Ładowarka TBC to prostokąt. Prostokąt, tak, pudełko prostokątne o długości 190 mm, szerokości 135 mm i wysokości 45 mm. To są dane producenta. Co dostajemy w pudełku? W pudełku dostajemy ładowarkę, zasilacz, dostajemy instrukcję obsługi, gwarancję. Instrukcja obsługi ma być do pobrania też w internecie. Na razie strony nie znam. Myśmy otrzymali tutaj prototyp do testowania w laboratorium Tyflo Podcastu. Obudowa jest gładka. Jest to urządzenie dotykowo i ładne. Wizualnie jest to taka szara obudowa. Mam nadzieję, że Państwo z NPN-u postarają się bardziej jakby uwypuklić marketingowo swoją firmę. Natomiast generalnie urządzenie przedstawia się ładnie. Na przednim panelu urządzenia nie mamy nic, tak samo jak na dwubocznych. W środku widzimy cztery styki na sprężynach do wkładania baterii. To są wtyki, które tak pracują. I co jest charakterystycznego? Każdy z tych wtyków ma wygodną wypustkę do odciągnięcia sprężyny, która przytrzymuje akumulator. To jest bardzo ważne, dlatego że w tych tańszych ładowarkach albo w niektórych to trzeba brać po prostu za sam styk. Nie jest to czasami komfortowe. Można to zrobić. Tutaj się postarano, zrobiono specjalne wypustki. Po lewej stronie każdego styku jest, każdej takiej blaszki na sprężynie, którą się odciąga, jest takie specjalne miejsce na palec. To uważam, że jest całkiem sympatycznie pomyślane akurat. Są oczywiście rynienki do wkładania baterii, są odpowiednio wyrzeźbione, także to ładnie wygląda, to trzeba przyznać. Jakby ta rynienka do najmniejszej baterii jest na samym dole, potem wyżej jest do paluszka i baterii typu C, a potem do baterii typu D, czyli R20. I teraz jeśli chodzi o R20, są to baterie w tej chwili o najwyższej pojemności, akurat, ale rzadziej stosowane. Najczęściej są stosowane paluszki akurat w użytkowaniu. Co mamy na tylnym panelu? Na tylnym panelu mamy, idąc od prawej strony, wtyczkę zasilania, do ładowarki dołączono zasilacz, a później wejście USB, które po naciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy, o których zaraz powiem, powoduje to, że widzimy ładowarkę jako dysk w komputerze, jako dysk wymienny. Dzięki temu można odpowiednio skonfigurować na przykład firmware, można uaktualnić głosy, bo oczywiście ładowarka mówi, co za chwilę zademonstruję. Na tyle ładowarki, ale jakby na panelu mamy od góry przyciski takie membranowe, odpowiadające każdemu kanałowi, czyli przyciski kanał pierwszy, kanał drugi, kanał trzeci, kanał czwarty, od lewej strony. Po lewej stronie wyświetlacza mamy przycisk taki większy, przycisk mute, który wycisza mowę. Po prawej stronie zaś wyświetlacza mamy strzałki. Oznaczone tutaj jako OK, cancel, czyli prawa to jest OK, lewa to jest cancel i up i down, czyli strzałka w górę, strzałka w dół. Też takie membranowe. Mi to bardziej przypomina w dotyku taką gwiazdkę. Ale można się do tego przyzwyczaić i tak to zrobił producent, tak to się prezentuje. Teraz pozwolę sobie uruchomić ładowarkę. No więc jeszcze przedtem powiem tylko tyle, że ładowarka posiada możliwość aktualizacji swojego firmware'u, swojego środka. Także jeśli kupimy urządzenie, to możemy je sobie, że tak powiem, zmienić w pewnym sensie. Producent już zapowiedział, że będzie uaktualnienie oprogramowania, także powiem szczerze, że to nie jest tak, że zostajemy sami z urządzeniem. Po włączeniu urządzenia do prądu wyświetla się napis na wyświetlaczu i to tyle. Ja zwróciłem uwagę producentowi, że warto by jakiś dźwięk na start wrzucić. Mam nadzieję, że będzie to uwzględnione w następnej aktualizacji oprogramowania. Co zrobić, żeby się przekonać, że ładowarka działa? Wystarczy nacisnąć którykolwiek z przycisków na panelu ładowarki. I tak na przykład sobie nacisnę przycisk od kanału pierwszego, czyli pierwszy od lewej strony.
3: Kanał pierwszy. Brak ogniwa.
2: A no właśnie, mamy kanał pierwszy i co mówi nam ładowarka? brak ogniwa, bo nie mamy żadnego ogniwa włożonego do ładowarki. Zaraz ogniwo włożę, żebyście Państwo przekonali, jak to naprawdę działa. Jak działa teraz wyciszenie dźwięku? Przyciskam przycisk wyciszenia dźwięku. I teraz naciskam którykolwiek klawisz, pierwszy, drugi, trzeci, jakikolwiek by nie był, nic ładowarka nam nie powie. Mało tego, ona nam nic nie powie, nawet gdy ją wyłączymy z prądu i włączymy znów. Co zrobić, żeby nam powiedziała? Po prostu po lewej stronie wyświetlacza, jak tylko przyciśniemy przycisk i usłyszymy dźwięk, to znaczy, że ładowarka nam będzie już mówić. I tak na przykład, proszę bardzo.
3: Kanał pierwszy. Brak ogniwa. Kanał drugi. Brak ogniwa. Kanał trzeci. Brak ogniwa. Kanał czwarty. Brak ogniwa.
2: I teraz jedna rzecz. Klawiatura membranowa. I teraz chciałem pokazać jedną rzecz. Ponieważ kogoś mogą irytować te komunikaty typu kanał trzeci. Brak ogniwa. On wie, że nie ma ogniwa, nie chce tego słuchać, więc dwa razy szybko naciska przycisk, na przykład z kanałem trzecim i będzie coś takiego.
3: Kanał trzeci. Brak.
2: I drugi raz nacisnął i nie ma. Tak samo tu.
3: Kanał drugi. Brak.
2: Po co słuchać brak ogniwa? Ja wiem, że jest brak ogniwa. Drugi raz naciskam, wyciszam sobie komunikat. I tak samo.
3: Kanał czwarty.
2: Po co słuchać dalej? Jak ktoś nie chce, jak ktoś chce, proszę bardzo, niech słucha całych komunikatów. Do wyboru, do koloru. Mamy też ustawienia, ustawienia tak zwane bierne. I do ustawień tak zwanych biernych dochodzimy tak, że naciskamy strzałkę góra i dół, ale naraz. Przyciskamy i mamy.
3: Ustawienia. Język polski.
2: Język polski.
3: Głośność 10. Głośność
2: strzałkami.
3: 10.
2: Reguluję głośność. Strzałką w lewo ściszam.
3: 7. Głośność. 6. Głośność. 5. Głośność. 4. Głośność. Głośność. 2. Głośność. 1.
2: I
3: głośność 1.
2: I głośność 1 jest najciszej. Przypominam, że wyłączyć całkiem mowę można klawiszem z lewej strony wyświetlacza. No ale z powrotem daję sobie na głośność.
3: Głośność 10.
2: Głośność 10, bo tak lubię.
3: Alarm, tak.
2: Alarm, tak, ale można zrobić.
3: Alarm, nie. Alarm, tak.
2: Czyli albo nas powiadomi ładowarka o tym, że naładowała ogniwo, albo nas nie powiadomi, tylko wyświetli na wyświetlaczu. Oprócz tego, że wyświetli ładowarka na wyświetlaczu powiadomienie o tym, że ogniwo się naładowało, to też może nas powiadomić właśnie tym alarmem, albo nie, bo nie chcemy, bo na przykład śpimy, jest noc, włączyliśmy sobie ogniwo do ładowania, idziemy sobie spać, no i nie chcemy, żeby nam tutaj coś tego. No to więc ładowarka sobie ładuje, naładuje sobie ogniwa jak trzeba, wyświetli na wyświetlaczu, że jest naładowane, jedne, drugie, trzecie, czwarte, a my tylko wstaniemy rano i sprawdzimy przyciskami od kanałów. No to zaraz mniej więcej zademonstruję. Sprawdzimy przyciskami, że baterie zostały naładowane.
3: Alarm. Nie.
2: Ja zrobię alarm. Na alarm. Tak.
3: Tak. Wyjście.
2: Wyjście.
3: Język.
2: Polski.
3: English.
2: Mamy tutaj English.
3: Alarm.
2: Alarm.
3: Yes.
2: Alarm. Yes. Volume 10. Exit.
3: Language.
2: English.
3: Język. Polski.
2: Z powrotem wróciłem na polski.
3: Głośność. Alarm. Wejście.
2: Języków ma być więcej.
3: Zapisać zmiany.
2: Wychodzimy strzałką w prawo, czy zapisać
3: ustawienia
2: zmiany.
3: Zapisane.
2: Ustawienia zapisane. Można też zmian nie zapisywać, jak kto chce, do wyboru, do koloru. Jak powiedziałem, języków ma być więcej. Mają być też nagrane przystępniejszym głosem. Na razie polski jest zrobiony. Jak mówię, nie ma co się bać. Jeśli ktoś by chciał to zakupić, ładowarka to jest produkt, że tak powiem, który się spokojnie da aktualizować, więc nie zostaniecie Państwo z niczym, że tak powiem, tak? Czy z kupionym urządzeniem, które jakby działa tak, jak działa. Tutaj wszystko aktualizowalne, gwarantowane przez producenta. pewne rzeczy, niedoróbki, jeżeli są, będą naprawione systematycznie. I to jest jakby pierwsze menu ładowarki. A teraz ja się pozwolę posłużyć ogniwem, które mam tutaj takie testowe. To jest ogniwo R14, kupione w jednym z polskich supermarketów, może lepiej powiem dyskontów. I zaprezentuję, jak ładowarka reaguje na ładowanie, jak ładuje i jak to wszystko działa. Więc włożę do pierwszego ogniwa właśnie baterię, włożyłem i naciskam klawisz numer 1, klawisz, który odpowiada za kanał pierwszy.
3: Kanał pierwszy, ogniwo, niglowo-wodorkowe, szybkość ładowania, szybko. Czy rozpocząć ładowanie ogniwa?
2: No właśnie, jeśli nacisnę drugi raz ten sam przycisk, zacznie się ładowanie ogniwa. Natomiast ja chcę sobie ustawić parametry tego ładowania albo tych baterii, więc w tym momencie pozwolę sobie użyć tych samych strzałek, których używałem przy ustawieniach.
3: Kanał pierwszy. Wybierz parametry ładowania. Parametry ładowania. Ogniwo. Niglowo-wodorkowe.
2: I teraz w prawo.
3: Ogniwo. Niglowo-kadmowe. Ogniwo. RAM. Ogniwo. Niglowo-wodorkowe.
2: O właśnie. Ja wiem, że to jest niglowo-wodorkowe. Tutaj ładowarka stara się rozpoznać ogniwo, natomiast nie zawsze jej to wyjdzie. Producent deklaruje, żeby jednak sprawdzić na etykiecie akumulatora, czy nawet przy kupnie, jaki akumulator się kupuje, czy niklowo-kadmowy, czy niklowo-wodorkowy, czy RAM, i żeby lepiej to samemu ustawić. Kolejna rzecz, że ładowarka pamięta, jakie ogniwo ostatnio ładowała, tak? I dzięki temu wiemy, że na przykład to było niklowo-wodorkowe i ona pamięta ostatnie ustawienia.
3: Szybkość ładowania.
2: Szybko.
3: Szybkość ładowania. Wolno. Szybkość ładowania. Normalnie.
2: No, weźmiemy na szybko.
3: Szybko.
2: Teraz powiem o prądach ładowania. Za szybkie ładowanie odpowiada prąd o napięciu 900 mA. Ładowanie normalne to jest 600 mA, a ładowanie wolne to 300 mA. Tak sobie to producent wymyślił. Strzałka w dół.
3: Rozładowywanie.
2: Można tu rozładować baterię. I
3: ładowanie.
2: Ładowanie.
3: Ogniwo niglowo-wodorkowe.
2: I potem z powrotem mamy już ogniwo niklowo-wodorkowe. Czyli mogę powiedzieć tak. Strzałki w dół idą po sekwencjach. Ogniwo niklowo-wodorkowe.
3: Szybkość ładowania.
2: Szybko.
3: Rozładowywanie.
2: Rozładowywanie.
3: Ładowanie.
2: Ładowanie.
3: Ogniwo.
2: I tak dalej. Natomiast strzałkami w lewo i w prawo reguluje się poszczególne ustawienia. I teraz naciskamy jeszcze raz klawisz, który odpowiada za kanał numer 1.
3: Ładowanie rozpoczęte.
2: I zaczyna się ładowanie ogniwa. De facto można zrobić to najprościej tak. Wkładamy baterię, naciskamy raz przycisk kanału pierwszego i naciskamy go drugi raz. W tym momencie, no zresztą nawet mogę za to zaprezentować.
3: Kanał pierwszy.
2: Teraz na przykład
3: ładowanie ogniwa. Czas ładowania. Mniej niż 10 minut.
2: A właśnie. To znaczy, ładowarka jest zrobiona tak, że jeśli ogniwo się ładuje mniej niż 10 minut, to ona tak nam poda. Na wyświetlaczu ukaże się faktyczny czas ładowania. Tutaj jest tak podane, że jest to mniej niż 10 minut. Po 10 minutach czas już jest podawany co do kolejnych minut i co do kolejnych godzin. Maksymalny czas ładowania ogniw to 20 godzin i 59 minut. I teraz powiem tak, takich ogniw w Polsce jeszcze nie ma, ani na rynku. Na razie maksymalne ogniwa to 8000 dla ogniw typu R20, a te spokojnie się ładują w granicach 8 do 9 godzin przy ładowaniu wolnym. Przy ładowaniu szybkim ładuje się znacznie szybciej. Ja teraz na chwilę przerwę takie ładowanie. Wystarczy, że odsunę wypustkę.
3: Kanał pierwszy. Uszkodzone ogniwo.
2: No właśnie. Ono nie jest uszkodzone, tylko ja po prostu je na siłę, zwyczajnie, ordynarnie wyjąłem. No tak. Bo chciałem Państwu pokazać, jak to działa. Który teraz zrobić przed 14 jest to dość trudne, bo ładowarka też wykrywa ogniwa, które są źle włożone. Jeśli źle włożymy ogniwo, ładowarka powie nieprawidłowa polaryzacja ogniwa. Ale ja spróbuję jej dobrze włożyć, po to, żeby Państwu pokazać, jak najprościej to uruchomić, jak najprościej uruchomić proces ładowania. Naciskamy klawisz kanału pierwszego.
3: Kanał pierwszy. Ogniwo. Niglowo-wodorkowe. Szybkość ładowania. Szybko. Czy rozpocząć ładowanie ogniwa?
2: Jeszcze raz naciskam ten sam klawisz.
3: Ładowanie rozpoczęte.
2: No, ładowanie się rozpoczęło. Proszę bardzo. Ładowanie trwa sobie. Najlepsze. No i ileś trwa. I teraz... Ja pozwolę sobie zasymulować ogniwo naładowane. Mam nadzieję, że się uda.
3: Kanał drugi. Nieznany błąd.
2: A właśnie. Nieznany błąd. Taki komunikat też możemy otrzymać, jak są problemy z ogniwem.
3: Kanał pierwszy. Ładowanie rozpoczęte.
2: Niestety musimy jednak doładować to ogniwo. To może za ten czas jeszcze podsumuję. Dla kogo skierowane jest takie urządzenie? Urządzenie może być używane przez osoby niewidome, słabowidzące, przez każdego. Oprócz tego, że ma komunikaty głosowe, ma też wyświetlacz. Na wyświetlaczu widać to, a nawet jeszcze więcej. Wyświetlacz jest wyświetlaczem LED, ponoć czytelnym wyświetlaczem. Ja nie jestem w stanie tego sprawdzić. Ale wszystko się to prezentuje bardzo dobrze i bardzo dobrze jest widoczne. I teraz kwestia ceny. Ładowarka jest urządzeniem drogim, aczkolwiek jest urządzeniem tańszym niż jej niemiecki odpowiednik. Ponieważ za niemiecki odpowiednik musimy zapłacić, czyli ładowarkę firmy austriackiej, musimy zapłacić 700 zł. Tutaj zapłacimy połowę tej ceny. Mniej więcej. Przetaczały się różne dyskusje. Urządzenie jest skierowane do tych, dla których są ważne naładowane baterie. Nie dla tych, którzy okazjonalnie używają akumulatorków, chociaż dla tych też, bo jak chcą, no to niech kupią. Nikt nikomu nie broni. Natomiast ten ktoś odczuje jakby radość z kupna tego urządzenia, komu naprawdę zależy na ważnych nagraniach, ważnych zdjęciach, gdyż mogę powiedzieć, że większość dyktafonów przez nas, używanych na przykład przez osoby niewidome, choć nie tylko, jest właśnie na akumulatory. Większość dyktafonów, większość telefonów bezprzewodowych, większość radioodbiorników jest na baterie lub akumulatory. Jeśli chodzi o piloty, tutaj nie poleca się akumulatorów z jednym wyjątkiem. Właśnie z wyjątkiem ogniw typu RAM. Te ogniwa mogą spokojnie być używane do pilotów, bo zachowują się tak normalnie jak baterie. Także to jest ta różnica. Natomiast innych ogniw się nie poleca tutaj do tych urządzeń. W tej chwili powoli wchodzi do Polski radio cyfrowe. Już gdzieniegdzie, szczególnie w Warszawie, okolicach, można już je odbierać. No i takie odbiorniczki przenośne, które można kupić sobie na Allegro, też są zasilane na przykład 6 paluszkami. Można na przykład sobie zakupić 6 akumulatorków i cieszyć się jakością CD radia z systemu DAB+. Ładowarka ma 4 niezależne procesory ładowania, czyli każdy kanał ładowania można sobie ustawić dowolnie, jak się chce. W jednym można ładować niklowo-wodorkowego paluszka, w drugim na przykład baterię RAM R20, w trzecim niklowo-kadmowy R14, a w czwartym na przykład można ładować baterię R3 niklowo-wodorkową, na przykład czy jakąś inną. Każdy z tych kanałów można oddzielnie ustawić. Pierwszy kanał można ładować szybko, drugi wolno, trzeci normalnie, a czwarty znowu szybko i odwrotnie. Kombinacji jest ilość dowolna, jak się chce. Można wszystkie jednakowo, tutaj do wyboru, do koloru, jak sobie tylko użytkownik życzy. Ładowarka jest wyposażona w kontrolę temperatury. Chroni ogniwa przed przegrzaniem, przed przeładowaniem. Te wszystkie sprawy muszą być uwzględnione. Tutaj producent postawił na bezpieczeństwo bardzo i tu jest zabezpieczony. Ja podczas testów nie wyciągnąłem nigdy ciepłej baterii z ładowania. Tak, proszę Państwa, nigdy nie wyciągnąłem ciepłej baterii z ładowania i to jest właśnie też interesujące. Według producenta metody zastosowane w tym urządzeniu regulują po prostu napięcie ładowania i po prostu ona i tak zwalnia to ładowanie później, aby doładować ogniwo do końca, tak jak trzeba. Myślę, że się bateria już naładowała i chcę Państwu właśnie pokazać, jak ładowarka reaguje przy naładowanej baterii, nie używając alarmu. Mieliśmy baterię w kanale pierwszym.
3: Kanał pierwszy. Ogniwo naładowane.
2: O właśnie.
3: 10 minut.
2: Tak i będziemy mieli komunikat. Akurat tutaj 10 minut to trwało, natomiast powiem tak. Trzeba uważać, szczególnie przy ogniwach, które są A, z niewiadomego pochodzenia, B, które długo leżakowały w magazynie. Czasami może się zdarzyć tak, że kupujemy ogniwo i ono nam się naładuje w mniej niż 10 minut. Proszę Państwa, proszę temu nie wierzyć. Ogniwo żadne nie naładuje się w 10 minut, chyba że doładowujemy ogniwo, ale o tym jest wiadomo, że doładowujemy jakieś ogniwo, prawda? Teraz słów parę o prądach ładowania i prądach zasilania ładowarki. Otóż ładowarka jest zasilana prądem od 100 do 240 V, 50 lub 60 Hz, więc nie musimy się bać, że weźmiemy ładowarkę, podłączymy przez adaptor na przykład w Anglii albo w Ameryce, no bo wtyczka jest europejska, to nie będzie działać. Ładowarka będzie działać, jest przystosowana do tych prądów. Natomiast jakim prądem ładuje ładowarka? Prądem 9 V 1 A to jest max, co można się spodziewać na wyjściu. Oczywiście ten prąd się różni, ponieważ każde ładowanie jest kontrolowane przez procesor specjalny i on to ładowanie, że tak powiem, dozuje, ten prąd dozuje w zależności od ogniwa. Wszystko jest tutaj dopracowane. Ja spróbuję jeszcze raz uruchomić ten alarm. Może mi się uda. Wyciągnąłem ogniwo właśnie, ale jeszcze raz je włożę do tego samego kanału.
3: Kanał pierwszy. Ogniwo niklowo-wodorkowe. Szybkość ładowania. Szybko. Czy ładowanie rozpoczęte?
2: Rozpoczęto ładowanie. Tym samym mi się już nie chciało ustawiać tych parametrów. A jeszcze powiem wagę urządzenia. Waga urządzenia to 85 gramów. Tyle to urządzenie waży. Spróbujemy.
3: Kanał pierwszy. Ogniwo naładowane.
2: O właśnie. Można ten alarm wyłączyć i wtedy nie mamy tego komunikatu, szczególnie w nocy, a zawsze sobie potem możemy sprawdzić przyciskiem, że kanał naładowany i tak dalej. Przyciski tak samo odpowiadają temu, co się wyświetla na wyświetlaczu. Jedyna różnica to jest tylko taka, że wyświetlacz wyświetla co do minuty naładowanie. Czyli załóżmy, tutaj mamy komunikat ładowanie mniej niż 10 minut. Ładowanie ogniwa, czas ładowania. Natomiast na wyświetlaczu pojawi się na przykład, że ładowanie trwa 8 minut, 7, 6, tam 5, 3, czy ile tak naprawdę trwa. Tutaj producent nie wykonał. Nie wiem, może będzie to zrobione, może nie. Nie jest to wielki problem. W każdym razie przestrzegam, jeżeli jest ogniwo nowe, może się tak okazać, że czas ładowania jest mniejszy niż 10 minut, wtedy trzeba ogniwo rozładować, naładować jeszcze raz. Nie jest to możliwe, żeby ogniwo się ładowało przez 10 minut. No chyba, że właśnie doładowujemy ogniwo, czyli doładowujemy prąd, ale to my o tym wiemy po prostu, że prąd był, tylko chcemy doładować. Była to prezentacja urządzenia ładowarki mówiącej Talking Battery Charger TBC, produkowanej przez firmę NPN, spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych z Warszawy. Dziękujemy firmie za udostępnienie egzemplarza testowego. No i tak jak powiedziałem, ten, komu zależy na zdjęciach, na nagraniach ważnych, na tym, żeby mieć dobre źródło energii, być pewnym naładowania akumulatora, to zapłaci za tę ładowarkę te pieniądze. Natomiast jeśli ktoś używa okazjonalnie tego urządzenia, wówczas no, może posiłkować się i kupić dużo, dużo tańsze produkty chińskie. Acz z moich testów wychodzi i wyszło, że przykładowo naładowanie baterii telefonu bezprzewodowego tym urządzeniem skutkuje to, że telefon działał przez tydzień czasu. Natomiast naładowanie zwykłą, tańszą ładowarką powodowało to, że telefon działał tylko przez 4 dni, czyli o 3 dni jednak mniej. No to takie moje krótkie spostrzeżenie. Wybór należy do Państwa, co chcecie, to zrobicie. Kłania się uprzejmie Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minuta po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 14 marca, to jest 73 dzień tegoż 2022 roku. Do końca pozostało 292 dni. Witam też u mojego gościa. Za chwilę go przedstawię, ale jeszcze powiem sprzed mikrofonu. Może inaczej, bo się troszkę zapętliłem. Za konsoletą Michał Paweł Dziwisz, a za mikrofonem to ja, to się zaraz przedstawię, ale najpierw mój gość, Michał Kasperczak. Witam Cię bardzo serdecznie.
4: Dobry wieczór.
2: Ale jeszcze troszeczkę formalności, jak powiedziałem, bo mamy jakby 14 dzień marca, no i jeszcze kontakt @tyflopodcast.net. kontakt@tyflopodcast.net to są nasze dane, tam są nasze wszystkie dane kontaktowe. Audycja jest prowadzona na żywo. Zapraszamy do kontaktu, bo dzisiaj będzie tak troszeczkę historycznie, ale to moment jeszcze, no bo jak zwykle powiem, że dzisiaj jeszcze imieniny obchodzą i z kwiatem można pójść do Afrodyzji, Afrodyzjusza, Afrodyzego, Boże Ciecha, Eutychiusza. Do Ewy można pójść, do Fawilii, do Jakuba, Leona, Leony, Łazarza, Matyldy, Piotra i Pameli.
4: Czy mogę o coś zapytać?
2: Tak, tak.
4: Czy te rozbudowane imieniny, rozbudowane wymienia, bardzo takie szczegółowe, pieczołowite wymienianie imion i to kalendarium takie, no może nie aż takie kalendarium, bo kalendarza jakby świąt tego, co się wydarzyło, jeszcze nie wymieniałeś, albo może nie będziesz wymieniał w ogóle, ale czy to było celowe i miało nas wprowadzić w niejako taki historyczny klimat i aluzję do tego, jak dawniej właśnie zapowiadano dni, nie wiem, w sygnałach dnia, w porannych sygnałach.
2: Tak, i w sygnałach dnia, i w sygnałach
4: to
2: dnia
4: celowo,
2: i na początku
4: tak,
2: wejść, tak, bo ja dalej powiem więcej. No, świąt może niekoniecznie będę wymieniał, bo można powiedzieć, że na Andorze obchodzi się święto Konstytucji, a w Estonii obchodzą święto języka estońskiego i tak dalej, i tak dalej. No, ale chciałem też powiedzieć, że z 14 na 15 marca to w latach 80., w 1980 roku była katastrofa samolotu IM-62M Mikołaj Kopernik. I niestety w tej katastrofie zginęła Anna Jantar. A Anna Jantar bardzo często występowała w polskim radiu. A dzisiaj o polskim radiu będzie bardzo dużo. Dlaczego?
4: Nie tyle o muzyce, tak, ale o polskim
2: tak,
4: radiu.
2: Tak, ale
4: rzeczywiście
2: o polskim radiu. I dlaczego tak dużo? To za chwilę o tym się dowiemy. Natomiast ja, Michale, do ciebie bo ty prowadzisz stronę audycje, stareaudycje.pl i teraz jakbyś mógł tak bardzo skrótowo swoim słowem powiedzieć, jak do tego doszło, że ci się zachciało akurat na temat audycji, a może na temat, na przykład nie na temat, nie wiem, czegoś innego. Nie wiem,
4: dobrze, to ja jeszcze tak tytułem, zanim rozwinę to, powiem, że tak, bo to tak nie wiem, czy do końca wybrzmiało, że dzisiaj my rozmawiamy o Polskim Radiu, o historii Polskim Radiu, o Polskim Radiu w ujęciu, jeszcze raz, rozmawiamy o Polskim Radiu w ujęciu historycznym i o takiej stronie internetowej starą, która się nazywa stareaudycje.pl, którą od kilku lat prowadzę. Tak.
2: Tak,
4: i to jest takim, to jest temat naszej dzisiejszej audycji, która oczywiście potem będzie w podcaście, jako podcast opublikowana. Już mówię, jak to się zaczęło, to znaczy ja historią inaczej. Ja radia jako takiego słucham dość regularnie, czynnie, aktywnie, zaraz powiem, co przez to rozumiem, gdzieś tak od połowy lat 80., myślę od 80., nie wiem, już 86. roku, tak można to powiedzieć, bo w 87. roku już jakby dobrze pamiętam wszystko, czy prawie wszystko. I oczywiście wtedy to było Polskie Radio, czyli bo to było tylko Polskie Radio, czyli cztery programy Polskiego Radia. Też powiemy sobie, jak to wszystko kiedyś wyglądało. To takie może być jakoś tam interesujące dla osób albo młodszych, albo takich, które jakby nie analizowały tego tak jakby dokładnie, bo się tym nie interesują. I w zasadzie to było wszystko do początku lat 90. Potem
2: no
4: oczywiście...
2: tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, no, ludzie, którzy się urodzili kiedyś, no to znaczy teraz, no, w 90. latach myślą, że cały czas było tyle samo stacji, ile mamy, tak? Że ponad 30 czy ponad 20. I że tyle można było słuchać. Niestety. Tak dobrze to nie było.
4: I potem oczywiście w tych latach 90., no też o tym sobie gdzieś tam później powiemy, troszeczkę się, może nie to, że zachłysnąłem, bo ja nigdy nie odszedłem od słuchania Polskiego Radia, ale gdzieś tam mocniej słuchałem tych rozgłośni lokalnych, które naprawdę wtedy były super. I oczywiście potem gdzieś tam było mniej czasu, bo liceum, bo studia, bo coś tam, to zawsze to radio było. Potem doszły jakby internety, podcasty, nagrywanie już audycji do komputera i tak dalej, i tak dalej. No i tak to gdzieś tam pewnie jest do dzisiaj, no takie u mnie takie trochę renesans, jakby na żywo radia, to jest zeszły rok, kiedy zacząłem na nowo słuchać jakby paradoksalnie też Polskiego Radia, ale radia właśnie Nowy Świat, radia 357, bo te no, dwie rozgłośnie na gruzach dawnej Trójki powstały, ale więc jakby tego radia słuchałem zawsze i to, co ja rozumiem przez słuchanie czynne radia, to, że ja rzeczywiście na radiu, no myślę, że się znam. To znaczy w sensie nie może znam się na brzmieniu radia, bo nie pracowałem nigdy w radiu, nie byłem, nie wiem, wydawcą, realizatorem, nie mam też takiego zacięcia umiejętności swobodnej, nie wiem, swobodnego prowadzenia rozmowy, czyli takich umiejętności też wychodzenia tak, żeby wybrnąć z różnych sytuacji, które gdzieś tam są antenowych, które są w radiu konieczne, więc ja raczej do pracy tak czynnej w radiu to bym się nie nadawał, natomiast zawsze gdzieś tam to radio mnie interesowało w takim sensie, nie tylko żeby słuchać, tylko że z jednej strony słuchać, o czym też powiemy sobie, że radio, no nie tylko myślę dla mnie, mogło kiedyś być istotnym źródłem wiedzy, bardzo, ale też, że radio, że ja po prostu słuchając tego radia mocno jakby pamiętałem różne rzeczy, to znaczy jakby analizowałem to wszystko, jak to jest skonstruowane, czyli że aha, że to o tej godzinie jest ta audycja, o tamtej godzinie jest inna audycja, że jeżeli ta audycja jest tutaj, no to na innej antenie o tej godzinie jest coś innego i że jeżeli tu jest muzyka, czyli jakby zawsze mnie interesowało i to mam wrażenie nawet nie tylko teraz, jak to tą stronę tworzę i tak jakoś bardziej to analizuję już tak na chłodno, ale wcześniej też miałem zawsze takie trochę zainteresowania jakby takim porządkowaniem, jak to radio porządkowało świat, jak porządkowało samo siebie, czyli jak to wszystko było zrobione, czyli że aha, że tutaj jest audycja dłuższa, tu jest audycja krótsza, tu, no to są w ogóle moje takie początki, że tu jest coś krótko, tu jest coś długo, tu jest coś głośno, tu jest coś cicho, tu ktoś czyta monotonnie, to taki, jak teraz wiem, speaker, lektor, tu ktoś mówi bardziej tak normalnie, no to najczęściej dziennikarz muzyczny. Tutaj gdzieś tam jest jakieś dziwnie, ludzie tak recytują, dziwnie tak mówią, tak, takim innym głosem trochę, no to się okazało, że to jest słuchowisko, że to teatr, że to aktorzy. A tu znowu taka dziwna

0: przykład rockowa, rockowa, muzyka reggae, jakiś polski pop, jazz, muzyka country, coś tam, coś tam. No i ja bardzo szybko w to jakoś tam wszedłem. I teraz to tak bardzo ogólnie, tytułem wstępu. A skąd mi się w ogóle wzięło to, żeby robić stronę internetową? To znaczy ja zawsze długo jakby pamiętałem, jak to właśnie, jakie były te dawniejsze audycje, jak funkcjonowało radio i gdzieś tam ta historia polskiego radia interesowała mnie bardzo, czy interesuje mnie do dzisiaj. I nie udało mi się niestety napisać pracy magisterskiej o polskim radiu. Pisałem ostatecznie o czymś zupełnie innym, bo no nie jestem z Warszawy i trochę w tamtym czasie no nie było jeszcze aż tak rozwiniętych, po pierwsze, technologii informatycznych, internetu. Nie było więc nie można było tak sobie wszystkiego sprawdzić. Nie wiem, jakieś nagrywanie, kontakty z ludźmi, to też tak przez te komunikatory internetowe, no Skype'a wtedy jeszcze nie było. I tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam internet dopiero, no może nie wchodził, ale nie był jeszcze masowy. No i to sprawiło, że jednak no nie udało mi się napisać do pracy o polskim radiu, tak?
1: Więc, no ale nie tylko. Ale więc... chyba też nie tylko, bo też to środowisko jest dość hermetyczne, jak rozmawialiśmy.
0: To znaczy, ja myślę tak, że to jest. Ja myślę, że to jest tak, że pewnie gdybym był w Warszawie, pewnie byłoby mi ogólnie no, łatwiej. A że w tej Warszawie nie byłem i też ja teraz wiem jakby o wiele więcej. Wtedy tam te 20 niecałe lat temu, no znałem, jakby wiedziałem, pamiętałem dużo, ale wiedziałem o wiele mniej. I też gdzieś tam. No nie udało mi się przebić, mówiąc tak powiedzmy kolokwialnie. I tak ten temat u mnie, no o środowisku powiemy sobie zaraz, ten temat sobie krążył gdzieś tam cały czas, ale to tak nie miałem czasu aż tak się tym zająć. I takim dla mnie bardzo takim istotną może nie cezurą, ale rzeczą, która no, na mnie zrobiła ogromne, znaczy dla mnie była bardzo istotna dla takiej osoby, która lubi właśnie się szczegóły takie związane z audycjami, było odkrycie, no, znalezienie w internecie dwóch stron internetowych. Przy czym tych dwóch stron już nie ma. Z jednej mam część notatek, z drugiej nie mam. Jedna to była strona chyba Wojciecha Rojewskiego czy kogoś takiego, gambon.rockmetalart.pl, już nie ma tej strony i on chyba z jakichś swoich zeszytów, ale też ze spisywanych anten, antena to powiem, to był taki tygodnik poświęcony radiu i telewizji.
1: Tak, ciężki do dostania w ogóle.
0: Dość, nie tak, nie był taki, no można go było dostać, ale rzeczywiście nie było to takie oczywiste i tam były całe programy radia, programy, czyli jakby spisy poszczególnych audycji, ramówki tak zwane, polskiego radia
1: też.
0: I telewizji właśnie na dany tydzień, plus omówienie tam poszczególnych audycji.
1: Mało tego, one były bardzo dokładne i zawsze z anteny to się zawsze sprawdzało, bo z tych innych to tak różnie było.
0: Powiem. Tak, inne były
1: wtedy
0: takie...
1: Wtedy jeszcze było, wiecie, i Sztandar Młodych był i jakieś Młody Techniki.
0: Sztandar Młody, Trybuna Ludu, i no i
1: tak,
0: oczywiście Kurier Polski
1: tak.
0: I no to u was, nie? W Białymstoku.
1: Tak, tak. Kurier Polskiego nie było.
0: No bo Kurier Polski, znaczy był wszędzie, bo on był ogólnopolski, ale to może nie był w każdym kiosku, może o w ten sposób.
1: Dokładnie.
0: Gdzieś tam...
1: No i Dziennik Ludowy. To jeszcze pamiętam z plakatami artystów na on czas współczesnych i czasami nawet zachodnich.
0: To też u was. No i w każdym bądź razie troszkę straciłem wątek, że w tej...
1: Było
0: ojej,
1: w tej,
0: przepraszam.
1: Że po prostu to no było tak właśnie nie... Że był tygodnik Antena, który był rzadko do dostania i w którym były ramówki i była strona pana Wojciecha Gambon.
0: Tak, dobrze, już dziękuję. Tak, że była strona internetowa właśnie, gdzie były rozpisane wszystkie audycje muzyczne, stereofoniczne programu drugiego polskiego radia z lat 80. Drugą stroną, którą jakby wtedy znalazłem, była strona takiego prawnika z Warszawy, teraz zapomniałem jego nazwisko, w sumie nawet nie wiem, czy on na tej stronie się przedstawiał, chyba tak, potem to gdzieś go tam znalazłem. On tego napisał bardzo taką ciekawą stronę o programie też drugim polskiego radia na przestrzeni dziejów, czyli od 30, jakby w całej jego historii. Od 37 roku, kiedy dwójka, tak zwana Warszawa II, Warszawa II powstała, gdzieś tam do czasów współczesnych, też z wybranymi ramówkami, z mocnym akcentem na lata 70 i na lata 80. I potem, no i jakby te dwie strony, jak ja to zobaczyłem, to w ogóle

0: pamiętam jedną w 2006, drugą jakoś później, w 9 chyba, i mówił, no wow, no czyli są gdzieś te informacje, czyli to gdzieś tam, to ktoś to jeszcze zna, ktoś to jeszcze pamięta, ktoś to jeszcze spisuje, masę tego sobie tam czytałem, wynotowałem, zapamiętałem i no i w ogóle to jedna z ciekawszych lektur, jakie w ogóle czytałem, pewnie lektur takich internetowych, no i no dobrze, no i gdzieś tam sobie to dalej krążyło u mnie, czasu nie było. Aż w końcu w 2017 roku miałem więcej czasu i w pracy, i w wakacje. I pomyślałem sobie, że mówię, kurczę, nawet nie myślałem, czy ja coś bym chciał robić o tym radiu, czy nie, czy może strona, czy nie strona. Najpierw, a to o tym dobrze, zaraz będzie. I umówiłem się ze znajomymi osobami do biblioteki, do czytelni, żeby sobie poanalizować właśnie ten tygodnik Antena, porobić zdjęcia, zobaczyć, jak FineReader mi te zdjęcia przetworzy i zobaczyć, czy ja w ogóle jestem w stanie tak zrobić dużo z kimś tych zdjęć i zacząć sobie tak analizować to, czytać te ramówki, albo czytać w ogóle te anteny. Gdzieś tam rok po roku, tydzień po tygodniu i tak dalej. No i to się mniej więcej udało, oczywiście z różnym skutkiem, o czym na temat jakby aspektów technicznych powiemy sobie później. I pomyślałem sobie, że a to jeżeli to tak jest, no to dlaczego by tego gdzieś zacząć nie publikować w internecie z myślą różną. I pierwszą myślą moją była taka, było coś takiego, że nawet tak szumnie nazwałem to blog. No, bo że to będzie taki blog o historii radia, jak to było kiedyś, wtedy była moda trochę na taką, no właśnie na taką archeologię, gdzieś tam była taka 100 lat temu.pl, strona o pierwszej wojnie światowej, co się działo 100 lat temu, coś tam i pomyślałem sobie, dlaczego by nie zrobić czegoś takiego o radiu. Niemniej trochę z uwagi na to, że to nie jest wcale technicznie wszystko takie oczywiste, proste, w jakimś tam sensie też bezpieczne, to skończyło się na tym, że owszem, strona jest, sporo rzeczy udało mi się tam opublikować i na pewno mi się kiedyś uda, bo mam bardzo dużo rzeczy, które są nieopracowane do publikacji jakby w komputerze.
1: Czyli no, strona jest w rozwoju. Cały czas
0: tak,
1: jest
0: który będzie rozwojem stałym jakby. Znaczy w sensie takim, że nie wiem, kiedy on nastąpi dalej, ale to nie jest tak, że ja to zawiesiłem. Tylko no, nie mam czasu tego po prostu teraz od roku praktycznie za bardzo robić. I tyle, bo nie spełniły się moje, bo mój na początku zapał był trochę taki, że to może będę blog, że to będę jakoś bardziej tak robił jakieś wywiady, robił coś. Okazało się to wcale nie takie proste. Być może z mojej, nie chcę mówić winy, ale być może to też jakoś tam moja wina była. Do tego gdzieś tam innych rzeczy też, które chciałem, nie udało mi się do końca pozyskać. Do tego okazało się to bardzo czasochłonne. No więc tak jakby zrobiłem to, co z jednej strony to, co chciałem więcej, bo też miałem taką wizję, że kogoś tym zainteresuje i naprawdę akurat wtedy zmieniałem pracę, szukałem trochę pracy i pomyślałem sobie, czy nie wejść w to głęboko i też naukowo próbowałem, myślałem, że może jakiś doktorat, może coś. Rozmawiałem z innymi osobami, mailowałem z naprawdę dużą liczbą osób, instytucji i tak dalej. No i tak właściwie to albo kończyło się, no, że w sumie fajna inicjatywa, w sumie to może być nawet ciekawe, no ale to właściwie takie szczegóły to nikogo nie zainteresują i tak dalej, i tak dalej. A ja jakby nie chciałem, nie zależało mi też za bardzo na takich anegdotkach, na jakiś takim, na efektowności, no też moja wina, na takim marketingu, na efektowności tego wszystkiego, tylko bardziej na takim przedstawianiu.
1: Ale może właśnie chodzi o tak zwaną kronikę.
0: Tak, informacji. Takiego. A z suchymi informacjami jest problem taki, że one, owszem, są bardzo istotne, no ale to jak to informacje, jak taka archiwistyka, informacje takie, czy jakaś taka działalność, powiedzmy, mniej lub bardziej naukowa prowadzona przez muzea, ona jest bardzo ważna, istotna, ale tak naprawdę jest bardzo hermetyczna i interesuje, znaczy jest ważna jakoś tam dla osób zainteresowanych i tylko tyle. Więc ja tak trochę z jednej strony bardzo mi szkoda, a z drugiej strony nie dziwię się, że to ludzi no, jakoś bardzo nie interesuje, tak? No, jeżeli ktoś nie zna się na szczegółach związanych z funkcjonowaniem Polskiego Radia, no to jego nie będzie interesować tydzień po tygodniu, jak się zmieniały nie wiem, poszczególne audycje, czy w ciągu roku, nie wiem, w pierwszym półroczu było czegoś więcej, a w drugim półroczu mniej, albo odwrotnie. A ja w takie szczegóły właśnie bardzo lubiłem, tak? No więc ja trochę rozumiem, że to tak naprawdę być może interesuje kilka osób tylko, tak? I, no i dlatego nie udało mi się, nie wiem, ani też nie jakoś tam... No
1: ja bym powiedział, że kilka procent, bo kilka osób to myślę, że nie, bo masz trochę polubień starych audycji.
0: No mam trochę polubień, no bo wiesz, no to jakby znajomi lubią różne profile, to jest normalna sprawa, tak, akurat. Więc to tam, wiesz, ale ja sam zresztą widzę po moich znajomych i to różnych, tak, bo też mówi się, że osoby tak gdzieś tam niewidome słuchają radia. Kiedyś tak pewnie było, że bardziej słuchały tego radia. Chociaż to też pewnie jest różnie. No na pewno gdzieś tam jest większa szansa, że ktoś niewidomy słuchał więcej, czy bardziej słuchał radia, niż nie słuchał. Ale to też teraz wcale tak nie musi być. A ludzie jakby w ogóle teraz to tak... No teraz mamy powszechny dostęp do wszystkiego, tak? Mamy YouTube, mamy podcasty, mamy telewizję, mamy audiodeskrypcję, mamy przede wszystkim języki obce, które ludzie... bardzo dobrze znają, bardzo dobrze, część ludzi, ale dużo ludzi zna na tyle język, że może sobie czytać albo poprzez narzędzia tłumaczące, albo w oryginale, albo czegoś słuchać. Jakby to nie jest tak, że to, co oferowało kiedyś polskie radio, już jest jedynym jakimś nie wiadomo jak cennym i ciekawym źródłem informacji. Bo właśnie, na ile te audycje są i były ciekawe, to też sobie o tym gdzieś tam powiemy. Także na pewno zainteresowania moje polskim radiem się nie kończą, ale jakby o stronie już nie mówię, bo nie chcę za dużo obiecywać, jakby, bo nie wiem, rozwijam sobie ją bardziej dla siebie. Jeżeli kogoś ona zainteresuje, to będzie mi bardzo miło. Nie, to trudno. Ileś osób do mnie napisało, takich różnych, które tą stronę znalazły poprzez Google i gdzieś tam o różne rzeczy mnie ludzie pytają czasami, więc gdzieś tam mam osobno te maile odłożone, jak na część odpowiedziałem, na część nie odpowiedziałem.
1: Nie, no dzisiaj polecamy stareaudycje.pl, jeżeli ktoś jest zainteresowany, naprawdę warto zajrzeć.
0: Przy czym ja sobie to jeszcze wymyśliłem w taki sposób, bo to akurat było...
1: O właśnie.
0: Właśnie, bo to
1: było... Wróćmy do tego mojego pytania. Jak to mniej więcej wygląda? Wchodzimy na www.stareaudycje.pl. Ja wiem, jak to wygląda.
0: Tak, ale bo to był w ogóle koniec... kiedy ja to zacząłem, to był koniec 2017 roku. Czyli to było akurat gdzieś tam 25-30-lecie tam 35-lecie i 30-lecie. Ja sobie wymyśliłem, że będę gdzieś tam chronologicznie analizował tydzień, robił coś w rodzaju takiego kalendarium, tydzień po tygodniu, co było kiedyś w polskim radiu. Czyli tak jak powiedzmy, nie wiem, wirtualne media, portal taki branżowy albo drugi portal, press.pl, czasami piszą o zmianach, na przykład, że święta, Wielkanoc, tam propozycje wielkanocne polskiego radia albo RMF, tam na Boże Narodzenie, tak? To ja sobie wymyśliłem, że będę tydzień po tygodniu robił coś w rodzaju takiego kalendarium, co właśnie, jak polskie radio, co robiło, co emitowało w określonym tygodniu. I tak rzeczywiście robiłem przez koniec, powiedzmy od maja, czerwca 8-8 do grudnia 8-9, to praktycznie mam zrobione. Dalej nie starczyło mi sił, żeby to dobrze robić, bo czasochłonność okazała się tego ogromna, powiem szczerze. To kalendarium polegało na tym, że rzeczywiście w tygodniu to nie było takie tylko przepisywanie co było, czyli ramówki wszystkie, bo to byłoby za proste. Tylko to było też takiego, że audycje, jakby taki podział merytoryczny, tak? Podział też według nawet nie tyle anten, chociaż też, ile według typów, rodzajów audycji, czyli cykle stałe, czyli że jakie przez cały tydzień, tak? Takie też to się nazywało, czyli jakie powieści i opowiadania, czyli literatura, która była w jedynce, dwójce, trójce i czwórce. Czyli tam w jedynce o 20:45 powieść czy opowiadanie takie. W dwójce o 9:23, a właściwie prawidłowo o 23:00 powtórka o 9:00 i o 18:20 powtórka 9:50 było to i to. W trójce tak samo, 19:50 i 11:00, znaczy nie, akurat pisałem, no nie pisałem tak, że 19:50, 11:20, ale tak to naprawdę było. I druga powieść 8:30. Potem codziennie powieść, czy tam co wieczór powieść w wydaniu dźwiękowym. Potem w czwórce akurat literatury nie czytam. Następny blok to były audycje dla dzieci i młodzieży. I to było osobno. Radio dzieciom. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Audycje dla... teatr klasyki dla... audycje dla szkół i przedszkoli. Program czwarty, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Właściwie to były audycje dla szkół i przedszkoli, które miały swoje trzy części. Audycja dla przedszkoli, audycje dla szkół 1-4, dla klas starszych 5-8 i dla szkół średnich. Potem teatr klasyki dla młodzieży i radiowy teatr, właściwie on był teatr klasyki dla młodzieży i radiowy teatr dla młodzieży szkolnej, czy jakoś tak, że w sobotę była bardziej, były nowości bardziej, w niedzielę była bardziej klasyka właśnie i radiowy teatr dla dzieci. No i to już jakby to pisanie to już było bardzo skomplikowane, to w sumie o takich aspektach czasochłonnych, technicznych to powiem zaraz. Potem były inne rzeczy, czyli audycje muzyczne. No i znowu, co było przez cały tydzień na przykład, że tam klub stereo, coś tam. Słuchajmy razem też nie miałem do wszystkiego dostępu, więc no jakby zawsze też pisałem, że te informacje to jest to, do czego mam dostęp na teraz.
1: Od rana to był najpierw muzyczny non-stop, o ile dobrze pamiętam.
0: Jeszcze raz proszę?
1: Muzyczny non-stop chyba był od rana, jeśli chodzi o te
0: tak, o 11:10. No ale to tak, o tej audycji muzyczny non-stop, czy ono było, potem było w dwóch częściach, nieważne. O muzycznym non-stopie to pamiętam go bardzo dobrze, ale za dużo nie wiem. To była taka po prostu składanka, bardzo fajna z reguły współczesna, rozrywkowa, taka poprokowa muzyka lat 80.
1: Tak, ale wtedy należy pamiętać, i to też ja może powiem, nie wiem czy się ze mną, znaczy na pewno się ze mną zgodzisz, ale wtedy w latach 80. nie było czegoś takiego jak crossfade generalnie w polskim radiu. Muzyka, że tak powiem, była prezentowana kawałek po kawałku z przerwami.
0: I to długimi przerwami, tak, czasami.
1: Po to, żeby ludzie sobie mogli nagrać.
0: Znaczy właśnie ja do końca tego mi nikt nie powiedział, bo ja oczywiście mówią, są takie legendy, to są znaczy nie legendy, ale to akurat jest prawda, że te audycje w latach 60. to były takie i Minimax, i Muzyczna Poczta UKF-u i wcześniejsze tam audycje Płyty Nasze, Naszych Przyjaciół, Klub Złotego Krążka, tam różne nazwy Andrzeja Stankiewicza, Marka Gaszyńskiego, Pogranicznego i wielu innych. I tam faktycznie nagrywano, tak, że tam Minimax to chyba nawet nie, ale było jeszcze Minimax wydanie dla fonoamatorów i tam można było nagrywać całe płyty faktycznie. Ale czy ten muzyczny non-stop, że to tak było? Ja nie wiem, czy to wynikało z tego, że tak technicznie. Jakby nie znam się na aspektach technicznych, czy po prostu tak było łatwiej im, bo to no wtedy z tych magnetofonów, jak oni odtwarzali z taśmy, może tak to musiało być, nie wiem.
1: Nie. Było po prostu tak przyjęte, ponieważ wszyscy używali najpierw magnetofonów szpulowych, jeśli były dostępne, a potem magnetofonów kasetowych, zresztą naszej rodzimej produkcji. Niektóre lepsze, niektóre gorsze. No wiadomo, ci z dobrej półki no to używali zachodniego sprzętu, tak? Z Peweksu. No ale to byli ci tacy wyróżnieni, że tak powiem. No i niektórzy za żelaznymi firankami, tak?
0: Mm. Ale powiedzieć. To właśnie o specyfice w ogóle programu radiowego wtedy powiemy, to też powiemy w następnej, trzeciej części. I teraz tak, no i potem jakby po kolei były audycje muzyczne, potem, audycje muzyczne, potem był...
1: Muzyczny non-stop, skończyliśmy.
0: Nie, ale to nie chodzi mi o to, ja nie chcę omawiać tu wszystkich audycji, bo to też możemy zrobić oczywiście później. Chodzi mi o to, że potem było wymienione, co było w poszczególnych audycjach istotnych, muzycznych właśnie. Potem były program trzeci, też tam audycje muzyczne określone. Audycje literackie, program drugi, program trzeci i program czwarty. I tam niektóre rzeczy są takie wybrane, bo to już było taki miszmasz trochę z soboty, niedzieli w czwórce i to była ramówka, już taka, takie pół ramówki spisane. Bo ja jeszcze, to jest też taki mój kontrowersyjny pomysł, subiektywny bardzo. Ja po prostu przyjąłem, że piszę co wiem I zakładam, że ktoś jest przygotowany do tego, co czyta. W takim sensie, że po prostu jakby no nie jest tak, że ja tam wszystko objaśniam, nie jest tak, że nie wiem, że tam są jakieś powtórzenia, czyli to jakby to było wszystko takie różnicowe, tak, że jakby bardziej to, co się w tygodniu zmienia, niż to, co jest stałe. Czyli to nie było, że to jest dokładna ramówka 1:1, tylko konkretne informacje o tym, co się jakby zmieniało w danym tygodniu. Czyli jeżeli o tym nie ma czegoś tam, to albo po prostu ja nie wiem tego, nie mam danych, czasami pisałem brak danych, albo informacja niepewna, albo coś tam, albo po prostu tego nie pisałem, bo jakby wychodziłem z założenia, mniejsza czy słusznego, czy niesłusznego, że czytelnik wie, o co mi jakby chodziło, tak? A zawsze może dopytać, gdyby chciał. A akurat o te szczegóły nikt mnie nie dopytywał, więc albo tego nikt aż tak nie czytał, albo po prostu ludzie nie wiedzą, czego, jakby nie zdają sobie sprawy z pewnych braków, o których ja na przykład wiem, tak? No i tak gdzieś tam to kalendarium sobie robiłem i to naprawdę, jeszcze ja tam próbowałem trochę to komentować, opisywać i z lepszym, gorszym skutkiem czasami bardzo to było dobre i czasami mi się bardzo podobało, czasami mniej, no ale to jak to z reguły się siebie gdzieś tam ocenia. I powiem szczerze, to bardzo było czasochłonne z wielu powodów, bo po pierwsze treści rozpoznanego tekstu przez FineReader trzeba, no jakby te zdjęcia robiliśmy w różny sposób i znalazłem osoby, które mi trochę pomagały aparatem porządnym robić i no iPhone'em i stwierdzam, że jakby te zdjęcia robione z ręki iPhone'em okazały się często lepsze, bo jakby zrobienie dobrej fotografii tekstu profesjonalnym aparatem to wcale nie jest taka prosta sprawa. Statywy, bo to są duże arkusze, bardzo drobny druk i te statywy, które są nie zawsze są jakby przystosowane do tekstu, że albo było coś za blisko, albo było coś za daleko i jakby co by nie mówić, to te zdjęcia robione no akurat w moim przypadku iPhone'em, nie dlatego, że iPhone, tylko chodzi mi o to, że dobrej klasy smartfonem przez osobę w miarę ogarniętą fotograficznie, no wychodziły najlepiej. To znaczy one też miały błędy oczywiście po rozpoznaniu, ale przynajmniej te błędy były w miarę równomierne. A ze zdjęciami takimi robionymi aparatem, przynajmniej prasy, bo nie mówię o książkach czy coś, no to się okazało, że niektóre zdjęcia były bardzo dobre, niektóre nie wychodziły kompletnie, bo jednak aparat robi te zdjęcia bardzo szczegółowe i czasami one były poruszone i wtedy już FineReader tego nie mógł rozpoznać, bo coś było albo za bardzo, albo było bardzo dobre, albo tego nie było wcale. I tam masa prób, masa szukania też, znaczy masa, szukanie też odpowiednich osób, z którym mógłbym to robić. No to taka zabawa czasochłonna i też no wymagająca jakiejś tam ewidentnie pomocy, tak?
2: I przyszło do nas pytanie, więc ja się wtrącę na moment, tak? I przeczytam pytanie, które nadesłał do nas Michał. A Michał napisał tak. Michale, a będziesz też wrzucał archiwalne audycje o świętym Janie Pawle II?
0: Znaczy tak, po pierwsze wrzuca, bo niektórzy też myślą, że ja, że ten serwis to jest takie archiwum Polskiego Radia, albo to jest taki YouTube. To jest ani jedno, ani drugie. Co to znaczy? Ja robię to, co wiem, głównie na bazie anteny. Niektórzy tam, że ja to mówią, że antena to tak nie wszystko tam jest, że to też miała swoją taką powiedzmy politykę, że tam przekłamania niektóre, coś tam ten. Wiem, to nie jest źródło idealne, ale jakby nie znam lepszego źródła i bardziej kompleksowego niż to, co publikował tygodnik Antena. Myślę, że nawet nie wiem, czy Polskie Radio ma i chętnie udostępnia te szczegółowe jakieś tam dokumenty, ale o tym też powiemy sobie.
1: No o tym będzie później trochę.
0: O tym też powiemy sobie, jak to wygląda. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Nie mam praw autorskich, nie mogę sobie publikować tak jak na jakichś tam hostingach czy na czymś audycji. Ja kolekcjonuję część z audycji Polskiego Radia i te audycje, i mam sporo tych audycji różnych. Myślę,
1: ale
0: że
1: prawo do nich ma Polskie Radio i posiada,
0: tak,
1: Polskie
0: i oczywiście
1: Radio.
0: Pewnie jak ktoś no między sobą kolekcjonerzy się wymienią, to się pewnie nic nie stanie, ale to nie znaczy, że można je publikować. No mam
1: tak,
0: jakieś, mam audycje,
1: tak. No, pole eksploatacji tak zwane.
0: Tak, mam audycję o Janie Pawle, znaczy mam część, dostałem audycji nawet z pielgrzymek Jana Pawła II z Polskiego Radia, więc jeżeli No jeżeli byś był, nie wiem kto to pisał, Michał chyba, tak, zainteresowany, no to możesz do mnie napisać i no mogę udostępnić to, co mam, tak. Nie będzie z tym, myślę, żadnego jakoś tam problemu. Natomiast, no mówię, ja się nie zajmuję publikacją audycji. Myślałem w ogóle o czymś takim, żeby zrobić kanał na YouTubie na przykład, żeby tam publikować, bo też myślę, żeby się nic nie stało, jakbym opublikował te sygnały, czyli jakby, jak to się teraz mówi, dżingle, zwiastuny audycji, to co mam i tam oczywiście z adnotacją, że właściciele...
1: Ale
0: tam
1: nawet my tutaj i tak dalej. Rozmawiając, ja przepraszam, że przerwę, ale rozmawiając z tobą przed audycją jeszcze, ja się zastanawiałem, czy nie wziąć zwiastunów właśnie audycji, po prostu, aby tę audycję podkoloryzować troszkę naszą, no ale tutaj, że tak powiem, stanęły prawa autorskie nam, no i wolimy jednak nie ryzykować, bo no załóżmy, żeby się nic nie stało, ale gdyby się coś stało, to byłby problem, tak? A
0: tak, lepiej to trzeba by usuwać, przepraszać, coś tam...
1: Tak, prostować i... No i nie wiadomo, czy by to się mogło skończyć, a to... No niestety, trzeba na to uważać, dlatego...
0: Powiem, że jest taki jeden, jakiś taki, nie pamiętam teraz nazwy, Nightpur, czy jakoś, jakiś taki pseudonim, jakiś taki jest kanał na YouTubie, nawet z tym gościem pisałem i on dostaje od ludzi kasety i zgrywa i naprawdę kilka fajnych rzeczy on znalazł. Jakiś jeden z pierwszych, to w ogóle nikt tego nie ma, Wieczorów Płytowych z 83 roku jeszcze, gdzie Szachowski był i Magda Konopka razem byli i coś tam, więc tam... Czasami jak ktoś wie, czego szukać, to można znaleźć czasem na YouTubie ciekawe rzeczy. I to też jest bardzo czasochłonne, szukanie tego, wchodzenie w kontakty z różnymi tam ludźmi i tak dalej. Ale powiem, to o wiele jest tego mniej niż w telewizji, tak? Znaczy, o ile programy telewizyjne, może z lat 80. aż tak nie, chociaż DTV, dzienników jest sporo telewizyjnych, ale innych programów aż tyle nie ma. Z 90. to już jest, no wiadomo, odtwarzacze wideo wtedy już były powszechne. To z radiem niestety jest problem. Znaczy wielu audycji, znaczy,
1: nie,
0: trochę
1: nie
0: były rzeczy
1: powszechne.
0: Jest. Trochę rzeczy jest.
1: Magnetowidy, Michale, nie były powszechne magnetowidy, natomiast chodzi o to, że po prostu fanów wideo jest zawsze więcej niż fanów audio.
0: Tak, ale nie, no dobrze, ale można uprościć, powszechne, no ja akurat nie miałem nigdy w domu wideo, no ale można powiedzieć, w latach 90. mieli ludzie te magnetowidy w domach.
1: W 90. tak, ale nie w 80.
0: Nie, o 90. mówię. O 90.
1: Wiesz, nie, no powiedziałeś 80. lata, to
0: przepraszam. Nie, chodziło mi, że w 80. może nie, ale
1: tak,
0: że w 90.
1: nie. W 90. tak, tak.
0: Dużo tych programów telewizyjnych, które są na YouTubie, zgrywanych jest właśnie gdzieś tam, powiedzmy, z początku lat 90., końca 80. to już tak, wcześniej gorzej, nie? Z radiem bywa tak, że właśnie, to jest też taka specyfika, że ludzie kiedyś, ja to rozumiem, no, przede wszystkim radio służyło, to była taka płytoteka, służyło do nagrywania, jeżeli się z radia nagrywało. Niektórzy, owszem, nagrywali sobie jakieś teatry, czasem muzykę klasyczną, ale przede wszystkim, chociaż nie tylko młodsze, ogólnie, ludzie, którzy się interesowali muzyką taką powszechną, rozrywkową, rockową, jazzową, nagrywali z radia całe płyty.
1: Chodziło nie tylko. Ale nagrywali muzykę.
0: No piosenki, ale generalnie
1: dlaczego?
0: Muzykę.
1: Dlatego, że tego nie było po prostu. Empiki były w Warszawie i w Krakowie i za bajońskie sumy można było coś tam czasami dostać. No ale generalnie ludzie się martwili tym, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego. A generalnie nie było tych dóbr kultury, tak na dobrą sprawę, proszę Państwa. W Warszawie jeszcze, tu były jeszcze domy towarowe, centrum i tak dalej, to tam jeszcze
0: nie,
1: coś.
0: No tam już w każdym mieście ale... były, bo to wtedy płyty były w księgarniach, ale tych płyt było raz,
1: nie,
0: że były drogie, a dwa, że było za mało po prostu.
1: Tego było malutko i te płyty tam... były dużo, na przykład były duże nakłady jakichś takich płyt typu artyści rosyjscy dla artystów polskich, artyści polscy dla artystów rosyjskich i tak dalej. No takich płyt było trochę więcej.
0: I tam to w ogóle polityka też płytowa to była co jeszcze osobny temat, że na przykład w radiu coś promowano, płyta była nagrana, ale wydana została dopiero po 2 latach na przykład, bo nie było można jej wyprodukować, nie było nośników po prostu. I to też tak, no i z wielu powodów, ale nie mówiąc już o właśnie płytach zagranicznych, tak? W związku z tym no, ludzie z tego radia nagrywali. Kaset też aż tak, pustych kaset magnetofonowych, na które można było nagrywać, dobrych, to też no, z zachodu ludzie przywozili, ktoś tam załatwił.
1: Tylko w peweksach generalnie, a te nasze polskie były takie, no nie najlepsze, nie powiedzmy. No, i jak Stilonki taką, były, Wiskort Szczecin, tam Superton, coś tam, ale też tego było mało. To nie było tak, że można wszędzie można było dostać. Trzeba było spod lady jakoś kombinować.
0: Ktoś miał C60, C90 kasetę,
1: tak.
0: No to wolał ją sobie na nią nagrać piosenki, ewentualnie 20-40 sekund zapowiedzi listę utworów po płycie być może, czy po jakiejś tam składance, ale już nie nagrywał, nie wiem, sygnału, audycji, witamy Państwa, przed mikrofonem Bogdan Fabiański w dzisiejszej tam audycji i 2 minuty o zespole. To tego już, no to raz, że to ludzi aż tak nie interesowało, to była nuda, a dla niektórych to było ciekawe, no ale nie na tyle, żeby nagrywać to na kasetę, tak? No to 2 minuty to już
1: dokładnie, to nie o to chodziło. Chodziło też o to, żeby tę kasetę włączyć sobie na imieniny, na prywatkę jakąś, na jakąś taką, no, to się teraz nazywa domówka, ale wtedy, no to była raczej prywatka albo takie.
0: Więc stąd no więc stąd tych audycji to jakby tylu no nie ma wielu audycji takich, szczególnie takich słownych, jakichś popularno-naukowych i tak dalej. I jeszcze kończąc to kalendarium i kolejnym takim ostatnim działem szczegółowym w tym rozpisywaniu były audycje popularno-naukowe, czyli głównie to, co tworzył program czwarty. No to tam jakby całe spektrum szczegółowe tych audycji, tytuły, kto prowadził i co było w audycji, a często było napisane, co było. Ale to też powiemy sobie o tym, kiedy omówimy poszczególne, jak te programy Polskiego Radia kiedyś funkcjonowały. Bo jeszcze powiem, że dlaczego się zająłem, bo ja się głównie zająłem okresem 1983-1991, przyjmijmy. Wynika to z tego, że do takich materiałów po pierwsze miałem dostęp, po drugie o późniejszych latach w radiu, znaczy w późniejszych latach po 91 roku Polskie Radio no, straciło na znaczeniu właśnie na rzecz z jednej strony lokalnych rozgłośni prywatnych, też wywodzących się z Polskiego Radia i tworzonych powstających niezależnie, i na rzecz nieco później rozgłośni ogólnopolskich, RMF-u i Radia Z. No i później z tego gdzieś tam, no Z, RMF jest dalej, inne rozgłośnie powstały, różne takie koncerny medialne, mediowe, różne takie medialne.
1: No ale pierwszy był RMF, no.
0: Tak, ale pierwszy był
1: 70.06 RMF, tak. Ta częstotliwość na dalej.
0: No i jakby stwierdziłem, a z kolei wcześniejszy okres, to już dla mnie jest raz, że ja tego nie pamiętam. Dwa, tak programowo to jest dla mnie już głęboka komuna, to znaczy w takim sensie, że ten program był bardziej jeszcze sztywny, taki jeszcze mniej opisywany opisywany w tym tygodniku, bo to kiedyś się nazywało się Radio i Telewizja. Najpierw Radio i Świat, potem Radio i Telewizja. Od 82 roku była Antena. I gdzieś tam, ponieważ wtedy już ten program Polskiego Radia, raz, że pamiętałem, dwa, że o nim trochę wiedziałem więcej niż o poprzednim, trzy, że wtedy jakby już były takie pierwsze zwiastuny jednak takiego rozluźnienia, to znaczy oczywiście po stanie wojennym sporo osób straciło pracę i sporo złych rzeczy się wydarzyło, ale to radio gdzieś tam powolutku zaczęło się otwierać. Z jednej strony muzycznie, bo pojawiła się płyta kompaktowa i stereofonia, znaczy stereofonia pojawiła się wcześniej, ale wtedy jakby reklamowano wykorzystanie stereofonii i płyty kompaktowej, o czym też sobie powiemy. I bardzo mocno inwestowano, znaczy, w sumie nie wiem, czy inwestowano finansowo, ale na pewno istotny był program czwarty, który wtedy stał się programem popularno-naukowym, tak stricte. Trójka, no trójka jak to trójka, gdzieś tam zawsze była dość popularna i taka trochę elitarna, trochę inteligencka, a w latach 80. zrobiła się bardziej młodzieżowa, bo przyszli nowi ludzie, pojawiły się nowe audycje, pojawiły się nowe rzeczy, o czym sobie też powiemy. No ja po prostu jakoś tak o tamtym okresie więcej wiem, o tamten okres wydawał mi się dość ciekawy, dość różnorodny, bo z jednej strony jeszcze jak w najlepszym cenzura, komuna i audycje takie robione w starym stylu, a z drugiej strony już pewne takie oznaki audycji prowadzonych no jednak na żywo albo tak pół na żywo, o czym też sobie powiemy. I dlatego jakby skupiłem się na tym okresie, tym bardziej, że to było właśnie też te gdzieś tam 30-35 lat od roku 83, który był takim przełomowym, i 30 od tego roku tam 88-89, więc akurat mi to pasowało, tak pasowało mi to chronologicznie, żeby sobie tak to jakoś ująć, tak?
2: Tu dostaliśmy pytanie od naszego słuchacza Łukasza a propos tej digitalizacji robionej przez ciebie, Michale. Czemu nie używałeś skanerów wielkoformatowych, tylko robiłeś zdjęcia?
0: A to powiem tak, zaczepnie, nie zaczepnie, to taki żart. Skąd wezmę skaner wieloformatowy? To znaczy inaczej, ja pytałem bibliotekę, czy jest mi w stanie coś takiego zaoferować, nie była w stanie na tamten czas. Jestem z dużego miasta.
1: Ten czas też nie jest to łatwe.
0: Jestem z dużego miasta, z Poznania. Biblioteka Raczyńskich jest biblioteką o statusie biblioteki naukowej, biblioteką bardzo dużą. Skanery wielokoformatowe wchodzą w grę. Być może gdybym... byłoby to oczywiście odpłatne i to dość mocno. I być może gdybym to był projekt naukowy taki, że rzeczywiście, żebym pisał doktorat albo miał umowę z wydawnictwem na jakąś książkę, nie wiem, coś takiego, to byłaby szansa. Rozmawiałem też z Uniwersytetem Warszawskim, z działem dla osób niepełnosprawnych, gdzieś tam, znaczy nie tyle z działem, tylko przepraszam, nie z działem, z biblioteką, z Sylwkiem Piekarskim, który zawsze się interesował tym, co robię i gdzieś tam sobie piszemy. Sylwek bardzo mi chciał jakby pomóc chętnie i w ogóle oni by mi to jakby też, bo oni robią takie usługi też dla osób niepełnosprawnych, to skanowanie. No tylko był jeden problem, zasoby ludzkie, po prostu oni robią, mają tyle roboty dla studentów, dla wymiany książek naukowych międzybibliotecznych, tych uniwersyteckich, gdzie Uniwersytet Warszawski jest, że oni by mi chętnie to zrobili, ale no czasowo no nie są w stanie po prostu. Nie są w stanie, no i co rozumiem oczywiście. Nie? Także skaner wielkoformatowy, dostałem takie jedne dane wielkoformatowe i to bardzo było miłe, bo skontaktował się ze mną Krzysztof Wiśniewski, który się zajmuje kolekcjonowaniem i historią słuchowisk, jakby teatrem Polskiego Radia. I on miał 84, tam miał trochę rzeczy właśnie zrobionych skanerami wielkoformatowymi w stopniu no lepszym, też bo z błędami, tak, ale w stopniu lepszym niż ja to robiłem właśnie tym iPhone'em czy czymś takim. Znaczy ja tego sam nie robiłem oczywiście iPhone'em, ale chodzi mi o to, że on miał tą jakby dane wejściowe z niektórych lat bardzo dobre i gdzieś tam dzięki temu na przykład 84 rok dostałem bardzo, bardzo dobry, w bardzo dobrej jakości, tak? No a współpraca z Krzysztofem to też takie ciekawe doświadczenie, bo on z kolei właśnie na słuchowiskach się bardzo dobrze zna i mi przysyłał dane o poszczególnych pozycjach Teatru Polskiego Radia. Dzięki temu mogłem uzupełniać tam kto, czyli obsada, kto był kim, jaki aktor, tam jak tłumaczenie, adaptacja, reżyseria dźwięku, realizacja, takie rzeczy. To jest związane stricte z Teatrem Polskiego Radia. No one są, gdzieś tam są dostępne w internecie, bo jest ten katalog Encyklopedia Teatru i drugi jest jakiś podobny w Instytucie, taka też katalog w Instytucie Badań Literackich, ale to też tam trzeba szukać i to też nie wszystko, no trzeba się na tym znać, a tu miałem pewne rzeczy gotowe, więc jakby też dzięki temu no mogłem więcej rzeczy publikować, tak? No
2: to jeszcze może przeczytam jedną wypowiedź od naszego słuchacza, którego wywołałeś gdzieś tam w międzyczasie, czyli Nightpurera. Nightpurer pozdrawia. Niestety na YouTubie zdecydowanie jest więcej entuzjastów starej telewizji, natomiast często ludzie piszący komentarze pod moimi zgraniami mówią, że szukali danych audycji i faktycznie chcieli wrócić do wspomnień. Jak natomiast mowa o prawach autorskich, po wycięciu muzyki z danych audycji jest mniejsza szansa, że coś złego się wydarzy. strona jest świetna i odwiedzam ją regularnie. Podziwiam też twoją wiedzę w temacie.
0: A to bardzo miło, bardzo dziękuję. Ja kiedyś właśnie się odezwałem do Netpurera i jakoś tam w komentarzu, bo jakby zobaczyłem tę audycję, tam było troszkę no po prostu błędów merytorycznych, bo no wiadomo, no jak ktoś tego nie wie, to nie wie. No i dzięki temu też one zostały poprawione i tak zawsze jak coś się nowego pojawia, to ściągam i tam sprawdzam, co mogę, to mówię po prostu. Co wiem, to sprawdzam i to właśnie jest zawsze takie coś, pojawiają się jakieś właśnie rzeczy z dwójki tam z lat 90. Ja nie znam tam, ja nie odróżniam tych speakerów, no to zawsze właśnie piszę do z kolei Krzysztofa Wiśniewskiego,
1: ja chciałem powiedzieć,
0: który mi mówi, co to jest za speaker. No i tak to potem jest. Więc to takie, no taka właśnie taka współpraca kolekcjonerska.
1: Natomiast na obronę ja chciałem powiedzieć ciebie, Michale, że dużo dżingli z audycji w tamtym czasie, w tamtym okresie i wcześniej było po prostu z piosenek. Mhm. Z konkretnych rzeczy, z konkretnych utworów. I o ile teraz te dżingle są komponowane, zamawiane, to jest troszkę inaczej. Robią to jakieś wytwórnie. O tyle wtedy były to dżingle brane po prostu,
0: wyrżnięty kawałek. Ale to też tak nie do końca, znaczy i tak i nie, bo oczywiście w trójce bardziej tak, ale gro, szczególnie w czwórce i to słychać, część dżingli to były takie muzyczki robione, zamawiane przez tam coś, albo studio eksperymentalne, znaczy robione przez studio eksperymentalne Polskiego Radia, takie wiesz, takie elektroniki jakieś, takie coś.
1: Albo robiłem Marek Biliński.
0: No to być może robił, to tego nie wiem jakby konkretnie, co robił, w sensie tak konkretnie, tak? Natomiast niektóre to były też mocno wykorzystywane fragmenty utworów klasycznych, muzyki klasycznej. Muzyki klasycznej, muzyki ilustracyjnej, takiej do teatru, właśnie dla teatru Polskiego Radia, dla jakichś innych rzeczy. No to przecież było takie coś w Polskim Radiu jak oprawca muzyczny, tak? Barbara Dzięgielewska była, Malina Zasadzińska, to była Benigna Błaszkiewicz, no tam było tych osób trochę. I oni właśnie oprawiali audycje, czyli nawet nie tyle, znaczy też proponowali muzykę do poszczególnych audycji, ale takich audycji, no dobrze, takich jeszcze jak Cztery Pory Roku, Lato z Radiem to też, ale oni bardziej do takich audycji, gdzie była potrzebna jakaś konkretna tematyczna piosenka albo w ogóle jakiś podkład muzyczny, czyli do jakiegoś reportażu, do jakiejś audycji wojskowej, nie wiem, radiowy magazyn wojskowy, coś tam.
1: Widnokrąg może.
0: Widnokrąg, no w Widnokręgu to bardziej, ale załóżmy, no tak, była audycja o gwiazdach i ktoś sobie tam wymyślił, że to ma być bardziej tajemniczo, no i nie wiem, nie miał do wykorzystania przysłowiowego Jeana Michela Jarra, ale chciał jakąś podobną muzykę, tak? No zresztą przykładem tego dobrym jest, ja nie pamiętam tego zespołu, znaczy bo w sumie to nie był zespół, to jest bardzo duża grupa wykonawców. Niedawno, w 15 roku, czyli 7 lat temu, firma GAT Record, firma fonograficzna ze Śląska, z Sosnowca bodajże, oni też fajne takie różne płyty wydają i oni wydali dwie płyty, składankę, muzyka z telewizyjnego programu Sonda. I tam się okazało, dokładnie, że to oni tam na tych płytach tam jest no, tam prawie 2 godziny muzyki, po kilkadziesiąt jakichś dziwnych, zapętlonych, krótkich utworów i większość z tego to są w ogóle jacyś wykonawcy, oni długo do tego tam szukali praw w ogóle, to jakieś tacy to nieznani zupełnie ludzie, jacyś tam niektórzy trochę znani w NRD, gdzieś tam w Czechosłowacji, na Zachodzie też, ale często to tacy jacyś artyści, no jacyś, no nie chcę mówić, że drugorzędni, tak, bo bardzo ciekawi, ale tacy właśnie albo którzy pisali muzykę do jakichś filmów, albo jacyś eksperymentatorzy, albo jakieś takie rzeczy, które w ogóle nigdy nie ujrzały tak światła dziennego. Tak samo taka była też płyta z lat 70. Klanu, ale nie Mrowisko, tylko Big Beatowy, znaczy no takie Big Beat, no niech będzie, że Big Beatowy, chociaż tutaj Big Beat jest trochę ujmą do wobec tej płyty, ale Klan potem wydał taką całą sesję jakąś ilustracyjną, muzyka do Polskiej Kroniki Filmowej i to teraz też, znaczy teraz kilka lat temu też to wyszło, także no to były takie z jednej strony te sygnały w popularnych audycjach rzeczywiście były, nie wiem, w Liście Przebojów, w Radiu Man, taka był taki blog w soboty w Radiu Relax w Jedynce, w tam Wieczorze Płytowym, w czymś jeszcze, to faktycznie były sygnały poszczególnych, sygnały wywodziły się z poszczególnych audycji, nie, z poszczególnych piosenek, z poszczególnych płyt. Przepraszam. Natomiast To było różnie, to też wymagałoby opracowania osobnego szukania i dużych szukania i analizowania tego.
1: Dokładnie. Ja przypominam, że rozmawiamy dzisiaj na temat audycji Stare Audycje, na temat strony stareaudycje.pl. Można cały czas
0: tak, a szerzej rozmawiamy na temat
1: Polskiego Radia
0: w latach 80.
1: Wtedy tylko Polskie Radio było i nadawało, tak? No, był jakiś taki drobny czasokres, gdzie nadawała rozgłośnia harcerska na terenie
0: Warszawy. To nie był drobny czasokres, bo rozgłośnia harcerska nadawała cały czas. Rozgłośnia harcerska powstała
1: na antenie czwórki Polskiego Radia, tak. Ale mi chodzi taki swój autonomiczny program.
0: No to autonomiczny program miała właśnie do lat 80., a potem była na antenie Polskiego Radia. Było niejako odwrotnie. To jest właśnie, to też możemy sobie powiedzieć, bo jakbym się zastanowił, co było dla mnie też. No bo ja wcześniej wiedziałem dużo o Polskim Radiu. Też dla mnie takim, no dla mnie jakimś takim mocnym kamieniem milowym był 97 rok, kiedy w Trójce wtedy było 35-lecie programu trzeciego i Anna, już nieżyjąca niestety dziennikarka, Anna Semkowicz zrobiła taki cykl 141 bodajże audycji 10-minutowych. To się nazywało Wszyscy Ludzie Trójki. No i to był cykl generalnie, który miał ocalić od zapomnienia Trójkę, głównie tą ze swojej świetności, czyli lata 70., też początki lata 60., ale też były tam osoby takie późniejsze z lat 80. No i to był dla mnie też przełom, bo tam w tych audycjach było sporo starych sygnałów i dzięki tym audycjom ja się bardzo, bardzo, bardzo dużo dowiedziałem w ogóle, no głównie o Trójce, ale gdzieś tam o Polskim Radiu, bo kogo tam nie było, tam byli prekursorzy, czyli jeszcze żyjący ci partyjni, nawet Sokorski jeszcze był, 2 lata później umarł. I Włodzimierz Sokorski opowiadał, jak z jego perspektywy ministra kultury, jak to wyglądało, właśnie na tą Trójkę tam zgodzili. Był ktoś jeszcze tam z partii. Byli pierwsi trójkowi rozgłośnioharcerscy prezenterzy. Marek Gaszyński, Witold Pograniczny. Był Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Jak ona się nazywała, z piwnicy pod baranami.
1: Jak Aleksandra. A propos Włodzimierza Sokorskiego, to on nie był też przewodniczącym tak zwanego radiokomitetu?
0: Oczywiście.
1: Właśnie, tak mi się też wydaje.
0: Oczywiście. Tak, on wtedy nawet był przewodniczącym radiokomitetu. Tak, to ja troszkę pomyliłem.
1: Tak, to on był dość ostrym takim cenzorem i prezesem. Niemniej, no, trzeba mu przyznać, że
0: byli poszczególni dyrektorzy, no już nie żyją, no o Edwardzie Fischerze i Janie Piaseckim to nie było, bo oni już nie żyli, ale był Jerzy Skokowski, który tam zaczynał, akurat on nie był dyrektorem, byli artyści ci wszyscy literacko-kabaretowi, czyli Wojciech, no Osiecka już nie, bo wtedy akurat umarła, ale był Wojciech Młynarski, był Jacek Janczarski, Maciej Zębaty, Stefan Friedman, Jan Tadeusz Stanisławski, Krzysztof Dałkrzewicz, Krzysztof Piasecki, no wielu innych, byli dziennikarze muzyczni, Janusz Kosiński, Jan Borkowski, Ptaszyna akurat nie było, kto tam jeszcze był? Andrzej Dąbrowski, który z Trójką współpracował, piosenkarz, perkusista jazzowy, był dyrektorzy dalsi, czyli późniejsi, czyli Ewa Ziegler, Janusz Domagalik, już też nieżyjący pisarz, Andrzej Turski, też nieżyjący, Wiktor Olegowicz, Grzegorz Miecugow, Jacek Ejsmont, no i Paweł Zegarłowicz, to byli dyrektorzy do 97 roku. No ci nowsi zapraszamy do Trójki z lat 80, czyli Leszek Adamczyk, Leszek Adamczyk akurat był i Wojciech Reszczyński i Sławomir Zieliński, tak?
1: Więc no i Piotr osób Kaczkowski tam było... też był swego czasu.
0: Tak, ale nie, chodzi, ja mówię o tych ludziach, którzy byli w tym cyklu Wszyscy Ludzie Trójki. Dlatego o nich tak mówię, bo ta każda jakby perspektywa, wiadomo, jeden o drugim trochę mówił, ale ja dzięki temu w ogóle zacząłem się orientować, o co chodzi w tym radiu, czyli że bo ja u mnie tak nikt aż tak nie słuchał, znaczy słuchali wiadomo w domu radia, ale nie tak bardzo mocno. I tutaj ja się zacząłem dowiadywać, że te lata 70. były takie ważne, że dla ludzi jakieś kultowe cykle rozrywkowe, że tam rodzina Poszeprzyńskich, że Sułek, że potem studio 202, które zaczęło wchodzić bardziej na antenę Trójki, że 60 minut na godzinę, że Zaorski, że Ewa Szumańska, Jan Kaczmarek, że Jacek Fedorowicz, a to muzyka właśnie, że Piotr Kaczkowski, ja znałem Kaczkowskiego, pamiętałem go z lat 80. jako korespondenta, który wtedy był w Ameryce i przez telefon czytał na liście Trójki odnotowania tygodnika Billboard. I ja nie wiedziałem, że Piotr Kaczkowski to jest taka ważna postać, jeden z najważniejszych dziennikarzy w ogóle w historii Trójki, w historii promocji brytyjskiej, głównie muzyki rockowej, rocka progresywnego gdzieś tam. No potem się dowiedziałem, że była taka Maria Jurkowska, Majka od Bluesa, że była gdzieś tam no Krystynę Sikorę to akurat pamiętałem. No i wiele, że potem powstanie wojennym to była ta inna Trójka, że ona tak nie do końca się podobała tym, którzy lubili tą starą Trójkę, że jacyś młodzi jakieś zapraszamy do Trójki, że ta taka ekspansja młodych niekoniecznie dobrze nastawionych do tych starych, mam na myśli no, tą ekipę Sławomira tam Zielińskiego, Reszczyńskiego i tak dalej. To wszystko są bardzo ciekawe historie, gdzieś tam potem ujęte w zresztą znakomitej książce Wiesława Weissa, 33 razy Trójka, o 33 audycjach trójkowych najsłynniejszych. Wielka księga w 2013 roku wyszła. No mam wersję elektroniczną gdzieś tam fragmentów, resztę znowu zdjęcia robiłem i no mam jako taką, to w ogóle trudna książka w produkcji, że tak powiem, bo dla nas, bo to jest format jakiś A3, tekst jest tak zrobiony, że ona ma na każdej stronie tekst ciągły, podpisy do obrazków i jeszcze osobne ramki z takimi różnymi anegdotkami. Także o ile Fine Readers nie ma problemu z rozpoznawaniem kolumn, generalnie to działa dobrze, to tutaj no, to jest, problem, jest to problematyczne. Także a to wydawnictwo Vesper, jedno z niewielu wydawnictw, no, takie muzyczne wydawnictwo, zresztą spod Poznania, które nie wydaje wersji elektronicznych generalnie i koniec. Nie wiem czemu, ale tak jest. Zresztą tak
1: znam
0: samo,
1: coś, wiem coś na ten temat.
0: Książka o Beksińskim była, o Tomaszu Beksińskim i nie wydają, więc niestety.
1: No nie tylko o Beksińskim.
0: Także oni to takie właśnie wydawnictwo niestety. Jedno z, no w sumie niewielu, które teraz tak robią. Także no jakby stąd to były też takie rzeczy, dzięki którym jakby to radio dalej poznałem. No ale teraz wróćmy do tego, o czym mówiłem, o takich moich zaskoczeniach, bo kiedy sobie to wszystko analizowałem, to ja jakby no mnie bardziej interesuje, znaczy bardziej, ale mnie zawsze interesowała ta organizacja pracy i audycji, czyli tego, co, jak proponowano słuchaczom. Nie tyle co, w sensie, bo ja też nigdy, znaczy ja nie odżegnuję się od polityki, to znaczy nie chcę udawać i mówić, że nie wiem, że to była komuna, albo że nie było cenzury i że to wszystko było super, że nie wiem, że jakby tak lekką ręką, że nie wiem, po stanie wojennym ilość ludzi nie zostało wyrzuconych z Polskiego Radia, w ogóle nie mogło dostać nigdzie pracy, musiało pracować w podziemiu albo zupełnie się przekwalifikować na jakieś znacznie gorsze zawody. Ja oczywiście dobrze o tym wiem. Natomiast jakby też analizując to i trochę próbując rozmawiać z o czym chyba, nie wiem, czy będziemy mówić, no może troszeczkę powiemy, gdzieś tam z ludźmi z Polskiego Radia. Ja jakby też no nigdy aż tak o to nie, znaczy nie było to dla mnie najbardziej istotne, ponieważ po pierwsze nie robiłem takiego projektu polityczno-naukowego, do którego musiałbym mieć większe kompetencje i na nowo wejść po 20 tam latach nie zajmowania się historią profesjonalnie naukową, musiałbym wejść no, w ten dyskurs naukowy, w literaturę, jakby stan badań poznać i no, wejść w to po prostu. Więc aż tak to głęboko wchodzić nie chciałem. No a dobrze wiem, że i tak jak przychodzi co do czego, to, no, to nie jestem żadnym, nie wiem, dziennikarzem śledczym, nie mam tego kompetencji, konferencji i tak nikt mi nic nie powie tego, jeżeli czegoś nie będzie chciał powiedzieć, no taka jest prawda, tak? No więc ja też tak, nie że omijałem pewne tematy, czy publikując to tak samo niczego nie omijałem, ale też jakby nie eksponowałem tego, chciałem trochę dla siebie, a trochę dla kogoś, kogo to być może zainteresuje, napisać to, co mogę, to, co wiem, to, do czego mam po prostu dostęp, żebym potem mógł sobie tego wyszukać po prostu, więc jeżeli no, mogę to wyszukać u siebie w komputerze, to niech to sobie będzie opublikowane, może akurat ktoś skorzysta, tak? No będę miał kiedyś więcej czasu, to na pewno dużo więcej bym chciał i dużo więcej mam rzeczy w komputerze do poprawy i opublikowania jakby już tak bardziej selektywnie, przekrojowo, no ale nie wiem, czy to jak zrobię, to zrobię po prostu i tyle, bo no jakby no, taka praca samemu zupełnie poza etatem, poza, no tak po prostu hobbystycznie jest bardzo ciekawa, owszem, znaczy jakby zainteresowanie jest dla mnie ciekawe, ale jakby edycja tego, opublikowanie, poprawianie tego wszystkiego, co się tam zeskanuje, co nam przetworzy FanReader czy coś, no to zajmuje bardzo dużo czasu i tyle po prostu. Więc stwierdziłem, że bez przesady.
1: A czy jesteś otwarty na, gdybyś dostał materiały, ale dotyczące starszych czasów, starszego okresu niż lat 80?
0: No oczywiście, no jeżeli akurat ze starszym okresem to jest tak, że na forum chyba media2.pl czy coś jest sporo takich całościowych ramówek z okresu międzywojennego z lat 40., 50. czy lat nawet 60. I to, no, dla mnie to, ja tego no, wiadomo nie przeżyłem i dla mnie to, wydaje mi się to bardzo nudne w czytaniu, no ale to tak samo to moje komuś też może się wydawać nudne, więc to tak trochę jest, że jak się samemu to tworzy, to się wydaje to ciekawe gdzieś tam, a jak się czyta z zewnątrz, to, no, to już wydaje się mniej ciekawe, ale oczywiście, że tak, nie? Nie. Kwestia tylko jest gdzieś tam czasu i, no, i jakichś tam zasobów własnych, ale oczywiście, że tak. No ale jakby jeszcze wrócę do tego, bo tak wrócę, znaczy wracam, no ale teraz chyba mi się uda wrócić do tego, do tych moich zaskoczeń, tak? Bo miałem taką, jak się trochę zabierałem się do pracy, taką wizję, czy takie myślenie, że to wszystko było takie proste. To znaczy na zasadzie takiej, że do 81 roku radio funkcjonowało tak i tak, byli tacy, a nie inni dziennikarze, przyszedł stan wojenny, 17 stycznia jedynka tam, nie wiem, nadawała, cały czas była, ale był generał i muzyka klasyczna, nie wiem, kiedy normalnie tą jedynkę przywrócili, chyba od połowy stycznia albo od lutego.
1: I jazzowa jeszcze była też.
0: No być może, tak, rozumiem. Mhm. I w połowie stycznia, tam niech będzie, że tą jedynkę przywrócili, 17 stycznia przywrócili dwójkę, trójka dopiero od 1 kwietnia, czwórka tam, nie wiem, niech będzie, że od lutego, czy od jakoś tak.
1: Ale jeszcze jedno chciałem, przepraszam, że się wtrącę, tak, że wtedy, kiedy był stan wojenny, nadawały też króciutko, ale rozgłośnie lokalne z takimi wiadomościami, tam po 15 minut.
0: No tak, no pewnie to właśnie było na falach tej dwójki czy czwórki bardziej wtedy, bo to wtedy
1: tak, na falach było. Czwórki.
0: Znaczy czwórki. Bo te programy, zmieniły numerację w 83 roku, o czym też sobie powiemy. I mi się tak jakby wydawało, że po prostu kogo mieli, że była ta słynna weryfikacja, kogo mieli to wywalili, kogo to zwolnili, tak, i podziękowali i już wszystko było nowe. A to takie proste nie było. To znaczy oczywiście część osób, z częścią ludzi tak się stało, ale jak się czyta ramówki z 82 roku i 83, to się wszystko działo stopniowo. To znaczy to nie było takie wcale proste. Jak się czyta tak samo trójkę, to z jednej strony trójka była bardzo inna od tego, co było w roku 81, czyli przez to, że nie było audycji między dniem a snem, między snem a dniem, tylko powstało, zapraszamy do, jakby zostało reaktywowane, zapraszamy do trójki jako zupełnie inna audycja, bo ona istniała wcześniej jako coś innego do 80 roku, jako taki magazyn niedzielny, radio. Taki bardziej, taki no taki artystyczny, trochę prowadzony przez, no to takie rozmowy, niespieszne rozmowy, takie refleksyjne rozmowy ze słuchaczami, przeplatane muzyką, o, w ten sposób. I to było Zapraszamy do Trójki. Potem w 80 roku przyszła Solidarność i ono zostało zdjęte. W 81 roku nie było. I w 82 roku wróciło Zapraszamy do Trójki, ale jako coś zupełnie innego, jako taki blok, blok publicystyczny w trzech częściach. Jakby to było główny taki sztandarowy pomysł na tamtą Trójkę Andrzeja Turskiego. Zapraszamy do Trójki rano, po południu o 16 i wieczorem jako muzyka o 23. Czyli taki właściwie pod tą pojemną nazwą można było wszystko zmieścić, tak? I zapraszamy stąd ta nowa ekipa z Radio Kuriera, z Jedynki, no to o tym można by dużo mówić, jakbyśmy omawiali jakby szczegółowo historię Trójki. I, ale o co mi chodzi? Ja po prostu myślałem, że to wszystko było takie właśnie proste. Stara Trójka, nowa Trójka. Stare radio, nowe radio. A to nie do końca tak. Jak się czyta ramówki z tego 82 i pierwszej połowy 83 roku, to mimo, że wielu części osób zabrakło, szczególnie z redakcji literackiej i redakcji poświęconej muzyce klasycznej, bo tam Andrzej Chłopecki, Marek Zwierzykowski, na początku go nie było, Wiktor Aleksander Breży, Ewa Obniska, no to tych osób nie było ewidentnie chyba przez całe lata 80. Elżbieta Markowska też gdzieś tam w programie Dla Zagranicy wylądowała. To część z tych audycji to były albo powtórki, albo w ogóle audycje podobne i układ programu dość podobny do tego, co było w 81 roku. I dopiero taka reforma, bardzo mocna reforma programowa, zaistniała w lipcu, 1 lipca 83 roku. I stąd jakby ten, dlatego tak mówiłem, że ten okres, jeżeli ktoś pamięta radio z lat 80. dobrze, to właśnie jest radio wykreowane.

0: zawsze, bo było od 1983 roku, a wcześniej to było w dwójce, nazywało się Świat Baśni. Jeżeli ktoś myśli, że program, ta muzyka rozrywkowa to był zawsze program drugi, to nie. Kiedyś program stereofoniczny to był program czwarty. 1 lipca 83 zostało zamienione, zamieniona została numeracja programów. To tam wynikało, to o tym dość szczegółowo pisze Krzysztof Sagan na stronie też ciekawej radiopolska.pl. W latach 70. tam były zmiany, chodziło o z jednej strony o to, że rozwijała się stereofonia i pewne rzeczy chciano emitować w stereo. Z drugiej strony to się nie do końca pokrywało z częstotliwościami w tym sensie, że z pokryciem nadawczym określonych części kraju, to znaczy wiadomo, że na falach długich jedynka była najbardziej, najlepiej, dwójka gdzieś tam na tych falach średnich i tak. I oni potem zaczęli to, jakby chodziło o to, że część audycji docierała do stosunkowo małej liczby odbiorców. No i zaczęto jakby myśleć, jak te programy, jak to wszystko pogodzić, żeby jednak jak najwięcej muzyki również rozrywkowej było w tym stereo, a na przykład program popularno-naukowy jednak nie potrzebuje tyle. To jest dość skomplikowane, ja mówię to trochę nieskładnie teraz i chaotycznie, bo ja do końca nie umiem tego zrozumieć, znaczy do końca jakby nie mam jasności, jak dlaczego te programy zostały zmienione, jeżeli chodzi o numerację, o co tam do końca chodziło tak naprawdę, czy to było też stąd ta cała reforma programowa, czy to było, na ile to było po prostu chęć też pozbycia się jakby trochę przetrzebienia ostatecznego pod pretekstem jakby no właśnie zmian programowych, czy to nie chodziło o jakieś rozbicie redakcji też i żeby tam odpowiednie osoby partyjne umieścić, odpowiednich dyrektorów i żeby to jakoś tam rozbić. Nie wiem, na ile, gdyby nie było na przykład stanu wojennego, czy ta reforma też by była, jaka by była, w którą stronę to by poszło. No to są rzeczy, bardzo, które mnie bardzo interesują, no których chyba się do końca nie dowiemy, bo no to są rzeczy delikatne. Część z tych ludzi przeżyła swoje i potem gdzieś tam no ma żal do tych innych ludzi. Inni z kolei wolą nie mówić, wolą nie wiedzieć. Inni w ogóle brali w tym udział, więc tym bardziej wolą milczeć. Jestem jakby no daleki od przekreślania, nie wiem, tego, że ktoś akurat wtedy współpracował z Polskim Radiem, że to nie wiadomo co złego, czy coś takiego, no ale na pewno są osoby, które wolą no o tym nie mówić, tak? I rozumiem, że no ktoś, że ileś osób rzeczywiście, które w dobrej sprawie działały, były w Solidarności i chciały coś zmienić w Polsce, no straciły wtedy pracę, tak? No, ewidentnie. To oczywiście bardziej telewizji dotyczyło, ale też gdzieś tam na radio miało wpływ.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że w latach 80. no to jedyną stacją stereofoniczną, która działała na terenie całego kraju, podkreślam, był program drugi, przynajmniej tak jak ja pamiętam.
0: Tak.
1: I w tym programie drugim była oczywiście muzyka bardzo różna.
0: I to jest też w ogóle tak, bo jakbyśmy tak mieli teraz przejść do tego, jak te programy, także jakby kończąc temat zaskoczeń, to dla mnie było zaskoczenie, że to wszystko nie działo się tak prosto, jak ja myślałem. Drugie zaskoczenie to było to, jak, no to była jakby cały status rozgłośni harcerskiej, ale to o tym sobie, o rozgłośni harcerskiej sobie też troszkę powiemy. I jeszcze kilka takich było gdzieś tam zaskoczeń, że jednak pewne audycje no nie były na żywo, bo wiele audycji nie było na żywo, wiele audycji było bardzo sztywnych, takich średnio strawnych z dzisiejszej perspektywy, ale o tym sobie też powiemy. Ale z drugiej strony były takie elementy gdzieś tam tego radia takiego coraz bardziej swobodnego. Na przykład też dla mnie taka sprawa istotna. Też trudno, nie mam na to takich twardych danych, ale wydaje mi się, że gdyby nie było tego stanu wojennego, nieszczęsnego, to ja nie wiem, czy to by nie było tak, że muzycznie czwórka, czyli ta powiedzmy późniejsza dwójka, a wtedy konkurencja dla trójki, czyli muzyczna czwórka, która była stereofoniczna i dosyć też muzyczna, czy ona nie miała lepszych dziennikarzy, czy nie zaczynała mieć lepszych współpracowników i dziennikarzy niż tamtejsza trójka. Trójka w 81 roku była dosyć, wydaje mi się, tak jak patrzę na ramówki i na to, co wiem, skostniała. No to, co do dzisiaj się tam zarzuca trójce, że jakby jak trójka jest super, ale jak trójkę się albo lubi, albo nie, jak ktoś tam wejdzie,

0: no to jest, a zawsze z nowymi trendami tam różnie było. Co uważam, że to nie do końca jest sprawiedliwe, to można by, no ale to też można by o tym mówić. No ale coś w tym jest. I o co mi chodzi? Że nowe gatunki jazzu, muzyki jakiejś takiej rockowej, poza wyjątkami, zaczynały wtedy właśnie i też płyty prezentowane, takie ciekawe. Dużo tego było w czwórce właśnie, a nie w trójce. Marek Niedźwiecki, wówczas początkujący, ale już znany i ceniony speaker Polskiego Radia Łódź, współpracował ze studiem Gamma, czyli z takim czymś, co później było magazynem muzycznym Rytm, a jeszcze później muzyczną Jedynką, czyli takim sztandarowym muzycznym programem Jedynki. Współpracował ze studiem Gamma, a ściślej rzecz biorąc, no, z redakcją muzyczną Jedynki, czy Czwórki, i z Jadwigą z Kolarską, z którą prowadził Studio Stereo. Znaczy, no Niedźwiedź akurat Studia Gamma jako tako nie prowadził, trochę nieprecyzyjnie powiedziałem, żeby nie było.
1: No, Studio Stereo też nie prowadzi.
0: Prowadził z Jadwigą Skolarską w 1981 roku. Zaczął prowadzić.
1: To jeszcze wtedy nie wiem.
0: Zaczął prowadzić, 3 miesiące prowadził. No i stan wojenny właśnie był. Co też oczywiście wynikało z tego, że on miał płyty, nie? Znaczy w sensie, że miał jakiś tam dostęp do płyt. W ogóle wtedy, no bo te też ten 82, znaczy, także gdyby nie było tego stanu wojennego, to ciekawe, jak to by się wszystko rozwinęło. I nie wiem, czy wtedy jeszcze były te redakcje, bo Trójka zawsze była tak jakby osobno, te redakcje muzyczne, tam Czwórka, Jedynka, one jakby bardziej, nie, też do końca nie wiem, na ile były osobno, na ile tak strukturalnie trzymały się razem, znaczy czy były osobne, na ile gdzieś tam razem, jakby jakie to były komórki, ale one się trzymały razem. Dziennikarze, jakby jak ktoś pracował w Trójce, to raczej pracował w Trójce, a jak ktoś pracował...
1: Znaczy Trójka była zawsze na Myśliwieckiej.
0: Tak, no Czwórka też była na
1: nawet od powstania.
0: Tak, tak. A tamto, i zawsze były takie powiedzmy spięcia i konkurencja Myśliwiecka i Malczewskiego, nie? Jak to oni mówili, czy tam Aleje Niepodległości, ale to się mówiło Malczewskiego zawsze.
1: A się mówiło Malczewskiego, się mówi Malczewskiego.
0: Więc to zawsze tak było i nie wiem, czy Tomasz Beksiński, on też zaczął jakby właśnie, dla niego się w Trójce na przykład nie znalazło miejsce jakimś cudem, no jakby nie udało mu się wkręcić, tak mówiąc potocznie, tak? On zaczął, gdzieś tam poznał Kordowicza, z Kordowiczem coś chciał robić, ale dla Czwórki właśnie, do tego nie doszło, był stan wojenny, tam w Trójce kilka płyt zaprezentował, zapraszamy do Trójki, coś. No i nie wiem, czy go, tak nie wynika do końca wprost z książki Wiesława Weissa, czy go olali, czy nie było dla niego miejsca, bo inni, no wie, w Trójce zawsze ci ludzie mieli najwięcej płyt. Może w Czwórce tych ludzi, którzy mieli płyty, ich bardziej potrzebowali i taki Beksiński im się bardziej przydał. Dość powiedzieć, że jak ta Dwójka już się wykreowała nowa w 83 roku, to ona na początku korzystała mocno z tego, co muzycznie prezentowała też Jedynka, tam w Dwójce właśnie i Pograniczny, i Danuta Lubecka miała audycję na początku tego 83 roku, znaczy pod koniec, przełom 83-4. I Paweł Sztompkę, i Wojciech Mann, i Niedźwiedź, czyli z kolei Trójka. Więc jakby Dwójka szukała dla siebie miejsca, bo dlaczego? Teraz dochodzimy do tego 83 roku. Jest lipiec, jest reforma programowa. Program pierwszy to powiedzmy, że aż tak się nie zmienił. To znaczy zmienił, tam reklamowano taki cykl Jerzego Gruma historyczny, dialogi historyczne. To był taki niby istotna jakaś tam audycja w Radio Dzieciom właśnie na tej 19.30, że tam trochę więcej Andrzeja Jaroszewskiego, magazyn muzyczny Rytm o 14.05, bo wcześniej tego magazynu nie było. Tam było Studio Gamma w 82. Był jakiś kamerton i lista przebojów, jakby samoistna lista przebojów, no, która mogła konkurować spokojnie wtedy z listą Trójki. I to wręcz, no to jest napisane przez właśnie u Wiesława Weissa, tak jest napisane wprost, że Jedynka wtedy miała grać muzykę zachodnią, taką, żeby jakby ludzie najbardziej, no żeby utwierdzać ludzi w takiej normalizacji, tak, że właściwie no aż tak się nic nie stało z tym stanem wojennym, że no dla kogoś się stało, ale tak ogólnie to da się żyć, tak?
1: Natomiast trzeba powiedzieć jedno, Jedynka wtedy była nadawana na fali 225 kHz.
0: Tak, na fali tylko długiej, na fali długiej.
1: Tylko.
0: Tak.
1: Była nadawana z Konstantynowa Gąbina, więc ten odbiór to był praktycznie prawie najwyższy maszt, prawie najwyższy maszt na świecie. Odbiór był bardzo daleki, ale odbiór był jednocześnie bardzo kiepski jakościowo.
0: Znaczy on nie był taki kiepski, jak potem z Raszyna. On był.
1: Na
0: to, co było w latach 90., on był mimo wszystko.
1: Chodzi mi po prostu o to, że ten odbiór był po prostu taki AM-owy. To nie jest to nie był dźwięk na UKF-ie.
0: Wiesz co, tak, ale też powiedzmy, wymagania ludzi inaczej. To jest trochę tak, że wiesz. No to można by o tym też mówić dużo z innej strony, o tych preferencjach, że kiedy to się niektórzy z tego śmieją, że wtedy ludzie kupowali jak mogli, składali, kupowali polskie, niepolskie zestawy tam stereo, że jakieś to, co kiedyś tam z Kamilem Kaczyńskim mówiliśmy, głośniki, stereo, kolumny, jakiś tam wzmacniacz, nosz szpulowy, gramofon, no bardziej wtedy kasetowy magnetofon, bo wtedy płyt tak winylowych ludzie nie lubili już tak, aż tak. Teraz ludzie odchodzą od stereo, wystarczają im albo słuchawki różnej jakości, albo głośnik Bluetooth, albo głośnik smartfona czasami. I ta jakość też nie jest super dobra. Chodzi mi o to, że nie wszyscy sobie, znaczy oczywiście ja rozumiem, o co ci chodzi, to jest wszystko prawda, co mówisz z tą jakością, tylko chodzi mi o to, że niektórzy mieli tylko w ogóle fale długie, albo tylko słuchali jedynki i w ogóle im to nie przeszkadzało, że ta jakość jest taka, no jest taka jakość, jaką znali całe życie. No całe życie słuchali jedynki i słuchali jedynki, nie? I coś w tym jest, bo to trochę to człowiek się przyzwyczaja do dźwięku bardzo i świętej pamięci Jan Weber, słynny dziennikarz muzyczny, muzyki klasycznej w polskim radiu, on podobno mówił, że jak wyszła, z jednej strony prezentował płyty kompaktowe też i w ogóle, ale on mówił, że on się tak przyzwyczaił do płyt analogowych, do tego dźwięku właśnie i swoistego szumu takiego właśnie z winyla i do taśm, że jemu ta płyta kompaktowa jest za czysta, że dla niego muzyka klasyczna, którą on poznawał, to jest muzyka, którą on poznawał z radia, czyli z fal długich albo średnich, i on coś takiego zna i on słuchając tego wyciąga to, co chce, tak jakby. Bo to trochę też tak jest, że człowiek się powiedzmy przyzwyczaja i potem selektywnie chyba wyciąga to, co go interesuje.
1: Być może, w każdym razie ja chciałem też powiedzieć, że był taki czas, kiedy telewizja nasza polska, no, przepraszam, że wrócę, ale to akurat się wiąże, nadawała nie całą dobę, tak jak teraz, zresztą teraz też nie nadaje chyba całą, ale miała taką przerwę między godziną 10 bodajże a 17. I wtedy na ekranie był obraz kontrolny, ale w głośnikach telewizora była radiowa jedynka. I wtedy...
0: Ja tego nie znam.
1: Tak. I wtedy można było usłyszeć to wszystko. Wtedy można było wszystko usłyszeć właśnie tą właśnie gorszą jakość tej radiowej jedynki. I to był taki kontrast, bardzo duży kontrast między mikrofonami, bo mikrofony były piękne. A natomiast
0: no tak,
1: cała reszta.
0: Bo dwójka rzeczywiście od 16:55, tak. Natomiast jedynka to w poniedziałki tak było śmiesznie, że w poniedziałki do południa, czy po południu właśnie do 92 roku jedynka w poniedziałki telewizyjna nie nadawała w poniedziałki, a potem wcześniej nadawała. Było przecież rano, były powtórki, tam rano były powtórki technikum rolnicze, były audycje dla szkół o 8:00, potem były tam te domowe przedszkole, film dla drugiej zmiany i może potem faktycznie, ale nie, była przecież była telewizja edukacyjna, a przedtem to się nie nazywało telewizja edukacyjna, ale podobnie, zawsze były te audycje właśnie, głównie technikum rolnicze i tak dalej, tam te hodowla zwierząt, prawa roślin, to było zawsze w telewizji polskiej, ale może w jakimś okresie rzeczywiście tak było, że ta jedynka była w telewizji, jakby nie twierdzę, że nie.
1: Mamy telefon. Nie wiem, czy nam się telefon odezwie. Halo, halo.
2: Dobry wieczór. Marcel z tej strony. Ja generalnie tak się przysłuchuję, też tak wcześniej właśnie pisałem o tych archiwach. To jest kwestia tak w zasadzie z tą telewizją, o której teraz mówicie, i programami jedynki Polskiego Obrazu Kontrolnego. Coś takiego jeszcze było czasami w latach 90. widoczne. Gdzieś tam też są nagrania właśnie osób, które to tam zgrywały, że właśnie w nocy też potrafiono puścić albo podczas zegara, albo faktycznie zamiast tonu tam 900 HZ, znaczy wtedy chyba jeszcze 1000 HZ, teraz to Telewizja Polska daje 900.
1: Tak, ale właśnie wtedy w latach 80. Można było właśnie bardzo łatwo zobaczyć, że te audycje do radiowej jedynki były tak strasznie marnej jakości, bo korzystano z tego, że to było na AM-ie nadawane na falach długich i to wszystko było takie strasznie kontrastowe, a na telewizji można było tego posłuchać dużo, dużo, dużo ładniej w trakcie obrazu kontrolnego. Oczywiście wiadomo, że to nie było atrakcyjne dla osób widzących, ale można było.
2: Znaczy generalnie kwestia akurat jedynki z Gąbina na długich, to no ja powiem, że nawet jeżeli ta jakość była tam, wiadomo, kiepska, 8 HZ i tak dalej, to jeżeli człowiek sobie odpali właśnie jakieś stare zgrywki tych programów z jedynki, ktoś kiedyś się wrzucił na forum Radio Polski, chyba Daniel LW, taki użytkownik, całe zgrania paru godzin audycji ze szpul właśnie z Polskiego Radia. W sensie, no właśnie z jedynki, że ktoś tam ponagrywał, znalazł to i przegrał. I jakość jest nieporównywalnie lepsza z tym, co mamy obecnie na falach długich na jedynce, z tym, co możemy osiągnąć, nawet odstrajając się od niej z obecnego tam... jak to się nazywa ten maszt teraz?
1: W Solcu Kujawskim.
2: O właśnie, uciekła mi nazwa.
1: To jest prawda. Jeśli chodzi o odbiór, odbiór jest teraz dużo, dużo gorszy na fali długiej niż
2: wtedy.
1: Przede
2: wszystkim kilometrami nawet, że za granicą słychać to o wiele gorzej, chyba że w nocy.
1: Oczywiście, że tak.
2: Patrzę na SDR-ach. No i jeszcze z tym dźwiękiem, nie? To oni to starali się chyba coś tam ostatnio poprawiać, gdzieś tam czytałem, ale no dalej to brzmi jak brzmiało moim zdaniem.
1: Znaczy ja wiem, że...
2: Niektórzy ludzie nie słyszą różnicy w ogóle między Gąbinem a teraz obecnym Solcem, natomiast faktycznie niektórzy potwierdzają to, że jest duża różnica.
1: No kiedyś Gąbin to było... No szkoda, że się to zawaliło. Znaczy ja z jednej strony rozumiem ludzi, którzy tam mieszkali i którzy niektórym to bardzo przeszkadzało, no bo słyszeli wszędzie radio, w kościach, w zębach, nie wiem gdzie tam... w domofonach i tak dalej, bo natomiast no, faktem, że to była taka polska jakby wystawa. Naprawdę można było w Afryce słuchać i dalej, daleko, nawet w nocy w Stanach Zjednoczonych tego Gąbina. Naprawdę to był maszt i dosyć duży i naprawdę ten odbiór był bardzo daleki. No, niestety stało się to, co się stało.
2: Tak. To, tylko właśnie pytanie tak jeszcze co do jakości, czy ile to była faktycznie jakość samego Gąbina, a ile to też poprawiało odbieranie tego na odstrojonej częstotliwości przy użyciu odbiorników lampowych, bo jednak lampowe odbiorniki miały trochę inaczej brzmiący AM, przynajmniej tak z moich obserwacji wynika, że nawet teraz to słychać. Że to brzmi trochę inaczej.
1: Odbiornik lampowy w ogóle brzmi inaczej. Niestety teraz już odbiornik lampowego na AM trochę trudno uświadczyć, powiem szczerze, chyba że gdzieś w muzeach. Wszystkie takie współczesne, bo są też współczesne lampowe konstrukcje, o ironio, są, można kupić, no ale one są już FM-owo cyfrowe, no może jakieś średnie fale tam gdzieś, ale generalnie, żeby długie to...
2: No ja akurat testowałem sobie odbiornik, znaczy testowałem, no po prostu tak sobie sprawdzałem, jak to brzmi, jak to wygląda i tak dalej, bo u mojej dziewczyny stoi jeszcze lampowiec, więc właśnie tak sobie sprawdzałem i faktycznie ta jedynka do tej pory, mimo tego, że teraz jest właśnie z Solca Kujawskiego, na tym brzmi trochę czyściej. Jakby się lekko odstroić.
1: No lampowy, po prostu lampy mają swoje plusy, swoje minusy. Dla jednych więcej plusów, dla drugich więcej minusów. No minusem jest to, że to się grzało, to musiało się rozgrzać, to musiało zastartować, to trwało trochę. Pamiętam takie radio lampowe, to ono się grzało chyba z 5 minut, zanim się włączyło, tak? Były kiedyś takie. A telewizor to prawie 15. Lazurit? czarno-biały, stary. Także no, no takie czasy były. No. A teraz jest inaczej. I cóż, no, jest jak jest.
2: Ja się też tak chciałem odnieść do wcześniejszej wypowiedzi właśnie a propos tej audycji na 35-lecie, czy tam 25-lecie, teraz mi uciekło, trójki.
0: Tak, 35-lecie.
2: O właśnie, bo zrobiono coś podobnego w 2012, ja to pisałem, może tak. Tam gdzieś wiadomość umknęła. Zrobiono coś podobnego, chyba to miało coś koło 120 odcinków.
0: Marcin Gutowski, trójka z Dżemem Palcelizacz, tak? Pewnie o tym.
2: Tak, tak, tak, właśnie o to mi chodzi. To jest taki bardzo ciekawy cykl.
0: Tak, to prawda. Tylko to już taki był bardziej, znaczy jak ktoś nie znał tamte, znaczy inaczej, to był taki już współczesny cykl, bardziej, nie mówię, że zły, tylko bo bardziej żywy i bardziej pewnie robiony tak, jak się już teraz robi.
1: Tak.
0: Tak, tak już tak, no teraz dynamicz. Tak się robi radio. Ja nie mówię, że to coś złego, tylko wiesz, jak ja już jakby ileś tam książek, czy ileś rzeczy przeczytałem i wiedziałem o tej trójce więcej, no to wiesz, to spodziewałem się, że czegoś dowiem więcej się, a to niestety, no właściwie niczego się nie dowiedziałem. No dobra, może czegoś tak, ale tak generalnie to wszystko było mi znane, więc tak troszeczkę nie mam serca do tego cyklu, ale oczywiście bardzo też dobrze, że on powstał.
2: Znaczy wiadomo, że ogólnie dla słuchaczy trójki takich stałych czy osób, które jakoś bardzo mocno zajmują się też trójką, no to będą informacje, które raczej oni posiadają. Natomiast dla kogoś, kto sobie z marszu przypadkowo przyszedł, zobaczył, że o, jest coś takiego, to całkiem fajna rzecz do posłuchania.
0: Tak, oczywiście, uważam. Oczywiście.
2: A ja jeszcze takie pytanko mam w sumie, bo nie pamiętam, czy pytałem kiedyś mailowo, jak żeśmy właśnie konwersowali, czy jest jakiś fajny sposób na szukanie informacji już tych późniejszych, typu lata 90., 2000. Tak generalnie, czy też da się to gdzieś w jakiejś formie odnaleźć?
0: Próbować szukać zawsze można, natomiast to jest trochę tak, że no... To nie jest takie do końca proste o tyle, że takich ramówek to możesz nie znaleźć. Informacje o poszczególnych audycjach, no to tak jak wszędzie, czyli że im audycja bardziej była znana, popularna, tym jest większa szansa, że, no, że Google, wyszukiwarka albo nie wiem, YouTube coś tam na ten temat powie, coś tam znajdzie. Ale to wcale, wiesz, no szansa jest, a to wcale nie znaczy, że będzie tak coś takiego. Tak mówię...
2: No tak, tak, właśnie. No właśnie często tego, czego szukam, to nie znajduję.
0: Mm-hmm. A co by ciebie interesowało jakby?
2: W sensie, no wiesz, jak ja właśnie publikuję te nagrania archiwalne, to kwestia jest tego typu, że czasami ciężko mi znaleźć jakiekolwiek informacje o danym programie, danej audycji. Natomiast akurat ja, jak chodzi o ustalanie dat moich nagrań, no tak jak właśnie tam i tak trzeba było korygować, jak pamiętasz, bo troszkę gdzieś tam się pomyliłem. No ja to robię generalnie na zasadzie szukam informacji o danych albumach, utworach odtworzonych, jakiejś takiej stałej, żeby ustalić chociaż rok. Natomiast jak to są jakieś wiadomości, czy audycje na jednej kasecie z wiadomościami również, gdzieś tam po drodze, albo wspomnieniem o jakimś wydarzeniu, które się odbywało, szukam po prostu po tych wydarzeniach, które zostały tam opisane i na tej podstawie staram się też ustalić jakąś dokładną datę, ale no niestety czasami naprawdę są to takie fragmenciki, że ciężko coś
0: nie no, no oczywiście, że to jest wiadomo, że to jest trudne i gdzieś tam wiele rzeczy no nie jest oczywistych, tak? To jasna sprawa.
2: W ogóle w telewizji chyba reklamy weszły wcześniej, tak troszkę odbiegnę jeszcze, jak już tak rozmawiamy ogólnie o archiwalnych różnych programach i tak dalej. W telewizji chyba reklamy weszły wcześniej. Zastanawiam się, kiedy to się pojawiło w polskim radiu, bo mam, teraz mi się trafiła, też to będę musiał zgrać, kaseta z archiwalnymi reklamami z dwójki właśnie. Chyba z 90. albo 91. roku. Ale w telewizji to widziałem, że chyba już 80. były reklamy.
0: Wiesz co, one jakoś tam były. To znaczy, nie wiem do końca, kiedy weszło to coś takiego w trójce zapraszamy do reklamy, taki jingle, taki w tej
1: to w 90.
0: wersji.
1: Latach.
0: Nie, 89 wcześniej. Chyba, albo wcześniej. W 80. na pewno już też. W tej pierwszej wersji, co Grzegorz Wasowski to czytał. Ale na ile to było... jedynka miała w programie pierwszym od 13:30 w sobotę było coś takiego jak Radio Artel. To był taki magazyn, czy jak to się nazywało, nawet koncert reklamowy, tylko to były takie reklamy, ja nie wiem, czy to były reklamy takie rzeczywiste, czy takie ogłoszenia drobne bardziej nawet.
2: No ja się właśnie kiedyś spotkałem, też na jakiejś kasecie przypadkowo, że właśnie było coś takiego, że leciały sobie piosenka i w trakcie tej piosenki było po kilka wejść w stylu firma taka i taka oferuje swoje usługi z takiej a takiej do dziedziny i tak dalej, nie? Właśnie coś takiego. Nawet ten fragment gdzieś wrzuciłem, to się chyba u mnie nazywa ciekawa forma reklamy, jak pamiętam.
0: No to właśnie...
1: W ogóle prowadzili Blanka Kutyłowska i jakiś pan Jerzy Bończak, czy jeszcze kto inny, nie pomnę.
0: Tak, to jacyś artelu. Lektorzy, jacyś speakerzy, to czy aktorzy.
1: Jacek Kis i Blanka Kutyłowska, o ile pamiętam. W tym Artelu. Mm-hmm. Ale wtedy nie pamiętam, zapraszamy do reklamy. To jakoś Artel potem znikł i potem się chyba pojawiało.
0: Ale zarazem na przykład w czwórce już potem i w dwójce, pod koniec lat 80. faktycznie było coś takiego, to wiem właśnie z anteny, że między, że tam przed niektórymi audycjami było tam 18:28 Artel, czy tam reklama, 18:30 Klub Stereo, czyli już zaczęły wchodzić takie prawdziwe reklamy o którejś tam godzinie. Z drugiej strony w 86 roku to od jakiegoś kolekcjonera kiedyś dostałem z pewnej strony poświęconej Tomaszowi Beksińskiemu audycja, znaczy był fragment wieczoru płytowego i na początku tego wieczoru płytowego była też jakaś taka dziwna reklama jakiegoś tam, nie wiem, czy salonu muzycznego, no czegoś takiego związanego bardziej z muzyką. Więc tam też już te reklamy zaczęły się jakby tak trochę pojawiać.
1: No, kiedyś było tak, że jak tylko były płyty kompaktowe, one się tylko pojawiły, to było coś takiego jak wypożyczalnie płyt kompaktowych, no taki biznes sobie wymyślono. Mm-hmm. I te wypożyczalnie były niejako reklamowane przed wieczorami płytowymi, ale to nie tylko w polskim radiu, to też w lokalnej stacji.
0: Tak, to już później też, oczywiście. Ale teraz sobie przypominam, że w jedynce
2: tak, gdzieś
0: teraz...
2: widziałem właśnie taką reklamę, właśnie, nie wiem właśnie, czy nie na tej samej właśnie liście reklam z 90 roku, że właśnie była wypożyczalnia płyt i firma umożliwiała też przegrywanie tego na kasety za jakąś tam opłatą. To jest taka ciekawostka.
0: No tak, tak. To bardzo, bardzo możliwe.
1: Tak, możemy rozmawiać jeszcze na ten temat dosyć długo. Ja mam jeszcze, słuchaczu, do ciebie pytanie, czy jeszcze coś chciałbyś powiedzieć.
2: Nie, to już było generalnie wszystko. Jeżeli będę miał jeszcze jakieś pytania,
1: to zapraszamy kontakt@tyflopodcast.net. Jak widzicie, można się do nas dodzwonić przez telefon, tak samo, bez żadnego problemu. Tam po prostu wszystkie są dane. Ja ich nie przytaczam, dlatego że ten numer telefoniczny jest dosyć długi i trzeba trochę wykorzystać przeglądarkę, żeby się dodzwonić, ale się da. Zapraszamy kontakt@tyflopodcast.net. My kontynuujemy dalej. Mówiliśmy o jedynce, natomiast też chciałem nadmienić, bo wrócę jeszcze do tego kontentu twojego serwisu. Mamy link o serwisie, mamy link ramówki, no to o ramówkach troszeczkęśmy powiedzieli. Mamy link audycję, ale to audycję, do audycji może wrócimy za chwilę, bo myślę, że omówimy te programy jednak. Czym one się charakteryzowały tak mniej więcej, no choćby nawet jedynka, która nadawała całą dobę.
0: No tak, no możemy jakby od tego zacząć.
1: A no to jak... może tak, bo jeszcze są wywiady i wspomnienia.
0: Nie, to o tym nie mówmy, bo na razie nie ma o czym, a jakby no wychodzimy...
1: No nie, no jednak trochę odwiedziłeś ludzi i się z paroma spotkałeś.
0: No tak, ale to powiedzmy, że mało z tego wyniknęło ostatecznie, więc jakby...
1: Nie, no ale możesz powiedzieć na przykład ten człowiek, to jest sympatyczny, ten jest troszkę mniej sympatyczny, ale też sympatyczny,
0: no,
1: ale
0: to
1: generalnie
0: tak,
1: było sympatycznie.
0: Jest jakoś tam sympatyczny albo mniej sympatyczny, to jest jakoś tam subiektywne pewnie, to może o tym nie będziemy opowiadać, bo jakby no to nie jest jakoś bardzo, bardzo rzeczywiście istotne. No udało mi się tam spotkać, porozmawiać i z Markiem Gaszyńskim, i z Pawłem Sito, i z Hanną Bogoryją-Zakrzewską i Marią Szul, od których się dowiedziałem bardzo dużo informacji takich merytorycznych na temat programu czwartego Polskiego Radia głównie, chociaż nie tylko. No więc coś tam się rzeczywiście udało. Natomiast do tych programów przechodząc teraz, to rzeczywiście program pierwszy całą dobę był emitowany, czy jest, ale był emitowany wtedy tak, całą dobę.
1: Oni to tak jakoś śmiesznie robili, że mówią, kończymy nadawanie i zaczynamy nadawanie. Dla mnie to było trochę nienaturalne, bo no przecież wiadomo, że to cały czas trwa, ale tak kiedyś było. Kończymy nadawanie programu na fali długiej, dziękujemy słuchaczom, dobranoc państwu, był hymn i
0: Znaczy zegar wpierw, nie, tak, z pracy zamkowego, skądś hymn i wiadomości, tak. No i program pierwszy rzeczywiście całą dobę był, tak, to był program taki całodobowy, najbardziej taki uniwersalny. Gdzieś tam muzycznie tam było...
1: Chyba najmniej muzyki.
0: Tak, znaczy no właśnie tej muzyki tam wbrew pozorom nie było tak mało. Oczywiście jej było no nie tak dużo z tej racji, że program pierwszy, no szczególnie na przełomie lat 80-tych, 90-tych
1: główna tuba propagandowa partii.
0: Tak, obrady Sejmu, przedtem partia, sport, piłka nożna, olimpiady, no to wszystko było w programie pierwszym, więc tam sporo rzeczy umykało przez to, ale tej muzyki trochę było i to muzyki bardzo różnej, bo oczywiście właśnie po stanie wojennym promowano tą muzykę zagraniczną, potem była jakoś więcej tej muzyki takiej polskiej, jak to się mówiło, muzyki środka, takiej rozrywkowej, ale to też nie do końca jest prawda, bo mieliśmy w jedynce, no wiadomo, muzykę klasyczną codziennie, tam był Eugeniusz Ratajczyk, Jan Weber, Ewa i Janusz Łętowscy, to z takich osób najbardziej powiedzmy istotnych. Była muzyka przedwojenna, czy taka powojenna, no to nie wiem, Tomasz Dąbrowski, jeszcze wtedy nie było w jedynce Jana Zagozdy, to takim jego prekursorem był Tomasz Dąbrowski, Jerzy Chomicki, Halina Mikosa, potem Jerzy, no właśnie Antoni Wroński, potem tak bardziej rozrywkowo, jazzowo Witold Pograniczny, Anna Arendt, Violetta Lewandowska, Danuta Lubecka, to z kolei muzyka z obozu socjalistycznego, z Demoludów.
1: Przeboje Interstudia,
0: tak. Tak. No tam Jerzy Rowiński, no jeszcze inne osoby, więc te audycje...
1: Bogdan Fabiański, muzyka nocą na przykład w piątku.
0: Bogdan Fabiański, muzyka nocą w sobotę na niedzielę. Rzeczywiście jakby prowadził wszędzie, bo on w jedynce prowadził tą listę przebojów na początku, która... Do pewnego stopnia ona by mogła śmiało nawet konkurować, a nawet...
1: No Fabiańskiego nie było w Trójce. W Trójce go nie
0: tak,
1: było.
0: Tak, Fabiańskiego nie było, to prawda. Fabiańskiego nigdy nie było w Trójce. To właśnie mówię, ta konkurencja, taka Trójka kontra reszta świata, albo reszta świata kontra Trójka, tak trochę. I był... No Maria Szabłowska, ale no więc ta jedynka, ale też na przykład Tomasz Beksiński, jego pierwszą taką swoją cykliczną audycją, no to była audycja na rokową nutę w jedynce, w soboty, potem w piątki. Przez 9 lat ją prowadził chyba w sumie, więc to też tak...
1: A Tomasz Beksiński to i jedynkę, i dwójkę, i trójkę?
0: No trójkę to najmniej, trójka później, no w czwórce też, cykl nie tylko ballada w latach 80. Taki cykl autorski.
1: Czyli te wszystkie programy Polskiego
0: Bo
1: Radia.
0: Też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że po pierwsze audycje Polskiego Radia wtedy to były audycje w dużej mierze nie na żywo, w dużej mierze nagrywane, w dużej mierze czytane, przygotowywane wcześniej. Czytali to często speakerzy, niekoniecznie prowadzili nawet dziennikarze muzyczni, chociaż w latach 80. właśnie już było łatwiej. Wcześniej, w tych latach 70. i tak dalej, to było tak, że były jakby nie, były no, jak to się mówi, były nawet trudno, bo nie zapowiadano, kto tą audycję prowadził i tak dalej. Kiedyś to nie było takie ważne. Potem w latach 80. właśnie to się zmieniło i w antenie faktycznie zaczęli już jakoś tak bardziej pisać autorów, może nie speakerów, nie osoby czytające, ale autorów audycji już jak najbardziej. Więc to jakby była taka zmiana, tak? No i tyle w zasadzie, tak? No nie wiem, czy o tej. Aha, no i w związku z tym te audycje, one często miały taką jakość, no to najbardziej widać chyba w tych takich popularno-naukowych które to nie były normalne wtedy, albo literackich. To z jednej strony wynikało być może z cenzury, z drugiej strony wynikało z takich umiejętności i takiego, a nie inny sposobu mówienia do słuchacza, sposobu prezentowania informacji, ale właśnie kontaktu z słuchaczem, że te audycje, one miały charakter taki z dzisiejszego punktu widzenia taki bardzo oficjalny, sztywny, suchy, nie za przyjemny. To raczej nie była rozmowa taka z słuchaczem. No to w Trójce tak może umiał właśnie Marek Niedźwiecki, Wojciech Mann, ktoś taki. Ale często te audycje właśnie z Jedynki, Dwójki, Czwórki, one były takie przemawiające, tak, że dzisiaj posłuchamy tego i tego, trochę o wykonawcy, teraz posłuchamy czterech utworów. I to jeszcze często było, nie wiem, czy to było też na antenie, ale w antenie, jako tygodniku, oni tak po chamsku, czyli tak bardziej tak łopatologicznie, tłumaczyli z języka angielskiego tytuły płyt. Czyli tak jakby.
1: Tak, i tytuły utworów. I tak
0: ale
1: samo
0: dobrze,
1: było
0: tylko że te tytuły utworu, jeżeli ktoś był bardziej wiedzący, jak nie wiem, Fabiański, Gaszyński, to on jeszcze jakoś to. Jak Fabiański, Beksiński, oni jeszcze, czy Marek Niedźwiecki, oni to jakoś jeszcze tłumaczyli, oni wiedzieli, o czym mówią. Speakerzy, jak im się dobrze dało, oni też to dobrze przeczytali. Ale czasami to naprawdę było takie, no na przykład no, ten taki syntezatorowy nurt zwany New Romantic na początku lat 80. No to w antenie było, że w przyszłym tygodniu w ramach powtórek płyt nowego romantyzmu posłuchamy coś tam. No to nowy romantyzm.
1: Albo noworomantycznych.
0: No to jeszcze noworomantycznych to jeszcze jakoś brzmi, nie? No ale nowego romantyzmu to się kojarzy z jakimś nowym romantyzmem w muzyce klasycznej albo w literaturze, nie?
1: Literaturze jakimś bardziej, tak.
0: Albo czymś takim. A tutaj, i takich przykładów było wiele. Nie wiem, czy to potem na antenie miało też swoje przełożenie, ale
1: tak,
0: być może
1: tak. Tak. I na przykład było, że płyta grupy, załóżmy Tears for Fears, bo już tego nie chcieli tłumaczyć, ale nagranie Krzyk, tak? Wiadomo, że to nagranie Shout, ale nagranie Krzyk. A potem nagranie grupy tam, nie wiem, załóżmy to dla kontrastu, tak? Jakieś tam, nie wiem, innej dziewczyno z portu jakiegoś. Nie mówiono w ogóle tytułów angielskich.
0: Mm-hmm, to prawda. To się potem, wydaje mi się, już pod koniec lat 80. zmieniało.
1: No, tak, ale w sumie, tak.
0: Ale no przecież to tak też było, że te nazwy filmów były po polsku, a nie po angielsku, nie? Gdzieś tam. To, co tam, no, ten Dirty Dancing, ten wirujący seks, czy jak to tam było, nie? Więc to tak było jakoś. Więc to chyba była taka ogólna maniera, jakby taka medialna, nie? Gdzieś tam. Spalszczania wszystkiego.
1: No w każdym razie tak było w polskim radiu. Ja jeszcze pamiętam audycję Jerzego Rowińskiego, to z Radiowej Dwójki, Studio Stereo zaprasza. Gdzie grano chyba często dość utwory z kręgu Italo Disco i, tak, i generalnie w Dwójce można było je usłyszeć i całe szczęście, no i troszeczkę w Jedynce w muzyce nocą z soboty na niedzielę. I to jest chyba, bo w Trójce ani w Czwórce zapomnij, to tam nie było w ogóle na to opcji. A mi się to kojarzy bardzo sympatycznie, dlatego potem jak Czwórka zmieniła ten swój profil, to uważałem, że jednak odeszło coś, co było jakoś.
0: Znaczy nie, to odeszło nie tyle, że Czwórka zmieniła profil, wiesz,
1: nie,
0: tylko
1: Dwójka
0: zmieniła na klasyczną, bo nie można było płyt kompaktowych nadawać i dlatego stąd to się wzięło. I no i tak jakby tyle o Jedynce. Jedynka oczywiście
1: nie,
0: miała...
1: No Jedynka jeszcze audycje popularno-naukowe, te sygnały dnia, te polityczne.
0: No nie, popularno-naukowe to tak nie, raczej Jedynka to właśnie audycje informacyjne.
1: Echo, która była
0: no to później, to w latach 90.
1: To później,
0: oczywiście. Jedynka nigdy nie była popularno-naukowa, znaczy ona po stanie wojennym...
1: Nie popularno-naukowa, ale tam były jakieś wtręty.
0: No to wiesz, to tam wtręty zawsze mogły być w sygnałach, w porannych sygnałach, czy
1: właśnie poranne sygnały, to się nazywa.
0: Czterech porach roku, tak? Bo tak, no tam sygnały dnia zostały jakby przemienione na poranne sygnały.
1: Tak, poranne sygnały, tak, to były poranne sygnały. Aczkolwiek wtedy te audycje było dużo więcej słowa, znacznie, więc to nie było teraz to, co jest, że drobna informacja, piosenka, drobna informacja.
0: Ale wydaje mi się, ja tego niestety nie wiem, bo tego nie pamiętam, nie mam tego jak sprawdzić, mówić, ale mi się wydaje, że ta jedynka w latach 80., kiedy było tego słowa pod koniec lat 80. tak dużo, że ona kiedyś nawet była bardziej muzyczna w tych latach 70., że te sygnały dnia oryginalne, że jakby to w porannych sygnałach, pamiętaj, że to było po stanie wojennym. Tam były różne absurdalne zakazy, że nie można było grać tego, nie można było grać tamtego, nie można coś, nie można, i być może to z tego wynikało. Ja nie wiem tak naprawdę.
1: Znaczy, ale... ja pamiętam jedynkę z lat 80., żeby nie było, to tej muzyki było bardzo mało w porównaniu z tym, co jest teraz.
0: No naprawdę. To na pewno. No chociaż w takich czterech porach roku, nie, no to chyba było normalnie.
1: Nie, niestety. Nie, to teraz cztery pory roku to bardziej Lato z Radiem przypomina. A teraz, a kiedyś to nie, to był, jak nie jakaś polityczna agitka, to jakiś taki wywiad albo jeszcze, ale muzyki tam prawie nie było żadnej. Albo jakieś fragmenty klasycznej.
0: No tak, to być może rzeczywiście ten magazyn muzyczny Rytm był taki dwugodzinny.
1: Tak, to tylko
0: nie?
1: To tak.
0: Bo też to właśnie jest ważne, że z jednej... Że
1: i muzyka nocą.
0: No i muzyka nocą, tak. I to jest trochę tak, że no to właśnie był taki program prezenterski tam do trzeciej, potem muzyka nocą jakby taka typowo już muzyczna, potem muzyka przed świtem, to tam różnie się nazywało, ale tak w ciągu dnia rzeczywiście, że gdzieś tam zawsze ta audycja była tak, no właśnie był taki podział sztywny, albo audycja muzyczna, albo audycja słowna. Te bloki programowe, czyli takie radio, które jest radiem tak chociaż zbliżonym do radia towarzyszącego, do radia, które do słuchacza mówi, tak po prostu mówi, jest w tle, to tak, no niby było, może te sygnały dnia, takie poranne sygnały takie miały niby być. Może taki miał być poranek w czwórce, który był, czy poranek z czwórką, ale to tak różnie rzeczywiście wychodziło. No ale w jedynce no, mieliśmy te audycje, te koncerty dnia, jakieś tam inne rozrywkowe, audycje dla rolników, Rolniczy Kwadrans, Poranne Rozmaitości Rolnicze, radiowy magazyn wojskowy w niedzielę, dialogi historyczne, te audycje Wektory, Gospodarka i Polityka, Panorama Dnia o 23:00, to taki jakby serwis informacyjny z komentarzem międzynarodowym, zawsze przed mikrofonem Jan Gadomski i Bolesław Broszczak.
1: To było. Też,
0: tak, pamiętam. I, no i to jest jakby jedynka. Dwójka, która...
1: Ale były też takie, tak. jeszcze w latach 80. były takie czasami wtręty, to się nazywało Radio Relax, to w późniejszych latach 80.
0: Tak, i to już właśnie było takie, taka
1: liberalizacja. To był taki wtręt.
0: No, znaczy wtręt, nie wtręt, bo to już było, wiesz, to już było wow. Bo Radio Relax to było coś takiego, no w ogóle 87 rok, duża zmiana. W Trójce powstaje blok w soboty od 9 do 14, no tam dobra, od 9.30, miesza o to, Radio Man, czyli Wojciech Mann i jego współpracownicy prowadzili blok programowy, taki mocno rockowy, rock'n'rollowy, no jak to Man, a jedynka, najpierw nieśmiało raz na kilka miesięcy, potem raz w miesiącu, w 89, 90, 91 już co sobotę, od 12, 13 to było różnie do 18, Radio Relax to się nazywało. I to już było takie połączenie 4,5 roku, lata z radiem i sygnałów dnia, czy porannych sygnałów, czyli jakby redakcja informacyjna, bo to robili ci ludzie generalnie z informacji.
1: I to tak próbowało naśladować trochę Zachód.
0: Tak, i to było takie już normalne piosenki, wieści ze świata, z pierwszych stron gazet, jakieś tam plotki gwiazd, 20-25 lat temu, co było w takim kalendarium, jakiś tam kącik nauka klasyki, tam Piotra Orawskiego miał jakiś swój kącik przez chwilę już nawet też, jakiś tam kącik sportowy, czyli to już było takie jakieś właśnie goście w studiu już, czyli to było takie, no takie jak sama nazwa wskazuje, Radio Relax, czyli żeby miło spędzić sobotę.
1: Tak, i to było takie...
0: To sygnał z jakiejś Madonny, pamiętam.
1: Tak, z Madonny, utwór Send Me an Angel, czy tam, nie Send Me an Angel, Like an Angel, czy coś
0: tak,
1: takiego.
0: Tak.
1: Z Madonny brano.
0: Drugi utwór chyba na True Blue płycie, albo na tej wcześniejszej.
1: Chyba na wcześniejszej, oczywiście.
0: Tak,
1: To było z Madonny. Więc to była jedynka, tak można ją wkrótce, bardzo skrótowo, skrótowcowo można ją tak scharakteryzować, bo to jedynka.
0: No powiem tak, jedynka jak to jedynka, jak to dzisiaj jedynka. No tak wszystko po trochu, nie? No żeby, bo te jedynki każdy
1: nie, ma... Nie, no wtedy było zdecydowanie mniej muzyki. No chyba, no, że to no, było no, Radio tak, Relax, to wtedy tak. Radio Relax to
0: wynikało,
1: było
0: nie, nie, oczywiście, że mniej muzyki, ja rozumiem, tylko chodzi mi, że to wynikało tak z... No, chodzi mi tak ogólnie, że zawsze jedynka musiała godzić różne jakby gusta, że ta muzyka musiała być no nie aż taka ambitna, żeby tam było dla każdego po trochu. Musiała być klasyka, no bo jeżeli ktoś ma tylko fale długie, no to musi mieć muzykę klasyczną, też musiał
1: dużo
0: być
1: orkiestrowych jazz, rzeczy.
0: Dużo orkiestrowych rzeczy, tak. Dużo takiej muzyki poważnej, ale poważnej w rozumieniu nie takim, że klasycznej, ale takiej, no takiej właśnie niekoniecznie rockowej. O, tak to ujmijmy.
1: Dokładnie, dokładnie. I też niekoniecznie popowej. Tak ja jej...
0: Ale mówię, podobno, z tego co ja obserwuję tą listę przebojów, może to był znowu wyjątek w stanie wojennym, to wierz mi, tam w tej drugiej połowie lat 80. jedynka grała, bo to już pamiętam, bardziej po polsku, a jak tam się czyta te pierwsze notowania listy, tej listy jedynki, która potem się zmieniła w radiową piosenkę tygodnia, to ta lista jedynki z 82 roku, z kwietnia, czyli jeszcze przed Niedźwiedziem nawet, przed Trójką, no to słuchaj, tam w notowaniach jakieś Perfect, Iza Trojanowska, John Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, jakieś tam AC/DC, no normalny, takie zachodnia muzyka, może to było tak specjalnie, tak? Żeby właśnie tak, ludzie było. W tym stanie wojennym, wiesz, tak. Że tu jedynka się odradza i słuchamy teraz jedynki i jest fajnie. Nie?
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Być może potem faktycznie, jak ta dwójka okrzepła stereofonicznie, okrzepły płyty kompaktowe, to uznali, że niech ci, co sobie lubią lepszą, bo to być może takie były też myślenie Polskiego Radia poniekąd słuszne, że po co na tak złej jakości puszczać tyle zachodniej muzyki?
1: No lepiej w ogóle puszczać tyle muzyki.
0: Lepiej niech to idzie w dwójce, nie? Tym bardziej, że jedynki zawsze słuchali ci słuchacze no starsi.
1: Pamiętaj, że wtedy był kult słowa. Ten kult słowa był bardzo rozpowszechniony w Polsce.
0: Tak, no ja mam takie notatki, gdzieś tam takie artykuły właśnie z anteny z tych 8.3, 8.4, gdzie zarzucano takie, wiesz, listy i takie artykuły, czy Trójka idzie w dobrą stronę, bo tak wiesz, jak teraz powiedzmy się mówi o Radiu Nowy Świat, że nie wszystkie audycje są takie ładne, nie? W sensie takim, że jacyś nowi dziennikarze nie umieją dobrze mówić po polsku, używają jakichś słów takich tam niekoniecznie. No, znaczy na pewno to się bardzo zmieniło. Jeszcze na początku lat 90., 91, koniec, no przełom, 91-92 podobno, w Trójce puścili, wtedy była płyta co? Pocisk, nie, płyta King, tam gdzie Warszawa, Tilaw, i puścili Warszawę właśnie, no i tam jest pieprzony Żoliborz, tak? No i podobno ludzie się burzyli, dzwonili do Zapraszamy i tam ostro wyzywali, nie? Że co to są za słowa na antenie, nie? Zielony, no, Żoliborz, pieprzony Żoliborz.
1: Różnie, różnie.
0: Także to tak różnie. No i potem właśnie Dwójka. Dwójka, która tego swojego okresu bardzo nie lubi wspominać, tego okresu 8391, bo...
1: Nie wiem dlaczego.
0: To znaczy, bo to bardzo nie współgra z tym, co było później. Bo Polskie Radio to w ogóle to się ciągnęło wcześniej i plany stworzenia programu osobnego, takiego artystycznego, literackiego albo klasycznego, najlepiej i takiego, znaczy w sensie muzyka klasyczna i drugi kanał literatura, takie plany już były trochę kiedyś, trochę nie było ich jak zrealizować.
1: Bo
0: nie było częstotliwości. W latach 80. były plany, ja tutaj byłem w szoku, ja to wyczytałem, też zorganizowania kanału radiokierowców. Że właśnie coraz więcej ludzi ma samochody, ten UKF, i że dla kierowców by się przydało takie radio, połączenie informacji dla kierowców, muzyki, być może sportu. Być może pamiętasz, namiastką tego był latem taki blok robiony razem sport z redakcją Radia Kierowców, Radio w Samochodzie.
1: Tak. Było.
0: I to było też, i to było takie trochę też radio relax, tylko
1: tak, trochę,
0: innego typu.
1: Ale
0: tylko
1: nie do końca
0: typu.
1: Tam więcej muzyki country było.
0: Bo to było, nie, no bo to było takie, wiesz, country, ktoś wraca z działki, ewentualnie ciężarówki, do tego sport, ludzie, a wtedy no nie było internetu, z gazetami sportowymi ten, więc to od razu mogli ligę przekazać, informacje piłkarskie, tam z inne dyscypliny sportu, z boisk i stadionów, i to też było takie, w 85 roku powstało, i to Radio Kierowców było, ten blok radio w samochodzie, on był taki jakiś, tak, no taki też istotny. Gdzieś tam, tak mi się wydaje.
1: Natomiast trzeba podkreślić jedną rzecz i to, bo powinniśmy to powiedzieć. Wtedy, w latach 80. Radiofonia Polska to był oddzielny zakres fal UKF-u. On był dużo mniejszy. To był zakres 65, tam 74. Ja mogłem troszeczkę pomylić. To jest tak zwane OIRT. To było takie pasmo tak zwane wschodnie.
0: Ja nigdy nie wiem, co to znaczy to OIRT, ale wiem, że to w ogóle to OIRT, znaczy, bo to OIRT to miało wszystko. Był magazyn naukowy, taki techniczny OIRT, festiwal tych film, słuchowisk OIRT, to wszystko było, no to była taka chyba unia nadawców tych wschodnich.
1: Chyba tak, ja też nie do końca.
0: Tak jak jest teraz tutaj... jak to się teraz nazywa, EBU. European Radio tam Broadcast Union, coś takiego, nie?
1: Natomiast to pasmo, w którym teraz nadaje radiofonia, to CCIR, tak? Także to jest CCIR, także jeszcze to co, troszeczkę coś innego.
0: Tak, bo wtedy były właśnie niskie częstotliwości.
1: Ale chodziło o to, że po prostu w tych niskich częstotliwościach one daleko się ciągnęły, bo one tam nie trzeba było, tam jeden nadajnik więcej pokrywał obszarowo, no ale programów można było zmieścić ze względu na tak zwane powielające się częstotliwości widmowe znacznie, znacznie mniej. No i efekt był taki, że jak jeszcze programy lokalne dostały swoje częstotliwości po radiowej czwórce, a to już później, no to już w ogóle nie było możliwości stworzenia kolejnego programu.
0: Bo w ogóle radio wtedy działało w ramach radiokomitetu, tak? Czyli tak. W ramach takiej komórki no, partyjnej, łącznika partii z mediami. Wszystko jakby należało do jednej partii, czyli tak trochę, no, trochę gdzieś tam jak to teraz, jak jest w Chinach, jak jest w Rosji, gdzieś tam coś takiego. I lokalne też radia, o tym to też powiemy przy okazji dwójki zaraz, nie miały swojej autonomii, tak? To znaczy one miały swoje godziny, tak zwane okienka tylko i tak. Nic poza tym. Czyli tam jakieś 2 godziny, powiedzmy 2,5 godziny dziennie, nie?
1: No to znaczy, no załóżmy, jak to było w przypadku Radia Białystok, to pamiętam, że to było od 6 do chyba 8.30.
0: Do 8,
1: tak. Potem od 13.05 do 13.15 i od 16 do 18 chyba 30 albo do
0: 17.15 nawet, no, albo 17.05 do 18.30. I to przy Katowice miały więcej. O, na przykład. Bo największe województwo i Śląsk, klasa robotnicza.
1: Tak, ale to było kosztem czegoś, bo już
0: kosztem dwójki, że nie mieli pewnych audycji w dwójce.
1: Dokładnie, pewnych wartościowych. Ja na przykład pamiętam, że Radio Białystok wchodziło w niedzielę między 17.05 a 18, wtedy, kiedy była bardzo ciekawa audycja Zakłócenia odbioru pana Leszka Michniewicza.
0: Ale widzisz, a z kolei radio Poznań wtedy nie wchodziło. Czyli być może to z czegoś wynikało. Z jakichś powodów takich, a nie innych, których nie znam, ten Białystok miał na przykład więcej, albo on miał o 17, bo coś tam, o czym nie wiem, na przykład.
1: Ja też nie wiem, ale mnie to irytowało, że oni wchodzili po to, żeby, no dobrze, wiadomości okej, ale potem nadajemy teraz mini recital, bo często było mini recital jakiejś tam wokalistki, czy jakiegoś tam zespołu. No a tutaj w dwójce bardzo ciekawa audycja techniczna, tak, której nie można było nigdzie wysłuchać.
0: Chyba że obok zebrałeś drugą częstotliwość tam inną.
1: Tak, ale to na przykład u mnie było niemożliwe. Mm-hmm. Bo owszem, no. Miałem drugą częstotliwość, ale z Białegostoku, z Krynic, a nie z Krzemianuchy, a z Krynic, ale nie miałem już z Warszawy, bo już takich zasięgów nie można było uświadczyć.
0: No tak, i właśnie ta dwójka. I teraz ta dwójka, do końca nie wiem, dlaczego ona tak nie chce, być może właśnie dlatego, że to im nie smak przypominać taką bo dwójka tak, obecna dwójka lubi mówić o sobie, o tej dwójce historycznej, początkach właśnie z 37 roku, czyli o dwójce, która tak naprawdę była wtedy Warszawa 2, czyli to był program w ogóle regionalny, coś co teraz jest radiem RDC, tak jakby, nie? Takim programem dla stolicy. Potem ta dwójka, to był drugi kanał Polskiego Radia i do lat 70 to było tak, że jedynka to, co jest, że dwójka, tak by większość programów dwójki to były powtórki z jedynki plus trochę audycji swoich, typu właśnie więcej koncertów, więcej transmisji z filharmonii, czegoś takiego. W latach 70. to się zaczęło zmieniać i w ogóle lata 70. tam się bardzo dużo zmieniało w ramówkach, bo tam te były okienka i już te właśnie okienka lokalne, ale tam do tego stopnia był, jak się to opisuje, dlatego ja tak nie lubię lat 70., szczególnie drugiej połowy. Raz, że nie pamiętam wszystkiego, bo wtedy mnie nie było jeszcze. Dwa, że nie o wszystkim wiem, a trzy, że jak się czyta, dostaje właśnie ramówki, czy analizuje program lat 70., to tam nie dosyć, że te okienka właśnie były, że w dwójce były, w dwójce z fal średnich i UKF-ów, to jeszcze było tak, że miejscami był osobny program lokalny tylko na średnich, coś innego wtedy na UKF-ach i czasami to coś innego na UKF-ach było lokalne, że jakby było jeszcze to jakoś tak jeszcze bardziej rozczłonkowane, jeszcze bardziej osobne, jeszcze bardziej nierówne w różnych miastach. Dziwne, jakby to było dziwne. Tam potem powstała czwórka mniejsza, te edukacyjne, niby potem znowu te edukacyjne były bardziej w dwójce, bo właśnie większe pokrycie, mimo że nie stereo, ale pokrycie w kraju, no to się tam zmieniało, te koncepcje się naprawdę zmieniały. Uporządkowano to we wrześniu 8.1 przed stanem wojennym. No niestety był ten stan wojenny. W 8.2, 8.3, przepraszam, to była taka dziwna kontynuacja. Dla mnie jednak kontynuacja, że do lipca 8.3 to była mocna kontynuacja tego, co było w 8.1, że to wbrew pozorom aż tak się nie zmieniło. No i właśnie przyszła ta reforma programowa Polskiego Radia z 83 roku autorstwa Jana Gadomskiego, współautorstwa Jana Gadomskiego, jak rozumiem, nie tego realizatora, tylko takiego dziennikarza też politycznego, właśnie tam ten, co Jan Gadomski i Bolesław Broszczak, więc to chyba, no to myślę, że to też jakiś był, nie wiem, czy z partią, no pewnie jakoś związany, tak przypuszczam. No i właśnie o tej jedynce powiedzieliśmy, a dwójka
1: no
0: wtedy...
1: No i to uporządkowano, właśnie tak, jak to uporządkowano?
0: Że jedynka to program uniwersalny, o którym wiemy. Dwójka to był program stereofoniczny, który ma przekazywać w jak najlepszej jakości przede wszystkim muzykę. Muzykę różnoraką. I ten program, dlatego być może on był taki sztywny, znaczy taki dziwny, bo on był tak. Z jednej strony miał okienka lokalne, czyli te programy lokalne rozgłośni 16-17 rozgłośni lokalnych, które, czyli to były takie też państwa w państwie, bo te rozgłośnie lokalne też miały swoje koncerty życzeń, swoje audycje dla rolników, swój sport, swoje prezentacje płyt rozrywkowych, swoje prezentacje klasyczne i tak dalej, i tak dalej. Dwójka to była, no to właśnie była okienka lokalne, dwa duże przeplatane bloki, muzyka i literatura, czyli muzyka, właściwie trzy, bo muzyka klasyczna, muzyka rozrywkowa i literatura. Przy czym przez muzykę klasyczną rozumiem audycje monograficzne i opery, wieczór filharmonii, transmisje. Muzyka rozrywkowa to przejdziemy za chwilę, też dużo prezentacji różnych. I literatura to głównie teatr, słuchowiska i audycje artystyczne, tak naprawdę monograficzne, często one brzmiały podobnie do słuchowisk. Czy typu audycja biograficzna, czy wspomnieniowa o Iwaszkiewiczu. Tytuł zawsze audycji taki jakiś literacki, że to tak się niełatwo się domyślić, że to chodzi o Iwaszkiewicza, jak opisu nie przeczytasz. I forma audycji, no to są takie aktorzy, jakaś muzyka, czy jakieś takie wymyślone dialogi, no to były takie audycje artystyczne, takie wyrafinowane bardziej. Nie było wtedy raczej takich normalnych, czy nie raczej, w ogóle. Nie było chyba w ogóle, może pod koniec lat 80., ale nawet chyba nie. To nawet chyba było gorzej niż w latach 70. Nie było wywiadów takich literackich, audycji. To myślę, że tutaj dwójka najbardziej, znaczy ta redakcja literacka dostała jednak mocno, bo gro pisarzy jednak było zaangażowanych gdzieś tam w Solidarność. I to były audycje, oczywiście to nie to, że tam, znaczy część ludzi była blokowana, część nie, ale na takie swobodne audycje to chyba możliwości nie było. To były po prostu takie, no w takie formy artystyczne. Inna rzecz, że Polskie Radio zawsze przodowało w tych formach artystycznych. Ono nie rozwijało się tak jak, nie wiem, BBC czy jak radio amerykańskie. Radio zawsze było polskie radio, takie, no, takie artystyczne bardziej. A jeżeli chodzi o tą muzykę rozrywkową, i dwójka nadawała generalnie od szóstej, no tam w uproszczeniu, od szóstej rano do pierwszej w noc, tak można uprościć. I te audycje muzyczne w dwójce, no to właśnie było to całe spektrum muzyki i to o różnych porach. 11:10 muzycznie. Aha, bo w ogóle co też charakteryzowało to radio? Właśnie przeplatanie się gatunków. Czyli jeżeli, nie wiem, 9 rano powieść, 9:20 muzyka, którą lubi tam ktoś. Rozrywkowa. 9:50 znowu powieść. 10 godzina melomana, tam wakacje melomana, czyli muzyka klasyczna. 11 tam zawsze po 11 to nie wiem co to było, pewnie jakieś...
1: Felieton taki.
0: Jakiś felieton, no, taki, ale nie pamiętam kto to, co to było, kto, no nawet pewnie nie mówili. 11:10 muzyczny non-stop. No i tam potem jakaś audycja monograficzna, folklor, klasyczna, jazz, znowu wiadomości, audycja rolnicza z regionu, album operowy i audycja rozrywkowa, potem znowu fragment powieści, znowu jakaś tam audycja klasyczna, znowu, czyli jakby ta

0: taką playlistę podcastów. O, jakbyśmy sobie w Spotify zrobili playlistę złożoną z, nie wiem, z podcastów i złożoną z muzyki dobranej odpowiednio.
1: I z dżingla. I z dżingla oczywiście. Nie?
0: No i tak, ten dżingiel zresztą, dwójki, to on był w latach 80. w takiej elektronicznej, innej, nowej wersji, którą nagrał już nieżyjący klawiszowiec Janusz Skowron. Tak, a propos, dowiedziałem się tego właśnie z anteny też. W 85 roku, że od kilku miesięcy jest nowy sygnał dwójki, który nagrał Janusz Skowron i tak dalej. Dwójka w ogóle, no, dyrektorem wtedy był muzykolog słynny, znany już wcześniej z telewizji, a jeszcze wcześniej z programu trzeciego, z dużymi osiągnięciami. Niedawno, znaczy on nie był taki bardzo stary, bo on tam chyba 38 rok, znaczy umarł kilka lat temu, niestety, Andrzej Korman.
1: Tak.
0: To był dyrektor dwójki. No i ta dwójka generalnie redaktorem muzycznym była wpierw Zofia Nowicka, której niestety nie pamiętam, potem Tomasz Szachowski. I oni stworzyli taką dość, znaczy z jednej strony spójną, ale z drugiej strony bardzo, no, taką poszatkowaną tą ofertę. To znaczy taką, że rzeczywiście każdy tam znalazł coś dla siebie, ale poprzez to gdzieś tam, no to takie dla wszystkich.
1: Na przykład wiedziałem, że w niedzielę o 15.35 to mogłem włączyć na piosenki na życzenie, prawda?
0: Tak, albo piosenki na życzenie, czyli coś, co później się nazywało muzyczną pocztą UKF-u, czyli wpierw piosenki na telefon, potem na życzenie, no czyli jak sama nazwa wskazuje.
1: No nie, albo no dzwon... muzyczna poczta UKF-u to była w trójce.
0: Tak, ale no chodzi mi o ideę, tak, że ideę, jakby o to chodzi mi. Że dzwonisz i że, czy piszesz i po jakichś kilku tygodniach.
1: To tam się
0: tygodniach
1: pisało. Tam się pisało.
0: No tak, to wpierw były na telefon, na potem były na życzenie. I jest szansa, że jakieś piosenki twoje zostały odtworzone. Głównie to prowadziły cztery osoby na zmianę. Marek Gaszyński, Jerzy Rowiński, Bogdan Fabiański, Magdalena Konopka. Przy czym Konopki i Fabiańskiego było najwięcej chyba później już z czasem. Jakby ich najbardziej pamiętam. Nawet przez chwilę speaker Janusz Szydłowski też coś prowadził, nie wiem dlaczego, a może chciał, jakby miał taki epizod.
1: Była później, o 12.10 był też jakiś taki blok w niedzielę muzyki rozrywkowej. Tak, potem to była europejska lista przebojów,
0: nie
1: ale
0: tylko
1: przedtem to
0: było nie tylko z listy przebojów, czy jakoś przed, zanim trafią na listę przebojów, nowości singli, to się tam różnie nazywało. O 12 było, o i to w ogóle było najlepsze. Tego bym chętnie posłuchał, dwóch rzeczy, no, tego nigdzie nie ma. Jedna to była na zmianę poczta dwójki, na listy odpowiada dyrektor programu drugiego i na zmianę z płytoteką dwójki, którą głównie prowadził Szachowski, na zmianę czasami z Romualdem Jakubowskim albo z Magdą Konopką. Płytoteka dwójki, czyli zapowiedzi, wszystko co było z muzyki rozrywkowej na dane dwa tygodnie. I jechali po kolei, że w klubie stereo w przyszłym tygodniu posłuchamy pięciu płyt The Rolling Stones. Marek Gaszyński przedstawi i coś tam. Potem słuchajmy razem. Tomasz Beksiński w cyklu Romantycy Muzyki Rockowej przedstawi pierwszą płytę, tam czy drugą płytę Clan of Xymox Twist of Shadows w poniedziałek. A we wtorek Jadwiga Skolarska muzyczny
1: filmowym
0: po 14, a po 22 słuchajmy razem. Skolarska to bardziej była klasyka muzyki filmowa, rozrywkowej, tam Liza Minnelli,
1: tak,
0: Sarah Vaughan, takie jazzujące piosenkarki, jakiś Stevie Wonder, nie wiem, kto kogo tam jeszcze mogła puszczać, jakieś takie francuskie piosenkarki, Ella Fitzgerald, no coś takiego. W środę z kolei wieczorkiem był Szachowski, no to jazz. W czwartki Jerzy Job, muzyka z Radia Kielce, muzyka elektroniczna. W piątek potem był Fabiański, właśnie to było to Italo Disco. Na początku to były składanki, on chciał to zagadywać, bo Fabiański to zawsze był taki disc jockey.
1: No tam był też wieczór DJ-ów, Disco Mix Club.
0: Ale to później gdzieś.
1: To później,
0: To później, to gdzieś tam, to już chyba nie w dwójce nawet. To w radiu.
1: W dwójce, jak najbardziej. Jeszcze w dwójce. To było 22 właśnie w piątki. To potem przeniesiono do radia dla ciebie i potem to się zrobiło takie niesłuchalne.
0: No ja pamiętam,
1: w dwójce to jeszcze było słuchalne.
0: Ja pamiętam, jak Fabiański puszczał te płyty, ale bardziej takie, nawet nie tyle Italo Disco, co dyskotekowe typu Sandra, Samantha Fox, być może Sissy Catch, co on tam jeszcze. Ale też Fabiański, on wszystko, bo to był dziennikarz, znaczy jest do dzisiaj, dziennikarz bardzo obeznany w muzyce. On wtedy miał taką fazę na to Italo Disco i na tą muzykę taką, taki pop, ale to on jakby wcześniej, on on wszystko potrafił zagrać, tak? On,

0: On się znał bardzo dobrze na muzyce gdzieś tam. W sobotę właśnie było to studio stereo na zmianę Rowiński z Michałem Rybczyńskim, którego czytał speaker Krzysztof, nie, Jerzy Jakubowski. Tak, Jerzy,
1: no
0: zawsze
1: tak,
0: mylę.
1: Właściwie nie wiadomo, dlaczego nie znamy głosu Michała Rybczyńskiego.
0: No nie chciał, on się nie, wiesz, no to dużo ludzi wtedy, Kleszcza też czytał jakiś speaker. Ja nie wiem, niektórzy w latach 80. nie mogli czytać z uwagi na Solidarność. No to była taka kara. A niektórzy nie chcieli, bo rzeczywiście speakerzy robili to po prostu lepiej. Ja słyszałem Rybczyńskiego raz głos, jak umarł, puścili taką próbkę, no i tak, no tak jakiś tam głos. Że ten speaker rzeczywiście czytał to, nie wiem czy lepiej, porządniej, ale no to było takie, no pamiętamy jak speakerzy czytali. Oni, speakerzy, mieli specyficzną manierę taką czytania. Kto by to nie był? Krusiewicz, Jasieński, no wszyscy właściwie, Krzysztof Dumała, no kogo by tam nie było ze speakerów. Krystyna Czubówna, Bożena Targosz, Hanna Kamińska, Agnieszka Rogińska, Wojciech Gąsowski, nie wiem kto jeszcze.
1: No to było wymagane, jak się nie miało tej maniery, nie dostawało
0: Stella
1: się
0: Weber,
1: karty
0: tak.
1: mikrofonowej. Pamiętajmy wtedy, że to teraz tak można sobie wejść z ulicy i sobie powiedzieć coś do mikrofonu, ale kiedyś za kartę mikrofonową trzeba było zapłacić, jeszcze za moich czasów kosztowała prawie 2000, ponad 2000 złotych.
0: Nie, wtedy ja nie wiem, wtedy nie wiem, czy się za komuny płaciło, ale na pewno były poważne egzaminy. I to takie rzeczywiście, że
1: były poważne egzaminy komisyjne.
0: Mhm.
1: I dopiero ktoś, kto dostawał kartę mikrofonową, mógł w ogóle zasiąść przed...
0: I to jeszcze były czasami takie, były takie półmikrofonowe, że tam ktoś miał dostęp, na przykład mógł mieć mikrofon, ale tylko na przykład zapowiedź swojej audycji. Tam, że witamy Państwa, przeprowadziłam tam wytę, ale już na przykład nie audycji na żywo, albo nie audycji muzycznej, albo nie czegoś tam. To było bardzo sformalizowane. Czy wiadomo, że z jednej strony zawsze wszystko można pewnie jakoś tam obejść, było, no ale z drugiej strony no to były tylko 4 programy, środowisko, które się znało, środowisko jednak jakoś tam kontrolowane, jakoś tam konkurencyjne wobec siebie, więc to no też odnaleźć się w tym pewnie nie było tak prosto. No i co? I ta dwójka gdzieś tam, ona jakby tak, to co ja opowiadam, to bardziej tak 85, 6 rok, a wcześniej ta dwójka, ona tak łatała, tak? Niektórzy tam z jedynki, to co mówiłem, przychodzili, z trójki, jeszcze jacyś inni byli, no właśnie Włodzimierz Kleszcz to zawsze miał muzykę reggae, kiedyś z Jakubowskim, potem sam. Tak sam, z takich innych dziennikarzy znanych, których potem nie było, właśnie Magda Konopka, która była wtedy już starszą osobą, to w ogóle starsza dziennikarka mocno, znaczy ona wtedy miała około 50 już.
1: To taka... Natomiast podobało mi się to, że to radio było podzielone, wtedy kiedy coś mnie interesowało włączałem, wtedy kiedy nie mogłem spokojnie wyłączyć i wiedziałem, że nic nie stracę.
0: Bo w ogóle wtedy też o tym nie powiedzieliśmy, radio, raczej słuchacz krążył za poszczególnymi audycjami. To nie było tak jak teraz, że radio czy poszczególnej antenie zależy na przykuciu, jakby na przykuciu uwagi słuchacza i pozostawieniu
1: Dokładnie.
0: Tego słuchacza
1: całkiem
0: przy radiu
1: filozofia.
0: Na cały dzień. Czyli tak jakby miałeś tą antenę, ten tygodnik, albo po prostu ktoś się trochę interesował muzyką, to wiedział, że aha, jak on jest metal, to w trójce, znaczy to wpierw miał we wtorki o 18.30 taki klub stereo Gaszyńskiego i tam zawsze były no rockowe, metalowe powiedzmy. I w trójce tam potem metalowe tortury, Roman Rogowiecki, zapraszamy do trójki, też pomysł. Niby zapraszamy do trójki, audycja publicystyczna od 16 do 19, ale od 17 i od 18.30 20-minutowe cykle muzyczne, gdzie całe płyty prezentowali, nie? No to dzisiaj też takiego w ogóle to nie do pomyślenia, nie? Żeby o 17.05, no ale wtedy też inaczej wtedy się żyło, raczej pracowało się 8 godzin i pracowało się od rana, ewentualnie no, na drugiej zmianie. Nie było tak jak teraz. No, też no, były 2 programy telewizji. No inaczej jakby no, świat.
1: Niektórych tylko jeden, bo do drugiego trzeba było mieć przystawkę, a ta przystawka kosztowała albo straszne pieniądze, albo nie można było jej nigdzie dostać, bo to jakoś inaczej było nadawane. To też było bardzo różnie.
0: A to nie, to tego nie wiem. Jak, u mnie nie było, a to może miałem inny telewizor, nie wiem. trudno mi powiedzieć.
1: No mówię, u niektórych to jest tak samo, jak jedni mają tak jak teraz DVB-T, a niektórzy muszą dekodera użyć, prawda, do tego. To tak samo wtedy się używało przystawki do odbioru dwójki telewizyjnej. No ale to jest o telewizji.
0: No i dwójka oczywiście najmniej wiemy o tych audycjach literackich, bo to, no, to takie artystyczne, ludzie to lubili, ale to takie no to raczej no, dla takich właśnie osób o zacięciu takim literackim trochę, tak, które lubiły. Tam był ten słynny całe lata cykl słuchowisk, romansy i nie tylko, studio form dokumentalnych, no inne właśnie audycje biograficzne, powtórki, teatry, ale raczej wszystko w takiej formie aktorskiej, formie artystycznej, bliższej, no, bliskiej temu, co, no, co było realizowane przez Teatr Polskiego Radia, tak? Że nawet jeżeli tam były w opracowaniu czyimś, to my nie słyszeliśmy na antenie tych osób z redakcji literackich, literackiej, takich jak, nie wiem, tam wtedy była Krystyna Kraśniewska, która z Trójki przeszła, Bogumiła Przątka, która też z Trójki przeszła, Stefan Kubicki, Jerzy
1: Było
0: Duszewski,
1: mnóstwo nazwisk, których
0: Anna Chmielewska,
1: nie słyszeliśmy na antenie.
0: Elżbieta Hartwiga, to bardziej w czwórce, Elżbieta Łukomska, Ewa... ojej, Ewa Stoska-Kalinowska. No to jakby my tych osób tak dopiero... Tak, i tak naprawdę to tak było do 2010. Ja pamiętam, po czasie zacząłem słuchać Dwójki w 2008. I jeszcze wtedy były tam, to się nazywało filozoficzne przepowieści, w środę opowiastki filozoficzne, a we wtorki były biografie niezwykłe. I to były takie tam audycje, no właśnie literackie, takie z jakimś profesorem, wywiady, coś. I tam wcale to nie było oczywiste, że się odezwie, no to zawsze jak w reportażach też. Są reportaże, gdzie słychać tą osobę przygotowującą reportaż, a są takie, gdzie w ogóle jest montaż, ewentualnie lektor coś mówi, albo ktoś coś mówi, do końca nie wiadomo nawet, kto to w sumie jest, można się domyślać. A czasami ktoś tak powie, że dwa zdania, że właściwie to trudno stwierdzić, ale nie ma jakby tego, nie słychać tego redaktora, który to przygotowuje, tak? To dopiero później w 2010 czy którymś się pojawiły tak bardziej te audycje literackie, gdzie Joanna Szwedowska czy Elżbieta Łukomska, Ewa Stoska się pojawiały na antenie.
1: Natomiast jeszcze powiedziałeś odnośnie płytoteki Dwójki
0: i tak samo tej drugiej audycji. Tylko tak samo ze speakerami z muzyką klasyczną, że też często czytali speakerzy, a nie ja na przykład do końca nie wiedziałem, kiedy był Zwierzykowski, chociaż akurat wtedy jego nie było w Dwójce chyba, kiedy była, nie wiem, Hanna Pisarenko, kiedy była tam Waldemar Nestorowicz, Barbara Zofia Żmigrodzka, Barbara Taraszkiewicz, no to jakby tak tylko pamiętam, albo teraz z anteny, że w opracowaniu tam czyimś, tak, a ci ludzie nie zawsze w ogóle użyczali swojego głosu.
1: Dokładnie, ja jeszcze chciałem wrócić do tej... Powiedziałeś o audycji Płytoteka Dwójki i jeszcze tej drugiej.
0: Tak, druga audycja, którą mało pamiętam, ale było coś takiego, to się nazywało Tydzień w Stereo, a później Tydzień w Dwójce. Czym to się różniło? To było w soboty. Ja nie wiem, czym to się różniło. Wydaje mi się, że Tydzień w Stereo to była bardziej takie zapowiedzi z fragmentami audycji, ale chyba nawet niekoniecznie muzycznymi, tymi rozrywkowymi, chociaż też, tylko tam było wszystko, chyba fragmenty teatrów, jakby wszystko, sama nazwa wskazuje, Tydzień w Stereo, czyli co nas czeka w Dwójce.
1: No nie, i wiesz, chodzi o to, co było przeplatane z Płytoteką Dwójki, bo...
0: Z Płytoteką Dwójki
1: O 12
0: poczta tak, Poczta Dwójki.
1: Poczta Dwójki, bo ja poczta się na to dwójki. Załapałem.
0: I to chyba był taki, rzeczywiście Korman czytał listy i tam coś odpowiadał, nie?
1: Tak, to był taki felieton Kormana, który mówił, że pani taka stąd i stąd napisała, dlaczego nie jest tak, a tak. I on albo tłumaczył, dlaczego nie jest tak, a tak, albo mówił, faktycznie ma pani rację,
0: czyli trochę to, jak teraz się tłumaczą, jak 357 robi te live'y swoje na Facebooku.
1: Tak, coś takiego. Tylko, że to tutaj, było w radiu i bardziej składne.
0: Tak, że pani tam Maria z Rzeszowa ma problemy z odbiorem naszej audycji. No tak, zdajemy sobie z tego sprawę, albo woleli mówić, że nie zdajemy sprawy, bo to raczej wtedy się nie przyznawano tak do błędów, że pracujemy, aktyw partyjny nad tym pracuje. Znaczy nie wiem, czy tak było, może krzywdzę i może tak aż nie mówił Andrzej Korman i to przepraszam, jeżeli tak wymyślam trochę to, żeby było jasne, że ta aktyw partyjny...
1: Kolektyw radiowy,
0: że tutaj ma pani rację, ale to ulegnie za kilka miesięcy zmianie. Zapraszamy, można posłuchać audycji Tomasza Szachowskiego i Leszka Michniewicza Zakłócenia odbioru. Tam w tej audycji inni słuchacze zgłaszali pewne problemy i coś tam. Albo, że no, zdajemy sobie sprawę, że muzyki klasycznej w październiku będzie mniej i nie będzie jakiejś tam transmisji, ale dwójka musi dogodzić wszystkim grupom słuchaczy, a tak, w październiku jest festiwal Jazz Jamboree i w Warszawie z sali kongresowej będzie nieco więcej transmisji, ale wtedy można tam przełączyć na program czwarty i coś tam na przykład.
1: Znaczy nie, program czwarty akurat nie reklamowano innych anten.
0: Tak, natomiast
1: jaka była różnica między tym a zakłóceniami odbioru? Zakłócenia odbioru były audycją czysto techniczną.
0: Tamto po prostu był kontakt dyrektora z słuchaczami.
1: Tak, dokładnie. I o programie, co będzie, co można zmienić, co planuje, że tego może być więcej, a tego może być mniej, żeby się wypowiedzieli.
0: A tego bym posłuchał sobie, kurczę.
1: To było ciekawe, też interesujące. Na to się akurat załapałem, że tak powiem. To było takie naprawdę dobre. I natomiast też były dobre zakłócenia odbioru, ale z punktu widzenia właśnie technicznego, tam było o ekspanderach, o kablach, o sieciach, które łączyły poszczególne rozgłośnie Polskiego Radia, o pasmach.
0: Michniewicz miał taki głos, ja się go bałem zawsze, jak on mówił.
1: O tych kasetach cyfrowych potem były, te kasety, które nie weszły, tak zwane te CC chyba... CCTV, czy nie, jakoś to się tak nazywało, bo DCC, Digital Compact Cassette, bo były też daty, no bo wiadomo, coś trzeba było wymyślić dla tych słuchaczy, którzy nagrywali na kasety, ale to płyta kompaktowa, no to tylko nagrana przez wytwórnię, a nie tak dla siebie. No ale to się potem wszystko inaczej potoczyło, no ale było właśnie o DCC, wynalazku Philipsa.
0: No w ogóle data. Bo to jest takim hitem to... wielkim, promowanym, szczególnie w tej, ja tego nie pamiętam, w tej pierwszej połowie, tam 834, była w ogóle emisja płyty kompaktowej. I ja znalazłem, no bardzo bym to chciał usłyszeć, no ale to pewnie niemożliwe. Pierwszy reklamę w sensie opisu. Pierwszego wieczoru płytowego, wieczoru z płytą kompaktową, bo to czasami było potem tak, że to oni to robili taki blok od 18 do 1 w nocy z przerwami, wieczór z płytą kompaktową. Tam to prowadził głównie Szachowski, ale tam wszyscy byli, wszyscy, kto tam możliwy mógł być, ale też Weber, przede wszystkim niestety niesławnej pamięci Wojciech Krolop, który się tam załapał do tego też do radia, miał swoje audycje i chóry swoich tam ulubieńców puszczał, jakieś chóry chłopięce oczywiście, no i tam i gdzieś tam ten pierwszy wieczór z płytą kompaktową, no to właśnie był taki felieton, że co to jest płyta kompaktowa, Laser, opera Verdiego Nabucco i w drugiej części The Police Synchronicity i Jeff Rotal, The Broadsword and the Beast i to przeplatane właśnie jakimiś tam wrażenia z odsłuchu, wrażenia dziennikarzy, wrażenia słuchaczy, Laser, porównania nagrań, tam nie wiem, to Kordowicz, bo Kordowicz to drugi taki inżynier, tak, jak Michniewicz, inżynier, który dla Teatru Polskiego Radia też dużo robił i komponował różne rzeczy. Nie tylko puszczał, jak to się kiedyś mówiło potocznie, muzykę elektroniczną w radiu. I akurat nie wiem, czy w tamtej audycji był Kordowicz, ale tak mi się kojarzy, że on też zawsze tam opowiadał o takich porównaniach. Płyta winylowa, taśma i płyta kompaktowa. No i też takie dyskusje, czy to w ogóle ma sens płytę kompaktową odtwarzać w radiu, kiedy właściwie są zakłócenia, no właśnie te zakłócenia odbioru, czyli zakłócenia wynikające jakby ze specyfiki UKF-u, specyfiki radioodbiornika, w ogóle przekazywania tego wszystkiego.
1: Tego, że tylko pasmo FM może przenieść do 16 tysięcy herców tak naprawdę. I płyta kompaktowa przynosiła do 44 tysięcy herców.
0: No właśnie, i jaki to ma sens, i czy to w ogóle ma sens, czy nie, no oni to bardzo promowali, że jednak ma, mimo wszystko, no i tak dalej.
1: A z mojej pozycji słuchacza nie miało to żadnego sensu. Ja dopiero się zachwyciłem płytą kompaktową. Znaczy się zachwyciłem, jak ją zobaczyłem na żywo i wiedziałem, o co chodzi. A tak naprawdę chodziło o to, żeby wiernie odtworzyć to, co zostało nagrane. O i wszystko. Po prostu bez trzasków wiernie odtworzyć wszystko, co zostało nagrane.
0: To
1: tak jak się nagrało na płytę, to tak.
0: Ale to szczególnie dla nich było ważne, bo oni to wcześniej musieli wszystko zgrywać.
1: Tak.
0: Bo to najczęściej.
1: Ale mieli bardzo dobre gramofony, naprawdę.
0: Tak, nie no, oczywiście i oni mieli dobrych techników, którzy tam umieli to robić i oni zgrywali to z winyli na taśmy. Z tych taśm czasami robili, montowali taśmy swoje, robili składanki, tak, no tam takie różne te. I to tam było nawet fajnie z tych taśm, wszystko tego, ale no gdzieś tam teraz wtedy mieli znacznie mniej pracy. Inna sprawa, że w tych latach 80. z tego co wiem było bardzo biednie. Znaczy Szachowski i Dwójka, oni nie mieli, no w Polsce nie było wtedy pieniędzy na nic. I to było, tam, to była tragedia. Oni te płyty, no potem się udało kupić i Polskie Radio tam w którymś momencie już, owszem, korzystało z tych wypożyczalni, ale potem się okazało, że dostało jakąś taką, kupili bardzo dużo płyt i że wreszcie będzie można na lata odtwarzać i coś tam, ale to dopiero gdzieś tam 87-8 rok jakby z zachodu.
1: A wcześniej, to pamiętam, jeszcze reklamowali, mówili, że płyta pochodzi ze sklepu, pamiętam Helikon, ulica
0: tak,
1: Freta.
0: Ale wiesz co, nie, te Helikony, to wszystko, te sklepy to trochę były do końca, ale to też wynikało z, bo jedna rzecz to jest to, że te niedobory finansowe, ale druga rzecz jest taka, że po prostu niektórych płyt nie było. Po prostu nie było, nie? Gdzieś tam. I kiedyś Tomasz Beksiński, nie pamiętam teraz, czy Niedźwiedź dziękował Beksińskiemu, pasowałoby, że Niedźwiedź Beksińskiemu, ale wydawało mi się, że tutaj odwrotnie akurat było, że Beksiński dostał od Niedźwiedzia jakąś kasetę, że jakiś Merillion, jakąś, nie wiem, pewnie promo jakieś z zachodu.
1: Nie, no to nie, Niedźwiedź miał w ogóle w Holandii różne wtyki i temu przesyłali.
0: Ale to później dopiero, no.
1: Ale nie, no wcześniej też ten Klot słynny, Klot, mówili na nim Klot, że on dużo płyt dla niego tam jakoś.
0: I z kaset, i z kasety coś tam grali, więc no jakby te niedobory były i problemy z zaopatrzeniem, tak? Jeszcze a propos Dwójki, to tam była taka, pamiętasz taką audycję piosenki z Francji i Włoch?
1: Nie, tego jakoś nie.
0: No to była taka
1: chyba
0: audycja.
1: Nie do końca mnie to interesowało.
0: No rozumiem. Też było śmieszne, że łączyć tą Francję i Włochy, no ale to tak jakby kiedyś to było, nie? Także i to ta Dwójka tak przetrwała do końca czerwca 90 roku i potem był taki okres przejściowy też bardzo ciekawy, bo już nie było tych pasm lokalnych, już było więcej muzyki klasycznej, dużo więcej, już audycje pojawiły się autorskie, pojawiły się łączenia z EBU, z Europejską Unią Radiową, z festiwalami, z promsami londyńskimi i tak dalej, pojawił się właśnie Wiktor Aleksander Breży, pojawiła się Ewa Ogniska, pojawiła się, już bardziej te audycje były zapowiadane, kto tam co prowadzi, ale też jeszcze przetrwały te wszystkie, co mówiłem tam, trochę w mniejszej mniejszym natężeniu, ale jeszcze Kleszcz, Konopka, Romuald Jakubowski, tak, oni przetrwali do, nawet Rogowiecki jakiś metal dostał jeszcze i to już nie było generalnie prezentowania płyt poza wieczorem płytowym i klubem płytowym, dawniejszym klubem stereo. To przetrwało do 91 roku, do marca, do końca marca i od Wielkanocy, od niedzieli, a właściwie od Wielkiego Czwartku, bo Wielki Piątek, sobota, no to już siłą rzeczy, ta muzyka klasyczna po prostu pasowała, niejako pasyjna muzyka i w niedzielę już tak ewidentnie Dwójka stała się Dwójką klasyczną, literacką. Też z perspektywy czasu, jak teraz sobie na to patrzę, bardzo ciekawą, dużo ciekawych cykli tam potem były, cykly o Mozarcie, Andrzeja, teraz nie pamiętam, przepraszam, cykl,
1: no nie wszystko się pamięta, ale można stareaudycje.pl można zajrzeć.
0: Tam tego nie ma akurat, nie będzie.
1: A tam tego nie ma jeszcze.
0: 200 kantat Jana Sebastiana Bacha.
1: Aż tak dobrze tego serwisu twojego nie przeglądam.
0: Więc tam ileś tych ciekawych rzeczy też było. No i teraz możemy przejść do Trójki, która jak zawsze była
1: tak płynnie.
0: Tak, no trójka, która zawsze była, można powiedzieć...
1: Kontra.
0: Kontra. No kontra to za dużo powiedziane, ale ona na pewno była, jakby wychowała sobie takiego słuchacza, który rzeczywiście znajdował w tej trójce coś, czego nie było gdzieś indziej. Z perspektywy dzisiejszej to jest zupełnie inaczej, bo myślę, że jeżeli ktoś młodszy od nas słucha dzisiaj kabaretów typu, lecz kabaretów, słucha starych form rozrywkowych w rodzaju właśnie Sułka, tego co było w trójce, czyli Sułek, Poszeprzyńscy, 60 minut, czy nawet nie tylko dla orłów, i słucha tego co było wówczas w dwójce czy w jedynce, czyli w Podwieczorku przy mikrofonie, bo tam też przecież były takie formy rozrywkowe, to ja myślę,
1: tak,
0: że...
1: Ale w latach 80. te formy znikły z jedynki.
0: Częściowo zniknęły, ale Podwieczorek został i pozostał Wesoły Autobus, to takie z Łodzi.
1: Aha,
0: było.
1: To chyba nie pamiętam.
0: Tak, jest dziwne. Znaczy takie bardziej, chyba gorsze. To te formy się wydają dość podobne. To znaczy chodzi mi o to, że wtedy to się wydawało to, co w trójce, że to jest takie ekstra, ale mi się wydaje, że teraz jak tego słuchamy, to nie wiem, czy ta różnica, no że dzisiaj w ogóle inaczej się robi te kabarety, tak? Że nawet że dla dzisiejszego słuchacza to, co było w trójce, a wtedy w jedynce, to myślę, że to nie jest aż taka różnica. Że nawet by się mogła ta jedynka bardziej podobać niż ta niby śmieszna...
1: Nie, do mnie bardziej z trójki jednak pasował. Było to prostsze takie i... Ale jednocześnie wysłuchujmy.
0: Ale wiesz, to trochę, ja mówię, bo to trochę...
1: Podwieczorek przy mikrofonie i...
0: No to takie, wiesz, no to takie jest, stare takie, bo... daty, ale to z drugiej strony to jest tak, jak jest ciągle moda, że na przykład pewne rzeczy nie do końca przetrwały, a ludzie wracają, nie wiem dlaczego, tak bardzo do tej muzyki międzywojennej, wracają do gdzieś tam... nie wiem, do piosenki właśnie takiej aktorskiej, czy autorskiej, no, znaczy dobrze, że wracają, to jest wszystko bardzo wysokiej klasy oczywiście, ale chodzi mi o to, że gdzieś tam też pewien styl żartów, pewne żarty z Poszeprzyńskich, z Sułka, czy z Nie tylko dla orłów, no to dzisiaj by nie przeszło, to dzisiaj to jest takie jest obrazoburcze, no, żeby nie powiedzieć chwilami i seksistowskie, i jakieś takie, no takie głupie po prostu. No inaczej dzisiaj jakby jest też inna wrażliwość, inaczej się mówi o pewnych rzeczach.
1: Szczególnie z pana Sułka.
0: No i tak.
1: Bo tam jest ostro, naprawdę, jak na tamte czasy. I teraz to by powiedziano, że no to jest taka sztuka...
0: Sułek, który
1: tą kobietą po prostu pomiata. No,
0: tak, i których jest... imbecylem, jakim tam debilem do szkoły specjalnej, nie? I tam wszystko.
1: Nie, nawet nie wiem, czy do specjalnej, ale no po prostu pomiata ją strasznie.
0: Właśnie mowę do specjalnej nada.
1: Nie wiem, do jakiejś, nawet nie chcę o tym specjalnie mówić, ale rzeczywiście teraz to tak troszeczkę nie przystoi. Natomiast no poszeprzyńscy też specyficzni. Aczkolwiek z Poszeprzyńskich na przykład ja to się trochę śmiałem, bo są specyficzni tacy.
0: Tak samo mnie na przykład teraz, no, niby to jest takie wyrafinowane i chwilami jest wyrafinowane i to taki trochę czarny humor, taki trochę brytyjski, no nie tylko dla orłów. Dla mnie, ja tego sobie tak podsłuchiwałem.
1: To jest specyficzne.
0: Ja tego podsłuchiwałem sobie po czasie, po latach w zeszłym roku. Jak kiedyś to nawet nagrywałem z powtórek w latach 90. Kiedyś to mi się podobało. To teraz powiem szczerze, nie tak bardzo, mówiąc delikatnie. No ale to już tam kwestia
1: tam subiektywna. Tam właśnie nim zgaśniesz i latający słuch, no, który mówi.
0: Tak, kto to jeszcze?
1: Natomiast to są lata, bo też na antenie trójki ITR, Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy, wcześniej, tak, 60 minut na godzinę.
0: I to potem zniknęło. I z tego jakby została już wcześniej taki magazyn Powtórka z Rozrywki, gdzie to, co mogli, prezentowali, to, co nie mogli, nie prezentowali, okraszali.
1: No jeszcze był magazyn Macieja Zęba, tego Zgryz.
0: Zgryz, ale on wtedy zniknął przed 81, bo Zębatego wtedy nie było w trójce, zresztą Zębaty zawsze szedł swoją drogą, a potem już jakby nie dostał możliwości współpracy w trójce. Dopiero ją dostał ponownie w roku 86.
1: Tak. I ten Zgryz na chwilę wrócił, No i kilka, nie wiem, kilka wydań, kilkanaście wydań, nie wiem, aż takim dobry, tak dobry nie jestem.
0: Natomiast... Nie, on, nie, nie, on był długo potem, wiesz, on był długo potem, może z przerwami, ale on był długo potem, to nie, on wrócił, to on wrócił. On był przez ileś lat, tylko on zmieniał trochę pory nadawania, ale tak. On był, był. Był
1: natomiast Trójka to takie. Dużo było satyry. Takiej i to mi się jednak podobało.
0: Tak, no Trójka zawsze gdzieś tam to miała, ona powstała, o 10 się pojawiły te audycje nowe, bar i magazyn kabaretu Długi, Parafonia, tak. Więc no tam jakby to były takie nowsze rzeczy, gdzieś tam
1: Móżdżek po 202 było przecież w Trójce
0: tak, też. 202, no właśnie, to i Trójka, no tak, i właśnie ludzie, którzy Trójkę znali, tutaj Trójki dalej słuchali, bo Trójka to zawsze byli, Trójka jakby jako jedyna tam się właśnie prezentowało płyty na żywo, w sensie takim, że prezentował to żywy człowiek, dziennikarz i ci ludzie, nie jakiś speaker, na ogół. Oczywiście na początku Minimaxu czytał Tadeusz Sznuk, jak jeszcze przygotowywał Meretik, niektórzy inni speakerzy czytali, jak Czubówna, Barbarę Podmiotko, ale to nie była norma. W Trójce te głosy, zarówno jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, o muzykę rozrywkową, pewnie najmniej o literaturę, się po prostu znało, tak? Bo każdy, jak ktoś słuchał w miarę Trójki, wiedział, że właśnie była ta, no akurat ona nie mówiła swoim głosem, ale że była ten blues i stary jazz Maria Jurkowska, że był, ja tego nie pamiętam, Henryk Choliński, Duke Ellington i jego muzyka, że był Edward Steinhagen ze swoim starym swingiem, że był właśnie no, Wojciech Mann, że był Pacuda Country, że był Kordowicz Elektroniczna, że był Roman Waszko i jego płyty, no to były różne rzeczy, ale był takie około jazzowe. Że był Ptaszyn, Jan Borkowski i Tomasz Szachowski, który odszedł do Dwójki, ale w Trójce przepracował lat 8 i był wtedy znanym, uznanym już dziennikarzem, krytykiem jazzowym. I można by wymieniać dalej. Pojawili się nowi, gdzieś tam pojawił się przyszedł Lech Nowicki po stanie wojennym, który tam Big Beat i nie tylko, no był tam jakimś wicedyrektorem muzycznym. No był Jan Chojnacki z tym bluesem, był Janusz Kosiński, to osoby były znane.
1: Wojciech Zamorski,
0: którego ja mało pamiętam, ale pamiętam trochę tak. Gdzieś tam. On z Radia Katowice generalnie, z Katowic. Bo też w ogóle trzeba powiedzieć, że ale to przy Czwórce powiemy, ale dużo osób, takich, co też moja takie odkrycie, że jak kogoś nie wiedziałem, kto to jest z Polskiego Radia, to się często okazywało, że to są osoby z regionów po prostu, które miały szczególnie w Czwórce swoje okienka, bo na przykład był Wieczór Muzyki i Myśli i tam prowadzili audycje różne osoby, prowadziły różne osoby z rozgłośni regionalnych, typu, nie wiem, że tam Teresa Kudelska od was, albo tam... Andrzej Danilczuk, też od was, no to gdzieś tam, czy Jan Smyk, no to takie osoby, które gdzieś tam stąd ja ich nie znałem, a to się okazywały...
1: Andrzej chyba Jaroszewicz albo Jaroszyński.
0: To nie wiem. Pamiętam. Znaczy Andrzej Jaroszewski to był, ale to w Warszawie, to był od jazzu i to on z Krakowa przyszedł.
1: Nie, Jaroszewicz.
0: A to tego nie znam.
1: Tak, akurat. Sportowy. Od nas, z Białegostoku.
0: Rozumiem. No i generalnie w Trójce tych osób z zewnątrz było mniej, ale tam też się pojawiali współpracownicy jacyś. Jacek Jędras, Mariusz Kolonko wtedy. Także tam tych osób trochę było różnych. Piotr Baron, który zaczynał wtedy jako współpracownik. Marek Wiernik, który dostał audycję w Trójce, Paweł Sztompkę, ci nowi właśnie, o których mówiliśmy, Marek Niedźwiecki, który no przez tą, dzięki tej liście przebojów zrobił ogromną karierę, tak, bo wcześniej... No
1: lista przebojów, tak, audycja.
0: Taka sztandarowa audycja, sztandarowa, którą Andrzej Turski wymyślił z Niedźwieckim i ona się w kwietniu 8.2 pojawiło. To zapraszamy do Trójki jako taki lekki blok publicystyczny. Te telefony od słuchaczy, jakieś reportaże. Trójka zawsze była popularna. Ona nie była tak wyrafinowana i tak inteligencka, jak to było w latach 70., to na pewno, ale ona zarazem w tym 80., znaczy była na tyle ciekawa, że mogła się ludziom podobać i raczej to tak było, że jak ktoś, i to tak było długie lata, że jak ktoś słuchał Trójki, to raczej słuchał Trójki, tylko Trójki. Choć oczywiście były takie osoby, które sobie wybierały, wiedziały, że właśnie w Dwójce szczególnie jest dużo tej muzyki, że można coś tam, że można nagrać, że można odtworzyć, ale ta Trójka jakoś tam była popularna. Najbardziej jakby. Wśród osób do takiego średnio młodszego pokolenia.
1: No i tak, i Trójka, która czasami prezentowała wiadomości, a prezentowała je w różnych dziwnych godzinach, ale prezentowała, To nie było tak, że o pełnej zawsze były wiadomości.
0: Nie, wtedy o wtedy o pełnej. To by nie można było wtedy inaczej, bo to one wiadomości szły z Malczewskiego wtedy jeszcze. Co prawda były, wywalczyli, że one były osobno robione dla Trójki. Jakoś takie były chyba trochę jednak lżejsze, ale one były tam rano i zapraszamy do Trójki były co godzinę, a tak były o 12 i o 15 i o 22, 24 godziny 10 minut.
1: Tak, było też coś takiego. Natomiast ja chciałem tutaj wspomnieć, że no sztandarowa audycja Trójki, czyli 100 przebojów programu trzeciego. Ja myślałem, że ona się ostanie. Że to będzie taki monolit, którego nikt nie zepsuje, że tak powiem. Stało się, jak się stało. Ja nie mówię, że mi tam zależało na tej liście. Bardziej dla mnie się skończyła ta lista przebojów wtedy, kiedy Marek Niedźwiecki poszedł do Złotych Przebojów. Bo potem, jak on już wrócił i prowadził to z tym człowiekiem, nie wiem, chyba z Piotrem Baronem, czy z tym, z którymś z nich, to już nie było to. To już nie było to, bo każdy tam mieszał. I to było takie...
0: No niektórzy mówią, że... Znaczy nie, no potem to prowadzili na zmianę. To nie potem, że razem. Ale niektórzy mówią, że lista tak naprawdę no, była bardzo istotna i kreująca jakoś tam w latach trendy, w latach 80., że potem, kiedy pojawiły się płyty kompaktowe masowo, kiedy dostęp mimo wszystko do muzyki był lepszy, kiedy każda z tych rozgłośni prywatnych miała swoją listę przebojów, to lista jako taka Trójki straciła na znaczeniu.
1: I to tak no, ale jednak było. Tradycja, nie? Ja myślę, że tę tradycję jakby to Polskie Radio dociągnie.
0: No wiesz, nie miał kto prowadzić. Baron pewnie gdyby chciał, to by prowadził, pewnie by mu dali, no ale Baronowi było głupio. No w tej sytuacji to wiadomo, tak? Że tego
1: no nie, lista bez Niedzickiego, zresztą Baron przypłacił zdrowiem to strasznie chyba, bo teraz jak ostatnio go słuchałem tak przez chwilę, w tonacji Trójki bodajże, to no to mnie ogarnęło przerażenie, że tak powiem, ale to może.
0: No tak, tak, jakoś... tak, że tyle Trójka, no Trójka zawsze miała swoją redakcję literacką. Czy oczywiście tak
1: codziennie postawi... powieść w wydaniu tak, dźwiękowym, piękna swój, sprawa.
0: Swój jakby było. Teatr, swoich adaptatorów literatury. Bo tam dużo tych osób, których też z anteny nie pamiętam. Grażyna Gronczewska, znaczy trochę pamiętam, trochę wiem. Grażyna Gronczewska.
1: Grażyna Dobroń.
0: Ale Grażyna Dobroń się nie zajmowała literaturą nigdy. Ona się zajmowała...
1: Nie, ona tak, takimi rzeczami innymi. Medycyna, takie rzeczy.
0: Znaczy medycyną to ona w 97 później, właśnie przeszła. Ona wcześniej była normalnie dziennikarką newsową, taką zapraszamy.
1: No właśnie.
0: Taką,
1: no to wcześniej Monika Olejnik była.
0: Dokładnie, Monika Olejnik, Beata Michniewicz, Joanna Kucharska.
1: Beata Michniewicz jest do dziś.
0: Tak, to prawda, jest do dzisiaj.
1: Natomiast Trójka schodzi, że tak powiem, według mnie niestety na jakiś boczny tor tych satyrycznych rzeczy jest bardzo mało, a szkoda, bo tego akurat
0: a to już było dawniej, już było dużo wcześniej mało, no ale to jakby my się teraz współczesnością nie zajmujemy.
1: Tak,
0: ja powiem tylko, że ta Trójka no mówię, no spektrum jakby różnych audycji miała rozmaite. Ten blok, takim blokiem, o którym też mówiłem, był Radioman. Blok przygotowywany przez Wojciecha Mana z Janem Chojnackim, Grzegorzem Wasowskim, młodszą ekipą typu właśnie Grzegorz Brzozowicz, Maciej Chmiel, którym tam też Man pozwalał coś robić. Bo do Trójki w połowie roku, w połowie lat 80. przyszło trochę nowych osób właśnie. Brzozowicz, Chmiel, z Koszalina, jak on, Przemysław Mroczek. No i jeszcze iluś takich współpracowników, którzy właśnie byli z zewnątrz. Ryszard Gloger z Poznania miał audycję. Także no trochę ich
1: natomiast trochę... też a propos Wasowskiego, to tak mi się przypomniało, bo on miał rzeczywiście to nie wiem, co sobotę czy co niedzielę, może ty mnie skorygujesz teraz, było coś takiego jak Baw się razem
0: tak.
1: z nami.
0: I to było głównie w niedzielę, potem w soboty, ale jego nie było na antenie.
1: Lista
0: to była
1: przebojów
0: taka...
1: dla old boyów.
0: Na zmian, tak,
1: właśnie,
0: od czasu
1: nie
0: do
1: tylko
0: czasu.
1: Dla orłów i,
0: tak.
1: i chyba jeszcze
0: ale to Baw
1: coś.
0: Się razem z nami to była taka bardziej playlista, nie? Taka.
1: Tak, ale tam były crossfady. Tam były
0: tak,
1: crossfady.
0: Bo Wasowski to tak, bo on, on to montował sam. I to było jego dzieło, te wszystkie właśnie. On to ręcznie montował.
1: A no właśnie, ale to było, bo wszędzie, gdzie indziej, to właśnie były właśnie te utwory, jeden, że tak powiem, po drugim, bez crossfade'u, czyli przenikania, a u Wasowskiego było już na styl zachodni. Także było.
0: Ale to taka bardziej starsza muzyka, w jego stylu, nie? Takie 60-te lata bardziej...
1: Ale 80-tki też.
0: Zdarzały się jakieś...
1: Tak, zdarzały się, aczkolwiek to właśnie takie trójkowe... 80-tki. Ich było mniej, ale zdarzały się. No to tak. Tyle jeśli chodzi o trójkę. Nie wiem, czy więcej już damy
0: Myślę,
1: radę
0: że
1: powiedzieć.
0: Nie.
1: Raczej nie.
0: Myślę, że
1: i
0: nie.
1: Teraz jest program, o którym najmniej wiem. I tutaj
0: to można by zrobić o nim całą audycję, bo to był bardzo ciekawy program, ale nam została tylko jeszcze godzinka. Program czwarty, który z programem trzecim nie tylko łączył adres, bo to również ulica Myśliwiecka, tylko inne piętro. Ale program czwarty, który, no, program zasadniczo popularno-naukowy, wymyślony niejako przez Jerzego Waglewskiego, tak naprawdę rozwinął się tak, no, może to wynika z tego, że o wcześniejszym jego istnieniu mało wiem, ale rozwinął się od 1984 roku, bo po tej reformie programowej przez pół roku 1983 roku, w drugiej połowie 1983. Czwórki nie było w ogóle, znaczy przez 2 miesiące nie było w ogóle i wtedy audycje dla przedszkoli i tam coś jeszcze było, tylko było w dwójce. To w ogóle to takie lato 83 było takie dziwne. A we wrześniu czwórka była, ale tylko od 8 do 13 z przerwą jeszcze na Skraju ze Świata, czyli tylko krótko mówiąc były audycje dla szkół i nic więcej. I dopiero od pierwszego, tak samo wtedy w tym pół roku 83 nie było dwójki telewizyjnej. Tam niby nie wiadomo dlaczego, niby, że jakieś kwestie techniczne, a po prostu myślę, że oni robili niezłe roszady, że nie dawali ludziom etatów i dekompletowali to, czego nie zdążyli po stanie wojennym zdekompletować. I od 1 stycznia hucznie to już było zapowiadane w jednej antenie, drugiej, w tej początek 8.4 i w grudniu 8.3 rusza program czwarty, jaka będzie ta czwórka i w ogóle całe jakby szczegółowe artykuły. No i rzeczywiście powstała czwórka z dyrektorem Marianem Kruczkowskim, wicedyrektorem Krzysztofem Górskim. Czwórka, program dalej popularno-naukowy, ale no znowu zblokowany, tak jak wszystkie te programy, zblokowany, czyli taki, że były tam bardzo różne, no nawet nie właśnie bloki programowe, żeby to były, też czasami nazywało bloki programowe, ale te bloki to wtedy to jest pojęcie sztuczne, pojęcie nieadekwatne, bo dalej w czwórce, tak samo jak w jedynce, a nawet jeszcze bardziej, tam to dopiero był rozrzut audycji 20-minutowych i te audycji z każdego właściwie kalibru, bo oczywiście główny trzon programu stanowiły dział popularno, jakby stanowiły audycje popularno-naukowe, ale drugim takim istotnym były audycje szkolne, tak zwane, dla szkół, czyli to, co mówiłem, jeden przedszkola, 1-3, czy 1-4, 5-8 i szkoły średnie. Blok audycji dla młodych słuchaczy, w którego w skład wchodził czasami teatr, ale wchodził magazyn Między Nami i od jesieni, od lata 84 magazyn Rozgłośni Harcerskiej, o tym już nie będzie czasu mówić, ale Rozgłośnia Harcerska to osobna, zupełnie najmniej zależna od, bo też najbardziej niszowa rozgłośnia, należąca do harcerstwa, nadająca na falach krótkich albo średnich, nie wiem tego, przepraszam, od 58 roku, ale to było tego na początku to było wow, ale potem no, tam różni ludzie praktykowali w tej rozgłośni harcerskiej, ale mniej więcej świadomość rozgłośni harcerskiej potem, w latach 70. wśród ludzi, kiedy rozwinęła się i jakby dobre audycje przejęła trójka, to świadomość tej rozgłośni harcerskiej była mniej więcej taka, jak teraz jest świadomość wśród słuchaczy Polskiego Radia, nie wiem, dwójki, że jest jakieś radio Chopin na DAB-ie, nie? Albo że jest jakieś radio dzieciom, albo radio kierowców, o którym mało kto w ogóle wie, jak się nie interesuje radiem, tak? Gdzieś tam. Więc tak mniej więcej było z rozgłośnią harcerską. Ja do końca nie mogę się połapać i dowiedzieć, nie jest to dla mnie jasne, na jakich zasadach i dlaczego oni dostali w czwórce okienko. Czy to było, że się pogarszały...
1: Związek Harcerstwa Polskiego organizacja ogólnopolska chyba chcieli coś.
0: No chcieli coś, tylko robić. Właśnie nie wiem, czy to zależało, komu bardziej zależało, czy radiu, czy harcerstwu, czy w ogóle partii, czy dlaczego tak, czy...
1: Wydaje mi się, że harcerstwo, a harcerstwo było powiązane no z partią.
0: Dość powiedzieć, że ta rozgłośnia harcerska, ona była... To, bo to, nam się to kojarzy, bo to jest takie trochę dziwne. Rozgłośnia harcerska to... Ten program rozgłośni harcerskiej, jakkolwiek można lubić harcerstwo, czy tam nie lubić, i obojętnie, czy harcerstwo czerwone i to powiązane to na usługach partii, no wtedy jakby oficjalnie innego nie było.
1: Dokładnie.
0: Był podziemny ruch harcerski. Ale te audycje harcerskie, one z jednej strony tam były takie typowo harcerskie, takie zethapowskie, w pozytywnym teraz mówię tego słowa znaczeniu, tak. Ale część z tych audycji w rozgłośni harcerskiej to nic nie miała wspólnego z wartościami harcerskimi. To znaczy, tak. Ja do dzisiaj nie rozumiem, co lista, ja nic do tej audycji nie mam, to było bardzo też potrzebne i dobre, ale co, tam była taka lista przebojów prowadzona przez Pawła Sito i Bożenę Sitek, która wcześniej była istotną dziennikarką rozgłośni harcerskiej. I to była lista, która się, dzięki Pawłowi młodemu wtedy bardzo, przeobraziła się w taką listę, to jakby to, czego nie można było w Trójce, to, czego nie chcieli w Trójce, to było w rozgłośni harcerskiej. Dokładnie. Ale nie chcieli w pozytywnym, w sensie takim, nie że to było tak złe, tylko takie alternatywne. Czyli to była taka lista po prostu alternatywna. Jakieś muzyka, to oczywiście dla takich prawdziwych punk rockowców, oni powiedzieliby, że to i tak, to tam tylko w podziemiu było alternatywa, a w radiu to tam aż tak nie. No ale tam z tej rozgłośni harcerskiej wywodziły się, gdzieś tam mogły nagrywać i być emitowane jakieś zespoły punkowe. Oczywiście koncesjonowane w miarę, ale jakaś tam kontestacja była możliwa do pewnego momentu oczywiście. Jakiś punk rock, jakaś ostrzejsza muzyka, jakaś alternatywa, nie wiem, jakieś 1984 zespół, jakieś
1: no tam Deserter na przykład.
0: Deserter,
1: Modern Army,
0: jakiś coś.
1: Gedeon Jerubal. To są
0: Gedeon Jerubal, czyli wszystko związane z szeroko rozumianą sceną alternatywną, reggae, no i czymś takim, co teraz trochę gra, czy 5-7, a czego na przykład RMF nie zagra, nie? Albo Jedynka. Chociaż to się teraz też przenika. Teraz to w ogóle bardziej się to wszystko przenika. To nie jest tak, teraz ludzie jednak bardziej z sobą współpracują. Kiedyś to było tak, że jak rok to rok, jak alternatywa, słuchasz alternatywy, to już nie Lady Punk i Perfect, bo to jest główny nurt i tak dalej, nie?
1: Ja bym powiedział, że rozgłośnia harcerska dograła coś takiego, na przykład jak teraz to nie wiem, czy jakakolwiek by z tych stacji, tudzież czy 5-7, czy inna, nie zagrałaby raczej Marii Peszek.
0: Ale wiesz, dochodzi mi o to, że chodzi mi o to, że taki normalny już tam te współczesne porównania są takie dosyć chybione, ale wiesz, że jakby no w 3-5, nie wiem, że normalnie jak ktoś cię nie interesuje, no to nie wiem, nie wie, co to jest, nie wiem, Mary z Polski, albo co to jest Organek, albo co to jest, no nie wiem kto. Bokka na przykład, nie? Albo coś takiego. O to mi trochę chodzi. I ta rozgłośnia harcerska to było takie pomieszane, bo też to prowadzili różni ludzie. Każdy miał codziennie coś innego. Inne rzeczy puszczał.
1: Ona miała swój dżingiel.
0: Tak, miała swój dżingiel. Inne rzeczy puszczał Stanisław Kasprzyk, znaczy puszczał bardziej takie słowne Stanisław Kasprzyk, inne Mirosława Uszyńska, inne Anna Tchorzewska, no to różni. Waldemar Snopek, taki jakiś muzyczny tam też był. No właśnie Paweł Sito, ale Paweł Sito, on w Trójce pomagał przy liście. On poza tą listą rozgłośni nie prowadził swoich audycji jakby jako takich w rozgłośni harcerskiej. No tam, że tam dużo tych różnych innych, Janusz Sikorski, no było tych osób trochę, Jan Tomczak.
1: Jeszcze wracając do rozgłośni harcerskiej.
0: I to taka była trochę konkurencja, jeszcze tylko powiem, znaczy, bo z jednej strony był magazyn właśnie Między Nami, taki młodzieżowy, i to też tak było, że najpierw był ten magazyn tylko, potem był magazyn Między Nami i rozgłośnia, potem to w ogóle się dzieliło, że był magazyn Między Nami, rozgłośnia, jakby nie, odwrotnie, rozgłośnia, potem magazyn Między Nami i potem taki bardziej jeszcze półgodzinny blok tematyczny z rozgłośni. Także to tak śmiesznie, że to na siebie wchodziło, te bloki się zazębiały, tak naprawdę były do siebie dość podobne. Oczywiście im dalej końca lat 80. tym było lepiej, bo na początku to było tak wszystko sztywno, że na przykład rano tam był jakiś felieton dla szkół Grzegorza Miecugowa właśnie z redakcji tego Między Nami. I potem to Między Nami to było takie tematyczne, że tam Cienie i odcienie prowadzi Marta Korejwo. Zanim podejmiesz decyzję, liceum ekonomiczne. Reportaż Grzegorza Miecugowa. Był taki cały cykl, zanim podejmiesz decyzję, no czyli można się domyślić, dla ósmoklasistów, nie? O szkołach, co tam wybrać. Potem jakieś tam dookoła rock'n'rolla zaprasza Andrzej Wojciechowski. Sportowa szkółka, tam jakaś zimowa, no nie było czegoś takiego, trochę wymyślam, ale coś podobnego, Tomasz Zimoch. Albo hity, coś tam, Marek Sierocki. To były takie właśnie mini bloki.
1: Można, można zerknąć do ramówek.
0: A z kolei potem, im dalej końca lat 80., to tym bardziej te bloki już były takie zwarte, że tam prowadzi Tomasz Żonda, prowadzi Witold Lazar. Już nie było, że tam dzielimy na 15 minut jakichś dziwnych bloków i tak dalej. Do tego stopnia, że już na końcu, to też ciekawy okres, o tym nie powiemy, w 91 roku, kiedy już były te rozgłośnie lokalne i czwórka nadawała już tylko na falach średnich, to był taki wspólny blok, to się nazywało Teraz My i to był taki blok, no jeszcze był taki Teraz My, taki wcześniej magazyn dla dzieci, tak dla siódmych, ósmych klas, taki magazyn właśnie Między Nami i rozgłośnia harcerska. I oni to prowadzili po prostu razem. Już nie było tego podziału, tylko był trzygodzinny blok wspólny niejako. On potem też zniknął, potem znowu się podzielili na chwilę, że była rozgłośnia osobno tylko godzinę, tylko coś, a potem już była Wolna Europa, na falach średnich już było koniec jakby tego, co znamy z lat 80. Więc to taka ciekawostka z tej wiosny 91. Ja też kiedyś rozmawiałem, to mi Ernest Zozuń opowiadał przez telefon kiedyś właśnie i tak też mówił, że tylko do końca on nie pamiętał, mówił, że ale coś jakoś było, że my to chyba prowadziliśmy nawet razem i zaczynało być fajnie, ale coś tam się potem stało. No ale to był czas ogromnych przemian ustrojowych, finansowych, nie było na nic pieniędzy i w ogóle jak to wtedy na tych falach średnich w czwórce było, ale była taka ciekawostka i w ogóle...
1: Ale też mało kto tych średnich fal słuchał,
0: tak,
1: no powiedzmy
0: sobie. Ale powiem tak, wtedy, mówię, tego nikt nie słuchał, bo też pojawiały się te rozgłośnie prywatne, ale wtedy oni zaczynali, nie tylko oni, bo te dziennikarki starej daty takie popularno-naukowe, robić też takie bloki, które takie normalne bardziej, tak, że Klub pod znakiem zapytania, blok popularno-naukowy, 2 godziny prowadzi Małgorzata Kownacka, Krzysztof Michalski i w tym jest coś tam. Albo blok, na przykład, tam robili takie Dzień Dziecka i zrobili kiedyś blok, tam prowadził chyba Ernest, Hanna Kulus, obecnie Bogoryja Zakrzewska i ktoś tam jeszcze i zrobili cały taki blok dla dzieci, z dziećmi w studiu, z czytaniem książek, z wywiadami z jakimiś tam aktorami, z kimś jeszcze. Tak samo w święta zrobili alfabet, że tam A jak coś tam, P jak pisanka, B jak Boże Narodzenie, no to jakby wszystko, co się kojarzy ze świętami i zrobili taki przeplatany blok przez cały dzień związany z Bożym Narodzeniem. Czyli jakby wtedy, tylko wtedy już mówię, to był koniec, jeszcze nie było Radia Bis, a już nie było tej takiej typowej komunistycznej czwórki, też nie było tego inforadia, tego bloku takiego politycznego, fajnego i informacyjnej agencji radiowej na falach średnich. I to był taki ciekawy okres, o którym ja bardzo mało wiem, bo wtedy właśnie było źle słychać fale średnie, a powstawały te stacje prywatne. Ale to mówię, to jest tak początek 9.1 do 9.2, tak, nie? Gdzieś tam taki przełom. Potem część z nich do jedynki poszła, tych popularno-naukowych, no to osobna sprawa. No i jakby wracając do czwórki, czyli mówiliśmy, że była blok tych audycji edukacyjnych dla dzieci, był blok młodzieżowy, czyli ta właśnie muzyka, no to Między Nami, to wszystko. I trzecie to było no jakby popularno-naukowe, to o czym powiemy zaraz. I czwarte to było wszystko inne. A co ja rozumiem przez wszystko inne? Dosłownie wszystko. od jakichś okienek, ale nie takich okienek na sztywno, tylko zamawianych audycji przez regiony. Było tak, że 20% tej czwórki już potem miały stanowić regiony. Ale nie, że się łączymy z regionem danym na sztywno, tylko po prostu ogólnopolska, na antenie ogólnopolskiej jest emitowana audycja kogoś tam, z radia takiego, z radia, jakby był rano lokalny, tam, znaczy był taki regionalny, muzyka klasyczna w niedzielę, potem był kulturalny, jakiś program rozgłośni regionalnych z kąś tam co tydzień z innego miasta. No i audycje klasyczne, tych audycji klasycznych było dużo w czwórce, bardzo dużo nawet. Codziennie 2-3 godziny, myślę, spokojnie. Tam właśnie Hanna Malinowska-Pisarenko, Jan Popis, też trochę ci z dwójki, Wojciech Włodarczyk, ale też Zdzisław Chorodecki, Placido Domingo, Moje życie na scenie i ze swoim cyklem Wiersz i aria, takim artystyczno-operowym i Wieczory operowe czwórki. Byli tacy, którzy się gdzieś indziej nie załapali, właśnie jak Zwierzykowski Elżbieta Markowska. Były jakieś audycje takie właśnie monograficzne, muzyczne, Wojciecha Leśniaka, Wojciecha Leśniaka, czy Wiesława Weissa, też Tomasza Beksińskiego. Tam właściwie wszyscy, kto mieli...
1: Ale był też radiokomputer.
0: Radio Komputer, który był magazynem na początku w rozgłośni harcerskiej, przeprowadzonym przez, to było magazyn, znaczy nie, to pierwsze się nazywało magazyn naukowo-techniczny Tomasza Jordana, też takiego dziennikarza właśnie rozgłośni harcerskiej, i potem to przenieśli, żeby łatwiej było nagrywać programy komputerowe z kaset. Nawet to było tak napisane.
1: Znaczy na kasety.
0: Na kasety. Tak, na kasety oczywiście. No ale z kaset, one szły z taśmy, tak w pewnym sensie. Ale no tak, oczywiście. I w styczniu 87 to przenieśli na wieczór i to prowadził na początku Piotr Tymochowicz. Chyba w ogóle ten PR-owiec taki polityczny, co tam potem zniknął. Tam był oskarżony o coś.
1: Pamiętam ilustracja muzyczna z Jeana Michela Jarre z tak? Oxygen.
0: A to radiokomputer, one miały jakiś sygnał?
1: Tak, taki na Jeana Michela Jarre. I tam mówił radiokomputer, któryś tam z dziennikarzy.
0: No potem to chyba znowu ten Jordan prowadził. Ja powiem szczerze, tego nie wiem. Wiem, że w jakiejś audycji radiokomputer ponoć Marek Kalbarczyk był. Ale no nie mam do tego dostępu, tylko słyszałem o tym.
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: Że tam tego readboarda pokazywali.
1: Natomiast nie? Też w twórce było co? Było to, co mieliśmy niestety. Czyli wojska sowieckie w Polsce, a może inaczej, bo to może nie tak do końca, ale Radio Moskwa.
0: No tak, nie tylko Radio Moskwa, tam były bloki współpracujących rozgłośni. Było Radio Moskwa, Radio Praga i czasami taki blok Halo Berlin, Halo Warszawa. Nie, to było w dwójce. A w czwórce było coś tam Warszawa, Budap. Też tam łączyli się z tymi różnymi rozgłośniami. No tak.
1: Tak, ale tak takie... charakterystycznie było z Radio Moskwa, bo były parę dżingli Radia Moskwa i
0: taki chyba Moskwa. Taki potrójny, nie? Sygnał taki, jakiś taki, coś tak pamiętam. Taki,
1: nie wiem, który, ale no nie jestem w stanie tu śpiewać. To był właśnie dżingiel Radia Moskwa. Nie wiem, dwa razy on chyba szedł, czy trzy, z taką przerwą.
0: Tak, to oczywiście.
1: Tak, jakby to było osobne radio i oni mieli swój tam
0: program. I co tam było? Wszystko po trochu, nie?
1: Było wszystko po trochu, było trochę muzyki, było o tym, jacy to sowieccy naukowcy są wspaniali i co wymyślili, tak. Co zrobili, co kto planują zrobić.
0: Jaka była wizyta, kto był w Moskwie, kto tak, będzie w Warszawie?
1: Nie, raczej kto był w Moskwie, ale było na przykład o tym, jak rosyjscy naukowcy penetrują wieczną zmarzlinę i tajgę, jak budują tą magistralę kolejową, tą ichnią bajkalską magistralę kolejową i jakie napotykają trudności, ale że każde trudności da się rozwiązać i wszystko to jest jeden wielki sukces oczywiście, no bo to wiadomo. Był też koncert życzeń na zasadzie pani Ludmiła z Warszawy, prosi o piosenkę Sofii Rataru, taką i taką, albo Wieczysława Malinina, takiego i takiego, no i to prezentowano ten utwór, na przykład, no to takie. No i oczywiście zachęcano, ponieważ ta sekcja polska nadawała dosyć długo, ja tak naprawdę nie wiem ile, bo byłem za mały wtedy i za głupi, ale nadawała na falach średnich.
0: Tak, tak.
1: I to naprawdę długo można było tego słuchać. Nie wiem, ile tam godzin tego
0: tylko
1: było.
0: Mam wrażenie, że to jest jeszcze gorzej niż rozgłośnia harcerska, że w ogóle tego nikt nie słuchał.
1: To znaczy nie.
0: Ktoś słuchał,
1: tej Moskwy, ta Moskwa, nie pamiętam, czy ona była pół godziny, czy ona była godzinę. Wydaje mi się, że godzinę.
0: Nie, ale chodzi mi, że na falach średnich nikt nie słuchał.
1: A, na falach średnich, no... No raczej nie
0: pewnie
1: sądzę, żeby...
0: Ale tak samo...
1: Chociaż ona była lepiej odbieralna niż rozgłośnia harcerska, bo rozgłośnia harcerska to miała jedną częstotliwość, a Moskwa dla słuchaczy polskich to miała ich chyba dwie czy trzy.
0: No i tam ta Moskwa to miała różne inne odnogi. W jedynce było takie Moskwa z melodią i piosenką, taki koncert. Nie wiem, co tam było, no ale domyślam się, że jakieś piosenki, po prostu właśnie taki koncert życzeń. Tak samo w Trójce też był jakiś taki, coś było z Moskwy, herbatka przy samowarze. Albo nie wiem, co to było do końca. Potem na przykład... W Czwórce jeszcze, no tam w ogóle były takie, też no wiadomo, że
1: muzyki, jak to, myśli,
0: tak, jak coś się działo, to też były takie felietony różne, ale no właśnie ten dział popularno-naukowy. I on oczywiście pod koniec lat 80. już znowu bardziej się otworzył na taką współpracę, zaczęły wakacje i nie tylko powstawać takie bloki prowadzone przez dziennikarzy popularno-naukowych, ale też tych muzycznych na przykład. Bo Czwórka też miała takie audycje rozrywkowe muzyczne, tam bardzo różne osoby prowadziły, to mówiliśmy o tym trochę, już nie będę o tym teraz tego omawiać, ale tam były te audycje bardzo monograficzne, typu jakieś tam wspomnienia muzyczne, przeboje, jakieś tam nie tylko ballada Tomasza Beksińskiego w stylu country, piosenki zwyczajne ludzkie sprawy Kleszcza i Gołaszewskiego, czyli takie trochę regga, trochę takie uduchowione gdzieś tam z tego kręgu. Jakieś spotkanie z piosenką literacką, piosenki starej Warszawy.

0: czasy powiedzieć. No i tak to było poszatkowane wszystko.
1: Natomiast to mi się podobały te edukacyjne rzeczy. To było naprawdę fajne, te słuchowiska edukacyjne. Szkoda, że tego teraz nie ma. A moim zdaniem mogliby nawet powtarzać, bo przecież te prawdy matematyczne są do dzisiaj takie same. Czy prawdy różne inne.
0: To mówisz o tym czarodzie i magik, tak? Malowane różne, i magiczne zadania.
1: Różne były. Sofikowski, Aldekier i tam... Bardzo różne były słuchowiska, te edukacyjne dla tych różnych klas młodszych.
0: I to w ogóle dostać, to jest problem. Tego prawie nigdzie nie ma, bo do tego w internecie to gdzieś
1: no,
0: tam...
1: No duże archiwum jest, ale to jest nagrywane, prowadziła jedna nauczycielka z ośrodka dla niewidomych w Laskach. Duże archiwum z tymi audycjami. Naprawdę duże. I to było na kasetach. Nie wiem, co teraz się z tym stało. Ta pani chyba jeszcze nawet żyje. Ale nie wiem, czy jak to swoją drogą. Natomiast jeszcze muszę wrócić na chwilę do rozgłośni harcerskiej, bo ty mi przerwałeś, ale ja chciałem ci powiedzieć, dobrze. Ja akurat w powstaniu wojennym trafiłem pod Warszawę. Trafiłem pod Warszawę i wyobraź sobie, że jak otworzyłem radio, to tam było coś takiego, że na jednym końcu skali była telewizja. To w Warszawie tylko był taki ewenement, ale koło telewizji nadawała rozgłośnia harcerska, bo no ja proszę. Słyszałem ten program. To było tylko chyba dla Warszawy i okolic na częstotliwości. Już nie pamiętam której, bo za mały byłem, ale wiem, że przez jakiś czas na pewno to było. Przez jaki, to nie wiem, ale mieli swoją taką częstotliwość na tym dolnym paśmie OIRT w Warszawie i w okolicy.
0: Ale mówisz o UKF-ie.
1: Tak, o UKF-ie.
0: O UKF-ie.
1: W latach 80-tych, tak. Mm-hmm. Tych takich właśnie powstanie wojennych, nie do 84 roku to było.
0: No nie, właśnie jeżeli to właśnie ja myślę, że do końca 83, bo w 84 już osobno tej rozgłości harcerskiej chyba nie było i właśnie od lipca ona nagle ruszyła na falach czwórki, tak? Tam jeszcze latem był taki cykl Halo Wakacje, zawsze taki turystyczno-harcerski magazyn, taki dla młodzieży, nie? Co tam się dzieje w okolicy, jakby jakieś tam, nie wiem, relacje z obozów, jakieś biwaki, jakieś imprezy harcerskie, może jakiś festiwal, no gdzieś tam młodzieży, piosenki w Koninie, w czymś tam, tak wymyślam trochę.
1: Mm-hmm. Natomiast tak, scharakteryzowaliśmy troszkę...
0: Ale jeszcze o tej czwórce powiem. I ta czwórka, bo to jest ważne, i ta czwórka popularno-naukowa, to naprawdę na tamte czasy to było coś, co no, tak się troszkę odnoszę do tego Radia 357, ale dlatego, że się tym po prostu interesuję i na tym się znam jakoś tam. I to jest coś, co obecnie w 357 no, jest taka patronautyka w niedzielę, czyli jakby taka mocno, mocno rozbudowany dział popularno-naukowy i to naprawdę mocno do tego stopnia, że kiedyś radio bardzo się interesowało, promowało humanistykę i to tak było często właśnie takie audycje głównie literackie gdzieś tam, nawet nie chodzi, że artystyczne, chociaż też robione w taki sztywny sposób, że wypowiedź, że muzyka, wypowiedź, że czytający lektor, do tego zmontowane wypowiedzi dwóch profesorów, znowu lektor czytający i tak w kółko w zasadzie. I większość lat 80. te audycje niestety takie były, ale też w tych popularno-naukowych zdarzały się wywiady jakieś takie, powiedzmy, i albo felietony, takie rozważania. Ale co istotne w tym dziale popularno-naukowym, jakby doszło do takiego mocnego podziału na audycje, nie tyle na audycje, ale na redaktorów specjalizujących się właśnie w humanistyce. Jakieś nauki głównie społeczne, historia, to trochę tam filozofia, jakieś takie kwestie kulturoznawcze, antropologiczne i w naukach ścisłych. Biologia, fizyka, matematyka, no ale gdzieś tam głównie ta biologia, fizyka, czyli jakby promowanie nauk ścisłych, nauki, no gdzieś tam pewnie w Polsce, tak, polskiej perspektywy naukowej. I to naprawdę te audycje na tamte czasy myślę, że były bardzo dobre. Tam wypowiadali się różni naukowcy i one były jakby różnego typu, bo z jednej strony mieliśmy taki ogólny, coś takiego, co się nazywało Widnokrąg. I to był taki magazyn naukowy codziennie o czymś innym. Raz humanistyka, raz ścisłe, raz tam kiedyś był podobno gościem w 85. o syntezie mowy. Konrad Łukaszewicz opowiadał z Instytutu tego tam Cybernetyki PAN. Tam wszystko mogło być, tak? Potem był taki blok Moje Hobby, ale on potem się zmienił w sobotę.

0: Nieważne. Czyli tam było, że moje hobby myśliwstwo, wędkarstwo, magazyn działkowca, coś tam, koń, mój przyjaciel. Potem był na przykład, potem było studio ekspertów, czyli taki, no taki magazyn popularno-naukowy, gdzie w 3 razy w tygodniu to był taki blok rozmaitości, języki świata, felieton naukowy Wiktora Niedzickiego, który potem do telewizji odszedł, prowadzi laboratorium, taki program, a teraz na Facebooku ma swój Facebook popularno-naukowy, taki też ciekawy. I to prowadzili różni tam. Potem już były bardziej zwarte. Maria Bobrowska, Krzysztof Michalski, Piotr Lignar, to taki bardziej prawno-społeczny. Małgorzata Kandefer, też Małgorzata Kownacka, Tułowiecka. No głównie oni. Z kolei wtorki, czwartki, kiedyś we wtorki, piątki, potem wtorki, czwartki było coś takiego, co się nazywało Studio Ekspertów, dziś pytanie, dziś odpowiedź, czyli program z udziałem słuchaczy. I to było robione w ogóle z Malczewskiego, czyli nie z Myśliwieckiej, z zupełnie innego studia. Bo Myśliwiecka, jeżeli ja jakoś tak i to właśnie, to jest, ja tego nie rozumiem, nie wiem, czy to jest prawda, ktoś mi to mówił, tylko nie wiem kto, że Myśliwiecka wtedy w ogóle, w sensie czwórka, nie mogła nadawać na żywo. Znaczy, że speakerzy tak, ale to, ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale może to tak jest możliwe, że to wszystko było montowane i ta cała niby te między nami, niby takie tego, no to było być może rzeczywiście nagrywane wszystko.
1: Tak, dlatego że w czwórce nie było telefonów od słuchaczy.
0: Ale wiesz co, pod koniec lat 80. nie wiem, czy nie było, już tam w 90. chyba.
1: A nie, to później to tak, ale no, mówię o tak ścisłej 80.
0: No kiedyś to w ogóle telefonów raczej nie było, raczej się nie praktykowało.
1: Nie, nawet jak był Wist Quiz popularno-naukowy, bo ta audycja też ma swoją tradycję. Na teraz jest w jedynce chyba, ale
0: w zupełnie innej formie. W tej formie,
1: ale też kiedyś pamiętam się dzwoniło, ale nie było telefonów na antenie. Nigdy.
0: Wtedy nie.
1: W latach 80. nie.
0: Tak, to właśnie dzwonili, tak.
1: Pamiętam ten quiz popularno-naukowy prowadził Piotr Lignar.
0: Też tak.
1: Kiedyś i właśnie. Kiedyś go spotkałem nawet na nartach na górze pod jednej z gór podwarszawskich. I właśnie w latach bardzo wczesnych 80. Także. Ale właśnie nie było na antenie.
0: Ale zaskoczyło mnie, tak, to mi się skojarzyło, bo jakąś ramówkę czytałem i nie wiem, czy to było przejęzyczenie, ale może nie z racji profesji tej osoby, ale no może zrobił reportaż, chociaż nigdy nie robił, że było reportaż z ośrodka dla niewidomych w Laskach, ale kogo? Reportaż Ksawerego Jasińskiego. Więc ciekawe, no może faktycznie on zrobił reportaż też.
1: Reportaż nie? Dla niewidomych w Laskach było nie jeden, ale czy to był Ksawerie, czy był Ksawer Jasińskiego, nie wiem. Nie, ja spotkałem pana Ignara w ogóle z całkiem innego powodu.
0: Nie mówię w tym kontekście, tak mi się skojarzyło po prostu, dlatego tak powiedziałem. Nie w tym kontekście. No i te audycje, właśnie popularno-naukowe, te z udziałem słuchaczy, no to też były tematy stałe, czyli z jednej strony język polski, jak mówić poprawnie, głównie Wiesława Zychowicz, potem Tułowiecka, Małgorzata Tułowiecka. Też, nawiasem mówiąc, ciekawy epizod jej z Trójką, wicedyrektorka Trójki przez chwilę później. W ogóle też nie powiedzieliśmy, ale to już tam nie będziemy wracać, że w tym, jak nie było tej czwórki przez pół roku, to w Trójce, początki klubu Trójki w 83 roku, to właśnie była redakcja Czwórki. Ten klub Trójki przygotowywały te wszystkie osoby. Tułowiecka, Magda Maciejewska, Krzysztof Cypelt, czyli jakby generalnie Czwórka późniejsza. Znaczy większość czwórki późniejszej. To taka ciekawostka. I dziś pytanie, dziś odpowiedź, tam jeszcze były co? Audycje takie poradnikowe z udziałem słuchaczy dla rodziców. O dzieciach, dzieci specjalnej troski, tam Danuta Malkiewicz głównie. Moje
1: późniejsze
0: dziecko,
1: impulsy.
0: Tak, późniejsze, tylko wtedy to było takie bardziej rzeczywiście z udziałem jakiegoś eksperta typu, no nie wiem, jak zapisać dziecko do szkoły, albo że są szkoły specjalne w ogóle, wtedy był system specjalny, nie, generalnie.
1: Tak, więc, ale były też audycje.
0: Więc promowali
1: to w poniedziałki, sygnały, nie.
0: Sygnały w środy. To ty mówisz później o latach 90. To tak, rzeczywiście w poniedziałki.
1: Tak, ale wcześniej były.
0: Sygnały świata. bo to był magazyn z kolei dla niego, bo to wtedy w ogóle się pojawiła, taka była koncepcja, żeby o 8:10 zrobić takie audycje. To były dwie redakcje. Jedna to była popularno-naukowa, a druga redakcja jakaś kształcenia ustawiczne, jakaś taka jeszcze inna. Nie pamiętam, te nazwy się też trochę zmieniały. I tam były takie audycje właśnie dla dorosłych, że tam magazyn dla mam z dziećmi Bożeny Sarnowskiej, pierwszy rok życia, magazyn Magdy Maciejewskiej dla ludzi trzeciego, no dla seniorów, jak to teraz się mówi, jesień nie zawsze złota, magazyn dla niewidomych Wiesławy Zychowicz, Sygnały Świata, magazyn dla dzieci i rodziców Dzieci Specjalnej Troski Żyją Wśród Nas, Danuty Malkiewicz, i magazyn Z Dala od Zgiełku Wandy Sudnik, czyli Z Dala od Zgiełku, małe dla mieszkańców wsi i małych miasteczek. I w sobotę był jakiś Ireny Eichler o budownictwie, o problemach budownictwa mieszkaniowego. No czyli takie gdzieś tam magazyny z jednej strony interwencyjne, z drugiej strony mocno takie wąskie, gdzieś tam tematycznie, branżowe. Tak, w tym z kolei, ale to były magazyny takie monograficzne, a jeszcze te audycje po 18, no to właśnie to, co mówię, Danuta Malkiewicz, Wiesława Zychowicz, Zwierzęta w domu, Rośliny w domu, to głównie Ewa Baranowska, szefowa redakcji tej dla dzieci, bo ona takie audycje robiła. Bardzo ciekawe, to z Gucwińskim kiedyś pamiętam, z Wrocławia.
1: To różnie, w ogóle brakuje takiego programu, chyba, wiesz? Mm-hmm. Bo to naprawdę by się przyjęło, nawet w tej chwili. Bo brakuje takiego, przecież te problemy są nadal aktualne. Wszystkie. I budownictwa, i z osobami specjalnej troski i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest aktualne, to wszystko się tak spłyciło teraz.
0: No i tam były takie jeszcze programy, wiesz, takie wieczór muzyki, właśnie Szkoła Współczesna, no to takie o szkołach, tak? O twórczości dla dzieci, no jak sama nazwa wskazuje. Rozmowy tam z pisarzami, z twórcami dla dzieci. Wieczór muzyki i myśli, no to takie jakby połączenie tego wszystkiego, czyli taka jakby monograficzna audycja na dany temat, taka dłuższa, półtora godzinna, trochę artystyczna, trochę jakiś wywiad, trochę reportaż. Często z dzisiejszej perspektywy bardzo to były nudne audycje, bo to takie montowane, muzyka, ktoś coś powie, znowu muzyka. No kiedyś tak się robiło audycje, to kiedyś ludzie mieli większą też cierpliwość i nie, że dziś tak jak teraz w 10 minut wszystko właśnie dynamiczne, tylko to się rozwlekało do godziny 40 minut czasami, tak? Że tam jakiś teatr, potem słuchowisko, omówienie tego słuchowiska, komentarz krytyczny, wywiad z jakimś aktorem, a z planu próby, a coś tam jeszcze, tak? No to dzisiaj to by było 5 osobnych filmów na YouTubie, a tam za kulis, coś tam, no, a wtedy to było jednym ciągiem, tak? Audycja. Więc to jak mówisz, ten quiz popularno-naukowy. Audycje mniejszości religijnych i msza święta rzymskokatolicka. To też takie charakterystyczne dla czwórki. Potem, co to tam jeszcze?
1: Prawosławna
0: tam. Proszę?
1: Były inne msza też.
0: Tak, to mówię, audycje dla mniejszości religijnych, tak, to były nabożeństwa, tak. Kościoła prawosławnego, wszystkich denominacji tych głównych ewangelickich, protestanckich, prawosławnego, polsko-katolickiego, mariawitów, wyznania mniejszościowego.
1: No było tego trochę.
0: Tak.
1: I to była czwórka, natomiast ja jeszcze chciałem, bo czas nam się kończy troszkę, może jeszcze ktoś do nas zadzwoni, tyflopodcast.net.
0: Ale i czwórka jeszcze była ciekawa, bo ona była na falach średnich, na UKF-ie i na falach długich od 8:50 do 16:00, czyli w tym okresie edukacyjnym jakby.
1: Tak, ale dlatego, że potem wchodziło tam BBC i była za mocna propagacja i nie można było tam nadawać z jakiegoś powodu. Ja tam do końca nie wiem, to były jakieś takie uzgodnienia międzynarodowe i nie można było dłużej nadawać niż do tej 16:00. Nawet do tego stopnia, że jak kiedyś przedłużyli niechcący o tam 10 minut, no to była interwencja ambasadora Wielkiej Brytanii chyba w radiokomitecie, czy gdzieś tam nawet. Natomiast ja jeszcze chciałem jedną rzecz, bo jeszcze oprócz tego, co tych czterech programów, które były, to były jeszcze specjalne tak zwane ramówki na specjalne okazje w różnych tych programach.
0: No tak, no to ramówki na specjalne okazje to akurat troszkę tego u mnie na stronie gdzieś tam jest.
1: Właśnie.
0: Natomiast, no to tak, no bo wtedy co musimy pamiętać? Nie było, po pierwsze nie było, znaczy generalnie tak, to co mówię cały czas, im dalej końca lat 80., tym większa liberalizacja, mniej partyjnej nowomowy i więcej cykli takich normalnych bloków, jak właśnie ten popularno też naukowy Dom i Świat, który potem w czwórce tam powstał i tak dalej. Jeszcze był taki nurt w czwórce też, nurt, czyli nauczycielski uniwersytet radiowo-telewizyjny, czyli takie te przez partie robione takie audycje dokształcające dla nauczycieli niby. No ale to tam. Nie było wtedy 11 listopada i nie było 15 sierpnia.
1: Był 22 lipca.
0: Tak, ale za to był 22 lipca. I był 1 maja, który był, nie było,
1: no,
0: nie było 3.
1: Do tej pory jest.
0: No tak, no, dobrze,
1: trzeciego
0: tak.
1: Nie było.
0: Nie było trzeciego, ale 1 maja był obchodzony o wiele bardziej hucznie. To było święto robotnicze.
1: Tak,
0: było międzynarodowe studio, znaczy międzynarodowe, też międzynarodowe, ale tak, można tak nawet powiedzieć, międzynarodowe studio pierwszomajowe Polskiego Radia, czyli takie połączenie redakcji, no takie mega sygnały dnia, czy mega poranne sygnały, od 4 rano tam czasami do 16 godziny, to był wielki blok z przerwami, relacje z pochodów, tam przemówienie przewodniczącego Rady Państwa we wszystkich, też tak było w Sylwestry. W jedynce, dwójce, czwórce i trójce wszędzie o 20 ileś tam była muzyka polska i było noworoczne przemówienie no tam wpierw Wojciecha Jaruzelskiego, potem chyba Henryka Jabłońskiego, no właśnie takie noworoczne przemówienie, tak? No i potem już były te programy sylwestrowe. W czwórce zwykle takie bardziej stonowane, klasyczne, w jedynce bardziej normalne, w dwójce, znaczy w trójce głównie Niedźwiedź prowadził przez te lata pierwsze, te 80., a w dwójce Tomasz Szachowski i Marek Gaszyński. Także no, te ramówki, te okazje specjalne, niektóre ciekawe, niektóre święta naprawdę bardzo przyjemne, bardzo ciekawe, no niektóre mniej.
1: No na przykład niektóre ramówki, na przykład na Boże Ciało. Mnie to zdziwiło, że w 80-tych latach specjalna ramówka na Boże Ciało, ja pamiętam 80-te lata, to raczej było to święto zakazane.
0: No wiesz, ale nie, ale Boże Ciało, tak, ale Boże Ciało, no mimo wszystko zawsze było wolne.
1: Aha.
0: To był dzień wolny jednak. To był dzień wolny i to zresztą, znaczy ja w sumie do końca nie wiem, czy to był dzień wolny, tak to trochę mówię z dedukcji, ale chyba jakoś był, bo te ramówki były inne zupełnie, takie niedzielne bardziej mimo wszystko, więc zakładam, że to jednak, no bo wiesz, 6 stycznia wtedy się nie obchodziło,
1: nie
0: było dnia wolnego, a była zupełnie normalna ramówka.
1: Mhm. Czyli to...
0: Więc to Boże Ciało jakoś ostało się, jakoś to wywalczyli, że tam, wiesz, te procesje, coś i dlatego.
1: Szczegółowe i specjalne ramówki tylko na stareaudycje.pl można sobie przejrzeć. Zapraszamy, jeśli ktoś jest zainteresowany bardzo. Czy jeszcze jest coś, o czym powinniśmy powiedzieć? Bo wydaje mi się, że chyba...
0: Nie, ja myślę, że zakończymy. Rzeczy, oczywiście mówić można by dużo, rozwijać wątków tak porządnie, można by więcej, szukać pewnie warto. Nie powiedzieliśmy jeszcze o iluś rzeczach, ale nie chcę, powiem szczerze, ich teraz tutaj rozwijać, bo to by było takie trochę mówienie o tym, co by było, gdyby, a to trochę nie ma sensu. Chodzi mi o to, że
1: Bo nie powiedzieliśmy
0: rozorkę. Jeszcze nic o tej, o jakby takiej współpracy potencjalnej, jaka jest możliwa z Polskim Radiem, o archiwum i o w ogóle o takich właśnie, ale to trochę ja nie do końca chciałem, o rozmowach też z tymi niektórymi osobami, z którymi rozmawiałem. No ale to trochę.
1: No ja chciałem o to zahaczyć, ale.
0: Ale ja troszkę nie chciałem, ale tak.
1: I wiem po części dlaczego. I może na tym byśmy zakończyli, dlaczego.
0: Nie, no myślę, że nie ma, znaczy myślę, że to nie ma co też tutaj stwarzać jakieś aury tajemniczości, natomiast no to nie jest, ja myślę, że to jest trochę tak, że z jednej strony moja działalność jest na tyle jednoosobowa i na tyle mało znacząca, nie jest taka może naukowa na tyle, żeby gdzieś tam to było traktowane do końca poważnie. Z drugiej strony ja nie mam na tyle też czasu, żeby jakoś tam o to walczyć. A wolę mówić no jakby o sobie niż gdzieś tam o innych, więc dlatego tak mówię, jak mówię. Natomiast na pewno te rozmowy, szczególnie z dziennikarzami czy z osobami starszego pokolenia, pracującymi szczególnie dzisiaj, a pracującymi w minionym ustroju, gdzieś tam w czasach komuny, też w hermetycznym środowisku, nie są do końca łatwe, proste, ani ci ludzie często nie mają na to aż tak ochoty, ale też często naprawdę jest tak, że oni mogą nie pamiętać, że to słuchacze dociekliwi, albo jacyś inspektorzy programowi, może realizatorzy, ktoś taki, wiedzą więcej niż ci ludzie, którzy przychodzili do radia, mieli etat albo nie mieli, robili to, co mieli do zrobienia, montowali audycje, szli. Oczywiście być może jakoś to przeżywali.
1: Mieli pewnie mnóstwo rzeczy do zrobienia
0: mniej,
1: w domu.
0: Jedni mniej, drudzy bardziej. No ale było to 35-40 lat temu i z jednej strony, bo też tak wydaje, że każdy wszystko wie, nie? Z drugiej strony. No ale tak z drugiej strony, nie wiem, ja bym ciebie zapytał albo kogoś, czy pamiętasz swój pierwszy podcast, jaki był komentarz, a jaki to, a czy ci dużo to zajęło, a skąd to wziąłeś, a dlaczego to, czy zaproponował ci Michał, czy może ty to wymyśliłeś, czy może słuchacz do ciebie napisał, a czy napisał na gadu-gadu, czy napisał maila, trochę to oczywiście trochę to ironizuje.
1: Ale to jest tak samo jak z tą rozgłośnią harcerską.
0: I trywializuje.
1: Ja pamiętam, że to było na skali, skala radiów miało gałkę, nie miało przycisków, więc nawet mi było ciężko wiedzieć, gdzie to jest. No gdzieś to jest, jakieś cyferki były, ale już nie pamiętam jakie.
0: No rozumiem, oczywiście. Z kolei z Archiwum Polskiego Radia jest generalnie taki problem, że oni i tak jest dobrze, że jest ten taki profil na Facebooku i Twitterowe historia.pl, Historia Polskie Radio. I oni tam o tyle fajnie, że wrzucają różne audycje stare, poświęcone postaciom historycznym. I po prostu na bazie tego ja jestem w stanie sobie różne audycje wyławiać i dowiadywać się, kto na przykład jak mówił, jaką prowadził audycję. Tak, to jest taka ciekawostka typowo, mówię, kolekcjonerska dla kogoś, kto to zbiera, kto się czymś takim interesuje, tak? Gdzieś tam. Ale jakby z samym archiwum tak stricte i tak samo z archiwum NINA, Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest tak, że nie wiem, czy w wyniku praw autorskich, czy w wyniku jakichś innych problemów, generalnie z tych danych można korzystać tylko na miejscu. Można, oni niektóre rzeczy mogą ci przegrać, ale po pierwsze za opłatą, po drugie ze znakiem wodnym na płytach i to jeszcze na nośnikach fizycznych generalnie. Znaczy być może, jeżeli ktoś ma stałą współpracę z Polskim Radiem, taką rzeczywiście współpracę, albo prowadzi projekt jakiś naukowy taki rzeczywiście, to jest szansa na być może indywidualne jakieś potraktowanie sprawy, ale to wszystko już dzieje się jakby indywidualnie, tak? To nie jest tak, nie wiem, że ktoś sobie chce coś z archiwum, bo chce i oni mu to, nie wiem, udostępnią plik MP3 i fajnie. No nie, tak to nie działa. Być może, mówię, działa to, ponoć już teraz działa to trochę lepiej niż działało, lat temu kilka jeszcze, ale no to trzeba już indywidualnie, no i trzeba się do tego przygotować, tak? Ja po prostu wiedziałem, że wtedy, kiedy oni mogliby mi coś przygotować, to ja wiedziałem, że nie będę miał wtedy jak do tej Warszawy jeździć za bardzo i z kim tego robić, te drukowane rzeczy stricte, no więc jakby odpuściłem też w pewnym momencie.
1: Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, o czym chciałem powiedzieć, to bieda. Bieda, która wtedy była, i dlaczego ona ma wpływ na te archiwizacje?
0: Że część taśm nie ma.
1: Część taśm duża została po prostu skasowana, bo potrzebna była do nagrania czegoś innego. I dlatego dużo rzeczy archiwalnych po prostu poginęło. Tak samo w radiu i tak samo w telewizji. Tak niestety jest. I, no i wiele rzeczy się jednak nie ostało i się nie ostanie. Chyba, że gdzieś w przepastnych zbiorach słuchaczy, ale no to też nie jest jakaś taka...
0: Tam to jeszcze mniej o to dbano, mi się wydaje, o tak. kto będzie nagrywał audycję nie tylko dla słuchaczy w mundurach. Też było
1: no
0: coś,
1: tak.
0: Coś
1: tak,
0: takiego.
1: Tak. Czy była taka
0: propaganda.
1: Dużo szczegółów na stareaudycje.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Dobrze. Ja z mojej strony wszystko...
1: No i oczywiście zachęcasz do kontaktu.
0: Tak, i ten kontakt jest na stronie, adres jest taki normalny, w sensie taki jak moje imię, nazwisko, czyli Michał Kasperczak, @gmail.com. No i tyle w zasadzie. ewentualnie no i w komentarzach.
1: Michał jest chętny, w miarę swoich możliwości będzie rozwijał serwis, będzie rozwijał projekt. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Za konsoletą był Michał Paweł Dziwisz. Nam tutaj podpowiadał też z Facebooka. Dziękuję Tobie, Michale, też za audycję, za to, że znalazłeś dla nas czas.
0: No, bardzo proszę. No dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
1: No i dziękuję też ja za uwagę, Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Rafał Kiwak. Dziś, jak zwykle, będę mówił o telefonach, z tym, że nie będę skupiał się już na opisywaniu dogłębnym danego modelu telefonu. Powiem zatem o transferze. Mamy telefon, który używamy już jakiś czas. Nagromadziło nam się tych danych, kontaktów, SMS-ów, notatek i czego tam jeszcze. Kupujemy nowy telefon, no i trzeba by to wszystko jakoś przetransferować. Wiadomo, aplikacje służące do połączenia telefonu z komputerem niekoniecznie są aplikacjami dostępne, na przykład Nokia PC Suite czy Nokia Office Suite. Takie aplikacje, owszem, umożliwiają synchronizację jednego telefonu z drugim telefonem, ale można to również wykonać bez udziału, że tak powiem, osób trzecich. Mamy jeden telefon, mamy drugi telefon, uruchamiamy aplikację na jednym z telefonów i tenże telefon łączy się z drugim telefonem, pobiera sobie dane, które wcześniej zaznaczymy do pobrania. Telefony, którymi będę się dzisiaj zajmował, to telefon Nokia A71, z którego będziemy transferować dane na telefon Nokia C6. Należy pamiętać o tym, że nie należy transferować dane z telefonu nowego na telefon stary. Taka sztuczka się niestety nie uda. Jeżeli mamy Symbiana trzeciego i z niego chcemy przetransferować dane na Symbian drugi, niestety to się nie powiedzie. Jeśli zaś mamy telefon z Symbianem 2 i chcemy przetransferować z niego dane na telefon z Symbianem 3, ta operacja się uda. Co więcej, jeśli mamy telefony, które obydwa działają na systemie Symbian 3, transfer zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę też powinien się udać. Żeby rozpocząć transfer, musimy pamiętać o tym, żeby w obu telefonach włączyć Bluetooth i ustawić tenże Bluetooth na widoczność publiczną. Sprawdzamy pierwszy telefon, czy tak jest faktycznie. Bluetooth mamy włączony. Drugi telefon, telefon Nokia C6, telefon dotykowo-klawiszowy z ekranem oporowym, troszeczkę mniej czułym niż ekran, który występuje w telefonie Nokia N8, który tutaj pokazywałem w Tyflo Podcaście. Telefon dziwny. O nim powiem troszeczkę więcej w trakcie transferu, kiedy transfer będzie się odbywał. Wtedy będzie czas, żeby opowiedzieć troszeczkę o tym telefonie. Odblokowujemy ekran w telefonie Nokia C6. Bluetooth włączone, także udajemy się do menu. Aplikacje. Narzędzia. To się nazywa konfigurowanie telefonu. Config Telef w skrócie, jak słyszymy. Akurat w przypadku tego telefonu, w przypadku telefonu Nokia E71 na przykład, opcja, o której za chwilę powiem, znajduje się w narzędziach i nazywa się po prostu transfer. Tutaj mamy, jak pamiętamy, menu, aplikacje, narzędzia, config telefonu. Wchodzimy w config telefonu. I słyszymy transfer. Wchodzimy w transfer. Specjalnie nie przerywałem mobile speakowi tej wypowiedzi i faktycznie to jest prawda, jeśli transferujemy dane z telefonu nowego na telefon dość już w odległych czasach wyprodukowany, no może nie w odległych czasach, ale na przykład telefon z Symbianem drugim, wówczas telefon, załóżmy Nokia C6, wysyła do telefonu z Symbianem drugim aplikację transfer, którą się instaluje i dopiero wtedy jest możliwa synchronizacja obu telefonów. I teraz naciskamy przycisk OK. Oczywiście zablokował nam się wyświetlacz. Włącz Bluetooth w drugim telefonie. Więcej urządzeń. Szukamy naszego urządzenia Nokia E71. Tak, słyszymy, że Nokia E71 została znaleziona. Przycisk 1 OK. Oj, rozpędziłem się, niestety będę musiał to zrobić jeszcze raz, gdyż nie wpisałem. Może się uda? Tak. Nokia 71 pyta się mnie, czy przyjmę połączenie od Nokia C6. Zgadzam się. I na Nokia C6 teraz wybieramy dane, które będziemy transferować. Kontakty. Przyciskiem wybierz zaznaczamy bądź odznaczamy daną pozycję. Użyj przełącznika autopoka, aby odblokować ekran i klawisze. Wybierz dane dwukropek kontaktuj, enter zaznaczone kontaktuj, pozycje kalendarza 13, enter zaznaczone pozycje, wiadomość SMS 13, enter zaznaczone wiadomość NMS 13, enter zaznaczone NMS 4, notatki plenie 13, enter zaznaczone notatki zglęcza 6-13, enter zaznaczone zglęcza 6-13. Chcemy. Pliki dźwiękowych nie będziemy transferować, gdyż niewiele ich tu mamy. Pliki wideo również. Zakładki iOffer. Ostatnie połączenia też możemy przetransferować, oczywiście. Aktywne notatki. Folderu Nokia nie będziemy transferować, gdyż go nie używamy. Punkty orientacyjne również. Nie używamy. Także możemy się posłuchać, jakie opcje są zaznaczone. Zaznaczone kontakty. Zaznaczone pozycje kalendarza 13. Zaznaczone wiadomość SMS. Zaznaczone NMS 4.13. Zaznaczone notatki plenie 13. Zaznaczone zglęcza 6.13. Pliki dźwiękowe 7.13. Pliki wideo 7.13. Zaznaczone zakładki dzielenie. Zaznaczone ostatnie połączenie 10.13. Zaznaczone aktywne notatki 11.13. Folder Nokia 12.13. Punkty orientacyjne 13.13. I to tyle. Teraz naciskamy przycisk OK.
5: OK. To na pobieranie wybranych danych w trakcie operacji można trzymać telefon, aby nie trzymać połączenia, należy trzymać telefony blisko siebie, przycisk 1 OK. OK. Komi telefon, no transfer 1, 4, przycisk 1, otwórz przycisk 2, wyjdź.
4: I za chwilę będziemy mogli usłyszeć. Oczywiście, że przyjmę. Telefony się synchronizują. Oczywiście, że się zgadzam.
6: Łączenie, kontakty, pozycje kalendarz, wiadomo, SMS, notatki.
7: Godzina 9.00.
4: Jeszcze dowiemy się o godzinę. I za chwilę rozpocznie się proces przesyłania danych z telefonu Nokia E71 do telefonu Nokia C6. Możemy sobie posłuchać w międzyczasie, co się dzieje. Telefon Nokia C6 milczy. Nie chce nic do nas mówić. Może tutaj... No właśnie, słyszeliśmy przed chwilą komunikat, że podczas transferu można używać telefonu W przypadku Mobile Speaka nie można, gdyż zanim cokolwiek do nas powie, troszeczkę mu to czasu zajmuje, ma straszeczną czkawkę i z telefonu się korzystać po prostu nie da. W przypadku Toxa jest lepiej, aczkolwiek reakcja na polecenia użytkownika jest też dość powolna. Teraz o samym Nokia C6 telefonie troszeczkę. Telefon nietypowy, tak jak już mówiłem wcześniej, gdyż jest to telefon na poły z wyświetlaczem dotykowym i z klawiaturą QWERTY. Jak to wygląda telefon? Standardowo wygląda dość normalnie. Wielkością nie różni się od znanych już nam telefonów Nokia. Na dole mamy trzy przyciski, z czego pierwszy od lewej jest to przycisk zielonej słuchawki, środkowy przycisk menu i przycisk czerwonej słuchawki, który jest również wyłącznikiem. Po prawej stronie mamy przycisk aparatu, który służy jako klawisz polecenia, jeżeli chodzi o program Mobile Speak. Po środku, po prawej stronie mamy przesuwak, taki, o którym mówiłem w przypadku Nokii N8, który blokuje, odblokowuje ekran dotykowy. I tuż nad tym przesuwakiem mamy klawisze głośniej, ciszej, które, jak wiadomo, służą do podgłaszania bądź ciszenia telefonu. Na górze mamy, tak mniej więcej po środku, mamy wejście jack 3,5 mm, zaślepka na micro USB, z którego telefon może być również ładowany. Po lewej stronie mamy slot na kartę pamięci. I to tyle, jeśli chodzi. A przepraszam, jeszcze u dołu jest oczywiście ładowarka. Znany wszystkim bolczyk, cieniutki, który można podłączyć do telefonów Nokia. Dane się transferują. Tak, i dane się transferują, czekamy. To oczywiście trochę potrwa. Jak Nokia C6, jak się używa? Ekran oporowy, czyli ekran, do którego musimy użyć więcej siły, żeby on zrozumiał nasze polecenia. W przypadku Nokia N8 wystarczyło leciutko dotknąć tego ekranu i często gęsto było też tak, że robiło się na tym telefonie to, czego się zrobić nie chciało. Tutaj naprawdę musimy się mocno przyłożyć do tego, że jeśli chcemy zasymulować gest Enter, musimy dokładnie przesunąć palec w dół i dokładnie tym palcem wrócić, nie odrywając go od wyświetlacza. To mówię oczywiście o programie Mobile Speak. Jeśli zanosi się na dłuższą pisaninę, oczywiście rozsuwamy telefon w bok i wyjeżdża nam klawiatura QWERTY. Obracamy wówczas telefon bokiem do siebie i mamy standardową klawiaturę QWERTY, która po prawej stronie jeszcze ma joystick. Góra, dół, prawo, lewo, środek. Klawiatura QWERTY jest dość dziwna. Nie jest taka sama jak w przypadku telefonów Nokia E5 czy Nokia A71, gdzie mamy na klawiszu G kropeczkę i ten klawisz G jest w zależności od sytuacji klawiszem 5 bądź klawiszem G. Tutaj mamy kropeczki na klawiszach F i na klawiszach J, czyli tak jak w standardowej klawiaturze PC, a w zależności od tego, jaką opcję wybierzemy, klawisze Q, W, E, R, T, Y i tak dalej stają się liczbami. Mamy oczywiście klawisz edycji, klawisz funkcyjny, tak jak to ma miejsce w innych telefonach z klawiaturą QWERTY. Działanie tego telefonu nie odbiega niczym specjalnym od innych telefonów symbianowych. Nie jest on ani przesadnie szybki, ani przesadnie wolny. Działa tak, jak działać powinien. Do obsługi ekranu oporowego oczywiście trzeba się przyzwyczaić i nadal twierdzę i twierdzić będę, że zdecydowanie bardziej komfortowo z ekranów dotykowych korzysta się przy użyciu programu Mobile Speak. Oczywiście można również skorzystać z klawiatury QWERTY, ale oczywiście jest tylko jedna wada tego rozwiązania, mianowicie taka, że klawiatura QWERTY nie posiada przycisku F1 i F2. Także F1 i F2 są zawsze na ekranie dotykowym, natomiast cała reszta jest na klawiaturze QWERTY. Nasz transfer trwa nadal.
5: Transfer 1-4. Personalizowany transfer 4. Transfer 1-4.
4: Słyszymy, że telefon nam się jąka. Zobaczymy, czy nam powie, ile rzeczy już pobrał. Nie chcę za bardzo powiedzieć. No to dowiemy się tego z telefonu Nokia A71. Tak więc czekamy na zakończenie transferu. Słyszymy, że tych wiadomości SMS przybywa. Ja tutaj posiadam ich trochę. Mam taki zwyczaj troszeczkę dziwny, że nie kasuję wiadomości, które dostaję. No i w związku z tym uzbierało się ich troszeczkę. Dlatego też tyle to trwa. Oczywiście w rzeczywistości trwa to nieco dłużej. Ten podcast jest odpowiednio ucięty, żeby Państwa nie zanudzić ewentualnym oczekiwaniem na zakończenie transferu. Program Mobile Speak tak się biedny zmęczył, że niestety nie chce nam powiedzieć zupełnie nic. W przypadku telefonu Nokia E5 działało to zupełnie prawidłowo. Nawet dało się jako tako korzystać z tego telefonu. Nie była to praca komfortowa, ale jakoś tam się dało. Tutaj w przypadku Nokia C6 niestety nie usłyszymy ze strony programu MySpeak zupełnie nic. Także pozostaje nam tylko sprawdzanie toksem, no i oczywiście czekanie. Zaczynają się MMS-y, także powoli będziemy zbliżać się do końca. Dochodzą do tego zakładki. Jak słyszymy, nie skopiowano niektórych danych. Podejrzewam, że większość, a raczej nawet i wszystkie dane zostały skopiowane, ale że program MobileSpeak się zawiesił, spowodował zawieszenie całego telefonu Nokia C6. Usłyszeliśmy wypowiedziany przez Toxa komunikat, że nie skopiowano wszystkich danych. Zobaczy w rejestrze połączeń. Jeśli wszystko się powiedzie, dostaniemy komunikat, że wszystkie dane zostały skopiowane. Tak wygląda transfer. No tak się niestety może zdarzyć, że program odczytu ekranu się zawiesi, bądź inna aplikacja telefonu komórkowego się zawiesi i transfer nie zostanie ukończony, wówczas należy go powtórzyć. Ale w tym przypadku ja, że robiłem to już wielokrotnie, jestem pewien, że wszystkie dane zostały przesłane. A żeby nie być gołosłownym, za chwilę Państwu pokażę, że dane, które wysyłałem na telefonie Nokia C6 się znajdują. Wskrzesiliśmy naszego MobileSpeaka i żeby nie być gołosłownym, pokażę Państwu, że dane się skopiowały. Kontakty. Pozdrawiamy Pana Adama w tym momencie. Oczywiście możemy sobie sprawdzić w telefonie Nokia N71. Wchodzimy w kontakty. Tutaj mamy 210 kontaktów i tutaj nawet 211 jakiś kontakt się tutaj uchował, który już był wcześniej zapisany, tak więc kontakty się zgadzają. Liczbowo bynajmniej. Idziemy zatem do wiadomości. wiadomości mamy w skrzynce odbiorczej, jak jest w przypadku Nokii L71. No tu tam gdzieś nam coś nie przeszło, kilka wiadomości, ale tak jak mówiłem, takie rzeczy mogą się zdarzyć i nie należy się tym przejmować, należy całą operację powtórzyć jeszcze raz. Zdarzyła mi się ona pierwszy raz od x czasu, no ale jednak się zdarza. Widać, że większość danych się przetransferowała. No to kilka wiadomości, chyba 10 ostatnich nam się nie przesłało. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że Państwo nie będą mieli takich zawirowań, jak to miało miejsce niedawno w przypadku programu MobileSpeak i jego permanentnego zawieszenia się. No tak się niestety zdarza. Częściej niestety to się zdarza jeszcze nadal programowi MobileSpeak niż Toxowi, ale zdarza się obu, także taka kolej rzeczy niestety. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli będą jakieś pytania, prosimy o umieszczanie komentarzy, które są dostępne tuż pod pojawiającym się podcastem na stronie www.tyflopodcast.net. Będziemy tam zaglądać, będziemy odpowiadać, a również zapraszam do korespondencji prywatnej. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Rafał Kiwak.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
9: Nie, proszę Państwa, to nie jest Meloradio.
10: Radio.
9: To nie jest Meloradio. My mamy trochę więcej werwy jednak mimo wszystko w sobie.
10: Mamy i mamy trochę inną nazwę, krótszą, składającą się jedynie z trzech literek.
9: Ale nie możemy zrobić żadnego skrótu i powiedzieć, że dla przyjaciół, nie wiem co... Dechat?
10: Też nie wiem, co.
9: DHT dla przyjaciół, no, Dechat.
10: No to nie ma czego skracać.
9: No właśnie.
10: Więc może pozostańmy przy naszej oficjalnej nazwie i przywitajmy Was w naszym specjalnym świątecznym 103. Odcinku programu RTV. To jest właśnie Michał Dziwisz, który dzisiaj w stroju Mikołaja prowadzi dla Was ten program.
9: Dobrze, że nie ma tu kamer.
10: No, dobrze, że nie ma, ale nie, no, może ludzie by cię chcieli popodziwiać w sumie i ocenić, jak się prezentujesz.
9: Wiesz co, no to powiem tak, może kiedyś będzie taka okazja w jakimś stroju...
10: Radio z wizją.
9: Tak, radio z wizją. Okej. Tylko my chyba lepiej skończymy. Ale w każdym razie tak, to trzeba by było, wiesz, w jakiś taki rzeczywiście strój świętego Mikołaja się przyoblec. Gabaryty już... Odpowiednie, proszę Państwa, no tak. Mam, więc można, więc mogę robić za świętego Mikołaja, jeżeli byłaby taka potrzeba. No ale...
10: A ja jak zwykle robię za Śnieżynkę.
9: Za Śnieżynkę, tak
10: i,
9: jest.
10: I już powtórzę to, o czym mówiliśmy, co nam tu wyszło kilka lat temu, że święty Mikołaj, no wiadomo, co robi, rozdaje prezenty, a Śnieżynka nie wiadomo, od czego jest, więc po prostu wygląda. No a dzisiaj Śnieżynka, czyli ja, też będzie mówić i nawet śpiewać, żeby nie było, że nie ostrzegałam.
9: Czyli w Wigilię Śnieżynki mają głos.
10: Na to wychodzi.
9: Tak, ale ty akurat masz głos praktycznie co tydzień w programie RTV. No właśnie, ty mnie przedstawiłaś, to ja ciebie też przedstawię. Milena Wiśniewska po drugiej stronie mikrofonu.
10: W roli Śnieżynki.
9: W roli
10: właśnie.
9: Śnieżynki, tak. No przecież nie w roli Mikołaja.
10: No, to byłoby jakieś takie mniej wiarygodne.
9: No właśnie.
10: I właśnie ten skład osobowy będzie Wam dziś opowiadał o tym, co szykują stacje telewizyjne zgodnie z obietnicą. Ograniczamy się do stacji telewizyjnych, bo jakiegoś wyboru dokonać trzeba. Gdybyśmy jeszcze mieli mówić o stacjach radiowych, to byśmy nie wyszli stąd do północy i nikt by niczego z tego nie zapamiętał. I w przypadku stacji telewizyjnych też mamy pewne ograniczenie. Ograniczamy się mianowicie do Wielkiej Czwórki, czyli tych kanałów cieszących się największą popularnością i największą oglądalnością, a więc chodzi o Jedynkę, Dwójkę, Polsat
9: i TVN.
10: Za chwilę jeszcze powiemy chyba, jak będzie konkretnie wyglądał ten nasz program, chociaż nie możemy już to w tym momencie powiedzieć. Otóż będzie to wyglądało w ten sposób, że ja Wam będę opowiadała o propozycjach Jedynki na dany dzień.
9: Ja Michał, o Dwójce.
10: Dwójki, ja o Polsacie.
9: A ja o TVN-ie.
10: I tak sobie przejdziemy przez 3 dni świąteczne, przez Sylwestra i przez Nowy Rok. No ale gdybyśmy tutaj tylko gadali, no to wiecie,
9: nudno by było.
10: Zaschło w gardełkach, byłoby nudno. No i święta to zawsze piosenki z dzwoneczkami czy czymś w tym rodzaju, no i nie inaczej będzie tym razem. No już tak też wczoraj sygnalizowaliśmy to, że te piosenki będą dzisiaj nieprzypadkowe. Nie dość, że świąteczne, to jeszcze naprawdę związane z mediami, więc to już chyba taki podwójnie trafny wybór, prawda?
9: Dokładnie. Przywitała nas piosenka duetu Małgorzata Kościelniak i Kaja z Meloradia. Może chcesz zaśpiewać?
10: Nie nauczyłam się słów,
9: ale
10: więc może...
9: Meloradio!
10: A, Meloradio!
9: O, no to widzisz, to nauczyłaś się melodii.
10: Tego słowa
9: ja mam ja na przykład z melodią mam większy problem i u mnie to by wyszło jakoś Meloradio.
10: No powiedzmy, że nie było nawet tak najgorzej. Dało się odgadnąć, co to jest.
9: Przy świętach zaczynam śpiewać ludzkim głosem.
10: Ludzkim głosem, coś z tego wychodzi. I to nie był jedyny taki akcent radiowo-świąteczny, ponieważ właśnie tę świąteczną część naszego programu ubarwimy utworami, które w tym roku zostały nagrane przez dziennikarzy stacji radiowych, czy też przez osoby zaprzyjaźnione z tymi stacjami, a właśnie są to utwory okołoświąteczne. muzyczne. Tak się złożyło, że kilka takich utworów w tym roku powstało, no więc stwierdziliśmy, że to dobra okazja, żeby te piosenki zaprezentować. Ten utwór Meloradia chyba powstał już w zeszłym roku, wtedy go wykonał bodajże cały zespół Meloradia, jeżeli się nie mylę, a teraz Kaja, która ma audycję w Meloradiu, i Małgorzata Kościelniak, dziennikarka tej stacji, która no, przygodę ze śpiewaniem już od jakiegoś czasu, prawda, kontynuuje, bo oczywiście, nawet my graliśmy utwór w jej wykonaniu.
9: Z zespołem
10: rozpoczęliśmy nim nasze pierwsze wydanie i przypomnieliśmy go w wydaniu setnym i 3/4, więc to też tak nie jest, że pani Małgorzata debiutuje jako wokalistka, no ale będzie tutaj trochę takich osób, które na co dzień nie śpiewają, a raczej do mikrofonu mówią.
9: Dokładnie. Więc tyle w warstwie muzycznej. Jeszcze możemy zdradzić, że w drugiej części naszego programu, w tej części sylwestrowo-noworocznej, to właśnie tak trochę imprezowo pogramy. Pogramy wam piosenki tych artystów, którzy się gdzieś tam zjawią na tych imprezach sylwestrowych. No w tym roku ze względu na COVID to no nie za bogato będzie, jeżeli chodzi o Sylwestra, ale już możemy zdradzić, że prezes Jacek, jak i prezes Zygmunt stanęli na wysokości zadania.
10: Oczywiście, TVN skapitulował. Nie pamiętam, jaki tam jest prezes, więc nie będę mówiła imienia, kto tam teraz rządzi tą spółką. Oni skapitulowali, będą filmy emitować, o tym też za chwilę. No właśnie, co do filmów, jak w ogóle będzie wyglądała ta nasza prezentacja, bo jakbyśmy tak maszynowo odczytali te ramówki, no to też byłoby nieciekawe i nudne. To jest nasz trzeci program świąteczny, więc my też się uczymy, rozwijamy, myślimy o tym, jak poprowadzić ten program, żeby był dla was jak najbardziej atrakcyjny. Różne formy on przyjmował. W tym roku pomyśleliśmy, że zrobimy tak, że właśnie przejdziemy sobie mniej więcej w całości, powiedzmy od rana do nocy, z wyjątkiem tego najwcześniejszego świtu i najpóźniejszej nocy, przez ramówki tych czterech kanałów, o których wspomniałam. No, święta to już, jeżeli śledzicie ramówki w tym okresie, to już wiecie, z czym się to wiąże. To jest szereg świątecznych filmów. My powiemy wam, jakie to są filmy, bo to są często pozycje, które no, są co roku, być może już je znacie, i oglądaliście po ileś razy.
9: Ale nie będziemy ich streszczać.
10: Tak, więc powiemy, co to za jedne, ale nie będziemy ich streszczać. Mamy nadzieję, że osoby zainteresowane dotrą do tych informacji. Ewentualnie, jeżeli mielibyście konkretne pytania do jakiejś produkcji albo do jakiegoś innego kanału, no to nie wiem, możemy coś tutaj na szybko próbować wam wyszukać, ale tak generalnie nastawiamy się na te właśnie cztery kanały, na taki pobieżny przelot przez filmy, plus na bardziej szczegółowe omówienie tego, co nas bardziej interesuje, no mnie na pewno, ale myślę, że też wielu naszych słuchaczy, czyli propozycje muzyczne, kolędowe, jak i wydania specjalne programów emitowanych na co dzień w telewizjach wspominanych przeze mnie. No i będą też takie filmy, którym poświęcimy trochę więcej uwagi, to już mogę zdradzić. No i wiadomo, imprezy sylwestrowe, to też im się przyjrzymy bliżej. To już wszystko powiedzieliśmy, możemy przechodzić do rzeczy?
9: Tak jest, tyle teoretycznego wstępu, teraz po prostu przejdźmy już do tych ramówek, a zaczynamy jakby, żeby inaczej, od Wigilii.
10: A to ty chyba powinieneś każdy dzień, każdy kanał i inicjować ho, ho, ho, co ty
9: a
10: na to?
9: Proszę bardzo. Ho, ho, ho, Wigilia.
10: Wspaniale, będzie się odznaczało. Będę wiedziała, jak znaczniki czasu opisać.
9: Okej.
10: Już widzisz, po co mi to? Nie, tak naprawdę nie po to, ale przyda się. Zaczynam oczywiście od jedynki, no bo przecież nie od dwójki, bo to by było bez sensu. No i też musimy dotrzymać naszej tradycji, bo co roku to robię i zrobię znów. Otóż muszę rozpocząć ten temat wokalnie.
9: To ja tu wyciszę ten podkład tak na
10: proszę
9: chwilę,
10: bardzo.
9: Proszę bardzo.
10: Przypomnę, co to jest. Otóż kilkanaście lat temu, nie pamiętam w którym dokładnie roku, telewizyjna jedynka swoją świąteczną ofertę reklamowała taką oto krótką piosenką.

0: No powiem państwu, ja bym tego lepiej nie zaśpiewał.
1: No jestem przekonana.
0: Że nie.
1: Zaczynamy od rana. No nie będziemy od takiego rana wczesnego zaczynać, jak powiedziałam, bo...
0: No bo jest spanko,
1: co święta plus, śpi się. No. Chociaż tam chyba codziennie teraz w telewizyjnej jedynce jest msza święta. Rozumiem, że w święta ktoś może tego potrzebować.
0: Wiesz, że jakoś nie widziałem tego w programach?
1: Nie ma o 7 rano mszy?
0: Nie, jakoś mi to albo umknęło, albo co, ale jakoś tak nie widziałem.
1: A ty przeglądałeś jedynkę?
0: A nie, faktycznie, jedynki
1: no właśnie,
0: nie.
1: Myślałem,
0: że jeszcze... Dobra, okej, czyli jak rozumiem jest.
1: Tak, w jedynce jest o 7 rano, chyba codziennie, więc w święta też rozumiem, że komuś... Ktoś może tego potrzebować, więc taką tylko anotację sobie pozwoliłam zrobić, ale no oczywiście to nie jest jedyna religijna uroczystość, jaka będzie transmitowana w późniejszych porach, takich bardziej dla ludzi. Zaczynamy już świątecznymi filmami. O 9:10 weź pieska na święta. Źle mi się to kojarzy, bo to mi się kojarzy, że na święta i co, i potem go wyrzucisz?
0: Nie, no właśnie.
1: Nie, fajnie to brzmi, ale to chyba nie o tym. To jest film obyczajowy o 10:50. Opowieści o kolędach. To jest film dokumentalny. Tutaj sobie pozwoliłam w drodze wyjątku opis zacytować, bo mnie to zaciekawiło. Fascynująca historia najpopularniejszych i najbardziej lubianych kolęd. Narratorka filmu, dziennikarka BBC i historyk Lucy Worsley opowie między innymi, jak doszło do tego, że Cicha Noc stała się znana na całym świecie. Przybliży także dzieje nabożeństw, tradycji i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem. Wypowiedzą się zagraniczni eksperci i goście specjalni. Dokument wzbogacą występy chóru Hampton Court Choir i wielokrotnie nagradzanej grupy Gospel The Kingdom Choir, więc brzmi ciekawie, jak kogoś interesują historie kolęd, które zabrzmią za chwilę w koncertach, o których zaraz opowiem, no to myślę, że warto obejrzeć. I od 12:00 jedynka zaczyna kolędowanie. Mam wrażenie, że tutaj nigdy tak nie było, to znaczy oni zaczynali gdzieś tam kolędować od popołudnia koncertami premierowymi, a teraz postanowili kilka koncertów powtórzyć, więc ja je przypomnę. O 12:00 mamy w śródnocnej ciszy kolędy Telewizji Polskiej i Radia Plus Archikatedry Oliwskiej. Skrót koncertu, to był koncert z 2018 roku. My wtedy nie mieliśmy świątecznego programu, więc przypomnę, co tam się działo, raczej opowiem, no bo nigdy o tym nie mówiłam. Zarejestrowany w Archikatedrze Oliwskiej widowisko, na które składają się najpiękniejsze kolędy i pastorałki, a także piosenki świąteczne. Utwory prezentowane są w nowych aranżacjach Piotra Dziubka, a wykonuje je grono znakomitych muzyków: Maciej Miecznikowski, Alicja Węgorzewska, Rafał Brzozowski, Natalia Schroeder, Golec Orkiestra, Pektus, Halina Młynkowa, Eleni, Margaret i Sławomir Uniatowski. Solistą towarzyszył zespół instrumentalny pod kierunkiem wspomnianego już Piotra Dziubka oraz chór Studium Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Podczas koncertu zostały także wykorzystane słynące z doskonałego brzmienia oliwskie organy. Piękna scenografia kościoła została zaś podkreślona poprzez odpowiednie oświetlenie i elementy świąteczne. Całość uzupełniły graficznie i werbalnie przedstawione fragmenty Ewangelii według świętego Łukasza. To potrwa godzinę. O 13:00 mamy wielkie kolędowanie z Ostrej Bramy, skrót koncertu również. To było w zeszłym roku, o tym mówiliśmy i to był koncert hitowy i ja tego w końcu nie obejrzałam. Inaczej, obejrzałam fragmenty, ale chyba nie te, które by mnie interesowały.
0: No to może będzie szansa, żeby nadrobić.
1: Przypomnę, czemu to było takie grube. W dwuczęściowym wówczas, no teraz nam to skrócą do jednej części, bożonarodzeniowym koncercie, po raz pierwszy transmitowanym z kościoła świętej Teresy pod Ostrą Bramą w Wilnie, wzięli udział m.in. Maryla Rodowicz, Anna Wyszko, Blue Cafe, Roxana Węgiel, Wiki Gapor, Piotr Cugowski, Piotr Kupicha, Joszko Broda, Marek Piekarczyk, Zenek Martyniuk, Boys Classic oraz chór z Wilna. My się już napijaliśmy z tego roku, prawda? Że zawieźli do tego Wilna tych wszystkich, w tym Zenka i on tam z tym chórem z Wilna. Chyba muszę w tym roku wreszcie to zobaczyć.
0: No bo to naprawdę może być ciekawe, jak ci wszyscy artyści reprezentujący tak różne nurty się tam połączyli we wspólnym kolędowaniu.
1: Występ artystów poprzedził Marek Dubowski interpretacją inwokacji z Pana Tadeusza. Kolędy były przeplatane fragmentami tekstu Litanii Ostrobramskich Stanisława Moniuszki w wykonaniu Polaków mieszkających na Litwie. O 13.50 rodzinne kolędowanie na Jasnej Górze, też z zeszłego roku, więc szybkie przypomnienie. Znani artyści, wokaliści i aktorzy zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy, zarówno solo, jak i w towarzystwie bardzo utalentowanych członków swoich rodzin, żon, mężów, rodziców czy rodzeństwa. I to rzeczywiście widziałam. W jasnogórskim sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej wystąpili Justyna Steczkowska, Katarzyna Zielińska, Stanisław Karpiel-Bułecka, Rafał Brzozowski, Alicja Węgorzewska, Natasza Urbańska, Emilia Komarnicka, Katarzyna Stankiewicz, Ewelina Lisowska, bracia Szczepanikowie z zespołu Pektus, no to już oni tutaj rodzinni, tak występują, i Mateusz Ziółko. Towarzyszyła im orkiestra pod dyrekcją Zygmunta Kukli oraz chór gospel. Gospodarzem był Przemysław Babiarz. O 15.25 mamy wreszcie premierę. Koncert kolęd w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pelplinie. To jest jego część pierwsza i za godzinę, czyli o 16.25 mamy część drugą. Ten koncert zawsze Dwójka pokazywała, a Dwójka z tego, co już tak przejrzałam i mogę zaspoilować, Michał wam o tym opowie, Dwójka w tym roku nie kolęduje chyba, prawda? Jakoś oni postawili na wszystkie inne rzeczy, tak. A Jedynka kolęduje

0: zespołem górali. Zastanawiam się, czy to znaczy, że Zakopower przyjdzie, czy jakichś innych górali sobie tam zaprosi.
1: Może ci górale, którzy na przykład są odpowiedzialni za pasterkę w Radiu Alex.
0: O, to byłoby piękne.
1: Wiem, ty byś tę panią organistkę chciała usłyszeć.
0: Bardzo. Artystom będą towarzyszyć kameralny chór Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz Elbląska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Janusza Stokłosy. Koncert poprowadzą Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. O 17.30 kolejne premierowe kolędowe widowisko Gdy się Chrystus rodzi, kolędy na Jasnej Górze. Najpiękniejsze bożonarodzeniowe pieśni popłyną prosto z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Każdy z artystów wykona kolędę lub pastorałkę, z którą wiąże jakieś osobiste przeżycia czy wspomnienia. Wśród zaproszonych gości są Stanisława Celińska, Alicja Majewska z Towarzyszeniem Włodzimierza Korcza, Małgorzata Kożuchowska, Halina Młynkowa, Katarzyna Cyrekwicka, Olga Bończyk, Monika Bożym, Katarzyna Moś, Olga Szumańska, Edyta Łukasz i Paweł Golcowie. Pamiętajcie, nie ma świąt bez braci Golec w tym kraju. Łukasz Zagrobelny, Tomasz Szczepanik wraz z braćmi z zespołu Pektus. Bez tych też nie ma świąt, mam wrażenie. Krzysztof Kiliański oraz Piotr Kupicha. Będą im towarzyszyć orkiestra pod dyrekcją Grzegorza Urbana oraz chór gospel Rain. Koncert poprowadzą Małgorzata Kożuchowska i Artur Żmijewski. Jeżeli nie dacie rady wtedy obejrzeć, bo akurat będziecie zasiadać do wieczerzy i to jeszcze nie będzie czas kolęd w waszych domach, no to możecie wstać o 8 rano następnego dnia i obejrzeć powtórkę, bo czemu nie? Generalnie w tym naszym opisie staram się pomijać takie oczywiste pozycje ramówkowe, jak wiadomości i inne fakty, ale tutaj muszę o tym powiedzieć, że wiadomości będą 15 minut wcześniej o 19.15 zamiast o 19.30. Dlaczego? Dlatego, że o 19.30 odbędzie się transmisja pasterki z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie z udziałem papieża Franciszka. Ja oczywiście wiem o tym, że już od kilku lat pasterka jest transmitowana wcześniej, to znaczy nie organizuje się jej o północy, tylko tam było 22 w ostatnich latach.
1: Ale żeby aż tak
0: czemu
1: wcześnie?
0: Teraz 19.30, nie wiem, może to ma jakiś związek z COVID-em, ale co ma COVID do czasu? Może coś ma, nie wiem, może wy wiecie, my tak nie śledzimy tych tematów, więc akurat trudno nam tu znaleźć uzasadnienie, ale warto wiedzieć, że to jest o tej porze, tak wcześnie. Kontynuując religijny wątek, o 21 jest orędzie arcybiskupa Józefa Kupnego na Boże Narodzenie i ono jest krótkie, bo trwa tylko 5 minut, a nawet może i mniej, bo jeszcze reklamy. Bo oto o 21.05 mamy kolejny koncert kolędowy. Gwiazdy kolędują w Zakopanem. To jest świąteczny koncert pod patronatem pary prezydenckiej. To jest jego część pierwsza. No tak zawsze są koncerty świąteczne pod patronatem pary prezydenckiej. I tak, i co tu mamy w opisie, co tu możemy przeczytać? W święta nikt nie powinien być sam, dlatego twórcy koncertu przygotowali go z myślą o osobach, które ze względu na obecną trudną sytuację nie będą mogły spotkać się z bliskimi. W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy, które mają umilić widzom ten wyjątkowy wieczór. Wystąpią Maryla Rodowicz, Rafał Brzozowski, Krystyna Prońko, Roxana na Węgiel, Piotr Rubik wraz z solistami chóru męskiego, Sławomir Uniatowski, Anna Jurksztowicz, Eleni, TGD, Stanisław Karpiel-Bułecka oraz Sebastian Karpiel-Bułecka, czy jest jeszcze jakiś Karpiel-Bułecka gdzieś tam w okolicach. Wśród młodych wokalistów pojawią się Ala Tracz, Lena Marzec, Nikola Fiedor, Agata Serwin, Gabrysia Kacer. To są te wszystkie dziewczynki, które i w zeszłym roku, i w tym roku trafiły do tej finałowej trójki w szansie na sukces, z której wybierano naszą reprezentantkę na ten konkurs. No nie ma tutaj, widzę Wiki Gabor. No ale te pozostałe dziewczynki, nawet te, które nie zostały zakwalifikowane do Eurowizji, no to one tutaj zaśpiewają. I jeszcze z nimi zaśpiewa TGD Junior, czy Junior. Artystom będzie towarzyszyć zespół Zakopower. A no to może jeszcze tam będzie jakiś Karpiel Bułecka.
1: Może.
0: W powiększonym składzie, tym bardziej. Podczas koncertu będzie można wysyłać SMS-y, z których dochód zostanie przeznaczony na akcję Caritas Polska. Gospodarzem wieczoru będzie Tomasz Wolny. A ten późny wieczór będzie można spędzić ze świątecznymi filmami. O 22.15 film czeka

0: Czekając na cud, to jest dramat obyczajowy, a świąteczny, tak tytuł może tego nie do końca sugeruje, ale jednak. I 5 minut przed północą, przetrwać święta, no to niełatwo, nie trudno się domyślić, że to komedia romantyczna w dodatku. No co później, to już nie będziemy wam opowiadać, bo jednak chyba większość z nas pójdzie spać.
1: Prawdopodobnie tak, a tymczasem ho, ho, ho, dwójka! No a w dwójce startujemy zdecydowanie później, bo tu się świąteczne i specjalne programy zaczynają w okolicy godziny 14, bo właśnie o godzinie 14 mamy specjalny świąteczny odcinek Familiady. Otóż tu spotkamy się z dwiema drużynami gwiazd. Pierwsza drużyna to ekipa klanu. Tu będziemy mieli
0: no, Kaję
1: Paschalską, Aldonę Orman i Krzysztofa Janczara.
0: Czyli Ola, Barbara i Bolek.
1: I Bolek. No właśnie, zastanawiałem się, powiem szczerze, kogo tam gra Krzysztof Janczar. Tak nie mogłem sobie skojarzyć. Ale,
0: no Bolek.
1: Ale Bolek, kuzyn Bolek, oczywiście. Natomiast po drugiej stronie mamy zespół Leśniczówki. Aleksandrę Szwed, Arkadiusza Gołębiowskiego i Rafała Szałajkę.
0: Nie pytajcie, kogo będą, nie, bo kogo oni tam grają.
1: Ja się zatrzymałem na chyba drugim odcinku Leśniczówki, więc...
0: Ja też na trzecim chyba, więc niewiele mi to wszystko mówi.
1: Więc tutaj niewiele powiemy, natomiast później o godzinie 14.30 będziemy mieć także specjalny odcinek Koła Fortuny. I tu gościć będziemy, a właściwie gościć będą prowadzący gwiazdy serialu Ludzie i Bogowie. A odgadywać hasła będą Anna Mrozowska, Maciej Kosmala i Dawid Dziarkowski. Po godzinie 15.20 będziemy mieć, no cóż, rodzinkę.pl, a po godzinie 15.45 też rodzinkę.pl i to będą dwa świąteczne odcinki tego serialu, którego w dwójce jest chyba nadal jakoś tak pełno, mimo tego, że oni już go zakończyli, no ale skoro jest okazja, żeby przypomnieć świąteczne odcinki, no to cóż, to czemu nie pokazać rodzinki, to się ponoć zawsze dobrze ogląda. O godzinie 18.30 będziemy mieć film Gwiazdkowe Marzenia. To będzie melodramat. O godzinie 20.10 kolejny film, tym razem komedię romantyczną sobie będziemy mogli obejrzeć. Ojciec rodziny. O godzinie 22.25 mamy następny film obyczajowy, tym razem Uratujmy Święta. I tak się przedstawia dwójka świąteczna na Wigilię Bożego Narodzenia, a teraz Polsat!
0: W Polsacie zaczynamy od 9.15 i tutaj mamy też stałe pozycje świąteczne, czyli bajkowe produkcje, a raczej ich świąteczne odsłony. O 9.15 Mada Gwiazdka, o 9.45 Świętastyczne Kolędowanie. No tam jest chyba, ja tego nie oglądałam nigdy, tam jest chyba Szrek, ale też do niego przychodzą jakieś osoby z innych bajek, ale to trwa według ramówki 5 minut. Naprawdę jest takie krótkie, oglądał ktoś, by nie wiem o co tu chodzi. Bo o 9.50 jest Pada Szrek, to już oglądałam i tam wiele razy to oglądałam, jak jeszcze TVN miał prawa do tych produkcji wszystkich. I tam rzeczywiście jest Szrek, to się zgadza. O 10.30 film, który też jest co roku, go nigdy nie oglądałam, Zawód Święty Mikołaj, to jest komedia. I od 12.30 oni już zaczynają kolędować, wręcz powiedziałabym, że zaczynają wielkie kolędowanie z Polsatem, bo tak się nazywają te coroczne kolędowe koncerty Polsatu i jakie one będą, w jakiej kolejności. O tej 12.30 mamy koncert ze Świętej Lipki z 2018 roku. Widzowie mieli okazję usłyszeć wówczas najpopularniejsze kolędy i pastorałki płynące z Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce. Solo w duetach, tercetach, a także ze swoimi bliskimi, również tutaj ten motyw, wystąpili Michał Bajor, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, także już sprawa bliskich jest jasna, Ewa Farna i Anna Wyszkoni. Do świątyni przybyli także Filip Lato, Mateusz Ziółko, grupa folkowa Tulia oraz zespoły Enej i Pektus. Wykonawcom towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Tomasza Szymusia oraz chór świętolipski. O 13.00 wielkie kolędowanie z Polsatem Warszawa-Praga z roku 2016.
1: Super.
0: Moi Moi drodzy, ja o nim mówię co roku, naprawdę. Oni co roku je powtarzają. Nie wiem, czy ono jest takie super, czy o co chodzi. No dobrze, no tradycja musi być. Kolędowanie odbyło się w neogotyckiej katedrze pod wezwaniem świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Widzowie przypomną sobie występy największych polskich gwiazd, m.in. Krzysztofa Krawczyka, naprawdę to sam król będzie, Margaret, Ewy Farnej, Zbigniewa Wodeckiego, właśnie, czy też o tym rok temu mówiłam, że pewnie dlatego oni tak to powtarzają ciągle, że no to jest koncert, w którym no Zbigniew Wodecki się pojawił, prawdopodobnie jeden z ostatnich koncertów kolędowych z jego udziałem, więc pewnie dlatego nawet warto sobie to przypomnieć. Inna rzecz, no, że w tym roku powtarzają i tak wszystkie koncerty, bo sobie tak wymyślili, prawda? Ale do tego mają jakieś szczególne po prostu upodobanie. Kto tam jeszcze był? Urszula, zespół Enej, Piotr Kupicha, Grzegorz Chyży, Kasia Stankiewicz i Natalia Schroeder. Wykonawcom towarzyszyła orkiestra Tomasza Szymusia z Znowu oraz zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. 13.45, wielkie kolędowanie z Polsatem, Kraków. To jest koncert, a w zasadzie, jak się zaraz okaże, chyba dwa koncerty to były, z 2015 roku. Chyba o tym nie mówiłam nigdy, albo nie pamiętam, bo to dawno było, więc proszę bardzo. Widzowie przeniosą się do Uniwersyteckiej Kolegiaty Świętej Anny oraz do Bazyliki Franciszkanów Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie. Monumentalne późnobarokowe wnętrza wypełniły najpiękniejsze polskie pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu m.in. Grzegorza Markowskiego, Sylwii Grzeszczak, Ewy Farnej, zespołu Pectus, Anny Wyszkolnej, to jest ciągle to samo, Hurusan and Grace i innych artystów. No i też sobie przypomnimy występy Beaty Kozidrak, Krzysztofa Cugowskiego, Andrzeja Piasecznego, Igora Herbuta, Artura Gadowskiego, Kleo, zespołu Zakopower, Eweliny Lisowskiej, Natalii Schroeder i chór franciszkanów. Naprawdę. O 14.45 wielkie kolędowanie z Polsatem w Warszawie, ale nie to na Pradze znowu, tylko w innej dzielnicy Warszawy, o czym zaraz, to było w zeszłym roku, czyli 2019. Przypomnienie kolędowania, które odbyło się w pochodzącym z XVII wieku kościele na warszawskich Bielanach. Koncert poprowadzili Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz. Najbardziej znane kolędy zaprezentowali m.in. Irena Santor, Kleo, Roxana Węgiel, Agnieszka Hekiert, Justyna Steczkowska, Kasia Mosek, Edyta Bartosiewicz, Paweł Domagał, Krzysztof Cugowski, bracia Golec, Kamil Bedynarek i Sebastian Karpiel-Bułecka.
1: Tego nie może
0: któremu towarzyszyli górale, a to będą ci sami, co w jedynce towarzyszyli.
1: Całkiem możliwe.
0: Jezu, to trzeba sprawdzić. Czy to są ci coś z Zakopower, a jeżeli nie, to czy ci sami, co tam. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał zespół, to jest razem nie Tomka Szymusia, tylko Michała Grota. I o 15.45 w końcu mamy premiery. O tej jednej premierze już mówiliśmy, bo się z niej tak troszkę natrząsaliśmy, prawda?
1: No tak.
0: Golec Orkiestra, kolędowanie z Janem Pawłem II w stulecie urodzin świętego. I oni naprawdę to zrobią. To nie jest tak, że kolędujemy z Janem Pawłem, bo on na nas patrzy z góry.
1: Tylko on nas będzie patrzył z jakiegoś hologramu zapewne.
0: Ale to naprawdę będzie z nim. Wyjątkowy koncert z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wzruszające i sentymentalne widowisko zaprezentuje ulubione kolędy i pastorałki papieża. Widzowie będą mieli okazję usłyszeć nieznane dotąd nagrania audio, na których Jan Paweł II śpiewa swoje ulubione świąteczne kolędy. Głos Karola Wojtyły połączony zostanie z muzycznymi aranżacjami zespołu Golec Orkiestra. W trakcie wyjątkowego wydarzenia zabrzmi aż 15 najpiękniejszych utworów, które zostaną wykonane przez zespół Golec Orkiestra Jana Pawła II oraz dzieci z Fundacji Braci Golec. Wśród nich znajdzie się m.in. kolęda, którą papież przeważnie rozpoczynał kolędowanie, czyli wśród nocnej ciszy oraz pastorałka Oj Maluśki, Maluśki. O 16.45 kolejna premiera pod hasłem Wielkie Kolędowanie z Polsatem i tegoroczna odsłona tego właśnie koncertu odbyła się w Mariańskim Porzeczu, tam została zarejestrowana. Nie wiem, gdzie jest Mariańskie Porzecze, nie pytajcie. Mury XVIII-wiecznego sanktuarium sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu wypełnią najpiękniejsze bożonarodzeniowe pieśni. Na scenie wystąpił m.in. Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Enej, Igor Herbut, Sebastian Karpiel-Bułecka, Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. Zazula, nie wiem, kto to jest Zazula.
1: Też nie wiem.
0: Eleni, Arka Noego, Hanna Banaszak, Stanisława Celińska, Andrzej Lampert oraz Katarzyna Mosek. Tam coś jeszcze słyszałam, że z Sanach ma być, ale nie wiem, skoro jej tutaj nie wymieniono, może to nieaktualne. Widzowie usłyszą takie kolędy jak Oj Maluśki Maluśki, Triumfy Króla Niebieskiego, Mizerna Cicha, Gdy się Chrystus rodzi, czy Lulajże Jezuniu. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba znów Grot Orkiestra. No potem wydarzenie wiadoma sprawa, no i o 20 też chyba nie trzeba pytać, co będzie, bo wiadomo, co będzie. Kevin Sam w domu, proszę
1: oczywiście.
0: Państwa, oczywiście nie trzeba przedstawiać.
1: Ja święta bez Kevina nie istnieją.
0: Nie istnieją, ja oglądałam Kevina raz i to nie jest film, który by mi się fajnie oglądało tak z perspektywy osoby niewidomej. Nie wiem, czy ty próbowałeś.
1: Ja próbowałem i powiem ci szczerze, ja go oglądałem w czasach dawnych. To był jakiś, nie wiem, początek, względnie pierwsza połowa lat 90. i to były czasy, kiedy mi to absolutnie nie przeszkadzało. Ja mam wrażenie, że im człowiek młodszy, tym większą tolerancję ma do tego, czego nie jest w stanie zobaczyć i sobie ewentualnie coś dopowie.
0: Tak, to prawda.
1: A później mu już to zaczyna wszystko przeszkadzać, że tego nie wie, że tego nie gdzieś tam...
0: A ja to oglądałam w 2018, kiedy już stwierdziłam, no głupio tak, że jestem jedyną osobą w tym kraju, która nie oglądała Kevina.
1: Ale ponoć ileś tam razy Kevin był też z audiodeskrypcją, więc być może Polsat nam zrobi tym razem taki prezent.
0: No to warto to sprawdzać. W takim razie.
1: Tak.
0: I o 22.15, dlaczego on? To jest komedia świąteczna, bo tytuł też tego nie sugeruje. Zanim skończę wątek Polsatu, to dodam jeszcze, że to nie wiadomo, czy ten koncert w Mariańskim Porzeczu zostanie pokazany, bo wyobraź sobie, że Radio Maryja taką petycję stworzyło. Czy to chodziło o koncert w Jedynce, ale o któryś z nich, w każdym razie tych kolędowych, więc może oba są zagrożone, o wycofanie tych koncertów, w których występują artyści popierający strajk kobiet.
1: Oho, no to może
0: tak,
1: być...
0: Także może się ktoś ugnie.
1: Może się ktoś ugnie, albo prezes Jacek, albo prezes Zygmunt.
0: Tak.
1: To nic nie jest wiadome, więc być może trzeba będzie puścić na przykład jeszcze jakąś tam powtórkę innego koncertu kolęd, albo coś zrobić na szybko. Myślę, że zwłaszcza TVP to byłoby do tego zdolne,
0: ja
1: żeby na przykład...
0: Ja po prostu mam nadzieję, że prezes Jacek wejdzie do studia i z gitarą
1: zaśpiewa, tak.
0: To może wy odwołajcie lepiej ten koncert, bo ja to chcę zobaczyć.
1: Okej, okay, no to życzę ci, żeby twoje marzenie się spełniło, a teraz ho, ho, ho, TVN. A w TVN-ie zaczynamy od godziny 16, bo tam wcześniej...
0: Bo oni pół dnia
1: tak,
0: po prostu grają te paradokumenty.
1: No to,
0: zawsze, tak
1: to już Polsat lepiej sobie z tym poradził, bo jakoś tutaj chyba za wiele tego nie będzie, albo nawet może i wcale, a tu mają paradokumenty oczywiście i inne tego typu rzeczy. I jeszcze chyba nawet śniadaniówka też jest w Wigilię. A o godzinie 16 zaczynamy od filmu W krzywym zwierciadle Witaj Święty Mikołaju. To będzie komedia, więc można
0: sobie... I to oglądałam.
1: Sobie...
0: O ile z czymś nie mylę, to sympatyczne.
1: Aha, no
0: to mogę polecić.
1: Okej, no to przyłączam się do polecenia, chociaż nie widziałem, ale wierzę ci na słowo. O godzinie 18 natomiast, no, TVN będzie mieć kolędy z Białegostoku. Artyści wykonają tradycyjne utwory w pięknych aranżacjach. Wystąpią m.in. Ewa Farna, Natalia Schroeder, Patrycja Markowska, Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Artur Gadowski i Grzegorz Skawiński. Ale te kolędy będzie sobie można jeszcze rano obejrzeć, bodajże w pierwszy dzień świąt, chyba o godzinie 7, ale to jeszcze na pewno wam o tym powiem. O godzinie 20.05 będziemy mogli się pośmiać i powzruszać może trochę przy komedii romantycznej To właśnie miłość, a o godzinie 22.50 coś, no też śmiesznego, ale z takim jakimś dreszczykiem może bardziej, bo to będą godziny szczytu 2, komedia kryminalna. I tak to się przedstawia świąteczny, wigilijny właściwie dzień, jeżeli chodzi o to, co wam chcieliśmy przedstawić w Wielkiej Czwórce.
0: Dodam, że to właśnie Miłość to jest również film świąteczny, bo jeżeli na przykład szukacie konkretnie takich filmów, bo na takie macie ochotę, no to tak, to również jest świąteczna produkcja, taka jedna z bardziej znanych i chyba nagradzanych. No cóż, to chyba było najdłuższe wejście nasze, bo w Dniu Wigilijnym
1: się
0: najwięcej dzieje i sporo kolęd, potem już będą w większości filmy, ale nie tylko. Spokojnie, zostańcie z nami. No i teraz będzie ten utwór, który obiecywaliśmy od wczoraj, prawda?
1: Tak, obiecywaliśmy...
0: Będą oni.
1: Oni.
0: Przyjaciele. Nie powiemy ryby. Jakiej ryby, bo nie wolno już tego mówić.
1: Ale ona jest raczej dobra.
0: Raczej dobra, jak to było kiedyś w piosence tych przyjaciół jeszcze w innym radiu. A teraz w Radiu 357 Przyjaciele pewnej ryby. Przypomnijmy, może nie wszyscy słuchali wczoraj, że właśnie ekipa Radia 357 ten utwór nagrała. Słowa napisał Artur Andrus, no a Kuba Strzyczkowski również tutaj dołożył cegiełkę, no bo refren jest jego od lat ten sam. Zresztą właśnie Artur Andrus...
1: Że też jeszcze polskie radio tego nie opatentowało.
0: No właśnie, zastanawiam się, czy się w ogóle da coś takiego zrobić, żeby konkretną. Ale właśnie, to by trzeba ze WZIK się zarejestrować, ale co, sam refren? Można?
1: No, nie wiem.
0: Oni coś zrobią z tym w końcu. Natomiast muzykę skomponował Filip Jaślar, który również się w Radiu 357 udziela wraz z Wojciechem Kaletą. No tutaj również ten refren jest jego, przez lata przechodzi, ten sam wspomniany już. Na pewno przypuszczam, że wam znany. Artur Andrus będzie też tam się tutaj jeszcze przewijał, bo... on napisał właśnie te kolejne piosenki, które wam będziemy pokazywać. Nie napisał piosenki Meloradia, ale napisał te trzy utwory, które wam zagramy. Także on teraz pisze dla wszystkich, po prostu prawie wszystkich stacji radiowych w Polsce, więc jak macie jakieś radio i potrzebujecie piosenki świątecznej, to wiecie, do kogo napisać. On wam to napisze.
1: To my będziemy musieli się za rok odezwać do pana Artura, żeby nam napisał.
0: Tak, ale może jednak spróbujemy sobie sami poradzić.
1: Ewentualnie.
0: Utalentowanych ludzi literacko w redakcji. Pozdrowienia dla kolegi Edwina Tarki. I przypomnę, że zaproszenie otrzymali byli dziennikarze Trójki, którzy również rozpierzchli się po innych redakcjach, więc w utworze można usłyszeć Stefan24, Roberta Kantereita i Marcina Gutowskiego z RMF Classic, Natalię Grzeszczyk. Artur Andrus wyraził zainteresowanie, słowa napisał, ale nie dotarł. Marcin Zaborski też nie dotarł przez chorobę. No z Trójki obecnie nikt nie dotarł, wiadomo, z Nowego Świata nikt nie przyszedł. Jeżeli ktoś chce wiedzieć dlaczego, o co tam chodzi, no to więcej wyjaśniliśmy we wczorajszym wydaniu. No to teraz proszę państwa, Przyjaciele pewnej ryby.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak pięknie będzie, jak 357 wystartuje, bo na razie to oni się tak zbierają do tego startu. Ale warto też przypomnieć, że jutro piosenki z dzwoneczkami będą.
0: Jutro piosenki z dzwoneczkami o 10, a 23 grudnia, czyli w środę, tak jak już zapowiadaliśmy, ale nie powiedzieliśmy o godzinie, bo nie była ona znana, ale też łatwo się domyślić, że o 16 licytacja prowadzona przez Kubę Strzyczkowskiego. Kolejne utwory napisane przez Artura Andrusa dla jego przyjaciół pojawią się później, a tymczasem przechodzimy do pierwszego dnia świąt. Proszę bardzo, Michale, czyń swoją powinność.
1: Proszę bardzo. O, o, o, jedynka!
0: O 10 mamy kolejny świąteczny film Święta pachnące miłością. To jest film obyczajowy. O 11.55 transmisja uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi z Watykanu. O 12.45 mamy kolejny koncert kolędowy. Spokojnie, będzie już tego zdecydowanie mniej. Kolędy pod wspólnym niebem i to jest taki koncert, w którym najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe wykona zespół Enej. Więc to może być fajne. No i nie dość, że oni tam wystąpią, to jeszcze do udziału w koncercie muzycy zaprosili artystów pochodzących z Mazowsza, Kurpi i Podhala. O 13.35 Rodzina na gwiazdkę, następny film świąteczny, film obyczajowy. O 15.15 Wyjście awaryjne, chyba przedstawiać nie trzeba. O 17.30 Gwiazdy kolędują w Zakopanem. Ten koncert, o którym mówiłam już w kontekście Wigilii, on tam wieczorem jest emitowany, tylko że tutaj część druga. ten podpad patro na ten pary prezydenckiej i o 18.30 Jaka to melodia. W przypadku Jakiej to melodii również mamy odcinki specjalne, ale nie o wszystkich udało mi się znaleźć informacje, co tam w nich takiego specjalnego. Ale tutaj akurat wiemy, że w ramach tego odcinka się odbędzie benefis Alicji Majewskiej. Ostatnio z koleżanką i słuchaczką naszej audycji, pozdrawiam cię Agata, tak jak doszłyśmy do wniosku, w sumie ona doszła, a ja potwierdziłam, że Alicja Majewska to ma co rusz jakieś benefisy. Jakieś 40-lecie, 45-lecie, w ogóle nie wiadomo kiedy to mija, ale ciągle świętuje jakieś benefisy, więc fajnie w sumie tak sobie żyje.
1: Są powody do świętowania, to świętuje.
0: No raczej. No i tym razem, no oczywiście pani Alicja będzie specjalnym gościem, bo jakżeby bez niej. I na cel charytatywny, nie wiem jaki, zagrają Łukasz Zagrobelny, Tomasz Szczepanik i Izabela Zalewska, czyli ta pani, która zwyciężyła odcinek Szansy na sukces, a później całą edycję jesienną w zeszłym roku Szansy na sukces właśnie za sprawą utworów Alicji Majewskiej, no a później również otrzymała nagrodę na festiwalu w Opolu. O 20.15 produkcja, o której już mówiłam, premiera serialu Osiecka, pierwszy odcinek. Jeżeli kogoś ciekawi coś więcej na temat tego serialu, a nie słuchał nas wczoraj, no to odsyłam do odcinka 102, no bo jako, że to nie typowo świąteczna propozycja, to tam ją omówiliśmy. A o 21.00 też nie typowo świąteczna propozycja, ale po prostu muszę poświęcić jej więcej uwagi. No słuchajcie, to będzie, bo naprawdę to będzie wieczór w towarzystwie największych osobowości, najważniejszych osobowości dla polskiej muzyki. Najpierw Agnieszka Osiecka, a potem król, Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk, całe moje życie. Tak się nazywa ten film. To jest film dokumentalny, więc to nie tak, że ktoś pana Krzysztofa będzie tutaj odgrywał. No i pozwolę sobie na szerszy opis. Film poświęcony ikonie polskiej muzyki rozrywkowej, Krzysztofowi Krawczykowi. Artysta jest obecny na scenie już ponad 50 lat. Ale dzisiaj słyszałam, że Skaldowie 55, także jeszcze panie Krzysztofie. Jego życie naznaczone jest zarówno wieloma sukcesami, jak i porażkami. Niemało w nim szczęśliwych chwil, ale i trudnych, rozczarowujących momentów. Obraz przedstawia historię polskiej kariery Krzysztofa Krawczyka, a także niespełnionego amerykańskiego snu piosenkarza. Wspomniany jest tragiczny wypadek, w którym artysta i jego bliscy otarli się o śmierć. Tak będzie, no i to ponad 2 godziny, potrwa w sumie niewiele ponad, bo o 23.05 poszukiwany też chyba tego nie będzie trzeba przedstawiać. Jeżeli ktoś bardzo tęskni za tym filmem, a pora zbyt późna, to spokojnie w drugi dzień świąt będzie powtórka o lepszej porze, o czym jeszcze powiem. No i już też mogę zapowiedzieć, że nie spuentujemy tego wejścia utworem w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Już tak myślałam, nie, żeby jakąś kolędę, coś, ale pojawiły nam się te radiowo-świąteczne utwory, więc one będą. Mam nadzieję, że aby zagrać króla jeszcze wiele okazji będzie.
1: I to będzie, ja już mogę tak zdradzić, to będzie ten moment, w którym Milena powie, że podoba jej się piosenka country. Ale to za chwilę, bo teraz przechodzimy do do dwójki. A tu zaczynamy o godzinie 8.25. Gdyby ktoś przegapił orędzie arcybiskupa Józefa Kupnego na Boże Narodzenie, no to ma szansę je obejrzeć tak rano, bo to prawdopodobnie będzie to samo orędzie, które się wigilijny wieczór pojawi na antenie telewizyjnej Jedynki. O godzinie 8.40 Piesek pod choinkę, to będzie komedia.
0: A co nie mają z tym? Weź pieska na
1: święta, to piesek pod choinkę.
0: Pamiętajcie, nie daje się zwierząt w prezencie.
1: Dokładnie, tak, bo po prostu no, zwierzę ma z nami zostać dłużej niż tylko przez okres świąteczny i musi być przede wszystkim chciane, bo to żywa istota jest. O godzinie 14 mamy Familiadę, a tutaj mamy kolejny odcinek specjalny, w którym wystąpią gospodarze popularnych teleturniejów Izabela Krzan, Norbi i Rafał Brzozowski, zmierzą się z prezenterami programów informacyjnych Marzeną Kawą, Martą Kielczyk oraz Beatą Chmielowską Olech. O godzinie 14.30, także specjalny odcinek Koła Fortuny, wystąpią Monika Mielnicka, Jakub Kucner i Alicja Ostojska. I to samo trio pojawi się w Postaw na Milion o godzinie 15.15, także w świątecznym odcinku. Szczerze powiedziawszy, to chyba aktorami, ale w czym oni grają, to nie wiem, tak. szczerze mówiąc.
0: Ale dziwne, że w obu programach ci sami, to już nikt inny nie chciał?
1: No tak wiesz, a może po prostu...
0: Dlaczego sam prezes Jacek nie zagra na przykład?
1: Bo może by tego miliona nie wygrał i to by, wiesz, jego
0: jak
1: autorytet...
0: Jak to nie? Oczywiście, żeby wygrał. A
1: dostawałby takie same łatwe pytania, tak?
0: nie
1: albo, albo same pytania o Grudzień 70.
0: O Grudzień 70, tak. Myślę, że tak. I o biografię Zenka Martelika.
1: A też oczywiście. Teraz godzina 18:25 to będzie świąteczna zamiana i to będzie komedia. O godzinie 20:10 mamy kolejną komedię, Legalną blondynkę 2. I godzina 23:35 mamy następną komedię, Radosne Święta. Także słuchajcie, jeżeli chcecie się pośmiać i jeszcze raz pośmiać, tak trzy razy pośmiać, to odpalcie sobie dwójkę i na pewno okazji do tego będzie. A teraz Polsat!
0: A co w Polsacie? Oni również od rana zaczynają z tymi bajkowo-świątecznymi propozycjami. O 9:35 Smerfy, opowieść wigilijna. O 10:05 Mada Gwiazdka. O 10:30 pada Szereg znowu. O 11:15 powtórka Golec Warwick, jest trakolędowanie z Janem Pawłem II. To już wiecie, o co chodzi. O 12:05, no tutaj już nam się zaczną tak naprawdę świąteczne filmy w większości. 12:05 Święty Mikołaj z 34 ulicy. To film familijny. 14:35, no nieświąteczny film Dirty Dancing. Myślę, że wiele osób kojarzy, chociaż jeżeli nawet nie oglądało. 16:40 powtórka Kevina. 20:00 Dziadek do orzechów i Cztery Królestwa, to jest film przygodowy. I o 22:10 Co wiecie o swoich dziadkach? To jest komedia świąteczna, się okazuje.
1: No to mamy Polsat, a teraz będzie jeszcze TVN. W TVN-ie, tak jak już wspominałem, o godzinie 7:05 powtórka kolęd z Białegostoku. Jeżeli macie ochotę tak wcześnie wstać i obejrzeć te kolędy, ja nie wiem kto, chyba ktoś, kto po prostu wraca z nocnej zmiany, bo mimo wszystko gdzieś tam musiał pracować i jeszcze nie chce mu się spać, to tak odpali ten telewizor o tak nieludzkiej porze i będzie oglądał kolędy z Białegostoku na TVN-ie. 8:05 to jest Ekspres Polarny, film animowany, to dla najmłodszych, tak przypuszczam, bo i taka pora i tytuł by na to wskazywał. O godzinie 20:05 mamy Królewnę Śnieżkę i Łowca. To będzie baśń filmowa. Królewna Śnieżka i Łowca, tak zatytułowany jest ten film. A o godzinie 22:45 mamy Godziny Szczytu 3. I to będzie też komedia, ale tym razem sensacyjna, kryminalna, jak kto lubi, tak to może sobie nazwać. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi
0: Rozumiem, że tam w ciągu dnia te pozycje, których już nie wymieniłeś, to są jakieś...
1: Dokładnie, tak. Filmy albo jakieś inne rzeczy tego typu. No ja tu starałem się skupiać na tych elementach takich typowo świątecznych.
0: No to co? No to w końcu nadejdzie ten moment.
1: Tak.
0: Kolejny utwór z tekstem napisanym przez Artura Andrusa, no bo nie tylko dla Radia 357 napisał, ale też dla swoich przyjaciół dawnych, trójkowych, którzy poszli inną drogą do Radia Nowy Świat. My chyba nie przybliżaliśmy, jaka była w ogóle procedura powstania tej piosenki, prawda? Była dosyć ciekawa.
1: Nie przybliżaliśmy, więc możesz kilka słów na ten temat powiedzieć.
0: To się w ogóle bardzo szybko wszystko działo, prawda? Otóż w trakcie audycji chyba piątkowej pana Wojciecha Mana słuchacze mieli czas, aby wymyślać jakieś słowa i proponować je Arturowi Andrusowi. Takie słowa, wiecie, niekoniecznie związane ze świętami. Można było napisać, nie wiem, podłoga, zupa, cokolwiek. No i pan Artur Andrus wybrał sobie 10 słów. W zasadzie nie wiem, które to są te wybrane i czy gdzieś jest ich lista.
1: Ja bym stawiał na wodery.
0: I lepiszcze.
1: Lepiszcze, tak.
0: I nie wiem, co
1: Dujawica.
0: Dujawica.
1: A Dujawica, dobra, Dujawica. I czekaj, co, hybrydowe studia.
0: Hybrydowe studia. Możecie typować, może ustrzelimy 10 razem. Pytanie, czy słusznie.
1: Tyku.
0: No już nie spoiluj, tak? No i pan Artur, jako że jest zdolny do tego i już co wielokrotnie pokazał, żeby z takich losowych słów stworzyć tekst, no to i tym razem tak zrobił. Tekst jest świąteczny. No i wykonać się ten tekst zdecydowała pani Joanna Kołaczkowska. Ale żeby nie było za łatwo, to pani Joanna nagrała i wraz z pianistą z kabaretu Hrabi, z którym współpracuje na co dzień, i to właśnie on stworzył 3 muzyczne opracowania tego tekstu i słuchacze otrzymali właśnie je na stronie internetowej, mogli ich wysłuchać i mogli wybrać tę, to opracowanie, które najbardziej im się podoba, i to właśnie ono miało zostać tą świąteczną piosenką tegoroczną Radia Nowy Świat.
1: Ja powiem szczerze, nie rozumiem wyniku tej ankiety.
0: Opracowania są 3 bluesowe, świąteczne z dzwoneczkami, no i właśnie wersja country. Zwyciężyło opracowanie bluesowe, które zdobyło ponad połowę, po 51% głosów. Na miejscu drugim z 30% wersja country i z bodaj 18% ta wersja świąteczna z dzwoneczkami. No słuchajcie, tak to jest z tą demokracją, że ona nie działa czasami za dobrze. Bo mówiąc wprost, i mnie, i Michałowi, no akurat w przypadku Michała to nie dziwne.
1: No to jest niedziwne, no bo ja do muzyki country mam sentyment, co zresztą od czasu do czasu słychać w naszej muzycznej bazie, że tam się trochę piosenek pojawiało, ty z zaciśniętymi zębami, no dobra, wrzućmy to.
0: Tak było, ale naprawdę tutaj ten utwór wydał mi się najlepiej napisany z tych wszystkich, najciekawiej. Oczywiście też rozumiem, że to wszystko tak na szybko powstawało, więc może trudno napisać 3 super dobre piosenki, no ale ludzie byli innego zdania. Ja to uważam, wiesz co, że to jest taki efekt indoktrynacji, bo jak oni mają w tym Nowym Świecie, ci słuchacze, 2 razy w tygodniu kontakt z Janem Chojnackim, który gra im bluesa, to oni już nie mogą inaczej wybrać i może im trzeba zrobić
1: Wojtka Cejrowskiego.
0: Może, albo tego.
1: Korneliusza Pacudę. Tak.
0: Ale on tam cały czas w polskim radiu jest. I wtedy by wybrali coś innego. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy możliwość zagrania tej wersji, która nam się podoba. I mimo, że wybór demokratyczny był inny, to my wam zagramy wersję country. Ja nie wiem, ja na waszym miejscu tak bym się zaczęła zastanawiać, i może ty też powinieneś, czy ja nie wiem, nie jestem przez kogoś przetrzymywana, albo czy wszystko ze mną dobrze, że ja naprawdę mówię tak, wersja country jest super.
1: No ale ona przecież jest super. I
0: nie dość, że...
1: I tak wchodzi w głowę.
0: No właśnie, to tam, żeby mi się najbardziej spodobała, no okej, coś tam trzeba było wybrać. Ale ona tak mi wchodzi w głowę, że ja nie mogę się jej pozbyć. Po prostu proszę coś zrobić z moim mózgiem, żebym ja przestała to śpiewać, bo to jest straszliwie zaraźliwe. I nie wiem, wy być może będziecie mieli podobnie.
1: Będziecie też śpiewać tyku, tyku, tyku, tyku.
0: Założymy sobie wtedy jakąś grupę wsparcia ludzi, którzy się nie mogą pozbyć tyku, tyku, tyku z głowy. Dobrze, już nie przedłużając, przed nami utwór Pierwsza rozgwiazda Joanny Kołaczkowskiej, właściwie
1: Elżbiety Śnieg.
0: Podpisany jako Elżbieta Śnieg.
2: Radio DHT. Merry Christmas!
1: Tyku, tyku, tyku, tyku.
0: No to już mam wrażenie, że załatwiłam wieczór wielu z was.
1: Tak.
0: Przypuszczam, że pozostałe wersje są również do odsłuchania.
1: Są, tak.
0: Wciąż na stronie internetowej.
1: Przynajmniej jeszcze w piątek były i to już po zakończeniu głosowania, więc przypuszczam, że wszystkie są do odsłuchania. Możecie sobie sprawdzić, może wam się podoba jakaś inna wersja tej piosenki.
0: A może słuchaliście i macie inne zdanie
1: to
0: i
1: dajcie
0: głosowaliście
1: znać
0: na wersję bluesową, bo ja na żadną nie zagłosowałam, dlatego że jak już się zorientowałam w ogóle, że to jest, to było w piątek. Późnym wieczorem.
1: A głosowanie było chyba do końca popołudniówki, albo nawet może i nie?
0: Nie jestem pewna. No w każdym razie to już było wtedy, kiedy się dowiedziałam o tym głosowaniu, było już po, bo ja przez cały piąteczek szykowałam dla was program ten sobotni. To wiecie, nie ma Facebooków i innych tam.
1: Właśnie, to się trzeba przygotowywać do programu. I tyku, tyku
0: w wersji
1: przetykało.
0: Nie wygrało i przetykało. To nie jest ostatnie słowo od Artura Andrusa, moi państwo, ale teraz przechodzimy do czego? Michał, powiedz.
1: O, do jedynki! Tak.
0: Do drugiego dnia świąt, oczywiście.
1: Tak, oczywiście.
0: W którym to o 9:35 gwiazdy znowu będą kolędować w Zakopanem, bo kto im zabroni, znaczy znowu, no część pierwsza będzie tego koncertu, co już był. A o 10:25 nowy koncert kolędowy, kolędowanie na Świętym Krzyżu. I to będzie też takie kolędowanie, podobnie jak w pierwszy dzień świąt mieliśmy zespół Enej, tak tutaj mamy też kolędowanie konkretnie z pewnym zespołem, który też jest w każdym koncercie kolędowym. Zespół Pectus, który w tym roku obchodzi 15-lecie aktywności na scenie, wykona polskie kolędy i pastorałki w akustycznych wersjach. Do udziału w koncercie członkowie grupy zaprosili Katarzynę Cerekwicką, Halinę Młynkową, Olgę Szomańską, laureatkę Nagrody Publiczności w koncercie debiuty na tegorocznym festiwalu w Opolu, o którym już mówiłam, czyli Izabelę Zalewską, oraz finalistkę 7. edycji programu The Voice of Poland, Katarzynę Góraz. W ogóle jej nie pamiętam. Całość dopełni występ kapeli ludowej Pogórzanie. Do sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego zawita także grupa kolędnicza ze Świętokrzyskiego. Po drodze będzie ona odwiedzać perły regionu, takie jak Święty Krzyż, Tokarnia, Chęciny czy Kielce. W koncert zostanie wpleciona relacja z tej właśnie wędrówki. No i to będzie krótkie, bo o 10.55 już mamy następną propozycję. Ja jestem ignorantką. Jak to czytać? K9, nie wiem. W każdym razie pies, który uratował święta. Znowu wątek świąteczny. I pieskowy.
1: I piesek.
0: To jest film familijny. 12.35 Miłość na gwiazdkę, film obyczajowy. 14.15 Święta wśród dzikiej przyrody, czyli no wiadomo, że film przyrodniczy o tym, jak to jest o tej porze roku na biegunach między innymi. 15.20 wspominany film, który już jest dzień wcześniej, ale później poszukiwana. 17.30 Uwierz w świętego Mikołaja, część pierwsza, chociaż czy ten koncert miał więcej niż jedną część? No właśnie, o tym też wczoraj mówiłam, że trochę się z tym spóźniliśmy, bo to był jest koncert, który był emitowany w Mikołajki, ale o nim nie powiedzieliśmy, bo się za późno o nim dowiedzieliśmy, dlatego teraz możemy o nim powiedzieć. Jeżeli ktoś nie obejrzał go w Mikołajki albo nie obejrzał powtórki tydzień później, no to może obejrzeć w drugi dzień świąt. Klimatyczne teksty i muzyka wprowadzą widzów w bożonarodzeniowy nastrój. Specjalnie dobrane utwory mają przekonać, że warto uwierzyć w świętego Mikołaja. Ty wierzysz? W sumie sam nim jesteś, to byłoby głupio, gdybyś
1: no powiedział. Właśnie.
0: W bajkowej scenerii z pogranicza jawy i snu z optymistycznym przesłaniem wystąpią Majka Jeżowska, Małgorzata Korzuchowska, Andrzej Piaseczny, Rafał Brzozowski, Halina Młynkowa, Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Pectus, Andrzej Krzywy, Roxana Węgiel, tu jest napisane, ale tam ja tam nie widziałam Roxany Węgiel, tylko widziałam Ale Tracz, więc nie wiem, może coś podmienią, albo nie wiem, o co tu chodzi. Igor Herbut oraz zespół dziecięcy Mała Armia Janosika. O 18.30 Jaka to melodia, znów pewnie wydanie specjalne, ale nie ma informacji, kto tam miałby wystąpić. O 20.15 kolejny odcinek serialu Osiecka. Przypominam, że tak generalnie to ten serial będzie w niedzielę pokazywany. I w niedzielę 27 grudnia już będzie odcinek i potem regularnie co niedziela. O 21.15 film Dzień dobry, kocham cię. To jest polska komedia romantyczna, ale nie o świętach. I o 23.00 czym zakończymy święta w Jedynce? No zakończymy je, no właśnie, Ostatni pasażer, tak się film nazywa. Chyba nie jest o świętach, bo to jest thriller.
1: Thriller, także takie atrakcje nam na koniec funduje prezes Jacek. A teraz, o, ho, ho, dwójka. No to dwójka zaczyna coś świątecznego o godzinie 7.50, gorące święta. To będzie film familijny. O godzinie 11.10 coś dla ducha będziemy mieli, bo to będzie magazyn religijny. Rodzinny ekspres. My już o tym programie mówiliśmy. Boże Narodzenie. No w tym kontekście wiesz, co prezentowaliśmy.
0: Ja oczywiście.
1: Tak, tak, tak. No. Więc tutaj będziemy mieli rodzinny ekspres. Boże Narodzenie, przebaczenie, wyrozumiałość, miłość. Super. Tak zatytułowany będzie ten odcinek. Więc no cóż, zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Jeżeli ktoś z was zdecyduje się oglądać, może znowu będzie jakiś ciekawy komentarz wpleciony, chociaż mam wrażenie, że teraz...
0: Strażniczek patriarchatu.
1: Tak, chociaż mam wrażenie, że teraz to oni jednak będą się bardziej pilnować. O godzinie 14.00 mamy kolejną familiadę i kolejny odcinek specjalny. Drużyna dziennikarzy sportowych w składzie Rafał Patyra, Sebastian Szczęsny i Jacek Kurowski zmierzy się z Marzeną...
0: To było tak blisko, prawda? Jacek Kurowski, Jacek...
1: No, Tak, ale nie, jednak nie. Zmierzą się z Marzeną Rogalską, Małgorzatą Tomaszewską i Aleksandrem Sikorą z Pytania na śniadanie. O godzinie 14.35 mamy koło fortuny. Do zabawy ze szlachetnym przesłaniem zaproszeni zostali Małgorzata Tomaszewska, Małgorzata Obczowska i Maciej Kurzajewski. Na co dzień sami zadają pytania, tym razem sami muszą udzielić odpowiedzi. Tak widnieje w opisie tego odcinka. No to zobaczymy, jak sobie poradzą. O godzinie 15.25 mamy szansę na sukces. Odcinek świąteczny. Gwiazdy wykonają świąteczne i zimowe piosenki. Na scenie pojawią się m.in. Grażyna Szapołowska, Katarzyna Glinka, Katarzyna Bujakiewicz i Marcin Daniec. No ciekawe jak...
0: Ala Tracz też ma ponoć podjąć, byś tak dziś słyszałam.
1: No to widzisz, no to będzie trochę tych gwiazd, które będą śpiewać na świątecznie, już tak na sam koniec tych świąt. O godzinie 18.25 film obyczajowy zatytułowany Wymarzone Święta. O godzinie 20.00.
0: Ach, to jest taka wspaniała atrakcja.
1: Bo to jest taka atrakcja. Szalona 30. zespół Boys. Bo Boys świętuje 30-lecie istnienia. Z tej okazji...
0: No co ty nie powiesz. Przypomnijmy, że w zeszłym roku w drugi dzień świąt o tej porze mieliśmy jubileuszowy koncert Zenona Martyniuka. Tak. I tak się wydawało, no to w tym roku dadzą jakiś film o tej porze i tak dalej. Jestem ciekawa, kto za rok będzie miał jakiś Bayerful czy coś.
1: Może, ale mi się wydaje, że Boys to dłużej już jest niż 30 lat. Oni chyba jeszcze coś pod koniec 80-tych lat zaczynali.
0: Ale jakie to ma znaczenie, jeżeli trzeba...
1: Jeżeli prezes Jacek powiedział, że 30 lat, okej, to tak wyliczy, że się zgadza. Dobrze, już nic nie mówię. Co najwyżej tyle, że z okazji tego 30-lecia zespołu Boys widzowie usłyszą największe przeboje zespołu i poznają jego historię. Zaśpiewają w tym koncercie między innymi piersi Helena Wodraczkowa, Samantha Fox, Classic, Top Girls, Fun Factory, Luca Rossi, Lili i Chadoman. Także super.
0: Dobra
1: po prostu.
0: Impreza.
1: Dobra impreza. A teraz Polsat!
0: Jaka tu będzie impreza? No rzecz jasna filmowa, to już nam nie dziwi, więc szybciutko o 9:00 w głowie się nie mieści, to film animowany. O 11:00, gdzie jest Nemo, także o 13:20 Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, o 16:15 Ant-Man, to też film science fiction, o 20:05 Iron Man 3, też science fiction, i o 22:55 Czym z nas pożegnają Point Break na fali.
1: Czyli tu w ogóle to świątecznie tak się już skończyło.
0: To w ogóle święta, jakie święta, co chodzi?
1: Jakie święta, co to ma być w ogóle, tak.
0: Oni już zapomnieli. Tak nas wyprowadzają.
1: Wyprowadzają, tak, już wprowadzają w tę sylwestrową atmosferę, do której my zresztą już niebawem przejdziemy. A teraz jeszcze nam został TVN. I w TVN-ie też już za wiele takiego świątecznego klimatu nie mamy, bo mamy o godzinie 18:00 totalne remonty szelongowskiej. I jest napisane, że w programie telewizyjnym, że jest to wydanie specjalne. Natomiast tak powiem szczerze, z opisu to mi to na żadne wydanie specjalne nie wygląda. Przeczytam teraz ten opis, to może wy tu wyczuwacie jakąś opcję na wydanie specjalne, bo opis jest następujący. 24-letnia Marlena została tymczasowym opiekunem prawnym dla pięciorga rodzeństwa. Wychowuje też razem z partnerem Piotrem 6-letnią córkę Julkę. Jej pasją jest gotowanie, zaś marzeniem wielki stół.
0: Co?
1: No nie wiem, może tu chodzi o to, że tyle tego rodzeństwa, jeszcze tu córka, partner, wykarmić wszystkich i ten wielki stół, i ona dostanie ten wielki stół i przy tym wielkim stole oni tak sobie wszyscy siądą i się jeszcze nawet znajdzie nakrycie dla niespodziewanego gościa i się ten niespodziewany gość pojawi i to będzie pani Szelongowska. Dziękuję.
0: Ja nie oglądam totalnych remontów Szelongowskiej, więc tutaj nie chcę snuć domysłów, co w tym odcinku może być specjalnego, co nie, także może wy wiecie.
1: Też nie oglądam, ale fantazja jest od tego. Tak, ja już ułożyłem. Okej. Przechodzimy dalej. o godzinie 25 mamy komedię romantyczną Holiday. Natomiast o godzinie...
0: To też o świętach.
1: Tak, jest, tak. A o 22.55 Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta? Komedia. I tyle, jeżeli chodzi o TVN, co mają dla nas w drugi dzień świąt. I tyle, jeżeli chodzi w ogóle o święta, bo się skończyły.
0: Święta, święta i już po, jak i to po. Śpiewali Skaldowie. U nas za chwilę absolutna zmiana scenerii, również muzycznej, ale zanim to jeszcze świąteczny akcent, bo pan Artur Andrus napisał nie tylko dla swoich przyjaciół z byłej pracy, ale również dla przyjaciół z pracy obecnej i to z nimi zaśpiewał, bo przypomnijmy, że pan Artur teraz w RMF w Classic się pojawia i wraz z dziennikarzami tejże stacji wykonał świąteczny utwór na ten rok, który właśnie wam teraz zagramy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: I tym to sposobem od Merry Christmas i ho, ho, ho przechodzimy do...
1: Do Happy New Year,
0: tak, dokładnie. Do Happy New Year przechodzimy do, jak to kiedyś w jednej z polonijnych stacji usłyszałem takie określenie, Sylwestry. Do Sylwestrów przechodzimy.
1: Tak, już też chyba rok temu z tego śmialiśmy. Mówiłam, ale przecież jest Sylwester w Dwójce, w Polsacie, to są różne Sylwestry.
0: Tak.
1: Niech i tak będzie. Ja się tylko jeszcze tak odniosę do świąt, do wspomnianej stacji RMF Classic, bo nie powiedziałam wam, zapomniałam o najważniejszym. Już wcześniej powinnam to powiedzieć, że oni od 7 grudnia, tradycyjnie już chyba od 8 lat tak mają, że grają same piosenki świąteczne, także jak chcecie, potrzebujecie utworów do ubierania choinki i innych świątecznych aktywności, no to i chcecie, żeby to były wyłącznie świąteczne utwory, to właśnie macie RMF Classic, aż po prostu będziecie mieli dosyć. No tak to będzie.
0: Ale... A jeżeli chcecie, tak powiedzmy, jedną świąteczną piosenkę w godzinie, to słuchajcie nas, bo my mamy... Tak, ostatnio rozbudowaliśmy trochę te kategorie, bo trochę nawet sympatycznych piosenek w tym roku świątecznych doszło, także wzbogaciliśmy. A jeszcze u nas świąteczne piosenki grać będą do drugiego dnia świąt włącznie, także jeszcze kilka dni na to macie, żeby sobie posłuchać, co my tam wam ciekawego gramy co godzinę, jeden świąteczny utwór, a teraz już możemy przejść do Sylwestrów, ale zanim to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że ta piosenka, którą przed momentem zagraliśmy, jest zatytułowana Zza siódmej chmury. To jest kolęda RMF Classic, gdyby ktoś poszukiwał, gdyby sobie chciał ją odtworzyć jeszcze raz, oczywiście może z naszej audycji, z Mixclouda, ale na przykład jeżeli chciałby na YouTubie dodać sobie do jakiejś świątecznej playlisty, no to czemu nie?
1: Jak najbardziej. Jak teraz będziemy odznaczać kolejne stacje?
0: Nie wiem. Nie mam na to pomysłu. I chyba po prostu to już nie ma sensu robić ho, ho, ho. A nie mam żadnego, nie wiem...
1: A jak ja znaczniki czasu postawię, he? Pomyślał?
0: Będzie musiała słuchać.
1: No, ale możemy uznać chyba, że ten Mikołaj tak zostanie do Sylwestrów, co?
0: Zostanie do Sylwestrów? No dobrze.
1: Zostanie.
0: No. Dobra, no to ho, ho, ho!
1: Jedynka. Dobrze, w jedynce jest nudno, to znaczy mamy kastę, bo jakby to był normalny dzień, więc tutaj jest niewiele rzeczy, o których mogę powiedzieć. O 11.55 mamy Wakacje Waltera, to jest komedia przygodowa. O 13.50 Gorączka Sobotniej Nocy, też myślę, że znany film. O 16.00 wreszcie coś się dzieje, Rolnik Szuka Żony i to jest wydanie specjalne. Ono z reguły było chyba w święta i ono będzie takie około świąteczne. Widzisz, także ten Mikołaj jest tu chyba jeszcze uzasadniony. No ale teraz dopiero je wyemitują właśnie w Sylwestry. Marta Manowska zaprasza uczestników 7. edycji programu na wyjątkowe spotkanie świąteczno-noworoczne. Rolnicy i rolniczka, bo taki mieliśmy skład osobowy w tej edycji, oraz ich wybrańcy opowiedzą o tym, jak wyglądała ich droga do miłości, w jaki sposób spędzają Boże Narodzenie oraz gdzie powitają Nowy Rok. Nie zabraknie choinki, kolęd i prezentów. Będą także niespodzianki. O 17.30 Jaka to melodia? No chyba znowu wydanie specjalne, ale nie wiadomo, co tam się będzie działo. Potem jest kasta, 1 z 10, w ogóle jakiś Sylwestry.
0: Gdzie jest klan?
1: Ale nigdy nie było w Sylwestra, więc nie wiem, czemu płaczesz. Rok temu była Korona Królów.
0: Wydaje mi się, że kiedyś, dawno temu, w latach 90. było.
1: Kiedyś to klan był i w święta Bożego Narodzenia i były odcinki świąteczne.
0: No właśnie. I ja się z tego miejsca domagam, jeżeli prezes Jacek nas słucha, ja się domagam.
1: Kochany panie Mikołaju, prezesie Jacku, proszę oddać klany w święta i w Sylwestra. Wierna fanka Śnieżynka Milenka sobie tego życzy. Taki list wysyłam właśnie.
0: Tak, ja to jako człowiek niewychowany i nieokrzesany mógłbym powiedzieć, dość już tego mam, gdzie jest klan.
1: Dobrze, ale tak co do Korony Królów, to też mnie to zastanawia, bo myślałam, że ona się mówiło, że wróci po Nowym Roku, po liftingu, tak prezes Jacek mówił, a na razie nie ma zapowiedzi żadnych. Myślałam, że to od stycznia właśnie będzie ten powrót, ale chyba jednak nie.
0: Jeszcze liftują.
1: Nie wiem. Może od marca? Zobaczymy. Nie wiemy jeszcze, jakby ktoś pytał. Jak można spędzić wieczór sylwestrowy z jedynką? No przy filmach, bo tam w muzyce to Dwójka przoduje, o czym zaraz. O 20.15 mamy film Transporter Nowa Moc. I to jest film sensacyjny. Czy to jest taki dobry jakiś na Sylwestra? Nie wiem.
0: Może dużo wybuchów.
1: Może. O 22 witamy na Hawajach, to komedia romantyczna, no już się lepiej wydaje. I za 5 minut przed północą, jeżeli byście oglądali jedynkę, jednak zależałoby wam na tym noworocznym toaście, no to jest łączenie z dwójką i fragment Sylwestra z dwójką do 15 minut po północy będzie można zobaczyć, a potem kolejny jakiś przerażający film pod nazwą Pole Rażenia.
0: No właśnie, to też nie, może też tam po prostu, wiesz, nie, te fajerwerki.
1: Dobrze,
0: te fajerwerki będą razić. Będzie, wiesz, takie pole rażenia.
1: Może.
0: Dokładnie, szczególnie tych, co mają wrażliwe uszy. A teraz przechodzimy do... dwójki. No i w dwójce się trochę będzie działo, ale zanim to taki bardziej niedzielny program to wygląda, no bo tak, no bo mamy...
1: Gwiazdy w południe to jest niedzielny tak, cykl przecież.
0: Dokładnie. Sułtani Westernu. Komedia przygodowa to będzie. O godzinie 14 będziemy mieć Familiadę, ale... No nie wiadomo, czy to jakiś odcinek specjalny, czy nie, bo opisu żadnego nie ma. Koło Fortuny od 14.35 tak samo. O godzinie 15.20 mamy Szansę na sukces i tu będą piosenki Anny Jantar. To już jest któraś tam powtórka
1: tak,
0: tego, tak?
1: Oni to pokazali już... pierwszy raz na Wielkanoc w 2019, no to kiedy to było?
0: Dawno.
1: Dawno. No i powtórek też już był szereg. To jest ten odcinek, w którym Aleksandra Nykiel się zaprezentowała pierwszy raz, więc no nic nowego.
0: Tak jest. Kolejna pozycja programowa to będzie o godzinie 16.25. Dzięki Bogu już piątek. Komedia muzyczna to będzie. Jeżeli ktoś ma na coś takiego ochotę. 18.30. Sylwestrowe hity. No, już się zaczyna. Ale to takie preludium do właściwej imprezy, bo to będą fragmenty sylwestrowych widowisk ostatnich lat. Zabrzmią najgorętsze przeboje, a na scenie zagoszczą popularni wykonawcy. Do szampańskiej zabawy porwie widzów m.in. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk i bracia Golec.
1: A, no, stały skład.
0: Tak jest. A o godzinie 19.55... Sylwester marzeń z dwójką, proszę państwa. Sylwester w tym roku odbędzie się w Ostródzie.
1: No właśnie, inaczej niż zawsze. Tak,
0: nie zakopane.
1: I nie z publicznością.
0: Wiadomo. Dokładnie. Będzie to w Ostródzie. Tam mają taki amfiteatr, który jest w stanie być dobrą scenografią do tej imprezy. No i któż tu wystąpi? Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Weekend. Milano. Marcin Miller i grupa Boys, Roxana Węgiel, Vicky Gabor, Golec Orkiestra, Cleo, Gromi, a także zagraniczni goście, Helena Wondraćkowa i Thomas Anders, czyli człowiek, który kiedyś z Dieterem Bohenem Modern Talking tworzył. Ale teraz bez...
1: I on co roku po prostu jest na tych Sylwestrach.
0: Yes.
1: Wondraćkowa też będzie na tym jubileuszu Boys. Czy ich nikt nie lubi w ich krajach rodzinnych? O co tu chodzi?
0: Tak samo mam wrażenie, że Fan Factory jest dość często.
1: A za chwilę będzie.
0: Tak, będzie o Fan Factory. Ale u Boysów oni też byli, zdaje się.
1: No tak.
0: No. Impreza potrwa do godziny 0.15.
1: Wcześniej bardzo.
0: Wcześniej.
1: Nie zawsze się tak kończyło o pierwszej, a był jakiś taki rekordowy rok, jak w którym dwójka do chyba drugiej nawet leciała, więc zniosą ten toast noworoczny, też
0: i do widzenia.
1: Nie zrobią i koniec. Cześć.
0: No, no na to, słuchaj, na to wygląda, ale spokojnie. Spokojnie, to gdyby, wiesz, gdyby ci było mało, to możesz świętować do godziny 4.
1: Nie, z DHT spędza.
0: 40.
1: To się ode mnie.
0: No wiesz, to myślałem, że tam będziesz czekać na każde wystąpienie prezesa Jacka, ale do godziny 4.40 będzie po prostu powtórka tego Sylwestra.
1: Super.
0: Świetnie. I teraz jeszcze właśnie a propos prezesa Jacka, bo tu podrzuciłaś mi taką wypowiedź właśnie Jacka
1: wspaniała
0: Kurskiego.
1: Ona.
0: Tak, ona jest wspaniała, to jest wypowiedź taka po prostu, że ją tylko odczytać. Otóż Jacek Kurski, prezes TVP, o Sylwestrze mówi tak. W tym roku Sylwester marzeń musi się odbyć. Dlatego... że w tym roku miliony Polaków zostały skazane w wyniku pandemii na samoizolację. Wszyscy spędzą tego Sylwestra w domach przed telewizorami. W związku z tym tegoroczny Sylwester marzeń w TVP to jest coś jak prąd, jak gaz, jak woda. I jeszcze dodał prezes Jacek, po prostu jesteśmy medium dostarczanym do każdego domu w Polsce. Jak jedzenie, jak powietrze. Nie można żyć bez Sylwestra Marzeń w TVP. Więc on będzie wspaniały, bo jest nam potrzebny.
1: Takie to zdanie. Będzie wspaniały, bo jest nam potrzebny. Tak.
0: Jest tak upragniony przez ludzi. No, po prostu mi się od razu kojarzy ten cytat z

0: Nie ma nas w każdym domu jeszcze.
1: No bo po prostu, bo słabo nasi słuchacze działają z promocją, bo to trzeba mówić, to trzeba głosić dobrą nowinę. No my nie dostajemy 2 miliardów, tak po prostu.
0: No to prawda. Dobrze, teraz zrobimy sobie muzyczną przerwę, bo za chwilę przejdziemy do kolejnej sylwestrowej imprezy. No i teraz właśnie jedna z tych gwiazd imprezy dwójkowej. Nie będzie to Zenek, no bo jeszcze nie. Pani Maryla też to nie będzie. Nie. Będzie to właśnie gwiazda zagraniczna, czyli właśnie pani Helena Wondraćkowa. Oczywiście wiadomo z jakim utworem.
1: Oczywiście, Malowany Dzbanku, piosenka, o której możecie od czasu do czasu również usłyszeć u nas tak regularnie. Jeżeli nas słuchacie regularnie, no to czasem na tę piosenkę traficie, a teraz proszę bardzo, nie musicie czekać, bo my już wam ją teraz zagramy.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchacie cały czas Radia DHT i programu RTV, w którym to już ramówki świąteczne za nami, a teraz jesteśmy przy ramówkach sylwestrowych.
1: Jest Sylwester, są serpentyny, balony, konfetti, szampan, to wszystko już u nas czeka, żeby tym przystroić nasze studio przed naszym programem sylwestrowym.
0: Tak, a propos programu sylwestrowego, to możemy zdradzić, że jednak będziemy od 14.
1: Tak, to się wszystko zmienia, ale nie zdradzę, bo się jeszcze zaraz okaże, że będziemy od 8 rano, no bo to tak koledzy będą.
0: Myślisz, że tak wszyscy będą. Myślisz, że tak wszyscy będą chcieli 300% normy wyrabiać?
1: Także śledźcie naszego Facebooka, bo tam na pewno będziemy informować o wszystkich programach, o tym, co, kto, o której będzie tam rzeźbił. Jak na razie możemy zdradzić, że mamy w studiu takie dekoracje bardziej świąteczne, są choinki, bombki, no Michał w tym mikołajowym outfitie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. No właśnie, to możesz jeszcze raz zrobić, zapowiedzieć, co teraz będzie.
0: Proszę bardzo, teraz będzie Polsat.
1: No i tutaj oni zdecydowanie później zaczynają Sylwestra niż my. No i kto wygrał? Kto wygrał, proszę państwa? Bo oni cały dzień znowu jakby się nic nie wydarzyło. Jaki Sylwester, dlaczego ja trudne sprawy, Malanowski partnerzy. I dopiero o 19.55 zaczynają imprezować. W ogóle no tej imprezy miało nie być, tak, no bo z tego względu, że jest pandemia i Polsat nie planował organizować imprezy, bo zawsze organizował imprezy w Warszawie, nie przepraszam, TVN w Warszawie, oni gdzieś na Śląsku, w Katowicach czy w Chorzowie, zależnie od sytuacji, no ale tej dużej miejskiej imprezy nie ma, no to nie mają czego transmitować, no to muszą zrobić coś sami. No muszą, no nie musieli, TVN na przykład nie robi, ale ci zrobili i mamy tak oto od 19.55 sylwestrową moc przebojów 2020. No i co tutaj możemy przeczytać w zapowiedzi? Ten Sylwester będzie zupełnie inny niż dotychczas. Wszyscy zostaniemy w domach, dlatego też specjalnie dla widzów Polsatu zorganizowana zostanie w dwóch studiach największa domówka w Polsce. To ta prezesa Jacka będzie mniejsza, przepraszam.
0: No bo on ma tylko amfiteatr, a tu masz dwa studia.
1: No w sumie. Oczywiście z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych, utrzymując odpowiednio wysoką temperaturę zabawy. Największa domówka w Polsce startuje 31 grudnia, no 20 czy też nawet chwilę przed. No i właśnie wówczas Polsat zaprasza wszystkich na największą domówkę, podczas której usłyszymy gwiazdy w ich największych przebojach. No i kto tutaj wystąpi? Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Enej. No pani, która mi tutaj nie pasuje, proszę wybaczyć, Alicja Majewska.
0: No tak trochę...
1: Tak koło czego? A to zaraz jeszcze Doman wymieniony, naprawdę. Bo ja wiem, że pani Alicja jak chce, to może zaśpiewać pi, pi, pi, bracie pi, bo w Opolu kiedyś miała taką wiązankę. To nie takie najgorsze na Sylwestra, ale czy tam pasuje do tego Czadomana? A poza tym, słuchajcie, jest 2020 rok, a wiecie, kto tu będzie występował? To wam powiem za chwilę, bo jeszcze będą takie bieżące gwiazdy. Michał Szpaka, After Party, Phil, Piersi, Brave, Jantek Smykiewicz. Nie wiem, co to jest za Brave. No ale właśnie. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Rozumiecie? W 2020. Nie jest 2005 teraz, tylko jest 2020.
0: Może Mandaryna do tego czasu nauczyła się śpiewać.
1: No i oczywiście są już takie hipotezy, pytania różnych portali.

0: hali plotkarskich, czy wystąpią razem na scenie i czy Mandaryna zaśpiewa. No raczej zaśpiewa tylko, no zaśpiewa. Czy w tym konkretnie momencie, czy też zarejestrowała swoją partię wcześniej, tak by na pewno było okej. Okay. Kto jeszcze? Daj to głośniej, Sławomir. A taki już mniej jest sławny, prawda? Kiedyś to jeździł od Sylwestra do Sylwestra, teraz już tylko tu Stefano Terracino i Liber wraz z Ino Ros. No i właśnie, jeszcze będą gwiazdy zagraniczne. Usłyszymy Bailando i Vamos a la Playa w wykonaniu lubianej w Polsce Luny. A zakochani w muzyce lat 90. będą wspominać swoją młodość przy dźwiękach zespołu Fun Factor. Ja mam taką teorię, że to... Czy to Fun Factor, ono u nas w Polsce już mieszka? O co chodzi? Bo oni są ciągle
1: są.
0: Jaka to melodia, jakieś tam właśnie imprezy okolicznościowe, sylwestrowe, tutaj ten jubileusz zespołu Boys. Ciągle coś, ich nie lubią nigdzie indziej.
1: Ale my mamy takich artystów, którzy przyjeżdżają do nas bardzo chętnie. Pamiętasz, jaki był boom kiedyś na Denzela? Nie wiem, czy to dalej tak jest, ale on przecież, no to Kate po prostu... Kate Ryan. Dokładnie. Taki, no tacy byli zagraniczni artyści, ale jednak przyjeżdżają do nas.
0: Denzel nawet chciał Polskę na Eurowizji reprezentować. Tak nas pokochał. Chyba inne były przyczyny tego postępowania. Niemniej po prostu pewnie te gwiazdy nie mają takich wysokich honorariów. Myślałem, że to Fun Factory jest jakiś bardziej popularny, że jednak...
1: Oni byli kiedyś, wiesz, gdyby to było w latach 90., w połowie lat 90., no to wtedy jestem się z tobą w stanie zgodzić, że to był bardzo popularny zespół. Teraz, no to wiesz, to wszystko leci na sentymentach i dlatego na przykład też tu się pojawi jeszcze jeden zespół, o którym za chwilę powiesz i podejrzewam, że on to również już nie jest najdroższy.
0: No tutaj zapowiedź tak głośnie, nie wiem, czy się też z kolei z tym zgodzisz, że nie ma też na świecie osoby, która nie tańczyłaby w klubie. Ja nie tańczę w klubie, dajcie mi spokój. I tym bardziej nie tańczyłam w klubie do utworów legendarnej grupy Boney M. No ale wiadomo,
1: no bo że... jak ta grupa była legendarna, to jeszcze ciebie w planach nie było, to podejrzewam, że dlatego nie tańczyłaś.
0: No ale to jest takie ponadczasowe, że mogłabym teoretycznie.
1: No tak, no, to później. Ale wiesz co, ja pamiętam, że boom na Boney M, na przyjazdy Boney M do Polski, to się zaczął tak chyba w 2000 roku. I od tego czasu w TVP ich pokazali pierwszy raz. Oni przyjechali tutaj na jakiś właśnie koncert w 2000 czy w 2001 roku. I oni jakoś tak później to już bardzo często do nas na gościnne występy.
0: No i też warto wspomnieć, że no Boney M to jest też taki zespół już nie występujący w składzie pierwotnym. Tam są po prostu ci członkowie, którzy ze swoimi składami występują. Więc tutaj mamy Boney M z Maisie Williams. Więc ta osoba występuje jako osoba, która należała do zespołu, zgromadziła sobie swoich muzyków, no i pod szyldem Boney M śpiewa. Oprócz tego nauczymy się tańca. No to coś dla nas, bo nie umiemy. Od Rafała Maseraka. A Wróżbita Maciej przygotuje dla wszystkich znaków zodiaku horoskop na nowy 2021 rok dotyczący zdrowia, miłości i pracy. No, mam nadzieję, że jakieś pozytywne będą te, bo jak
1: ja myślę, że to będą same pozytywne, no wiesz, no nie dopuściliby, podejrzewam, innych, no zwłaszcza chyba tego dnia.
0: Z kolei Tomasz Barański i jego grupa Next we wspaniałych choreografiach będą towarzyszyć gwiazdom podczas ich występów. Największą domówkę w Polsce, patrzcie, teraz to podkreślają,
1: to nie?
0: Poprowadzą dwie pary, no bo dwa studia to dwie pary. W jednym będą Paulina Sygut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz, a w drugim Karolina Gilon i Rafał Maserak. Transmisja sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna w telewizji Polsat oczywiście, ale też w IPLA TV, Interia.pl oraz w Polsacie News. I to trwa do pierwszej, więc się bawią trochę dłużej, tak chyba z reguły było do pierwszej, a potem nie powtarzają tego samego, aczkolwiek bawią się dalej. Otóż jest taki program jak Od Sylwestra do Sylwestra, najlepsze hity do tańca. Nie udało mi się znaleźć, co tam będzie, ale przypuszczam, że jakieś pewnie powtórki, wycinki z innych koncertów, muzycznych wydarzeń i pewnie w większości disco polo, bo czemu nie, przy których będzie można tańczyć dalej do białego rana.
1: No właśnie, i to mamy w Polsacie, a teraz będzie ho, ho, ho, TVN.
0: który skapitulował.
1: Tak, który zawsze skapitulował.
0: Zawsze organizował imprezę sylwestrową, znaczy zawsze, od kilku lat właśnie z Warszawą, nie ma tej dużej imprezy miejskiej i oni nie wymyślili tutaj niczego zastępczego, żeby zrobić coś w studiu bez publiczności, poszli w filmy.
1: Oczywiście
0: cały Boży Dzień są para dokumentów.
1: No tak, no bo przecież czemu by nie. Ale zaczyna się ten wieczór filmowy, sylwestrowy o godzinie 25, wtedy mamy komedię romantyczną Nigdy w życiu. O godzinie 22:05 kolejna komedia, tym razem już nie romantyczna, ale komedia jak najbardziej, pieniądze to nie wszystko. 5 minut po północy, następna komedia. Ciekawe, czy oni chociaż gdzieś tam wejdą, żeby złożyć te życzenia.
0: I... No nie chyba, bo nie.
1: No to jest... Nie no, wypadałoby, tak sobie myślę, no ale okej. Okay. 5 minut po północy mamy American Pie 2. I to jest kolejna komedia. A na koniec... O godzinie 2:00 mamy Świadka Koronnego, to jest polski film sensacyjny, gdyby ktoś miał ochotę na coś innego niż komedię.
0: No tak to wygląda, więc no taka oferta hitowa, jeżeli chodzi o filmy, ale nic innowacyjnego, szczerze mówiąc. No dobrze, podsumujemy to wejście muzyczne. TVN nam nic tutaj ciekawego nie przygotował, więc będzie o Polsacie. No i skoro tam będzie taka gwiazda, jaka będzie, przypominam, jest 2020 rok, a tak się czuję, jakby było 15 lat wcześniej, no to mogę zadać tylko jedno pytanie. Znacie Every Night?
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No i tak, słuchajcie, to Sylwester już za nami. Następny dzień po Sylwestrze to jest zwykle taki...
1: To nie są łatwe sprawy.
0: To nie są łatwe sprawy.
1: A my tu wam będziemy proponowali wstanie o 10 rano na przykład.
0: Dokładnie.
1: Bo tam są różne propozycje. Nie wiem, czy dacie radę, ale może ktoś da.
0: Ktoś by nas wtedy zapewne w Nowy Rok poprosił, żebyśmy tak głośno nie zapowiadali tej ramówki.
1: Właśnie, mogłoby tak być. Więc
0: zapowiemy ją wcześniej.
1: I możesz zaznaczyć, co to będzie.
0: O, o, o, nowy rok. I jeszcze w dodatku, o, o, o, jedynka.
1: Od 10.05 wspomniany już mamy wielki hit kinowy, czyli Grease Musical. Potem o 12.20 komedię Jak zostać kotem. Jak się chcesz dowiedzieć, jak zostać kotem, to możesz obejrzeć. O 13.45 to się zaczyna studio, potem jest cały konkurs, oczywisty element 1 stycznia zawsze, skoki narciarskie, turniej czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. O 17.30, jaka to melodia? I tutaj wiemy, co będzie się działo, bo to będzie finał roku, proszę Państwa. Potem oni znowu imitują kastę, jakby nigdy nic naprawdę muszą, bo się nie mogą powstrzymać. I o 20.15, no na to czekaliśmy. Mówiłam, że będzie Zenek, będzie. Bo właśnie film pod tym tytułem, który miał premierę w walentynki w tym roku, prezes Jacek nam postanowił pokazać. Właśnie 1 stycznia o 20.15. To pozwolę sobie przytoczyć opis. Wschodnie rejony Polski, przełom lat 80. i 90. Dorastający w podlaskiej wsi Zenek Martyniuk od najmłodszych lat marzy o muzycznej karierze. Chce dawać ludziom radość i zapewniać im rozrywkę. Ma oddane grono przyjaciół, z którymi realizuje swoją pasję. Może też liczyć na wsparcie wuja, który udziela mu wielu cennych wskazówek dotyczących gry i śpiewu. Znaczy, wuj nauczył go śpiewać, tak? Ciekawe.
0: Tak, no, może.
1: Ciekawe. Może sam to śpiewa.
0: Mocniej! W górę!
1: Zenek jest wpatrzony w zachodnich idoli Limala, Bad Boys Blue czy Boniem. A teraz Boniem w Polsce. Zaczyna od śpiewania w domowym zaciszu, coraz częściej występuje także na wiejskich zabawach, weselach czy cygańskich biesiadach. Mimo trudnych początków nigdy nie traci nadziei, że osiągnie sukces. No i rzeczywiście tak się
0: osiągnął,
1: stało. Optymizm i wiara w to, co robi, nie opuszczają go ani na krok. W tym czasie Zenek zakochuje się w Danucie, kobiecie swojego życia. Później zostaje ona jego żoną. Młodzieńczy zapał, determinacja i ciężka praca prowadzą Martyniuka na sam szczyt. Jako król disco polo dojrzały już Zenek gromadzi na swoich koncertach tysiące fanów, a zespół, którego jest liderem, na stałe wpisuje się w historię tego nurtu muzycznego. Z tego, co słyszałam, nie wiem, no trzeba będzie to zweryfikować, od ludzi, którzy oglądali ten film, od krytyków filmowych, to pierwsza część tego filmu z tym młodszym Zenkiem jest ponoć nie najgorsza. Tam ponoć dalej, jak już ten Zenek sławny jest.
0: Tam są jakieś wątki w ogóle poplątane, bo tam jest chyba porwanie syna na przykład, a to przecież u Świeżyńskiego było.
1: No więc rzeczywiście zobaczymy, jak to będzie. Możemy ocenić, może wy oglądaliście, byliście w kinie, bo jeszcze może to było przed pandemią pójść. Potem to chyba dali gdzieś tam, prawda, na VOD.TVP.pl za jakieś duże pieniądze, więc może ktoś zapłacił na przykład i obejrzał. I wiecie, jak wygląda ta biografia. Już się nie będziemy pastwić nad tym, że akurat Zenek ma biografię, bo to już przeżyliśmy chyba przez rok, przetrawiliśmy, że to się wydarzyło.
0: Że tam prezes Jacek go chyba do Freddy jego Mercurego porównywał, tak?
1: No nazywa go przecież ekscelencją. Więc jak to wszystko wyszło, przekonamy się w nowy rok o 20.15, a o 22.20 zakończymy ten noworoczny dzień filmem, to jest melodramat pod tytułem Wielki Gatsby.
0: No to teraz przechodzimy do dwójki. A w dwójce mamy o godzinie 12:00 no stałe wydarzenie, czyli koncert noworoczny z Wiednia. Na początku tego będzie jakieś takie wprowadzenie kilkunastominutowe, a później rozpocznie się ten koncert, ale to już nie będziemy tak. No zapewne tak, zapewne tak. O godzinie 14:00 Familiada, odcinek specjalny. W zabawie wezmą udział gwiazdy Żużla. Naprzeciw siebie staną sportowcy klubów Stal Gorzów i Falubas Zielona Góra.
1: Jezu, to może jeszcze ludzi z Bydgoszczy i z Torunia zaprosicie.
0: No, może, może. No, kto wie, jeszcze, wiesz, no, zapewne nie ostatnie specjalne wydanie Familiady. O godzinie 14.40 koło Fortuny to będzie też odcinek specjalny, a w tym wydaniu zmierzą się najlepsi finaliści minionego roku. Kołem zakręcą Magdalena Kuklińska Błąkała, Martyna Gomulska i Marek Hawrot. Ale żeby ktoś sobie nie pomyślał tutaj czegoś, no absolutnie nie, to oni tych pieniędzy, które wygrają, nie dostaną, tylko po prostu będą starali się wykręcić jak najwięcej na cele charytatywne. O godzinie 15.30 Sylwester Marzeń z Dwójką, jakby komu było mało. Potem będzie przerwa o godzinie 18.00 na Panoramę, a o 18.25 dalej Sylwester Marzeń z Dwójką i tak będzie do godziny 20.00, kiedy to będzie można sobie obejrzeć komedię zatytułowaną Dziewczyna warta grzechu. O godzinie 21.40, 72 godziny, to będzie dramat sensacyjny. I tyle w Dwójce na Nowy Rok, a teraz ho, ho, ho, Polsat!
1: No i w Polsacie i w TVN mamy chyba same filmy, więc szybko przez to przebiegniemy. O 10.10 Ratatouille, film animowany. O 12.40 Anna i Król, melodramat. O 15.50 Maska Zorro, film przygodowy. O 20.00 Kevin sam w Nowym Jorku.
0: No bo tego jeszcze brakowało.
1: Tego jeszcze nie było, tam jakieś następne dni chyba będą kolejne części jeszcze. I o 22.45 Jeździec znikąd i to jest western.
0: No to teraz już tak zupełnie na koniec, ho, ho, ho, TVN. A w TVN-ie o godzinie 10.55 Pan Niania, to będzie komedia. O godzinie 12.30 Złoto dla zuchwałych. I to mam w ogóle bardzo ciekawy opis, jeżeli chodzi o gatunek. Słuchaj, komedia wojenna. Także wojna może być śmieszna.
1: Może.
0: Tak jest. O godzinie 15.10 Happy Feet, tu pod małych stóp, film animowany. O godzinie 17.00 komedia, znów mam 17 lat. O godzinie 25.00 Łowca i Królowa Lodu, to będzie film fantasy. Natomiast o godzinie 22.20 Superman, film przygodowy, gdyby ktoś miał ochotę na bohatera właśnie tego super, który tam przybył do nas z planety. Jak ona tam miała Krypton chyba, czy jakoś tak.
1: Mnie nie pytaj.
0: I zbawiał świat.
1: Takich rzeczy.
0: A ja w dzieciństwie oglądałem Supermana, Batmana, He-Mana i Wojownicze Żółwie Ninja. Ha!
1: Super. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. Słuchajcie, dajcie nam znać, no bo jesteśmy tu dla was, przecież nie dla siebie to czytamy. Jakbyśmy chcieli tylko dla siebie, to byśmy sobie przeczytali i nie gadali o tym na antenie. Więc dajcie znać, czy taka formuła programu świąteczno-sylwestrowego jest okej, czy powinniśmy coś więcej, coś mniej. Jakbyście chcieli, żeby to wyglądało za rok, no bo jesteśmy tu dla was po to, żeby informować was o tym, co was ciekawi, więc co powinniśmy zrobić, żeby było okej, a może już jest super i nie musimy nic zmieniać, bo jesteśmy tacy wspaniali. No to co sobie zagramy na koniec? No to jest chyba oczywiste. Będzie on Ekscelencja, Zenon. Graliśmy
0: polski Freddie Mercury, Beethoven, Chopin i wszyscy tam w jednym.
1: Graliśmy już wiele utworów Zenka, wystrzegając się chyba tego największego przeboju. Mam wrażenie, że jego u nas nie było albo był dawno temu, natomiast w filmie pojawia się na pewno, bo to ten wielki hit reklamował zresztą ten film. No więc będą Oczy Zielone, no co tu powiedzieć. Zagramy wam Oczy Zielone, a my już spieszymy szykować się na święta, bo to trzeba pierniki piec, rybę, sałatki robić, sprzątać coś jeszcze, kolędy ćwiczyć. To nie są proste sprawy, a potem już, żeby dla was szykować sylwestrową zabawę. Najlepszą w tym kraju, bo najdłuższą. Przecież ten Sylwester Marzeń i ten drugi w Polsacie, no to się nie umywają.
0: Oczywiście. No my z wami będziemy, takie są przynajmniej na razie założenia, od godziny 14 do godziny 4 tej rano. Także no, będzie się można bawić, ale zanim się z wami pożegnamy, to myślę, że warto, bo to jest ostatnie wydanie programu RTV w tym roku, życzyć wam no po prostu zdrowych, przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt. Bo wszystkiego dobrego na Nowy Rok to jeszcze zdążymy Wam życzenia złożyć w naszym redakcyjnym składzie.
1: Chociaż skoro to jest takie, skoro to jest program RTV, program o mediach, no to myślę, że możemy na Nowy Rok pożyczyć, aby był on bogaty w ciekawe medialne wydarzenia, nowe interesujące programy, seriale, no i byśmy mieli Wam o czym opowiadać.
0: Dokładnie, a z pewnością będziemy mieli o czym i usłyszymy się już w nowym 2021 roku.
1: No tak,
0: styczniu.
1: W terminie chyba 10
0: tak,
1: stycznia.
0: Dokładnie,
1: tak, jeszcze
0: tak,
1: nie w ten pierwszy weekend
0: tak.
1: W nowym roku.
0: No dajcie żyć.
1: Ale raczej się też nie wydarzy wiele w tym okresie świąteczno-noworocznym. No chyba, że Radio 357 się odpali w Sylwestra, no to wybaczcie. Trudno się mówi, więc wstępnie nastawcie się Nie, to jest chyba 9 stycznia. Co w tych okolicach?
0: 9, tak, bo piątek jest 8, 9 będzie tak. Sobota. No to z naszej strony to tyle. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że spędziliście z nami to niedzielne, no chciałem powiedzieć popołudnie, a to tak naprawdę niedzielny wieczór. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz i zapraszamy jeszcze na tę audycję, która będzie teraz.
0: Tak, dokładnie, na audycję Łamiemy Tabu, czyli na program Łukasza Kapuścińskiego już po godzinie 21:00 znów będzie o depresji. Więc no, temat nie jest łatwy, ale jest ważny. I z tym przekazem Was zostawiamy, a ja na koniec zrobię jeszcze oczywiście ho, ho, ho!
1: Merry Christmas!
2: Słuchacie radia DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Minęła godzina 20. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Pierwsze i zarazem ostatnie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu jakoś tak skromnie, ale bogato w treści, jeżeli chodzi o audycję. No bo to w końcu Tyflo Przegląd, czyli audycja, w której no mamy dla Was najwięcej różnego rodzaju informacji. Tych informacji jest sporo, one są dość krótkie, ale najważniejsze, że są i że mamy naszą ekipę, która Wam te informacje będzie przekazywać. Ja nazywam się Michał Dziwisz, ale sam tu nie jestem, bo sam to za wiele nie miałbym dziś do powiedzenia. Jest nasza tyflo-przeglądowa ekipa, przynajmniej w jakimś tam składzie. Jest Paweł Masarczyk, jest Mikołaj Hołysz, jest Robert Łabęcki, jest Paulina Gajoch i to dziś chyba wszyscy, którzy są...
5: Dzień dobry.
0: Paulina walczy z siecią. Paulina walczy z siecią. I to są dziś chyba wszystkie osoby, które w ramach Tyflo Przeglądu udzielać się będą. Od razu taka informacja organizacyjna z racji tego, że no, w przyszłym tygodniu akurat trochę nam się tu plany pozmieniały, konkretnie akurat moje plany urlopowe, bo czasem trzeba, no to Tyflo Przegląd pojawi się o dzień później, będzie w środę. Nie będzie we wtorek, będzie w środę, także sobie gdzieś tam w kalendarzach zapamiętajcie. Zresztą jeszcze postaramy się dać Wam o tym znać, że Tyflo Przegląd nie we wtorek, a w środę, ale godzina niezmienna, po godzinie 20 dla Was będziemy i będziemy mówić o tym wszystkim, co istotnego, co interesującego i co ciekawego dzieje się, jeżeli chodzi o technologię dla osób niewidomych i niedowidzących i tematy pokrewne. Oczywiście możecie do nas dzwonić, jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom, możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net, o już widzę, że ktoś to zrobił, możecie pisać do nas także na Facebooku, bo jest transmisja na żywo i tam właśnie możecie się z nami również kontaktować. Jeżeli tylko macie taką ochotę, możecie również do nas pisać z poziomu aplikacji Tyflo Podcastu, której autorem jest Dawid Pieper i ta aplikacja dostępna jest dla systemu Windows. Takie są drogi kontaktu z nami. Za moment przechodzimy już do tematów bieżących, ale jakie to będą tematy? O tym opowie Robert.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie nowa wersja aplikacji Tyflo Podcastu. Portal Pasażera wprowadza nowości dla słabowidzących. Wyszła kolejna wersja programu Supernova 2.0. Poszukiwane wypowiedzi osób z niepełnosprawnościami, które brały udział w strajku kobiet. Ustawa o dostępności cyfrowej, co nam daje? Jak Microsoft tworzy swoje głosy i upewnia się, że nie są używane do poszukiwania innych? Ankieta Microsoftu odnośnie preferencji niewidomych użytkowników syntezy mowy. Aplikacja pomoże niewidomym lokalizować samochody autonomiczne. Bank w Australii udostępnia karty osobom niewidomym. Nowe monitory brajlowskie od Humanware. Fortuna wykorzysta moje ID przy rejestracji. Będzie dostępniej. RNIB doczeka się własnej asystentki głosowej. Shriek, audiodeskrypcja do horrorów tworzona przez społeczność. Nowości w aplikacjach. MatPix, silnik OCR do treści matematycznych. Playroom chwilowo będzie dostępny przez niezabezpieczone połączenie. Konwencja NFB 21 wirtualnie. Pipewire, nowy system dźwięku na Linuxa. iOS 14.4, Apple, kuriozum, problemy z utrzymaniem połączenia internetowego.
0: Takie informacje i pewnie jeszcze więcej różnych innych ciekawych nam się pojawi w międzyczasie. Dostaliśmy komunikat, że słychać nas jakbyśmy byli w jednym kanale. A to bardzo ciekawe, bo ja słyszę, że jesteśmy w obu kanałach. No ale może coś nam się tu technicznie niedobrego podziało. Będziemy sprawę monitorować, no i miejmy nadzieję, że uda się to naprawić. A jeżeli nie, no to cóż, po prostu trzeba będzie przytknąć ucho do jednego głośnika. O, Kacper jeszcze do nas coś tu napisał, a nie, to Aga napisała. Jeżeli chodzi o komunikaty, no to zaraz do tego przejdziemy, natomiast teraz już przechodzimy do tematów bieżących, czyli do tego, co w Tyflo Przeglądzie. Pierwsza informacja to jest informacja dotycząca tego, że rozwija się aplikacja Tyflo Podcastu. Rozwija się aplikacja, której autorem jest Dawid Pieper. Dawid ostatnio wypuścił nową wersję. No i cóż, mamy już aplikację Tyflo Podcastu w wersji 1.3. Mamy możliwość zapamiętywania polubionych podcastów, czyli możemy sobie podcasty dodawać do ulubionych, jeżeli ktoś miałby taką ochotę. Możemy tworzyć zakładki w podcastach, czyli nie tylko znaczniki czasów, ale jeżeli na przykład macie jakąś tam ulubioną część w jakiejś audycji, która nie ma znaczników czasów, a chcielibyście, no to jest taka możliwość. Zostały dodane skróty klawiszowe do najważniejszych sekcji programu i to jest tyle. Jeżeli chcecie pobrać aplikację Tyflo Podcastu, to bardzo serdecznie zapraszamy. Link jest na naszej stronie internetowej i będzie też oczywiście w komentarzu pod audycją do najnowszej wersji Tyflo Podcastu. Więc zachęcamy do korzystania z tej aplikacji. Bardzo pozytywne recenzje, chociażby na forum Eltena ostatnio ona dostała od użytkowników, więc jeżeli używacie Windowsa, no to czemu by jej szansy nie dać, jeżeli jeszcze tego nie próbowaliście. A teraz już przechodzimy do kolejnych informacji, do aktualności, Tyflo aktualności. Portal Pasażera wprowadza pewne zmiany. Czy na lepsze, o tym za moment się przekonamy, a opowie nam o tym wszystkim Mikołaj.
6: Tak, otrzymałem taką informację, że Portal Pasażera wprowadza zmiany. Są to zmiany, które będą dotyczyć dwóch niepełnosprawności, niepełnosprawności ruchowej i osób słabowidzących. No ale że to Tyflo Przegląd, to się bardziej na osobach słabowidzących, myślę, wypadałoby skupić, no bo mogą nas takie słuchać. Bo pojawi się po pierwsze czarny motyw, po drugie lepszy kontrast I po trzecie, możliwość na samej stronie, wewnątrz samej strony, powiększenia lub pomniejszenia czcionki w zależności od naszych preferencji, no co niektórym osobom w zależności tam od wady wzroku może pomóc. Jeżeli ktoś polega też na windach na stacjach, to jest właśnie udogodnienie bardziej dla osób z niepełnosprawnością ruchową, to ma aplikacja dostać informację, że winda jest zepsuta i kiedy ma zostać naprawiona, jakie są przewidywane terminy awarii. W informacjach o udogodnieniach ruchowych na konkretnych stacjach. Więc jeżeli komuś takie informacje są potrzebne, takie zmiany są potrzebne, no to może aplikację i stronę, bardziej chyba nawet stronę potestować, bo takie zmiany zostały wprowadzone.
0: Dobrze wiedzieć, a teraz już zaglądam do komentarza, który napisała do nas Aga. Cześć, chciałabym wam pogratulować rozwoju strony internetowej. Teraz już to naprawdę jest sama wygoda korzystania z podcastów. Oby tak dalej. Mam jeszcze taką jedną sugestię. Wiem, że to już może za dużo, bo naprawdę jest już idealnie jak dla mnie. Mianowicie chodzi mi o wyszukiwarkę. Fajnie by było, gdyby można było za jej pomocą wyszukiwać tematów, które były poruszane na tyfloprzeglądach. Chodzi mi tutaj o znaczniki położenia. No to już byłaby stronka marzenie. Pozdrawiam, Aga. No cóż, zobaczymy, co da się z tym zrobić. Może jakoś udałoby się to kiedyś przekonwertować. Nie mówię, że nie, bo WordPress ma spore możliwości i może kiedyś uda nam się i do tego dojść, żeby na przykład jeszcze stosować więcej tych różnego rodzaju tagów, dzięki czemu udałoby się jeszcze lepiej wyszukiwać treści, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast. Także, a zwłaszcza te rzeczy tyflo przeglądowe, więc kto wie, kto wie, może i do tego dojdziemy. Dziękujemy ci bardzo, Ago, za miłe słowa, dziękujemy za sugestie. Na pewno weźmiemy je sobie do serca. Kacper do nas napisał, że już nas słychać dobrze, co cieszy, bo tam trochę poruszałem kablami i jak widać to poskutkowało. A teraz kolejna informacja, tym razem jeżeli chodzi o oprogramowanie powiększające, mówiące o nazwie Supernova, wersja 20 już tej aplikacji wyszła. Supernova jest z nami od wielu lat. A co nowego, Pawle, w tej konkretnej wersji?
7: Supernova stara się z jednej strony nadganiać za konkurencją i dodawać takie rzeczy, które zarówno w JOSie, jak i w NVDA już staje się były, a z drugiej strony Dolphin chyba chce zwrócić uwagę na swoje inne produkty, bo oto na przykład w Supernowej mamy od teraz zintegrowaną aplikację Easy Reader, czyli z pozycji zakładki multimedia możemy wywołać tą aplikację, zalogować się do naszej biblioteki, pewnie DZDN, czy jakiejś innej, jeżeli mamy dostęp, i cieszyć się naszymi książkami. To jest jedna rzecz, ciekawy tak czytnik książek w screenreaderze. Z drugiej strony jest taka opcja jak czytaj od tego miejsca, read from here, nie wiem czy to jest tłumaczenie, które obowiązuje w Supernowej, natomiast domyślam się, że to jest odpowiednik czytaj wszystko, tak, tego co mamy właśnie w innych screenreaderach. No i tutaj dodano takie usprawnienie, że jeżeli coś już jest czytane, jakiś dokument, jakaś strona internetowa, to możemy klawiszem spacji spowodować pauzę w tym czytaniu. Możemy się porozglądać dalej po tym miejscu, w którym jesteśmy, coś myszką poruszać, klawiaturą, no bo Supernova zarówno powiększalnikiem, jak i czytnikiem ekranu jest, a następnie znowu odpauzować jakby to czytanie i niech ono sobie leci dalej z tego miejsca, w którym skończyliśmy. Czyli czym innym jest nawigacja po stronie, a czym innym jest czytaj wszystko. To jest akurat fajne, to bym chętnie widział też w innych screenreaderach. Jeśli chodzi o... Aha, jeszcze dodano skróty klawiszowe do przełączania się płynnego między trybem pełnego ekranu i ekranu podzielonego w tych trybach Connect i View. Tu chodzi, zdaje się, o podłączone kamery powiększające oraz o tablice multimedialne. To tam można się też jakoś teraz szybko między tymi trybami przełączać. Natomiast dodano też pewnie pomniejsze zmiany. Na przykład poprawiono współpracę z Zoomem i paroma innymi aplikacjami, dodano pomoc klawiszy. No, to jest jednak funkcja, która już w czytnikach ekranu od dość długiego czasu jest. No i Supernova dołącza do grona programów wspomagających, które są kompatybilne z tak zwanymi kioskami, czyli maszynami samoobsługowymi, takimi jakie na przykład widzimy w McDonaldzie czy KFC, czy jakby biletomaty, wszystkie automaty do załatwiania czegokolwiek. No teraz można też Supernową na tego typu urządzeniach uruchamiać i w ten sposób osobom z dysfunkcjami wzroku udostępniać te urządzenia. Też poprawki dotyczą Supernova Enterprise. Od teraz dużo łatwiej jest dokonać instalacji, aktualizacji tejże Supernowej na wszystkich maszynach bez konieczności aktualizowania osobno na każdym z komputerów, którego dotyczy instalacja. To w dużym skrócie są te zmiany. No, Supernowa jak zwykle dostępna w czterech wersjach, bo jest to wersja ze screen readerem i powiększalnikiem. Jedynie z powiększalnikiem z funkcją czytania. Chyba sam powiększalnik i jeszcze jest czwarta edycja. No i 31 języków jest obsługiwanych. I tak oto firma Dolphin się prezentuje. Jest to Supernowa w wersji 20.
0: No to rzeczywiście są powody do świętowania, taka okrągła wersja. A teraz jest ogłoszenie, w którym to poszukiwane są osoby i właściwie wypowiedzi osób z niepełnosprawnościami, które brały udział w protestach strajku kobiet. Jeżeli takie osoby nas słuchają i chciałyby się wypowiedzieć do celów badawczych, no to fajnie jakby odpowiedziały na kilka pytań. Wypowiedzi zbierane są w ramach przygotowywania pracy naukowej i jeżeli chodzi o te pytania, na jakie pani, która zbiera te wypowiedzi, chciałaby uzyskać odpowiedź, to pytania są następujące. Co wami kierowało, czy spotkałyście się z konkretnym odbiorem innych strajkujących na waszą obecność w tłumie? Na jakie największe przeszkody natrafiłyście, chcąc wziąć udział w protestach? No i jeżeli chodzi o to, gdzie należy pisać odpowiedzi na te pytania, to na adres mailowy majaidawroblewska@gmail.com. Maja Ida Wroblewska to jest jeden wyraz, pisane wszystko razem, bez żadnych kropek, podkreślników i innych znaczków. @gmail.com. Ja to zresztą jeszcze również wrzucę w komentarzach pod naszą audycją. A teraz o ustawie dostępności kilka słów, co nam ona daje w praktyce. No bo teoria teorią, życie życiem, a praktyka o tym Mikołaj.
6: Tak, bo pojawiła się taka ustawa. Jest cały piękny artykuł na serwisie informaton.pl, do którego odsyłam po więcej informacji, bo się okazuje, że może nam dać całkiem sporo. Bo to jest tak, kogo w ogóle ustawa dotyczy? Ustawa dotyczy podmiotów publicznych, czyli od urzędów, przez wszelkiego rodzaju szkoły, uczelnie państwowe, nawet chyba niektóre spółki, które są w większości kontrolowane przez państwo, do jakichś nawet fundacji niektórych, zwłaszcza działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, instytucjami, które są ewidentnie wyłączone spod tego prawa, są instytucje medialne, czy to telewizje, czy to radia, media po prostu.
0: Szkoda trochę, że telewizja publiczna, która z naszych podatków jest finansowana.
6: Szkoda, ja to poniekąd chyba rozumiem o tyle.
0: No tak, bo tam jest dużo multimediów, oczywiście.
6: Tam jest dużo multimediów i gdyby tę dostępność trzeba było zrobić, to tak naprawdę do wszystkiego w tym momencie byśmy musieli robić audiodeskrypcję, bo nie zapominajmy o tym, że mamy przecież TVP Stream, mamy przecież telewizję publiczną transmitowaną, nie wiem czy całą, ale na pewno w jakiejś części w internecie i tak naprawdę no, gdybyśmy w tym kierunku szli, to i do reklam by musiała być ta deskrypcja, bo wszystko to wszystko. No więc dlatego media są spośród tego zwolnione, ale na przykład urzędy, ale na przykład szkoły, ale na przykład właśnie tego typu instytucje już zwolnione nie są. Co ciekawe, nie są z tego również zwolnione te tak zwane intranety, czyli strony wewnętrzne tych instytucji, strony dla pracowników, strony dla uczniów, czyli na przykład te dzienniki wszelkiego rodzaju elektroniczne, z których to szkoły korzystają, podejrzewam, że też się będą musiały niedługo zabrać za swoje, bo z tą dostępnością to tam bywa różnie. Ja jeszcze nie tak dawno do liceum chodziłem i wiem, jak się sytuacja ma, a nie ma się wcale najlepiej. W każdym razie jest ustawa, oczywiście uprawnia nas ona do tego, żeby strony były dostępne, żeby ta dostępność była i to bodajże nawet na podstawie specyfikacji WCAG, bo tam jest podana dokładnie, która specyfikacja powinna zostać użyta, ale z tego co wiem, to ta specyfikacja się gdzieś tam, nie wiem czy w 100%, ale przynajmniej w dużej części odnosi właśnie do WCAG. No a tam gdzie się nie odnosi, to z tego co wiem jest dość podobna, więc tak naprawdę mniej więcej o to samo w tym wszystkim chodzi. No czyli wiadomo, opisy alternatywne, dostępne strony, dostępne multimedia, czy to napisy, czy to język migowy, audiodeskrypcja, to wszystko czego my byśmy się chcieli spodziewać od takich stron, to się możemy od tych stron teraz spodziewać. Mamy też możliwości złożenia skarg, czy to do instytucji, czy to do jakiegoś organu nadrzędnego. Teraz nie pamiętam dokładnie, kto tym organem był. To sobie polecam do tego artykułu zajrzeć. Tam mamy też wzory, jak taka skarga może wyglądać, jak ją mamy wysłać, komu ją mamy dokładnie wysłać, jakie tam są terminy, ile nam zajmie oczekiwanie na coś takiego, jaki oni mają termin, to wszystko jest tam podane, bo na przykład organizacje mogą pewnych rzeczy nie udostępniać, a zapewnić nam na życzenie formę alternatywną. Mamy też na przykład opisy, wszelkiego rodzaju opisy architektoniczne bardzo często w tej dostępności. Czy to opisy map, na przykład jeżeli jest mapa, jak dotrzeć do jakiegoś budynku, to ona też powinna mieć opis. Czy to bardzo często w deklaracjach dostępności chyba nawet jest wymóg, żeby sam budynek też miał opis. Jak on mniej więcej wygląda, gdzie są windy, gdzie są podjazdy i tak dalej. Co dla nas, dla osób niewidomych, się wbrew pozorom przydaje. Ja sobie na przykład popatrzyłem na takie deklaracje dostępności, jakie moja uczelnia gdzieś tam ma, a ma. No i faktycznie można sobie jakiś ogląd trochę zrobić na to, jak te budynki w ogóle wyglądają, jak tam jest i czego my się możemy spodziewać, ile jest pięter, gdzie są schody, gdzie są windy i takie informacje możemy uzyskać. No właśnie, każda strona powinna mieć deklarację dostępności, w tej deklaracji powinno być opisane wszystko, co jest dostępne, co jest niedostępne, jeżeli jest niedostępne, to co my mamy zrobić, żeby z tego skorzystać, bo na przykład jest dostępne w jakiejś alternatywnej formie, te same informacje gdzieś, gdzie już są dostępne. No i oczywiście możemy się też kontaktować, składać skargi. Co ciekawe, ustawa dotyczy też nie tylko stron typowych, stron internetowych takich z domeną, ale dotyczy też kanałów na YouTubie, fanpage'y na Facebooku i wszelkiego rodzaju jakichś takich internetowych miejsc, gdzie dana organizacja się udziela. Więc na przykład, jeżeli nasza gmina prowadzi stream ze spotkania Rady Miejskiej, co się czasami zdarza, to powinna też jakkolwiek udostępniać go w formie dostępnej. No czyli jeżeli jest taka potrzeba, to dla osób niewidomych, czy to na przykład też napisy przygotować. No jeżeli ktoś chce taki lepszy i dokładniejszy opis, co, gdzie, jak skargi składać, jak skargi pisać, jak to ma wszystko wyglądać, to sobie może zajrzeć. Odsyłam do artykułu na stronie informaton.pl, bodajże link będzie w komentarzu.
0: Nawet informaton.blog.
6: O, dokładnie.
0: Tak, bo kiedyś dobrze. Był informaton.pl, ale Jacek jakiś czas temu zmienił adres z informaton.pl na informaton.blog. No bo to rzeczywiście taki blog dotyczący dostępności. A teraz z dostępności przenosimy się do krainy syntezy mowy. Ostatnio się cieszyliśmy z głosów Microsoftu, które to są fajne, które to są wyraźne, które to naprawdę coraz bardziej ludzko brzmią. Ale Microsoft stara się zabezpieczyć na przykład przed tym, żeby takie głosy nie były używane do oszukiwania kogoś. A to jest interesująca sprawa. I podejrzewam, że nie jedną osobę w jakiś tam sposób można by było oszukać. A więcej na ten temat wie Paweł.
7: No bo my się tu jakiś czas temu bardzo ekscytowaliśmy tym, że Microsoft ukazał te nowe głosy.
0: Tak.
7: I okazało się, że oni napisali cały post na blogu, który na temat tej technologii trochę więcej nam ujawnia i okazuje się, że my wiemy tylko o promilu tego, co się tak naprawdę dzieje z tą technologią. My wiemy o tym, że są oczywiście fantastyczne głosy w różnych językach, w tym w polskim, które już tak bardzo profesjonalnie, lektorsko brzmią. Wiemy też o angielskich głosach, które mają różne style, na przykład dziennikarski, na przykład taki bardziej obsługa klienta i tak dalej. Okazuje się, że ta technologia poszła tak daleko i to można sobie zrobić, że możemy stworzyć własne głosy dostosowane pod naszą markę. I na przykład zaproszono do studia Warner Bros. W Stanach aktora, który udzielał głosu królikowi Maxowi. I stworzono przez właśnie uczenie maszynowe i 2000 nagrań tegoż aktora głos królika Maxa, który aktualnie jest głosem chatbota, który pomaga nam w jednym ze sklepów amerykańskiego operatora komórkowego AT&T. Wchodzimy do sklepu, na ekranie pojawia się Królik Bugs i realistycznym głosem Królika Bugsa wita nas, pyta nas o imię, no i mówi, że musimy nam pomóc mu znaleźć kilka złotych marchewek ukrytych w sklepie. I ogólnie jest takim naszym asystentem po sklepie i właśnie dzięki Microsoftowi AT&T ma swojego Królika Bugsa na przykład. Tak samo Progressive, taka druga firma jest amerykańska, oni mają też taką chatbotkę swoją, Flow, która już od kilku lat im towarzyszy na Messengerze, znana jest ze swojego dowcipu i takiej bardzo słonecznej osobowości. No i jej również udzielono głosu, który został neuralnie wygenerowany. No i w tym momencie Microsoft jest w stanie zbudować każdy głos i to, zdaje się, było dość głośnym tematem kilka lat temu, kiedy Microsoft zgłosił patent na tą technologię, kiedy zaczęli go rozwijać. Bo się okazało, że oni mają już taką technologię, która pozwala na przykład na odtworzenie głosu osób, które już nie żyją. No i Microsoft wie o tym, jakie to niesie ze sobą konsekwencje i tu już zahaczamy o gdzieś, powiedzmy, meandry informatyki i etyki. Co nam wolno, w jaki sposób możemy powstrzymać zagładę ludzi podszywających się pod innych za pomocą sieci neuronowych i sztucznej inteligencji i syntezy mowy. No i o to, co wymyślił Microsoft. W ogóle przeanalizowali cały temat z grupą etyków i specjalistów w dziedzinie i wymyślono, że jeżeli chodzi o tą technologię tych własnych głosów, tych spersonalizowanych głosów dla marek, no to jest parę ale. Można tej technologii używać oczywiście, prawdopodobnie kosztuje to dużo, ciężko mi powiedzieć. Natomiast jest parę ale. Po pierwsze, musimy przejść przez proces recenzji Microsoftu i Microsoft musi nas zatwierdzić jako certyfikowanych użytkowników technologii, czyli musi stwierdzić, że my jesteśmy firmą X, firma X ma prawa do jakiejś tam konkretnej, nie wiem, postaci, którą sobie stworzyła albo której prawa zakupiła z inną firmą i tak dalej. I okej, w takim razie my się zgadzamy, a i chcę używać tego głosu na potrzeby obsługi klienta na przykład. No okej, w porządku, zgadzamy się. Teraz kwestia aktora. Aktor musi podpisać umowę z firmą, że użycza swojego głosu do syntezy mowy tej neuralnej Azure. I w tym momencie Microsoft też musi mieć w to wgląd. OK, ten aktor podpisał umowę dla tej firmy, którą my zatwierdziliśmy. Spoko, może być. Ten aktor musi również, chyba po nagraniu już wszystkich kwestii, nagrać również oświadczenie, że użycza swojego głosu. To nagranie jest sprawdzane i porównywane z zestawem danych, z których uczyła się sztuczna inteligencja.
0: Żeby nie było tak, że to kto inny nagrał.
7: Dokładnie. I jest porównywane, czy się zgadza. Zgadza się, jest OK. Ponadto firma musi zaznaczyć w swoich dokumentach gdzieś tam poświadczających o różnych rzeczach, warunkach użytkowania tak dalej, musi zawrzeć oświadczenie, że na potrzeby korzystania z danego chatbota używa głosu syntetycznego, żeby użytkownik również wiedział, że ma do czynienia z generowanym automatycznie głosem, nie z żywą osobą. No i na koniec to jest plan Microsoftu. Chcą też wprowadzić pokrywanie tych głosów wytworzonych właśnie tą technologią znakiem wodnym, żeby można było w łatwy sposób dojść do tego, że ten głos pochodził właśnie z platformy Azure. No i pewnie jeszcze będą rozwijane różne inne, że tak powiem, zasady. Natomiast no jak widać, nie jest to sprawa łatwa. Dużo się robi, żeby zarówno te osoby, które użyczają tego głosu, jak i firmy, jak i sam Microsoft, żeby się zabezpieczył przed tym, no bo jak mamy już taką technologię w ręku, to bardzo łatwo jest zrobić jakiś szwindel. No a to byłoby trochę niebezpieczne. Technologia się rozwija, my musimy jakoś też za tym wszystkim nadgonić z naszym nastawieniem. Opisane też było, jak to jest zrobione. No po prostu bierzemy nagrania, jak słychać 2000 wystarczy. I analizowane one są przez różne sieci neuronowe. Jedna sieć przetwarza tekst na niezidentyfikowany ciąg akustyczny dźwięku, a druga sieć neuronowa rozkłada ten ciąg dźwięku na ludzką mowę i tam jest wtedy wytwarzana prosodia, czyli jak długo i z jaką intonacją mają być wypowiadane fonemy. Między tymi dwoma sieciami jest jeszcze 50 innych sieci, które robią różne inne obliczenia, więc bardzo skomplikowana maszyneria za tym stoi. No i Microsoft ma już różne w ogóle zastosowania tych głosów, bo na przykład podjęli współpracę z jakimś NGO-sem w Pekinie, który właśnie też pomaga osobom niewidomym i wytworzono za pomocą tych głosów neuralnych materiały dla osób niewidomych do nauki różnych tam rzeczy. Ponadto zdaje się, że Duolingo też idzie w te głosy i niedługo w angielskim, niemieckim, francuskim, japońskim i chyba hiszpańskim poznamy 9 nowych postaci, od kobiet przez mężczyzn po dzieci, które będą nas uczyć różnych słówek. No jak wiemy, w Duolingo ten syntezator to tak no różnie czasem wymawiał, jak kojarzę te różne kursy, to raczej sobie ludzie doradzali, żeby korzystać z Forvo, żeby potwierdzić prawdziwość tej wymowy konkretnego słowa. Natomiast teraz będziemy mieli do czynienia z głosami Microsoftu. No tutaj mam mieszane uczucia, bo się okazuje, że na poziomie konkretnych słówek ta wymowa czasem leży, zwłaszcza w polskim. No natomiast miejmy nadzieję, że pod kątem Duolingo to będzie jakoś usprawnione i różnego rodzaju przekręty, czy powiedzmy tam pośliźnięcia się konkretnego głosu zostaną wyeliminowane. No może to być w każdym razie na pewno bardzo ciekawe doświadczenie, no i miło tak poczytać też z drugiej strony, jak to wygląda od strony tej technicznej. Natomiast to nie koniec wieści od Microsoftu, bo Microsoft również zwraca się do nas, do użytkowniczek i użytkowników niewidomych, którzy korzystają z czytników ekranu, abyśmy wyrazili swoją opinię w ich ankiecie. Ankieta rozważa taką kwestię, na jakiej podstawie osoby niewidome dobierają sobie głosy syntetyczne do korzystania z czytników ekranu. Pytań jest dużo, bo pytania są i otwarte, i zamknięte, oczywiście wszystko jest po angielsku. No i pytania mniej więcej zahaczają takie tematy, jak na przykład, co sprawia, że wybieramy konkretny głos? Czy mamy taką tendencję do korzystania z różnych głosów do różnych zadań? Czy w ogóle korzystamy z czytnika i w jakich sytuacjach? Więc myślę, że warto odpowiedzieć, bo może to się jakoś łączy z tymi głosami neuralnymi i może Microsoft chce wypracować jakiś idealny model dla osób niewidomych, jeśli chodzi o głosy czytnika ekranu, które, no wiadomo, troszkę się będą różniły od takich głosów królika Bugsa w AT&T Store. No więc jak widać, Microsoft dużo działa na polu tych syntez i myślę, że jeszcze nie raz o ich dokonaniach usłyszymy.
0: A to sobie taką ankietę chętnie wypełnię, żeby nie było, że wszyscy lubią tak bardzo te głosy naturalne. Jako użytkownik Apolla od ponad 20 lat, to też będę miał coś do powiedzenia na ten temat i zobaczymy. Może gdzieś też jeszcze jakiś taki ciekawy głos dzięki temu powstanie. A teraz o aplikacji, która pomoże niewidomym lokalizować samochody autonomiczne. No może się tak zdarzyć, że chociaż no, jeszcze na chwilę obecną my kierowcą takiego pojazdu nie możemy się stać, no to możemy być na przykład użytkownikami gdzieś tam, powiedzmy, takiego pojazdu, chociażby jako pasażer, i też chcielibyśmy taki samochód odnaleźć. I o tym więcej opowie Paulina.
8: Tak, pomimo że w Polsce prognozowane jest wprowadzenie pojazdów autonomicznych w 2025 roku, to teraz już powstało.
0: Oj, Paulino, chyba będzie dziś problem. Obawiam się.
8: A w zasadzie projekt.
0: Obawiam się, że będzie problem, bo cię nam po prostu tnie. Więc chyba rzeczywiście skorzystaj może z tego telefonu i spróbuj się z nami połączyć. I może dzięki temu te informacje, które dla nas przygotowałaś, będziemy w stanie jakoś przekazać. A tymczasem przejdźmy może do następnego tematu. Może Paulina tu jakoś się upora z techniką. Bank w Australii udostępnia karty osobom niewidomym. Czyli co? Czyli jak rozumiem, Mikołaju, bo to ty jesteś autorem tej informacji, przygotowałeś ją dla nas. Chodzi o to, że po prostu te wszystkie dane z tej karty osoba niewidoma jest w stanie samodzielnie odczytać. Nie musi nikogo
6: nie
0: o to prosić.
6: Tu chodzi o trochę coś innego. Bank nazywa się Bendigo Bank. Jest to jeden z banków australijskich. I tak naprawdę chodzi tu o dwie rzeczy. Po pierwsze, na swoich kartach zaczęli oni umieszczać oznaczenie w postaci dwóch kropek dla kart debetowych i czterech kropek dla kart kredytowych. Zamysł jest tego taki, no, że jeżeli mamy w portfelu kilka kart, jedna debetowa, jedna kredytowa, do tego może jakiś dowód, jedna, druga, trzecia legitymacja, karty jedna, druga miejska, wszystko w tym samym formacie, bo to wszystko jest ten tak zwany format PCI, to nam się myli, która karta jest która i co jest czym, więc po prostu dzięki takim kropkom będziemy od razu wiedzieć, która karta to jest która. Po drugie, wprowadzono jakieś takie oznaczenie, nie wiem do końca jak ono wygląda, no podano noć, czyli taka wklęsłość, tak by to można przetłumaczyć, która ma oznaczać, w którą stronę mamy kartę wsuwać, czy to do bankomatu, czy to do czytnika, żeby się nie okazało, że wsuniemy ją na przykład dołem do góry albo chipem, nie do tej strony, do której ją wsunąć powinniśmy. Więc takie udogodnienia bank wprowadził dla osób niewidomych. Jak to wygląda z dostępem do samych danych karty, tego nie wiem, ale dużo banków na zachodzie daje nam taką możliwość, żeby albo w aplikacji, albo czasami gdzieś w Braille'u, ale często to jest w aplikacji względnie na stronie internetowej, sobie takie dane zobaczyć. To tak Revolut słynie z tego, że jest z tym problem. Ale na przykład już mBank teraz przy tych nawet kartach wirtualnych też już takie rzeczy wprowadził, że można sobie numery czytać, więc tego na samej karcie nie ma, ale podejrzewam, no, że skoro już takie rzeczy robią, to i numer da się jakoś przeczytać.
0: No z pewnością tak, to już nie jest jakiś większy problem. Paulino, czy może jeszcze raz spróbujemy, czy będziesz w stanie nam o tych samochodach autonomicznych powiedzieć coś? Oj, chyba jednak niestety nie. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, a kolejnym tematem są nowe monitory brajlowskie od Humanware i o tym nam już teraz opowie Paweł.
7: Tak, Jonathan Mosen w swoim podcaście Mosen at Large, który jest cotygodniowym podcastem, w którym omawiane są podobnie w takiej formule jak u nas różne tematy związane z niewidzeniem, nie tylko technologiczne, ale w dużej części również. Przeprowadził wywiad w odcinku specjalnym z dwiema osobami pracującymi dla firmy Humanware. No i okazuje się, że ci państwo od stycznia mają w swojej ofercie dwa nowe monitory. Przypominam, Humanware ma tą serię monitorów Brilliant i zdaje się, że one nawet były w Polsce dostępne. Nie wiem, czy one miały oficjalnego dystrybutora, natomiast na pewno przez jakiś czas one były dostępne przez Apple Store, bo był taki moment kiedyś, nie wiem czy dalej to trwa, że Apple stwierdziło, że zostanie dystrybutorem różnych pomocy dla osób niepełnosprawnych i sprzedawali też monitory brajlowskie. No i to były właśnie Brilianty, tak zapamiętałem ich sobie.
0: Zdaje się, że Harpo kiedyś też dystrybuował te linijki.
7: No
9: tak, ja też pamiętam.